0: wiedziałam. Nie wiedziałam, co się dzieje wokół mnie. Po pewnym momencie ja usłyszałam taki szum, taki jednostajny szum i później usłyszałam, jak zaczęliście się coraz głośniej modlić. I takie głośniejsze te modlitwy zaczęły do mnie właśnie z tego szumu, zaczęłam wyłapywać pojedyncze słowa. I wtedy coś, nie wiem, no coś się odblokowało, coś poczułam taki, no, nie wiem co. Po pierwsze, tak fizycznie poczułam to, że mogłam złapać powietrze, zaczerpnąć powietrza. I nagle zaczęłam widzieć rzeczy naokoło mnie zaczęłam widzieć was, już was widziałam i tak jakbym odzyskała tą świadomość, że ja jestem w tym miejscu tu, że jest stół, jest krzyż. Nie potrafię określić gdzie, ile czasu, jak długo, czy to było krótko, czy długo ja byłam tam z wami w tym momencie, ile to trwało. Jedyne, co pamiętam, to to, że nie mogłam złapać powietrza, że tak bardzo się dusiłam. Ten krzyż, który się obijał, ten dźwięk krzyża obijanego o stół. I później zaczęłam, i następna rzecz, którą pamiętam, to ten szum, który zaczął powoli, zaczęłam wyłapywać pojedyncze wasze słowa. I później już przeszłam ten moment i już było tak, jakbym, nie wiem, no jakbym ktoś mnie pod wodą trzymał i jakbym wyskoczyła na wierzch i złapała powietrza.
1: Żadnych innych ekscesów w twojej historii nie było, takich jak ta modlitwa, takich jakichś rzeczy nadzwyczajnych w historii twojego życia?
0: Wiele rzeczy było takich, że ja na przykład wiedziałam, co się stanie za chwilę, albo wiedziałam, że nie wiem, dzisiaj nie będzie kogoś tam, albo...
1: Sprawa jest prosta, te sny w dzieciństwie, rozumiesz? Mhm. To jakby zamyka sprawę. Czy ja zadałem ci jakieś pytanie potem?
0: Nie pamiętam.
1: Zadałem ci pytanie, kim była twoja babka?
0: Rzeczywiście, pytałeś mnie o to.
1: Wiesz, co ty odpowiedziałaś?
0: Nie pamiętam.
1: Ja zadałem ci pytanie, kim była twoja babka? A ty powiedziałaś czarownicą.
0: Naprawdę? Nie pamiętam tego.
1: Przez te 2,5 godziny, jak rozmawialiśmy...
0: Tak. Ile rozmawialiśmy?
1: Rozmawialiśmy 2,5 godziny. I poddałem się, bo doszedłem do wniosku, że nie ma tej istotnej informacji. Mhm. I ona dopiero padła po modlitwie, kiedy powiedziałaś i konsekruję siebie twemu niepokalanemu sercu. Bo tego nie mogłaś wymówić. I konsekruję siebie

0: Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen.
1: Amen.
0: Dobry Boże, niech ten czas będzie na Twoją chwałę. Prosimy Cię, Panie, żebyś Ty nas prowadził, żebyś Ty był tym, który daje światło, tym, który daje łaskę, tym, który daje miłość, tym, który chroni, chroni nas i nasze rodziny. Jezu Chryste, bądź uwielbiony, Duchu Święty, przychodź, abyśmy potrafili pełnić wolę Ojca przez Chrystusa Pana naszego.
1: Amen.
0: Amen. Maryjo, pod Twoją obronę uciekamy się. Święta Boże, Rodzicielko,
1: naszymi prośbami
0: racz nie gardzić w potrzebach naszych,
1: ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać. Panu chwalebna i błogosławiona.
0: O Pani nasza,
1: orędowniczko nasza,
0: pośredniczko nasza,
1: pocieszycielko nasza, Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddawaj.

0: pocieszenie i strapienie, świadectwa serca i duszy, umysłu i mocy. Witam Państwa serdecznie. Naszym dzisiejszym gościem jest Kazimierz Szałata. Witam.
1: Witam serdecznie.
0: Przeglądałem książeczkę, którą dał mi Marek Jaromski. Przeglądałem ją tylko, bo nie miałem czasu jej czytać. O fundacji. Fundacji, która służy upamiętnieniu Francuza, filozofa, który zajmował się trędowatymi, między innymi. Co to za człowiek, któremu warto jest taki pomnik budować, działania i dawania innym?
1: To jest człowiek, który najkrócej mówiąc wyleczył gdzieś około 20-25 milionów trędowatych i wcale nie był lekarzem.
0: Milionów.
1: Nie był lekarzem. Wziął do ręki Pismo Święte i rozmawiał. Rozmawiał o prostych rzeczach, o tym, że Pan Bóg nas kocha. Jeżeli Pan Bóg nas kocha, to właściwie wszystkie problemy się prawie rozwiązują, bylibyśmy to zrozumieli. Raoul Folro był człowiekiem absolutnie niezwykłym. Raoul Folro. Człowiekiem niezwykłym. Jeżeli ktoś spotkał raz w życiu Raoula Folro, to wracał z tego spotkania zupełnie innym. I to jest również moje doświadczenie. Ja nie znałem Raoula Folro. Kiedy prowadziłem sesję Międzynarodowego Centrum Formacji Chrześcijańskiej w Genewie, pojawił się pan André Récipon, syn duchowy Raoula Folro. Po krótkiej rozmowie powiedział mi, no potrzebuję kogoś takiego jak ty, a już wtedy prowadziłem konwersatorium etyki medycyna na miarę człowieka. Robiliśmy ze studentami dużo ciekawych rzeczy i to na poziomie formacyjnym i na poziomie takiej pracy charytatywnej, bo tego rozdźwięku między jednym a drugim nie ma i być nie może. Pojawiłem się w Paryżu. W Paryżu dostałem misję utworzenia ruchu Folro w Europie Środkowej, dlatego że oprócz tego, że Folro objechał 32 razy kulę ziemską, wpadł na pomysł ustanowienia Światowego Dnia Pokoju, Światowego Dnia Trędowatych, oprócz tego, że wyleczył po drodze około 20 milionów trędowatych, Raoul Folro, bo uciekła mi myśl, będziemy musieli powtórzyć.
0: Nie ma w tej audycji powtórzy.
1: Powtarzamy.
0: Wszystko pozostaje.
1: Zupełnie magikiem słowa i potrafił ludzi otwierać, potrafił ludzi nawracać, potrafił z ludzi wydobywać coś, co jest najważniejsze w naszym życiu. I moje doświadczenie polegało na tym, że przez ładnych parę lat wykładałem filozofię, etykę i tak męczyliśmy się nad tym, żeby jakiś wzruszający przykład na etyce, na ćwiczeniach znaleźć, czy na seminarium. Kiedy tak naprawdę to, jeżeli weźmiemy za Raoulem Folro do ręki Arystotelesa, to zobaczymy, że filozofia to nie jest nauka teoretyczna, jest bardzo praktyczna, bo tak jak inne nauki prowadzą do wiedzy, tak filozofia prowadzi do mądrości, a przecież wiemy, że lepiej z mądrym zgubić niż z głupim stracić. Mądrość jest niesłychanie praktyczna. Filozof jako świadek prawdy nie może zostać głuchy na wołanie o pomoc. Nie może pozostać na poziomie tylko teoretycznym, jeżeli oczywiście, że można być filozofem, to znaczy zatrzymać się na poziomie wiedzy i przekazywać ludziom to, czego się nauczyłem z mądrych książek. Przeczytałem 3000 książek i piszę tak 3001 książkę, ale sam Arystoteles mówi, że filozofia jest przede wszystkim postawa. I raptem zobaczyłem, jak bogata może być filozofia, jak wielką i wspaniałą rzeczą jest prawdziwe doświadczenie rzeczywistości, które domaga się od nas nie tylko wiedzy, ale świadectwa. I to Raoul Folro zaprowadził mnie już po raz trzeci na powódź. Od 3 miesięcy jestem w Wilkowie i wcale nie zawiesiłem jakby ani na chwilę mojej pracy nad filozofią, a wprost przeciwnie, wydaje mi się, że razem z tymi ludźmi, którzy zostawili swoje domy, którzy wzięli bezpłatne urlopy i razem ze mną tam pomagają, naprawdę doświadczamy czegoś bardzo ważnego w rzeczywistości, czegoś bardzo ważnego w ludziach. I wydaje mi się, że z każdym dniem coraz bardziej coś rozumiemy z tej rzeczywistości, bo nie tylko powinniśmy wiedzieć, ale też i coś rozumieć, bo dzięki temu budujemy to, co Ingarder nazywał niszą taką ekologiczną człowieka, to znaczy budujemy świat przejrzysty, świat, w którym możemy uczestniczyć w sposób przytomny. Inaczej ślizgamy się tylko na poziomie samych teorii. Więc Raoul Fleury dla mnie, spotkanie z myślą Raoula Fleury było takim mocnym doświadczeniem na poziomie samej filozofii. On sam był filozofem, co prawda nie wybrał kariery uniwersyteckiej, ale przemawiał na największych uniwersytetach w świecie i to, co przekazał, swoje posłanie, swoją wizję czegoś, co Paweł VI nazywał cywilizacją miłości, która jest naszym zadaniem, to zrobił dużo, dużo więcej niż wszyscy inni filozofowie XX wieku. Jeżeli miałbym odpowiedzieć na pytanie, kim był ten człowiek, to był to człowiek bardzo, bardzo mądry, człowiek realistyczny, który potrafił dokładnie zobaczyć, na czym polega realizm miłosierdzia, takiego pojęcia, które zostało w naszej kulturze zniszczone, zagubione i dzisiaj zamazane i nie bardzo wiemy, czym ono jest. A tak naprawdę, jeżeli byśmy wrócili do początków miłosierdzia, które leży u podstaw Europy, miłosierdzie zrodziło się ze spotkania mądrości greckiej ze światem wiary judeo-chrześcijańskiej. To w XIII wieku budowano obok pięknych katedr uniwersytety. Katedra jest symbolem wiary, uniwersytet jest symbolem mądrości i to spotkanie mądrości i wiary owocuje miłosierdziem i w budowlach średniowiecznych to miłosierdzie symbolizuje szpital. Jeżeli jesteśmy w Paryżu, naprzeciwko stoimy katedrę Notre Dame, z lewej strony mamy Hotel Dieu, szpital, z prawej strony na wzgórzu Świętej Genowefy mamy uniwersytet. I teraz sama wiara nie wystarczy, jest mało wiarygodna. Sama mądrość też nie wystarczy. Na co się przydaje wiedza, jeżeli nie służy człowiekowi, a dzisiaj wiemy, zwłaszcza na terenie bioetyki, jak dużo kłopotów nam sprawia wiedza i gwałtowny postęp w naukach, bo nie nadążamy za tym, żeby mądrze się posłużyć tą wiedzą. Wiedza, która wspiera się na wierze, jest wiedzą, która jest mądrze wykorzystywana i Europa tak się budowała.
2: Musimy wrócić jeszcze z obowiązku dziennikarskiego do 20 milionów wyleczonych trędowatych. Co to znaczy? To jest metafora?
1: To nie jest metafora.
2: W jakich latach on żył?
1: Raoul Fleury rozpoczął swoją batalię na rzecz trędowatych mniej więcej w okresie II wojny światowej. Zaczęło się od spotkania z siostrą Eugenią, która wróciła z Abidżanu i opowiadała o straszliwym losie tych ludzi, których już Raoul Fleury wcześniej spotkał. Może zacznę od tego, że Raoul Fleury zafascynowany był Karolem de Foucault i zafascynowany był kulturą łacińską, właśnie tą kulturą chrześcijańską, europejską kulturą, która stała się pierwowzorem, czy jakimś wzorem dla wszystkich innych kultur. I kiedyś, kiedy pisał reportaż na temat Karola de Foucault w czasie podróży po Saharze, po miejscach, w których Karol de Foucault świadczył wobec muzułmanów o obecności Chrystusa Eucharystycznego w Eucharystii, zepsuł się samochód kiedy zatrzymał się samochód, Fleury zobaczył dosyć dziwnych ludzi. Ludzi, którzy byli wynędzniali, którzy byli w odosobnieniu, w zamknięciu i zapytał przewodnika, kim są ci ludzie. Więc przewodnik w sposób zupełnie obojętny odpowiedział, a to są trędowaci. A dlaczego oni są zamknięci? Albo są trędowaci. Czy ktoś im pomaga? Trędowatym? I wtedy wrócił do Europy i uświadomił sobie najpierw, a później wszystkim innym, że jeżeli my w ten sposób traktujemy naszych braci, których dotknęło największe nieszczęście, jakie można sobie wyobrazić, to nie mamy prawa nazywać się uczestnikami kultury, cywilizacji, a tym bardziej nie mamy prawa nazywać się chrześcijanami. Kiedy to to mówił Faura na samym początku, wszyscy czuli się urażeni i obrażeni. Przemawiał w Akademii Francuskiej. Wszyscy zdziwili się, jak to nasza kultura nie jest humanistyczna, nasza kultura nie jest chrześcijańska, o czym on mówi. Ale Faura nie zrażał się i powołał Akademię Młodych, bo mówił, że starzy już nic nie zrozumieją. I powołał do Akademii, nowej Akademii, przez siebie stworzonej Akademii Francuskiej, 15-latków. Ale taki prawdziwy plan zrodził się właśnie od spotkania z siostrą Eugenią. Siostra opowiadała straszliwe rzeczy o tych ludziach, których spotkała gdzieś tam w rejonie Laguny Abidżanu w Adzopę. I wtedy Raoul Faure jakby odkrył w sobie powołanie zrobienia czegoś tak radykalnego na rzecz trendowatych. I ta jakby metodologia, ona jest wzięta wprost z Ewangelii. To znaczy Raoul Faure przez to, co zrobił, przez to, co mówił, pokazał nam logikę miłosierdzia, którą ukazuje przypowieść o dobrym Samarytaninie. Przypowieść, którą słyszeliśmy 1000 razy, bo chodzimy do kościoła. To jest taka prosta rzecz. Ktoś potrzebował pomocy, dużo ludzi przechodziło, nikt nie zauważył, a ktoś tam przechodził i zauważył go, opatrzył jego rany. Ale tak naprawdę w tej przypowieści jest coś niesłychanie istotnego. Najpierw dobry Samarytanin to jest realista, to znaczy taki, który patrzy na zewnątrz, nie tylko poprzez własny pryzmat swoich potrzeb, swoich projektów, planów, ale jest ten, który widzi realną rzeczywistość taką, jaką ona jest. No, tego się wymaga od filozofa przede wszystkim. To jest pierwsza rzecz, trzeba być realistą. I druga rzecz, Raoul Faure zauważa drugiego człowieka, bo my drugiego człowieka to zazwyczaj zauważamy, jeżeli jest nam potrzebny. Zresztą to możemy sprawdzić, jak dużo w nas jest egoizmu, jeżeli zajrzymy do naszych telefonów komórkowych. Kogo myśmy tam wpisali sobie? No, przede wszystkim tych, których potrzebujemy, niekoniecznie tych, którzy nas potrzebują. Dobry Samarytanin dalej zatrzymuje się. To jest szalenie ważny gest, dlatego że każdy z nas się spieszy, zwłaszcza to jest znak naszych czasów. Wszyscy mamy strasznie ważne rzeczy. Dzisiaj jestem po rozmowie z moim dziekanem. Habilitacja jest ważna. A tutaj w maju telefon za telefonem błagają mnie o pomoc, bo w gminie Wilków 8 wiosek znalazło się pod wodą. Wiedzą, że zajmowałem się, organizowałem tę pomoc kilka lat temu. No, jak ja mogę tam nie pojechać? To miłosierdzie, ono się buduje na różnych etapach, które są mało zauważalne. Więc dobry Samarytanin najpierw zauważa, potem zatrzymuje się. Potrafi się zatrzymać. Co to znaczy? Ja nie jestem ważny. Ja nie jestem ważny, moje plany nie są ważne. Pan Bóg mi stawia tutaj kogoś, żebym ja zweryfikował swoje plany, bo być może one są śmieszne, być może mi się tylko wydaje, że są takie ważne. Jest następny etap, taki też bardzo ważny w tej logice miłosierdzia. Dobry Samarytanin pochyla się nad tym człowiekiem, pochyla się. To zawsze podkreślam to moim studentom na Uniwersytecie Medycznym. To jest szalenie ważne. Spojrzeć, pochylić się, to znaczy spojrzeć na drugiego człowieka z tej samej wysokości. Nie taki lekarz, dzisiaj młodzi lekarze są wysocy, takie 2 metry, 5 centymetrów. Stoi przy suficie nad tą babcią, która skulona leży na łóżku. Wystarczy kucnąć, usiąść, żeby przynajmniej tym gestem pokazać, że chcę zobaczyć świat z mojego punktu widzenia. Ja to dzisiaj widzę też na powodzi. Ile jest mędrkujących ludzi, ale dlaczego się wybudowali? Patrzę na ten świat z zupełnie innej perspektywy. I tak naprawdę fenomen tego, co się dzieje od 3 miesięcy w gminie parafii Wilków, może zrozumieć tylko ten, kto miał odwagę założyć buty gumowe, wejść do tego gnoju i spróbować wyciągnąć zamoknięte, gnijące kołdry. To wtedy może zacząć patrzeć na świat z tej samej wysokości i zrozumieć drugiego człowieka. I proszę zobaczyć, że na samym końcu dobry Samarytanin opatrzył rany. Bo nam się wydaje, cały czas żyjemy w takim złudzeniu, że za parę lat to my odkryjemy lek na raka, odkryjemy lek na AIDS, odkryjemy inne leki i będziemy szczęśliwi. A dzisiaj, żeby wyleczyć trendowatego, to wystarczy 30 zł polskich. Mamy wykształconych lekarzy. Mamy antybiotyki. Trąd jest od 20 lat chorobą, która się bardzo dobrze leczy. I dalej ludzie umierają na tę straszliwą chorobę, bo tak naprawdę to nam nie leków, nie umiejętności opatrywania ran, tylko potrzeba nam zauważyć tych, którzy potrafią się zatrzymać, a reszta jest tylko zwykłą konsekwencją. I Raoul Fauré pokazywał, że tak naprawdę to dlatego trąd zabija ludzi w Afryce, w Azji, w Ameryce Południowej, dlatego że nas dotyka również trąd. Trąd moralny i tak naprawdę to jego skuteczność, jego walki polegała na tym, że on objechał 32 razy kulę ziemską, owszem spotykał się z trędowatymi, ale przede wszystkim nas leczył z egoizmu, bezbożności i wszystkich innych trądów, jakie dzisiaj zna współczesny świat.
2: I realnie populacja osób chorych zmniejszyła się o 20 milionów w wyniku jego działań?
1: Raoul Fauré zorganizował jako pierwszy człowiek, uświadomił całemu światu dramat tych ludzi, bo myśmy po prostu zapomnieli o trędowatych. Trzeba się uderzyć w pierś. Ja zanim spotkałem pana Andrea Sipo, zanim spotkałem się z ruchem Fauré, nie wiedziałem o tym, że są trędowaci. Ja cały czas spotykam się z tym, że ktoś mówi trędowacie, że to byli w średniowieczu. Ale wtedy odpowiadam tak, ja widziałem, jeździłem po Afryce, widziałem trędowatych, spotykałem się z nimi, witałem się z nimi, dotykałem ich. To jest rzeczywistość. To kiedyś działo się, kiedy ojciec Bazin płynął 3 miesiące na Madagaskar, to było bardzo daleko. A dzisiaj to są odległości 3 godziny lotu, 4 godziny lotu samolotem. Świat stał się jedną wielką wioską, a myśmy o trędowatych zapomnieli, bo trędowaci, mapa trądu pokrywa się z mapą biedy. Trędowaci są w tych krajach, na których nikomu nie zależy. I jest to, jak Fauré mówił, wielki skandal naszej cywilizacji, że jeszcze żyją trędowaci. I rzeczywiście Fauré zmobilizował cały świat. Przemawiał w ONZ-cie. Bywał często u Pawła VI, papieża Pawła VI. Bywał wszędzie, gdzie tylko można było. Był na tyle odważny, że nawet starał się zapobiec II wojnie światowej. Był na spotkaniu z Mussolinim. Słynne spotkanie, które skończyło się tym, że Mussolini słuchał, a potem na koniec powiedział mu: ma pan ładny krawat, panie Fauré. Powiedział wtedy, wracając, ten człowiek jest stracony. I wtedy napisał książkę Dwie twarze Antychrysta o Hitlerze i Stalinie. Stąd myśmy o Raoul Fauré nic nie wiedzieli, dlatego że aż do 96 roku był zapis cenzury, nie można było niczego publikować. Na Zachodzie jest to postać mniej więcej znana jak postać Matki Teresy, natomiast te publikacje, które się teraz ukazują, to są pierwsze publikacje o Raoulu Fauré. Jedyna książeczka, Księga Miłości, była rozdawana od lat w Lourdes i kto był w Lourdes, to przywiózł taką malutką książeczkę z myślami Raoula Fauré.
2: I jego działania doprowadziły do zmniejszenia się populacji osób chorych w takiej skali, o której była mowa na początku.
1: Najpierw zaczął od budowania pierwszej takiej wzorcowej wioski w Adzope, ta pierwsza wioska, gdzie trędowaci mogliby uczyć się normalnie żyć. Nie byliby zamykani w obozach koncentracyjnych, wywożeni na przeklęte wyspy, jak wyspa Molokaj, na której pracował ojciec Damian, żeby... Najpierw tworzył takie wioski, które stały się wzorem dla wszystkich, którzy pracowali na rzecz trędowatych. Założył ruch, światowy ruch na rzecz trędowatych. Dzisiaj ten o wielkości tego ruchu świadczy fakt, że co trzeci trędowaty, licząc pracę Caritasu, licząc pracę wszystkich organizacji, Światowej Organizacji Zdrowia, co trzeci trędowaty jest pod naszą opieką, pod opieką naszych ośrodków. To Raoul Fauré wspierał badania w Instytucie Pastera nad trądem, które doprowadziły do tego, że wreszcie w latach 80. udało się skonstruować taką kombinację antybiotyków, że ta terapia stała się możliwa. Jak powiedziałem jeszcze lat temu, 16, nie wiedziałem nic o Fauré. Dzisiaj wiem wszystko, dlatego że co roku biorę udział w kongresach, między innymi w Komisji Medycznej. I od 5 lat jestem jednym z dwóch spadkobierców myśli Raoula Fauré. Dostaliśmy Jacques Ouadougou z Ouagadougou i ja dostaliśmy tytuł honorowy spadkobiercy myśli Raoula Fauré, co jest niesłychanie zobowiązujące i co każe nam być specjalistami od trądu. Trąd jest wywołany przez bakterię z rodziny tej, która wywołuje również gruźlicę. Niestety, mówię niestety, to jest choroba tylko ludzka. To jest rzadka choroba ludzka, w związku z tym nie można wyhodować szczepionki. Ja każdego roku słyszę przy okazji Światowego Dnia Trędowatych jakieś apele o zbieranie pieniędzy na rzecz szczepionki. Nie ma takiej szczepionki, bo póki co nie ma takiego organizmu, na którym można by wyhodować trąd. Przy okazji jeszcze tylko dorzucę, ponieważ o trądzie my wiemy ciągle bardzo mało, że podstawowa postać trądu leczy się dosyć dobrze. Chodzi tylko o to, żeby w miarę wcześnie wykryć trędowatego, bo można być zarażonym i przez 10 lat wszystkich zarażać dookoła siebie i nie mieć zielonego pojęcia o tym, że jest się trędowatym. Ale nawet wtedy, kiedy nie ma jeszcze tych oznak, można wyleczyć trędowatego, on całkowicie wraca do zdrowia. Natomiast bardzo często misjonarze trafiają na takich chorych, którzy nie mają już rąk, nóg, oczu, są bardzo mocno okaleczeni, stąd takiego trędowatego się wyleczy, ale nie przywróci do zdrowia. I dzięki skutecznej terapii udało się zradykalizować trąd w sposób bardzo znaczący, bo z tych 20 milionów liczba trędowatych spadła do 500 000.
2: Dzisiaj. Na całym świecie.
1: Na całym świecie.
2: Czyli co, cywilizacja się sprawdziła? Czyli ten pierwszy jego flash, ta pierwsza fotografia Europy, tak to powiedzmy, dziś już jest nieaktualna?
1: To nie jest jeszcze takie proste, bo jeżeli ja spotykam siostrę, która zajmuje się, mówię to z trudem, która zajmuje się chorymi na taką specjalną postać trądu, która jest zagrożeniem na dalej dla tych, którzy się opiekują trędowatymi, Ulcer de Biruli. To jest trąd, bakteria, która zjada skórę.
2: Jest siostra, bo nie zrozumiałem.
1: Znaczy tak, jest siostra, która zajmuje się takimi chorymi, zwłaszcza dzieci.
2: Na specjalną odmianę
1: trądu, która jest straszliwa, nie leczy się, bakteria jest odporna na wszystkie antybiotyki. Bakteria zjada skórę, więc człowiek jest zdrowy, ale jak siostra mi opowiada, przynoszą jej dziecko, rozwija z prześcieradeł i dziecko ma wszystkie wnętrzności na wierzchu, bo na całym brzuchu nie ma skóry i nie ma żadnego ratunku. Jedynym w tej chwili ratunkiem jest, a zwłaszcza to dzieci dotyka ten trąd, to są radykalne amputacje. To znaczy, jak jest zajęta rączka, trzeba ją amputować i spotykam siostrę po raz kolejny na kongresie w Paralemonie, ale pytam o jej pracę, więc ona mówi, że jest zmęczona, bo ona dziennie czasem 10 amputacji wykonuje. Natomiast po południu idzie na oddział zobaczyć te dzieci, rozwija bandaże, jak dziecko czasem umrze. Pierze bandaże, prasuje. Jak tak słucham, bo nie ma bandaży, po prostu nie ma bandaży. Jak tak słucham i nawet popatrzę na ten nasz kongres i potem przyjadę się po Paryżu, po Warszawie, a tam nie ma bandaży, to kiedyś to było daleko. Dzisiaj to jest kwestia kilku godzin. Jest w nas bardzo, bardzo dużo egoizmu. Ja to zrozumiałem w Niamey, kiedy byłem w takim ośrodku. Niamey to jest stolica Nigru, nie myli z Nigerią, bo Nigeria jest bogatsza. Niger to jest ten pas Sahelu najbiedniejszych krajów: Mali, Burkina Faso, Niger. Niger jest chyba najbiedniejszy, gdzie żaden kraj europejski nie ma żadnego interesu, bo tam bawełnę by uprawiali, ale kto to przetransportuje? Tańsza jest z Azji. Nie ma kolei, te kraje nie były skolonizowane wystarczająco, żeby coś tam powstało. Poza tym na skutek przesuwania się pustyni Sahary w ciągu 10 lat wyschły wszystkie rzeki, wyschły wszystkie jeziora, studnie kopane. No i mamy w tej chwili przed sobą tragiczną przyszłość. Mówi się, że być może w ciągu najbliższych lat 120 milionów będzie musiało umrzeć z głodu, jak nie ma wody, nie ma roślin, nie ma zwierząt. No i niemożliwe życie ludzi. I tam w tym kraju muzułmańskim pracują cztery siostry ze zgromadzenia Matki Teresy z Kalkuty. Cztery młode dziewczyny, które zbierają dzieci umierające z głodu. I opowiadały mi siostry historię o takim dziecku, które próbowano uratować. Kiedy mówię o chorobie głodowej, to też wiem, jak mówię w Europie czy w Polsce, to ja wiem od razu, że słuchacz nie wie, o czym mówię, bo ktoś mi przerywa i mówi, że u nas w Bieszczadach też dzieci chorują na chorobę głodową. Są niedożywione. Kiedy mówię o chorobie głodowej, to mówię o dzieciach, które nie jadły wczoraj, nie jadły przedwczoraj, nie jadły tydzień temu.
2: I zjadają sobie
1: i nie zjedzą. I już jutro niczego nie zjedzą, bo ich organizm jest tak wyniszczony, są na etapie śmiertelnej choroby. I to dziecko, o którym mi siostra opowiadała, była na takim etapie. To dziecko miało założoną sondę. Próbowano to dziecko leczyć. Spytałem siostrę, czym leczą? Spiruliną. Myślałem, że to jakiś lek, ale gdzie tam leki w niamej? To jest taka roślina, która ma dużo witamin, podobne do rzepaku. No i siostry powiedziały, że teraz już wiadomo, że to dziecko musi umrzeć, bo nie ma już procesu trawiennego. To wszystko jest gnije i jest wydalane. I kiedy wracałem, matka tego dziecka dała mi go na rękę i powiedziała, że jak jego zabiorę, to go uratuje. Ona musi wrócić, bo ona ma 10 dzieci i kilka kilometrów codziennie wodę dla tych dzieci nosi. I był taki moment, kiedy miałem to dziecko na ręku i wiedziałem, że tak naprawdę to dziecko umiera, jest umierające. Z mojej winy, z winy każdego z nas, dlatego że jemu nie zabrakło chleba, jemu zabrakło miejsca w nas, bo żeby to dziecko żyło, to trzeba by było dla niego 10-15 groszy dziennie, ono by żyło na garść prosa, kawałek chleba. I Ralph Waro kiedyś mówił coś takiego, że codziennie rano miliony ludzi na całym świecie, takich dobrych ludzi, dobrych chrześcijan, otwierając gazetę przy porannej kawie, wzruszają się do łez, że znów dzieci gdzieś umierają z głodu, ale co ja zrobię, ich jest miliony. I te miliony ludzi odkładają gazetę, idą do swojej pracy. Kiedy ja dzisiaj jestem w Zastowie Polanowskim, w Zastowie Karczmińskim, gdzie ludzie stracili wszystko i dzisiaj muszą jeszcze zajmować się waleniem tych domów, które zagrażają. Nie mają nic, zupełnie nic. I tak sobie myślę. Gdyby każdy z nas dał złotówkę, mielibyśmy 40 milionów. Gdyby każdy z nas dał 2 złote, mielibyśmy 80 milionów. Gdyby jedna parafia pomogła jednej rodzinie, byłaby tam i kuchenka gazowa, i byłaby pralka, i jakieś naczynia by się znalazły. Ale w samej parafii Wilków jest 8 wiosek, w każdej wiosce 200 domów. No to nas wszystkich przerasta i zarazem nas usprawiedliwia, że możemy nic nie robić. My mamy wielkie szczęście, że mamy na całym świecie misjonarzy. Ludzi, którzy pracują, którzy spotykają się z biedą i naprawdę ich praca jest skuteczna o tyle, o ile jest wsparta przez nas. Więc oprócz tego wzruszenia potrzebny jest ten gest. To dziecko na moich rękach umierało, dlatego że zabrakło nie te 15 groszy, ale naprawdę spotkało się z naszą

0: na koniec audycji podamy konto, tak? Ale jednak zmierzę się z tą emocją, którą pan ewokuje, bo oczywiście naturalnym odruchem gatunku Homo sapiens najczęściej bywa pomoc, prawda, człowiekowi w potrzebie, ale dlatego nazywamy się sapiens, a ja jestem geografem z wykształcenia, żeby po pierwszej takiej powodzi na wszystkie siedliska z terenów zalewowych po prostu wyeliminować, dlatego że kultura polega na tym, że przenosi informacje o świecie przez horyzont pokolenia. I zapewniam, że w średniowieczu nie budowano domów w takich miejscach. I tu nie chodzi o osądzanie, tylko tutaj chodzi o przyszłe za 30 lat czy za 60 lat takie same wydarzenie klimatyczne, które nastąpi, na pewno nastąpi. I spadnie te 70 czy 150 mm wody na metr kwadratowy i spadnie. I żadne wały, jeśli popatrzymy na Niemcy, które wybetonowały wszystkie rzeki, i tam jest jeszcze gorzej niż było przed melioracją, bo Meyer nie znaczy robić dobrze, tylko robić głupio. I oddzielmy te dwie rzeczy. Oddzielmy te dwie rzeczy, to znaczy myślenie o przyszłości od szukania pretekstu, żeby wyłączyć się z jakiejś zbiorowej traumy, bo Polska przeżywała taką traumę, prawda? Pierwszą pod Smoleńskim, a drugą w potokach deszczu. I to Wilkowo jest wyzwaniem. I to dziecko jest wyzwaniem. I myślę, że ten numer konta, chociaż to całkowicie nie radiowe, ale myślę, że...
1: Zawsze w sekretariacie można zatelefonować i w sekretariacie podadzą numer konta.
0: Podamy natomiast dwie rzeczy, drodzy Państwo. I numer konta, i numer telefonu.
1: I numer telefonu. Tak jest.
0: Ta audycja od 12 lat, którą prowadzę od 12 lat, nigdy nie toczyła się jak ten akurat odcinek, ponieważ pocieszenie i strapienie to jest rozmowa o człowieku poprzez najczęściej porządkowana jest historia człowieka poprzez czas. Ale już w tej chwili nie da się jej uporządkować w taki sposób, jak zwykle. Więc widzieliśmy osobę, pana osobę, ponieważ to pana relacja z Bogiem jest tematem tej audycji. Ja ją widziałem czy słyszałem wielokrotnie, pana osobowość i to, w jaki sposób pan przeżywa rzeczywistość i w jaki sposób odnajduje wolę ojca. Bo jak rozumiem, kiedy wybierał pan pomiędzy naturalną rzeczą, jaką jest kontynuowanie kariery naukowej, jeśli się jest doktorem, no to wszyscy zdolni do tego doktory stają się doktorami habilitowanymi. Jak pan musiał wybierać pomiędzy tym, żeby pojechać i wyciągać śmierdzące kołdry, a tym, żeby robić rzeczy oswojone i w których dobrze się pan czuje, czyli czytać, myśleć i tworzyć. Czy ten wybór był realny?
1: Wyboru w pewnym momencie nie ma, to znaczy ja...
0: Ale ja pytam się o pana. Czy były jakieś argumenty również na rzecz drugiej opcji?
1: Nie. Nie. To jest rzecz pilna. Zawsze mówię, że jeżeli taksówkarz słucha w radiu, że ktoś woła o pomoc, to może powiedzieć, że nie ma czasu, bo się spieszy. Czy ktokolwiek inny, ale filozof nie ma prawa. Myślę, że to dotyczy teologa. Ksiądz profesor Sipko mówił...
0: Chrześcijanina.
1: Tak, nie ma wyboru. Ten wybór jest jasny. Ksiądz profesor Sipko, którego bardzo cenię, szanuję i teraz piękne recenzje pisze z jego książek, bo wydaje piękne książki, mówił, że na pytanie, czy etyk ma postępować etycznie, odpowiada, że ornitolog wcale nie musi umieć fruwać, ale ja myślę, że ornitolog powinien przynajmniej próbować czasem podskoczyć czy wyfrunąć. Myślę, że tak jak Foro pokazał, czym jest filozofia, czym jest właściwie nauczanie na poziomie mądrości, to nie ma być

0: przekazywanie wiedzy, tylko samemu trzeba czasem wziąć te buty gumowe. Natomiast ja to wszystko zawdzięczam spotkaniom z ludźmi. Pan Bóg postawił na mojej drodze tyle ważnych ludzi i postawił na mojej drodze i moją rodzinę, i moją Anię, która od 8 lat jest w niebie, ale która bardzo wyraźnie mi pomaga. To ona przecież siedziała i najważniejsze rzeczy robiła, kiedy była powódź w 2001 roku. Jest takie
1: Ania
0: jest to moja córeczka, założycielka misyjnego apostolstwa niepełnosprawnych dzieci, o której wiele razy mówiliśmy na antenie jeszcze radia Józef, omawialiśmy książkę Misja Małej Ani. Od Ani się bardzo dużo nauczyłem. To jej posłanie, zanim odeszła do nieba, zostawiła nam takie piękne hasło: Bóg mnie kocha, i które stało się dla nas kluczem do zrozumienia fenomenu jej życia, bo Ania miała 11 lat, natomiast kiedy zginęła, nie uświadamiałem sobie tego, że ją znają w tak wielu miejscach, że przyszły depesze z Madagaskaru, z Rwandy, z Kongo, z Indii. Była dzieckiem, które jeździło na wózku. To było nasze doświadczenie osoby niepełnosprawnej w rodzinie, ale zarazem doświadczenie promieniowania miłości przez człowieka, któremu żyje się trudniej, ale który nie oczekuje właściwie pomocy, bo nam pomaga swoim, przede wszystkim swoim takim zaufaniem, takim na co dzień dziecięcym zaufaniem. Byli ludzie, których spotkałem, jak powiedziałem, ci ludzie z ruchu Raoula Faure, którym bardzo dużo zawdzięcza. Pamiętam, to człowiek idzie prowadzony przez innych, Pan Bóg posługuje się innymi, i kiedy zadał Pan pytanie o te podejmowanie decyzji, ono się coraz wyraźniej widzę, że trzeba mówić tak po prostu. Trzeba mówić tak wtedy, kiedy przychodzi wezwanie i wyzwanie. Ja tego wiele razy doświadczyłem. Raoul Faure mówił, że tylko ateista planuje i jest smutny, bo zawsze liczy, przelicza i mu czegoś brakuje. Natomiast Raoul Faure mówił, że chrześcijanin marzy i realizuje marzenia. I to się naprawdę sprawdza. I wiele razy już tego doświadczyłem. Pamiętam, tutaj w tym studio rozmawialiśmy z panem Markiem Jaromskim. Była taka trudna sytuacja. Robimy festiwale misyjne. Było to przed chyba 7 festiwalem misyjnym i akurat okazało się, że obiecane finansowanie padło. A tu ni stąd ni zowąd trzeba mieć 20-30 tysięcy za 2 dni. No i pan Marek mnie pyta: kiedy ty masz ten festiwal i co, nie masz tych pieniędzy? Więc mówię: tak, ten festiwal mam pojutrze i tych pieniędzy nie mam. To ty jesteś szurnięty facet. No ale się okazuje, że zdarzyło się kilka razy i festiwale odbywają się. W tym roku też w czwartek dowiedziałem się, że na niedzielę nie dostanę 30 tysięcy, które były obiecane, dlatego że tak naprawdę to czas wyborów, były inne potrzeby, bo te pieniądze nasze są zawsze jakoś polityczne, czym bardzo żałuję.
1: Podajmy teraz numer telefonu.
0: 0502-06-7420, to jest mój telefon.
1: 502-06-7420
0: i podaję adres strony internetowej, to jest adres strony internetowej jest fundacja.szalata.pl, mailowy fundacja@szalata.pl.
1: 502-06-7420.
2: Drogi słuchaczu, staramy się tworzyć program, który zaspokoi Twoje potrzeby, także te najgłębsze. Jeśli więc treści, które przed chwilą usłyszałeś, ubogaciły Cię, poruszyły Twój umysł lub serce, odwzajemnij się. Wspomóż nasze działania darowizną. Szczegóły na naszej stronie internetowej lub w sekretariacie.
1: Drodzy Państwo, pomyślałem sobie o tym, że wobec rzeczywistości Matka Teresa, kiedy umierała, powiedziała, że umiera, kiedy jest więcej umierających na ulicach niż wtedy, kiedy zaczynała. Czyli w porządku pogańskim klęska. Ona przez 17 lat nie miała sygnału od Boga, że wysłuchuje ją. ale to był najsilniejszy człowiek, jeden z trzech najsilniejszych ludzi, jakich widziałem w ogóle. W swoim życiu. I moje pytanie jest takie. Czy my jesteśmy w stanie i dlaczego niektórym to się udaje, choćby na milimetr zbliżyć się do tego wzorca, jakim jest Chrystus. I dlaczego święty Maksymilian, dlaczego Jan Paweł II, dlaczego ksiądz Popiełuszko, ksiądz Blachnicki, kardynał Wyszyński, matka Teresa. Dlaczego im się to udało? Czy siostrze Faustynie? I czego my nie wiemy na temat ich walki i poświęcenia i tych decyzji wewnętrznych, codziennych? Czyli innymi słowy, jak od Pana i ode mnie, daleko jest świętość. Czy to jest jeden krok i rzut szaleńca Bożego? Czy to jest, nie wiem, ile Pan ma przed sobą dni, ile ja mam przed sobą dni, ale miliard decyzji?
0: My oczywiście szukamy takich łatwych rozwiązań. Chcielibyśmy, żeby Pan Bóg nam cały czas potwierdzał nasze decyzje. Jest jakaś mądrość w myśli świętego Augustyna, który tak bardzo faworyzuje łaskę za bardzo, bo przecież my też coś w tym życiu możemy zrobić, nawet złego. Ale coś w tym jest, że my staramy się być mądrzejsi niż jesteśmy. Staramy się wszystko racjonalizować. Oczywiście, że chcielibyśmy, żebyśmy budowali tu na ziemi cywilizację i miłości, żebyśmy oglądali owoce naszej pracy. Ale przecież ja jeżdżąc, a już 38 razy pojechałem do parafii Wilków wożąc chleb. Ja wcale nie widzę, żebym... No, ludzie dziękują, czasem płaczą i prawie całują po rękę, ale też ludzie się coraz bardziej są zdenerwowani. Ludzie się biją, bo wiedzą, wszystko stracili, co wyrwą, to jest ich. Trochę mnie zmartwiła ostatnia wizyta, kiedy mieliśmy dwie awantury przy chlebie. Ale wydaje mi się, że dojrzałość polega na tym, żeby zdystansować najpierw ludzkie emocje. Bo przecież w życiu duchowym człowieka nie da się wyeliminować emocji, a one są bardzo groźne i one są trudne, bo my jesteśmy zniecierpliwieni cały czas. Dlaczego Pan Bóg nam nie odpowiada? A potem się okazuje, że nam odpowiedział, tylko trzeba trochę czasu. Matka Teresa umiera i mówi, jest coraz więcej biedy i mogłaby czuć się zawiedziona. Ale Pan Bóg
1: wykonała gigantyczną pracę.
0: Ale była ogromna praca, przede wszystkim ogromna mądrość. Ja już o tym mówiłem, taka ogromna mądrość, bo przecież my nie wyleczymy milionów, tylko wyleczymy jednego, a potem drugiego i trzeciego, a mój kolega wyleczy jeszcze dwóch. I jak to profesor Patrick Delobie mówił, żeby zrobić rewolucję, to potrzeba trzech, ale dobrze motywowanych, którzy się nie oglądają za siebie, tylko robią to, do czego nas wzywa Pan Jezus, a ta nauka jest strasznie prosta i może dlatego trudna. Znów wrócę do Raoula Feuera, bo tak zaczęliśmy o nim mówić. On denerwował, drażnił, ale nawracał ludzi, a mówił rzeczy strasznie proste. Kiedy zajrzy się, a wyszły teraz dzieła wszystkie Raoula Feuera, w tym roku udało mi się dzięki wydawnictwu Niedzieli wydać taki zbiór, no to te rzeczy szokują, dlatego że są proste. My o nich wiemy, ale sobie nie uświadamiamy. że na co dzień robimy z Pana Boga albo roznosiciela polis ubezpieczeniowych, bo Pan Bóg ma mnie zabezpieczyć przed tym, przed tamtym, a przecież potem się okazuje, że nie o to chodzi. Że robimy z Pana Boga księgowego, który tam skrupulatnie liczy nasze uczynki i to tak bardzo się ty o to troszczymy, że drugiego człowieka nie zauważamy. A jeszcze raz mówię, Ewangelia jest strasznie prosta, dlatego że prosta, to my jej nie przyjmujemy, dlatego że my wolimy troszkę takiej dialektyki. Jak jest coś skomplikowane, to my sobie pokombinujemy, wyinterpretujemy i wyjdziemy na swoje. A w rozmowie z Panem Bogiem to się nie da. To się nie da. Tam są proste pytania. Czyli i proste na to pytanie odpowiedzi. Jest,
1: droga do świętości to prostota i łaska. Tak?
0: To jest prostota, to jest prostota i łaska, otwarcie na łaskę i umiejętność mówienia tak, a nie kombinowania. Był taki bardzo trudny moment w moim życiu, kiedy jacyś ludzie, którzy sobie strasznie pogmatwali swoje życie. Zresztą jedna bliżej duchowna osoba i ja ich zaprowadziłem do kościoła na wsi. I oni do dzisiaj pewnie mają mi za złe, bo pewnie myślą, że ja zamówiłem kazanie. I tam był taki prosty chłopak po seminarium, który powiedział rzecz genialną. I to kazanie było jedno z najlepszych kazań. Jeżeli chciałeś być nauczycielem, nie kombinuj. Bądź nauczycielem, Pan Bóg dał ci powołanie. Jeżeli chciałeś być kapłanem, nie kombinuj. Jeżeli chciałeś być bankierem, nie kombinuj. Licz te pieniądze, bądź uczciwy, bo do tego zostałeś powołany. I myślę, że jak patrzę na święte, a święci są strasznie ważni, bo my nie wejdziemy na Mount Everest. Ale to jest strasznie ważne, że są tacy, którym to się udało, a my możemy próbować za nimi tych parę kroków zrobić. Jak patrzę na świętych, to przede wszystkim to są ludzie, którzy nie kombinowali. Tylko jeżeli przyszło stawić czoła temu, co im się zdarzyło, no to stawili z zaufaniem, bo człowiek, który zaczyna się kłócić z Panem Bogiem, jest po prostu śmieszny. No jest śmieszny, żałosny i sam jakby niszczy w sobie to, co jest w człowieku szlachetne.
1: O co się pomodlimy razem z naszymi słuchaczami teraz? Jakie intencje?
0: Ja myślę, że pomodlimy się o mądrość dla nas wszystkich, o taki dar Ducha Świętego, dlatego że my od czasów oświecenia w ogóle nie rozumiemy, czym jest mądrość. Uwierzyliśmy w Bożka wiedzę, która jest nam potrzebna, tylko że wiedza bez mądrości nas niszczy i nas ostatecznie może zniszczyć. Tak od XIX wieku mówimy o tym, ale nic z tego nie wynika. Kapłanom jest potrzebna mądrość, Boża mądrość. Rodzicom jest potrzebna mądrość. Dzieciom, każdemu na swoim poziomie mądrość. I z mądrości rodzą się również mądre i dobre decyzje. I również mądra odpowiedź Panu Bogu na powołania, jakie stawia przed nami w tych tysiącu decyzji, które mamy podjąć jeszcze dzisiaj.
1: Drodzy Państwo, zapraszam serdecznie. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi.
0: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Amen.
1: W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego, drodzy Państwo, naszym dzisiejszym gościem był Kazimierz Szałata. Myślę, że nie ostatni raz. Z Panem Bogiem. Wszystkiego dobrego i do usłyszenia.

Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Dobry Panie Boże. Niech Tobie będzie chwała i cześć, uwielbienie, Panie. Niech będzie Tobie chwała. Daj nam, Panie, Cię chwalić i oddawać Ci cześć. Składam Ci dziękczynienie, Boże Ojcze. Jezu Chryste, bądź uwielbiony. Duchu Święty, zapraszamy Cię do naszych serc. Bądź teraz, Panie, dawcą miłości, radości i pokoju, głębokiego pokoju wewnętrznego. Tak byśmy mogli Ciebie, Boże, w Trójcy przeciwny chwalić. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Maryjo, pod Twoją obronę uciekamy się, święta Boże Rodzicielko. Naszymi prośbami racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać. Panno chwalebna i błogosławiona, o Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza, z Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddawaj.

0: pocieszenie i strapienie, świadectwa serca i duszy, umysłu i mocy. Witam Państwa serdecznie. Naszym dzisiejszym gościem jest Ania Malec.
1: Witam.
0: Jak się po drugiej stronie mikrofonu czuję?
1: Przepytywany? Dobrze się czuję, chociaż zwykle właśnie występuję z drugiej strony, więc macie troszeczkę inne mikrofony niż nasze. Ale...
0: O czym z ludźmi rozmawiasz w radiu?
1: O Panu Bogu najczęściej. Prowadzę audycję ewangelizacyjną. Rozmawiamy o modlitwie, o służbie, o apostolstwie. Rozmawiamy też o świętych.
0: I co wynika z tych rozmów dla Ciebie?
1: Ja się dużo uczę. Nie sądziłam, że aż tyle. Powiem, że odkąd zaczęłam pracować w radiu, to zaczęłam więcej czytać, więcej się dowiadywać, mieć też większą świadomość tego, jakie to jest ważne, żeby być rzetelnie przygotowanym. Coś, co dla mnie kiedyś było tylko prywatną sprawą, teraz przestało nią być. W związku z tym jakoś też zaczęło mi zależeć na tym, żeby wiedzieć dobrze, wiedzieć dużo i rzetelnie.
0: A od jak dawna rozmawiasz w radiu z ludźmi?
1: Niecały rok.
0: Jak się trafia do radia katolickiego?
1: Najpierw trzeba się o to modlić. Pamiętam taką sytuację, rok temu mniej więcej, kiedy byłam na takim dość dużym rozdrożu i zastanawiałam się, czy wracać do swojego rodzinnego miasta.
0: Czyli co, koniec studiów, tak?
1: Już byłam rok po studiach, natomiast ten rok był jakiś taki dla mnie niekoniecznie dobry. Więc stwierdziłam, że może rzeczywiście powinnam wrócić, może to nie jest moja droga, bo gdyby była, to jakoś może by się zaczęło układać. No i prosiłam Pana Boga. Dałam sobie wakacje, jako taki czas weryfikowania. Pojechałam wtedy, pamiętam, na kurs Paweł. To jest kurs, który uczy, jak ewangelizować. I stwierdziłam, że dobrze, ja teraz daję czas Panu Bogu. I prosiłam konkretnie o to, żeby pokazał mi, gdzie mam wrócić, do jakiego miasta, czy do Warszawy, czy do mojego miasta. Gdzie mam się podziać, co mam ze sobą zrobić. I Pan Bóg naprawdę bardzo konkretnie odpowiedział, bo we wspólnocie, w której jestem, zostałam odpowiedzialna za diakonię ewangelizacyjną. To był dla mnie pierwszy sygnał od Pana Boga, bardzo konkretny, z którego się bardzo ucieszyłam, bo też szczerze mówiąc nie chciałam wracać do swojego rodzinnego miasta. Chciałam zostać i chciałam mieć powód. I dostałam wtedy takie słowo od Pana Boga, w którym On zapewniał, że każdy, kto dla mojego imienia zostawi swój dom rodzinny, ojca i matka, stokroć tyle dostanie.
0: Ale ty nie dostaniesz tyle, bo ty chciałaś tu zostać.
1: Chciałam tu zostać. I też modliłam się o pracę. Modliłam się o taką pracę. Konkretnie o taką. I konkretnie w tym radiu, w którym pracuję.
0: Dlaczego nie chciałaś wracać do swojego miejscowości? Jakie to jest miejscowość? Mała, duża? Miasto, wieś?
1: Szczecin. To jest całkiem duża miejscowość, całkiem porządna. Dlatego, że tutaj jakoś już się w miarę zakorzeniłam. Czas studiów jakoś dał mi też... dał mi dużo. Dał mi przede wszystkim też znajomych, wspólnotę właśnie. Od tego nie chciałam się odchodzić. Od nowa w Duchu Świętym. Światło, tak się nazywamy.
0: Czy rodzina, z której wyszłaś, dała ci wiarę? Szczecin to jest takie dziwne miejsce.
1: Nie. Nie, natomiast Pan Bóg pośrednio przez moją rodzinę przebił się do mojego serca, to znaczy przez wówczas narzeczoną mojego brata.
0: Teraz do czego
1: która jest teraz jego żoną.
0: Powiedz, pierwsze refleksje, które pamiętasz, dotyczące Boga, czegoś więcej, co ponad człowiekiem, czy pustki, czy niczego. No bo są dzieci, które nie mają takich myśli, jak było w twoim przypadku.
1: Jako dziecko nie miałam chyba żadnych myśli na temat Pana Boga, natomiast moje pierwsze spotkanie z Panem Bogiem...
0: A byłaś chrzczona?
1: Byłam, tak. To taki standardowy, niedzielny dom katolicki, w którym też później nie chodziło się już do kościoła. W którym była tylko babcia, która mówiła o tym, że do kościoła trzeba chodzić. Natomiast rodzice zupełnie nie.
0: W szkole religia? Koleżanki?
1: Tak.
0: Wierzące,
1: tak,
0: niewierzące?
1: Nie, to ja mieszkałam, wychowywałam się w takiej dzielnicy, właściwie takiej warszawskiej Pradze, trochę można powiedzieć.
0: Ja też wiem, dlaczego chciałaś do Radia Warszawa trafić.
1: O, możliwe, możliwe. Chociaż nie łączyłam tego. Natomiast też nie mogę powiedzieć, że to był jakiś zły dom, bo nie, tak nie było. Natomiast rzeczywiście nie było tej tradycji chodzenia do kościoła w ogóle, poznania Pana Boga razem.
0: Mhm. I co tam 8-9-letnie dziewczynki robiły w twoim środowisku, w twojej klasie?
1: O,
0: czym się fascynowały?
1: Skakaniem na skakance, graniem w gumę. Takimi standardowymi rzeczami, którymi dziewczynki się fascynują. Mhm. Chociaż też bardzo lubiłam się bawić z samochodzikami mojego brata, który mi skrzętnie zabierał.
0: Mhm. Jest pierwsza komunia. Czy to dla ciebie coś, cokolwiek znaczyło?
1: Tak, znaczyło. Pamiętam, że miałam wtedy do przeczytania fragment modlitwy wiernych. Jakoś bardzo to przeżywałam. No rzeczywiście jakoś odkąd... Właśnie, chyba czas pierwszej komunii to był taki mój pierwszy w miarę systematyczny kontakt z kościołem. No pamiętam, że jakoś zależało mi na tym, żeby tam chodzić, chociaż no wiadomo, nieświadomie zupełnie, ale chodziłam. I pamiętam, że było mi tam dobrze.
0: Rodzice nie mieli nic do tego?
1: Nie, nie, zupełnie nie. Mhm.
0: Czy widziałaś jakieś osoby wtedy jako dziecko, które były świadkami wiary, świadkami takimi prawdziwymi?
1: Pamiętam księdza, tak, który uczył nas religii. I to, co jakoś zafascynowało mnie wtedy, to to, że on był taki bardzo ludzki, to znaczy rozmawiał z nami, pamiętam jak zadzierał sutannę i biegał po boisku ze chłopakami, był taki bardzo normalny.
0: Mhm. I dlaczego go zapamiętałeś?
1: No właśnie przede wszystkim dlatego, że potrzebowałam zobaczyć, czy kościół to jest normalne miejsce. Później, już dużo później, pamiętam, że takimi osobami, które zbliżały mnie do Pana Boga i które mnie fascynowały, to były siostry, uczennice krzyża. To były siostry, no, przy których się nawracałam, mogę powiedzieć.
0: Mhm. Ale jeszcze zanim się nawrócisz, to powiedz o wejściu w taki wiek 14-15 lat. Czy to było coś ważnego?
1: No, to był bardzo zbuntowany okres. Chyba zbuntowałam się w dwójnasób i na wszystko, co mnie do tej pory jakoś spotykało w życiu.
0: To znaczy?
1: To znaczy na kształt mojej rodziny, którego nie rozumiałam, którego nie akceptowałam do końca.
0: Możesz o tym
1: też
0: powiedzieć?
1: Nie miałam. Mogę. Też nie miałam dobrego kontaktu z tatą, co jest niestety dość popularne, ale rzeczywiście tak też było w moim przypadku. Tata był mało obecny, ponieważ miał taką pracę. Często wyjeżdżał. No jak już był to, no szczerze mówiąc, z dzieciństwa nie pamiętam jakichś rozmów z tatą i w ogóle jakiejś jego bliskości, poczucia miłości, zapomnienia. No także to był jakiś taki mój bunt, brak kontaktu właśnie z ojcem, w związku z tym też jakoś brak swojej tożsamości.
0: Mówiłaś o tym mamie?
1: No pamiętam, że kiedy jeszcze byłam w tym moim okresie wielkiego buntu na życie i na wszystko, to namawiałam nawet mamę do rozwodu. No, ale zawsze mama mówiła, to jest twój tata, nie możesz tak mówić, więc była uczciwa.
0: Ile miałaś lat wtedy, namawiając mamę do rozwodu?
1: 13, 14.
0: I co trzeba mieć, jak do takich myśli się dochodzi w wieku lat 13, żeby mamie mówić rozwieć? No przecież to jest ostra jazda.
1: No patrząc po prostu na sytuację, której się nie rozumie, która mnie przerastała, która jakoś się nie mieściła w mojej głowie, nie mieściła się w moim pojęciu normalności i przede wszystkim patrząc na jakieś swoje deficyty, za które wtedy oskarżałam tata. No, tak było.
0: A mama jak na tę sytuację patrzyła?
1: Dość biernie. Chyba też po prostu jakoś przyzwyczaiła się.
0: I dokąd się ten bunt zaprowadził?
1: No właśnie do aktu desperacji i krzyczenia, że chcę, żeby coś się zmieniło. Wtedy jeszcze nie wiedziałam, w jaki sposób. Natomiast pamiętam, że też miałam takie sytuacje, kiedy zostawiałam swoje pamiętniki otwarte, w których wypisywałam jakieś wszystkie swoje bóle i żale i chciałam, żeby je tata przeczytał. Pamiętam, że czytał i że wtedy były też awantury. Natomiast tak rzeczywiście było. Mm.
0: Dlaczego się awanturował? Czego chciał od ciebie?
1: No to chyba jest skomplikowana sytuacja generalnie. Teraz to rozumiem. Natomiast wtedy chyba po prostu on też nie przyjmował tego, że tak jest. No po prostu on nie widział różnych swoich zachowań, jakoś inaczej je oceniał. Też nie widział, jakie skutki powoduje to we mnie. Nie? Także dość standardowo.
0: A brat? Jeszcze jakieś inne rodzeństwo?
1: Nie mam brata jednego.
0: Jak brat na tę sytuację reagował? Młodszy, starszy?
1: Starszy. Brat jest ode mnie starszy. No ponieważ on jest starszy ode mnie 8 lat, to w tym okresie mojego buntu on już miał i dziewczynę, i swoje życie. W związku z tym mało się angażował we wszystko.
0: Czyli byłaś sama na polu bitwy.
1: Tak, tak. Chociaż jednocześnie mój brat był dla mnie wtedy jakimś wielkim autorytetem i takim punktem odniesienia. Pamiętam, że bardzo lubiłam jakoś z nim rozmawiać. Też mieszkaliśmy w jednym pokoju, więc jakieś tam wieczory spędzaliśmy też przed snem razem. To mi dawało przyznać taką, no przystań chyba mogę powiedzieć, uczuciową, emocjonalną.
0: No i kiedy się te siostry pojawiają? Uczennice krzyża.
1: No to za przyczyną mojej bratowej. Teraz mojej bratowej, wtedy jeszcze narzeczonej mojego brata.
0: Jak to się z czasem buntu ma w czasie?
1: No to tak mniej więcej początek liceum. Koniec podstawówki, początek liceum.
0: Czyli dalej się buntujesz i
1: dalej się buntuję,
0: coś się dzieje.
1: Dalej mam jakiś krzyk w sobie, niezidentyfikowany dla mnie.
0: Czy to powodowało jakieś twoje działania, które cię kaleczyły?
1: Nie, natomiast ja byłam wtedy jakoś tak dość introwertyczna, teraz nie jestem. Natomiast wtedy byłam i rzeczywiście to, co jakoś znalazłam jako swoją metodę, to pisanie jakichś różnych wierszy, poematów i różnych innych rzeczy, dość dekadenckich. To był mój sposób na przetrwanie. Też byłam kłótliwa dość mocno. Taki bunt na wszystko wtedy był we mnie. No i tak, i mój brat zaczął spotykać się z dziewczyną, która chodziła do kościoła. Co mnie bardzo zdziwiło, więc zaczęłam się zastanawiać, co tam ciekawego jest. Ona była sympatyczna, natomiast też nie obyło się bez mojej irytacji na to, że mój brat spędza z nią więcej czasu niż na przykład ze mną. Tak, i wtedy pomyślałam sobie... No,
0: byłaś za dorosła.
1: No po prostu. I wtedy pomyślałam sobie, jak nic, chcę się żenić, skoro on zaczął chodzić wtedy z nią do kościoła. Tak, i to był...
0: No to szok.
1: To była tak.
0: Brak do kościoła zaczął chodzić. No nie.
1: Właśnie, i pomyślałam sobie, no jak nic, chcę się żenić, trzeba to zbadać. No więc... Poszłam też któregoś razu do kościoła. Bez nich. Poszłam po prostu. Chciałam zobaczyć. I trafiłam na gorzkie żale. Ja jestem tak dzieckiem właśnie gorzkich żali. Nawróciłam się na gorzkich żalach.
0: No, to jest piękna rzecz. Jedna z piękniejszych w ogóle w polszczyźnie.
1: Tak, tak. To jest nabożeństwo do tej pory moje ukochane. No to rzecz, której chyba do tej pory nie jestem jakoś w stanie wytłumaczyć szczególnie. No po prostu. Pamiętam, że poszłam wtedy na chór. No i organista śpiewał gorzkie żale, było wyświetlana plansza z tekstem. No i zaczęłam je czytać i no jakoś pamiętam, że strasznie się rozpłakałam wtedy i dzisiaj mogę powiedzieć, że no to było takie doświadczenie miłości Pana Boga po raz pierwszy. Po raz pierwszy i ogromny zachwyt. No i takie poczucie po raz pierwszy właśnie wtedy bycia kochaną. Coś, co naprawdę bardzo zmieniło moje serce. No, bardzo, bardzo.

0: Ile lat nie byłaś w kościele?
1: Ojej. No właściwie, kiedy ja byłam w kościele, no to była komunia, później jakieś incydentalne bycie w kościele i później właśnie koniec podstawówki, początek liceum. Tak to było. Nawet bardziej początek liceum wtedy. To było jakoś tak. I pamiętam, że to był czas, kiedy moi rówieśnicy byli już po bierzmowaniu, ja nie byłam. I poszłam do mojego proboszcza. I ze łzami w oczach, patrząc na krzyż, nie patrząc na niego, ponieważ się go strasznie bałam, powiedziałam, że chcę koniecznie pójść do bierzmowania. Chcę być bierzmowana. On się zdziwił, powiedział, no ale jak to? Ja mówię, no tak, no chcę być bierzmowana, Pan Bóg mnie kocha. Patrzył na mnie dość dziwnie i powiedział, że co też było naprawdę jakimś cudem, ponieważ to taki dość srogi człowiek był, powiedział, że muszę sobie znaleźć kogoś, kto mnie przygotuje. Więc poszłam do mojego katechety w liceum, poprosiłam o to. On zapytał, czy mam być matką chrzestną, mówię nie. Będziesz świadkiem na ślubie, mówię nie. Ty za mąż wychodzisz? Mówię, nie. To co się dzieje? Czemu chcesz być bierzmowany? Ja mówię, bo chcę, bo doświadczyłam tak obecności Pana Boga i wiem, że to jest teraz dla mnie ważne i chcę. No i naprawdę bierzmowanie to było dla mnie przeżycie najważniejsze chyba. No, sakrament mocy, naprawdę. I to był moment, kiedy jakoś Pan Bóg zaczął kształtować moje serce. Naprawdę doświadczyłam tego, że tam otrzymuje się dary Ducha Świętego. Jakie to jest bogactwo.
0: Co to znaczy? Co to dla Ciebie znaczyło? Mm-hmm. Co się działo? Dlaczego to jest sakrament mocy? Bo ja pamiętam z bierzmowania tłustego biskupa, kratki na trotuarze, w których mieliśmy stać i żeby jak najszybciej mógł pójść na kolację. Mm-hmm.
1: No ja pamiętam z bierzmowania to, że byłam tam właśnie, moja pratofa była świadkiem tego bierzmowania. To też takie wymowne dla mnie było, ponieważ rzeczywiście ona była świadkiem mojego nawrócenia też. I pamiętam, że siedziałyśmy gdzieś tam na początku i kiedy była próba, to przed bierzmowaniem, to ksiądz właśnie nas poprosił, żebyśmy tam asystowały. Natomiast rzeczywiście po bierzmowaniu zaczęłam bardziej świadomie patrzeć na to, czego potrzebuję. A potrzebowałam wtedy naprawdę tego, żeby coś zmieniło się w moim życiu. Dzisiaj mówię, że to są dary Ducha Świętego, bo wiem, że jakoś samo z siebie mi to nie wyszło.
0: Mhm. I co dalej się dzieje? Gdzie te siostry są?
1: Siostry mieszkały blisko miejsca, w którym mieszkali moi rodzice. W związku z tym weekendy spędzałam u nich. Jakoś tak się dowiedziałam pokątnie gdzieś, że one prowadzą różne rekolekcje. Też właśnie przez koleżankę, którą poznałam w kościele. Tak to było. W związku z tym jeździłam do nich później często. I to było dobre. To było dobre, bo takie moje okrzepnięcie i wychodzenie tego mojego buntu i później jakoś próba zrozumienia wszystkiego, co tam się wokół działo, działo się przy nich i to było bezpieczne.
0: Dlaczego tak mówisz, że to było bezpieczne?
1: Dlatego, że ja bardzo emocjonalnie podchodziłam do swojej przyszłości, do wszystkiego, co się wydarzyło. Też z oskarżeniem, bez braku przebaczenia, co działo się naprawdę latami.
0: Mówisz o ojcu?
1: Tak, tak. To działo się latami. I siostry były takimi osobami, które z łagodnością tłumaczyły mi różne rzeczy.
0: Stabilizowały cię?
1: Tak, tak, tak.
0: Bo czasami chrześcijaństwo świeżo nawrócenie traktują jak ideologię i walą Panem Bogiem jak cepem po głowach wokół różnych osób.
1: Krzyżem po twarzy tak zwanym. Tak. Rzeczywiście. No natomiast też rzeczywiście było tak, że mimo mojego buntu, mimo tego braku przebaczenia, który we mnie był, w tym pierwszym etapie takiego zachłyśnięcia się Panem Bogiem, siadałam przy moim tacie wieczorami. Mój tata i jego nieodłączny pilot. To był zestaw standardowy wieczorami.
0: Zestaw ucieczkowy.
1: Tak. Siadałam przy nim i opowiadałam jakieś niestworzone historie. Naprawdę nie wiem, skąd mi się to brało. I no, wiem skąd. Natomiast rzeczywiście zaczęłam mu mówić, tato, jest Pan Bóg, jest Kościół. To jest fantastyczne. Musisz to zobaczyć. I no, mówiłam mu różne rzeczy. Tata tylko przełączał coraz bardziej nerwowo kanały. Natomiast naprawdę kropla wody kamień drąży, bo po kilku latach to przyniosło efekt.
0: Jaki?
1: Mój tata się nawrócił. To już było, jak ja wyjechałam na studia.
0: Może w telewizorze były jakieś kanały, na które już się trafił. Modliłaś się za niego?
1: Tak, modliłam się. Modliłam się za niego, modliłam się za siebie. Też, żebym przebaczyła w końcu, szczerze, bo to ciążyło bardzo.
0: I co to znaczy, że tata się nawrócił?
1: No, któregoś razu, jak ja już wyjechałam na studia, no też przyznaję, że mój wyjazd na studia był po prostu ucieczką z domu. Dość jawną. Wyjechałam na studia i na pierwszym roku mieszkałam w akademiku, właśnie też u sióstr. Tata do mnie zadzwonił, jakoś zupełnie niespodziewanie. I mówi, wiesz, córuś, co też było dziwne, bo nigdy tak do mnie nie mówił, więc już czułam jakiś niepokój, mówię, coś się wydarzyło. Potem mówi, wiesz, córuś, byłam dzisiaj w kościele i poszedłam do spowiedzi, rozmawiałam z naszym proboszczem. No i pamiętam, że oboje zaczęliśmy płakać wtedy. Ja czułam się dość nieswojo wtedy, chociaż się bardzo cieszyłam, ale naprawdę nie wiedziałam zupełnie, co odpowiedzieć i co powiedzieć. Tata też się czuł nieswojo. Pamiętam, że płakaliśmy po prostu do telefonu. No, to było coś... no, takie prezent od Pana Boga po prostu. I później zaczęło się zmieniać dużo rzeczy. Chociaż nie prosto, nie łatwo, bo... podobne mamy charaktery, w związku z tym też jakieś mamy różne swoje zawziętości i inne rzeczy. Ale mogę powiedzieć teraz, że kocham swojego taty i też czuję się kochana przez niego.
0: Kiedy mu przebaczyłaś?
1: Myślę, że ostatnie półtora roku było takim czasem, kiedy mogę powiedzieć, że jestem wolna od wyroku przebaczenia. Tacie.
0: I jak to się stało?
1: No poza tym, że rzeczywiście przez te
0: lata... Kiedy zaczęłaś wiedzieć, że to jest coś, co ci niszczy? Kiedy do ciebie dotarło, że to jest zło?
1: No studia, jakoś drugi rok, jakoś mniej więcej tak. Pierwszy rok to był jeszcze taki czas, kiedy właśnie miałam sobie ból i jakiś bunt nadal. Natomiast no to było tak, że moja wiara była dość emocjonalna i przykryłam wszystko jakąś taką euforią Pana Boga. Później, jakoś drugi rok, to był taki czas, kiedy zaczęłam się do siebie dobijać, do siebie samej. Zaczęłam siebie pytać, o co mi właściwie chodzi, co ja robię na tych studiach, bo też nie byłam z nich zadowolona. No i to był czas, kiedy sobie zaczęłam odpowiadać na pytanie, że po prostu uciekłam, że coś muszę z tym zrobić, ponieważ to nie jest dobre. Po prostu, że mnie to gniecie w środku.
0: No. Ale jak to ci się udało? Bo to jest praktycznie niemożliwe.
1: Ale to jest niemożliwe.
0: No. Taka refleksja, bo to jest bolesna refleksja. Mhm. I raczej się ucieka przed takimi refleksjami.
1: No, wiele lat uciekałam przed taką refleksją. No, w końcu jakoś doszła. No, to też myślę, że Pan Bóg jakoś się po prostu przedarł do mojego serca z takim głosem. No i później, wiadomo, jakieś oswajanie się z tą myślą, co też trwało. No, generalnie długo to wszystko trwało. Latami. Oswajanie się z tą myślą, próby zrobienia czegoś z tym, jakichś rozmów, też jeżdżenie na różne rekolekcje i któreś rekolekcje już z kolei rzeczywiście to było zdrowienie wspomnień, które są takimi sztandarowymi rekolekcjami w Odnowie. No to były rekolekcje, w których naprawdę wzięłam byka za rogi i wyjechałam strasznie rozbita z tych rekolekcji. Byłam wkurzona, że tam pojechałam, bo rozdrapało mi to mnóstwo rzeczy.
0: Bo tam się wybiera, rozeznaje jedną osobę, której trzeba przebaczyć.
1: Tak. Tak to wygląda. Mhm.
0: No i nie domyślam się komu.
1: Tak, no już wiedziałam, jadąc na te rekolekcje, że tak to będzie. Natomiast no, stwierdziłam, że coś w końcu trzeba zrobić dla swojego dobra, dla dobra taty i w ogóle dla też dobra, nie wiem, jakoś mojej przyszłej rodziny. O tym też myślałam. No i tak, i to był okropny tydzień. A później to był okropny rok, mogę powiedzieć. Natomiast rzeczywiście przyszła taka chwila. Oczywiście gdzieś tam cicho w domu, w czasie modlitwy. Kiedy po prostu poczułam się od tego wolna. Prosiłam długo Pana Boga, prosiłam miesiącami, wcześniej latami. O to, żeby to się w końcu zmieniło. Już w takim akcie desperacji, w ostatnim czasie, jakoś wręcz krzyczałam. Mówię, Panie Boże, już nic więcej sama nie zrobię. Już jeździłam na te rekolekcje, już racjonalnie wiem wszystko. Natomiast moje serce naprawdę jeszcze jest obciążone. I obciążona jest moja świadomość. i już mam dosyć tego rozumu, chcę w końcu, żeby to się przedostało do serca. No i w końcu się przedostało. No i poczułam ogromną ulgę i pamiętam, że pojechałam wtedy jakoś w niedługim czasie do domu. I mimo, że wcześniej jakoś normalnie rozmawialiśmy, pozornie normalnie z tatą, to jednak ja czułam w sobie jakąś zadrę. Czułam się trochę nieswojo, czułam, że dużo rzeczy chciałabym powiedzieć, a nie potrafię. Natomiast wtedy pamiętam, że pojechałam do domu i naprawdę po raz pierwszy w życiu normalnie porozmawialiśmy. Nie o tym, co było, tylko o tym, co jest teraz jakoś. O codzienności po prostu. O tym, co u mnie słychać, o tym, co słychać u taty. O, to było niesamowite.
0: Czym jest wspólnota dla ciebie?
1: No, myślę, że taką częścią właściwie dość dużą mojego życia jest teraz. Czym jest? No jest miejscem, w którym zaczęłam poznawać Pana Boga bardziej, głębiej, jakoś bardziej świadomie. Natomiast jest też miejscem trudnym dla mnie momentami, wiadomo. Są różne konflikty i jesteśmy w dość dużej grupie. Ostatnio doświadczam właśnie tego, że wspólnota potrafi być trudna. Po 5 latach bycia we wspólnocie jakoś zaczęłam się ostatnio dość mocno też denerwować na różne rzeczy, na różne zjawiska i musiałam na nowo podjąć jakoś świadomie decyzję, że się godzę na coś takiego.
0: I dlaczego należy godzić się na rzeczy złe?
1: Nie na rzeczy złe, na rzeczy, które wynikają jakoś z tego, że jesteśmy ludźmi i się po prostu jakoś konfrontujemy ze sobą. No i to jak się żyje w takiej grupie i żyje się na serio, a mam wrażenie, że jakoś próbujemy tak żyć na serio, to rzeczywiście pojawiają się różne rzeczy konfliktowe. No i żeby jakoś też ujarzmić swoją pychę i swoje próbowanie narzucenia różnych rzeczy, no to naprawdę trzeba się na niektóre rzeczy godzić.
0: Może to znaczy żyć na poważnie?
1: No ostatnio się tego uczę.
0: Ale to znaczy... Co to znaczy, że jest jakieś niepoważne i poważne życie? Co to znaczy?
1: No to znaczy, że w takich prostych rzeczach, co było dla mnie ostatnio, w ostatnich miesiącach jakimś dużym odkryciem, w takich prostych rzeczach i codziennych wyborach, na przykład będąc odpowiedzialną za diakonię ewangelizacyjną, często musiałam wybierać między spotkaniem diakonii, a spotkaniem z moim chłopakiem. Albo zrobieniem czegoś, na co miałam ochotę. Czy usiąść i napisać maila, który jest ważny i którego trzeba napisać w związku z jakąś sprawą, czy zająć się czymś, na co mam teraz ochotę. I to były dla mnie wybory, które naprawdę mnie uczyły tego, że życie z Panem Bogiem to nie jest zabawa. Że naprawdę trzeba poświęcić jakoś swój czas, że trzeba też naprawdę coś z siebie dawać. Co nie było proste, bo myślę, że do tej pory się tego uczę.
0: Czyli ten czas euforii minął.
1: Minął, tak. Minął.
0: Dostałaś od Pana Boga coś bardzo ważnego, czym wiedziałeś, że jest Ci potrzebne? I co, i teraz tak siermiężnie będziesz do końca życia?
1: No wiele rzeczy, ale gdybym miała powiedzieć o czymś takim najważniejszym, to chyba dostałam po prostu poczucie tego, że jestem dla Niego ważna i nie chcę tego stracić, bo to jest coś takiego, co nadało tożsamość mojemu byciu w ogóle tutaj.
0: Że jesteś ważna dla Pana Boga. Mm-hmm. Tak? A jak się o tym przekonałaś?
1: Chyba najbardziej się o tym przekonywałam wtedy, kiedy ja byłam niewierna. To znaczy, kiedy coś zawalałam dość mocno. I kiedy Pan Bóg jakoś naprawdę wbrew logice i wbrew rozumowi jakoś dawał drugą szansę. Nadawał przez to, że nie wiem, pojawiały się jakieś kolejne rzeczy do zrobienia, które były czymś podobnym do tego, co zawaliłam, a wiedziałam, że to jest po prostu od Pana Boga, bo po prostu to wiedziałam. Jakaś taka druga szansa. Albo kiedy po prostu działy się jakieś rzeczy, które były jakimś takim spotkaniem od Niego z Nim.

0: jakim miejscu jesteś, co jest twoje powołanie?
1: Chyba... No to powiem konkretnie. Moim powołaniem, myślę, jest mówienie o Panu Bogu.
0: Drodzy Państwo, audycja się zaczyna. Ania podjęła decyzję. Teraz powie. No ty dalej jesteś introwertyczką.
1: Tak?
0: No, zobacz jak siedzisz.
1: Ja wiem, że ma założone ręce. To mogę powiedzieć, że tam ćwiczę mięśnie brzucha. Wciskam brzuch na lato, żeby był płaski.
0: To nie trzeba wciskać, to zupełnie inaczej się to ćwiczy.
1: No tak mi wygodnie.
0: Nie, ale ja... Pełna wolność jest, tylko...
1: Może rzeczywiście, no więcej rzeczy rzeczywiście jakoś, zanim powiem, to kotłuje mi się we mnie.
0: Audycja jest trudną rzeczą. Trzeba się skomunikować z drugą osobą. A kiedy ona nie chce, no to tym bardziej jest trudno. Ale to tylko wtedy ma sens.
1: Mhm.
0: Rozmowa. To jest tak jak oswajanie liska z małym księciem. Kogo spotkałeś w tej historii? Kto to jest? Ten ktoś, kto cię traktuje poważnie, kto ci nadał tożsamość?
1: No Bóg przede wszystkim. Ktoś, kto...
0: A kim on jest?
1: Kim jest dla mnie?
0: Kim on jest? Kogo poznajesz?
1: Mhm. No poznaję kogoś, kto... kto jest jednocześnie jakiś ogromny i niepojęty dla mnie.
0: Wiesz, że zupełnie ci zmienił głos?
1: Nie słyszę. Masz słuchawki, więc masz przewagę.
0: To zdanie, które powiedziałeś znowu tak jak wcześniej.
1: Mhm. Kimś, kto jest ogromny, kimś, kto jest zupełnie nie do ogarnięcia, niepojęty, ale jednocześnie kimś, kto naprawdę do mnie przychodzi.
0: To jest Ojciec, Jezus, Duch Święty czy Bóg?
1: A to się zmieniało. Na początku najbardziej, najbliższy był mi Jezus.
0: Dlaczego? Mhm.
1: Dlatego, że na początku potrzebowałam przyjaźni. Potrzebowałam poznania kogoś takiego właśnie. Kogoś, kto będzie jakoś mnie rozumiał, słuchał, z kim będę mogła po prostu pobyć.
0: Ale mogłaś go sobie wyobrazić.
1: Mogłam go sobie wyobrazić, tak, no wiadomo.
0: A skąd jesteś pewna, że to on był wtedy, w tej relacji? Bo wydaje mi się, że jesteś pewna.
1: No trudno powiedzieć, skąd jestem pewna. No po prostu wiem, bo to, jakiego go poznawałam, o takim czytałam w Piśmie Świętym. Nie? On taki właśnie jest. Przedstawiony na kartach Ewangelii. I takiego go jakoś doświadczałam.
0: Jakiego doświadczałaś? Najpierw?
1: Mhm.
0: Miesiąc później? Pół roku później? Jakiego?
1: Bliskiego.
0: Co to znaczy
1: ciepłego.
0: Bliskiego? Że co? Że pamiętam, modlisz się i czujesz ciepło? Bliskość drugiej osoby?
1: Pamiętam, że tak. Pamiętam, że moje pierwsze próby modlitwy, kiedy zaczynałam się modlić, to było takie... Wykonywałam wręcz gest taki swoimi rękami, po prostu przytulałam się, ale jakoś tak miałam wrażenie, zamykając oczy i tak się jakoś próbując właśnie spiąć, że się przytulam do Pana Jezusa wtedy. Mhm.
0: Po prostu krzyżowałaś ręce, ale nie w ten sposób, kiedy człowiek się broni przed innymi,
1: nie, wtedy,
0: tylko
1: kiedy...
0: w ten sposób, kiedy przyciąga,
1: kiedy
0: przytula,
1: się przytula
0: do kogoś.
1: Mhm. Tak, tak było.
0: I co wtedy było? Działo się w tobie?
1: A wtedy pamiętam, że jakaś duża radość no i pokój taki niezłomny. Mhm.
0: Czyli to nie było, to nie była sugestia, to nie działo się w sferze psychologii?
1: Nie, mogę powiedzieć, że nie.
0: Bo?
1: Bo gdyby się to działo w sferze psychologii, to by nie było szczególnie trwałe, mam wrażenie. A to było coś, co było niezależne ode mnie.
0: Jak tego doświadczałaś, że to jest niezależne od ciebie? Bo to są te takie drobiazgi, takie rzeczy, które jest trudno wysłowić, ale człowiek jest pewien, prawda? I teraz cały kłopot polega na tym, żeby to powiedzieć.
1: No chyba w taki sposób, że do tej pory sama nie potrafiłam wykrzesać jakoś czegoś takiego.
0: Jakiego?
1: Takiej radości, takiego poczucia...
0: Czyli inna radość, tak?
1: Inna radość, tak. Inna jakość. Mhm. Inna jakość i też pokój, który nie jest po prostu uspokojeniem, tylko jest czymś głębszym i czymś niezależnym od sytuacji, od jakiegoś zastanego stanu rzeczy.
0: Czyli nie spokój, tylko pokój.
1: Tak. Mhm.
0: A następne osoby jak poznawałaś? Mhm.
1: No, Pana Boga jako Ojca oczywiście najpóźniej. Oczywiście najpóźniej i chyba wtedy zaczęło się takie życie świadome, nieświadome, tylko na poważnie. Dlatego, że poczułam, że to jest ktoś, wobec kogo też muszę jakby, wobec którego muszę być w porządku, nie? Taki autorytet. Tak, to tak było. Rzeczywiście taki autorytet poczułam wtedy Pana Boga. I że nie mogę go traktować tylko tak kumplowsko, tylko naprawdę jest Bogiem, który jest naprawdę twórcą, nie? Mnie również.
0: Narzeczony.
1: Chłopak, jeszcze nie narzeczony.
0: Chłopak.
1: Jest.
0: Co dla ciebie znaczą te relacje? Jesteś gotowa do tego?
1: No dużo dla mnie znaczy, na pewno dużo dla mnie znaczy.
0: Pierwszy chłopak?
1: Pierwszy taki, myślę, mogę powiedzieć bardzo poważnie. Bardzo poważny.
0: Czym tak? Różnią się bardzo poważni?
1: Długością przede wszystkim.
0: Aha, relacją.
1: Tak, no i także no, jakoś naprawdę tak jest, że im dalej, tym bardziej poważnie i tym jakoś bliżej siebie. W związku z tym tak, jest to najpoważniejsza relacja w moim życiu.
0: Ale te wcześniejsze? Mhm. Mieszkasz w Warszawie?
1: Tak.
0: Twoi rówieśnicy robią rzeczy, które widzą w filmach?
1: No ja powiem szczerze, że długo nie miałam chłopaka. Miałam go...
0: Nie chciałaś mieć?
1: No, jakoś się nie składało po prostu. Tak rzeczywiście też nie byłam gotowa po prostu. Musiałam chyba...

0: raczej. Chociaż też przeżyłam, wiadomo, jakoś tam. Ale to myślę normalne bardzo. Jestem kobietą emocjonalną do tego, więc...
1: No. Modliłaś się o chłopaka?
0: Tak, pewnie.
1: No i jak pan Bóg odpowiedział na to?
0: Konkretnie. No odpowiedział, no. Pojawił się człowiek, w którym się jakoś zakochałam. I tak.
1: Na czym polega to, że jest chłopakiem, a nie narzeczonym? Na czym w ogóle polega taka relacja? Bo, jak rozumiesz, opowiadasz o czymś, co jest w tym mieście wyjątkowe raczej. Takich osób jak ty nie jest 50%, może nawet nie jest 30%, może nawet nie jest 10%. Którzy podchodzą, rozumiesz, dla ciebie to jest normalne, ale dla większości ludzi to jest dziwne. Czym to się różni od przyjaźni?
0: Czym się różni relacja z chłopakiem od przyjaźni?
1: A potem czym od narzeczeństwa? No bo to
0: znaczy od narzeczeństwa to jeszcze nie wiem.
1: Ale tak
0: powiem ci, jak doświadczam.
1: Wolisz powiedzieć chłopak, rozumiem.
0: No tak, no nie jesteśmy jakoś jeszcze też jakoś super długo ze sobą, więc to jest niecały rok dopiero. Ciągle się poznajemy. Natomiast rzeczywiście z taką perspektywą no, wyłączności. No.
1: Chłopak jest wierzący.
0: Jest wierzący, tak.
1: Już nie męczę. Najtrudniejsza sytuacja, którą już z Bogiem będąc przeżyłaś.
0: Relacja z Panem Bogiem, czy sytuacja...
1: Sytuacja zewnętrzna.
0: Znaczy, nie, sytuacja zewnętrzna.
1: Cokolwiek, co było najtrudniejsze dla ciebie już w tym czasie po nawróceniu.
0: No chyba to zmaganie się właśnie z brakiem przebaczenia było najtrudniejsze.
1: A moment największego przytulenia przez Pana Boga?
0: To też z tym związane wtedy, kiedy naprawdę poczułam już totalną bezradność, totalną bezsilność i to, że ja już po prostu nic nie jestem w stanie zrobić.
1: I co?
0: No i wtedy po prostu poczułam się jakoś zwolniona z tego, że mam się spinać i starać coś z tym zrobić po raz setny.
1: Aha, i co dalej?
0: No i wtedy przyszło uzdrowienie, mogę powiedzieć.
1: Czyli dopóki człowiek próbuje sam, ale jednocześnie trzeba próbować. Dlaczego Pan Bóg to tak trudno wszystko skonstruował?
0: Nie wiem, kiedyś go zapytam.
1: Że jednocześnie trzeba się starać, ale on to sam chce robić. To dlaczego sam nie zrobi wszystkiego od razu?
0: No bo by nam, mi przynajmniej, jakoś nie doceniłabym tego z pewnością.
1: A tak wiesz, że stało się coś bardzo ważne?
0: Tak.
1: Jesteś osobą wolną?
0: No mam na pewno jeszcze jakieś swoje różne rzeczy, z którymi walczę, swoje słabości i tak dalej. Natomiast tak, czuję się wolna.
1: Mogę powiedzieć. Jesteś szczęśliwa?
0: Tak.
1: Co to znaczy być szczęśliwa?
0: To znaczy mieć cel chyba. Mi to jakoś dało szczęście.
1: Jaki masz cel?
0: Powiem górnolotnie i standardowo chcę trafić do nieba. Natomiast jaki mam cel tutaj? No przede wszystkim jakoś żyć w zgodzie z tym, w co wierzę, tak? Żyć w zgodzie z Panem Bogiem, jakoś się starać przynajmniej. No i chyba się nawracać jakoś ciągle, bo to widzę, że rzeczywiście jest wielorazowe, chociaż kiedyś mówiłam, że to jest jednorazowy proces, później już można tylko się doszkalać w cudzysłowie. No.
1: W jakiej intencji się pomodlimy teraz z naszymi słuchaczami?
0: Trzeba wybrać coś fajnego, skoro modli się dużo słuchaczy, będzie większa moc. To może pomódlmy się za mojego bratanka. Jest malutki i choruje ostatnio dość mocno.
1: Drodzy Państwo, zapraszam serdecznie. Jak bratanek ma na imię?
0: Patryk.
1: Drodzy Państwo, w intencji Patryka teraz prośmy Pana. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Amen.

0: pocieszenie i strapienie, świadectwa serca i duszy, umysłu i mocy.
1: Drogi słuchaczu, staramy się tworzyć program, który zaspokoi Twoje potrzeby, także te najgłębsze. Jeśli więc treści, które przed chwilą usłyszałeś, ubogaciły Cię, poruszyły Twój umysł lub serce, odwzajemnij się. Wspomóż nasze działania darowizną. Szczegóły na naszej stronie internetowej lub w sekretariacie.

0: Nie Ojca, i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Boże, prosimy Cię o to, żebyś Ty przychodził do nas w chwilach naszej słabości, Panie. Prosimy Cię o Twoją moc, o to, byśmy potrafili szukać Twojej woli i ją wypełnić przez Chrystusa, Pana naszego.
1: Amen.
0: Maryjo, powierzamy się pod Twój płaszcz, Twojej miłości do nas, pod Twoją obronę.
1: Uciekamy się, święta Boża Rodzicielko,
0: naszymi prośbami. Racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód
1: racz nas zawsze wybawiać. Panno chwalebna i błogosławiona,
0: o Pani nasza,
1: orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza,
0: z Synem swoim nas pojednaj,
1: Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddawaj.
0: W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego.
1: Amen.

0: pocieszenie i strapienie, świadectwa serca i duszy, umysłu i mocy. Witam Państwa serdecznie. Naszym dzisiejszym gościem jest Maciej. Witaj.
1: Dzień dobry.
0: Mówienie o Bogu to jest coś, w czym można nabrać rutyny? Czy może stać się rzeczą codzienną?
1: Myślę, że tak. Jest takie niebezpieczeństwo na pewno. Natomiast myślę, że również praktyka, która za tym idzie, czyli za tym, że nie tylko się mówi o Bogu, ale go się uznaje i stawia na pierwszym miejscu, raczej jest czymś odwrotnym do rutyny, ponieważ jeśli codziennie odnawiam swój kontakt z Bogiem od rana, a jakżeż mam tego nie robić, kiedy postawiłem go na pierwszym miejscu, kiedy jest moim stwórcą i kiedy właściwie powiedzenie mu dzień dobry, jak rano wstaje, jest nie tyle obowiązkiem, co w ogóle obowiązkiem, ale przede wszystkim moją powinnością, która gdzieś tam z głębi mojego serca płynie, bo jakże nie oddawać czci temu, który mnie stworzył, którego jestem własnością. Więc ta praktyka jak gdyby odwraca tą rutynę i myślę, że kiedy go się stawia zawsze na pierwszym miejscu, to jest dobrze.
0: Pracujesz w mediach, więc pewnie różnie to było, ale teraz między innymi pytasz ludzi o Boga.
1: Tak, różnych. Zdarza się tak.
0: I co? Oni mówią z rutyną, czy też raczej z doświadczeniem relacji?
1: Myślę, że z tymi osobami, z którymi ja się spotykam, to są osoby, które mają głęboko przemyślane już swoje życie, dla których Bóg stworzył, nieprzypadkowo mówię, że On to zrobił, wyzbywając się egoizmu w tym samym, ale stworzył ideę porządkującą i ci ludzie w zasadzie są świadomi tego, co robią w życiu i tego Boga stawiają na pierwszym miejscu. Aczkolwiek wiem, że nie są to ludzie, którzy... To ci ludzie jakby są wyjątki. Staram się w swojej pracy dobierać opinie, uzyskiwać od takich ludzi, którzy Boga zawsze mają i stawiają na pierwszym miejscu.
0: A kiedy ty postawiłeś go na pierwszym miejscu?
1: Ojej. Rzeczywiście, jest to pytanie, takiego rachunku sumienia nie robiłem, ale niewątpliwie pomimo, iż wywodzę się z rodziny katolickiej, to przez długi okres mojego życia był on po prostu, nie był na pierwszym miejscu. Budziłem się i żyłem swoim życiem, natomiast był on jak gdyby obowiązkiem, który został gdzieś tam przez rodzinne układy wcielony w moje życie i był jakimś elementem. Natomiast myślę, że jakieś doświadczenia życiowe nauczyły mnie pewnego myślenia i to był proces. To nie stało się od razu.
0: Ale jak się zaczęło?
1: Zaczęło się, myślę, może... Tak próbuję jakąś datę odkryć w moim życiu, bo chyba to była śmierć ojca.

0: kiedy musiałem sobie zdać sprawę z tego, że go już tutaj więcej nie zobaczę. I kiedy rzeczywiście musiałem odświeżyć swoje szare komórki po to, żeby wrócić do tego, co gdzieś tam zasłyszałem i robiąc jakiś wewnętrzny rachunek sumienia, spróbować postawić go na pierwszym miejscu.
1: Ile miałeś lat wtedy?
0: To był okres lat 40.
1: A tamto życie przed tym...
0: A teraz mam 60, żeby zaznaczyć.
1: A tam ten moment, ten czas przed, prawda? Czyli takiego letniego katolicyzmu. W komunizmie nie wybili ci go z głowy?
0: Nie, właśnie to.
1: Dlaczego?
0: Też...
1: W Warszawie żyłeś gdzie? Na prowincji?
0: Nie, w Warszawie żyłem i pracowałem w media, i to w publicystyce medialnej. I myślę, że to była moją siłą. To znaczy ja z góry postawiłem, coś takiego tkwiło we mnie. Nie wiem, nie potrafię określić, jak skąd się to brało, ale ponieważ Bóg zawsze w moim domu był stawiany na pierwszym miejscu, to ja podświadomie go też miałem na pierwszym miejscu, aczkolwiek nie było to do końca, jak powiedziałem, przemyślane. To nie był Bóg z wyboru, to był raczej Bóg z tradycji. Ale on zawsze stał i w mojej
1: rodzinie... A nie przeszkadzało ci to pracować w mediach?
0: Nie, absolutnie nie, dlatego że wszyscy dookoła wiedzieli. Nie byłem członkiem partii, przede wszystkim powiedziałem, że... I to było jakby moją siłą, bo w tym czasie, jak gdyby, no, członkami partii było mnóstwo dziennikarzy i właściwie to była taka nieodłączna plakietka dla człowieka, który był człowiekiem mediów. Ale tym mi się udało, jak i jeszcze paru innym również, tej plakietki nie przypiąć sobie. I właściwie broniłem się przed tym, a potem z tego zrobiłem jakiś sztandar, mówiąc, że no, nie mogę się przeciwstawić pewnym wartościom i dla mnie to była rzecz jasna i oczywista i tego próbowałem bronić.
1: A dlaczego ci nie wyrzucili?
0: Nie, no to był stan wojenny, w którym byłem wyrzucony, także to
1: ale
0: nie
1: wcześniej,
0: jest.
1: Ale wcześniej jeszcze.
0: Wcześniej myślę, że to ja wiem. No dużo osób było takich jak ja. Ja nie byłem wyjątkiem. Nie wiem, to już jest pytanie nie do mnie, ale później już, powiedzmy sobie, po stanie wojennym próbowano nawet z tego zrobić pewien szyld, że tacy ludzie również pracują w mediach i to jest tolerowane i tak dalej, i tak dalej. I mając tę świadomość tę świadomość mieli również moi koledzy i dlatego było mi może i łatwiej nawet. Pewnych norm nie przekraczałem, wszyscy wiedzieli, że jestem katolikiem.
1: I stan wojenny? I co to było?
0: No, stan wojenny, no to jak zwykle wszyscy ludzie, którzy się przeciwstawiali temu stanowi wojennemu, właściwie którzy nie podjęli współpracy z władzą, zostali wyrugowani, usunięci z telewizji. To była naturalna rzecz w owym czasie, no bo...
1: I co zacząłeś robić? Miałeś jakiś zawód?
0: Tak, jestem inżynierem w ogóle z zawodu, ale ciężko było wrócić do mojej branży, ponieważ jestem inżynierem górnikiem. Musiałem w ogóle miejsce zamieszkania zmienić, a poza tym już w takim wieku, jak ja byłem, rozpoczynany na nowo od jakby początku, od abecadła, karierę w innym zawodzie, pomimo że studia były w zawodzie takim określonym, ale rozpoczynanie, no to było rzeczywiście ciężką rzeczą. Ciężko.

0: Czekałem. Na szczęście mam żonę, która też mogła zarabiać, była konserwatorem zabytków, jest konserwatorem zabytków, a więc no był jakiś moment, w którym ona przejęła to wypełnienie finansowe w naszym życiu.
1: Mm-hmm. Ale jak uważałeś się za bohatera, czy za skrzywdzonego człowieka?
0: Nie uważałem się, ale próbowałem znaleźć jakiś upust. Pamiętam na Korotyńskiego, bo tam mieszkałem, na sąsiedniej ulicy, na Dickensa był kościół, jest kościół. I w tym kościele realizowałem również gdzieś tam swoje wnętrze, bo wystawialiśmy sztuki, które notabene też były w jakiś sposób przez Służbę Bezpieczeństwa, która swoich tajnych współpracowników przysyłała na takie rzeczy, cenzurowane. No i pomimo, że gdzieś tam się moje nazwisko gdzieś przecierało, ale nie miałem tego odbicia w swoim własnym życiu. Jakoś to się wszystko rozpływało. No w każdym razie Bóg zawsze istniał przez całe moje życie w bardziej świadomy lub mniej świadomy sposób, zawsze na pierwszym miejscu, ale nie zawsze z taką determinacją, jak jest to teraz.
1: Mm-hmm. I co śmierć ojca ci pokazała?
0: Śmierć ojca uprzytomniła mi, że życie jest tutaj jakimś epizodem, tylko epizodem, bo właściwie patrząc i rozmawiając już właściwie nawet na łożu śmierci z ojcem, jeszcze kiedy był przytomny, widziałem, jaki jest wielki skrót myślowy człowieka, który teraz odchodzi, a jeszcze niedawno, pomimo swoich 78 lat, wspomina swoje młode lata, które właściwie tak jakby się wczoraj skończyły. I to mnie jak właściwie bezpośrednio, może nie było to bezpośrednim, ale parę innych jeszcze momentów, które mnie do tego natchnęły. Zresztą wcześniej jakby też zupełnie podświadomie zacząłem być człowiekiem modlitwy, chociaż nigdy siebie o to nie podejrzewałem, bo mój temperament raczej nie predystynował mnie do jakiegoś tam spokoju, przemyśleń, raczej żyłem, przede wszystkim żyłem. Natomiast stało się to zupełnie, nie pomnę nawet jak, ale ta moja pierwsza taka naprawdę głęboka modlitwa do Boga, kiedy był czas refleksji, to chyba było coś, co się poza mną działo. To było jakieś tchnienie Ducha Świętego, myślę, kiedy zacząłem rozważać i modlitwę, i pacierz, i potem przyszły refleksje, potem przyszły jakieś rozważania. I kolejnym właśnie takim bardzo ważnym etapem to była śmierć ojca, od którego się wszystko zaczęło. Tak bardzo poważnie i bardzo szybko, w przyspieszonym tempie.

0: A potem ktoś, dyskutując ze mną o Bogu, powiedział, zapytał się, czy ja nie kończyłem uczelni katolickiej. Mówię, skąd? Absolutnie. I to było, to był też taki ślad, że te moje przemyślenia nie są przemyśleniami przypadkowymi, że te wnioski, które ja wyciągam, a nie były to takie wnioski tuzinkowe, tylko gdzieś tam coś faktycznie we mnie działało, dało mi do myślenia rzeczywiście, że powinienem iść w tym kierunku i zapisałem się do ruchu rodzin nazaretańskich. Tam jak gdyby poznałem, i to był jakby też taki siedmiomilowy krok właściwie w moim życiu, bo to była podstawa, kiedy odkryłem swoją grzeszność, kiedy odkryłem, że wszyscy jesteśmy właściwie grzeszni i że właściwie, i coś, co z tym dalej robić, bo to nie jest tak, że coś odkrywam i nagle akceptuję, prawda? Po coś na ten świat przyszedłem, jakieś zadanie na tej ziemi mam spełnić. I zacząłem się zastanawiać, jakie to jest zadanie. I tak wszystko po kolei, już upłynęło kilkadziesiąt lat od tego momentu, no prawie 20, prawda? Ale to wszystko szło cios za ciosem.
1: Co to znaczy odkryć swoją grzeszność?
0: Odkryć swoją grzeszność.
1: W twoim życiu.
0: W moim życiu. To znaczy przede wszystkim spojrzeć się do tyłu, zobaczyć, jaki byłem, co złego w tym życiu zrobiłem. Odkryłem rzeczy, że nie przypuszczałem nawet, że byłem tak niedobry wobec ludzi. Odkryć swój stosunek do drugiego człowieka.
1: Czyli co, perspektywa wiary?
0: Nie, przede wszystkim odkryć swój własny egoizm. To jest to, co doświadczyłem w swoim rozumowaniu pewnego
1: faktu. Ale dlaczego tego wcześniej nie widziałeś? To się zdarzyło, że zacząłeś to widzieć.
0: No właśnie mówię, to jest, był ten moment przełomowy, kiedy zacząłem się zastanawiać na temat życia i śmierci, czyli moment śmierci mojego ojca. Kiedy zacząłem analizować swoje życie. Kiedy spostrzegłem, że już właściwie nie wiem, czy mam jeszcze tydzień, czy miesiąc, czy no, różne przypadki się dzieją w życiu człowieka. I to był ten moment tej całej refleksji. Ja mówię, życie rodzin, ruch rodzin nazaretańskich otworzył mi oczy na pewne sprawy, na swoją własną grzeszność, na własny egoizm, na to, że wcześniej mało się przyglądałem człowiekowi w życiu, a byłem raczej zajęty wytyczeniem własnej drogi, czyli cel, do którego mam dojść i właściwie środki, no tu te środki były różne, ale starałem się raczej zawsze zachować jakieś normy. Ja mówię, to już z domu wyniesione. Natomiast no cel był jasno określony. Ja muszę dla siebie zdobywać, robić karierę, iść taką drogą właśnie, taką jak sobie wytyczyłem, plany, w których Bóg nie istniał. Istniałem ja i moja tylko siła i mój punkt przebicia i ludzie, którzy byli elementem do mojej kariery. Tak to kiedyś wyglądało.

0: potem, kiedy odkryłem, że to jest coś nie tak, że właśnie próbowałem odkryć swoją grzeszność, myśleć na ten temat, zobaczyłem ten ogromny, wielki egoizm w życiu, o którego siebie nie podejrzewałem, bo zawsze mi łzy stawały w oczach, kiedy zostałem na przykład skrzywdzony i myślałem, że ja odczuwam, potrafię odczuć drugiego człowieka, tymczasem to jest nieprawda. To było tylko złudzenie.
1: Samo oszustwo.
0: Tak jest. To było oszustwo. Oszustwo samego siebie. Ale kiedy już odkryłem, jak bardzo oszukiwałem siebie, no to zaczęła się praca, bo od tego momentu zaczyna się praca nad sobą. Praca, kiedy już jest zbudowana idea porządkująca, kiedy ten Bóg, który, jak powiedziałem, który mnie stworzył i do którego muszę, od którego muszę dzień zaczynać, bo no, ja jestem jego własnością i moje życie też jest, do niego należy i coś zostało, jakieś zadanie przede mną w tym życiu postawione. To zadanie, które się otwiera każdego dnia. I ja muszę cały czas każdym swoim, swoją decyzją odpowiadać za swoją drogę. No to tej pory zaczęła się poważna rozmowa z Panem Bogiem.
1: I ja to rozumiem, ale co to tak naprawdę oznacza? Bo można też zobaczyć w sytuacji, no załóżmy, że to była sytuacja jakoś tam zbliżona do granicznej, prawda? Śmierć bliskiej bardzo osoby. Więc można też zdobyć dystans do własnego życia. Można też zobaczyć jakby siebie. Ale to już chyba nie jest możliwe w sposób naturalny. I też ta modlitwa, która się pojawiła gdzieś tam, tak zupełnie sama z siebie, no, albo powinna trwać od dzieciństwa. A jaki powód jest, że się pojawiła? Czyli to mówisz o elementach działania łaski Bożej?
0: Tak, mówię o elementach nadzwyczajnych. Oczywiście, zdaję sobie z tego sprawę.
1: W twoje życie włożonych z zewnątrz.
0: Jak i ten moment, o którym wspominałem, że ktoś nagle dostrzegł, że te stwierdzenia, które ja wypowiadam, predestynują do takiego myślenia, że ja kończyłem uczelnię katolicką, co było dla mnie też zaskoczeniem, bo nigdy się... To też te wiadomości brały się jakby objawione. To nie było dla mnie... tego nie wziąłem z książek. To zyskiwałem po kolei, step by step, na modlitwie. I to przychodziło nagle, jakieś odkrycie, jak i do tej pory przychodzą odkrycia. Odkrycia, no, których tak nawet może nie pora mówić, ale parę rzeczy bardziej rozumiem i mogę tłumaczyć.

0: O, i jeszcze jeden element, o którym zapomniałem. W tym samym czasie, i to jest też wielki element, muszę powiedzieć, pojawił się w moim życiu człowiek, który był świadkiem Jehowy. I człowiek, który absolutnie zakłócił moje widzenie Boga, moje widzenie Matki Bożej przede wszystkim. Ją próbował wykreślić z mojego życia, udowadniając twardo w Piśmie Świętym, że on ma rację. I rzeczywiście pozornie ta racja była, jak ja czytałem Pismo Święte.
1: Ale czyje to było Pismo Święte?
0: Nie, to było nasze Pismo Święte, na naszym Piśmie Świętym, ale próbował udowadniać pewne rzeczy. No, mogę powiedzieć między innymi, jakie to były rzeczy, że na przykład jest fałszywie pojmowana historia Chrystusa na krzyżu, który wisi. Jak mógł Chrystus powiedzieć, oczywiście z tego zrobił wielką sprawę. Dla mnie to też się wydawało, że to była kiedyś wielka sprawa, że Chrystus z krzyża mówi do Łotra, jeszcze dziś będziesz ze mną w raju. Kiedy Chrystus zmartwychwstał na trzeci dzień, to jak mógł Łotr razem z nim być dziś w raju? I takie drobne elementy, oczywiście to nie ma znaczenia, bo w greckim języku przecinki są niestawiane, więc on tłumaczył, że prawidłowo powinno być, powiadam ci dziś, będziesz ze mną w raju. I tak dalej, ale mówi na tym przykładzie i na takich innych przykładach wykazało mi, że interpretacja Kościoła katolickiego jest w ogóle błędną interpretacją. Oczywiście to jest drobny przykład, niemniej jednak takimi kruczkami próbował zdobyć moje zaufanie. To znaczy, on sam pewnie został kiedyś w błąd wprowadzony. Ja nie mam nic przeciwko niemu, bo z drugiej strony był to bardzo uczciwy i rzetelny człowiek w swojej pracy również. Ale potem były dyskusje i ja pamiętam, że to kosztowało mnie ogromnie dużo, bo ja przy pierwszym załamaniu jakimś takim, kiedy udowodniono mi, że to wszystko zmierza w fałszywą drogą, no i Matka Boża, która nie jest świętością absolutnie, która może i była dziewicą, jak rodziła Chrystusa, ale potem to już na pewno nie, bo byli jego bracia i tak dalej, i tak dalej. To mnie bardzo dużo kosztowało. Kosztowało mnie tak, że myślę, że przynajmniej z tydzień nieprzespanych nocy i płaczu nawet, do którego się nie przyznawałem. Teraz już mogę z perspektywy mężczyzny o tym powiedzieć, ale że ktoś poprzewracał coś w moim życiu. I zaczęło się studiowanie Pisma Świętego. Od samego początku do końca, a potem już oni mnie unikali, już to towarzystwo mnie unikało, bo ja im zadawałem zbyt kłopotliwe pytania. No między innymi u nich ten Bóg to jest Bogiem bardzo jakimś takim
1: surowym,
0: karzącym. Tam nie ma miłości, tam jest sama kara i tam jest tylko
1: sprawiedliwość.
0: Tak, sprawiedliwość, która w naszej Ewangelii w ogóle została zniesiona przez miłość i miłosierdzie. No więc
1: może nie została zniesiona,
0: wyniesiona
1: na jeszcze wyższy poziom. Znaczy,
0: miłosierdzie zostało wyniesione ponad na wyższy poziom. Natomiast no i budując jak gdyby na zasadzie miłości, odczytując w miłości Ewangelię, nie można jej inaczej interpretować, jak tylko u nas w Kościele jest interpretowana. Oni mają to bardzo surowe spojrzenie. Myślę, że błądzą, no ale myślę, że wśród nich jest bardzo dużo nieszczęśliwych ludzi. Ale też szukają tego Boga. Szukają, to jest bardzo ważne. To jest bardzo ważne.

0: po tych nieprzespanych nocach, po tym czytaniu, no Ewangelię to już czytałem z kilkadziesiąt razy potem, całą od początku do końca, i nie Pismo Nowego Testamentu, ale już Starego, bo to był jakby podkład, tak, do którego się zresztą oni zawsze też odwoływali. No i okazało się, że
1: przekręcają.
0: Że przekręcają właśnie, właśnie.
1: I co? No bo jest tak, że nieprzyjaciel zawsze próbuje czynić zło, ale w efekcie, jeśli się człowiek poddaje Bogu, no to zawsze jest powodem do tego dobra, które się dzieje w życiu człowieka, nawet działanie wrogów. Z tego wynika, z tej całej sytuacji, którą opisałeś, jedna podstawowa dla mnie w tej opowieści rzecz, że ty bardzo poważnie traktowałeś tę sprawę.
0: To znaczy, nie można niepoważnie traktować swojego życia. Jeśli człowiek nie zadaje sobie pytania, skąd się wziął, po co jest i w którym kierunku idzie, to czym moglibyśmy się różnić w tym momencie od zwierząt? Niczym. Człowiek, który aspiruje do pewnego myślenia, dostał od Boga pewne elementy, które go odróżniają od zwierzęcia, to musi sobie takie pytanie zadać. A jeśli próbuje na nie odpowiedzieć, to musi Boga postawić na pierwszym miejscu. I dalej to już jest prosta sprawa. No po prostu, jeśli Bóg jest na pierwszym miejscu, to nie ma innych rzeczy mniejszych. Można o tym oczywiście na co dzień zapominać, ale zawsze jest ten ranek, kiedy człowiek wstaje i prostuje swoje życie. Bo codzienna modlitwa ranna jest obowiązkiem. To nie jest to, że jak można zacząć życie od swojego egoizmu, od swoich... A, jeszcze przy okazji chciałem o jednym wspomnieć. Mianowicie o modlitwie do Boga, o moim stosunku do Boga, bo to jest chyba niezwykle istotne, dlatego, bo to też przychodziło pewien etap, kiedy próbowałem Boga zawłaszczyć, to znaczy on jest moim jedynym kochanym, ja mu się wypłaczę w mankiet i on mnie tak kocha, że tutaj na pewno coś wspólnie ustalimy.
1: I z moimi nieprzyjaciółmi wszechmogący sobie poradzić.
0: Tak, właśnie do tego chciałem zmierzać, bo to jest ten moment, który może jest też istotnym elementem, bo myślę, że tak egoistycznie Boga trzeba jakoś kochać, ale nie można tracić z oczu tego, że Bóg stworzył wszystko, nie tylko mnie, ale innych ludzi, tak jak ojciec, który ma kilkadziesiąt dzieci, czy tam kilkanaście tutaj na ziemi, trzymając się realiów, kocha równo wszystkich. Tak samo on też, a jeśli ja nie kocham kogoś z moich nawet nieprzyjaciół, no to znaczy, że również mam w jakiś sposób pretensje do Boga, który mi postawił na mojej drodze takiego człowieka, ale nie można tak. To prowadzi do ta miłość egoistyczna, właściwie ten egoizm, z którego mamy się ogołacać w życiu, bo jest to przecież zadanie nasze, ten grzech pierworodny, który nas do tego egoizmu popchnął, my mamy się z niego ogołacać. My musimy już przez per analogia kochać wszystkich. To znaczy, kochać to jest takie słowo wyświechtane, może wydawać się, mówiąc miłość. Mamy po prostu otwierać się na drugiego człowieka i nawet wzbudzać w środku gdzieś jakieś uczucie pozytywne, nawet do naszych nieprzyjaciół. Ale mając na względzie Boga, bo On jest tym twórcą tego wszystkiego.

0: Tak samo wszystko to, co się w moim życiu dzieje i zdarza, nawet najdrobniejsze sprawy, jest łaską, jest naprowadzaniem mnie, jeśli zbaczam z tej drogi. Dlatego pilnie też obserwuję, co się w moim życiu dzieje. Jeśli jakiś kataklizm, coś mi się na głowę wali, to wiem, że albo gdzieś coś popełniłem w życiu niedobrego i to jest pierwsza myśl, a druga, albo rzeczywiście jakieś inne rzeczy ma mi do przekazania Pan Bóg. Czekam na to, aż się to po kolei wyjaśnia.
1: Ile lat się modlisz rano?
0: O, jeje. Muszę powiedzieć, że modliłem się nawet 4 godziny. Teraz się modlę 2 godziny rano. I to jest bardzo wcześnie rano, bo wstaję o godzinie 5 do 7. I po tych 2 godzinach jeszcze jest różaniec. Bo to jest też stały element, gdzie jest rozważanie jak gdyby życia Chrystusa, ale również prośba do Matki Bożej o jakieś ułożenie dnia. I to jest no tak gdzieś 3 godziny rano zawsze. Potem w ciągu dnia staram się, choć nie zawsze to wychodzi, ale...
1: Ale ile lat się modlisz?
0: Też dużo. Właściwie myślę, że te 10 lat na pewno.
1: I co się zmieniło, kiedy to się stało twoją codziennością? Bo to jest radykalna zmiana. Wtedy następuje.
0: Jest. To jest zmiana w moim życiu.
1: Bo ja mam taki obraz, w tej chwili stanął przed oczyma, że to jest tak jak w tym fliperze, ta Bila lata, ona wchodzi w każdą stronę właściwie, może być uderzona. I to jest życie takie, które jest pozbawione tego momentu pytania do Pana Boga, jak ma być ułożony dzień. A z drugiej strony jest obraz po prostu leniwie płynącej rzeki, która wie, gdzie płynie.
0: Tak, to się zmieniło o
1: tyle. To może leniwie to nie jest dobrze powiedziane, bo tam też bywają bystre nurty, ale chodzi o to, tak. że jest coś, co ma swoje koryto.
0: Tak, no i właśnie w tym korycie ja jestem, tylko że tak praktycznie patrząc na zewnątrz, to nic się nie zmieniło w tym sensie, że nadal gdzieś tam coś mnie spotyka, nadal, ale mam pewną świadomość. Patrzę na siebie, kiedy się denerwuję, za moment się uspokajam. Oczywiście są nerwy, to już jest mój temperament. Czasami potrafię mocno przekląć, czasami potrafię, że tak powiem, komuś nawet przykrość zrobić. Może nie z pełną świadomością, ale gdzieś tam, ale widzę te swoje rzeczy i zaraz wracam do tego koryta, jak mówimy. Wracam, próbuję się prostować. Mam świadomość, że jeśli tak pociągnę dalej, to będzie bardzo, to znaczy, że nie pracuję nad sobą. To nie jest, znaczy, może to nawet źle jest powiedziane, bo praca wydaje się czymś bardzo ogromnym, ale pewne uświadomienie sobie
1: czegoś. Poddawać się obróbce.
0: Tak, poddawać się obróbce, ale pewne uświadomienie i jeszcze jedno, bo to jest bardzo ważne, że przed oczami stoi mi Chrystus, który właśnie za te rzeczy umarł. Ja mam świadomość tego, że ja robiąc coś złego, również przykładam się do tego, a właściwie przyłożyłem się wcześniej, bo tutaj czas nie istnieje. Przyłożyłem się wcześniej, żeby on pocierpiał za to. I ja wiem, że w rezultacie ja muszę powiedzieć mu, że i tak go kocham i że przepraszam go za to cierpienie, ale już na przyszłość wiem, że no, znaczy jest refleksja, że go skaleczyłem, że tego więcej robić nie mogę. Chociaż i tak go kaleczę. Wiem. Mam tę świadomość. No ale takie jest życie. Człowiek jest niestety ułomny i musi pracować, ale musi też wiedzieć, że ktoś już wcześniej za niego umarł i za to, co złego zrobił w życiu do końca.

0: Opowiadasz historię poddania się
1: woli Bożej
0: komuś.
1: Tak.
0: I efektem tego poddania się komuś, bo to jest taka dynamiczna, prawda? Rzecz jest jakaś decyzja woli, później zastępują fakty, gdzieś pojawia się modlitwa nagle w życiu człowieka, no nie ma żadnego powodu, żeby tak się stało, prawda? Później pojawia się siła na to, żeby inaczej działać. I tak krok po kroku, też pojawia się wiedza, nie wiem jak to powiedzieć, czy też znajomość, prawda? I ona też się jakoś tak pojawia i to jest wszystko we współpracy. I teraz ta porządkująca modlitwa poranna, prawda? Chciałbym, żeby pokazać słuchaczom jej nieprawdopodobną moc w takim ja staram się modlić do momentu, w którym mam pokój w sercu.
1: Tak.
0: I później się nagle okazuje, że wszystko to, co było niewyobrażalne i po ludzku nie do zrobienia, jeśli to jest tym, co Pan Bóg chce ode mnie, to się samo dzieje.
1: Tak, to jest normalne. To jest tak normalne.
0: No tak, ale teraz to jest doświadczenie chyba bardzo ważne i bardzo ważne jest, żeby o tym powiedzieć w sposób, który, jeśli ktoś jest wśród naszych słuchaczy, kto jeszcze tego nie doświadczył, no to żeby o tym powiedzieć w sposób trafiający do serca.
1: Myślę, że tak.
0: Jak warto jest. Tak jak Mała Tereska powiedziała, że człowiek nie jest w stanie żadnego kroku zrobić do góry. Ale jeśli uparcie podnosi nogę, to w pewnym momencie Pan Bóg tę nogę bierze i stawia na następnym stopniu.
1: Ja powiem tak, ja swoje ranne modlitwy podzieliłem na takie części. Modlę się psalmami. Przede wszystkim od tego zaczynam. Potem mam nabożeństwo do Pana Jezusa, więc dwie litanie, które odmawiam z pełną świadomością, wybrane, czyli to jest litania do serca Pana Jezusa.
0: I do krwi.
1: I do krwi Pańskiej. Właśnie, to jest ta litania, która tego. To jest nabożeństwo do Pana Jezusa. I potem jest godzinki do Matki Bożej, w których odkrywam też, jak Bóg jest miłosierny wobec człowieka, ponieważ tam przez Matka Boża jest w ogóle wielką postacią postawioną przez Pana Boga w naszym życiu, ale również w tym wszystkim jest pokazana droga zbawienia człowieka, bo te końcowe słowa o miłosierdzie Boże i o miłosierdziu Bożym, które dusze w czyściu cierpiące, niech odpoczywają w pokoju. Znalazłem wieczny odpoczynek w tej modlitwie i Matka Boża, która stanęła i dała nam Chrystusa, i który nas zbawił. Te godzinki w ogóle są wielką filozofią patrzenia na życie.
0: Są też przedmiotem estetycznym niesamowicie pięknym.
1: Tak. I to jest jak gdyby następna modlitwa i różaniec oczywiście, który też jest w tym wszystkim i oddawanie się miłosierdziu Bożemu. Jest krótka modlitwa, którą mam do miłosierdzia Bożego i codziennie się temu miłosierdziu oddaję.

0: I faktycznie po tej modlitwie jestem bardzo spokojny, dlatego że dzień się zaczyna, mam takie myśli, że niezależnie od tego, jak się zacznie, jak się skończy, to ja oddałem ten dzień Matce Bożej, która jest naszą opiekunką już od kiedy Chrystus ją pod krzyżem zrobił na Golgocie. I że w tym momencie będę jakoś prowadzony. No nie o to chodzi, żeby te cele wszystkie uzyskać, które sobie postawiłem przed sobą, ale żeby to, co jest niemożliwe, spokojnie przyjąć. Że to jest niemożliwe, że nie jest taka wola Boża. I mając świadomość z dnia na dzień, że ta wola Boża jest w moim życiu, jestem spokojny. Jestem spokojny i spokojnie czekam na ten swój ostatni dzień. Ja teraz tak to spokojnie mówię, ale wiem, że są pewne wątpliwości. Wątpliwości zawsze będą i one są nieodłączną sprawą człowieka, bo jest zło, które gdzieś tam człowiekowi zakłóca jego tok myślenia nawet. Ale jestem bardzo spokojny, znaczy mając ten cel jestem spokojniejszy, bo żyję na ten ostatni moment. I wiem, że będę lepiej wyglądał, niż gdybym tego nie miał. I powiem inaczej, gdyby mi teraz chciano Boga odebrać i powiedzieć, że wszystko, to ja bym nie potrafił żyć już. Bez celu, bez idei żyć dla siebie samego, a po cóż mi to? Po co mi żyć dla samego siebie, dla własnego egoizmu? On jest, oczywiście on gdzieś tam we mnie istnieje, ale ta idea, która gdzieś jest z boku, która mogłaby być tylko z boku, to ja wiem. No, jednym słowem, nie potrafiłbym żyć bez Boga. Nie potrafiłbym żyć.
1: Za co jesteś Bogu najbardziej wdzięczny?
0: Myślę, że za wszystko właściwie. W pewnym momencie uświadomiłem sobie, że no, może nawet nie w pewnym momencie, no, że przyroda i wszystko, co jest w ogóle, co staje na mojej drodze, to wszystko jest dziełem Boga. Zrozumiałem, że kiedy Chrystus mówi, że ja żyję w Bogu, a Bóg we mnie, to znaczy, że On żyje wśród tego, co Bóg stworzył, jako człowiek oczywiście. I Bóg jest we mnie, ponieważ jest miłość w Nim wielka, miłość do tego, co On stworzył i do Niego samego. Czyli to jest właściwie, zrozumiałem, że wszystko, co wokół mnie się dzieje, to jest piękne. I ja mówię w chwilach nerwowych, które się zdarzają każdemu, o tym człowiek zapomina. Jest pewna gonitwa czasami, ale zawsze sobie to uświadamiam, kiedy mam chwilę refleksji rannej i wieczornej również, kiedy cały dzień jak gdyby oddaję. Jestem wdzięczny nawet za te doświadczenia, które dostaję, bo wiem, że one czemuś służą.

0: był taki moment też, że kiedy wszystko się dobrze układało, szło jak po linie, to miałem, no powiem może coś, czego nie powinienem powiedzieć, ale miałem pretensje, bałem się po prostu, że Pan Bóg mnie opuścił. Że coś jest nie tak, że coś tu, no nie jestem idealny, żeby to się wszystko tak idealnie układało. Że gdzieś tu jest jakieś pęknięcie. Także świadczy to, myślę też o tym, że trzeba przyjmować wszystkie elementy w życiu, i dobre, i złe, które mnie spotykają.
1: Czy pokusy niewiary miałeś?
0: Niewiary? W jakim sensie?
1: Rozpacz, zwątpienie.
0: Zwątpienie, tak, oczywiście. Rozpacz, chyba nie. Jeszcze tego nie doświadczyłem.
1: A kiedy zwątpienie?
0: A zwątpienie, kiedy właściwie no, człowiek staje, kiedy szedłem na przykład na operację, właściwie to nie było, było chwilowe zwątpienie, bardzo chwilowe. Szedłem na operację, miałem poważną operację mózgu. Oczywiście w rezultacie okazało się, że to nie jest nic złośliwego, ale był moment, kiedy nie wiedziałem właściwie, co się ze mną może stać. No, ktoś, kto ma guza w mózgu, komu stwierdzają, że za chwilę idzie na stół operacyjny. Jest to jakaś taka precyzyjna robota, wyobraźnia tutaj działa. I jest moment też oddania, że właściwie szedłem bardzo, bardzo śmiało na ten stół operacyjny. Oddałem wszystko Panu Bogu, ale była myśl, która zaistniała. Wiadomo, że ta myśl skąd się bierze. Nie była to myśl od Boga, ale była wręcz przeciwnie, myśl złego, a jak to wszystko jest nieprawdą. No ale odpowiedź za to jest prosta. No i co z tego, że nieprawdą? I poza tym, potem przyszła jeszcze większa wiara w Boga. To nie może być nieprawdą. Bo jeśli człowiek żyje na tej ziemi, to żyje po coś. A jeśli żyje po coś, no ktoś mu to życie dał. Nie ten, kto mu chce je zabrać, tylko ten, kto mu je chce je dać.
1: I daje każdego dnia.
0: I daje każdego dnia. Do niego wszystko należy. I każdego dnia. I skoro życie nie jest moją własnością, bo nie jest moją własnością, ja go dostałem, to ja się mam o niego bać. Nie. Ja go dostałem, kiedy chce Pan Bóg, to mi go odbierze. To jest logika. Ale tą logikę trzeba sobie codziennie powtarzać i odnawiać w swoim sercu, żeby ona stała się naszym życiem.
1: Moment takiego najbliższego kontaktu z Bogiem, takiego przytulenia.
0: O, był taki moment, kiedy łzy ciekną. Myślę, że raz był taki moment przy konfesjonale, a drugi raz przy Eucharystii. Wiem, że Eucharystię sobie bardzo trudno wytłumaczyć.

0: Ja myślę, że można logicznie bardzo łatwo wytłumaczyć, bo wiadomo, że Chrystus zostawił nam podczas ostatniej wieczerzy ten chleb, który nas zasila w ciągu życia, który On nam daje autentycznie swoją krew i swoje ciało. On nas chce przerodzić w siebie, bo w Nim jest odkupienie i przez Niego nie ma innej drogi, tylko przez Niego. I ten moment Eucharystii, kiedy się na nią zapatrzyłem i kiedy wyobraziłem sobie, że to jest rzeczywiście Chrystus, wyobraziłem sobie moje krzywdy, które zrobiłem, i wtedy człowiek nie potrafi, obojętnie, to są takie wyciskacze łez w sumie. Ja wiem, że to jest dużo ładunku uczucia w tym wszystkim, że to może ktoś powiedzieć, że to jest chemia, ale ta chemia ma swoje podłoże. To jest prawdziwa chemia. To nie jest, to jest, cały człowiek jest chemią. I to jest to, co, to, ta bliskość, która, którą takie przytulenie Pana Boga. Takie wielkie przytulenie. Nawet wtedy był taki moment, przepraszam, mówię jako mężczyzna, kiedy nadużyłem alkoholu. I było to poza granicami. Było to też z jakiejś okazji, ponieważ córka moja była jedną z laureatek międzynarodowego konkursu pianistycznego i to potem się tak niefortunnie skończyło, ale ponieważ no, był to już ten etap, kiedy pewną świadomość miałem, więc chciałem iść do spowiedzi, ale nie miałem jak, bo to nie ten język, zwłaszcza do wypowiadania grzechów. No i w tym momencie tak zapragnąłem bardzo pójść do komunii, a wiedziałem, że gdzieś tam we wnętrzu jestem nieczysty. I coś takiego bliskiego jednak mnie pchnęło, żebym poszedł do tej komunii. Że to był Bóg, który powiedział mi, ja ci to wybaczam, nie musisz chodzić do spowiedzi w tym momencie. Oczywiście ten grzech później gdzieś tam wyjawiłem na następnej spowiedzi, natomiast doświadczyłem czegoś takiego, że pomimo swojej grzeczności zostałem pchnięty przez Niego do tego, aby przyjąć sakrament, który notabene powinien być przyjęty, bo on jest usprawiedliwieniem tego wszystkiego, co w życiu zrobiłem. Jest zarazem skaleczeniem, w Nim jest skaleczenie to, które ja zrobiłem, ale jest też i usprawiedliwienie Jego. I to był ten moment, to były takie momenty.
1: Kim jest Bóg, którego w swojej historii poznałeś?
0: No, Bóg jest... Ja nie wiem, ja już nie wiem, jak na to pytanie odpowiedzieć. Tyle o Nim powiedziałem, nie wiem.
1: Kim On jest? Kto to jest?
0: Na pewno jest to osoba. To znaczy, nie jest to osoba w sensie cielesnym, ale jest to wielka jedna miłość. Wielka miłość, miłość, która nie jest miłością egoistyczną, ale tą taką miłością, no, którą czasami odczuwam, jak się modlę.
1: W jakiej intencji pomodlimy teraz z naszymi słuchaczami?
0: W jakiej intencji się mamy pomodlić? Myślę, że w intencji wszystkich ludzi niewierzących.
1: Drodzy Państwo, zapraszam serdecznie. Ojcze nasz,
0: który jesteś w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
1: I Ojca, i Syna, i Ducha Świętego. Drodzy Państwo, naszym dzisiejszym gościem był Maciej. Wszystkiego dobrego i do usłyszenia. Z Panem Bogiem.
0: Bóg zapłaci.

imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Dobry Panie Boże, ten czas niech będzie na Twoją chwałę. Daj Panie, byśmy potrafili mówić to, czego Ty oczekujesz. Dawaj światło, łaskę, rozeznanie. Jezu Chryste, ochrani nas cały czas płaszczem swojej krwi, Panie, by żadne zło nie miało do nas dostępu. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. A Ciebie, Mario, bardzo serdecznie tutaj też zapraszamy pod Twoją obronę. Uciekamy się, święta Boże Rodzicielko, naszymi prośbami racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać. Panno chwalebna i błogosławiona, o Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza, z Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddawaj.

pocieszenie i strapienie, świadectwa serca i duszy, umysłu i mocy. Witam Państwa serdecznie. Drodzy Państwo, dziś druga część świadectwa Uli. Ci, którzy nie słuchali, co ja zapamiętałem? Zapamiętałem tak, że w Twoim domu była przemoc, że mimo to byłaś cały czas przy Bogu, nie obraziłaś się, mimo że sytuacje były straszne czasami, w których uczestniczyłaś, tym bardziej, że to nie był dom patologiczny, w takim sensie potocznym, prawda? Tam nie było alkoholu i że ta przemoc była używana w sposób ze świadomością, że takie jest wychowanie, że tak trzeba wychowywać ludzi, prawda? Miałaś koleżankę adwokata w klasie, która za ciebie mówiła. Nie byłaś dręczona, co dziwne. Miałaś swoje pasje i marzenia. Nie byłaś osobą nieszczęśliwą w dzieciństwie i trafiłaś do sióstr szkół nazaretanek i na rekolekcjach zdecydowałaś się przyjąć ich formację. Po 10 latach tej formacji w sposób niezrozumiały 2 czy 3 razy nie dopuszczono cię do ślubów wieczystych. A wcześniej było twoje zaangażowanie w obronę matki przed bioenergoterapią i niezrozumiałe zdarzenie fizyczne, w planie fizycznym. Zostałaś przerzucona, odrzucona na korytarzu, rzucona w kąt i dostałaś drgawek. Byłaś leczona, znaczy byłaś na obserwacji i okazało się, że nie ma w tym żadnej fizjologii, że ty nie jesteś chora na epilepsję, ani nie ma żadnych innych neurologicznych przyczyn tego wydarzenia. I ponieważ w swoim sumieniu nie było, w twoim sumieniu nie było

0: traktowałeś siebie jako osobę zaradną.
1: Tak właśnie było. I często, kiedy podejmowałam jakąś pracę, czy to było, nie wiem, w sklepie, czy gdziekolwiek, szybko uczyłam się nowych rzeczy. Zdarzało się, że mam lepsze osiągnięcia od kolegów, koleżanek, którzy już wcześniej pracowali, a jednak byłam zwalniana. Też bez specjalnych przyczyn. Nie?
0: To zaczyna brzmieć podejrzanie. Jaka jest, żartuję oczywiście, i co cały czas o Bogu myślisz wtedy?
1: Wtedy właściwie bardzo trudno mi się było modlić, ale starałam się chodzić na mszę świętą. Czasami po prostu czołgałam się do kościoła i tylko tam byłam. No, trudno mi to było nazywać modlitwą. Czasami po prostu płakałam: Boże, weź ten krzyż chociaż na chwilę, bo nie mam siły.
0: Co było tym krzyżem w tym momencie?
1: Ogromne trudności materialne. Depresja, która była, osiągała swoje apogeum.
0: Czyli cały czas trwała.
1: Cały czas trwała. Cały czas miałam mało siły. To jest takie, chyba było najtrudniejsze w tym wszystkim, ponieważ ja cały czas nie miałam sił fizycznych. Jakieś najprostsze czynności kosztowały mnie o wiele więcej wysiłku niż normalnie. I właściwie też spotykałam się z ogromnym niezrozumieniem ze strony rodziców, rodziny, najbliższych, ponieważ kiedy ta bezsilność mnie dopadała bardziej, no to postrzegali mnie jako osobę leniwą.
0: Nieroba.
1: Tak. Więc to było dla mnie dodatkowo obciążające.
0: To jest ciężka choroba. Ktoś, kto nie miał depresji, nie jest w stanie sobie wyobrazić, co to znaczy budzić się rano zmęczonym.
1: Dokładnie, ja nie mogłam spać. To jeszcze było w tym wszystkim ciężkie, ponieważ albo się wcześniej budziłam, albo długo nie mogłam zasnąć. Byłam permanentnie zmęczona. Właściwie zdałam sobie sprawę, że to jakieś takie są depresyjne objawy. Dopiero kiedy na studiach miałam psychologię kliniczną i dowiedziałam się o tym.
0: Byłaś na pedagogice specjalnej.
1: Tak.
0: I dowiedziałaś się, że to są być może objawy depresji.
1: Tak, dokładnie. I wtedy zaczęłam się sobie przyglądać, tak od tej strony. Zaczęłam szukać pomocy psychologa, psychiatry. I było tak, że to specjalnie nie pomagało. Znaczy, leki raz działały, raz nie działały. Trudno to było jakoś tak ustalić. Generalnie jakoś nie przynosiło mi to poprawy. Dalej nie mogłam spać, dalej było zmęczenie. W ciągu takich 2 lat bardzo mocno nasiliły mi się myśli samobójcze. Ale to było coś koszmarnego. Praktycznie taka obsesja, myślenie cały dzień o samobójstwie. Ja się zaczęłam sama siebie bać. I tutaj nic mi nie pomagało. Ja ciągle z tym żyłam. Jakby się nie ujawniałam ze swoją chorobą wobec bliskich czy przyjaciół, bo raczej to ukrywałam, co też mnie mnóstwo energii kosztowało. Czasem się, powiedzmy, zdradzałam ze swoimi problemami, ale to już tak w bardziej jakichś tam bliższych relacjach i ludzie odchodzili ode mnie. Miałam wrażenie, że taka wiedza o mnie zbyt obciąża, żeby było inaczej, więc się zamknęłam ze swoim problemem

0: właściwie miałam wrażenie, że tylko Pan Bóg ma do tego dostęp. Cały czas modliłam się o uzdrowienie z tego, o uwolnienie. I jakby cały czas nie miałam Panu Bogu za złe.
1: To niemożliwe. Tego.
0: A jednak, no naprawdę szczerze nie powstała we mnie żadna myśl przeciw Bogu w czasie tych trudnych chwil.
1: Od jakiego momentu to się toczy w drugą stronę? Bo żyjesz. Jesteś radosna.
0: Pod koniec studiów magisterskich pisałam pracę magisterską. Właściwie do tego czasu straciłam wszelkie możliwe prace, takie, które były jakoś tam w miarę dobrze płatne. Sprzątałam. Trzeba było robić cokolwiek, a też czasami nie dawałam rady sprzątać. Myśli samobójcze były na jakimś, już osiągały apogeum. Byłam po dwóch próbach samobójczych. Nie miałam żadnej osoby, która by mi jakoś tam, nie wiem, rękę podała.
1: Chciałaś się zabić, czy chciałaś tylko dać światu znać, że...
0: Nie, autentycznie chciałam się zabić. To, że mi nie wyszło, to tylko dlatego, że nie miałam pewności, czy się skutecznie zabiję.
1: Ale jak osoba wierząca może coś takiego zrobić? Przecież wiedziałaś, że...
0: To było... Właśnie, to było takie...
1: Nie masz pretensji do Boga i chcesz się zabić. To jest niewyobrażalne.
0: Dla mnie też w sumie. Ponieważ były we mnie jakby dwie ścieżki. Nie potrafię tego wytłumaczyć. Ale cierpienie było tak potężne, że jedyną możliwą rzeczą, żeby to skrócić, wydawało mi się zabić się, nie być ciężarem dla innych. A z drugiej strony właśnie myślałam o tym, że jednak Pan Bóg mnie chce. Mnie, Urszule, chce mnie mieć tu. I to się jakby tak ścierało we mnie.
1: I co zrobiłaś, żeby się zabić pierwszy raz?
0: Pierwszy raz przechodziłam przez... Szłam od znajomych przez nasyp kolejowy. I chciałam się rzucić pod pociąg, ale był ze mną znajomy. Taki niezbyt trzeźwy wyszedł, żeby mnie odprowadzić. Ja tak sobie myślałam, kto tylko go będzie odprowadzał. A jednak ta jego obecność sprawiła, że tego nie zrobiłam. Pomimo, że już po prostu no, całą samą już tam wyobraźni byłam pod tym pociągiem. Nie chciałam po prostu, żeby on miał cały szereg problemów związanych z tym, że ja byłam z nim i on mi, nie wiem, nie pomógł, nie przypinął i tak dalej. Nie chciałam go obciążać tym w tym momencie. Gdybym była sama, prawdopodobnie już byłoby po mnie.

0: drugi raz było, zdarzyło się po roku od tego pierwszego zdarzenia, kiedy właściwie w ciągu jednego dnia nawarstwiło się mnóstwo jakichś tam kłopotów, tu mnie z pracy zwolnili, tam mi ktoś coś powiedział, no po prostu jakaś następna kumulacja. I miałam proszki nasenne, których nie brałam. Tak, bałam się brać proszki nasenne, bo miały tyle działań ubocznych. A nagle ogarnęła mnie chęć wzięcia ich wszystkich naraz, nie? Ale stwierdziłam, że tych może być za mało, doszukałam sobie innych. No i tak sobie z tą garść już trzymam. I tak mi się strasznie zachciało płakać. Ryczałam przez 2 godziny. Płakałam i płakałam. I w zasadzie wróciła babcia. Miała nie wracać, bo miała nocować gdzieś tam u swojej siostry. No, na taką dłuższą wyprawę się wybrała, niespodziewanie wróciła. No więc ja nawet nie dawałam poznać po sobie, że coś tam się działo. Tak jak leżałam na łóżku, to przykryłam się tylko kołdrą na głowę i zasnęłam w tym jeziorze. Poduszka, kołdra, wszystko było totalnie mokre od tych łez. I właściwie rano się obudziłam, te proszki się tak tam rozmiękły pod tą poduszką od tego. I właściwie nie miałam złudzeń, że Pan Bóg mi uratował życie wtedy. Aczkolwiek depresja dalej trwała, to jakby nie było... To nie był koniec. No w każdym razie później miałam taki okres, że mi się pourywały wszystkie prace. Z dnia na dzień mnie kobieta wyeksmitowała z mieszkania. Znaczy nie wyeksmitowała, powiedziała, że tam do końca tygodnia się wyprowadź, bo ja tam coś, jakiś remont zaczynam. I tak zostałam bez niczego. Tu koniec studiów, za chwilę obrona pracy magisterskiej, której jeszcze nie napisałam. No i tak znów wszystko naraz. No ale wróciłam, jeszcze tam miałam jakieś jedno sprzątanko. I ono mnie tak wyczerpywało fizycznie, że na przykład wracałam i nie dałam rady iść na mszę. Siadałam w fotelu i zupełnie nie dałam rady się ruszyć przez 2 godziny, 3. To było dla mnie jakieś niewytłumaczalne. Przy całej, powiedzmy sobie, męczliwości depresyjnej. No i pewnego razu tak sobie obmyśliłam, dobrze, nocami pisałam pracę tą magisterską. Przyszłam z pracy, poszłam na chwilę tak zasnąć, żeby nabrać sił i ten, ale jak się obudziłam, taki jakiś głos wewnętrzny. Pierwsza sobota, idź do Dominikanów, na mszę świętą. Miałam kościół przez skrzyżowanie. No ale dlaczego do Dominikanów? Patrzę na zegarek, dobra, akurat zdążę dojechać do Dominikanów. No więc tam szybko wyskoczyłam, pojechałam do Dominikanów i też taki głos, w konfesjonale będzie ojciec Paweł. Skąd ojciec Paweł? Znałam go wcześniej właśnie z tego, że prosiłam go o pomoc w momencie, kiedy jakoś tam najbardziej się dobijałam o tą moją matkę. A on był osobą, która prowadziła rekolekcje i jakby pierwszą osobą, od której się dowiedziałam o zniewoleniach, o tych wszystkich sprawach.
1: Że bioenergoterapia to nie jest nauka zdrowia, tylko to jest duchowość.
0: Dokładnie.
1: Że to jest demonerka.
0: Tak, dokładnie. Więc on był... Tak się pojawił się w tle tego wszystkiego, ale się koniec końców z nim nie mogłam jakoś skontaktować. Tak się to rozeszło. I tu nagle on mi przyszedł do głowy w momencie, kiedy się obudziłam i jadę do kościoła, nie? W sumie no, jakieś to irracjonalne, ale dobra. Nigdy go nie widziałam. Dobra, klękam przy konfesjonale.
1: Wcześniejsze rozmowy były tylko telefoniczne, tak?
0: Tak. I to praktycznie takie zdawkowe, krótkie. I właściwie poznałam go po głosie. Ojciec Paweł w konfesjonale. Normalnie już zaskoczenie, ale myślę, coś tu się dzieje. Wyspowiadałam się, a on mówi, że jeśli chcesz, to się nad tobą pomodlę. Tylko poczekaj, ludzi wyspowiadam. Jakoś to dla mnie nie miało związku ze spowiedzią, czy ogólnie czymkolwiek, ale sobie myślę, zostanę, nie? Jakby nie miałam nawet przez chwilę takich myśli, że nie. Okazało się, że tych ludzi było do spowiedzi niezliczona ilość. Prawie 40 minut jeszcze po mszy czekałam na niego, a ci ludzie przychodzili i przychodzili. A ja miałam w perspektywie napisać trzeci rozdział przez do rana, o tak to powiem. Więc trochę ciśnienie mi rosło, ale poczekałam. Okazało się, że ojciec pomodlił się o uwolnienie od ducha depresji i ducha śmierci. Miał po prostu poznanie. I w tym momencie zostałam uwolniona od ducha depresji i ducha śmierci. Nie miałam jakby zielonego pojęcia, że dźwigam coś na grzbiecie, ponieważ sama nie prosiłam się o to. Nie wchodziłam w żadne konszachty z...
1: Matka była drzwiami.
0: Z szatanem.
1: Matka była drzwiami.
0: Tak, tak, tak, tak. Oczywiście.
1: Twoja relacja z nią.
0: To później właśnie o tym się dowiedziałam.
1: Ale co się stało? Czekasz na księdza, rośnie ciśnienie, ksiądz wychodzi, mówi wreszcie, ociera pot z czoła, idziecie do zakrystii, klękasz.
0: No, pomodlił się nade mną tak zwyczajnie, to nawet nie było rozmowy, nic, to trwało może 5 minut. I mówi, nie wiem o co to chodzi, może ty wiesz. Pan Bóg daje słowo, że odnawia swoje przymierze miłości z tobą. No więc ja już byłam rozłożona po prostu. Łzy mi płynęły tak olbrzymie. I właściwie tyle. Tyle tego. Wyszłam, chciałam przejść bocznymi drzwiami, ale zakrystianin już wszystko zamykał, puścił mnie przez główną nawę. A w głównej nawie były takie białe lilie olbrzymie, które tak niesamowicie pachniały. Ja się poczułam, jakby mnie Pan Bóg tymi liliami obdarował w tym momencie. To było takie niesamowite, bo ja wcześniej nie widziałam tych lilii, nie czułam żadnego zapachu. Ja byłam...
1: W depresji.
0: W depresji, tak. Nagle zobaczyłam te lilie, poczułam ich zapach. Jakby nowa wrażliwość się we mnie obudziła.
1: Czy przywrócona została wrażliwość po prostu?
0: Tak, tak.
1: Dostałaś świat na nowo.
0: Tak. I autentycznie od tamtego zdarzenia minęło, to było w 2005, ani jeden raz nie pojawiła mi się myśl samobójcza. To jest jakby takim znakiem, że to jest fakt. Później jakby doświadczałam jeszcze dużo dręczenia. Takich jakichś wypadków bardzo dziwnych, dokuczliwych.
1: Ale to były rzeczy zewnętrzne wobec ciebie.
0: To były rzeczy zewnętrzne. To jakby dalej problemy z pracą, problemy materialne, jakieś takie może jeszcze nawet trudniejsze niż przed. Przy czym już jakby to cały czas było wracanie do pionu. Bo to też był taki proces jakby powracania do życia. To nie było tak z tą jedną chwilą. To skończyły się myśli samobójcze. Ale jakby proces trwał dalej, uzdrawiania, dochodzenia do takiej...
1: Duch został uwolniony.
0: Normalności.
1: A to później przychodziło na psychikę i na emocje.
0: Tak, tak, tak. Więc ten proces jakby trwał dalej. Ale co jest charakterystyczne? Taki... To był też czas, kiedy zmarł Ojciec Święty Jan Paweł II. Ja wtedy byłam w trakcie pisania pracy na podstawie jego pism. Też niesamowite. Na uczelni pedagogicznej u profesora ateisty pisałam pracę na temat kobieta w nauczaniu Jana Pawła II.
1: Ciekawe.
0: I też wtedy, jakoś w tym czasie, może trochę później, wyszły nieszpory w hołdzie Janowi Pawłowi II, gdzie właściwie Alicja Majewska śpiewa hymn o potężny Królu Chryste. Ten hymn stał się hymnem mojego życia. On mi właściwie towarzyszy w każdej chwili. O potężny Królu Chryste, Ty dla chwały swego Ojca i naszego odkupienia zwyciężyłeś przemoc śmierci.
1: Ojciec Paweł modlił się o zabranie również odcięcie ducha śmierci, nie tylko depresji.
0: Tak, tak, tak.

0: naprawdę wtedy po raz pierwszy raz w życiu zaczęłam żyć zmartwychwstaniem. To była jakaś taka, no, eksplozja zmartwychwstania. Trudno mi nawet o tym mówić, bo jakoś tak nie znajduję słów. Ale właśnie po raz pierwszy zaczęłam żyć zmartwychwstaniem i zdawać sobie sprawę z siły zmartwychwstania. Z potęgi Boga. Potężny Królu Chryste. To było jakby pieśnią cały ten hymn. I ten hymn mi został. Właściwie jak modlę się i nie modlę się innymi słowami, to przychodzi mi ten hymn.
1: Co się zmieniło w twoim życiu?
0: Właściwie wszystko. Skończyłam studia, a też na były już pod znakiem zapytania, nie miałam czym ich opłacić ostatniego semestru, więc tutaj takie miałam zawirowania. Okazało się, że mi umorzono ostatnią ratę. Zdałam z bardzo dobrym wynikiem. Jedne studia, później następne.
1: Czyli to czwarte studia?
0: Teraz piąte zaczynam od września. W trakcie czwartych jestem, tak się rozkręciłam. Ale to
1: jakaś ucieczka chyba.
0: Nie. Niekoniecznie. W każdym razie gdzieś tam zaczęłam mieć dobrą pracę. Pracuję w szkole jako nauczyciel wspomagający.
1: Skończyłaś pedagogikę specjalną, to jest
0: tak,
1: pierwsze.
0: Tak.
1: Czyli pracujesz w zawodzie?
0: Pracuję w zawodzie. Tamte kolejne studia to jakby idą w kierunku zawodu psychoterapeuty. Bo gdzieś taką pasję odkryłam w międzyczasie i tym też bym się chciała zajmować. Zasadniczo materialnie nie mam problemów. Nie jest to jakieś życie luksusowe, daleko do tego, ale nie musi. Nie mam takich aspiracji. Właściwie te trudne czasy nauczyły mnie życia i radzenia sobie w różnych warunkach i jakby jest to mój zasób. Też w czasie jakby powrotu do zdrowia po tym uwolnieniu szereg różnych problemów psychologicznych, które się gdzieś tam nawarstwiały, zostały rozwiązane. Też w takiej świadomej pracy nad sobą, ale też dzięki łasce Boga. Jestem przekonana, że wiele rzeczy Pan Bóg po prostu uzdrowił, zabrał. Że gdzieś to wszystko w takim dobrym kierunku poszło. Że gdzieś mnie tą miłością ogarnia i daje mi poznać swoją czułą miłość. To jest dla mnie niesamowite, bo o ile wcześniej bardziej wierzyłam w jego miłość niż jej doświadczałam, o tyle teraz jej doświadczam. I mogę powiedzieć, że zalewana jestem tą miłością.
1: Jak opisujesz sobie na własny użytek to, co się w twoim życiu zdarzyło?
0: Znaczy, ja myślę, że to wszystko było potrzebne. To, że było niesamowicie trudne, to było. To jakby teraz nie ma większego znaczenia. Ważne, że Pan Bóg przeprowadził mnie przez to i jestem za to Jemu wdzięczna.
1: Mówiąc tak bardzo, bardzo krótko, ten istotny element Twojej historii, ten jakby no konstytutywny, ten szkielet, to jest taki, że Twoja mama, szukając zdrowia, poszła do ludzi, którzy mniej lub bardziej świadomie służą demonowi. Ty, próbując ją ratować, jakoś tam wyjaśniając jej różne sprawy, naraziłaś się na gniew ludzi czy zła osobowego. Nie ma sensu nawet rozstrzygać tego, prawda? W każdym razie poprzez swoją relację z matką, a ona była przez jakiś czas przynajmniej otwarta na zło w sposób taki...
0: Znaczy jest. Jest i bardzo mama się jakoś tak wykazuje dużą zaciętością w tym. Gdzieś uzależniła się.
1: I broni tego swojego.
0: I broni, tak. Znaczy utrzymuje, że się modli, że nie ma nic wspólnego z tym, o czym ja mówię. Ale gdzieś dalej pełna jest nienawiści, goryczy. Jest zniewolona.
1: I poprzez tę relację z matką on miał do ciebie dostęp fizyczny, co jest już szokujące samo w sobie, prawda? Czyli została rzucona na ciebie klątwa poprzez matkę jakby, prawda? Czy też no, jakieś działanie maleficjum, no nieważne. To kompletnie nie ma żadnego znaczenia. I cierpiałaś fizycznie, na każdym planie, cierpiałaś wiele lat, cały czas ufając Bogu, że to się skończy i że jest jakiś sens w tym wszystkim. Nigdy nie odrzuciłaś Boga. I on ci doprowadził do człowieka, któremu powiedział, że się ma na sobą pomodlić i zostało to odcięte duchowo, a potem wyprowadził cię już z tych zranień psychicznych, emocjonalnych. Znaczy uzdrowił cię.
0: Tak.
1: Jakie jest twoje powołanie? Bo cały czas mam zapisane mężczyźni. Jakie jest twoje powołanie? No bo byłaś przez ileś lat w zakonie, a później chorowałaś. Nie miałaś nawet czasu, żeby się rozejrzeć. Jakie jest twoje powołanie?
0: No teraz się właśnie rozglądam. Ale to jest niesamowite, bo właściwie tak od roku, może dwóch lat, czuję, że właściwie nabieram sił do życia. Że nabieram...
1: Kiedy była ta modlitwa?
0: 2005, 2009. To tak właśnie...
1: Czyli trzy lata jeszcze trwało wychodzenie
0: tak,
1: tych konsekwencji. Raz twojej historii życia,
0: tak,
1: dzieciństwa.
0: Dokładnie.
1: I jeszcze tego na dodatku demonicznego, który się pojawił. I co się stało rok temu?
0: To znaczy... Od roku czuję właściwie taką siłę wewnętrzną, tak? I taki no, dopływ miłości Bożej, jakiego wcześniej sobie nie wyobrażałam nawet. I funkcjonuję zupełnie na innych obrotach, że tak to określę. I właściwie... otworzyłam się na takie szukanie właśnie drogi. Chciałabym założyć rodzinę.
1: Modlisz się o męża?
0: Modlę się.
1: Święty Józef jest dobrym specjalistą w tej dziedzinie. Absolutnie stuprocentowy. Jeśli tylko takie jest twoje powołanie. Powiedz mi taką rzecz. Co będzie z mamą?
0: Na pewno Pan Bóg nie pozwoli jej zginąć. Ostatnio miała miejsce taka sytuacja, ponieważ jakby no nie rezygnuję z rodziców. Ojciec ostatnio zsunął się w alkoholizm Nie było tego przez całe lata, a się pojawiło. Mama też jakby brnie w swoje zranienia, w lekomanie i takie inne. Miałam takie natchnienie kiedyś na mszy świętej, że po prostu zakupiłam za nich pierwszych 5 sobót miesiąca msze święte. Żeby Maryja po prostu wzięła ich pod swój płaszcz i tyle. Ja mam świadomość, że ja nie jestem zbawicielem mojej rodziny, chociażbym bardzo chciała szczęścia dla nich. I właściwie to jestem spokojna.
1: Nosisz medalik.
0: Tak.
1: Co to za medalik? No,
0: cudowny medalik. Maryja Niepokalana. Oddałam jej życie i również życie moich rodziców. Dlatego myślę, że taki lęk o nich, jaki kiedyś miałam, nie ma uzasadnienia na dzień dzisiejszy, ponieważ należymy do niej.
1: Katechizm mówi, że należy oddać się Jezusowi. Po co jeszcze w takim razie Maryi? Twoje uwolnienie było w pierwszą sobotę miesiąca.
0: Tak, ona właściwie od tamtego czasu zaczynała mnie przyciągać do siebie. Nie byłam Maryjna. Kult Maryjny był mi daleki, ja zawsze tam do Jezusa się dobijałam. A ona wtedy tak subtelnie, tak delikatnie, bez narzucania się zaczęła przychodzić do mojego życia. Kiedyś po spowiedzi tak klęczę w ławce i mówię: Maryjo, zobacz to moje serce. Nie dość, że z kamienia, jeszcze całe, jakieś dziurawe. To w ogóle o czym tu dalej mówić? I to może dziwnie zabrzmi dla niektórych, ale tak jak patrzyłam na figurkę Maryi, wzięła moje serce, a włożyła mi swoje, to...
1: W jakiej intencji się modlimy?
0: O to, żeby osoby, które doświadczają trudności, wierzyły, że ich cierpienie kiedyś się skończy, że jest Maryja, która daje nowe serce, że jest Jezus, który ogarnia swoją miłością i że czasami warto przetrwać chwilę próby, żeby móc się cieszyć tą miłością.
1: Drodzy Państwo, zapraszam serdecznie. Zdrowaś Maryjo. Łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Mario, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Amen. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Drodzy Państwo, naszym dzisiejszym gościem była Ula. Wszystkiego dobrego i do usłyszenia z Panem Bogiem.

0: W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Panie Boże, dzięki Ci za ten czas wspaniały. Daj nam, Panie, byśmy mogli poznać Twoją wolę i byśmy potrafili Ci służyć tak, jak Tobie by się to podobało. Przez Chrystusa, Pana naszego.
1: Amen.
0: Pod Twoją bronę.
2: Uciekamy się, Święta Boża Rodzicielko. Naszymi prośbami racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać. Panno chwalebna i błogosławiona, o Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza, z Synem swoim nas pojedynczym.

0: pocieszenie i strapienie, świadectwa serca i duszy, umysłu i mocy. Drodzy Państwo, naszymi dzisiejszymi gośćmi są Agnieszka Dziduszycka-Manikowska i Marcin Manikowski. Witajcie.
1: Witamy serdecznie.
0: Historię Waszą wspólną zakończyliśmy na szczerej rozmowie. Pomiędzy Wami byliście bardzo blisko, później byliście bardzo daleko. I dzięki podstępom różnym i utkom kurczaczym, dzięki późnemu zakupowi kafelków, udało się doprowadzić do tej rozmowy. Jak pamiętasz tę rozmowę, Agnieszko?
1: Tej właśnie rozmowy nie bardzo pamiętam. Ja byłam bardzo zaskoczona przede wszystkim tym, że Marcin chce próbować po raz drugi, bo mimo że jego takich wcześniejszych podchodów, czy na tych balach, czy te zapraszania, ja nie dostawałam żadnego sygnału. Znaczy we mnie się nie zapaliło żadne czerwone światełko, czy może coś z tego będzie. Zupełnie. I byłam naprawdę szczerze zaskoczona jego pytaniem, czy zgadzam się, żebyśmy spróbowali ponownie. I powiedziałam, że muszę to przemyśleć, że po takich przejściach, jakie mieliśmy, nie jestem w stanie podjąć decyzji od razu. No i wyszłam.
0: Ale jakoś czekałaś przecież na to, bo ofiarowałaś w jego intencji duchowe cierpienie i gdzieś miałaś na dnie serca nadzieję.
1: Tak, tylko że to było pytanie, czy chcemy jeszcze raz próbować. I ja, mi stanęło przed oczami całe to nasze zmaganie się sprzed lat i po prostu bałam się przechodzić przez to po raz drugi, nie wiedząc tak naprawdę, czy nie wydarzy się to samo, co się wydarzyło wcześniej, czyli po prostu, że po roku Marcin powie, że to jednak nie to. I nie chciałam przechodzić tego po raz drugi.
0: Co ty pomyślałaś, kiedy wyszło?
2: Czy ja już wcześniej widziałem w czasie tej rozmowy, że Agnieszka jest, że wychodzi wszystko to, co było wcześniej, że właśnie ta wielka obawa, że oto kiedyś nie udało się, że przeze mnie się wszystko zepsuło i teraz ja znowu proponuję i wyskakuję jak Filip z konopi tak naprawdę.
0: A uważaj, że przez ciebie to się nie udało?
2: Ja myślę, że i Agnieszka i ja tak to traktowaliśmy. Ja tak o tym myślałem.
0: Czy tak było?
1: Z dzisiejszej perspektywy myślę, że to był po prostu palec Boży, bo Marcin musiał dojrzeć. Ja zresztą też na swój sposób dojrzałam. I to dojrzewanie było nam obydwojgu bardzo potrzebne. I do tego stopnia jeszcze jednej rzeczy ważnej nie powiedziałam, że ja po tych 3 latach spotkałam Marcina, który wyglądał fizycznie mniej więcej tak samo, natomiast w środku był totalnie innym człowiekiem.

0: to znaczy zupełnie innym człowiekiem?
1: On się kompletnie zmienił. To jest tak, to nastąpiła w nim taka transformacja wewnętrzna, tak jak z takimi zmianami, nie da się jej opisać słownie. Ja mogę tylko powiedzieć, że miałam wrażenie, jakbym spotkała innego Marcina, który zewnętrznie wygląda, ma powłokę taką samą, ale w środku jest innym człowiekiem.
0: Co się zmieniło?
1: Zmienił się jego stosunek do mnie, zmienił się sposób mówienia. Znaczy on jakby dojrzał przez te, no tak jak dziecko się zmienia, no jak ma 4 lata wygląda tak i mówi tak, a 3 lata później już mówi inaczej. To ja miałam wrażenie właśnie, że jestem przed kimś, kto jakby wyrósł, urósł, dojrzał przez te 3 lata i zmienił się w dojrzałego człowieka.
0: A w sposób mówienia?
1: Zdecydowany. Od niego biła wtedy taka determinacja, ale nie za wszelką cenę, że tu już natychmiast, tylko właśnie ta dojrzałość, że on jest teraz już pewien, bo ja tej decyzji, tej nie, jakby tej tę niepewność cały czas czułam wcześniej. I to, że ja tak może naciskałam na to, żebyśmy podjęli jakąś decyzję, wynikało stąd, że ja od niego biło to wahanie cały czas wtedy. Natomiast teraz, jak się spotkaliśmy, biła od niego pewność siebie. Człowieka dojrzałego, który wie, czego chce. Tym niemniej wewnątrz jeszcze ja miałam cały czas niepewności, rozterki i postanowiłam poczekać i rozeznać. I dużo się potem modliłam.
0: Co w twoim przypadku oznaczało dojrzewanie? Bo powiedziałeś, że też się zmieniłaś.
1: Tak, dojrzewanie, na pewno pozbywanie się... Znaczy moje dojrzewanie pewnie polegało na tym, że ja dosyć lekko sobie traktowałam wcześniej, w ubiegłych latach, relacje z mężczyznami. To chyba muszę tak samo przed sobą i przed tutaj Marcinem to teraz powiedzieć, że ja miałam wielu przyjaciół, kolegów, no, którzy byli jakoś tam może zainteresowani moją osobą przez te wszystkie lata. I to się zawsze jakoś fatalnie kończyło, głównie z mojego powodu.
0: Zwodziłaś ich?
1: Zwodziłam, nie wiem, czy to jest dobre słowo, ale było mi dobrze, że ktoś tam się kręci dookoła.
0: Ale nie myślałaś poważnie.
1: Ale nie myślałam poważnie.
0: I nie mówiłaś, że nie myślisz poważnie.
1: Ale też i ci koledzy też nie deklarowali, widząc moją jakoś tam płytkie zaangażowanie zapewne, też nie deklarowali się z niczym bardzo poważnym. Więc to wyglądało tak trochę no nie do końca poważnie i zdecydowanie.
0: Są takie walki bokserskie, gdzie tak skaczą, prawda? I udają, że walczą.
1: I za każdym razem jakby ja byłam tą stroną, która powiedziała, że nie, to jednak jest nie to.

0: I myślę, że to doświadczenie z Marcinem jakoś, tak jak się mówi górnolotnie, że złoto się w ogniu próbuje, to ten ogień właśnie mnie wypróbował bardzo mocno. I myślę, że oczyściłam się z wielu rzeczy wtedy, może z mniemania o sobie zbyt dobrego, czy zaczęłam zastanawiać się nad moimi relacjami z innymi ludźmi, nad ich traktowaniem. Myślę, że to było taka przemiana moja wewnętrzna, moje podejście do mnie samej, czyli do mojego egoizmu, do moich słabości, do mojego pojęcia o sobie też.
1: Ale skąd ta chęć do tej zmiany, czy też...
0: A ja się wcale nie chciałam zmienić. To wylazło przy okazji Marcina.
1: Co to znaczy wylazło?
0: No to cierpienie, które przeżywałam przez dosyć długi...
1: A, nagle zmieniło ci twój obraz siebie.
0: Tak.
1: Że jesteś
0: tak
1: słaba, że jesteś słaba, że ci zależy.
0: Tak.
1: Że to jesteś inna, niż sobie wyobrażałaś, że jesteś.
0: Dokładnie tak. O, bardzo ładnie to ujął. Że jestem inna i że tak naprawdę to, że ja potrafiłam zawsze panować nad swoimi emocjami, bo zawsze uchodziłam za taką twardą, zdecydowaną, która nie ulega żadnym słabościom, która sobie radzi w każdej sytuacji, która nigdy nie płacze. Taką zawsze byłam.
1: Kobiety nie płaczą.
0: I taką byłam chyba postrzegana też przez moich chociażby współpracowników czy rodzinę. I tu nagle...
1: To musieli cię nie lubić.
0: Wszystko pękło. Dobrze mi się współpracuje z moimi współpracownikami.
1: Ale ja mówię, że wtedy, kiedyś. I musieli się bardzo z tym ukrywać jeszcze.
0: I to wszystko, myślę, że jakieś tam łuski pospadały, coś tam popękało i ta poczwarka się w końcu jakoś tam chyba wykluła. Tak myślę, że to do mojej wewnętrznej przemiany było mi potrzebne.

0: Ty widziałeś to? Że coś się zmieniło, czy nie?
1: Nie, nie. Ja szczerze mówiąc nie dostrzegałem tego. Nie wiem, czy Agnieszka, nie pamiętam w tej chwili, czy Agnieszka mi o tym mówiła, ale ja tak myślałem sobie, że po prostu ten czas był potrzebny i Agnieszce, i mi. I tak myślałem, że Agnieszka również się zmieniła, ale to było na zasadzie raczej takiego oczekiwania niż na zasadzie tego, co zobaczyłem i co odczułem.
0: No i jakie są fakty następne?
1: Fakty są takie, że to chyba ten remont jakoś tak nas oboje wciągnął w nurt załatwiania różnych spraw. Później Agnieszka wyjeżdżała gdzieś za granicę. Ja się zajmowałem właśnie cały
2: czas. Doszło najpierw do oświadczeń, że skromnie wspomnę. Bo wkrótce po tej rozmowie ty do mnie zadzwoniłeś, czy możemy się spotkać, już nie wiem w jakiej sprawie, ale po prostu chciałeś wiedzieć, jaka jest moja odpowiedź. Czy my się mamy spotykać, czy się mamy nie spotykać. I ja wtedy wiedziałam, żebyśmy się spotkali i porozmawiali. Myśmy się spotkali i ja mu powiedziałam wtedy tobie, że ja się jednak cały czas obawiam, bo boję się tej próby i chyba zadałam mu wprost, ale czego ty tak naprawdę ode mnie oczekujesz? Jakie są twoje oczekiwania? Czego ode mnie
0: tak
2: chcesz?
0: Tak było.
1: Tak, przypominam sobie.
2: I wtedy...
0: Wyraźnie nie pamiętał tego.
1: Bo oświadczyny, te takie oświadczyny jak oświadczyny były później, ale była faktycznie
2: i
1: rozmowa.
2: I wtedy powiedziałeś, że no ja się chcę z tobą ożenić. I to wtedy padło, bo ja zadałam ci konkretne pytanie. Czego
1: Czy
2: tak
1: było
2: naprawdę
1: to zgodne
2: chcesz?
1: Z prawdą, bo ja wiedziałem i byłem pewien. Widziałem tutaj duże wahanie ze strony Agnieszki i duży opór. Więc no może nie werbalizowałem tego od razu, ale byłem zdecydowany. I same oświadczenie jako oświadczenie, no dopiero czas taki możliwy, który ja pomyślałem sobie, że no jest szansa, że Agnieszka tych oświadczeń nie odrzuci, przyszedł później. Ale tak, był i znaczy, przypominam sobie,
0: było
1: że...
0: Było pytanie, czy ty to traktujesz poważnie?
1: Tak.
0: Tak?
2: No tak. I
0: odpowiedział, że tak.
2: I do czego to ma doprowadzić, więc tak. Powiedział, że on chce, żebym ja został jego żoną, więc ja powiedziałam, że ja muszę to znowu przemyśleć. I tak przemyślałam, ale dosyć krótko i spotkaliśmy się chyba...
1: Znaczy zdaje się, że wtedy w ogóle padło pytanie, czy my mamy się spotykać, czy chcemy się spotykać, bo cały czas załatwialiśmy ileś tam spraw razem, ja starałem się pomóc Agnieszce, ale... Cały czas była jakaś tam ściana, którą Agnieszka bardzo wyraźnie stawiała między nami i widziałem, że jest pewna suchość w Agnieszki postępowaniu w stosunku do mnie.

0: kiedy to się zmieniło?
1: No ja dużo myślałam, zadzwoniłam do mojej siostry i rozmawiałam z mamą, modliłam się i to nie pamiętam, jak długo trwały te moje wahania i zastanawiania się. I w końcu moja siostra mi uświadomiła, mówi, słuchaj, właściwie to masz to, o co się modliłaś przez 3 lata, no to nad czym ty się zastanawiasz? I z tym, że jak mówię, no Marcin był już innym Marcinem niż wtedy i się zastanawiałam, czy ja potrafię pokochać tego nowego człowieka, który jest zupełnie inny. I myślę, że tutaj wzięła górę cała... znaczy na pierwszym miejscu pojawiła się właśnie ta mocna więź przyjaźni z Marcinem. Wiedziałam, że ja na tym człowieku mogę polegać, że mogę mu zaufać, że on mnie nie zostawi. Powiedziałam tak i uczucie zaczęło się pojawiać właściwie szybko, bardzo z powrotem.
2: Tak, ta, już nie pamiętam, czy my często dzwoniliśmy do siebie, ale na pewno bardzo często SMS-owaliśmy, a to szczególnie w czasie wyjazdu Agnieszki. Agnieszka była na Uralu chyba?
1: Tak, ja wyjechałam służbowo na Ural i SMS-owaliśmy do siebie wtedy często, parę razy dziennie. Mhm.
2: I po przyjeździe Agnieszki, no... Ja mówię, ja cały czas wtedy byłem już zdecydowany, byłem pewien i chciałem, żeby Agnieszka została moją żoną. No i po przyjeździe Agnieszki z Uralu postanowiłem się oświadczyć. Przyszliśmy do mnie do domu, ja miałem kwiaty i właśnie oświadczyłem się.
0: No i co?
1: No i było bardzo późno i okazało się, że Marcin pierścionka nie miał. Ja mówię, no jakie to świadczenie bez pierścionka? I siedliśmy w samochód i pojechaliśmy szukać pierścionka.
2: Znaczy przez te wszystkie sumie, płytki, terakoty, no nie to, starczyło
0: ale
2: czasu.
0: To jest dobre rozwiązanie, żeby pierścionek się podobał, nie?
2: Znaczy to też nie było już takiej opcji. Oświadczyny były i teraz nie chciałem zostawiać Agnieszki i sobie gdzieś jechać. Chciałem, żebyśmy cały czas spędzali razem.
1: No i potem, jak już obydwoje wiedzieliśmy, czego chcemy, to zaczęły się dopiero schody, bo przygotowania do ślubu, do wesela i w zasadzie trochę się przeliczyliśmy z własnymi siłami, bo postanowiliśmy we dwoje sami zorganizować 2 bardzo duże imprezy plus cała msza i oprawa liturgiczna. I to spowodowało, że w dniu ślubu i wesela byliśmy absolutnie wykończeni. No nie bardzo mogliśmy liczyć na pomoc rodziny, ani Marcina, ani moją. Marcina rodzina mieszka daleko, moja mama była wtedy ciężko chora, więc właściwie byliśmy sami z tym. I była to próba ognia.

0: Ja słyszałam, że wiele par się rozchodzi w czasie przygotowania do ślubu, bo wtedy rzeczywiście wyłażą ciemne strony charakteru po obydwu stronach. I były dwa momenty, kiedy chciałam Marcinowi ten pierścionek, który razem kupowaliśmy, oddać. I postanowiłam sobie to zrobić któregoś wieczora i że na drugi dzień, już tak jest późno, ja nie będę na niego po nocy teraz dzwonić i jeździć z tym pierścionkiem, na drugi dzień wsiadam w samochód i mu go oddaję.
1: I ja nie jestem pewien, czy to nie było dzień po, albo jakoś tak kilka dni, małe kilka dni po tym, jak ten pierścionek otrzymałaś.
0: I na drugi dzień obudziłam się już zupełnie inną osobą i tego pierścionka mu nie oddałam. I takich historii było chyba przynajmniej ze dwie, gdzie ja się chciałam poddać. Bardzo to było trudne.
2: Każdy grał na waszych słabościach po prostu.
0: Tak, i na różnicy charakterów. My z Marcinem jesteśmy diametralnie różni. Podobno przeciwności się przyciągają. My jesteśmy tego dowodem. Ale nie jest łatwo. Nie jest łatwo.
2: Co to znaczy?
1: To znaczy, że dla mnie to oznacza, że przez całe nasze życie już na tyle wrośliśmy w jakieś schematy postępowania, dbania o swoje sprawy, załatwiania tych spraw w określony sposób myślenia, spędzania wolnego czasu, podejmowania decyzji też i podejmowania decyzji za siebie, że nagle sytuacja, w której musimy się tą odpowiedzialnością dzielić, kiedy trzeba część tej odpowiedzialności oddać.
2: Czyli część wolności oddać.
1: Część wolności, tak. Że nie jest to łatwe, bo mi się wydawało, że to się powinno zrobić w ten sposób i w ten sposób, że tak jest normalnie. Agnieszce się z oczywistych względów, no ponieważ tak samo myślała na moim miejscu odnośnie swoich schematów, że tak jest.
2: Diametralnie różnie chciała postąpić. W zarządzaniu to się nazywa delegacja kompetencji. Czyli małżeństwo jest rodzajem spółki, prawda? I nagle dwaj prowadzący samodzielną działalność biznesową muszą delegować kompetencje, jak to się pięknie nazywa, prawda? Czyli ograniczyć swoją wolność. No i?
1: No i właśnie to doprowadzało do takich sytuacji bardzo trudnych.
0: No właściwie doprowadza cały czas, bo my jesteśmy przecież świeżo po ślubie. Roczny staż jest stażem żadnym i cały czas jest to docieranie i z tymi kompetencjami też
1: nauczymy się tego, musimy się tego nauczyć i pewnie nie jest to kwestia też dwóch ani trzech lat. Ktoś składając nam życzenia ślubne powiedział: nic się nie martwcie, po 17 latach już wszystko będzie dobrze.
2: No, ja mam inne doświadczenie. To było za mało czasu. Słuchajcie, a jak Bóg jest w tej spółce obecny? Bo w tej historii był bardzo.
1: Tak.
0: No, podjęliśmy taką decyzję z Marcinem, że w miarę możliwości będziemy modlić się razem. Przynajmniej raz dziennie. I próbujemy z różnym skutkiem.

bo jak się okazuje, całą tą gamę naszych różnic wplotła się też różnica snu biologicznego, ponieważ Marcin chodzi spać nad ranem. Ja też jestem nocnym Markiem, ale nie aż tak. I po prostu mamy, no, dysfazy to się nazywa.

0: roku mogliśmy cały czas spędzić razem.
1: I to było wspaniałe. Dużo jeździliśmy razem. Byliśmy właściwie codziennie razem. Nawet Marcin pojechał raz ze mną w podróż służbową na Karaiby.
2: Bo twoja praca jest...
1: Związana z jeżdżeniem, tak.
2: I z tym, że pracujesz, później masz dużo czasu w sumie...
1: Mogę tym czasem dysponować sama, swobodnie tak. I to jest uroki wolnego zawodu. Więc ja bardzo doceniam te półtora roku, że mogliśmy być razem, bo jak widzę młode pary, które po podróży poślubnej, po dwóch tygodniach, każdy wchodzi w swój kierac, tutaj 10 godzin pracy, tu 10 i spotykają się tak naprawdę tylko w weekendy. I to jest bardzo trudne, bo potem owocuje złymi owocami, że się nie ma czasu dotrzeć. A my ten czas mieliśmy. Półtora roku, uważam, to jest sporo, jak na młode małżeństwo, bycia cały czas razem ze sobą. Poznaliśmy się dużo lepiej. I myślę, że teraz od kilku dni weszliśmy w zupełnie nowy etap życia, bo Marcin zaczął pracować regularnie. I jesteśmy, myślę, dużo bardziej przygotowani, lepiej do wejścia w tą.
0: I myślę, że te półtora roku to powinniśmy traktować też jako swoiste, może nie wynagrodzenie, ale rekompensatę za to, że zdecydowaliśmy się jednak dość późno i że inni, którzy się pobierają w wieku studenckim, że jakoś tam to wszystko przebiega inaczej, że tego czasu wspólnego życia im zostaje więcej.
1: Natomiast jeśli chodzi o obecność Pana Boga, tak jak powiedziałam, próbujemy modlić się codziennie. Raz w tygodniu też odbywa się u nas publiczny różaniec. Zapraszamy przyjaciół i nie tylko, znajomych, też ludzi ze wspólnoty. I odmawiamy w każdy wtorek różaniec u nas w mieszkaniu. To jest już taka tradycja, która trwa 4 czy 5 lat, już niebawem będzie. I to jest wtedy taka nasza wspólna sprawa wobec innych, prawda? Że jakby w naszym domu ten różaniec jest odmawiany. Natomiast tego Pana Boga wydaje mi się, że odnajdujemy po prostu w sobie nawzajem.

0: wśród nas.
1: Czasami jest trudno, kiedy Marcin się na mnie złości, że ja czegoś nie zrobiłam, czy zrobiłam źle. Się zastanawiam, jak on tego Pana Boga we mnie widzi w końcu. Może nie widzi go w ogóle.
2: Znaczy, to jest tak, że my byśmy w ogóle tutaj nie siedzieli, gdyby nie Pan Bóg. Też to, że wspólnie chcemy tego szukać, tej naszej drogi, że wspólnie chcemy iść do Pana Boga, daje nam siłę na przetrwanie tych ciężkich chwil, no bo one się zdarzają i pewnie to jest ludzkie, nie ma w tym nic nadzwyczajnego. Ścierają się dwa charaktery, dwa różne temperamenty, dwa różne sposoby funkcjonowania, jak do tej pory funkcjonowania w świecie. Agnieszka jest taką osobą bardzo żywą, energiczną, poza domem funkcjonującą. Ja jestem bardziej domatorem. To chociażby duża różnica. Ale ja wiem, że to Pan Bóg pozwala nam przetrwać i burze, które się pojawiają, to Pan Bóg nam pozwala później przez te burze przejść i no właśnie, i dalej iść razem.
3: Ale to jest trudno chyba być mężem osoby, która zawodowo zajmuje się zarządzaniem ludźmi, w tym mężczyznami.
2: Tak. To czasami mi się wydaje, być może to jest tylko moje takie nastawienie, wiedząc, co Agnieszka robi i wiedząc właśnie, że na tym również polega jej praca. Być może ja tu jestem jakoś bardziej ostrożny, może jestem bardziej wyczulony, że wydaje mi się, że te schematy ma taką tendencję, żeby kopiować na życie osobiste. Niepowiedziane, że jeśli ktoś z boku by to zobaczył, żeby powiedział, że tak jest. To też jest, tak pewnie jest w małżeństwie, że widzi.

się te rzeczy może czasami się zupełnie niesprawiedliwie wyolbrzymia niektóre sprawy. Tylko właśnie dlatego, że się obserwuje więcej, że się wie więcej i że to się przekłada też na jakieś własne na pewno obawy i jakoś też jakąś wizję swojego funkcjonowania i na pewno Agnieszki funkcjonowania jako żony i mojego funkcjonowania jako męża.

0: Jak to jest być z kimś, kto ma być głową rodziny?
1: No jest to o tyle trudne, że tą głową rodziny przez całe życie byłam ja, sobie sama. I teraz oddać część tego mojego funkcjonowania w inne ręce jest bardzo ciężko, zwłaszcza, że Marcin, czy w ogóle mężczyźni podchodzą do wielu spraw no, diametralnie inaczej niż kobiety. Taka typowa historia z wybijaniem gwoździa. No, kobieta po prostu weźmie gwóźdź, but z dużym obcasem i ten gwóźdź wbije tam, gdzie uważa, że on powinien być. Natomiast mężczyzna musi wszystko wymierzyć. Czy się zgadza odległość od jednej ściany, od drugiej, od dołu i po prostu trwa to bardzo długo. Myślę, że dużo nam dała taka książeczka Wygrać małżeństwo, chyba jest jej tytuł. I bardzo jest dużo celnych uwag i spostrzeżeń w tej książeczce. I myślę, że warto w ogóle poczytać sobie. To taki drobna rada dla tych, którzy się przygotowują do małżeństwa. Poczytać sobie o drugiej płci w różnych mądrych książkach. Wiele cennych uwag można wyczytać i jakby dopasować do swojego funkcjonowania, do swojego życia, żeby po prostu łatwiej zrozumieć tę drugą osobę.
0: To teoria, a teraz praktyka. Z tą głową rodziny.
1: No, oczywiście, że Marcin jest głową rodziny. I Marcin przejął na siebie wiele obowiązków, z którymi ja sobie w zasadzie nie radziłam wcześniej. Typu płacenie jakichś rachunków, trzymanie porządku w dokumentach, w papierach. Ja to właściwie porządku tutaj nie utrzymywałam, po prostu kładłam, gdzie uważałam, że to powinno leżeć i zawsze znajdowałam. Marcin ma wszystko pięknie poukładane, chronologicznie, nie w klaserach, tylko jak ty to nazywasz?
2: W segregatorach.
1: O, bo dla mnie to wszystko jest klaser, a to okazuje się, że to jest segregator. I no jest to tak niesamowite odciążenie, że ja nie, bo dla mnie to był straszny stres, że ja w kółko płaciłam jakieś kary, w kółko się nie wyrabiałam z jakimiś płaceniami, gubiłam te rachunki i Marcin to wszystko przejął. Także to jest tylko taki drobny element całej tej rzeczywistości, którą stworzyliśmy razem. Ja próbuję przejmować obowiązki kobiety, czyli jakieś tam gotowanie, pranie, ale Marcin często też pierze, jak mnie nie ma, to nastawia po prostu pralkę i wiersza i robi to bardzo dobrze.
0: Umiesz nastawić pralkę?
2: No tak, życie w samotności, takie indywidualne spowodowało, że w zasadzie no, całego funkcjonowania w świecie to człowiek musi się nauczyć. Może nie tak, żeby nauczyć się gotować, no nie, aż
0: bez
2: tak.
0: Przesady.
1: No właśnie, Marcin miał piękną lodówkę u siebie, wielka, gigantyczna lodówka, chyba z 2,5 metra w kuchni i zawsze ona była pusta, ta lodówka. I jego brat, jak przyjeżdżał, dopiero później to się wszystko okazało, bo myśmy mieszkali przez pierwszy miesiąc u Marcina w mieszkaniu.
2: Po ślubie.
1: Tak, słusznie tutaj, że zaczęli, że po ślubie. Myśmy podjęli decyzję, że przed ślubem nie będziemy razem mieszkać. Więc po ślubie zamieszkaliśmy u Marcina. I któregoś dnia przyjechał jego brat, otwiera lodówkę i mówi: no widać, że kobieta jest w domu. Ta lodówka była zawsze pusta.

0: Czy Agnieszka daje ci być głową rodziny?
1: Dla mnie najważniejsze jest, że Agnieszka jest, a bycie głową rodziny, no myślę, że właśnie tego nowego funkcjonowania my oboje musimy się nauczyć. I ja czasami odczuwam tą naszą rzeczywistość, że ja muszę walczyć o to, żeby tą głową rodziny być. I czasami też wynikają z tego nieporozumienia. No to jest to, o czym mówiliśmy przed chwilą. Akurat Agnieszka ma takie doświadczenia życiowe, taki sposób funkcjonowania, była zmuszona do tego, żeby realizować te swoje sprawy. No pracujemy nad tym.
2: To wychodzi bardzo przy załatwianiu spraw konkretnych, jak zakup czegoś. Na przykład ja, ponieważ zawsze mieszkałam sama i sobie sama wszystko skupowałam, po prostu szłam do sklepu, coś mi się podobało, kupowałam i już. I to począwszy od kafelków, poprzez ubrania, skończywszy na okapie do kuchni na przykład, czy czymkolwiek. A teraz okazuje się, że ja już nie mogę sama okapu do kuchni kupić, nie mogę kupić sama szafki, po prostu pójść do sklepu i kupić, która mi się podoba. I Marcin wziął na siebie te poważniejsze zakupy. I ponieważ on jako mężczyzna próbuje dociec wad i zalet każdego przedmiotu, który jest w ofercie, więc spędza dużo czasu na szukaniu tego właściwego produktu, wszystkie parametry sprawdza.
0: To jest dość racjonalne.
2: Tak, no ja na przykład jakbym kupowała okap, to bym kupiła taki, który by mi się podobał, że mi pasuje do kuchni. Marcin z kolei kupuje okap, który jest cichy.
0: Ale on może być tylko później meblem takim, proszę, nie działającym, ale ładnym.
2: No wydaje mi się, że każdy okap w kuchni wchłania powietrze, tylko albo wchłania go więcej bądź mniej, robi to głośniej bądź ciszej.
0: No nie, są jeszcze chińskie okapy, które działają nic przez 30 sekund.
2: Ja właśnie miałam tendencję kupowania rzeczy szybko i tanio i tak funkcjonowałam przez całe swoje życie. Marcin funkcjonował zupełnie inaczej.
1: Ja również nie przepadam za robieniem zakupów, za chodzeniem po sklepach. Oboje nas to męczy, ale jeśli mamy dokonać jakiejś takiej inwestycji do domu, coś, co ma stać i działać przez ileś tam następnych lat, to jestem bardzo ostrożny i tutaj są zupełnie inne podejścia.
2: No i ja podchodzę tak, że głowa rodziny powinna się zająć kupnem, powiedzmy, danego przedmiotu, a tego nie robi, no więc a mi jest ten przedmiot potrzebny i no już to natychmiast trwa już ładnych kilka miesięcy.
1: W przypadku okapu, tak. Ale to nie wynika tylko z analizowania parametrów technicznych, tylko z tego, że to nasze życie jest naprawdę bardzo zajęte i wypełnione. Nawet przed tym, zanim zacząłem pracę.
0: Ja mogę wymienić wszystkie te rzeczy, na które Olga czeka w kolejności ich zamówień. Także chyba najstarszy pewnie będzie miał już 2 lata.
2: A nie kusi jej, żeby po prostu pojechać i kupić?
0: Nie, to nie chodzi o zakupy, tylko o co to jest, szyby w drzwiach, które dzieci co jakiś czas wybijają, to najstarsza chyba ma dziura, miała chyba z 3 lata i dopiero wczoraj czy przedwczoraj. I to też dzięki zbiegowi okoliczności się udało to zrobić. Także nie, no gwoździe czy jakieś tam inne rzeczy to dalej leżą twardo w tych samych miejscach, w których leżały miesiąc, 2 miesiące temu. Spokojnie, no to wiesz, nie wszystko od razu.

0: Co jest najważniejszego w byciu ze sobą?
1: Ja myślę, że to jest chęć zgody, chęć porozumienia się, otwartość na właśnie na to inne funkcjonowanie drugiej osoby. Agnieszka? Tak mi się wydaje. Oczywiście rzeczą zupełnie podstawową jest Pan Bóg.
0: Agnieszka?
2: No oczywiście rzeczą podstawową jest Pan Bóg. Ja jakby dostrzegam Pana Boga w konkretnych sytuacjach, czy w konkretnym człowieku, w moim mężu. Dla mnie Pan Bóg przeniósł jakby swoją punkt ciężkości z innych spraw, z innych rzeczy wokół mnie, które mnie otaczały do tej pory, na Marcina i na nasze życie wewnętrzne, znaczy życie razem. Co jest najważniejsze w naszym... Ja mogę powiedzieć, co dla mnie jest najważniejsze, jeśli chodzi o Marcina. Szalenie dla mnie jest ważne to i doceniam to bardzo, że Marcin potrafi po burzliwych dyskusjach czy wręcz kłótniach, gdzie naprawdę nie widać już rozwiązania, potrafi się wyciszyć, do mnie podejść i wyciągnąć rękę. To jest szalenie ważne. Bez tego nie wiem, czy udałoby nam się normalnie funkcjonować. I to jego właśnie, to, że mnie akceptuje, chociaż właśnie wczoraj mu powiedziałam, że jest wiele we mnie stron, których on nie akceptuje, przynajmniej ja to tak odbieram, ale gdyby mnie całkiem nie akceptował, no to byśmy tutaj nie byli razem, prawda?
1: To jest też w tych naszych sprzeczkach, one kończą się czasami tak, że popatrzymy na siebie i chce nam się śmiać z tego i po prostu zaczynamy się śmiać i jest to jakieś przełamanie lodów. To jest tak zupełnie jakby to, jakbyśmy gdzieś intuicyjnie wyczuli, że to jest drobnostka, że to jest śmieszne.
0: Ale jakaś, to jest chyba łaska, to o czym mówisz, bo to chyba nie jest możliwe w ludzkim porządku.
1: No nie wiem, tak, no, czasami się nam zdarza,
2: tak,
1: prawda?
2: Tak, bardzo często, po prostu wybuchamy śmiechem, jesteśmy tak strasznie spięci, zdenerwowani, w pewnym momencie popatrzymy na siebie i wybuchamy śmiechem. I to jest wtedy takie rozładowanie, na pewno. Natomiast dla mnie drugą rzeczą, która jest szalenie ważna, to, że ja wiem, że jestem ważna dla Marcina. Że ja jestem dla niego ważną osobą i nawet jeśli mi mówi rzeczy dla mnie przykre, prawdopodobnie prawdziwe, to, że w dalszym ciągu ja jestem dla niego najważniejsza. I mam nadzieję, że on to odbiera też w stosunku do siebie, moje zachowanie w ten sposób.
1: Znaczy, ja już powiedziałem, że dla mnie najważniejsze jest to, że Agnieszka jest. Że jest po prostu ze mną, że jest moją żoną.

0: Czy macie jakieś wspólne już spojrzenie na Boga, czy też każdy ma swój obraz w Trójcy Jedynego?
1: Myślę, że wspólna modlitwa jest właśnie tym naszym sposobem wspólnego przybliżania się do Pana Boga i to, że rozpoznajemy wspólną modlitwę jako ten sposób właśnie pójścia drogą ku Panu Bogu i że razem też staramy się uczestniczyć we mszy świętej w miarę możliwości codziennie. A to, no nie wiem, czy akurat to powoduje jakiś wielki rozdźwięk między nami, że Agnieszka potrafi dostrzec Pana Boga, wykonując jakieś czynności w takich czynnościach codziennych, a ja Pana Boga odnajduję raczej w modlitwie. Mi się wydaje, że oboje mamy swój sposób na to, żeby łączność nawiązać z górą.
2: Ale wydaje mi się, że też jest ważne, żeby tak przynajmniej, no nie mam wielkiego stażu małżeńskiego, ale tak intuicyjnie przeczuwam, że ważne jest, żeby każdy człowiek zachował jakiś mały margines swojego bardzo osobistego kontaktu z Panem Bogiem. Współmałżonek jak najbardziej w tym jakby szerszym planie, ale jest taka cząstka we mnie i w każdym z nas, że mimo, że jesteśmy małżeństwem, jesteśmy jedno, ten kontakt ja-Bóg jest jednoliniowy na pewnym, nie wiem jak to powiedzieć, no w pewnym wymiarze. To robi się trójkąt, czyli Pan Bóg, mój mąż, ja, owszem, ale jest też drugi wymiar, gdzie jest tylko ja i Pan Bóg. I ja się bardzo cieszę z tego, że Marcin modli się też sam, bo nasze wieczory wyglądają tak, że my się modlimy najpierw razem, potem ja się idę myć, czy sprzątać, czy coś robić, a Marcin modli się wtedy sam. I o takiego człowieka się modliłam. O człowieka modlitwy.
0: W jakiej intencji się pomodliłem?
2: Ja myślę, że dobrą intencją byłoby modlitwa za tych, którzy przeżywają głębokie kryzysy. I za tych, mówię o małżeństwach w tej chwili, małżeństwach, które już nie potrafią ze sobą rozmawiać i gdzie żadne ani on, ani ona nie potrafią wyciągnąć ręki do tej drugiej osoby, żeby powiedzieć przepraszam, czy po prostu pogodzić się za te małżeństwa.
1: Ja myślę, że moglibyśmy dodać intencje za tych, którzy szukają swojego powołania, za tych, którzy próbują rozeznać.
0: Drodzy Państwo, zapraszam serdecznie. Ojcze nasz,
3: któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
0: W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego, drodzy Państwo, naszymi gośćmi byli Agnieszka Dziduszewska-Manikowska i Marcin Manikowski. Wszystkiego dobrego i do usłyszenia. Z Panem Bogiem.
2: Z Panem Bogiem. Dziękujemy.

0: Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Kochany Boże Ojcze, dziękujemy Ci za ten czas. Daj nam, Panie, byśmy potrafili Cię chwalić. Chryste, bądź uwielbiony w tym wszystkim, co dla nas robisz. Daj nam, Panie, swą łaskę, byśmy potrafili widzieć jasno to, co jest najistotniejsze. Duch Święty, namaszczaj nasze serca, byśmy potrafili radować się, stając przed Tobą, Boże, przez Chrystusa Pana naszego.
1: Amen.
0: Pod Twoją obronę uciekamy się, święta Boże, Rodzicielko. Naszymi prośbami racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze zbawiać. Panno chwalebna i błogosławiona, o Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza, z Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddawaj.

0: pocieszenie i strapienie, świadectwa serca i duszy, umysłu i mocy. Witam Państwa serdecznie. Naszym dzisiejszym gościem jest Marcin Manikowski. Witaj.
1: Dzień dobry.
0: Jak w trzech zdaniach streścić poprzednie nasze spotkanie, naszą rozmowę? Zwykła katolicka rodzina, medytacja transcendentalna, nawrócenie?
1: Tak, tak. Początek nawrócenia. Doszliśmy do pierwszych tygodni.
0: Działy się rzeczy też spektakularne.
1: Dla mnie bardzo spektakularne i doświadczałem to, czego niczego wcześniej nie doświadczałem. Nawet przez myśl mi nie przeszło, że można coś takiego czuć i tak myśleć. No to całe zwrócenie się do Pana Boga całym sobą. Naprawdę też zauważyłem to dopiero później, bo tak jak mówiłem poprzednio, był we mnie ten strach, że ja muszę coś ze swoim życiem zrobić natychmiast i jeśli tego nie zrobię, to będzie jakoś coś bardzo złego stanie się w moim życiu. No i właśnie zacząłem. Była to wielka łaska. Z dnia na dzień zacząłem chodzić codziennie, uczestniczyć we mszy świętej, przystępować do komunii,
0: odmawiać różaniec. Bo słyszałeś, że ktoś powiedział, że taka forma pobożności ratuje duszę osoby, która miała do czynienia z demonem.
1: Znaczy tak, dokładnie. Usłyszałem, że ktoś przez codzienne właśnie takie przez aż tak, bo mi się to wydawało aż taką pobożność codziennie przez rok, że uwolniła się ta osoba od działania złego ducha.
0: Bez egzorcyzmu, bez różnych takich
1: tak,
0: innych.
1: Tak. No i faktycznie pomimo tego, że ja sobie nie zdawałem sprawy z tego, że duchowo byłem no, na dnie, tak naprawdę.
0: Cały czas wydawało ci się, że wszystko jest właściwie tak samo, prawda? Że trochę gorzej jest, no bo właściwie odrzuciłeś Kościół właściwie de facto.
1: Znaczy, tak, bo no, nie odrzuciłem go tak świadomie, ale no, to był ten rok, kiedy już właśnie u spowiedzi wielkanocnej nie byłem. Czyli już to minimum zostało zaniedbane. I też wspominałem o tym, bo to było takie bardzo zastanawiające, bardzo wyraźne dla mnie, jak w pewnym momencie podczas podawania mi Komunii Świętej zauważyłem pewne przerażenie w oczach księdza. I nie wiem, co to było, ale bardzo mnie to zastanawiało. Co on zobaczył? Coś obok mnie. Coś
0: we mnie. Kojarzyłeś to ze swoim tym doświadczeniem wcześniejszym odrzucenia właściwie chrztu, no bo byłeś inicjowany w religię, mimo że to było przedstawione jako technika, medytacja transcendentalna.
1: Ja jeszcze wtedy bardzo mało wiedziałem o medytacji transcendentalnej, o New Age'u i miałem bardzo małą świadomość na ten temat. Oczywiście no, w momencie, kiedy byłem u tej spowiedzi, zacząłem codziennie być w kościele, to zacząłem jakby, ta walka zaczęła się i jakby faktycznie to się stało tak z dnia na dzień, że taka łaska była mi dana zwrócenia się całkowicie ku Panu Bogu. Pamiętam też, że żaliłem się, pamiętam dokładnie tą sytuację tak oczyma wyobraźni, że żaliłem się Panu Bogu też tak całym sobą z powodu jakiejś sytuacji. Byłem strasznie rozgoryczony. Coś tam mi się przypomniało, coś wyniknęła jakaś sytuacja. I nie krzyczałem, ale tak no, wewnętrznie było mi bardzo źle. I pojawiły się w moim sercu takie słowa, ale przecież to jest tak i tak. Ja też nigdy wcześniej czegoś takiego nie doświadczyłem, bo nie miałem wątpliwości, że to są słowa od Pana Boga i słowa, które uzdrowiły tą sytuację, to wspomnienie błyskawicznie.

0: nie masz świadomości tego, co się tak naprawdę z tobą dzieje, ale cały czas twoje serce zwraca się ku Bogu dzięki różnym okolicznościom zewnętrznym, które, jak rozumiem, dzisiaj opisujesz opatrznościowo. Jako działanie opatrznościowe.
1: Tak, tak. To znaczy ja już wiedziałem wtedy, że to jest łaska, że wszystko się zmieniło, że no, byłem gdzieś w jakimś bardzo odległym duchowo miejscu i że mam tą łaskę modlenia się. Bardzo dużo się modliłem właśnie tak prosząc Pana Boga o nawrócenie całkowite, o uwolnienie, o oczyszczenie, o umiejętność, o łaskę dobrej modlitwy. I też zauważałem, że taki Pan Bóg dawał mi poznać, że wysłuchuje tych próśb.
0: W jaki sposób dawał poznać?
1: Bo modliłem się za coś tam i nagle dzwoni, czy tam po kilku dniach dzwoni ktoś i mówi, że stało się coś takiego, a takiego, a ja się za tą osobę modliłem. Też Pan Bóg dał mi poznać, że wspólnota, do której trafiłem, bo trafiłem też w przeciągu kilku tygodni do wspólnoty u Dominikanów, że jest to dobre miejsce, że jest to miejsce dla mnie. No, pamiętam też takie odczucie w sercu, takie przekonanie podczas jednego ze spotkań, że to jest dobre miejsce, że tu są dobrzy ludzie.
0: Takie, ja, to takie uczucia, takie intuicje ludzie mają.
1: Znaczy, nie miewałem takiej intuicji wcześniej. Pamiętam też, mieliśmy, to mogło być ileś miesięcy już później, rekolekcję Reo. Ja byłem podczas jednego z tych dni chory, taki, że nie poszedłem nawet do pracy. Pracowałem wtedy bardzo intensywnie. I mogłem nie iść akurat na to spotkanie, ale bardzo chciałem. I sobie pomyślałem, a pójdę. I pamiętam, jak staję w drzwiach kościoła i czuję, też słyszę słowa w sercu, dobrze, że jesteś. I to wszystko, wiele było takich znaków. Pamiętam też na samym początku, przypomniałem sobie nagle jakąś złą spowiedź swoją. Z kiedyś tam. I nagle wpadłem w taką panikę. Miałem taką potrzebę, żeby się natychmiast z tego teraz wyspowiadać, a to była niedziela.

wziąłem z internetu numery telefonów klasztorów i kościołów i zacząłem dzwonić. Gdzie mogę się wyspowiadać? A wstydziłem się pójść do konfesjonału, spowiadać się tak normalnie na mszy. A właśnie mówiono, o, dzisiaj niedziela, to zapraszamy do konfesjonału, spowiadamy w czasie mszy, tam w niektórych miejscach, tak, takie prowadzenie duchowe robimy i zajmujemy się tym, ale dzisiaj to właśnie zapraszamy do konfesjonału. I zadzwoniłem do franciszkanów na Starym Mieście, tam mnie połączono do jakiegoś ojca dyżurnego. I z niesamowitą radością usłyszałem, to znaczy sprawiło mi to wielką radość i takie, no, że oto znalazłem, że nie ma problemu, niech pan przyjdzie. I poszedłem do tego zakonnika i on po spowiedzi zapytał się mnie, czy chcę, żeby został moim spowiednikiem. I to też było niesamowite, bo nigdy w życiu nikt się mnie nie zapytał, czy ja chcę, żeby on został moim spowiednikiem. I 3 dni, bo wtedy wyspowiadałem się z tej złej spowiedzi, która kiedyś była. I już nie wiem, może następnego dnia, 2 dni, 3 dni później, to było bardzo szybko. Ja to kojarzę, tak pamiętam, że to zaraz się stało, zaraz po tym. Też może mi się coś wyobraziło, tak przyśniło, ale przyśnił mi się anioł, który wysyła mi 3 SMS-y. Twoje grzechy są ci odpuszczone, twoje grzechy są ci odpuszczone, twoje grzechy są ci odpuszczone. I to był okres, kiedy byłem bez pracy. Próbowałem uruchomić własną firmę i tak działać na własny rachunek, ale się nie udawało. Tak miałem wrażenie, jakby wszystkie drzwi były zamknięte przede mną przez 5 roku. I też zaraz chyba następnego dnia, w przeciągu, nie wiem, 2-3 godzin, nie widząc się z pracodawcą, w ogóle tylko mając z nim kontakt telefoniczny, dostałem pracę. I to też się śmiałem, wyniknęło później, że ustaliliśmy jakąś tam kwotę pensji. On powiedział, że da mi trochę mniej. Podczas pierwszego pobytu w pracy on powiedział, czy może nawet telefonicznie trochę wcześniej, a dam ci tyle, co chciałeś. I to na mnie tak się śmiałem, że dostałem podwyżkę jeszcze zanim zacząłem pracować. I dla mnie to było jednoznaczne, że to jest opatrzność Boża, że Pan Bóg właśnie udziela mi tej łaski. Łącznie z tym, że to był wielki pokój, uczucie wielkiego pokoju i bardzo wyraźnie dostrzegałem, że nie jest ważne właśnie, jaką mam pozycję, co ja robię, jakie stanowiska zajmuję, tylko że Pan Bóg jest najważniejszy, że to od Niego pochodzi i że nie jestem w stanie znaleźć zaspokojenia, radości w tych rzeczach, które są w tym świecie, tylko to była taka wyraźna refleksja, myśl i zrozumienie tego, że szczęście pochodzi tylko i wyłącznie od Pana Boga.

0: I kiedy ten okres euforyczny się kończy?
1: Tak naprawdę nie było jakiegoś końca.
0: No
1: tak,
0: momencik, SMS-y od anioła.
1: Ja myślę, że co jakiś czas Pan Bóg daje mi poznać, że jest, że czuwa, że prowadzi, że chce dobrego. Faktem jest, że na początku jakby nagromadzenie tych znaków było takie duże, że to było wyjątkowe. W tej chwili już nie ma takiej ilości znaków. Czasami jest to ktoś, co ktoś powie, jest to, nie wiem, coś przeczytanego, co człowieka dotknie, usłyszanego na kazaniu, ale działo się jeszcze bardzo wiele rzeczy duchowych, łącznie z takimi przejściami bardzo trudnymi, kiedy zdarzyło mi się przez przypadek zupełnie uklęknąć w kościele obok kobiety, która poprosiła, jak się później okazało, kapłanów o modlitwę nad sobą i okazało się, że ta pani potrzebuje egzorcyzmów. I to wyszło właśnie w czasie tej modlitwy obok, gdzie ja klęczałem pół metra obok niej. I to był bardzo ciężki okres taki, gdzie ja wracając z kościoła, tak to mocno przeżyłem, tak to wpłynęło bardzo na mnie intensywnie, że wracając z kościoła, no nie byłem, byłem cały rozdygotany. Przyszedłem do domu, nie potrafiłem się uspokoić, spóźniłem się chyba 2 czy 3 godziny do pracy, byłem, nic nie powiedziałem nikomu, swojemu szefowi, ale on musiał widzieć, że coś jest nie tak, bo mówił, tak jak nie zdarzało mu się to, bo tak raczej był taką osobą bardzo twardą. Marcin, nic się nie martw, będzie dobrze. A ja e-mailem i SMS-ami prosiłem osoby znajome o modlitwę za mnie.
0: A dlaczego cię to tak przyjęło?
1: Nie wiem dlaczego, ale pamiętam, że jeszcze później przez wiele dni, a szczególnie tego pierwszego dnia wieczorem przyszedłem z pracy do domu i czułem taki nieopisany lęk i tak zupełnie irracjonalny. Nie potrafiłem się tego lęku pozbyć. Modliłem się bardzo dużo, łącznie z takimi myślami: jesteś daleko od wszystkich, nikt ci nie pomoże, jest późno, nie masz do nikogo nawet zadzwonić. I dla mnie było to jednoznaczne, że jest to odręczenie przez złego ducha po prostu. Ale dzięki temu trafiłem do spowiednika swojego, znalazłem spowiednika tam, gdzie wtedy byłem.

0: czy to ta wcześniejsza twoja historia mogła sprawić, że byłeś mniej jakby odporny na ten atak, no bo to co opowiadasz, to wygląda na atakowanie twierdzy z zewnątrz jednak. Czyli, że ty byłeś w stanie łaski, że byłeś blisko Jezusa, ale jednocześnie otarłeś się o sytuację, w której była obok ciebie walka duchowa rzeczywista. Czy tamta twoja historia właśnie mogła mieć takie konsekwencje?
1: Ja myślę, że właśnie tak to było, że przez to, że miałem taką, a nie inną przeszłość duchową, byłem dużo bardziej wrażliwy niż inni. Zresztą ja to trochę też traktowałem, nie potrafię sobie dokładnie przypomnieć, bo ja dużo się zastanawiałem, dlaczego tak się stało, bo było to bardzo trudne przeżycie. Okazało się zresztą, że podobne odczucia miała siostra zakonna, która też 2 metry obok modliła się wtedy, też po prostu po mszy przy tabernakulum. Traktowałem to również, tak przemknęło mi przez myśl, że ja chyba najprawdopodobniej za tą osobę, nad którą się modlono, bo ja już właśnie nie jestem pewien, ale widziałem ją wcześniej w kościele i kiedyś w czasie mszy, właśnie wtedy, kiedy ta osoba była akurat siedziała przede mną, ja sobie pomyślałem, że ona potrzebuje duchowej pomocy takiej, jaką ja potrzebowałem jakiś czas temu, jakiej ja potrzebowałem. I ofiarowałem za nią właśnie swój udział w tej mszy. To nie jest nic, co żadna moja zasługa, bo to Pan Bóg udziela łaski, tylko to jakoś tak mi chodzi po głowie właśnie, że tak to było. I traktowałem to trochę jako zemstę złego ducha. Mhm.
0: I jakie są jeszcze ważne momenty, zanim rozpoznałeś swoje powołanie i zacząłeś przygotowywać się do ślubu, bo o tym powiemy za jakiś czas, ale będziesz tutaj ze swoją żoną.
1: Tak. Ten rozwój duchowy, ja myślę, że proces jakby takiego oczyszczania myśli i też pytania Pana Boga, czego On chce, do czego mnie powołuje, postępował przez cały czas, że to był też taki czas intensywnej zmiany, chociaż ja sobie z tego nie zdawałem sprawy już później, że coś się zmienia, poza tym, że się nawróciłem, że coś się jednak zmienia. Pamiętam też kilka miesięcy przed naszymi zaręczynami siostra zakonna, która się tak opiekowała duchowo mną, powiedziała: Panie Marcinie, Pan jest zupełnie innym człowiekiem. I mi się tak wierzyć nie chciało, no bo dlaczego? Od czasu nawrócenia chyba, kilka lat, tak.

0: Co to miało znaczyć? Pan jest innym człowiekiem. A ty mówisz, że ty nie widziałeś tej zmiany?
1: Myślę, że w jakiś sposób, nie wiem, może pojawiło się więcej rozsądku w moich decyzjach, jeśli chodzi o szukanie Pana Boga. Może pytania, które Panu Bogu zadawałem, te poszukiwania moje były mądrzejsze, jakoś tak bardziej ukierunkowane tam, gdzie trzeba. No, była to osoba bardzo doświadczona, więc też taka, która z wielu osobom pomogła duchowo. I no, myślę, że ona zauważyła to, czego normalnie człowiek nie dostrzega.
0: Jak to na twoje zwyczajne życie się przekładało?
1: Na zwyczajne życie przełożyło się tak, że niedługo potem się zaręczyłem. Nie dlatego, że siostra zakonna powiedziała mi, siostra Immaculata powiedziała, że się zmieniłem.
0: Ile miałeś wtedy lat?
1: No, cały czas jeszcze poniżej 40.
0: I powiedz, jak w ogóle sobie myślałeś o swoim powołaniu wtedy? Miesiąc przed tą rozmową z siostrą Immaculatą.
1: Ja cały czas szukałem głosu Pana Boga, jakiegoś takiego wyraźnego znaku. To był też taki czas, kiedy wiedziałem, że kończy się obecna praca, że no, planowałem zrobić sobie kilka miesięcy wakacji. Wracałem do Polski po kilku latach nieobecności. Czy bywałem w Polsce, ale właśnie pracowałem za granicą. I no właśnie, zastanawiałem się. To nie było tak, że ja wiedziałem, dobrze, to ja przyjadę do Polski, teraz ożenię się.
0: Ale mnie chodzi o twój stan wewnętrzny, bo niektórzy ludzie w takim wieku byliby rozgoryczeni na przykład. Mieliby pretensje do Pana Boga, że nie wiedzą, rozumiesz, albo by zaczęli działać na własną rękę. Chciałbym tutaj poznać, jak kombinowałeś.
1: Dokładnie nie pamiętam, ale tak, no to że jakoś Pan Bóg nie odpowiada wyraźnie, że odpowiedź nie pojawia się jak czarno na białym, to tak trochę mnie powodowało pewne zniecierpliwienie. Ale nie było to żadne rozgoryczenie. Raczej, jeśli chodzi o moje życie i o dalsze losy, czułem w sercu pokój.

0: też pół roku przed naszymi, około pół roku przed naszymi zaręczynami, pojechałem do Santiago de Compostela na taką rowerową wyprawę, pielgrzymkę. Ale jechałem tam bez intencji, tak jak często bardzo ludzie jadą z intencją znalezienia męża, żony, czy właśnie takiego wyraźnego rozeznania powołania. Jechałem tam bez intencji, powierzając intencję tej pielgrzymki Matce Bożej. No i jak tu powiedzieć, że święty Jakub nie działa?
1: Dobrze, to w takim razie powiedz mi, jak przed nawróceniem myślałeś o tym swoim życiu?
0: No, było kilka znajomości, przyjaźni, związków, które się nie udały. I byłem z tego powodu bardzo rozgoryczony. Nie wiedziałem dlaczego. Było mi bardzo niedobrze z tym, że chciałem, ale jakoś nie potrafiłem. Bo to odnosiłem do siebie, że to się nic nie udało z mojego powodu. Ale też już jakiś czas po nawróceniu Pan Bóg dał mi poznać, że to była łaska, że nic z tego nie wyszło. Ja to bardzo wyraźnie odczułem w sercu. I jakby zniknął, bo też był faktycznie jakiś taki cień, taka rana, że wcześniej z tego mojego życia nic nie wyszło. I zastanawiałem się często, pomimo tego, że było dużo pokoju, że naprawdę to moje życie już wyglądało zupełnie inaczej.
1: I Pan Bóg cię uspokoił.
0: I tak. I to wspomnienie, czy ta rana, ta boleść została uzdrowiona.
1: Czyli dostałeś łaskę cierpliwości.
0: Czy ja wiem, czy nie zastanawiałem się. Być może.

0: co jest istotą twojego życia po nawróceniu, bo mówisz już o w miarę stabilnej takiej o chodzeniu za Bogiem, o tym, że szukasz Jego woli, że ta relacja jest, no skoro On tak często się wypowiada i czasami nawet w bardzo wyraźny sposób, jakbyś opisał takie życie? Już pewnie w pewnym momencie skończyłeś chodzić codziennie na mszę. Jak wyglądało to codzienne?
1: Znaczy, muszę jeszcze nawiązać do tego, że właśnie tych znaków było bardzo dużo, jakby ta łaska Boża była bardzo duża. No i ja nie wiążę tego z moją osobą, jako że ja jestem jakiś szczególny, tylko że szczególnie wielka łaska była potrzebna osobie takiej jak ja, żeby wyjść z tego, w czym była. Jeśli chodzi o drogę już właśnie po tym intensywnym okresie nawrócenia, nadal staram się chodzić codziennie do kościoła, uczestniczyć we mszy i robimy to teraz razem. Razem chodzimy z Agnieszką. Jest to dla nas bardzo ważne. No i wiemy, że jeśli nie będziemy budować na Panu Bogu, to nie można liczyć na po prostu szczęście, że nam się uda. Zdajemy sobie sprawę z tego, że musimy budować na Panu Bogu.
0: Jak to nowe życie w pracy? Czy coś zmieniło się? Czy twój stosunek do tego, co robisz, do ludzi, z którymi pracujesz?
1: Tak. Na pewno przyszło takie uspokojenie związane z tym, że zdałem sobie sprawę, że nieważne jest, jakie stanowiska zajmuję. Zresztą ta praca, którą dostałem tak po tamtej spowiedzi, to była praca na niższym stanowisku, za znacznie mniejsze pieniądze, a ja pomimo tego byłem strasznie szczęśliwy, że ją miałem. Na dodatek była to praca, gdzie tak no, nie do końca się znałem na tym po prostu. Miałem szansę wiele się nauczyć, ale no, jak się okazało, też ja to traktuję jako łaskę Bożą, że potrafiłem się nauczyć i że było to docenione. I przestało mieć znaczenie to, żeby, nie wiem, jaki sukces osiągnąć, żeby budować cokolwiek bez Pana Boga.

0: to znaczy budować z Panem Bogiem w pracy?
1: Dla mnie to oznaczało przede wszystkim, żeby wykonać ten, to był wtedy dla mnie olbrzymi wysiłek, ale żeby zorganizować sobie dzień w taki sposób, żeby być na mszy. Dojeżdżałem kilkadziesiąt kilometrów w jedną stronę do pracy z Warszawy i nie było to łatwe, bo czasami musiałem wstać o 5:00, 5:30. Czasami po prostu bardzo późno przychodziłem do domu. I było to prawie dosłownie tak, że już musiałem zjeść śniadanie wieczorem i się ogonić, bo rano nie starczało czasu, a ja na dodatek jestem śpiochem. Także chociażby to, ale też żeby budować, żeby starać się w pracy być całkowicie uczciwym, całkowicie jakby takim czystym, jeśli chodzi o relacje z innymi ludźmi, o chociażby o język, jeśli chodzi o słowa, jakimi się człowiek posługuje.
0: Kiedy Pan Bóg się za człowieka zabiera, to człowiek widzi nagle siebie zupełnie w innym świetle. Z czym największy masz problem? Co wymaga największej pracy? Co dla ciebie jest ościeniem?
1: Ja myślę, że to, że jestem śpiochem. Jednak czasu, jak człowiek pracuje, jest bardzo mało i jest to duży problem. Ale no oczywiście są pewne wady, słabości, nad którymi chciałbym popracować i których chciałbym się pozbyć. Pocieszyłem się kiedyś, czytając jakiś list ojca Pio, że on też miał problem, bo łatwo wpadał chyba w złość w konfesjonale i pisał swojemu spowiednikowi, że on to już jest taki zły, taki, tak nie może sobie z tym poradzić, jest taki na pewno Panu Bogu niemiły, przynajmniej ja to tak zrozumiałem. I no myślę, że każdy tam jakieś słabości ma, z którymi nie może sobie poradzić, ale też dla mnie najważniejsze było to, że Pan Bóg w porównaniu do mojego życia przed nawróceniem jakby nigdy mnie nie zawiódł.
0: Co to znaczy?
1: To znaczy, że tak jak na początku nawrócenia pamiętam, miałem wątpliwości, i czy ja mogę iść, przystąpić do Komunii Świętej, bo coś tam się wydarzyło, bo coś pomyślałem. Dzwoniłem do mojego spowiednika na komórkę. Także dla niego to musiały być bardzo uciążliwe i w ogóle być może nawet się gdzieś tam w duszy śmiał, że można mieć takie dylematy. Ale nigdy nie było takiej odpowiedzi, że nie mogę. Czyli nigdy nie było czegoś takiego, gdzie on by doszedł do wniosku, że wystąpiłem przeciw Panu Bogu w poważny sposób. Ale no tak, to moje życie się podnosiło.

0: Czy miałeś pokusę niewiary?
1: Nie pamiętam, chyba nie. Nie, pewnie bym zapamiętał.
0: Poza Eucharystią, co jest ważne? Z czego czerpiesz siłę duchową?
1: Eucharystia, modlitwa.
0: Jak wygląda twoja modlitwa?
1: Staram się odmawiać różaniec. Staram się czytać Pismo Święte. Staram się odmawiać też różaniec w jakichś tam intencjach, w których podjąłem się odmawiać. I staramy się z Agnieszką też modlić razem. Właśnie tą tajemnicą szczęścia, bo ja czuję się cały czas taki bardzo wdzięczny Panu Bogu za to i że tą obietnicę spełnił.
0: Jak ten czas przed samym w momencie... Agnieszkę znałeś wcześniej chyba, tak?
1: Agnieszkę poznałem dopiero u Dominikanów. Mhm. Nie widziałem jej nigdy wcześniej. No właśnie. Mhm. I ta nasza przyjaźń no też rozwijała się przez kilka lat. Najpierw wydawało się, że się zaprzyjaźniliśmy bardziej.

0: I co z tym dołem?
1: No, przetrwaliśmy go. Przetrwaliśmy, myślę, że też taki czas właśnie tego ten trudny, bo to było z takiej relacji bardzo przyjacielskiej, bardzo zażyłej, do której w pewnym momencie doszliśmy, no zrobiła się taka pustka, taka duża odległość, nie tylko fizyczna, ale też tak duchowa, przyjacielsko, przyjaciel w relacjach przyjaźni. I ten czas był też potrzebny na pewno mi, żebym jeszcze ja się zmienił. Czy Agnieszce to by musiała sama się wypowiedzieć.
0: Zapytamy.
1: Ale tak, no to było też... Pamiętam, to był też czas, kiedy umarł Ojciec Święty, kiedy to zupełnie przez przypadek razem pojechaliśmy do Rzymu na pogrzeb Ojca Świętego. To był też taki czas, kiedy na jakieś rekolekcje też w sumie tak przypadkowo pojechaliśmy, byliśmy razem w Rzymie i mieszkaliśmy w miejscu, gdzie były relikwie świętego Ludwika Grignion de Montfort. A siostra Immaculata właśnie namawiała mnie zawsze do zawierzenia Matce Bożej tą modlitwą zawierzenia świętego Ludwika. Ja pytając się jednego z tych braci, bo wyjeżdżałem wcześniej niż pozostali, pytając się jednego z braci tam o ich historię, on mnie oprowadzał po tym ich zgromadzeniu i zachęcał właśnie do modlitwy, do tego zawierzenia. I po powrocie do Polski ja już wtedy tak czułem, tak bardzo chciałem. Tak pojawiła się taka potrzeba, takie pragnienie, żeby to zawierzenie zrobić. I no Matka Boża od początku, bo ten codzienny różaniec, to myślę, że to był nieodłączny element, który pozwalał mi wytrzymać w tym nawróceniu, który pozwalał mi przetrzymać tą walkę, która się o mnie toczyła i na pewno te ataki złego ducha, które były, bo tam były i budziłem się w nocy z wielkim lękiem, z takim lękiem paraliżującym, że człowiek nawet boi się sięgnąć po różaniec albo po modlitewnik. No, różne rzeczy na początku były. I ten czas, właśnie to oddanie też Matce Bożej, to wszystko było potrzebne. Na pewno jeszcze dużo przed nami, przede mną, ale pewnie dokonało się to, co jakieś niezbędne minimum, które mogło się dokonać.

0: kim jest Bóg, który tak opiekuje się tobą?
1: Bóg jest wszystkim. I Bóg jest tym, który się o mnie troszczy, tym, który udziela łaski. Pomimo tego, że człowiek i ja nie jestem w stanie wyrazić wdzięczności Panu Bogu. Nie odczuwam nawet tej wdzięczności tak często. Może no, taka emocjonalna wdzięczność pojawia się czasami. Raczej świadomość, że no, naprawdę mam za co być Panu Bogu wdzięcznym.
0: Jest za co jesteś najbardziej wdzięczny?
1: Za nawrócenie. Bo to naprawdę dostałem nowe życie. I związane z tym życiem jest no, moje kolejne życie, życie razem z Agnieszką. No i po prostu mamy szansę teraz, tak myślę, zrealizować to swoje powołanie do świętości, czyli do dojścia.

0: życia do Pana Boga.
1: Do kogo? Powiedziałeś, że jest wszystkim. Ale to... Kogo poznałeś w swojej historii? Jaki on jest?
0: Nie potrafię tego powiedzieć. No, jest źródłem łaski, jest dobrocią, jest miłością, jest cierpliwością, jest mocą ponad wszelkie inne moce. I tak naprawdę jest ponad wszystkim i wszystko tworzy. I wszystko powołuje do życia.
1: W jakiej intencji pomodlimy?
0: Pomodlimy się w intencji dziękczynnej za dobre wyniki badań mamy Agnieszki.
1: Drodzy Państwo, zapraszam serdecznie. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Amen. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Drodzy Państwo, naszym dzisiejszym gościem był Marcin Manikowski, a za jakiś czas spotkamy się tutaj w trójkę również z jego żoną Agnieszką. Wszystkiego dobrego i do usłyszenia. Z Panem Bogiem.
0: Wszystkiego dobrego, z Panem Bogiem.

0: imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Panie Boże, dzięki Ci za ten czas wspaniały. Daj nam, Panie, byśmy mogli poznać Twoją wolę, byśmy potrafili Ci służyć tak, jak Tobie by się to podobało. Przez Chrystusa, Pana naszego.
1: Amen.
0: Pod Twoją obronę.
2: Uciekamy się, Święta Boża Rodzicielko. Naszymi prośbami racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać. Panno chwalebna i błogosławiona. O Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza, z Synem swoim nas

0: pocieszenie i strapienie, świadectwa serca i duszy, umysłu i mocy. Drodzy Państwo, naszymi dzisiejszymi gośćmi są Agnieszka Dziduszycka-Manikowska i Marcin Manikowski. Witajcie.
1: Witam serdecznie.
0: Historię Waszą wspólną zakończyliśmy na szczerej rozmowie. Pomiędzy Wami byliście bardzo blisko, później byliście bardzo daleko. I dzięki podstępom różnym i utkom kurczaczym, dzięki późnemu zakupowi kafelków, udało się doprowadzić do tej rozmowy. Jak pamiętasz tę rozmowę, Agnieszko?
1: Tej właśnie rozmowy nie bardzo pamiętam. Ja byłam bardzo zaskoczona przede wszystkim tym, że Marcin chce próbować po raz drugi, bo mimo że jego takich wcześniejszych podchodów, czy na tych balach, czy te zapraszania, ja nie dostawałam żadnego sygnału. Znaczy we mnie się nie zapaliło żadne czerwone światełko, czy może coś z tego będzie. Zupełnie. I byłam naprawdę szczerze zaskoczona jego pytaniem, czy zgadzam się, żebyśmy spróbowali ponownie. I powiedziałam, że muszę to przemyśleć, że po takich przejściach, jakie mieliśmy, nie jestem w stanie podjąć decyzji od razu. No i wyszłam.
0: Ale jakoś czekałaś przecież na to, bo ofiarowałaś w jego intencji duchowe cierpienie i gdzieś miałaś na dnie serca nadzieję.
1: Tak, tylko że to było pytanie, czy chcemy jeszcze raz próbować. I ja, mi stanęło przed oczami całe to nasze zmaganie się sprzed lat i po prostu bałam się przechodzić przez to po raz drugi, nie wiedząc tak naprawdę, czy nie wydarzy się to samo, co się wydarzyło wcześniej, czyli po prostu, że po roku Marcin powie, że to jednak nie to. I nie chciałam przechodzić tego po raz drugi.
0: Co ty pomyślałaś, kiedy wyszło?
2: Czy ja już wcześniej widziałem w czasie tej rozmowy, że Agnieszka jest, że wychodzi wszystko to, co było wcześniej, że właśnie ta wielka obawa, że oto kiedyś nie udało się, że przeze mnie się wszystko zepsuło i teraz ja znowu proponuję i wyskakuję jak Filip z konopi tak naprawdę.
0: A uważaj, że przez ciebie to się nie udało?
2: Ja myślę, że i Agnieszka i ja tak to traktowaliśmy. Ja tak o tym myślałem.
0: Czy tak było? Z dzisiejszej perspektywy już.
1: Z dzisiejszej perspektywy myślę, że to był po prostu palec Boży, bo Marcin musiał dojrzeć. Ja zresztą też na swój sposób dojrzałam. I to dojrzewanie było nam obydwojgu bardzo potrzebne. I do tego stopnia jeszcze jednej rzeczy ważnej nie powiedziałam, że ja po tych 3 latach spotkałam Marcina, który wyglądał fizycznie mniej więcej tak samo, natomiast w środku był totalnie innym człowiekiem.

0: Co to znaczy zupełnie innym człowiekiem?
1: On się kompletnie zmienił. To jest tak, to nastąpiła w nim taka transformacja wewnętrzna, tak jak z takimi zmianami, nie da się jej opisać słownie. Ja mogę tylko powiedzieć, że miałam wrażenie, jakbym spotkała innego Marcina, który zewnętrznie wygląda, ma powłokę taką samą, ale w środku jest innym człowiekiem.
0: Co się zmieniło?
1: Zmienił się jego stosunek do mnie, zmienił się sposób mówienia. Znaczy on jakby dojrzał przez te, no tak jak dziecko się zmienia, no jak ma 4 lata wygląda tak i mówi tak, a 3 lata później już mówi inaczej. To ja miałam wrażenie właśnie, że jestem przed kimś, kto jakby wyrósł, urósł, dojrzał przez te 3 lata i zmienił się w dojrzałego człowieka.
0: A w sposób mówienia?
1: Zdecydowany. Od niego biła wtedy taka determinacja, ale nie za wszelką cenę, że tu już natychmiast, tylko właśnie ta dojrzałość, że on jest teraz już pewien, bo ja tej decyzji, tej nie, jakby tej tę niepewność cały czas czułam wcześniej. I to, że ja tak może naciskałam na to, żebyśmy podjęli jakąś decyzję, wynikało stąd, że ja od niego biło to wahanie cały czas wtedy. Natomiast teraz, jak się spotkaliśmy, biła od niego pewność siebie. Człowieka dojrzałego, który wie, czego chce. Tym niemniej wewnątrz jeszcze ja miałam cały czas niepewności, rozterki i postanowiłam poczekać i rozeznać. I dużo się potem modliłam.
0: Co w twoim przypadku oznaczało dojrzewanie? Powiedziałeś, że też się zmieniłeś.
1: Tak, dojrzewanie, na pewno pozbywanie się, znaczy moje dojrzewanie pewnie polegało na tym, że ja dosyć lekko sobie traktowałam wcześniej, w ubiegłych latach, relacje z mężczyznami. I to chyba muszę tak sama przed sobą i przed tutaj Marcinem to teraz powiedzieć, że ja miałam wielu przyjaciół, kolegów, no, którzy byli jakoś tam może zainteresowani moją osobą przez te wszystkie lata. I to się zawsze jakoś fatalnie kończyło, głównie z mojego powodu.
0: Zwodziłaś ich?
1: Zwodziłam, nie wiem, czy to jest dobre słowo, ale było mi dobrze, że ktoś tam się kręci dookoła.
0: Ale nie myślałaś poważnie.
1: Ale nie myślałam poważnie.
0: I nie mówiłaś, że nie myślisz poważnie.
1: Ale też i ci koledzy też nie deklarowali, widząc moją jakoś tam płytkie zaangażowanie zapewne, też nie deklarowali się z niczym bardzo poważnym, więc to wyglądało tak trochę no nie do końca poważnie i zdecydowanie.
0: Są takie walki bokserskie, gdzie tak skaczą, prawda? I udają, że walczą.
1: I za każdym razem jakby ja byłam tą stroną, która powiedziała, że nie, to jednak jest nie to.

0: I myślę, że to doświadczenie z Marcinem jakoś, tak jak się mówi górnolotnie, że złoto się w ogniu próbuje, to ten ogień właśnie mnie wypróbował bardzo mocno. I myślę, że oczyściłam się z wielu rzeczy wtedy, może z mniemania o sobie zbyt dobrego, czy zaczęłam zastanawiać się nad moimi relacjami z innymi ludźmi, nad ich traktowaniem. Myślę, że to było takie, taka przemiana moja wewnętrzna, moje podejście do mnie samej. Czyli do mojego egoizmu, do moich słabości, do mojego pojęcia o sobie też.
1: Ale skąd ta chęć do tej zmiany, czy też...
0: A ja się wcale nie chciałam zmienić. To wylazło przy okazji Marcina.
1: Co to znaczy wylazło?
0: No to cierpienie, które przeżywałam przez dosyć długi...
1: A, nagle zmieniło ci twój obraz siebie.
0: Tak.
1: Że jesteś
0: tak
1: słaba, że jesteś słaba, że ci zależy.
0: Tak.
1: Że to jesteś inna niż sobie wyobrażałaś, że jesteś.
0: Dokładnie tak. O, bardzo ładnie to ująłeś. Że jestem inna i że tak naprawdę to, że ja potrafiłam zawsze panować nad swoimi emocjami, bo zawsze uchodziłam za taką twardą, zdecydowaną, która nie ulega żadnym słabościom, która sobie radzi w każdej sytuacji, która nigdy nie płacze. Taką zawsze byłam.
1: Kobiety nie płaczą.
0: I taką byłam chyba postrzegana też przez moich chociażby współpracowników czy rodzinę. I tu nagle...
1: To musieli cię nie lubić.
0: Wszystko pękło. Dobrze mi się współpracuje z moimi współpracownikami.
1: Ale ja mówię, że wtedy, kiedyś. I musieli się bardzo z tym ukrywać.
0: I to wszystko, myślę, że jakieś tam łuski pospadały, coś tam popękało i ta poczwarka się w końcu jakoś tam chyba wykluła. Tak myślę, że to do mojej wewnętrznej przemiany było mi potrzebne.

0: ty widziałeś to? Że coś się zmieniło, czy nie?
1: Nie. Ja szczerze mówiąc nie dostrzegałem tego. Nie wiem, czy Agnieszka, nie pamiętam w tej chwili, czy Agnieszka mi o tym mówiła, ale ja tak myślałem sobie, że po prostu ten czas był potrzebny i Agnieszce i mi. I tak myślałem, że Agnieszka również się zmieniła, ale to było na zasadzie raczej takiego oczekiwania niż na zasadzie tego, co zobaczyłem i co odczułem.
0: No i jakie są fakty następne?
1: Fakty są takie, że to chyba ten remont jakoś tak nas oboje wciągnął w nurt załatwiania różnych spraw. Później Agnieszka wyjeżdżała gdzieś za granicę. Ja się zajmowałem właśnie cały
2: czas. Doszło najpierw do oświadczeń, że skromnie wspomnę. Bo wkrótce po tej rozmowie ty do mnie zadzwoniłeś, czy możemy się spotkać, już nie wiem, w jakiej sprawie, ale po prostu chciałeś wiedzieć, jaka jest moja odpowiedź. Czy my się mamy spotykać, czy się mamy nie spotykać. I ja wtedy wiedziałam, żebyśmy się spotkali i porozmawiali. Myśmy się spotkali i ja mu powiedziałam wtedy tobie, że ja się jednak cały czas obawiam, bo boję się tej próby i chyba zadałam mu wprost, ale czego ty tak naprawdę ode mnie oczekujesz? Jakie są twoje oczekiwania? Czego ode mnie
0: tak
2: chcesz?
0: Tak było.
1: Tak, przypominam sobie.
2: I wtedy...
0: Wyraźnie nie pamiętał tego.
1: Bo oświadczyny, te takie oświadczyny jak oświadczyny były później, ale była faktycznie
2: i
1: rozmowa.
2: I wtedy powiedziałeś, że no ja się chcę z tobą ożenić. I to wtedy padło, bo ja zadałam ci konkretne pytanie. Czego
1: czy
2: tak
1: było
2: naprawdę
1: to zgodne
2: chcesz?
1: Z prawdą, bo ja wiedziałem i byłem pewien. Widziałem tutaj duże wahanie ze strony Agnieszki i duży opór. Więc no może nie werbalizowałem tego od razu, ale byłem zdecydowany. I same oświadczyny jako oświadczyny, no dopiero czas taki możliwy, który ja pomyślałem sobie, że no jest szansa, że Agnieszka tych oświadczeń nie odrzuci, przyszedł później. Ale tak, był i znaczy, przypominam sobie,
0: było
1: że...
0: Było pytanie, czy ty to traktujesz poważnie?
1: Tak.
0: Tak?
2: No tak. I
0: odpowiedział, że tak.
2: I do czego to ma doprowadzić? Więc tak. Powiedział, że on chce, żebym ja został jego żoną, więc ja wiedziałam, że ja muszę to znowu przemyśleć. I tak przemyślałam, ale dosyć krótko i spotkaliśmy się chyba...
1: Znaczy zdaje się, że wtedy w ogóle padło pytanie, czy my mamy się spotykać, czy chcemy się spotykać, bo cały czas... Załatwiliśmy ileś tam spraw razem, ja starałem się pomóc Agnieszce, ale cały czas była jakaś tam ściana, którą Agnieszka bardzo wyraźnie stawiała między nami i widziałem, że jest pewna suchość w Agnieszki postępowaniu w stosunku do mnie.

0: kiedy to się zmieniło?
1: No ja dużo myślałam, zadzwoniłam do mojej siostry i rozmawiałam z mamą, modliłam się i to nie pamiętam, jak długo trwały te moje wahania i zastanawiania się. I w końcu moja siostra mi uświadomiła, mówi, słuchaj, właściwie to masz to, o co się modliłaś przez 3 lata, no to nad czym ty się zastanawiasz? I z tym, że jak mówię, no Marcin był już innym Marcinem niż wtedy i się zastanawiałam, czy ja potrafię pokochać tego nowego człowieka, który jest zupełnie inny. I myślę, że tutaj wzięła górę cała... znaczy na pierwszym miejscu pojawiła się właśnie ta mocna więź przyjaźni z Marcinem. Ja wiedziałam, że ja na tym człowieku mogę polegać, że mogę mu zaufać, że on mnie nie zostawi. Powiedziałam tak i uczucie zaczęło się pojawiać właściwie szybko, bardzo z powrotem.
2: Tak, tak. Już nie pamiętam, czy my często dzwoniliśmy do siebie, ale na pewno bardzo często SMS-owaliśmy, a to szczególnie w czasie wyjazdu Agnieszki. Agnieszka była na Uralu chyba?
1: Tak, ja wyjechałam służbowo na Ural i SMS-owaliśmy do siebie wtedy często, parę razy dziennie. Mhm.
2: I po przyjeździe Agnieszki, no... Ja mówię, ja cały czas wtedy byłem już zdecydowany, byłem pewien i chciałem, żeby Agnieszka została moją żoną. No i po przyjeździe Agnieszki z Uralu postanowiłem się oświadczyć. Przyszliśmy do mnie do domu, ja miałem kwiaty i właśnie oświadczyłem się.
1: No i było bardzo późno i okazało się, że Marcin pierścionka nie miał. Ja mówię, no jakie to świadczymy bez pierścionka? I siedliśmy w samochód i pojechaliśmy szukać pierścionka.
2: Znaczy, przez te wszystkie sumie, płytki, terakoty, no nie to, starczyło czasu.
3: To jest dobre rozwiązanie, żeby pierścionek się podobał, nie?
2: Znaczy to też nie było już takiej opcji. Oświadczyny były i teraz nie chciałem zostawiać Agnieszki i sobie gdzieś jechać. Chciałem, żebyśmy cały czas spędzali razem.
1: No i potem, jak już obydwoje wiedzieliśmy, czego chcemy, to zaczęły się dopiero schody, bo przygotowania do ślubu, do wesela i w zasadzie trochę się przeliczyliśmy z własnymi siłami, bo postanowiliśmy we dwoje sami zorganizować 2 bardzo duże imprezy plus cała msza i oprawa liturgiczna. I to spowodowało, że w dniu ślubu i wesela byliśmy absolutnie wykończeni. No nie bardzo mogliśmy liczyć na pomoc rodziny, ani Marcina, ani moją. Marcina rodzina mieszka daleko, moja mama była wtedy ciężko chora, więc właściwie byliśmy sami z tym. I była to próba ognia.

0: Ja słyszałam, że wiele par się rozchodzi w czasie przygotowania do ślubu, bo wtedy rzeczywiście wyłażą ciemne strony charakteru po obydwu stronach. I były dwa momenty, kiedy chciałam Marcinowi ten pierścionek, który razem kupowaliśmy, oddać. I postanowiłam sobie to zrobić któregoś wieczora i że na drugi dzień, już tak jest późno, ja nie będę do niego po nocy teraz dzwonić i jeździć z tym pierścionkiem, na drugi dzień wsiadam w samochód i mu go oddaję.
1: I ja nie jestem pewien, czy to nie było dzień po, albo jakoś tak kilka dni, małe kilka dni po tym, jak ten pierścionek otrzymałaś.
0: I na drugi dzień obudziłam się już zupełnie inną osobą i tego pierścionka mu nie oddałam. I takich historii było chyba przynajmniej ze dwie, gdzie ja się chciałam poddać. Bardzo to było trudne.
2: Czarny grał na waszych słabościach po prostu.
0: Tak, i na różnicy charakterów. My z Marcinem jesteśmy diametralnie różni. Podobno przeciwności się przyciągają. My jesteśmy tego dowodem. Ale nie jest łatwo. Nie jest łatwo.
2: Co to znaczy?
1: To znaczy, że dla mnie to oznacza, że przez całe nasze życie już na tyle wrośliśmy w jakieś schematy postępowania, dbania o swoje sprawy, załatwiania tych spraw w określony sposób, sposób myślenia, spędzania wolnego czasu, podejmowania decyzji też i podejmowania decyzji za siebie, że nagle sytuacja, w której musimy się tą odpowiedzialnością dzielić, kiedy trzeba część tej odpowiedzialności oddać.
2: Czyli część wolności oddać.
1: Część wolności, tak. Że nie jest to łatwe, bo mi się wydawało, że to się powinno zrobić w ten sposób i w ten sposób, że tak jest normalnie. Agnieszce się z oczywistych względów, no ponieważ tak samo myślała na moim miejscu odnośnie swoich schematów, że tak jest.
2: Diametralnie różnie chciała postąpić. W zarządzaniu to się nazywa delegacja kompetencji. Czyli małżeństwo jest rodzajem spółki, prawda? I nagle dwaj prowadzący samodzielną działalność biznesową muszą delegować kompetencje, jak to się pięknie nazywa, prawda? Czyli ograniczyć swoją wolność. No i?
1: No i właśnie to doprowadzało do takich sytuacji bardzo trudnych.
0: No właściwie doprowadza cały czas, bo my jesteśmy przecież świeżo po ślubie. Roczny staż jest stażem żadnym i cały czas jest to docieranie i z tymi kompetencjami też
1: nauczymy się tego, musimy się tego nauczyć i pewnie nie jest to kwestia też dwóch ani trzech lat. Ktoś składając nam życzenia ślubne powiedział: nic się nie martwcie, po 17 latach już wszystko będzie dobrze.
2: No, ja mam inne doświadczenie. To było za mało czasu. Słuchajcie, a jak Bóg jest w tej spółce obecny? Bo w tej historii był bardzo.
1: Tak.
0: No, podjęliśmy taką decyzję z Marcinem, że w miarę możliwości będziemy modlić się razem. Przynajmniej raz dziennie. I próbujemy z różnym skutkiem.

0: jak się okazuje, w całą tą gamę naszych różnic wplotła się też różnica snu biologicznego, ponieważ Marcin chodzi spać nad ranem. Ja też jestem nocnym Markiem, ale nie aż tak. I po prostu mamy, no, dysfazy to się nazywa. Nie jesteśmy sfazowani. I dlatego, jak Marcin się zabiera do modlitwy, to ja już padam na noc ze zmęczenia i chcę spać. I dlatego jest nam ciężko się dograć. Ja myślę, że to będzie teraz już dużo łatwiej, bo Marcin poszedł do pracy i ma bardziej regularny tryb życia. Wcześniej żyliśmy w takim trochę... No chaosie to może za dużo powiedziane, ale nie, ale z wielkiej wolność, improwizacji.
1: Tak, ta wolność powodowała, że nie było takiej potrzeby, żeby dokładnie planować, żeby liczyć każdą minutę i żeby ją dobrze wykorzystać. To też była taka okazja tak naprawdę.
0: No, błogosławieństwo,
1: ja to traktuję jako dar od Pana Boga, że mieliśmy ten czas. Co prawda późno się zdecydowaliśmy, ale przez półtora roku mogliśmy cały czas spędzić razem.
0: I to było wspaniałe. Dużo jeździliśmy razem. Byliśmy właściwie codziennie razem. Nawet Marcin pojechał raz ze mną w podróż służbową na Karaiby.
2: Bo twoja praca jest...
0: Związana z jeżdżeniem, tak.
2: I z tym, że pracujesz, później masz dużo czasu w sumie...
0: Mogę tymczasem dysponować
2: swobodnie,
0: sama, swobodnie, tak. I to jest uroki wolnego zawodu. Więc ja bardzo doceniam te półtora roku, że mogliśmy być razem, bo jak widzę młode pary, które po podróży poślubnej, po dwóch tygodniach, każdy wchodzi w swój kierat, tutaj 10 godzin pracy, tu 10, i spotykają się tak naprawdę tylko w weekendy. I to jest bardzo trudne, bo potem owocuje złymi owocami, że się nie ma czasu dotrzeć. A my ten czas mieliśmy. Półtora roku, uważam, to jest sporo, jak na młode małżeństwo, bycia cały czas razem ze sobą. Poznaliśmy się dużo lepiej. I myślę, że teraz od kilku dni weszliśmy w zupełnie nowy etap życia, bo Marcin zaczął pracować regularnie. I jesteśmy, myślę, dużo bardziej przygotowani, lepiej do wejścia w to.
1: I myślę, że te półtora roku to powinniśmy traktować też jako... swoiste, może nie wynagrodzenie, ale rekompensatę za to, że zdecydowaliśmy się jednak dość późno i że inni, którzy się pobierają w wieku studenckim, że jakoś tam to wszystko przebiega inaczej, że tego czasu wspólnego życia im zostaje więcej.
0: Natomiast jeśli chodzi o obecność Pana Boga, tak jak powiedziałam, próbujemy modlić się codziennie. Raz w tygodniu też odbywa się u nas publiczny różaniec. Zapraszamy przyjaciół i nie tylko znajomych, też ludzi ze wspólnoty. I odmawiamy w każdy wtorek różaniec u nas w mieszkaniu. To jest już taka tradycja, która trwa 4 czy 5 lat, już niebawem będzie. I to jest wtedy taka nasza wspólna sprawa wobec innych, prawda? Że jakby w naszym domu ten różaniec jest odmawiany. Natomiast tego Pana Boga wydaje mi się, że odnajdujemy po prostu w sobie nawzajem.

0: wśród nas.
1: Czasami jest trudno, kiedy Marcin się na mnie złości, że ja czegoś nie zrobiłam. Czy zrobiłam źle, się zastanawiam, jak on tego Pana Boga we mnie widzi w końcu. Może nie widzi go w ogóle.
2: Znaczy, to jest tak, że my byśmy w ogóle tutaj nie siedzieli, gdyby nie Pan Bóg. Też to, że wspólnie chcemy tego szukać, tej naszej drogi, że wspólnie chcemy iść do Pana Boga, daje nam siłę na przetrwanie tych ciężkich chwil. No bo one się zdarzają i pewnie to jest ludzkie, nie ma w tym nic nadzwyczajnego. Ścierają się dwa charaktery, dwa różne temperamenty, dwa różne sposoby funkcjonowania, jak do tej pory funkcjonowania w świecie. Agnieszka jest taką osobą bardzo żywą, energiczną, poza domem funkcjonującą. Ja jestem bardziej domatorem. To chociażby duża różnica. Ale ja wiem, że to Pan Bóg pozwala nam przetrwać i burze, które się pojawiają, to Pan Bóg nam pozwala później przez te burze przejść i no właśnie, i dalej iść razem.
3: Ale to jest trudno chyba być mężem osoby, która zawodowo zajmuje się zarządzaniem ludźmi, w tym mężczyznami.
2: Tak. To czasami mi się wydaje, być może to jest tylko moje takie nastawienie, wiedząc, co Agnieszka robi i wiedząc właśnie, że na tym również polega jej praca. Być może ja tu jestem jakoś bardziej ostrożny, może jestem bardziej wyczulony, że wydaje mi się, że te schematy ma taką tendencję, żeby kopiować na życie osobiste. Nie powiedziane, że jeśli ktoś z boku by to zobaczył, żeby powiedział, że tak jest. To też jest, tak pewnie jest w małżeństwie, że widzi się te rzeczy, może czasami się zupełnie niesprawiedliwie wyolbrzymia niektóre sprawy. Tylko właśnie dlatego, że się obserwuje więcej, że się wie więcej i że to się przekłada też na jakieś własne na pewno obawy i jakoś też jakąś wizję swojego funkcjonowania i na pewno Agnieszki funkcjonowania jako żony i mojego funkcjonowania jako męża.

0: Jak to jest być z kimś, kto ma być głową rodziny?
1: No jest to o tyle trudne, że tą głową rodziny przez całe życie byłam ja, sobie sama. I teraz oddać część tego mojego funkcjonowania w inne ręce jest bardzo ciężko, zwłaszcza, że Marcin, czy w ogóle mężczyźni podchodzą do wielu spraw no, diametralnie inaczej niż kobiety. Taka typowa historia z wybijaniem gwoździa. No, kobieta po prostu weźmie gwóźdź, but z dużym obcasem i ten gwóźdź wbije tam, gdzie uważa, że on powinien być. Natomiast mężczyzna musi wszystko wymierzyć. Czy się zgadza odległość od jednej ściany, od drugiej, od dołu i po prostu trwa to bardzo długo. Myślę, że dużo nam dała taka książeczka Wygrać małżeństwo, chyba jest jej tytuł. I bardzo jest dużo celnych uwag i spostrzeżeń w tej książeczce. I myślę, że warto w ogóle poczytać sobie to taki drobna rada dla tych, którzy się przygotowują do małżeństwa. Poczytać sobie o drugiej płci w różnych mądrych książkach. Wiele cennych uwag można wyczytać i jakby dopasować do swojego funkcjonowania, do swojego życia, żeby po prostu łatwiej zrozumieć tę drugą osobę.
0: To teoria, a teraz praktyka z tą głową rodziny.
1: No, oczywiście, że Marcin jest głową rodziny. I Marcin przejął na Piotra w kuchni i zawsze ona była pusta, ta lodówka. I jego brat, jak przyjeżdżał, dopiero później to się już gość. Na przykład ja, ponieważ zawsze mieszkałam sama i sobie sama wszystko wchłania powietrze, tylko albo wchłania go więcej bądź mniej, robi to głośniej bądź ciszej.
2: Tylko z tego, że to nasze życie jest naprawdę bardzo zajęte i wypełnione. Nawet przed tym, zanim zacząłem pracę.
0: Ja mogę wymienić wszystkie te rzeczy, na które Olga czeka w kolejności ich zamówień. Także chyba najstarszy pewnie będzie miał już 2 lata.
1: A nie kusi jej, żeby po prostu pojechać i kupić?
0: Nie, to nie chodzi o zakupy, tylko o co to jest, szyby w drzwiach, które dzieci co jakiś czas wybijają. To najstarsza chyba ma dziura, miała chyba z 3 lata i dopiero wczoraj czy przedwczoraj. I to też dzięki zbiegowi okoliczności mi się udało to zrobić. Także nie, no gwoździe czy jakieś tam inne rzeczy, to dalej leżą twardo w tych samych miejscach, w których leżały 1-2 miesiące temu. Spokojnie, no to nie wszystko od razu.

0: Co jest najważniejszego w byciu ze sobą?
1: Ja myślę, że to jest chęć zgody, chęć porozumienia się, otwartość na właśnie na to inne funkcjonowanie drugiej osoby. Agnieszka? Tak mi się wydaje. Oczywiście rzeczą zupełnie podstawową jest Pan Bóg.
0: Agnieszka?
2: No oczywiście rzeczą podstawową jest Pan Bóg. Ja jakby dostrzegam Pana Boga w konkretnych sytuacjach, czy w konkretnym człowieku, w moim mężu. Dla mnie Pan Bóg przeniósł jakby swoją punkt ciężkości z innych spraw, z innych rzeczy wokół mnie, które mnie otaczały do tej pory, na Marcina i na nasze życie wewnętrzne, znaczy życie razem. Co jest najważniejsze w naszym... Ja mogę powiedzieć, co dla mnie jest najważniejsze, jeśli chodzi o Marcina. Szalenie dla mnie jest ważne to i doceniam to bardzo, że Marcin potrafi po burzliwych dyskusjach czy wręcz kłótniach, gdzie naprawdę nie widać już rozwiązania, potrafi się wyciszyć, do mnie podejść i wyciągnąć rękę. To jest szalenie ważne. Bez tego nie wiem, czy udałoby nam się normalnie funkcjonować. I to jego właśnie, to, że mnie akceptuje, chociaż właśnie wczoraj im powiedziałam, że jest wiele we mnie stron, których on nie akceptuje, przynajmniej ja to tak odbieram, ale gdyby mnie całkiem nie akceptował, no to byśmy tutaj nie byli razem, prawda?
1: To jest też w tych naszych sprzeczkach, one kończą się czasami tak, że popatrzymy na siebie i chce nam się śmiać z tego i po prostu zaczynamy się śmiać i jest to jakieś przełamanie lodów. To jest tak zupełnie jakby to, jakbyśmy gdzieś intuicyjnie wyczuli, że to jest drobnostka, że to jest śmieszne.
0: To, jakaś, to jest chyba łaska, to o czym mówisz, bo to chyba nie jest możliwe w ludzkim porządku.
1: No nie wiem, tak, no, czasami się nam zdarza,
2: tak,
1: prawda?
2: Tak, bardzo często, po prostu wybuchamy śmiechem, jesteśmy tak strasznie spięci, zdenerwowani, w pewnym momencie popatrzymy na siebie i wybuchamy śmiechem. I to jest wtedy takie rozładowanie, na pewno. Natomiast dla mnie drugą rzeczą, która jest szalenie ważna, to, że ja wiem, że jestem ważna dla Marcina. Że ja jestem dla niego ważną osobą i nawet jeśli mi mówi rzeczy dla mnie przykre, prawdopodobnie prawdziwe, to, że w dalszym ciągu ja jestem dla niego najważniejsza. I mam nadzieję, że on to odbiera też w stosunku do siebie, moje zachowanie w ten sposób.
1: Znaczy, to ja już powiedziałem, że dla mnie najważniejsze jest to, że Agnieszka jest. Że jest po prostu ze mną, że jest moją żoną.

0: Panu Bogu. I że razem też staramy się uczestniczyć w mszy świętej w miarę możliwości codziennie. A to, no nie wiem, czy akurat to powoduje jakiś wielki rozdźwięk między nami, że Agnieszka potrafi dostrzec Pana Boga, wykonując jakieś czynności w takich czynnościach codziennych, a ja Pana Boga odnajduję raczej w modlitwie. Mi się wydaje, że oboje mamy swój sposób na to, żeby łączność nawiązać z górą.
1: Ale wydaje mi się, że też jest ważne, żeby tak przynajmniej, no nie mam wielkiego stażu małżeńskiego, ale tak intuicyjnie przeczuwam, że ważne jest, żeby każdy człowiek zachował jakiś mały margines swojego bardzo osobistego kontaktu z Panem Bogiem. Współmałżonek jak najbardziej, w tym jakby szerszym planie, ale jest taka cząstka we mnie i w każdym z nas, że mimo, że jesteśmy małżeństwem, jesteśmy jedno, ten kontakt ja-Bóg jest jednoliniowy na pewnym, nie wiem jak to powiedzieć, no w pewnym wymiarze. To robi się trójkąt, czyli Pan Bóg, mój mąż, ja, owszem, ale jest też drugi wymiar, gdzie jest tylko ja i Pan Bóg. I ja się bardzo cieszę z tego, że Marcin modli się też sam, bo nasze wieczory wyglądają tak, że my się modlimy najpierw razem, potem ja się idę myć, czy sprzątać, czy coś robić, a Marcin modli się wtedy sam. I o takiego człowieka się modliłam, o człowieka modlitwy.
2: W jakiej intencji się pomodliły?
1: Ja myślę, że dobrą intencją byłoby modlitwa za tych, którzy przeżywają głębokie kryzysy. I za tych, mówię o małżeństwach w tej chwili, małżeństwach, które już nie potrafią ze sobą rozmawiać i gdzie żadne ani on, ani ona nie potrafią wyciągnąć ręki do tej drugiej osoby, żeby powiedzieć przepraszam, czy po prostu pogodzić się za te małżeństwa.
0: Ja myślę, że moglibyśmy dodać intencje za tych, którzy szukają swojego powołania, za tych, którzy próbują rozeznać.
2: Drodzy Państwo, zapraszam serdecznie. Ojcze nasz,
3: któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
2: W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego, drodzy Państwo, naszymi gośćmi byli Agnieszka Dziduszycka-Manikowska i Marcin Manikowski. Wszystkiego dobrego i do usłyszenia. Z Panem Bogiem.
1: Z Panem Bogiem. Dziękujemy.

0: pocieszenie i strapienie, świadectwa serca i duszy, umysłu i mocy.
1: Niepokarana FM. Pokoju.

W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Wierzę w Boga Ojca Wszechmogącego, Stwórciela nieba i ziemi i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się poczuł z Ducha Świętego, narodził się z Maryi Panny, umęczon pod Ponckim Piłatem, ukrzyżowaną Maryi pogrzebion, wstąpił do piekieł, trzeciego dnia zmartwychwstał, wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca, stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciało zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. Nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Amen. Szczęść Boże Emilio, Doroto, Sławku, Jolu, Agnieszko, Marleno, Doroto. Z Dorotą modlimy się o potrzebne łaski dla Asi, Maxa, Donatki i Bena. W intencji Donatki z okazji 21 urodzin z podziękowaniem za dar życia i wszelkie łaski z prośbą o opiekę Matki Bożej i dary Ducha Świętego. Szczęść Boże Moniko, Joanno, Pawle, Mateuszu. Z Mateuszem modlimy się za żonę Iwonę i córkę Juliannę. Z Bartkiem, szczęść Boże, w intencji rychłego uwolnienia Celiny i dar spowiedzi dla niej. Szczęść Boże, Joanno, ja modlę się za Olgę. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. Nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. O przymnożenie wiary, nadziei i miłości. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinę śmierci naszej. Amen. Po Ojcu i Synowi, Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz zawsze i na wieki wieków. Amen. Za Wiolę, o uzdrowienie z choroby psychicznej, za jej całą rodzinę, o wszystkie potrzebne łaski, o siły do odmawiania nowenny pompejańskiej módli się Tomasz, o uwolnienie Marty i pełnię życia dla niej módli się Marlena, o ochronę przed demonami módli się Jakub. Cały różaniec odmawiam dziękczynnie. To Emilia. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. Nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Za Edwarda, Ewę i Gośkę o uzdrowienie z raka modli się Jarosław. Pierwszym krokiem była wola Boga Ojca, Jezusa i Ducha Świętego, o Trójcy Świętej, o tym, że chcą zaradzić tej biedzie, jakiej napytaliśmy się w raju. Drugą rzeczą była wola Maryi i poczęcie się ludzkiej natury Jezusa. Módlmy się o to, abyśmy wyznawali to, że Jezus jest prawdziwym człowiekiem i prawdziwym Bogiem i dzięki temu, abyśmy doświadczyli, zasłużyli na udział nie tylko w ludzkiej, ale w boskiej naturze Jezusa. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami,
Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus, święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus, święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi, Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz zawsze i na wieki wieków. Amen. O nawrócenie męża modli się Małgorzata, o pokój serca i ochronę przed wszelkim złem modli się Magda, za wszystkich członków grupy Dwa Serca i we wszystkich jej intencjach, za Jagodę i jej bliskich, o uwolnienie Celiny, Eweliny, Piotra i wszystkich objętych modlitwą, za Wiktorię, łaskę wiary, dziękczynię za tę grupę modlitewną, to Dorota. Ja modlę się za Janka, wszystkie łaski potrzebne dla niego. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Amen. Z natchnienia Bożego Maryja poszła służyć Elżbiecie. To wymagało właściwie, to było po prostu efektem tego, że Duch Święty zagościł w jej sercu i przemienił je, dał po prostu radość, niesamowitą radość. Módlmy się o to, żebyśmy zawsze byli posłuszni natchnieniu Ducha Świętego, tak jak Maryja była posłuszna, i abyśmy wymodlili sobie zdolność prawdziwej modlitwy uwielbienia, bezinteresownej zupełnie. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus.
Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinę śmierci naszej. Amen. Ojcu i Synowi, Duchowi Świętemu, jak

małżeństwie modli się Bartosz za syna męża i o potrzebne łaski modli się Dorota. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź, królestwo Twoje bądź, wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. Nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. O zdrowie, wytrwałość, potrzebne łaski dla Pana Roberta oraz dla nas wszystkich modlących się na tym różańcu. To jest tajemnica, której tłem, czy też jednym z elementów scenariusza, fabuły tej tajemnicy jest światło. Światło, które towarzyszy radości Boga z tego, że dokonało się wcielenie. I módlmy się o to, żebyśmy zawsze byli zwróceni twarzą do Boga i żeby to światło nas przemieniało. Za duszę świętej pamięci dziadka Stefana w kolejną rocznicę śmierci. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak było na początku, teraz zawsze i na wieki wieków. Amen. Za moją rodzinę, syna, męża, tatę, brata i nasze relacje modlić się Magda o łaskę wiary katolickiej dla wszystkich, którzy jej nie mają, o pomoc Ducha Świętego dla Marzeny i Andrzeja, aby podjęli właściwe decyzje. Szczęść Boże, Łukaszu. Ja modlę się za Marię, za Krzysia, o łaskę chrztu, o wszystkie łaski sakramentalne dla Marysi, za wujka Henka i ciocię Zosię, o zdrowienie z bólu we wszystkich intencjach Anny. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. Nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Tajemnica ofiarowania Pana Jezusa. Efektem tego ofiarowania była nie tylko przemiana czy zmiana sytuacji Jezusa, tak, że On został żertwą, tak, on został, jego powołanie zostało skrystalizowane.

już tutaj w porządku ludzkim, ale ofiarowanie przemienia również serca tych, którzy to robią. Więc jeśli będziemy nasze serca poddawać ofiarować je Bogu po to, żeby Bóg je przemienił, to pamiętajmy, że to musimy mieć czyste serce przed tym aktem. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje. Przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Dziękczynnie za szczęśliwy powrót z wakacji Marcina i Laury. W trudnej sprawie modli się Jarosław. Za zgodę między narodami Ukrainy i Rosji, za przywódców duchowych Rosji, niech będą pod wpływem Ducha Świętego za władzę w Rosji, żeby się naród rosyjski zmienił. O łaskę dobrej pracy dla Aleksandra, za wszystkie dzieci poczęte, aby szczęśliwie przyszły na świat. Ja modlę się za Franka, aby w tej Hiszpanii miał bezpieczny, żeby ten pobyt w Hiszpanii był bezpieczny i łaskę sakramentów dla niego. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj. Nie odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. Nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Amen. O Boże miłosierdzie dla nas modli się Magdalena. Święta rodzina jest takim wzorcem dla nas. Jezus, ta jego ludzka natura była tak prześwietlona miłością Maryi i Józefa do niego, że trwanie obok siebie natury ludzkiej i natury Bożej
a nie wywoływało żadnych konfliktów. Módlmy się o to, módlmy się o to, abyśmy w rodzinach mieli empatię do członków naszej rodziny i abyśmy im służyli. O nawrócenie córki mieszkającej w Niemczech oraz o sakramenty dla wnuczek Antosi i Klary. O zdrowie dla Dominika chorego na nowotwór. Kości za Magdę, Gosię, Seweryna, Sylwię i Grażynę o potrzebne łaski. O Boże miłosierdzie dla nas. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus, Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus, Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz, w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus, Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus, Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus, Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus, Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus, Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus, Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu, jak było na początku, teraz zawsze i na wieki wieków. Amen. Tajemnice światła. O zrozumienie dla ludzi starych i chorych, o pomoc dla nich, o pokój serca, światło Ducha Świętego i siłę do przezwyciężenia trudności. Modli się Katarzyna we wszystkich intencjach Anny, za moją całą rodzinę, sąsiadów, współpracowników, przyjaciół, znajomych, chrześniaków i ich rodziny, o błogosławieństwo Boże i wszystkie potrzebne łaski, o wszelkie łaski dla córki chrzestnej Kamili. Tajemnica chrztu Pana Jezusa. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Amen. O wszelkie łaski dla Moniki, Ani, Marka i Dawidka. To jest tajemnica odrodzenia. Wszyscy ludzie, oprócz Jezusa, którzy tam przychodzili nad Jordan i wyznawali swoje grzechy i byli obmyci wodą, wszyscy ci ludzie zostali odnowieni. I módlmy się za to, abyśmy w sakramentach szukali odnowienia. O wszelkie łaski dla Moniki, Ani, Marka i Dawidka, za Marysię uzdrowienie i uwolnienie. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz
i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi, Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz, zawsze i na wieki wieków. Amen. Ja modlę się za Klarę i za Tosię, o wszystkie łaski, które są im niezbędne. Za papieża w jego intencjach na miesiąc sierpień, łaskę rozpoznawania i odpowiadania na Boże natchnienia i pełnienie woli Bożej, za moją chrześnicę, za Marysię uzdrowienie i uwolnienie. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj. I odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. Nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Amen. Wszyscy, którzy byli świadkami cudu Jezusa, a może nie wszyscy, ale część z nich na pewno, uwierzyła. Tak, no bo zobaczyli coś no nieprawdopodobnego. Tak. Cieszyli się i w Bogu byli i radowali się w Bogu. Abyśmy właśnie przez tę wiarę, przez zaufanie Bogu, przez to zaufanie, jakie miała Maryja, abyśmy w tym zaufaniu, które jest takim znakiem wiary, abyśmy w tej wierze szli i doświadczyli na końcu światłości Bożej, aby ta światłość była dla nas nagrodą. Za Krześniaków wiary dla nich, za Karolinę i Przemka, o światło Ducha Świętego. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą,
Błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi, Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz zawsze i na wieki wieków. Amen. Ja modlę się o nawrócenie mojej mamy, o błogosławieństwo Boże, wszelkie potrzebne łaski dla wspierających kanał i Rady Niepokalana FM i o otwarcie serc nowych ofiarodawców, za chrześniaków Grzegorza, Jadwiga i Patrycję, za synów Miłosza i Marcela, za siebie samą modli się Renata. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. Nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Amen. Jezus zszedł na ziemię i cały czas mówił o miłości Ojca. Tajemnica trzecia, głoszenie. Miłości Ojca i wzywanie do nawrócenia. I prosząc o i wskazując na miłość Ojca, jednocześnie wskazywał na to, że pomiędzy osobami boskimi cały czas trwa wymiana, tak? Wymiana miłości, to jest Boże życie. I my zostaliśmy przez wiarę dopuszczeni do tego, byśmy uczestniczyli w Bożym życiu. To jest coś w ogóle kosmicznego. O zdrowie dla Mateusza, mamy i moje, modli się Anna za Marcina, Wiktorię, Michała i Laurę o potrzebne łaski. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami,
Błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus, Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus, Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus, Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu, jak było na początku, teraz zawsze i na wieki wieków. Amen. Tajemnica objawienia się boskości na górze Tabor, tajemnica przemienienia. Za bezpieczną podróż, owocny wypoczynek modli się Renata, ja modlę się o nawrócenie mojego wuja. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje. Przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. Nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Amen. O błogosławieństwo Boże, wszystkie potrzebne łaski dla księży Rafała, Piotra, Krzysztofa, Andrzeja, Kamila, Jacka i księży z mojego miasta, za kapłanów o siłę i wytrwałość. To jest tajemnica obietnicy. I to jest obietnica nieprawdopodobna. Bo ta tajemnica mówi nam o tym, że ta chwała, którą ukazał swoim trzem uczniom Jezus, ta Boża chwała, że my w niej, jako przybrane dzieci, czyli jako bracia Jezusa, tak, przysposobieni, będziemy w tej chwale uczestniczyć. To jest w ogóle jakaś nieprawdopodobna sytuacja. O potrzebne zdrowie i łaski dla mnie w nowej pracy modli się Justyna. Za kapłanów o siłę i wytrwałość, o potrzebne łaski dla wujka Mietka i jego rodziny we wszystkich intencjach. Anny, zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus, Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz, w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus, Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz, w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus, Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus, Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus, Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus, Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus, Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus, Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus, Święta Maryjo, Matko Boża,
Módl się za nami grzesznymi teraz, w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi, Duchowi Świętemu, jak było na początku, teraz zawsze i na wieki wieków. Amen. Maryjo, zaprowadź Aleksandrę i Angelikę do swojego Syna Jezusa, za kleryków i o nowe powołanie. Ja modlę się za Marcina, o wszystkie łaski potrzebne dla niego. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. Nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Amen. To jest niewyobrażalne, ale Jezus był jednocześnie kapłanem i był jednocześnie ofiarą. Abyśmy w Eucharystii znajdowali moc, którą na świat przyniosło jego śmierć i zmartwychwstanie. Przyniosło Jego śmierć i zmartwychwstanie. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus, święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz, w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus, święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz, w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus, święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz, w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus, święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz, w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz, w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz, w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz, w godzinie śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi, Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz zawsze i na wieki wieków. Amen. Tajemnice bolesne. We wszystkich intencjach serca modli się Dorota za destrukcyjną grupę Świadków Jehowy, o światło Ducha Świętego, aby znali Jezusa za Boga i Zbawiciela, o wszelkie łaski dla brata Kornela, ale ja modlę się za swoich chrześniaków. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. Nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Amen. Za siebie i za żonę Martę modli się Sławek. W tej tajemnicy Jezus mówi nam o grzechu, patrząc na niedoskonałości Jego uczniów. Możemy popatrzeć na swoje niedoskonałości i grzechy. Jezus mówi nam, że dał nam narzędzia do walki ze słabością. Modlitwa, post i jałmużna. Módlmy się o to, abyśmy widzieli wszystkie sytuacje, kiedy możemy pomóc modlitwą, kiedy możemy pomóc postem i kiedy możemy pomóc jałmużną ludziom, których spotykamy na swojej drodze. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus.
Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módlmy się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi, Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz zawsze i na wieki wieków. Amen. Ja modlę się za wszystkich odpowiedzialnych w grupie Dwa Serca. Marlena modli się za moich dobroczyńców, za swoich dobroczyńców i za wszystkich, którym obiecałam modlitwę. O potrzebne łaski dla mnie i dla moich bliskich modli się Joanna, za wszystkich potrzebujących modlitwy. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. Nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Amen. Tajemnica biczowania. Jezus oddał swoje życie za zbawienie świata. Módlmy się o to, abyśmy bezinteresownie oddawali jakieś cząstki swojego życia, pomagając swoim bliskim. W intencji rychłego uzdrowienia Jagody modli się Bartosz. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus.
Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi, Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz zawsze i na wieki wieków. Amen. Ja módlę się w tej tajemnicy za wszystkich, których skrzywdziłem, za wszystkich, których mam w sercu i za wszystkich, za których odpowiadam. Za przyjaciół, osoby życzliwe modli się Dorota, za Martę i jej rodzinę o potrzebne łaski. Za zmarłych Witolda, Krystynę, Dorotę, Kazimierza i Ewę. Za dusze w czyściu cierpiące, zwłaszcza te najbardziej zapomniane. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje. Przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. Nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Amen. Jezus przyjął ciało, cierpiał, wydając to ciało na całkowitą ofiarę. Abyśmy w cierpieniu nigdy nie ulegli rozpaczy. O wsparcie w odbudowie Kościoła w Lublinie. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. Nie wniósł na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Amen. Tajemnica trzecia. Tak. Rozpacz prowadzi do śmierci. Za Jurka, Ewę, ich dzieci i wnuki. Módlmy się, abyśmy byli bezpieczni od działania złego ducha. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się z nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami,
Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus, Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu, jak było na początku, teraz, zawsze i na wieki wieków. Amen. Za Jurka, Ewę, ich dzieci i wnuki, za podopiecznych poradni. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź, królestwo Twoje bądź, wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. Nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Amen. Tajemnica niesienia krzyża. Jezus w trakcie męki całkowicie wycofał swoje bóstwo. To znaczy cierpiała jego ludzka natura, ciało, psychika. I musimy sobie zdawać sprawę, że cały czas w trakcie całej męki od ogrodu oliwnego aż po śmierć na krzyżu, Jezus był cały czas kuszony. I módlmy się do Niego, który wziął na nas wszystkie nasze grzechy, abyśmy nie ulegali pokusom szatana. Taki mechanizm zauważyłem, że kiedy jestem kuszony do lenistwa, to wystarczy przełamać się i zacząć jakąś jedną rzecz robić. I potem na poziomie psychologicznym to się rozgrywa, tam chemia neurotransmiterów, i wystarczy zacząć robić jedną rzecz i pokusa zostaje pokonana. Więc módlmy się o to, abyśmy swoją naturą współpracowali z łaską. Łaska skupienia na modlitwie, modli się Marlena. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi, Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz, zawsze i na wieki wieków. Amen. Łaskę skupienia na modlitwie modli się Marlena za żonę Edytę, modli się Ireneusz. O łaskę wiary w trudnym momencie życia i o błogosławieństwo na niedzielę dla mojej rodziny. O odnalezienie modli się nasz brat lub siostra.
odnalezienie zagubionej teczki z dokumentami, modli się Justyna za księdza Edwarda o błogosławieństwo. Boże, uzdrowienie i uwolnienie dla wszystkich potrzebujących. Jezu, Synu Dawida, ulituj się nad nami we wszystkich niewypowiedzianych intencjach, które nosimy w sercach, a ja modlę się za wszystkich, którzy w jakikolwiek sposób przyczyniają się i przyczynili się do rozwoju radia i kanału. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. Nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Tym, co dla mnie jest najtrudniejsze do zrozumienia w męce Pana Jezusa, jest jej dobrowolność. Jezus po prostu się na to zgodził. I to jest również część ludzka tej całej sytuacji. To nie jest tak, że Bóg Jezus wspierał człowieka Jezusa w tej decyzji. To człowiek dokonał takiego aktu miłości. Za wszystkich nieprzyjaciół modli się Dorota. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz, w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi, Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz zawsze i na wieki wieków. Amen. Ja modlę się w tej tajemnicy pierwszej chwalebnej za moich bliskich z rodziny i za przyjaciół. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. Nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Amen. Zmartwychwstanie Pana Jezusa. W tej historii zbawienia to właśnie w tym momencie jest jej kulminacja. Jezus pokonał śmierć. Jezus niewinną swoją ofiarą dał Bogu Ojcu podstawę do tego, żeby wytrącić śmierci jej zatrute ostrze. My w tej chwili mamy otwarte bramy do nieba. Tą bramą jest rozdarte serce Jezusa.
Jezusa. Módlmy się za wszystkie, o wszystkie łaski nam potrzebne, abyśmy to zrozumieli. Za żonę Iwonę, córkę Juliannę, modli się Mateusz, za moją córkę, o zdrowie i błogosławieństwo Boże. O to, abyśmy każdego dnia się nawracali. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. Nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi, Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz zawsze i na wieki wieków. Amen. Modlę się za wszystkich, którzy wspierają nas modlitwą, ofiarowaniem cierpienia i postem, oraz za wszystkich, którzy wspierają nas jałmużną. O potrzebne łaski dla wnuków, o pokój serca i dar wiary modli się Adalbert, a za kapłanów modli się Dorota. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje. Przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. O światło Ducha Świętego dla wszystkich. Tajemnica druga chwalebna, w niebo wstąpienie Pana Jezusa. W tym momencie dokonało się wywyższenie ludzkiej natury. To jest zupełnie nieprawdopodobne, bo my, jako członkowie mistycznego ciała Chrystusa, dostąpimy Bożej wielkości. To jest zupełnie nieprawdopodobne, że ciało Chrystusowe, mistyczne, czyli cały Kościół, no przecież Bóg Ojciec zrównał nas, a właściwie nas, jakby podniósł ponad Jezusa Chrystusa, swojego Syna, bo to Jezus Chrystus oddał za nas życie. Więc zostaliśmy wybrani bardziej. To są kanciaste słowa, ale chodzi mi o to, że po wywyższeniu jesteśmy partnerami Boga. Jako cały Kościół, jako cała ludzkość.
To jest nieprawdopodobne. Dziękczynnie za wszystko dziękuję, że jesteś, Panie Jezu, o światu Ducha Świętego dla wszystkich. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź, królestwo Twoje bądź, wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. Nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.

grzesznym i teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus, święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi. Teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus, święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus, święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus, święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus, święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus, święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz zawsze i na wieki wieków. Amen. Tajemnica zesłania Ducha Świętego. Ja modlę się za wszystkich uzależnionych, za wszystkich zniewolonych, za wszystkich opętanych, za okultystów, artystów, intelektualistów, za bezdomnych i za ludzi brulionu. Za męża Ireneusza modli się Edyta o uzdrowienie relacji w rodzinie, w całej rodzinie. Modli się nasz brat lub siostra. Za Błażeja o uzdrowienie, uwolnienie oraz potrzebne łaski w nowej szkole. Modli się Justyna za moją mamę i siostrę o wyjście z depresji. Modli się nasz brat za Janusza, Józefa. Modli się nasz brat o uzdrowienie relacji w moim małżeństwie. Modli się Bartosz. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. Nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Tajemnica zesłania Ducha Świętego. Człowiek w swej pysze, i tu odnoszę się do takiego wielkiego symbolu, jakim jest wieża Babel. Człowiek w swej pysze, czyli grzechem, doprowadził do rozbicia jedności. Niech Duch Święty dzięki naszej modlitwie doprowadzi do zjednoczenia wszystkich ludzi na całym świecie. Abyśmy doświadczyli już tutaj Królestwa Bożego. O potrzebne łaski dla Majki i jej rodziny. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. Nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus, święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus, święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus, święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus, święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus, święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus, święta Maryjo, Matko

0: Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus, święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus, święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi, Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz, zawsze i na wieki wieków. Amen. O miłość w mojej rodzinie modli się Anita. Ja modlę się za wszystkich zmarłych z mojej rodziny, za Zygmunta, za Wieśka, za Luśkę, za Andrzeja oraz za Dominikę. O wniebowzięcie dla nich. O dobry Boży dzień, dzisiaj dobrą spowiedź modli się Paweł. Za szczęśliwy powrót, o szczęśliwy powrót, podróż i powrót do domu, za Ireneusza, za idoli z dzieciństwa naszego brata lub siostry, dziękczynny za wspaniałych rodziców. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. Nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Amen. W tej tajemnicy wniebowzięcia Maryi dokonuje się wniebowzięcie ludzkiej natury, tak jak w drugiej tajemnicy to było potencjalną możliwością, to znaczy Jezus stworzył możliwość do tego, tak tutaj w tej tajemnicy to się dokonało. To się po prostu dokonało. Maryja została z ciałem i z duszą wzięta do nieba. Więc módlmy się o to, byśmy dokładali do swojego skarbca w niebie kolejne zasługi nasze, bezinteresowne, wynikające z bezinteresownej miłości. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus, święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus, święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus, święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus, święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus, święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus, święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus, święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus, święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, Błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus, Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz, w godzinie śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi, Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz zawsze i na wieki wieków. Amen. O pomoc w ukończeniu artykułu modli się Karolina, nie wiem, czy tak masz na imię, za Mariusza, Maxa Kolonko, modli się nasz brat czy siostra. Wierzę. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. Nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Amen. Karolina się modliła, się modli za o pomoc w ukończeniu artykułu. Ja modlę się za wszystkich, którzy kiedykolwiek się z nami tutaj modlili. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. Nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Amen. Ukoronowanie Maryi Panny mówi nam o tym, że jej rola w dziele zbawienia ciągle się zwiększa. Jest coraz więcej objawień, które akceptuje Kościół. I Maryja chce uczestniczyć w moim i Twoim życiu. Oczystość serca, pokora, uwolnienie od pychy, egoizmu, lenistwa i potrzeby kontroli modli się Magdalena. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus, Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus, Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Za moich sąsiadów oraz o to, żeby była zgoda i otwartość, żeby nie było zazdrości, zawiści. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Dziękczynnie za modlitwę z Wami i za piękne rozważania Roberta. I teraz, czy przeczytanie tej drugiej części tej intencji jest pychą, czy nieprzeczytanie tej drugiej części tej intencji jest fałszywą pokorą? Bardzo jestem ciekaw. Chwała Ojcu i Synowi, Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz zawsze i na wieki wieków. Amen. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. O Maryjo, bez grzechu pierworodnego, poczęta, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy i za wszystkimi, którzy się do Ciebie nie uciekają, a zwłaszcza za nieprzyjaciółmi Kościoła Świętego i poroconymi Tobie. Podziękowanie za otrzymane całe morze łask, Bóg zapłać. No i Paweł chyba napisał najcelniej, że to jest po prostu prawdą, ta intencja i ta emocja, za którą dziękuję. Niech na cały ten dzień błogosławi nas Ojciec i Syn i Duch Święty. Serdeczności Panie Robercie dziękuję. Bóg zapłać. No to za chwileczkę będzie w naszym radiu. Będzie teatr radiowy i będziemy poświęcony jednemu ze świętych Kościoła Katolickiego. A widzom kanału dziękuję. Z Bogiem.
1: Niepokarana FM. Pokoju pełne radio.

Ostatni dzień świętej Eudoksji. Zaprawdę powiadam wam, wszystko co uczyniliście jednemu z tych braci moich najmniejszych, mnieście uczynili. Z Ewangelii według świętego Mateusza. 1 marca, rok 152 po Chrystusie. Heliopolis, rzymska prowincja Fenicji. Nazywam się Aulus, byłem jej niewolnikiem, Eudoksji. Prowadziłem rachunki, liczyłem pieniądze, które przechodziły przez jej dom szybciej niż woda przez akwedukt. Wtedy była najbogatszą kobietą w tej części miasta. Willa z marmuru, niewolnicy, klienci, których imion nie wolno było zapisywać. Dziś stoję kilka kroków za nią, przed namiestnikiem. Na dziedzińcu jest jasno, strażnicy są znudzeni. Dla nich to jedna z wielu spraw. Starsza kobieta, o której mówi się, że kiedyś była kurtyzaną. Oskarżenie, nielegalne zgromadzenia. Odmowa złożenia ofiary za pomyślność cesarza. Namiestnik mówi spokojnie. Tłumaczy, że jej zgromadzenia mogą trwać. Przytułek też. Wystarczy gest. Jedno ziarno kadzidła, jedno słowo lojalności. Eudoksja milczy. Patrzę na nią i przypominam sobie noc, od której wszystko się zaczęło. To było 20 lat temu. Obudził ją śpiew z zewnątrz. Widziałem, jak wychodzi na taras, jak słucha.

0: Byłem głodny, a daliście mi jeść. Byłem spragniony, a daliście mi pić. Byłem przybyszem, a przyjęliście mnie. Słowa o sądzie, o sprawiedliwych i przeklętych. Stała długo, nie poruszała się. Rano kazała mi znaleźć tego człowieka. Znalazłem. Był to wędrowny nauczyciel, chrześcijanin. Rozmawiała z nim przez cały dzień. Wieczorem wszystko się zmieniło. Kilka miesięcy później siedziałem w małym pomieszczeniu w dolnej dzielnicy. Willa z marmuru została sprzedana. Za te pieniądze Eudoksja kupiła skromny budynek. Tam zorganizowaliśmy przytułek. Przed sobą miałem tabliczkę z rachunkami. Wszystko poszło. Meble, srebro, kontrakty. Zostało 200 denarów. 20 lat żyła tym, co usłyszała tamtej nocy. Przytułek rósł. Wykupywaliśmy niewolnice, karmiliśmy głodnych. Przyjmowaliśmy przybyszów. Mówiła wtedy, że oddaje to, co i tak do niej nie należy. W końcu naruszyła czyjeś interesy. Zaczęto zadawać pytania. I wreszcie donos. Teraz patrzę, jak stoi przed namiestnikiem. Wystarczy jeden gest lojalności. Eudoksja słucha, później milczy. Przez chwilę nikt się nie odzywa. Eudoksja podnosi głowę. Mówi, że należy do Chrystusa, że nie może oddać czci temu, kto nie jest Panem. Nie podnosi głosu, nie wygłasza mowy. To konsekwencja, nie bunt. Namiestnik wzdycha. Wyprowadzają ją za miasto, nie ma tłumu, nie ma widowiska. Idę za nimi, nie jako niewolnik, jako świadek. Miejsce jest suche, kamieniste. Żołnierz sprawdza ostrze. Eudoksja klęka bez przymusu. Przez lata oddała wszystko. Zostało tylko to. Nasze spojrzenia spotykają się na moment. Nie widzę strachu.
1: Pójdźcie błogosławieni ojca mojego.
0: Miecz opada.
1: Weźcie w posiadanie królestwo.
0: Wracam powoli do dolnej dzielnicy. Otwieram drzwi przytułku. Siadam tam, gdzie zwykle siadała Eudoksja. Ludzie jedzą, rozmawiają, życie trwa. Eudoksja oddała wszystko. Dom, majątek, reputację, życie. Ale to, co zbudowała, zostało. Przytułek stoi. Nic nie ubyło.

0: kiedy kapłan podszedł do mnie, kładąc mi rękę na głowie, namaszczając olejem świętego szarbela czoło, robiąc znak krzyża, poczułem niesamowity gorąc, niesamowitą miłość taką wewnętrzną, jakby prąd przechodzący od samego tego czoła, gdzie on mnie namaszczał, aż do samych palców u stóp. I usłyszałem słowa: chcecie mieć przy sobie. I to wszystko w połączeniu, te doznania cielesne, plus te słowa, plus ta błogość, to co widziałem wokół, że proboszcz leży na posadzce, siostra, szwagier, moja żona leżą w spoczynku w Duchu Świętym. Nie mogło to się skończyć tak, że to otworzyłem oczy i bym sobie poszedł, jedziemy do domu. Ksiądz, odchodząc do innych osób, spowodował we mnie to, że się rozpłakałem. Zacząłem płakać po prostu jak małe dziecko. Żona, szwagier, siostra wstali. Oni również byli zalani łzami. Wyszliśmy z kościoła. Dalej byliśmy po prostu zapłakani. I myśleliśmy, co tu się w ogóle stało? O co chodzi? I zaczęliśmy sobie uświadamiać, że my doświadczyliśmy spotkania z Bogiem.
1: Przebłyski. Historie z happy endem.
0: Tak, jestem bardzo szczęśliwy. Dzięki Panu Bogu mam dzisiaj rodzinę. Mam żonę wspaniałą, dzieci, dokładnie czwórkę. I to właśnie dzięki Panu Bogu. W 2013 roku, kiedy powiedziałem jemu tak, otrzymałem w zamian pragnienie posiadania dzieci, ponieważ wcześniej byłem zamknięty na potomstwo, a zarazem byłem zamknięty na szczęście. I dzisiaj, kiedy moja najstarsza córka ma prawie 11 lat, najmłodszy synek 6 miesięcy, mogę z czystym sercem powiedzieć, że rodzina, zdrowa rodzina oparta na wartościach chrześcijańskich to jest prawdziwy powód do szczęścia i radości. W młodości Bóg był dla mnie jakimś takim, no tak w sumie jak w wyobrażeniach dużo osób ma, że jest takim po prostu starszym panem, siwym, z brodą i sobie gdzieś tam na chmurce lata. Jest jakimś tam bytem, który jest daleko i że należy się go bać, żeby żyć dobrze na ziemi, aby nie trafić do piekła, że muszę się przypodobać Bogu, że muszę zasłużyć na niebo, zapracować, muszę chodzić do kościoła, muszę się modlić rano i wieczorem, pacierzem, modlić się do Maryi. No, to taką miałem wizję Boga, opartą w sumie na lęku, ponieważ do kościoła trzeba było chodzić u mnie w domu, pochodzę z rodziny katolickiej, ale nie zostało mi przekazane to, że Bóg, który jest, on jest żywym Bogiem i ma jakiś taki mocno realny wpływ na moje życie. Żywym Bogiem to znaczy, że mogę się zwracać do Niego jak do przyjaciela, że mogę z Nim rozmawiać, że On może mi podpowiedzieć, że może mi doradzić, że ja kiedy potrzebuję, mogę się do Niego przytulić. Nikt mi tego nigdy nie powiedział, że mogę doświadczyć jakichś przemian w swoim życiu. Nie wiedziałem w ogóle, czym jest adoracja. Wiedziałem, że jest monstrancja, wiedziałem, że jest w niej kółeczko białe. Wiedziałem niby, że to jest Pan Jezus, ale to wszystko brzmiało i wyglądało dla mnie jak historia i przed tą historią mnóstwo klęczących, smutnych ludzi. Także to nie wyglądało mi nigdy na to, żeby to był ktoś żywy, żeby to była osoba, tylko po prostu biały opłatek w monstrancji. Wszystko zaczęło się od tego, że do parafii, w której mieszkałem, w Rembertowie, przyjechał ksiądz misjonarz z olejami świętego Szarbela. I mama moja opowiedziała nam, co działo się w kościele po wieczornej mszy. I wspomniała mi, że ludzie upadali na podłogę. I ja do kościoła nie chodziłem regularnie, bardzo rzadko od święta, czasami z tradycji. I wzbudziło to bardzo moją ciekawość, mojej żony ciekawość. Włączyliśmy sobie internet, wygooglowaliśmy sobie nazwisko księdza. I okazało się, że ten ksiądz jeździ po różnych parafiach i musimy zobaczyć, o co chodzi z tymi upadającymi ludźmi. I tak pojechaliśmy do Rycerki Górnej wraz z moją siostrą, szwagrem, żoną. 400 kilometrów. Zobaczyć, o co chodzi. Kiedy dotarliśmy na miejsce, okazało się, że jest to malutki kościółek, taki typowo górski. I po mszy świętej był moment namaszczenia tymi olejami. Kiedy kapłan podszedł do mnie, kładąc mi rękę na głowie, namaszczając olejem świętego Szarbela czoło, robiąc znak krzyża, poczułem niesamowity gorąc, niesamowitą miłość taką wewnętrzną, jakby prąd przechodzący od samego tego czoła, gdzie on mnie namaszczał, aż do samych palców u stóp. I usłyszałem słowa: chcecie mieć przy sobie. I to wszystko w połączeniu, te doznania cielesne, plus te słowa, plus ta błogość, to co widziałem wokół, że proboszcz leży na posadzce, siostra, szwagier, moja żona leżą w spoczynku w Duchu Świętym. Nie mogło to się skończyć tak, że to otworzyłem oczy i bym sobie poszedł, jedziemy do domu. Ksiądz, odchodząc do innych osób, spowodował we mnie to, że się rozpłakałem. Zacząłem płakać po prostu jak małe dziecko. Żona, szwagier, siostra wstali. Oni również byli zalani łzami. Wyszliśmy z kościoła. Dalej byliśmy po prostu zapłakani. I myśleliśmy, co tu się w ogóle stało? O co chodzi? I zaczęliśmy sobie uświadamiać, że my doświadczyliśmy spotkania z Bogiem. Z kimś, kogo nie widzieliśmy, a kto objawił się w naszych ciałach, w naszych umysłach, w naszych sercach. I może ktoś nie uwierzyć, ale całą drogę powrotną, 400 kilometrów do Warszawy, praktycznie nie rozmawialiśmy. Każdy z nas miał spotkanie indywidualne z Bogiem i potrzebował tej sfery, tej prywatności, tej ciszy, aby poukładać sobie w głowie to, co się stało. Bo to, co się wydarzyło, to był moment zwrotny w moim życiu. Od tamtego czasu stałem się innym człowiekiem. Sensem mojego życia to były w sumie błahostki takie życia codziennego, jak odkładanie pieniędzy, praca, wyjazd, żeby uzbierać kasę na jakiś wyjazd, najlepiej zagraniczny. Celem było, żeby na weekend po prostu była kasa, żeby spotkać się ze znajomymi, upić się wódeczką, upalić marihuaną. Może jeszcze jakieś inne narkotyki gorsze, jakby była możliwość. To już wszystko zależało od okoliczności. W sumie za tym biegłem, tak? Za zaspokajaniem własnych potrzeb, za tym, żeby mi było przyjemnie, żeby było przyjemnie mojej żonie, żeby było fajnie, żebyśmy sobie mogli na spokojnie leżeć przed telewizorem, oglądać filmy, obżerać się chipsami, jakimś dobrym jedzeniem. Zachcianki ciała. To jest w sumie to, za czym pędziłem. Nie, na pewno nie był to Bóg, ani nie interesowało mnie, co będzie później, po śmierci. W moim domu ogólnie bardzo mało mówiło się o Bogu. Tak jak powiedziałem na początku, był on takim przymusem jakby. Przymusem do chodzenia do kościoła. Biblia była książką, która leżała na regale. Wyciągana była raz do roku na Boże Narodzenie, aby przeczytać fragment. Więc to był dla mnie pismo, którego się w ogóle nie ruszało, bo jego miejsce jest na regale. Więc nie przypominam sobie dzisiaj, jako prawie 40-letni człowiek, żebym cokolwiek usłyszał o Bogu w domu, szczególnie od mojego taty. Mama być może w niektórych momentach coś próbowała, podczas, nie wiem, jak mi pomagała lekcje odrabiać, jako nastolatkowi, tam dziecku, to coś może wspomniała, ale to nic tak naprawdę w mojej głowie nie zostało na temat Boga. No, moje myśli cały czas krążyły wokół tego, że Bóg chce mieć mnie przy sobie, i zastanawiałem się, o co chodzi. Przecież jestem. I od razu zobrazowałem sobie moje życie, jak ono wygląda w danym momencie. I rzeczy typu na przykład nałogi, że muszę się napić w weekend, albo że palę te papierosy, albo że lubię palić zioło i palę tylko ile kiedy mogę, że przeklinam, że jakieś kradzież mi się czasami zdarzy. To zacząłem czuć po prostu obrzydzenie do tego i zrodziło się we mnie takie pragnienie bycia lepszym człowiekiem. Bycia kimś, kto ma się czym pochwalić właśnie przed Bogiem. Przed kimś obcym nawet, który na przykład spojrzy w moje serce, ma wgląd do mojego serca i mógłby zobaczyć, co w nim jest, nie? Żeby nie było tam rzeczy, których się po prostu będę wstydził. Miałem bardzo duże szczęście, a raczej z pewnością była to opatrzność Boża, że niewiele po nawróceniu, kiedy zacząłem uczęszczać do kościoła na mszę z pragnienia częściej, czyli tak naprawdę w niedzielę plus jeszcze w tygodniu, ksiądz tamtejszej parafii zaprosił mnie, moją żonę i siostrę też, bo tam też chodziło do tej parafii, na rekolekcję REO, rekolekcje ewangelizacyjne odnowy w Duchu Świętym, które miały być w tamtej parafii. I bardzo mi się nie chciało na nie iść, ale stwierdziłem, że czemu nie, jest to blisko domu, spróbujemy. I to był niesamowity czas, bo właśnie tam zostałem posłany do rodziny, kiedy usłyszałem słowa proroctwa. I po tych rekolekcjach zawiązała się wspólnota odnowy w Duchu Świętym, którą miałem okazję częściowo współtworzyć i zarazem wzrastać. Mieliśmy tam wieczory uwielbienia, jakieś małe ewangelizacje, posługę w Caritasie. Było sporo osób ubogich, którym można było pomagać. Więc to był bardzo dobry, że tak nazwę, strzał po samym nawróceniu, że miałem od razu tą drogę pilotażu, takiego już wsparcia, oparcia na wspólnocie. Rodzina to raczej podśmiechiwała się albo machnęli ręką, przejdzie im, ale jeżeli chodzi o przyjaciół, to właśnie to nawrócenie zweryfikowało, kto jest moim przyjacielem. Ludzie, z którymi ćpałem lub z którymi piłem, okazało się, że są ludźmi dla mnie kompletnie obcymi, bo chodziło tylko i wyłącznie o to, żeby mieli się z kim napić. Ludzie, którzy nas zapraszali na posiadóweczki, niby takie przyjacielskie, fajne, żeby sobie pojeść, żeby się upić, przestali się do nas odzywać, bo wiedzieli, że przestałem pić alkohol. Szczególnie wódkę. Oddałem ją kiedyś Maryi podczas peregrynacji obrazu, więc poprosiłem ją, był moment, żeby jej coś oddać Więc wpadłem na genialny pomysł, żebym oddał jej to, co mi najbardziej ciąży, czyli picie wódki, bo po wódce robiłem najgłupsze rzeczy i oddałem jej to. I przez to, że przestałem pić wódkę, na weselach ludzie dziwnie się na mnie patrzyli. Na urodzinach gdzieś, na różnych po prostu imprezkach. Zobaczyli z czasem, że nie piję. I te przyjaźnie rozleciały się, odsunęły się. Aczkolwiek mój najlepszy przyjaciel po kilku latach zwrócił się do mnie o pomoc. I miałem okazję mu opowiedzieć o Bogu. On był z bardzo patologicznej rodziny, gdzie było pełno złodziejstwa, kradzieży. I zabrałem go na rekolekcję Jezus na stadionie, gdzie był też ksiądz Baszabora. I mój przyjaciel podczas adoracji dostał manifestacji demonicznej. Spojrzałem na niego, on po prostu miał żyły na głowie. Zaczęło mu wykręcać ręce, nogi. Upadł po prostu sztywny na podłogę. Zaraz przybiegła diakonia modlitewna. Wspólnie zanieśliśmy go ze sztywniałego po prostu do sali takiej, gdzie byli księża i służyli modlitwą. I brałem udział razem z tymi księżmi w modlitwie takiej uwolnienia nad Łukaszem. I od tamtego momentu po prostu ja już wiem, nie wierzę w Boga, tylko wiem, że Bóg istnieje i zło istnieje i to jest po prostu nieustanna walka dobra ze złem. I to właśnie odnośnie przyjaciół, tak, to był mój przyjaciel, który niestety później znów odsunął się ode mnie, już na dobre, zmienił numer, nie mam z nim kompletnie kontaktu, ale ewidentnie alkohol, używki zbliżają do siebie ludzi i polecam każdemu, każdej przyjaźni, gdzie ktoś myśli, że ma super przyjaciela, super przyjaciółkę, spróbować porozmawiać, spotkać się kilka razy bez tych używek i wtedy zweryfikować, czy macie o czym rozmawiać. Wpłynęło dość mocno, ponieważ tak jak wspomniałem na początku, otworzyłem się na rodzinę. Rekolekcje, na których byłem, rekolekcje ewangelizacyjne odnowy, kończą się taką modlitwą wstawienniczą i kilka osób modliło się nade mną i dostałem od jednej pani takie słowa: Bóg posyła cię do rodziny. Ja na tamten czas nie wiedziałem, o co chodzi. Myślałem, że chodzi o relacje z moim najstarszym bratem, których nie mam relacji, że wiem, że on tak średnio z Panem Bogiem ma po drodze. Myślałem, że tam chce mnie Bóg posłać. Ale nie, trzeba było długo czekać. Minął rok i w trakcie tego roku zrodziło się we mnie pragnienie i pragnienie w mojej żonie, że otwieramy się na potomstwo, na które byliśmy wcześniej zamknięci. I dziś, kiedy o tym myślę, mając 4 dzieci, już rozumiem, o co chodziło Bogu, że posyła mnie do rodziny. Jestem szczęśliwy, jak wspomniałem, jako ojciec, mąż wspaniałej żony Angeliki, z którą znam od 21 lat, czyli większość mojego życia. Jestem z nią razem. I razem się nawróciliśmy z Angeliką. I to jest mega wielkim błogosławieństwem, bo dzięki temu możemy razem prowadzić na dzień dzisiejszy wspólnotę. Niedużo małą wspólnotę pod Warszawą, w takiej małej miejscowości koło Nadarzyna. Jesteśmy w tym razem. I jesteśmy cały czas, jestem cały czas w rodzinie. Wspólnota mnie nie oddziela od żony. Chodzimy razem na ewangelizację, jeżeli mamy taką możliwość. Mamy pragnienie dzielenia się z tym, co przeżyliśmy i tym, co trwa w nas, ponieważ nawrócenie to już przeżywamy praktycznie co jakiś czas w naszym życiu. Chcemy się tym dzielić z innymi ludźmi. I pragniemy dzielić się z ludźmi, których spotykamy przypadkowo. Jesteśmy po takiej formacji na Akademii Rozwoju Talentów, którą prowadziła Magdalena Plucner, prowadzi obecnie z księdzem Rafałem Jarosiewiczem. I oni dają tam wskazówki. Jest to szkoła taka weekendowa raz w miesiącu. Jak ewangelizować? I po prostu wychodzimy na ulicę, na przykład z książkami, na przykład z batonikiem albo czymś miłym i zaczepiamy ludzi i pytamy się ich, czy wierzą w to, że Bóg ich kocha, jak wygląda ich relacja z Bogiem. I wiele osób naprawdę chce o tym rozmawiać i wiele osób też po takiej głębszej rozmowie wyznaje Jezusa jako swojego Pana i Zbawiciela i rodzi się w nich też pragnienie, aby poznać tego Boga, którego my znamy. Bo dla nich w większości to jest reakcja, że Bóg to znaczy Kościół i oni od razu, my mówimy o Bogu, o miłości Bożej, a oni zaczynają jechać na Kościół. My mówimy, że my nie mówimy do nich teraz o Kościele, tylko o Bogu. A no tak, w Boga wierzę, ale w księży nie wierzę. I od tego na ogół zaczynają się rozmowy właśnie z osobami takimi buntowniczymi. I cieszę się, że to trwa, że to, co otrzymaliśmy, to mamy pragnienie dzielenia się tym i oddania tego dalej, tej właśnie miłości Bożej.
1: Wysłuchał Hubert Czarnocki. Niepokarana FM. Pokoju pełnego.

Dziewczyna stoi na murawie wielkiego stadionu w Seulu. Ma tego dnia wziąć ślub. Oprócz niej na tym samym stadionie na murawie stoi 1000-1200 par. Guru sekty skojarzył te małżeństwa na podstawie zdjęć. Ania uwierzyła, że w ten sposób może stworzyć szczęśliwy związek na całe życie. A nie jest i nie była głupsza od większości z nas. Już po pierwszym semestrze na Uniwersytecie w Gdańsku miała stypendium naukowe. Dawała i bardzo dobrze daje sobie radę w życiu. Jak zaczął się epizod z sektą? Po pierwszej sesji, kiedy ogarnęła już temat studiów, postanowiła, że zacznie pomagać ludziom. Przy drzwiach sekretariatu zobaczyła plakat na wydziale. I ten plakat zapraszał do spotkania grupy charytatywnej. Przygotowywała paczki, wysyłała je biednym w Kamerunie, do Kalkuty. Potem krok po kroku wchodziła coraz głębiej w strukturę instytucji, o której ona myślała, że jest stowarzyszeniem charytatywnym, a była to sekta. Ania przeszła pranie mózgu. I teraz, kiedy z tego zniewolenia się obudziła? Na tym stadionie w Seulu. Kiedy zobaczyła o dwie głowy niższego od niej, trzy razy starszego, grubego Koreańczyka, który miał zostać mężem, jej mężem na całe życie. Doznała takiego wstrząsu estetycznego. Nastąpił moment boom. Uciekła ze stadionu, wyrwała się z sekty Muna, wróciła do Polski i żyje. Jest taki film Homeland i w tym filmie opisano inny typ, ale bardzo podobnego uzależnienia. Jak się takie uzależnienie wywołuje u człowieka? Bohater tego filmu, podobnie jak Ania, został poddany praniu mózgu. Ale to pranie mózgu było biegunowe, różne. Ania nie była bita. Ten bohater Brody był katowany przez terrorystów z Al-Kaidy i łamany psychicznie. Chyba był żołnierzem, ale nie zdradził. Został ukarany. Zobaczył, jak zastrzelono jego przyjaciela, który również dostał się do niewoli. To trwało, te tortury trwały kilka lat. I z tej, przepraszam, niepachnącej piwnicy wyciąga Brodiego dobry terrorysta. Te tortury kilkuletnie się kończą i ten wdzięczny, choć potrzaskany wewnętrznie żołnierz zaczyna żyć na wolności. I teraz ten dobry oprawca steruje powolną przemianą jego wartości i pragnień. Następuje podmiana. Nie wiem, czy on jest więźniem, czy nie jest więźniem. Oczywiście jest więźniem, ale niby jest na wolności. On opiekuje się synem terrorysty, ucząc go angielskiego. I w ten sposób pracujący nad żołnierzem ten manipulator Demiurg wykorzystuje po prostu głód miłości Brodiego do pozostawionych dzieci w USA. Dzieci Brodiego. I teraz w momencie, w którym syn tego terrorysty ginie w wyniku amerykańskiego ostrzału, Brody pęka. Chce odwetu. I co się zdarzyło w tym momencie? On został odwrócony. Po powrocie do USA przygotowuje samobójczy atak na wiceprezydenta Stanów Zjednoczonych i już jest w tym pasie takim, w którym jest trotyl. I kiedy stoi obok polityka, którego ma zabić, rozmawia z ukochaną córką. I w czasie takiej dramatycznej, wstrząsającej rozmowy on sobie uświadamia, że bezgranicznie kocha to dziecko i nie naciśnie detonatora, bo wie, że na pewno dziewczyna nie przeżyje jego śmierci i napiętnowania go jako terrorysty, a jej jako córki terrorysty,
który jest winny wielokrotnego morderstwa, no bo przecież nie zginąłby tylko ten polityk. Anonimowi alkoholicy nazywają moment boom, tutaj rozmowa, tam estetyczny odruch. Widzi Ania tego człowieka, który ma być jej mężem. Ten moment boom może doprowadzić do wejścia człowieka na normalne tory. Oczywiście życie tych ludzi już nie będzie w pełni normalne, tak? Ale jest możliwa wolność. Oglądałem kiedyś inny film i to był film o takim terroryście palestyńskim. I on, wywiad izraelski wplątał go, jak jemu się wydawało, w całkowicie spontaniczny związek romantyczny z jedną Izraelką. Oczywiście była to oficer, nie pamiętam którego wywiadu, czy Shin Bet, czy no nieważne. I razem z nią mieszkał z ekipą ludzi. Ci wszyscy ludzie byli ubrani oczywiście w cywilne ciuchy i tak dalej. I taką niesamowitą sceną w tym filmie była scena, w której tych 8 osób, z niektórymi nawiązał relacje, dokonują prania mózgu, które trwało 6 czy 8 godzin. I ta scena jest po prostu genialna, bo to jest scena, w której po pierwsze oni wykorzystują efekt masy, tak? To znaczy on jest bez szans wobec 8 osób, które z intensywnością, i oczywiście można się zamknąć całkowicie i no, co może wyniknąć z czyjegoś gadania, tak? Ale tutaj on był otwarty na tę oficer, którą

uzależnienia. Bo my mówimy cały czas o uzależnieniach i czy to powiemy o uzależnieniu fizycznym, czy psychicznym, czy duchowym, nie ma to kompletnie żadnego znaczenia. I jaki jest efekt psychomanipulacji? Psychomanipulacji uległa Ania, psychomanipulacji uległ Brody i psychomanipulacji uległ ten terrorysta, czy nieomal terrorysta arabski. Otóż po pierwsze musi być zniszczona dotychczasowa struktura intelektualna, wokół której organizuje sobie życie człowiek. I to może być ciężka praca wieloletnia i może to być jakaś bardzo skoncentrowana, potężna presja. Zazwyczaj dzieje się to długo i człowiek, który podlega temu oddziaływaniu, nie zdaje sobie sprawy z tego, że krok po kroku podejmuje pewne decyzje. Dokładnie tak samo jest w przypadku uzależnień duchowych. Zaczyna się od rzeczy mało istotnych. Są to jakieś... Człowiek wychodzi z bezpiecznej przestrzeni, którą daje wiara i nauka. Tak, zaczyna wierzyć w jakieś dziwne sprawy, że to jakaś energia, że można coś, że można oddziaływać, że można poznać przyszłość, no, że można rzeczy niezwykłe, a są one wynikiem tego, że możemy skorzystać z pełni swojego potencjału, bo my dzisiaj korzystamy z 5 czy 10% tego potencjału, no bo nasza cywilizacja, no bo katolicyzm, no bo opresja i dlatego zostaliśmy stłumieni. Oczywiście nie ma żadnego wolnego potencjału. Mózg wykorzystuje wszystko, co dała mu natura w naszym życiu, ale te nadzwyczajne rzeczy, które mogą się dziać z tym człowiekiem, one się biorą z otwarcia się na demona i to demon działa w tym człowieku. Ale zanim to się stanie, to z tej przestrzeni intelektualnej musi nastąpić transfer, tak, oczekiwań, pragnień, wyobrażeń o zaspokojeniu naszych deficytów, znaczy deficytów tego człowieka i musi nastąpić akt zgody, afirmacji. W spirytyzmie jest to moment przywołania demona, w bioenergoterapii to jest otwarcie się na autorytet bioenergoterapeutem, za którym stoi demon. Tak samo jest w przypadku wróżbiarstwa, kiedy idziemy do tarocisty i on nas szokuje swoją wiedzą, no i my się otwieramy na niego, chcąc otrzymać ten dar, tę wiedzę, a otwieramy się na demona. W tych transowych technikach otwarcia, takich jak na przykład hipnoza, no to w wyniku wejścia w odmienny stan świadomości, który jest oczywiście ograniczeniem tej świadomości, a nie jakąś wyższą formą świadomości, jak od 50 lat próbują przekonać ludzi ideolodzy i praktycy New Age, tego ruchu quasi duchowego. I tutaj również następuje otwarcie. Więc najpierw jest umysł, przemieniamy jakiś sposób myślenia, system wartości i tak dalej i w pewnym momencie następuje decyzja. Człowiek mówi chcę. I to jest moment, oczywiście tutaj nie chodzi o Brodiego, tak? Ale ja mówię teraz o uzależnieniach duchowych. Tak? I tutaj to jest moment, w którym człowiek zostaje opanowany przez duchowe zło. I wszystko, co dzieje się od tego momentu pod wpływem tego duchowego zła, zmienia serce człowieka. W XX wieku, XXI i w końcu XIX mówi się o podświadomości. Tak? Nie będę wnikał, dlaczego to słowo jest hipostazą, która nie ma desygnatu, ale to nieważne jest. Ważne jest zrozumienie, na czym polega mechanizm psychomanipulacji. Jest deficyt, jest próba zaspokojenia tego deficytu metodami, które są nie
potwierdzone przez naukę i

0: przez wiarę. Następuje zmiana systemu myślenia, wejście w przestrzeń duchową i uzależnienie. Znam alkoholika, i teraz mowa jest o momencie boom, o uderzeniu w dno. Znam alkoholika, który zaczął na poważnie szukać pomocy, kiedy po pijanemu, prowadząc w stanie całkowitego zamroczenia, on nic nie pamiętał z tego, kiedy prowadząc samochód, o mało nie zabił dziecka i to nim wstrząsnęło. Tak? Czym jest uzależnienie? Uzależnienie jest formą automanipulacji. Ucieczka w picie to jest błędna odpowiedź na realne potrzeby. Czyli mamy realną potrzebę, stosujemy jakiś mechanizm ucieczki na przykład, a nie mechanizm rozwiązywania problemów. Kolejna historia, która pozwoli nam zrozumieć kolejny element tego ciągu logicznego, wokół którego zbudowana jest ta audycja. Karolina była przepiękną 16-latką. Sprzedawała ciało z miłości do przystojnego sutenera, w którym się zakochała, i on się w niej zakochał, wyciągając ją ze śmierdzącego skłotu, do którego trafiła po ucieczce z domu. I tutaj moment boom, bo ona mieszkała z nim, ona nawet zaczęła w cudzysłowie obsługiwać jego przyjaciół seksualnie, tak? Ale on jej wytłumaczył, że ona to robi z miłości do niego, no bo tam były różne sytuacje i tak dalej. Ale moment był nastąpił, kiedy on chciał ją sprzedać producentom porno z ostrą przemocą. I teraz tutaj również mamy klasyczne pranie mózgu. Złamać, odwrócić, odbudować, czyli zamrozić ten nowy sposób myślenia i wykorzystać. Tak. Sekty, jeśli można byłoby zdefiniować sekty, psychomanipulacje, ruchy psychomanipulacyjne, jednym słowem to jest wykorzystywanie, czy wykorzystanie. I teraz na początku, jak mówiłem, są deficyty w sekcie. Potem jest serdeczność. Często nieuświadomiona presja, tak? Przesuwanie emocji, trzeba się odciąć od rodziców, od bliskich. Wzmacnianie rozżalenia wobec własnych wspólnot, tak? Rodziny, narodu, kościoła, ojczyzny. U Brady'ego to była kwestia ojczyzny, tak? I mówiono mu o pewnych rzeczach, które robią politycy amerykańscy, i rzeczywiście to są fakty, tylko nie zmienia to rzeczy podstawowej, że patriotyzm jest patriotyzmem. I ta serdeczność jest bardzo ważna. Tak czasami mówimy o bombardowaniu miłością. Ale kiedy odcinamy człowieka od tej wspólnoty, która dotąd go żywiła, w której on uzyskiwał siły w chwilach, które były dla niego trudne, następnym krokiem jest osłabienie woli, bo odcięcie się już jest takim gestem, który sprawia, że człowiek traci wewnętrzne napięcie, siłę wewnętrzną. To odcinanie więzi właśnie jest, przecież więzi to jest przepływ miłości, tak, i nagle to przerywamy. Potem następuje kontrola umysłu. I ten przykład z tą ekipą Shinbet, która doprowadziła do tego, że terrorysta, czy też przyjaciel terrorystów, ale w każdym razie bardzo mocno zaangażowany człowiek, po prostu przyszedł na drugą stronę. Tak, tak samo jak było z Brody'im. Więc kontrola umysłu. Tak? Ten nowy światopogląd dalej jest związany z umysłem, ale potem następuje kontrola woli. W przypadku Brody'ego stało się to w chwili, w której on zobaczył śmierć swojego podopiecznego. Tak? I w tym momencie to, co miał w głowie, nad czym jeszcze nie mieli pełnej, terroryści nie mieli pełnej władzy, następuje ten przeskok. Tak? Te emocje są przesunięte, jest jakaś obietnica, kontrola umysłu, ten nowy światopogląd, zamrożenie tego światopoglądu, bo najpierw jest rozmrożenie i i destrukcja, a potem nasączanie nowym światopoglądem, a potem zamrożenie tego światopoglądu nowego. I teraz tak, nowe niewłasne cele, nowe pragnienia. Czasami są to pragnienia tylko i wyłącznie wynikające z nienawiści, tak? Ale to nie ma znaczenia. Chodzi o to, że są nowe pragnienia i one idą z serca, ponieważ umysł, wola zostały zainfekowane. W tym momencie serce zaczyna się zmieniać. Gdyby sobie wyobrazić człowieka, gdyby sobie wyobrazić strukturę wewnętrzną człowieka, można by powiedzieć, że ma trzy mózgi, tak? Jeden ten z tych mózgów to jest ten, o którym myślimy zawsze, że, czyli ten mózg człowieczy, pewien odcinek układu nerwowego jest takim mózgiem ssaczym, a oprócz tego jest mózg gadzi, który na przykład, i to jest odcinek kręgosłupa, tak? I takie zgromadzenie odgałęzień nerwowych już w dolnym fragmencie kręgosłupa. I ten trzeci poziom, ten gadzi poziom, on na przykład występuje u ludzi, którzy są w śpiączce. A czasami u tych, u których już na przykład mózg został zniszczony. Czyli po prostu oddychanie, wegetacja. I teraz, kiedy wszystko pozostałe poza tą sferą najniższą, tak, zostaje zainfekowane, czyli serce, ten drugi poziom ssaczy, ssaki mają emocje, gadnie. I teraz te nowe cele, nowe pragnienia budzą fałszywą nadzieję. I to jest istota rzeczy. Potem następuje odwrócenie i potem człowiek niszczy siebie. Jeśli nie będzie momentu boom, on siebie zniszczy. Robisz coś, czego nie chcesz. Robisz coś w wyniku tego, co robisz, brzydzisz się sobą. Tak. A nie ssek tymuna wyciągnął wstrząs estetyczno-egzystencjalny. Zobaczyła, jak jest naprawdę. Nicolasa Brodiego uratowała miłość do córki. Bo tylko prawda i miłość wyzwalają. Tak? Wolność przychodzi przez intelekt i przez serce. Ale niestety nie zawsze przychodzi. I tutaj taki jeden z bardziej dla mnie trudnych, jeden z trudniejszych dla mnie, jedna z trudniejszych dla mnie historii. Otóż dziewczyna, piękna, 17-latka, która w miejscowości, to nieduże, średniej wielkości miasteczko w południowej Polsce, ona jest gwiazdą, powiedzielibyśmy, tak, liceum, gra na instrumentach, udziela się w teatrze, jest sportowcem, jest bardzo atrakcyjna i bardzo popularna i popełnia samobójstwo. Kiedy poproszono mnie o to, żeby, bo nikt tego nie rozumiał, nikt kompletnie nie był w stanie połapać się w tej sytuacji. I co po jakimś czasie udało się tam dotrzeć do jej skrzynki mailowej. No i co się okazało? Że ona 8 miesięcy wcześniej poznała muzyka z death metalowego zespołu norweskiego. I ona została uzależniona przez czat internetową. Ta więź była tylko i wyłącznie, nośnikiem tej więzi był tylko internet. I po drugiej stronie był charyzmatyczny wokalista zespołu satanistycznego. I ona nie miała szczęścia. Popełniła samobójstwo. Nie doczekała się momentu boom. Prokurator, kiedy przedstawiłem te fakty, on zagłębił się w tę konwersację i powiedział: proszę pana, ale my nic tutaj nie możemy zrobić. Tam nie ma ani jednego wezwania do samobójstwa. Ale ten charyzmatyczny wokalista, ten charyzmatyczny satanista doprowadził tę dziewczynkę do rozpaczy. I to można było udowodnić, ale za to nie da się nikogo skazać. Można zmanipulować człowieka w taki sposób. No oczywiście 17-latka dopiero chyba w wieku 21 czy 20 lat kształtują się jakieś płaty naszego mózgu, które sprawiają, że przestajemy preferować zachowania ryzykowne. Młodzież po prostu nie ma pewnych funkcji jeszcze mózgu i bardzo łatwo jest tym dzieciom podejmować złe decyzje. Ona została po prostu wykorzystana, zakochała się, i ten człowiek rozmroził jej sposób myślenia o świecie, napakował jej mózg nowym sposobem widzenia świata. Ten sposób widzenia świata był beznadziejny. Nie było tam nadziei. Potem zamroził ten sposób myślenia i pakował w jej emocje muzykę, której przesłanie ją po prostu niszczyło. Udana manipulacja odbiera człowiekowi wolność. Człowiek robi rzeczy, których robić nie chce, które go kaleczą. Jest wykorzystywany emocjonalnie, finansowo, fizycznie, na każdy ze sposobów. Nie zapomnę takiego filmu dokumentalnego, w którym były rozmowy kobiet, które wyszły z jednej z sekt, która działała w latach 70. w Stanach Zjednoczonych. To była sekta hipisowska. I tam był jeden guru, biały człowiek, który wrócił z Indii, gdzieś tam został inicjowany w jakiejś duchowości, no jakiejś sekty hinduistycznej, która z założenia no po prostu robiła ludziom krzywdę. I ten człowiek zgromadził wokół siebie bardzo dużą ekipę ludzi. Oni mieszkali gdzieś, znaleźli jakieś miejsce, pobudowali domy. No, naprawdę to była potężna instytucja. No, sposoby. Na czym polega opanowywanie drugiego człowieka? Między innymi na tym, że przekracza się progi niewinności czy wstydu. Tak? I krok po kroku gorszy się człowieka, czyli czyni się go gorszym. Tam między innymi były takie seanse. Jeden z nich został nagrany i to doprowadziło do rozbicia tej sekty, gdzie w takim pomieszczeniu całkowicie wytłumionym i te ściany były wyłożone jakimiś miękkimi, jakimś wojłokiem, jakimiś miękkimi materiałami. No tak jak w szpitalach psychiatrycznych, gdzie chodzi o to, żeby nie było klamki, żeby ludzie sobie krzywdy nie zrobili i nie robią sobie tej krzywdy, oprócz tych, którzy potrafią przegryźć sobie żyły. Ale w tej zamkniętej przestrzeni byli zgromadzeni nadzy mężczyźni, nagie kobiety i nakręcana była spirala napięcia seksualnego i w pewnym momencie mężczyźni rzucali się na te kobiety i je gwałcili. A one to akceptowały. One uczestniczyły raz w tygodniu w tego typu sesjach, tak? No bo to był element jakiejś tej struktury duchowej niby prezentowanej przez guru, że no musicie to robić, bo to jest służy temu i temu i dzięki temu będziecie szczęśliwsi, lepsi i tak dalej, i tak dalej. No, bo nie będziecie hipokrytami, nie będziecie jakimiś obskurantami, nie będziecie udawali, że seksualność jest czymś złym, a kontrolowanie seksualności, no to już jest absurd całkowity, tak? I teraz jakie były konsekwencje? Dlaczego w ogóle mówię o tym filmie? Bo po 40 latach, może 35, rozmowy z tymi kobietami były wstrząsające. Dwie z nich przyprowadzały do guru swoje 9 i 10-letnie córki. I on je wykorzystywał regularnie. I one tam przychodziły, czekały na zewnątrz, odbierały te dzieci i wracały. I wyobraźcie sobie państwo, że jedna z tych kobiet po 35 latach uważała, że to było dobre. I były takie przebłyski, w których z pytań, które jej zadawano, chociaż właściwie im zadawano, one odbierały to jako opis ich reakcji na to zło, które tam się działo. I ona, szczególnie jedna z nich, jakby polemizowała z tym. Rozumiecie państwo? Czyli ktoś mówił, że współżycie seksualne 40-latka z 9-latką jest nienaturalne i krzywdzi dziecko nieodwołalnie. I wypranie człowiekowi w mózgu, żeby sądził, że to jest dobra rzecz. Więc to mną wstrząsnęło, ale no tutaj znowu mamy tę całą figurę prania mózgu, infekcji emocji, zamrożenia tego. No, światopogląd tej kobiety był zamrożony w sposób nieprawdopodobny. I teraz były też rozmowy z tymi córkami. No i to już to już wyciskało łzy z oczu, bo te dziewczyny, ich obraz świata był tak potrzaskany, że ich życie było pasmem cierpienia. I to nie chodzi tylko i wyłącznie o sferę seksualną, że nie poukładały sobie życia, tak? Tylko chodzi o to, że te kobiety właściwie w ich życiu było pozamiatane od samego początku. One nie miały szans na normalną rodzinę, na normalną pracę. Każdy z tych przypadków był oczywiście inny, ale sens tego jest dokładnie taki. A oni przecież byli przekonani, że tworzą nowy świat, że społeczeństwu dadzą coś, co będzie pełne wolności wreszcie, tak? Że ten chrześcijański, obskurantki, ten hipokrytyczny, pełen hipokryzji świat i my tu teraz pokażemy wam wolność, jak naprawdę, czym jest prawdziwa wolność. I większość z tych ludzi w to po prostu wierzyło. Oni tam szli, bo byli naiwni. A jednocześnie mieli w sobie pragnienie dobra. Chrześcijaństwo to wolność, tak? Ci ludzie byli zamknięci w beznadziei. Ci wszyscy, o których mówiłem, tak? Bo po tym uzależnieniu następuje odzieranie człowieka z godności. Jeśli ktoś pamięta ten temat naszych modelek, które pracowały w Dubaju, pracowały przy pomocy własnego ciała, to jeśli ktoś dobrze tego słuchał, to tam była opowieść o tym, w jaki sposób one były kolejnymi perwersjami zabijane wewnętrznie. I jedną z ostatnich rzeczy była defekacja. I nie można sobie wyobrazić, żeby ktoś po czymś takim mógł normalnie funkcjonować. Bardzo podobny mechanizm jest w satanizmie, w sektach satanistycznych. Ludzie też są odzierani krok po kroku z wszelkich, zabijane są konsekwencje wszelkich przejawów miłości w ich życiu. I na tym polega to ta formacja, w cudzysłowie, satanistyczna. W chrześcijaństwie jest wolność. Chrześcijaństwo, jesteśmy dziećmi Boga, więc mamy godność, której się nam nie da odebrać. W chrześcijaństwie jest nadprzyrodzona nadzieja. Tak? Kościół nie zostanie zniszczony. Nigdy. Dlaczego? Nie dlatego, że my jesteśmy tacy dobrzy, bo jesteśmy bardzo niedobrzy. I ci, którzy zapominają, że tylko potrafimy grzeszyć, a jedynie łaska Boga utrzymuje nas na powierzchni. Więc chrześcijaństwo daje wolność, tak? Daje nadprzyrodzoną nadzieję, tak? Nikt nie jest w stanie odebrać nam godności. Ta nadzieja nie bierze się z tego świata. Ale w tym systemie, jakim jest chrześcijaństwo, najważniejsza jest miłość. Ludzi zmanipulowanych, zranionych, zniewolonych, uzależnionych, zamkniętych w sobie ratuje właśnie miłość rodziny, wspólnoty, ukochanej osoby. Wsparcie i powrót do systemu relacji, który jest normalny, otwarty. I uratować człowieka cierpiącego, uzależnionego, molestowanego może tylko miłość oparta na prawdzie. I to w tej właśnie kolejności. Najpierw miłość, potem prawda. Jeśli chcecie Państwo wesprzeć te działania, które są na kanale, te wszystkie filmy oraz Radio Niepokalane FM, trwa zrzutka, zapraszam do kliknięcia w link tej zrzutki, zapraszam do wsparcia. Wszystkiego dobrego, z Bogiem.
1: Niepokalana FM, pokoju pełnego.

0: imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Kochany Ojcze, niech będzie Tobie chwała i cześć, uwielbienie. Dzięki Ci, Boże, za to, że stworzyłeś ten świat takim, jakim jest, że jesteś tak blisko, że w każdej chwili możemy poczuć Twoją miłość. Daj nam, Panie, teraz spokój w serca, Twoje słowa, abyśmy potrafili Cię chwalić tak, jak będzie się to podobało Twoim aniołom, Twoim świętym. I od Twojego Ducha Cię teraz proszę, przez Chrystusa Pana naszego.
1: Amen.
0: I Ciebie, Maryjo, serdecznie tu zapraszam, pod Twoją obronę.
1: Uciekamy, święta Boże, Rodzicielko,
0: prośbami racz nie gardzić potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze umawiać. Panna chwalebna i błogosławiona, o Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza, Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddawaj.

0: pocieszenie i strapienie, świadectwa serca i duszy, umysłu i mocy. Witam Państwa serdecznie. Dziś naszym gościem jest Magda Kargul. Czy poczucie, że Pan Bóg nas kocha, czy to jest rzecz, z którą jest łatwo żyć zawsze? Czy są chwile, kiedy ta Jego wszechogarniająca obecność przeszkadza?
1: Przeszkadzać? Nie. Przeszkadzać nigdy nie przeszkadza. Raczej zawsze dodaje otuchy, że to jest. Szczególnie w sytuacjach ciężkich, że ta miłość jest i że ogólnie obecność Chrystusa Zmartwychwstałego jest w moim życiu. Jak najbardziej to jest pomocna rzecz zawsze. Natomiast nieraz jest to o tyle niewygodne, jeżeli na przykład przeżywam kryzys. Kryzys miłości lub czas buntu. Czas buntu przeciwko miłości Chrystusa lub przeciwko Jego po prostu woli, którą czuję wewnątrz lub chociażby miłości, nie wiem, mojego najbliższej, mojej osoby, mojego męża, na którą powinnam odpowiadać, a nie odpowiadam tego tak, jakby chciał Pan. I w tym momencie czasem jest to niewygodne z tego względu, że odzywa się po prostu sumienie. Ludzkie sumienie i jest sprzeczność w tym momencie osobowości, tak? To, co czujemy, czyli miłość Boga wszechogarniającą mnie i oczywiście ja, tylko ja jako ten człowiek złożony z ciała, złożony z mojej woli, moich planów, pragnień, mojego niechcenia przede wszystkim w danej chwili. Nie chcę nie odpowiedzieć tej miłości po prostu miłością, bo mi się w danej chwili nie chce, bo mi się źle czuję, bądź boli mnie w tym momencie głowa, czy mam jeszcze inne myśli, na które chciałabym zwrócić w tym momencie uwagę.
0: Czy w Twoim domu rodzinnym tak myślano o Bogu?
1: Nie. Nie, w moim domu rodzinnym wychowałam się razem z dziadkami i w domu rodzinnym był zawsze Bóg jako obowiązek. Jako obowiązek, jako pacierz, jako chodzenie do kościoła, oczywiście we wszystkie święta, w niedzielę, jako obowiązywane wszystkie tradycje, posty, modlitwy, post eucharystyczny. Tak wyglądał Bóg w moim domu.
0: Surowy?
1: Surowym, tak. Dziadek był takim surowym ojcem dla mojego ojca, więc mój ojciec również był surowym ojcem dla nas. Na szczęście na miłość mojego ojca do nas otwierała oczy nam bardzo mama, że on nas oczywiście bardzo kocha i to, co robi, wszystko robi z miłości do nas. Ona nam przekazywała tą miłość, natomiast tato wychowywał nas bardzo właśnie w dyscyplinie. Tak swoją miłość wyrażał w ten sposób do nas. I tak przedstawiony był po prostu Bóg. Religia w dawnych czasach też się kojarzyła raczej z jednym. Bóg jest dobry, za dobro wynagradza, za złe karze. Czyli to oko patrzące na wszystko. Nie zrób złego, bo ci palec uschnie, bo cię skarci. Raczej to było związane z jakimś lękiem, strachem, nierobieniem czegoś złego w życiu, bo zostanę ukarana.
0: Czyli dorośli używali Pana Boga jako cepa, jako pałkę na różne...
1: Nie aż tak pałkę. Raczej to było po prostu takie moralizowanie, typowe moralizowanie. Nie rób złego, chociaż to nie było takie moralizowanie w sensie właśnie, że porównywanie czegoś czy odnoszenie się do Boga. Raczej to był ich taki sposób wychowywania nas.

0: Jak się w tym znalazłaś? Czy w ogóle w podstawówce Pan Bóg był jakoś istotny?
1: Był, oczywiście, zawsze był. Zawsze starałam się być jak najlepszą osobą i moje intencje zawsze były dobre, ponieważ byłam, mimo tego wszystkiego, byłam wychowana z ogromną miłością. I moi rodzice, a przede wszystkim to, co ja pamiętam jako dziecko, to moja babcia i dziadek tyle we mnie włożyli miłości, że ze mnie po prostu ta miłość aż się wylewała. Co też w pewnym sensie sprawiło mi trudność wchodzenie w dorosłe życie, jak już wyszłam z tego domu i zabrakło mi tego przytulania. Nazywana byłam w dzieciństwie małpeczką, bowiem do wszystkich się tulałam. Tego potrzebowałam bardzo. Potrzebowałam okazywania miłości, tego uczucia takiego właśnie na zewnątrz i to dostawałam w dzieciństwie. Później w życiu, kiedy wyprowadziłam się z domu, przeprowadziłam się do Warszawy na studia, do pracy, bardzo mi tego zabrakło i to był bardzo trudny okres rzeczywiście w moim życiu. Ponieważ byłam sama, nie było tej babci do przytulenia, nie było tej mamy, gdzie można było usiąść się potulać i od której można było dostać uczucia, że tak powiem, w każdej chwili, na które liczyłam. Byłam sama, była to szara rzeczywistość, z którą musiałam się zmierzyć. Była ciężka praca, wymagania, byłam osobą młodą, 19 lat, która po prostu zetknęła się z życiem bardzo szybkim, mobilnym. Warszawa to całkowicie coś było innego niż moje miasteczko, w którym się wychowałam i to było rzeczywiście trudny moment.
0: Ale jeszcze wróćmy do tej z podstawówki dziewczyny. W klasie jaką byłaś osobą? Tą, która w pierwszych ławkach siedzi, czy siedzi
1: w... Zawsze po środku. Chciałam być nigdy nie na końcu, absolutnie, ale nie chciałam też siedzieć na początku. Byłam dobrą uczennicą, aczkolwiek zawsze bardzo zbuntowaną. Miałam bardzo dobre raczej oceny, co też mi, że tak powiem, dawało takie poczucie wartości trochę samej siebie i takiego przyzwalania sobie na różne inne rzeczy, jak nie wiem, no naciąganie na przykład sytuacji w domu w późniejszych czasach, urywanie się na przykład z lekcji, bo byłam dobrą osobą, czy tudzież chodzenie często na zwolnienia lekarskie. Często chorowałam, wykorzystywałam to. Oceny zawsze były dobre. Także...
0: Dlaczego się buntowałaś?
1: Dlaczego się buntowałam? Nie wiem. Skąd ten bunt mój wynikał? Absolutnie nie wiem. Ja w tamtych czasach nie rozumiałam tego, że jestem zbuntowana. Aczkolwiek teraz oczywiście z perspektywy czasu wiem, że to był mój taki bunt, manifest, co też przedstawiało się w ten sposób, że byłam, że tak powiem, wojownikiem w klasie. Ja i moja koleżanka miałyśmy dwa przeciwne obozy. Ja byłam tą jedną prowadzącą obóz jednej dziewczyny, ona tą drugą, obóz drugich dziewczyn. Potrzebowałam jakiejś takiej rywalizacji chyba, żeby cały czas nie być na końcu i być taką silną osobą rzeczywiście. I to mi... wtedy tego nie rozumiałam. Teraz to wiem, że to był na pewno jakiś taki manifest też dorastania, buntu młodzieńczego, jak również po prostu potrzeba miłości, akceptacji przede wszystkim taką, jaką jestem.

0: dalej byłam jakby nieakceptowana chyba przez mojego tatę taką, jaką jestem i cały czas walczyłam chyba o tą miłość. Tak w tej chwili to rozumiem.
1: Jaka byłaś, że byłaś nieakceptowana?
0: Zawsze chciałam chyba po prostu od niego usłyszeć, że kocha mnie taką, jaką jestem. Że nie muszę się w jego oczach więcej starać. Że to, że jestem dobrą uczennicą, żeby on mi kiedyś to powiedział, że się z tego bardzo cieszy, a nie tylko okej, no dobrze. No fajnie, że masz takie oceny. Tak naprawdę zawsze ocenami chwaliłam się przed mamą, nigdy przed tatą. Przed tatą zawsze to było normalne, że mam dobre oceny. Nie przynosiło mi to żadnej radości. Także myślę, że zawsze walczyłam o tą miłość w jego oczach, żeby on w końcu ją wyraził. Mama zawsze wyrażała to jako kobieta intuicyjnie czuła i z nią nie miałam żadnych problemów, natomiast z tatą rzeczywiście była ta walka o to, aby on uzewnętrznił kiedyś w końcu uczucia swoje, tą akceptację mnie, czy choćby to zabieganie jako kobieta potrzebowałam, żeby on jako pierwszy ojciec powiedział mi to, że ładnie wyglądam, to, że idąc, nie wiem, gdzieś na ślub, na wesele, mama mi mówiła, no, że ślicznie wyglądam, od ojca nigdy tego nie usłyszałam, zawsze było no dobrze, może być. Także myślę, że to po prostu była taka walka o tą miłość, którą, żeby on to wyraził, bo ja zawsze byłam osobą upartą i dążyłam do swojego i chyba to o to chodziło.
1: I jak ten bunt się przejawiał? Jakie były najdrastyczniejsze jego przejawy?
0: Taki bunt, chyba to było najdrastyczniejsze, co mnie spotkało, to po prostu wpadłam w takie poszukiwanie miłości na zewnątrz. Na zewnątrz miłości poszukiwałam oczywiście od mężczyzn, czyli zabiegałam jakby o uczucia chłopców i zaczęło się to już po ósmej klasie, kiedy skończyłam ósmą klasę z czerwonym paskiem. Dostałam się do najlepszego liceum w mieście. To mi dodało takiego, no, że tak powiem, pozwolenia na robienie wszystkiego, zerwania się całkowicie z łańcucha. Zawsze byłam w oczach moich rodziców tą właśnie rozsądną, mądrą, grzeczną dziewczyną, pomocną, w domu, pracowitą. I to był taki właśnie moment zerwania się ze smyczy, wyjechania z domu z koleżankami. Miało być to Mazury. Do Mazur nawet nie dojechałyśmy. Zatrzymaliśmy się u mojej siostry ciotecznej w takiej małej mieścinie tuż przed Mazurami, że tak powiem, przed jeziorami. No i tam się zaczęło moje dorosłe życie, poszukiwanie właśnie miłości, znajomości ze starszymi chłopcami i właśnie takie pierwsza styczność z alkoholem, pierwsza styczność z papierosem. Nic to mi nie smakowało, ale robiłam to chyba dlatego, żeby po prostu dorosnąć, żeby już nie być tym dzieckiem, że chciałabym, zawsze chciałam, to co pamiętam, to zawsze chciałam być dorosła. Zawsze chciałam być dorosła, zawsze postarzałam siebie, ubierałam się w jak najbardziej dojrzałe, dorosłe ubrania. Robiłam sobie makijaż z tego względu, żeby po prostu być dorosłą, żeby móc to samo robić, co robią dorośli.

0: rozdwojenie osobowości. Z jednej strony, jak stałam w każdą niedzielę w kościele przed Bogiem, to się czułam z tym bardzo źle, bo wiedziałam, że to nie jestem ja. Te moje poszukiwania, te moje zrywanie się z łańcucha, moje nocne szlajanie się, bo tak można było powiedzieć, po mieście, chodzenie na dyskoteki, alkohol, to nie byłam ja. To mi nie dawało przede wszystkim poczucia szczęścia. Przed Bogiem zawsze odzywało się moje sumienie, że nie jestem taka, jak On mnie stworzył. To znaczy, że zabijam w sobie to dobro, które On we mnie włożył. Cały czas po prostu patrzyłam jakby wstecz, że wcześniej byłam łagodna przede wszystkim, wrażliwa. A później, kiedy tylko wdepnęłam w to jakby dorosłe życie, co mi się wydawało, że jest piękne, okazało się po prostu, że zabijam wszystko to, co było piękne we mnie. I to chyba było najstraszniejsze. I tu się zaczęła moja porażka po prostu życiowa, która się niestety nie kończyła, a bardziej rozwijała. Czasem wracałam jakby na dobrą ścieżkę, ale długo na niej nie wytrzymywałam, bo nie miałam jakiegoś takiego wsparcia. Byłam cały czas w tym sama. I przede wszystkim czułam się nierozumiana przez świat.
1: Ale długo w takim napięciu nie można tkwić, w niedzielę być w kościele i albo trzeba zobojętnić na to, co się dzieje w kościele, albo z niego wyjść w ogóle, albo zmienić życie.
0: Nie, Kościół nie wymagał ode mnie tego, żeby się obstawić za którąś opcją. Sam Kościół...
1: Ale czy do spowiedzi chodziłaś?
0: Tak, do spowiedzi chodziłam. To, że piłam alkohol dla księdza, nie wiem, 17-letnia dziewczyna, że mówiłam, że piłam alkohol, że mówiłam brzydkie słowa, takie po prostu bardzo powszednie, że tak powiem, grzechy. Rozgrzeszenie zawsze dostawałam, przez chwilę czułam się dobrze i to mi dawało jakieś po prostu poczucie bezpieczeństwa, tak bym to nazwała.
1: A chłopcy, nie spowiadałaś się z tego?
0: Spowiadać się spowiadałam też oczywiście, tylko... Ja myślę, że po prostu nie trafiłam na taką osobę przy spowiedzi, która by bardziej rozwinęła, pociągnęła ten temat i tak naprawdę wyciągnęła ze mnie to, co się działo, to, co naprawdę sprawiało we mnie taki brud po prostu w życie moje wchodził.
1: Czyli dostałaś akceptację na to, co robisz?
0: Chyba tak. Chyba tak mniej więcej to wyglądało właśnie, że nic nie robi innego niż inni robią. Tak to mniej więcej wyglądało. Tak mi się wydaje w tej chwili, że tak naprawdę nic złego nie robię.
1: Albo nie rozumiem tych księży, albo rzeczywiście nie robiłaś nic złego, tylko tak to opisujesz, jakby to były jakieś straszne rzeczy.
0: Nie, no w tej chwili nie będę wchodziła w to, jak ogólnie nazywałam moje grzechy przy spowiedzi. W każdym bądź razie wyjawiając je, zawsze dostawałam rozgrzeszenie, także... I to nie było tak, że odchodziłam z taką rzeczywiście z poczuciem ciężkości czy zakłamania. Absolutnie. Raczej wyjawiałam prawdę.

0: mnie nie chodzi o to, żebyś wchodziła w szczegóły, tylko ja chciałbym zrozumieć tę sytuację.
1: Mm-hmm.
0: Ja tak to rozumiem, że jeśli ta sytuacja jest taka, jakimi słowami ją opisywałaś, no to tak długo się nie da w takim stanie, będąc w kościele, że człowiek po prostu w pewnym momencie, no bo jak się wchodzi w takie rzeczy, to to jest droga w dół. Ona może być, te stopnie mogą być bardzo niewysokie, ale jednak one idą.
1: Tak, ja się uspokaiłam w roku szkolnym. Taka była prawda. Wtedy był czas na naukę. Liceum było rzeczywiście bardzo wymagające, klasa była na bardzo wysokim poziomie. I tutaj nie było miejsca. Nie było miejsca na to, żeby wychodzić nocami, żeby wdawać się w jakieś, nawet nie mówię związki, tylko przygody, ponieważ rzeczywiście moja codzienność to była po prostu nauka. Bo zawsze moje przygody opierały się tylko i wyłącznie na, powiedzmy, sobotnim wyjściu na dyskotekę, tak? Ale to z niczym było innym nie związane, tylko z moimi myślami, z moimi rozmowami z koleżanką, ze śledzeniem mężczyzn, że tak powiem, moimi oczami. Ale do żadnych czynów ani przygód nie dochodziło. Natomiast to, co ja mówię, takie rzeczywiście duże schody, to były już wakacje. Wtedy, kiedy były wyjazdy, wtedy, kiedy był czas na zapoznawanie się z innymi ludźmi. I to był taki czas rzeczywiście kroków, także to był czas liceum takiego właśnie schodzenia sobie w dół i to był też czas bardzo samotności, bo osoba, która mi towarzyszyła w życiu, czyli moja koleżanka, którą nazywałam przyjaciółką, wcześniej była moim wrogiem z podstawówki. To było bardzo dziwne, że właśnie my dwie się zdecydowałyśmy iść do tej samej szkoły. No i że tak powiem, los nas tak zetknął, że nie miałyśmy wyboru, bo byłyśmy tylko dwie. I zaczęłyśmy się przyjaźnić, ale zawsze byłyśmy bardzo odmienne. I ta odmienność nie dodawała mi sił, jedynie odbierała mi siły, bo ona była osobą bardziej silną niż ja. Ja zawsze chciałam jej dorównać. Także już w tej chwili w liceum nie zaczęła się tylko walka moja o miłość mojego ojca, jak również o akceptację i o to, żeby dorównać tej mojej koleżance, tudzież dorównać moim właśnie kolegom i koleżankom z klasy, bo zawsze czułam się od niej gorsza, mniej zdolna. Moja pracowitość już w tej chwili nie wystarczała.
0: Jakie są dalsze etapy twojej historii?
1: Dalsze etapy. Wyjazd do Warszawy to była ucieczka. Porażka, niepowodzenie matury tak, jakbym chciała. Mimo, że oceny były dobre, to brak mi było już sił i odwagi na to, żeby stawać na studia. Chciałam być zawsze tak samo jak oni, na najlepsze studia chciałam zdawać, czyli większość moich znajomych poszła, jedni na ekonomię, drudzy na prawo, trzeci do Frankfurtu na wiadrinę, tudzież germanistyka. No ja chciałam tak jak oni, ale zabrakło mi absolutnie sił, bo czułam się całkowicie w tej chwili już bezsilna. Bezsilna, grunt mi spod nóg wyszedł i moje siły włożone już na to, żeby zakończyć jakoś liceum na średnio dobrych już w tej chwili ocenach. Nie starczyło mi sił do tego, żeby się w ogóle przygotować do egzaminów na studia na prawo. Złożyć papiery złożyłam, ale wiedziałam, że już ja tam na egzamin nie pójdę. Na egzamin poszłam i to już była tylko formalność, wejście i wyjście. No i tu się zaczęła moja ucieczka.

0: dłużej nie wytrzymałam. Nie mogłam już stawać przed nimi, nie mogłam się do nich porównywać. Wiedziałam, że zaliczyłam porażkę życiową. I po prostu uciekłam. Wcześniej w liceum też był taki moment załamania i chciałam popełnić samobójstwo. Chciałam popełnić samobójstwo, bo wiedziałam, że też już był taki moment, że nie dam rady wyleźć z dołku, ale to chodziło właśnie o oceny, moje chore ambicje. Zawsze dążyłam do jak najlepszych ocen, do tego, żeby być właśnie tą najlepszą, zauważoną. I moje ambicje doprowadziły po prostu do tego, że chciałam popełnić samobójstwo, bo miałam złe oceny, wychodząc z piątkami w liceum, nagle zaczęły się mierne jedynki. To mi nie pozwalało po prostu na to, żeby akceptować tą sytuację.
1: Ale osobie o twojej konstrukcji psychicznej takie myśli to niebezpieczne mogą być.
0: No tak, ale byłam jednak mocną i twardą osobą. Od czasu do czasu jednak dostawałam tą siłę, rzeczywiście stając w kościele przed Bogiem, wyżalając się od czasu do czasu w rękaw u mamy, płacząc, tudzież często płakałam sobie w poduszkę, prowadziłam swój pamiętnik, tam też sobie szlochałam i się wyżalałam. To wszystko dodawało mi po prostu sił. Modlić się też, jako osoba, że tak powiem, wyniosłam z domu, żeby mówić sobie pacierz codziennie. Oczywiście to później było, czym byłam ja starsza, tym pacierz był coraz rzadszy. Mimo tego wszystkiego, że to były tylko mówione formułki, dodawało mi jakiejś siły, bo ten Bóg był, cały czas był w moim życiu. W różny sposób obecny i z różną mocą działający, ale on był. Ja cały czas wiedziałam, że wierzę w Boga. I mało kiedy z tej miłości po prostu ja korzystałam, ale ten Bóg był, on się cały czas o mnie troszczył.
1: To były tylko myśli samobójcze?
0: To były myśli samobójcze, ale moim chyba celem tego było, żeby zostać w końcu zauważoną. Zauważoną w tym wielkim żalu, jaki mnie ogarnął. Chyba nic innego mi... Tak, tak. Wzięłam do ręki żyletkę i wypisałam sobie tą żyletką na ręku pomocy. Chciałam, żeby to było zauważone. Naprawdę. Odbyło się to w domu pod wpływem ogromnych emocji, dużego płaczu. I chyba cel był po prostu taki, żeby w końcu mój żal, który był we mnie, żeby wywołać litość na innych. Chyba o to mi chodziło. Tak, tak to rozumiem w tej chwili, po wielu latach dojrzałości. Tak mi się wydaje, że wtedy, kiedy zostałam zauważona przez moją rodzinę, Bogu dzięki oczywiście wszedł mój brat w odpowiedniej chwili, ale ja nie miałam odwagi absolutnie, żeby się zabić. Ja chciałam po prostu tylko, że tak powiem, no, upuścić tego bólu w sobie, który nosiłam, który nie był zauważany, a ja pragnęłam, żeby ktoś go zauważył. Nie przedstawiałam go Bogu, natomiast chciałam, żeby to zauważyła w końcu moja rodzina, że ten ból, niesamowity ból jest we mnie.

0: I uciekasz do Warszawy.
1: I uciekam do Warszawy, jestem w Warszawie, zaczynam nowe życie, wszystko pięknie wygląda, dostaję pracę, jestem na studiach. Życie od nowa się zaczyna, nie mam nikogo, kto by mnie znał ze starego, że tak powiem, życia. Tutaj jestem nową osobą, dowartościowaną. Wydaje się być szczęśliwą, aczkolwiek bardzo pustą w środku. Jedyne, co mnie trzyma, to oczywiście moje długie rozmowy z mamą przez telefon. Mieszkałam u mojej cioci, rozmowy z ciocią. To była rodzina, która mnie dowartościowywała, bo bardzo mnie lubiła. Wszystko było pięknie, ładnie. Byłam tą dobrą, znowu grzeczną, pracowitą, mądrą dziewczynką z pozoru na zewnątrz. Natomiast cały czas miłości w moim życiu nie było. I tak to trwało. Rok czasu wytrzymałam w tej nowej pracy, bo trafiłam znowu na fatalne towarzystwo mężczyzn, którzy cały czas byłam, że tak powiem, poddawana pokusom. To było towarzystwo po prostu młodych mężczyzn, o których się nasłuchałam niesamowitych rzeczy o zdradzie żon, o nocnych ich przygodach, o nocnych przygodach z kobietami, że tak powiem, na sprzedaż, o ich wyzysku kobiet i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. To było moje życie przez rok czasu. Ja się tego słuchałam, nasłuchałam. No i że tak powiem, tam poznałam człowieka. Tam poznałam człowieka trzeciego, młodszego niż właściciele tej firmy, którego bardzo nie lubiłam i nie akceptowałam, ale chyba byłam już w takim dołku, że po prostu oddałam się w jego ramiona, rzuciłam się po prostu.
0: Co znaczy trzeciego?
1: Bo tych, z którymi pracowałam na początku, było dwóch. Później oni przyjęli właśnie sobie takiego pomocnika, trzecią osobę. I to była osoba młodsza niż oni w moim wieku i bardzo niedojrzała. To był chłopak, który miał ogromne problemy sam z sobą. No i właśnie, tak się rzuciłam, licząc na to, że może ja się zakocham, bo on mnie po prostu adorował i to był mój szczyt po prostu tego, co mogłam zrobić w poszukiwaniu miłości. Rzuciłam się po prostu w jego objęcia, mając nadzieję, że ja wiedziałam, że ja go nie kocham, natomiast miałam nadzieję, że się zakocham w czasie. I tu się zaczął mój koszmar życiowy z tego względu, że to była przede wszystkim osoba niewierząca. Nie miał czasu już wtedy ani na Boga. Bardzo mnie to irytowało, bo jedno, co mnie trzymało cały czas przy życiu, to, że miałam styczność z Kościołem. To, że chodziłam do spowiedzi, chodziłam do komunii, obchodziłam wszystkie święta. Natomiast on mi wręcz na to nie tyle, że nie przyzwalał, a wyśmiewał to wszystko. Po co, na co, po co pójdziesz w ogóle? Jest środa, gdzie ty idziesz do kościoła, jakie święto, daj sobie spokój. Był osobą, która bardzo wszystko lekceważyła, co było dla mnie dużą wartością w życiu, co jedno mnie trzymało. I tak się zaczęło takie odcinanie mnie od tej gałęzi, która była jedyną gałęzią, która dawała mi siłę. Nieświadomą siłę, aczkolwiek było cały czas to moje poczucie bezpieczeństwa i przynależności jednak do Boga.

0: Ile czasu byłaś w tym związku?
1: Ten związek dla mnie był związkiem, który nigdy w życiu nie nazwałam związkiem. Zawsze mówiłam, że gdybym znalazła na swojej drodze innego mężczyznę, w którym bym się zakochała, to od niego bym od razu odeszła. Tak też było, że ja do niego nigdy nie przynależałam. Nigdy nie czułam się, że jest to mój chłopak. On po prostu mnie chciał posiąść w swoją własność i to było jego zabieganie takie cały czas. Trwało to około 2,5 roku, z tym, że ja z powrotem uciekłam do domu rodzinnego. Mimo, że wyjechałam z Warszawy i jak najbardziej się z nim rozstawałam z 5 razy, to on był na tyle bezczelny, że cały czas do mnie wracał. Nawet w nocy przyjeżdżał samochodem i stał pod moim oknem. Pokonywał 200 kilometrów, żeby po prostu postać, wystać. Był wyrzucany i nieakceptowany przez mojego tatę. Od razu mój ojciec wyczuł, że to nie jest człowiek dla mnie. Co też oczywiście pogorszyło moją sytuację z moim tatą. Byłam w pewnym momencie przez ojca odrzucona i uważana, że już nie jestem jego córką, w momencie, gdy doszło, jeszcze będąc w Warszawie, gdy po prostu zamieszkałam u jego rodziny. Nie mieszkaliśmy sami. Jego mama bardzo mnie lubiła i nie widziała żadnego problemu w tym, że jeżeli ja poszukuję mieszkania, to dlaczego mam nie zamieszkać u nich? I po prostu to było takie, ja się na to, to było dziwne, bo ja się na to nie zgodziłam, a ona była tak osobą namolną, tudzież sympatyczną w swojej namolności i bardzo opiekuńczą, czego ja w tym momencie potrzebowałam, tej opieki, bo nie miałam nikogo w Warszawie, tej opieki potrzebowała mi, to była ta osoba, która właśnie uczepiłam się jej trochę. I to było tak, że zostałam tam raz. Po prostu zostałam raz na noc, bo mi się już nie chciało wracać, bo mieszkałam w tym

taki moment odbicia to był po prostu chyba moment tego, że mam serdecznie dosyć już tego człowieka, kiedy on zaczął mnie wyzywać od różnych, nawet szmat do tego doszło. Jak tylko ja mówiłam o odejściu, o natychmiast byłam wyzywana i mi było po prostu nie to, że ja nie chciałam. Ja cały czas chciałam nie mieszkać z nim, cały czas szukałam sobie mieszkania. On mi po prostu na to bardzo często nie pomagał. Nie pomagał, przepraszam, nie pomagał, a nie pozwalał. Jego rodzina również trzymała mnie cały czas. Nareszcie doszło do tego, że przyszedł taki moment, kiedy poczułam po prostu jakąś przypływ siły w sobie, spakowałam się i wyszłam. I wprowadziłam się do mojej koleżanki.

to była osoba nawrócona, która była osobą niesamowicie ciepłą. I tam się zaczął mój nowy okres w życiu, którego kompletnie jeszcze nie rozumiałam, co on niesie za sobą. I tam się zaczęło, że tak powiem, uspokajanie mojego wnętrza, dochodzenie do jakiejś równowagi. Ale to jeszcze nie dawało mi poczucia szczęścia. Wtedy to rzeczywiście było dla mnie bardzo ciężkie, bo nie wiedziałam, co się dzieje. Wiedziałam, jak stałam przed Bogiem, że coś mnie woła, znowu ku temu dobremu. Cały czas ten głos w moim życiu był. Gdy tylko stawałam przed Bogiem, miałam łzy w oczach i wyrzuty sumienia i wiedziałam, że coś źle robię, że ja już nie jestem ja, że we mnie coś umarło, że to, co mnie spotkało, to życie z chłopakiem było czymś, co po prostu zabiło moje wnętrze. Zabiło to dobro, które zostało wszczepione w dzieciństwie. I no i zaczęła się nowa przygoda w życiu, choroba mojej mamy. Choroba mojej mamy. Padła decyzja, że wracam do Białegostoku, żeby się nią opiekować. Potrzebowała ona pomocy, była bardzo często w szpitalu, zachorowała na raka płuc. To było już bardzo stan zaawansowany, szybko się to wszystko rozwijało. Była bardzo słaba i wróciłam do domu. Natomiast nie mogłam sobie poradzić, bo z tym bagażem, który miałam za sobą, miałam już straszną styczność. Gdy stawałam przed mamą, czułam się tak jak poniekąd przed Bogiem i nie rozumiałam tego. Uciekałam po prostu przed nią. Nie umiałam z nią już szczerze rozmawiać. Nie umiałam się przed nią otworzyć. A co najdziwniejsze było to, że po prostu nie wiedziałam, że ja uciekam, że moje odwracanie się od niej mnie ciągnęło w jej stronę, tak jak w stronę Boga, bo czułam od niej tą miłość. Ale uciekałam od tego, bo to nie dawało mi spokoju. Czułam się już lepiej, jak byłam w swojej własnej przestrzeni. I gdy mama po prostu już była w takim stanie agonii, ja byłam w takim niepogodzeniu cały czas, że ona w ogóle może odejść. To był mój jedyny przyjaciel, moja jedyna miłość w życiu. Mając 22-23 lata, nie zaznałam tak naprawdę miłości tej, tylko tą miłość rzeczywiście od mamy. Ta szczera, prawdziwe uczucie. I to był mój prawdziwy przyjaciel, przy którym czułam się poniekąd dobrze, bo otrzymywałam to uczucie, ale z drugiej strony źle, ponieważ stawałam prosto w oczy w prawdzie sama przed sobą, co mnie bardzo bolało. Ta osoba też mi przedstawiała Boga właśnie. Ja tak rozumiałam Jezusa. Ona się bardzo poświęcała dla mojego życia, bardzo się poświęcała dla nas wszystkich, bo miałam trójkę rodzeństwa i prowadziła znakomicie cały dom, pracowała zawodowo i dla wszystkich jeszcze zawsze miała swoje gorące serce i nie wyobrażam sobie, że jej może nie być. Nie wyobrażam sobie i tu się zaczęło właśnie moja rozmowa z Bogiem. Mój żal do Boga i to, że jak On może nam to zrobić, że to jest w ogóle niemożliwe, że właśnie teraz jest czas, piękny czas, kiedy moja rodzina się zmienia, kiedy małżeństwo moich rodziców całkowicie się zmieniło, kiedy mój tato nareszcie zaczął okazywać przejawy miłości względem dzieci, względem swojej żony, kiedy on już się nie wstydził ukrywać tej miłości. To był najpiękniejszy czas wzrostu miłości moich rodziców. Kiedy właśnie ja odchodziłam z domu, kiedy mój starszy brat odchodził, zostawała ta dwójka i tato się właśnie bardzo cieszył z tego, że oni są razem. Że teraz będą razem i że mogą liczyć tylko już w tej chwili na siebie, bo dzieci...

0: I to był czas, kiedy właśnie zwróciłem się do Boga. Kiedy zwróciłem się do Niego, bo chciałam to zrozumieć. I przede wszystkim chciałam wywalczyć u Boga uzdrowienie mamy. W ostatniej chwili jej życia nie pojechałam do niej, wiedząc, że już jest słabo. Tak się bałam na tyle jechać z nią, żeby się nie zetknąć ze śmiercią, że pojechałam do Częstochowy. Tam poszłam do spowiedzi, tam wyznałam wszelkie moje grzechy z wcześniejszego właśnie mojego życia. No i wtedy po prostu, że tak powiem, poczułam ogromną miłość Boga. To, że jestem i to, że nie umarłam, wyznając tych grzechów, to, że nie zostałam potępiona, to, że jest przyszłość dla mnie, że jest nadzieja, że nawet jeżeli ona odejdzie, to dalej ja mam życie. To była moja taka pierwsza styczność z tym, że Bóg jest obecny w moim życiu. Wróciłam do domu i rzeczywiście tego samego dnia, kiedy wróciłam z Częstochowy, myśląc, że wracam z wywalczonym cudem życia dla niej, tu na ziemi, ona po prostu odeszła na moich rękach. Zaczął się nowy etap.
1: Miałeś pretensje do Boga?
0: Ja wiem, czy to była pretensja. Nie, to był niesamowity upór, który mnie podtrzymywał na życiu zrozumienia tego. Chęć zrozumienia tego. Będąc osobą silną i upartą, mając młodsze rodzeństwo i ojca, chciałam się dowiedzieć dlaczego. Dlaczego ta jedyna miłość będąca w moim życiu odeszła? Gdy wróciłam do Warszawy, z powrotem do pracy, codziennie rozmawiałam z Bogiem. Zamiast modlić się o zbawienie jej duszy, modliłam się po prostu o to, żeby zrozumieć. I chyba też o to, żeby po prostu zrozumieć to, że to nie była moja wina, że ona umarła przez moje grzechy, bo to też mnie dręczyło, że taki był dla niej los. Jedno, co mi dodawało otuchy, to to, że dla niej jest dobrze.

gdy byłam w takim już momencie rozmowy z Bogiem, że ja też chcę umrzeć, żeby być blisko niej. To była moja jedyna myśl, że nie mam dla kogo żyć tu na ziemi. I po prostu zaczęłam się modlić o śmierć. I tak to chwilę trwało. Będąc na studiach, któregoś dnia się po prostu zerwałam, wsiadłam w pierwszy lepszy autobus jadący prosto spod szkoły i będąc w takim letargu, że nie wiedziałam, co się ze mną kompletnie dzieje, Duch Święty zaprowadził mnie do kościoła. Szłam po prostu przed siebie za ludźmi. Nawet nie wiedziałam, że ten budynek to jest kościół. Doszłam do świętej Anny, usiadłam w ławce i po prostu patrzyłam się w Chrystusa Miłosiernego. Tam miłość, po prostu Jego zdroje łask prosto z serca wytrysnęły na mnie. Poczułam się tam tak dobrze. Pierwszy raz od tylu lat poczułam całkowity pokój w sercu i taką łagodność, wrażliwość. Było mi wtedy już tak dobrze, że nie chciałam wychodzić z kościoła. Położyłam się na tej ławce i stwierdziłam, że ja tutaj zostaję. Że bałam się tego, że jak wyjdę z tego kościoła, to że znowu mi będzie niedobrze. Że ten niepokój, ten lęk, ten ból, że to wszystko powróci. Posiedziałam sobie w tej ławce, nawet w tej chwili nie wiem ile czasu, sporo. I obiecałam sobie, że po prostu następnego dnia znowu tam wrócę. I tak też było. Następnego dnia wróciłam i usłyszałam zaproszenie na spotkanie wspólnotowe. Odkąd jeszcze będąc, jak była mama przy życiu, to już myślałam o tym, żeby poznać jakąś wspólnotę. Już miałam takie myśli. Bóg cały czas nade mną czuwał. On był. On mi dodawał takie właśnie myśli. Będąc jeszcze w podstawówce, w młodszych klasach, należałam do Oazy. I to był fajny też czas, aczkolwiek już w 7-8 klasie podstawówki wyszłam z tej Oazy, to się grupa rozwiązała. Później nie należałam do żadnej wspólnoty. No i tak się zaczęło moje podnoszenie. Tak się zaczęło moje podnoszenie z dużego upadku. Poznałam wspólnotę. I jak tylko już tam weszłam, to Pan miał dla mnie ogromny plan. Niesamowity plan. To wszystko się toczyło tak bardzo szybko, że osoby, które były blisko mnie, mówiły, że to jest niewiarygodne, że dzieje się cud na ich oczach, że przyszedł zamknięty, zbuntowany, bardzo zbolały człowiek i bardzo szybko, 2-3 miesiące i ja już stałam, że tak powiem, dobrze na gruncie Jezusa. Byłam tak rozkochana w Nim, że gdziekolwiek się pojawiłam, śpiewałam o miłości Boga, szalałam dla Boga, zakochałam się w Nim niewiarygodnie. On wylewał na mnie tak dużo miłości, że przede wszystkim w tym, że się modliłam o śmierć do Boga, doznałam tej rzeczywiście śmierci. Umarł we mnie stary człowiek, to czego pragnęłam, czego nie rozumiałam, a co było najpiękniejsze w życiu, co mi się przydarzyło. Umarł we mnie stary człowiek, rzeczywiście to była śmierć. Moja mama umarła, a we mnie się narodziło nowe życie.

Jezus umarł za mnie, a ja powstałam do nowego życia. To, co było wcześniej, po prostu Jezus wymazywa moją przeszłość, moja mentalność, moja psychika się zmieniała. To był piękny czas poznawania miłości Boga, angażowania się we wspólnotę. Szybko weszłam w służbę we wspólnocie. Cudowny czas, ponieważ byłam niesamowicie szczęśliwa, odkrywając na nowo sens życia. Każdy dzień z Bogiem był niewiarygodny, działy się prawdziwe cuda w moim życiu. Ja się przemieniałam, znaczy nie ja, miłość Jego mnie przemieniała. Świat wokół mnie się przemieniał, moja praca się przemieniała, dostawałam awans, dostawałam podwyżki. Błogosławieństwo Jego po prostu schodziło codziennie na mnie, na moją rodzinę. Wydarzały się wspaniałe rzeczy, mój tato się nawrócił, również wstąpił do wspólnoty, przeszedł rekolekcje. To było coś niesamowitego. Byłam w tej wspólnocie około 2 lat i przyszedł moment, żeby zorganizować kurs Filipa. Poprosiła nasza wspólnota, w której byłam, poprosiła o pomoc drugą wspólnotę, gdyż to był pierwszy raz, kiedy chcieliśmy zorganizować sami ten kurs Filipa dla innych i poprosiliśmy o pomoc inną wspólnotę. Na tym kursie podczas przygotowań poznam swojego przyszłego męża. To był człowiek, który z założenia, będąc starym człowiekiem, mówiąc brzydko, olałabym go od razu z góry. Nie spełniał moich wcześniejszych oczekiwań starej mojej osobowości. Absolutnie. Natomiast od pierwszej chwili, gdy go poznałam, jego zachowanie, jego przede wszystkim wnętrze i łagodność, z którą się odnosił do wszystkich, mnie niesamowicie porwała, zachwyciła, inspirowała. I to było tak dziwne, tak niesamowite dla mnie, że właśnie ten człowiek, który z pozoru był dla mnie wcześniej człowiekiem, którego bym nie wzięła w ogóle pod uwagę, żeby się nim zainteresować, przykuł tak moją uwagę i przez niego niesamowicie działał Bóg. Bardzo, bardzo działał przez niego do mnie Bóg, mówił, cały czas coś mówił. I tak się zaczęła moja kolejna przygoda z drugą wspólnotą. Nie przygoda, to nie można nazwać przygodą. Następna część mojego życia z Bogiem.

0: nasze poznawanie się było bardzo intensywne. Dużo czasu spędzaliśmy z sobą i szybko doszliśmy, że tak powiem, do decyzji, że chcemy być razem. To był prawdziwy cud. Wcześniej miałam też taką obietnicę od Boga, że będę miała bardzo szczęśliwe życie, że zaznam dużo miłości i że mój przyszły mąż to będzie ta ostoja i ten mój przyjaciel, którego straciłam w sensie mamy, i że to będzie moja prawdziwa miłość i że to będzie niesamowicie szczęśliwe życie. I tak też się zaczęło, tak też się zaczęło. Z tamtej wspólnoty przeszłam do tej, w której jestem, czyli do wspólnoty Jan Chrzciciel. I tu się zaczął inny etap, moje dojrzewanie. Tam było rozkochanie w Panu, tutaj jest moje dojrzewanie cały czas we wspólnocie, poznawanie przede wszystkim charyzmatu, jaki ma ta wspólnota, charyzmatu przyjaźni. Moi bracia i siostry ze wspólnoty wszczepili już w tej chwili we mnie tą ogromną chęć przede wszystkim poznania tego charyzmatu przyjaźni i wzrastania w tym. To jest wspólnota już na całe życie, którą jestem pewna, przekonana, że to jest wspólnota, w której chcę być do końca życia. To nie jest żadna przygoda, to nie jest etap. Razem z mężem jesteśmy i będziemy w tej wspólnocie.
1: Pan Bóg błogosławi. Drugi brzuch nosisz?
0: Tak, noszę drugi brzuch. Jestem szczęśliwą mamą jednego dziecka, Jasia, cudownego, małego, pogodnego chłopczyka. W tej chwili mamy już zagwarantowane od lekarza, że to jest kolejny mężczyzna. No i właśnie tak życie płynie. Błogosławieństwo jak najbardziej na nami czuwa i Pan się o nas bardzo troszczy.
1: Powiedz mi, jakiego Boga poznałaś? Kim On jest?
0: Bóg jest? Przede wszystkim jest tym Ojcem, którego nigdy nie zaznałam, od którego walczyłam, czyli tą ogromną miłością, na którą mogę liczyć w każdym momencie. Miałam taki etap w swoim życiu, kiedy pragnęłam akceptacji właśnie od tego mojego przyszłego jeszcze męża i on mi uświadomił to, żeby się zakochać w nim, najpierw muszę się zakochać w Bogu i być akceptowana przez Niego, bo nie mogę szukać akceptacji tylko w moim przyszłym mężu, w narzeczonym. I to nie trwało chwilę. Tydzień później, po tym jak się tego dowiedziałam, będąc świadoma, że rzeczywiście nie mogę tylko chcieć być akceptowana przez mojego męża i na tym polegać ma nasza miłość, tylko muszę najpierw doświadczyć miłości Boga, żeby prawdziwie zakochać się w Nim, jako w człowieku.

0: Tak też było. Pojechałam na taki wyjazd i tam doświadczyłam niesamowitej, osobistej, bardzo osobistej miłości Boga, gdzie Bóg mnie uzdrowił ze z tego wszystkiego, co wcześniej jeszcze tkwiło we mnie jako brud. Miłość Jego już była, ale dalej było nieuleczone moje poczucie czystości. Z tym, co wcześniej mnie spotkało, cały czas czułam się brudna, jednakże moje ciało jest brudne i czułam się niegodna tego, żeby w ogóle wejść w związek z tak czystą osobą, jaką jest mój mąż, i Bóg to uzdrowił. To było niesamowite przeżycie, kiedy Pan dotykał po prostu każdej cząstki mojego ciała, nazywając ją czystą, cudowną, że On mnie kocha taką, jaką jestem, że Jego miłość jest większa niż mój grzech, że On mi przebacza przede wszystkim wszystko to, co ja zrobiłam, to, co się wydarzyło, a przede mną tylko już samo piękno i w Jego oczach zawsze będę piękna. Także On jest tą miłością, jest tym moim Ojcem, który przede wszystkim nosi mnie na rękach. Gdy staję na modlitwie codziennie przed Nim, to wiem, że siedzę na Jego kolanach i się nie wstydzę tego. Kiedyś to myślałam o tym ze spuszczoną głową. W tej chwili, myśląc o tym, jestem radosna i patrzę Jezusowi i prosto w oczy, patrzę Bogu prosto w oczy, bo to jest mój Ojciec. On mnie nieraz karci, mówi nawróć się, ale oczywiście Jego miłość znowu jest zaraz za tym karceniem i podtrzymuje mnie każdego dnia.
1: W jakiej intencji się pomodlimy?
0: O tych wszystkich, którzy jeszcze nie doświadczyli miłości Boga, którzy są na czarnym skraju swojego życia.
1: Drodzy Państwo, zapraszam serdecznie. Ojcze nasz,
0: któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
1: I Ojca, i Syna,
0: i Ducha Świętego.
1: Amen. Amen. Drodzy Państwo, naszym gościem była Magda Kargul. Wszystkiego dobrego i do usłyszenia. Z Panem Bogiem.

0: cieszę się bardzo, kiedy słyszę od przełożonego, czy od biskupa, czy gdzieś tam od księży z jednej, czy drugiej diecezji, czy ze zgromadzenia, że jest po Kowalewie, po terapii w Kowalewie i świetnie pracuje. Trzeba nauczyć tego człowieka żyć jakby na nowo, zmienić te stare schematy, pewne rytuały, które wokół alkoholu się wytworzyły, nauczyć takich metod, sposobów radzenia sobie ze stresem, z emocjami. Co jest ewenementem, czego ja jakby doświadczyłem, przychodząc tutaj do ośrodka, to jest też ta posługa wśród parafian. Ten ksiądz nie jest odstawiony na boczny tor. Można posługiwać, pracując nad sobą i na nowo odkrywać tą radość z terapii. I to nie jest problem słabej woli. Bo często też chce przerwać taka osoba uzależniona, tylko jakby nie wie w jaki sposób, tak? Wstydzi się i ten wstyd jest czymś, co będzie. Albo bardzo ważny mechanizm dumy. Najważniejszy zawsze jest ten pierwszy krok, czyli uznanie bezsilności.
1: Dzień dobry, szczęść Boże. Witamy w kolejnej audycji z cyklu Niebo Otwarte. Dzisiaj w naszym sobotnim spotkaniu i tej godzinnej rozmowie, która przed nami, naszym gościem będzie ksiądz Krzysztof Raj, psycholog kliniczny, dyrektor diecezjalnego ośrodka duszpasterstwa Trzeźwości w Kowalewie, ale również suicydolog. Szczęść Boże, proszę księdza.
0: Szczęść Boże, witam wszystkich słuchaczy.
1: To jest pełna wizytówka księdza, czy należałoby coś do niej dodać?
0: Zawsze coś się znajdzie do dodania, także na pewno też jestem koordynatorem zespołu pomocowego diecezji kaliskiej dla księży w różnego rodzaju kryzysach. Ostatnio dość głośno też w Polsce było w mediach na ten temat. Też jestem kuratorem dla duchownych, którzy dopuścili się przestępstw wykorzystania seksualnego nieletnich w mojej diecezji.
1: No właśnie, poruszamy bardzo taki nośny temat dzisiaj, ponieważ związany z chorobą, która dotyka każdego człowieka, więc dotyka również kapłanów. To jest taka choroba, tak jak kiedyś usłyszałam, choroba bardzo stygmatyzująca, która jest widoczna gołym okiem, nie da się jej ukryć. Tutaj nie można nakleić plasterka, nie można tego zabandażować i to jest niestety również choroba, która zatacza szerokie kręgi. Proszę o tym opowiedzieć.
0: Jeżeli chodzi o uzależnienie i o chorobę alkoholową, to po prostu mamy na to takim brzydkim językiem, powiem psychologicznym, medycznym. To jest jednostka nozologiczna. To jest choroba, którą możemy zdiagnozować, ma swoje kryteria. I ta choroba właściwie dotyka nie tylko tej osoby, która jest uzależniona, ale dotyka tak naprawdę całego społeczeństwa i nawet jeżeli nie bezpośrednio, bo ktoś z rodziny choruje, to czy ktoś z znajomych choruje, to przecież idąc do sklepu nawet spotykamy takich ludzi w naszym takim codziennym życiu.
1: Ja najczęściej myśląc o chorobie alkoholowej, myślę o takim najbliższym otoczeniu tej osoby chorej, ale jeśli mówimy o kapłanie, który jest proboszczem w parafii, czy w związku z tym, że dotyka go taka choroba, czy współuzależnionymi stają się również parafianie?
0: Ja często parafię porównuję do rodziny, które mamy tworzyć, na wzór rodziny, tak? Też mówimy rodzina parafialna, tak? Wspólnota, a więc rodzina, tworzymy więzi, relacji. Jeżeli chodzi o duchownych, o kapłanów, którzy posługują w parafiach, to odbija się to tak negatywnie na całej parafii, na całej posłudze tego księdza.
1: Mm-hmm. Czy ten mechanizm, który jest związany z współuzależnieniem w rodzinie, w pojęciu takim tradycyjnym, można odnaleźć również właśnie w takiej rodzinie poszerzonej, w parafii?
0: Jak najbardziej. Ja jestem zwolennikiem tej tezy, że tak. Chociażby maskowanie, krycie, tak, niezgłaszanie przełożonym wyższym, nie? Czy dziekanowi, czy po prostu swojemu biskupowi, czy przełożonemu wyższemu zakonnemu takiej sytuacji. Ja też zawsze mówię, jeżeli widzimy te symptomy choroby alkoholowej, najpierw trzeba podejść na spokojnie, bez oceniania, bez krytykanstwa, umówić się, porozmawiać z tym księdzem i powiedzieć po prostu, co zauważamy, tak? Ale jeżeli taka rozmowa interwencyjna, taka interwencja nie pomoże, to jakby naszym obowiązkiem jest, jako ludzi wierzących, z troski o życie, o zdrowie tego duchownego, tego kapłana, no, zgłosić to przełożonym. I też mówię, jeżeli tego nie zgłaszamy, to przykładamy jakby rękę też do rozwoju tej choroby, do utraty zdrowia, takiego fizycznego, duchowego, psychicznego, tego duchownego, ale także często do śmierci. Tak? Bo jeżeli chodzi o chorobę alkoholową czy uzależnienia, ja zawsze, jak gdzieś mogę publicznie wystąpić, powiedzieć, zwracam uwagę na dwa czynniki. To jest choroba, która prowadzi do śmierci, to jest choroba śmiertelna i to jest choroba z nawrotami. I żeby z tego sobie zdać bardzo mocno sprawę.
1: Ksiądz tutaj wspomniał, kiedy księdza przedstawiałam, wspomniał ksiądz o tym, że jest ksiądz również suicydologiem. Czy to rzeczywiście jest tak silnie powiązane w związku z tą chorobą?
0: Znaczy to jest bardzo skorelowane ze sobą, tak? Jakichś takich badań może nie ma na ten temat, tu jest też taka pewna nisza, ale osoby, które pracują z ludźmi uzależnionymi, terapeuci uzależnień, bardzo mocno na to zwracają uwagę. Wczoraj byłem na interwencji kryzysowej u jednego z moich parafian. Zobaczymy, co dzisiaj zrobi. Wczoraj obiecał, że zgłosi się do swojego lekarza, tam jego siostry go zawiozą. 62 albo 3-letni człowiek, żeby dostać skierowanie na detoks i zgodził się, że pójdzie na terapię uzależnień. Tak? Co z tego będzie, to Pan Bóg pokaże. Na tamtym etapie mi się zgodził, ale sygnalizował, że ma takie myśli, tak? Sygnalizował, tak? Że chce sobie odebrać życie, że nie ma odwagi. Ja też zawsze mówię, żeby jakby nie romantyzować śmierci samobójczej człowieka na skutek agresji, którą ten człowiek przekierowuje na siebie i odbiera sobie życie, ponieważ to jest nie akt odwagi, ale akt tchórzostwa. Akt odwagi to jest wtedy, kiedy mamy różne problemy, sytuacje. U tego człowieka bardzo mocno emocjonalnie nie pogodził się ze śmiercią swoich bliskich, krewnych, którzy odeszli, szczególnie jego mamy. I trzeba się zmierzyć z tym trudnym doświadczeniem, tak? Stawić mu czoło, pójść na terapię, nie szukać czy w alkoholu rozwiązania, bo alkohol odcina nas od uczuć, odcina nas od emocji. Wracając do tego też, że postawiłem warunek mojemu księdzu biskupowi, bardziej to była moja prośba, ufam, że wynikało ze świadomości tego, jak trudne zadanie zostaje mi powierzone. Nie? Jeżeli chodzi o pracę z duchownymi uzależnionymi. I mam nadzieję i ufam, że to też było takim aktem odpowiedzialności z mojej strony.
1: Mm-hmm. Nie wiem, czy istnieją jakieś badania, które pokazują, o jakich liczbach duchownych rozmawiamy, bo ja znalazłam tylko takie dane, że w ciągu 6-tygodniowej terapii od 1994 roku, te terapie w waszym ośrodku skończyło 1300 kapłanów. Nie wiem, czy to jest duża liczba. Próbowałam to sobie na ten długi okres, prawie 26 lat, przełożyć i mam wrażenie, że to nie jest zbyt duża liczba.
0: Mhm. Też trzeba wziąć pod uwagę, że niektórzy kapłani byli po kilka razy tutaj u nas na terapii. No druga rzecz jest taka, że też kapłani korzystają z takiej świeckiej terapii, tak to nazwijmy, nie? W innych ośrodkach, nie tylko z naszego tutaj Kowalewskiego ośrodka, który jest jakby dedykowany tylko i wyłącznie osobom duchownym. Tutaj na terapii nie mamy osób świeckich. Często właśnie o te liczby dostaję pytanie, nie mamy takich wiarygodnych czy przeprowadzonych na szeroką skalę badań, ale jedno, co mogę powiedzieć z obserwacji moich własnych, z mojej pracy z duchownymi uzależnionymi, też z pracy różnych terapeutów, z którymi mam kontakt, że ta liczba nie odbiega jakoś tak mocno od liczby po prostu populacji, która się uzależnia.
1: Księża są postrzegani jako grupa zawodowa, rzeczywiście bardzo, bardzo widoczna, dlatego, tak jak mówię, ta choroba stygmatyzuje. Jeżeli się widzi tę chorobę, odkrywa u kogoś, kto służy innym, kto wykonuje tę posługę taką społeczną, jest widoczny, wtedy to staje się problemem głośnym i chorobą głośną. Proszę mi powiedzieć, kogo dotyka ta choroba? Kto jest najbardziej narażony na zachorowanie na tę chorobę?
0: Jeżeli chodzi o chorobę alkoholową, czy w ogóle o taką predyspozycję na uzależnienie się, to jest to choroba demokratyczna właściwie, tak? Ona może dotknąć każdego. My teraz współcześnie patrzymy w tym modelu biopsychospołecznym na uzależnienie, czyli po prostu w życiu takiego człowieka, który się uzależnia, jest splot pewnych czynników. Przede wszystkim mamy taką podatność biologiczną na uzależnienie, tak? Że ta osoba łatwiej się uzależnia. Są różne świadectwa też osób, że właściwie to się może nam wydawać niewiarygodne, że są osoby, które po pierwszym wypiciu pierwszego tego przysłowiowego piwa uzależniły się od alkoholu. I po prostu jest ta pewna predyspozycja biologiczna. Później istnieją pewne takie uwarunkowania psychiczne, na przykład lęk, może być jakaś fobia społeczna, może być jakiś taki przewlekły stres, czy wypalenie w posłudze, jeżeli chodzi o duchownych, czy wypalenie zawodowe. I te trudne czynniki takie psychiczne sprzęgają się z tymi biologicznymi i do tego jeszcze dochodzi sytuacja społeczna, a więc czasami może po prostu spotykam takich ludzi czy duchownych, z którymi pije człowiek wieczorami, taki duchowny, tak? Czy osoba świecka ma takich wokół siebie osób, tak? Bo ten alkohol niestety nam przy różnych takich spotkaniach społecznych bardzo mocno towarzyszy. Czy po prostu społecznie, nie wiem, trafia na takiego przełożonego swojego, z którym nie jest w stanie budować relacji, czy może wykazuje nawet, nie chcę tu być jakimś takim wyrokującym, ale księża mi sygnalizują, na przykład wikariusze też, którzy trafią, to nie tylko proboszczowie zapijają, albo nie tylko wikariusze, czy uzależniają się, ale na przykład był taki proboszcz, który właśnie takie cechy mobbingu wykazywał wobec tego swojego wikariusza, tak? I to jest zawsze, każda sytuacja jest indywidualną sytuacją, indywidualnym doświadczeniem. O tej stygmatyzacji społecznej duchownych, dlaczego też tak trudno duchownym się przyznać, ja pod tego typu wywiadami spotykam się z różnym hejtem. Tych komentarzy właściwie nie ma sensu czytać, tak? Bo to jest jakby agresja w stosunku do kościoła, do wspólnoty. Nie wiem, z czego to się bierze, z czego to wynika. Pewnie jakieś takie uwarunkowania społeczne temu sprzyjają. Pewien trend, który się bardzo mocno pojawia, ale pamiętajmy, że za każdym księdzem, który zapije, który uzależni się od alkoholu, to jest konkretny człowiek, to jest konkretna osoba, kryje się bardzo czasami trudna, konkretna historia jego życia, jego doświadczeń, które zbierał do tej pory przez całe to swoje życie.
1: Mm-hmm. Wspomniał ksiądz o tych specjalnych jakichś predyspozycjach, które otwierają nas na uzależnienie. Czy można tutaj też do tego dorzucić genetykę, uwarunkowania genetyczne? I chorobę, która występowała wcześniej w rodzinie.
0: To jest bardziej ten, ja bym to wiązał bardziej z tym czynnikiem społecznym. Bardzo lubię teorię społecznego uczenia się profesora Bandury. Zachęcam, żeby się tam zapoznać, naszych drogich słuchaczy. I nie tyle nawet może i genetyczne uwarunkowanie tutaj będzie miało miejsce, tylko pewne modelowanie, tak? Że ja będąc, wzrastając w rodzinie alkoholowej, w domu, gdzie ten alkohol występował, uczę się pewnych zachowań, widzę te zachowania, tak? Czy widzę, jak moi bliscy radzą sobie ze stresem, z trudnymi emocjami, właśnie za pomocą takich destruktywnych metod, które tak naprawdę nie są czym sobie można poradzić, tylko odcinają się właściwie od rzeczywistości, od swoich emocji, od swojego stresu, właśnie poprzez tą substancję psychoaktywną, jaką jest chociażby alkohol. Jeżeli chodzi o tą, mówi się tak właśnie w podejściu, jest taka pewna predyspozycja, tak? Póki co ja nie spotkałem, może coś uda się takich badań, że jest jakiś splot tych genetycznych, tak? Że możemy, widzimy czyjeś DNA, jesteśmy w stanie powiedzieć, ta osoba się uzależni, tak? Ale jest taka pewna predyspozycja, że ktoś łatwiej, szybciej uzależnia się, ale właściwie to grozi każdemu z nas, tak? Mamy bardzo mocno też już to skorelowane z tym ośrodkiem wszystkie nagrody, tak, ta niedobra, ta tak zwana szybka dopamina, tak, i to w każdym uzależnieniu będzie wiodło prym, że szybko taki koktajl w moim mózgu neurobiologiczny występuje właśnie z wyrzut dopaminy, jest wyrzut oksytocyny, jeszcze tam innych neuroprzekaźników, neurohormonów w moim mózgu. Ale co właściwie wtedy się dzieje, kiedy człowiek wypije alkohol? Organizm dostaje taką czerwoną, lampka się zapala, jest trucizna. Trzeba tą truciznę wydalić z tego organizmu, jak najszybciej ją przetrawić, przepalić, mówiąc takim kolokwialnym, codziennym językiem. I dlatego ta dopamina, to wszystko się tam wydziela w moim mózgu. Jest taki ten przyjemny stan, ale tylko dlatego, że organizm dostaje walcz albo umieraj. Taki sygnał, nie? I to nie ma nic żadnego związku z tą taką dobrą dopaminą, którą wydziela nam się, kiedy zrobimy coś fajnego, osiągniemy jakieś dobre rzeczy, nie wiem, zaopiekujemy się bliskimi, ksiądz na parafii, kiedy jakiś tam sukces odniesie, fajne kazanie powie, wygłosi, parafianie przyjdą, porozmawiają, tak? To jest ta dobra dopamina, która nam się wydziela, która powoduje, że no właśnie człowiekowi się chce, czuje się zmotywowany do działania. A ta niedobra dopamina, która demotywuje właściwie człowieka do jakichś fajnych życiowych osiągnięć, do rozwoju, także i też do modlitwy, człowiek czuje się zdemotywowany.
1: Mówi tutaj ksiądz tak bardzo zero-jedynkowo. Alkohol to trucizna. Wypijesz troszeczkę, organizm
0: reaguje... Mamy na to badania. Mamy na to badania.
1: Ale chcę zapytać... na pewno, ale chciałam zapytać o to, przecież Pan Jezus też pił wino. Mamy przecież w Piśmie Świętym wiele takich historii, w których to wino jest pokazane jako trunek, który ma rozweselić człowieka, który ma spowodować, że możemy radośnie świętować pewne wydarzenia. Jest wesele w Kanie Galilejskiej. No i jak z tym obrazkiem sobie poradzić jeszcze w kontekście właśnie kapłańskim i wychodzenia z choroby kapłanów. A drugie pytanie, które chciałam zadać, jeżeli ksiądz, który rzeczywiście odkryje w sobie takie uzależnienie, w jaki sposób może sprawować Eucharystię? Przecież decydując się na abstynencję, to jest takie czysto ludzkie pytanie. Jak sprawuje Eucharystię, nie używając wina? Jak to Kościół rozwiązał?
0: Zacznijmy od tego drugiego pytania, bo jest mniej skomplikowanym pytaniem. Że musi taki kapłan podejmować, który się zmaga z tą chorobą, ale myślę, że bardzo podobnie też i osoby świeckie. Nie myślę, tylko wiem to na pewno. Tak, to on, że szybko taki koktajl w moim mózgu neurobiologiczny występuje właśnie z wyrzut dopaminy, jest wyrzut oksytocyny, jeszcze tam innych neuroprzekaźników, neurohormonów w moim mózgu. Ale co właściwie wtedy się dzieje, kiedy człowiek wypije alkohol? Organizm dostaje taką czerwoną, lampka się zapala, jest trucizna. Trzeba tą truciznę wydalić z tego organizmu, jak najszybciej ją przetrawić, przepalić, mówiąc takim kolokwialnym, codziennym językiem. I dlatego ta dopamina, to wszystko się tam wydziela w moim mózgu. Jest taki ten przyjemny stan, ale tylko dlatego, że organizm dostaje walcz albo umieraj. Taki sygnał, nie? I to nie ma nic żadnego związku z tą taką dobrą dopaminą, którą wydziela nam się, kiedy zrobimy coś fajnego, osiągniemy jakieś dobre rzeczy, nie wiem, zaopiekujemy się bliskimi, ksiądz na parafii, kiedy jakiś tam sukces odniesie, fajne kazanie powie, wygłosi, parafianie przyjdą, porozmawiają, tak? To jest ta dobra dopamina, która nam się wydziela, która powoduje, że no właśnie człowiekowi się chce, czuje się zmotywowany do działania. A ta niedobra dopamina, która demotywuje właściwie człowieka do jakichś fajnych życiowych osiągnięć, do rozwoju, także i też do modlitwy, człowiek czuje się zdemotywowany.
1: Mówi tutaj ksiądz tak bardzo zero-jedynkowo. Alkohol to trucizna. Wypijesz troszeczkę, organizm reaguje...
0: Mamy na to badania. Mamy na to badania.
1: Ale chcę zapytać... na pewno, ale chciałam zapytać o to, przecież Pan Jezus też pił wino. Mamy przecież w Piśmie Świętym wiele takich historii, w których to wino jest pokazane jako trunek, który ma rozweselić człowieka, który ma spowodować, że możemy radośnie świętować pewne wydarzenia. Jest wesele w Kanie Galilejskiej. No i jak z tym obrazkiem sobie poradzić jeszcze w kontekście właśnie kapłańskim i wychodzenia z choroby kapłanów. A drugie pytanie, które chciałam zadać, jeżeli ksiądz, który rzeczywiście odkryje w sobie takie uzależnienie, w jaki sposób może sprawować Eucharystię? Przecież decydując się na abstynencję, to jest takie czysto ludzkie pytanie. Jak sprawuje Eucharystię, nie używając wina? Jak to Kościół rozwiązał?
0: Zacznijmy od tego drugiego pytania, bo jest mniej skomplikowanym pytaniem. Mamy instrukcję, że wobec duchownego, który ma stwierdzoną chorobę alkoholową, chociaż ja to też rozszerzam, staram się też tłumaczyć, w ogóle problem z substancjami psychoaktywnymi, ale wobec kapłana, który ma problem z chorobą alkoholową, on dostaje specjalną zgodę, pisze pismo do swojego ordynariusza przełożonego i dostaje specjalną zgodę na to, żeby odprawiać na moszczu winnym. Nie? Czyli to jest sok winogronowy, stuprocentowy i on nie zawiera alkoholu. Tu księża, którzy przebywają u nas, u mnie w Kowalewie na terapii, w naszym ośrodku, to oni właśnie już z urzędu jakby odprawiają na tym moszczu winnym. Ja nie mam tej zgody, bo cieszę się bardzo i z każdym dniem jakby dziękuję Panu Bogu, że nie doświadczam tej trudnej choroby, jaką jest choroba alkoholowa, bo wiem, jak trzeba się z tym mierzyć, jaki to jest wielki wysiłek, trud, który musi taki kapłan podejmować, który się zmaga z tą chorobą, ale myślę, że bardzo podobnie też i osoby świeckie, nie myślę, tylko wiem to na pewno, tak, to oni mogą właśnie na tym moszczu winnym sprawować Eucharystię. Teraz co do mszy świętej, do Eucharystii, to wszystko nie jest też takie zero-jedynkowe. Trudno teraz tak w paru zdaniach na to odpowiedzieć. Ja też tutaj nie jestem kompetentny. Ja zajmuję się bardziej tą dziedziną tutaj, jeżeli chodzi o psychologię. Oczywiście jestem też duchownym, mam tą podstawową wiedzę teologiczną, zresztą teologiczną, ale trzeba by porozmawiać tak uczciwie z biblistami, jak to jest to tłumaczenie. U pana Roberta Rutkowskiego w książce Alkoiluzja jest rozdział temu poświęcony. Z tego, co wiem i pamiętam z tego rozdziału, bo już któryś miesiąc do tyłu tą książkę czytałem, to jest tam takie rozróżnienie na dobre wino i złe wino. I tak jest też i w Piśmie Świętym. Tak? Nie przygotowywałem się jakoś specjalnie do tej rozmowy, tak, od tej strony tych cytatów, ale w Piśmie Świętym, z tego, co też wiem, jest też przestroga przed nadmiernym upijaniem się, że upijanie prowadzi właśnie do grzechu, tak? Czyli no tutaj trzeba też co do ilości. Ja kiedy odprawiam mszę świętą, nie używam jakiejś wielkiej ilości, tak? Wielkiej ilości tego alkoholu, ale trzeba by tutaj z biblistami na ten temat porozmawiać. Póki co no mamy takie instrukcje jako ksiądz, że jestem tutaj posłuszny, my wszyscy wierni, tak? Wierzę w realną obecność Chrystusa na mszy świętej. Wierzę w to, że właśnie tam jest Jego krew, że tam jest Jego ciało. Mamy też cuda eucharystyczne, które tym niedowiarkom gdzieś to bardzo mocno też pokazują, czy potwierdzają, których nie jesteśmy w stanie wytłumaczyć. Także póki co nie uzależniłem się, sprawuję od 2011 roku, trzeba się zastanowić, jako ksiądz Eucharystię, tak, i nie zaszkodziła mi ta ilość alkoholu.
1: Opowiada ksiądz tutaj o księżach, którzy się uzależniają. Ja sobie myślę, że chyba kluczowym problemem jest problem związany z emocjami i z tego, co wiem, a gdzieś tam też w rodzinie ten temat jest obecny. Podejrzewam, że tak jak w większości polskich rodzin, bo temat uzależnień jest bardzo powszechny w Polsce, mamy tutaj do czynienia z jakimś nieprzepracowaniem emocji, nieumiejętnością nazywania emocji i I wiem na pewno, że w terapii to jest jeden z głównych tematów, na których się pracuje, żeby zacząć się nauczyć mówić o swoich emocjach, nauczyć je nazywać. Czy tak jest też w tej terapii kapłańskiej?
0: Dokładnie tak samo, tak? My stosujemy te same metody, które są przyjęte, te same standardy, które są przyjęte, jeżeli chodzi o terapię uzależnień i w Polsce, i tak naprawdę na całym świecie. Jeżeli mówimy o mechanizmach, to mamy trzy takie podstawowe mechanizmy uzależnienia, które podtrzymują to uzależnienie. Nie wiem, czy tak mi tutaj wypada takim żargonem psychologicznym mówić, bo wiem, że to też nie jest jakoś tak medialne, ale taki podstawowy mechanizm to właśnie nałogowego regulowania emocji poprzez zażywanie substancji psychoaktywnej albo, bo też o tym trzeba powiedzieć, zachowanie behawioralne. Tak? Czyli najprościej mówiąc, najkrócej, po prostu osoba reguluje się emocjonalnie. Tak? Nie, wycisza się, uspokaja, kiedy jakieś takie trudne emocje się pojawią. I jednym z podstawowych rzeczy, dostają u nas też kapłani takie prace domowe różnego rodzaju, będąc na terapii, tak? Uczą się nazywać pewne emocje, tak? Uczą się pewnych definicji też emocji, jakby odnosić do konkretnych sytuacji w swoim życiu. Tak? Drugim takim ważnym mechanizmem to jest mechanizm rozdwojonego, rozproszonego ja, kiedy no właśnie pojawia się to ja wielkościowe, kiedy człowiek właściwie jest półbogiem, już można by powiedzieć, tak, kiedy jest pod wpływem tej złej dopaminy, tak, i właściwie nie jest sobą wtedy, tak, bo ta substancja zmienia jego osobowość, jego świadomość, tak, a później to ja upadłe, tak zwane, kiedy człowiek jest na głodzie alkoholowym, tak, kiedy doświadcza skutków odstawienia tego alkoholu, kiedy ta substancja no właśnie zostaje wydalona z organizmu, tak? I tam się pojawiają wyrzuty sumienia u takiego człowieka, tak? Że znowu na przykład zawaliłem, znowu mi się nie udało, znowu ta substancja jakby wygrała ze mną, tak? I zobaczyć trzeba, że jak głęboka jest ta choroba, że ona dotyka najgłębszych struktur nas jako ludzi, a więc tego naszego ja, tej naszej tożsamości, kim my jesteśmy. Taki człowiek właściwie uzależniony, on nie wie do końca, kim on jest, tak? Bo żyje w takim rozdwojeniu, w takim rozproszeniu tego własnego ja. I tak trudno jest, znaczy na terapii, trzeba to ja zintegrować tego człowieka, tak, żeby on miał taki zintegrowany ten obraz siebie, tego, kim ja jestem, dokąd podążam, tak, i właściwie w jakim tym kierunku idę. Jeżeli ktoś czynnie pije alkohol, jest w tej czynnej fazie uzależnienia, to podąża drogą donikąd, tą drogą do destrukcji. Jeżeli ktoś jest w tej fazie remisji, no właśnie, to podąża tą drogą wyzwolenia, budowania fajnych, pięknych rzeczy w swoim życiu. I kolejny mechanizm, bardzo ważny, jeżeli chodzi o uzależnienie, tłumaczy nam, dlaczego my wierzymy tym osobom, tak? Bo oni są przekonani, że mówią prawdę, kiedy nas oszukują, tak? Od jutra już nie będę pił, nie napiję się, od jutra wezmę się za siebie, pójdę na terapię, tak? I często my wierzymy tym osobom uzależnionym. Dlaczego? Bo oni żyją w tym mechanizmie iluzji i zaprzeczenia, takiej bańce, jakbyśmy sobie wyobrazili, i oni są przekonani, że tak będzie. Tak? Oni w to wierzą po prostu, tak? Tak? Jeżeli ktoś coś wierzy, mówi z przekonaniem, to tak. My jesteśmy w stanie uwierzyć takiej osobie, tak? Ale to jest iluzja, to jest ten świat iluzoryczny, który ta osoba po prostu wytworzyła sobie wokół tych mechanizmów właśnie uzależnienia, wokół tej substancji i po prostu zna to rozwiązanie, tak? Że kiedy jest mi trudno, ciężko, albo kiedy coś fajnego się wydarzy, tak? Bo w nagrodę też przecież kiedy coś się uda, osoby uzależnione piją. To nie zależy, czy to są te trudne emocje, czy te takie dobre emocje, fajne, przyjemne, jakiekolwiek emocje, tak? To taka osoba po prostu no, sięga po ten alkohol, po tą substancję. Dlatego trzeba rozbić na terapii właśnie tą iluzję, tą bańkę, pokazać realnie, tak? Jak ten alkohol niszczy, czy jest destruktywny dla tej osoby, dla jego otoczenia, dla tych ludzi, którzy są postawieni wokół, czy to będzie kapłan, czy osoba świecka, która jest uzależniona.
1: Z tego, co ksiądz opowiada, to wyłania się taki obraz waszego ośrodka, który tak naprawdę buduje nową osobę, która patrzy na siebie w zupełnie nowy sposób i dzięki temu ma też możliwość odkrycia pewnej prawdy, której może nigdy w życiu nie była, nie usłyszała na swój temat.
0: Jasne. I to jest bardzo bolesny, bardzo trudny proces, tak? Dla takiego kapłana, który jest u nas w ośrodku na terapii. No bo jednak trzeba się czasami z bolesnymi doświadczeniami ze swojego życia zmierzyć. Ale można wyjść, jak ktoś tylko ma taką trochę, taką sobie odrobinę chęci tego, że ja troszkę chcę, i wtedy możemy jako terapeuci uchwycić się tak naprawdę tej odrobiny takiej woli, że ta osoba chce rzeczywiście zmiany w swoim życiu, tak? Bo tak naprawdę trzeba zmienić funkcjonowanie, nauczyć tego człowieka żyć jakby na nowo, zmienić te stare schematy, pewne rytuały, które wokół alkoholu się wytworzyły, nauczyć takich adaptacyjnych też metod, sposobów radzenia sobie ze stresem, z emocjami, czasami pokazać, że fajnie jest powrócić do jakiegoś starego hobby, do tego, co było kiedyś, co tak naprawdę zabrał ten alkohol. W życiu osób duchownych często tą duchowość alkohol zabiera, tak? Że nie ma tej modlitwy takiej indywidualnej u takiej osoby, tak? Bo właściwie tylko obowiązki, iż zamknąć się w tym swoim pokoju, w tym swoim mieszkaniu, na tej swojej plebanii i po prostu doświadczyć ulgi poprzez wypicie tego alkoholu. Żeby taki pełny obraz tej terapii, jak ona u nas wygląda, dlaczego ona jest troszkę inna na tle innych ośrodków, to trzeba jakby zauważyć na te elementy, na których my pracujemy. Przede wszystkim tym elementem głównym jest terapia uzależnień i mamy terapeutki uzależnień, które są certyfikowane. One prowadzą te zajęcia. Ja też pracuję z duchownymi jako psycholog, jako takie wsparcie psychologiczne w tych procesach, które zachodzą. Mają obowiązkowo spotkania na grupowe, indywidualne, też na meetingach grup samopomocowych, na grup AA, żeby też uczyć się tego, co potem, kiedy taki duchowny skończy tą terapię stacjonarną, bo to jest tak naprawdę później też walka dalej, ale też co jest ewenementem, czego ja jakby doświadczyłem, przychodząc tutaj do ośrodka, to jest też ta posługa wśród parafian. Czy ten ksiądz nie jest odstawiony na boczny tor, nie? Tylko on jakby posługuje, sprawuje Eucharystię, jeżeli tylko może, nie ma jakichś kar kanonicznych czy jakichś środków zapobiegawczych, że głosi homilię, że spowiada. I dla mnie też było to fenomenem, cały czas jakby teraz dla mnie jest to już naturalne, że ci parafianie od 30 ponad lat tutaj nauczeni do tego ośrodka, wiem, że te początki były trudne od mojego poprzednika, żeby tych ludzi jakby przekonać do tego, mówią, to są nasi księża. Tak? To jest nasz ksiądz na ten czas terapii, tak? I taki ksiądz czuje się potrzebny. Nie spotkałem się, żeby był jakiś oceniony, czy źle potraktowany, czy żeby jakaś długa kolejka, jak jest tych więcej osób do niego do spowiedzi, się ludzi nie ustawiła. Nie? To też pokazuje, tak? że można posługiwać, pracując nad sobą i na nowo odkrywać tą radość z terapii. Nie tak dawno jeden z kapłanów opuszczał nasz ośrodek i mówi do mnie tak, że on właściwie 4 lata pracował jako wikariusz na tej parafii swojej, tak? I teraz jemu bardzo zależy, żeby jeszcze ten chociaż rok biskup go tam zostawił na tej parafii. Wpisałem to w rekomendacjach, bo to uzasadnił i było to rzeczywiście z mojej perspektywy dla niego dobre, tak? Bo on chce na trzeźwo zobaczyć tą wspólnotę. Nie? Cały czas właściwie w nieczeźwy sposób patrzył, nie był sobą. Nie? I teraz ten rok chociaż na trzeźwo tych ludzi, których tam spotykał, którym głosił Słowo Boże, zobaczyć na trzeźwo, doświadczyć na trzeźwo tych relacji, tych więzi parafialnych.
1: To są genialne historie, mi ksiądz tutaj opowiada, bo mnie się z kolei maluje taki obraz księży, którzy odkrywając to, kim są naprawdę, i lepiej zaczynają spowiadać. I ponieważ są świadomi tego i swojej słabości, świadomi są tego, że nikt im nie może, że choroba nie może im zabrać tego, że są kapłanami, bo zostają przyjęci do wspólnoty właśnie jako kapłani. Jesteś tutaj, możesz dalej posługiwać. Co więcej, daje ci taki kredyt zaufania. Możesz być jeszcze lepszym księdzem. No dla mnie to jest po prostu i rekolekcje, i terapia w jednym. Także ci księża, którzy wychodzą z waszego ośrodka, ja im serdecznie życzę. Nie wiem, jakie tam są też statystyki. Właśnie ksiądz mówił, że niektórzy księża wracają, że to jest taka walka potem o tę trzeźwość. Ale że jest szansa, jest nadzieja, że właśnie mogę spojrzeć w trzeźwy sposób na swoich parafian.
0: Znaczy, jeżeli chodzi o te statystyki, to jakby też szanuję wolność tych kapłanów, nie prowadzę jakby takich badań, ale cieszę się bardzo, kiedy słyszę od przełożonego, czy od biskupa, czy gdzieś tam od księży z jednej czy drugiej diecezji, czy ze zgromadzenia, że jest po kowalewie, po terapii w kowalewie i świetnie pracuje, nie? Że inny człowiek wrócił, tak? Ale no, niestety mamy te przypadki, że te nawroty się pojawiają. Teraz

0: na początek, tak ad experimentum, na takim warunkowym dekrecie, dostał parafię, mieszkanie. Przyjechał tutaj na zjazd, mówi, że wszystko fajnie, bardzo fajny proboszcz, bardzo fajna ekipa, bo większy zespół tam, w którym pracuje duchownych księży, bo to większa parafia. I słyszę od innego, tak, bo mamy taką społeczność na grupie tutaj stworzoną też dla księży, żeby się wspierali na WhatsAppie na przykład, tak? I słyszę właśnie, że zdarzyło mu się zabicie, nie? Kiedy życie mu się zaczęło układać, a naprawdę był w bardzo trudnej sytuacji, tak? Ale co on zrobił? I to traktuję też jako sukces terapii. On od razu poszedł do proboszcza swojego i powiedział, że on musi na detoks. I trafił zaraz na ten detoks. Nie?
1: To jest trochę tak jak ze spowiedzią, prawda? Upadam, idę do spowiedzi.
0: Tylko szukam to są ratunku. Dwie inne rzeczywistości, tak? Ja, tak. Pewna analogia, jasne, ale żeby też zrozumieć, że nie trzeba upadać, nie? W chorobie, tak? Są kapłani, którzy po jednej terapii, czy osoby świeckie, tak, które no, trwają w tym trzeźwieniu po 30, po 40, po 10, po 20 lat, tak? I to jest też sukces, tych ludzi, bo to jest codzienne monitorowanie siebie, codzienna też walka, wypracowanie też takich, to jest ciężka praca, może tak to nazwę, tak? Wypracowanie sobie nowych schematów funkcjonowania i życia. To tak jak z nami, chcemy coś zmienić w naszym życiu. Jakiś taki nawyk, który może nie jest nawet obiektywnie złym nawykiem, ale chcemy to zmienić, nam to nie odpowiada, może jakieś takie cierpienie w nas powoduje, tak? Sami wiemy, ile trzeba się napracować, nie? Żeby to wykorzenić, żeby ten nawyk zmienić, tak? A tutaj jeszcze dochodzi cała ta otoczka oddziaływania tej substancji psychoaktywnej na mój organizm.
1: Chciałam księdza zapytać o te współuzależnienia. To jest taki temat też mi bliski. Czy w związku z tym, że choruje kapłan, czy to znaczy, że na terapię powinni się zgłosić również jego parafianie, żeby zrozumieć te mechanizmy działania tej choroby? Jak to wygląda?
0: Bardzo dużo wartościowych materiałów mamy w internecie teraz, tak? Więc cała parafia nie musi zaraz na terapię czy do grupy współuzależnionych. Można sobie poczytać, nie? Jak ta choroba działa, nie? I zastanowić się, czy rzeczywiście, no ja też jakby nie przykładałem ręki, czy nie zachowywałem się jak osoba współuzależniona w rodzinie. Kolejna sprawa jest taka, że można na przykład spojrzeć na to w ten sposób, że to, co mogę dać, to prawdę przede wszystkim, nie? Czyli stawać w prawdzie. Poznacie prawdę, a prawda was wyzwoli, tak? I na tej zasadzie, tak? Żeby stanąć w prawdzie. Aha, tutaj widziałem, nie chciałem zareagować z różnych powodów, ja nie oceniam tych ludzi, bo często po prostu czemu nie reagujemy, żeby komuś pomóc? Bo się boimy. Bo się boimy, tak? Bo może być jakiś ostracyzm społeczny, a może będę zaatakowany. Kiedy udzielam komuś pomocy, no to muszę się liczyć z tym, że mogą się jakieś straty pojawić, tak? Czy że mogę zostać zaatakowany. I właśnie tej pomocy gdzieś tam możemy nie udzielać po prostu ze strachu.
1: Czy spotyka się ksiądz z takim poglądem, że alkoholizm to zwykłe pijaństwo, że to po prostu nie jest choroba, o to chciałam zapytać. Ponieważ w Polsce, mam takie wrażenie, pokutuje takie pojęcie, po pierwsze, brak wiedzy na temat choroby alkoholowej, tego, że to jest choroba, na rzecz tego poglądu, że ksiądz, który ma problem z alkoholem, to jest po prostu pijak. I nie ma powodu, żeby mu pomagać, bo on robi to świadomie, z własnej woli, jest złośliwy, taki, siaki, owaki. Jak zmienić taką percepcję w Polsce? Bo wiemy, że ona jest też uwarunkowana historycznie. My ten problem ciągniemy jeszcze od czasów zaborów, kiedy za różne płody rolne płacono, zaborcy płacili alkoholem. To samo się potem powtarzało w czasie II wojny światowej, więc ten alkohol niestety mamy wpisany gdzieś w nasz genotyp i to się ciągnie za nami. Jak to zmienić?
0: Znaczy te zmiany już następują, nie? Te zmiany już następują bardzo mocno. Przede wszystkim trzeba pamiętać, że no właśnie jesteśmy

0: tym modelu, tutaj wrócę do tych wcześniejszych fragmentów naszej rozmowy, w tym modelu biopsychospołecznym, i to nie jest problem słabej woli. Bo często też chce przerwać taka osoba uzależniona, tylko jakby nie wie w jaki sposób, tak? Czy po prostu wstydzi się i ten wstyd jest czymś, co będzie. Albo bardzo ważny mechanizm, mechanizm dumy, tak? Gdzie ja tutaj teraz będę prosił o pomoc, nie? Ten mechanizm dumy też bardzo mocno podtrzymuje uzależnienie. Ale to się zmienia na lepsze, ale to jest jeszcze raz edukacja, edukacja, edukacja, mówienie. To często w tym, nie chcę być tu oceniający, ale w tym starszych pokoleniach jednak jeszcze ten pogląd, bo te młodsze pokolenia już, że to jest właśnie tylko słaba wola, że to jest jakiś pijak, nie, te młodsze pokolenia coraz bardziej są edukowane, jeżeli chodzi o uzależnienia.
1: Tylko ja też uważam, że w Polsce powoli ta sprawa zaczyna się ruszać, to za sprawą też między innymi takiego młodego dziennikarza Janka Śpiewaka, który bardzo walczy z tym modelem takim przyzwyczajania nas do tego, że ten alkohol musi być obecny zawsze, wszędzie, przy każdej okazji, na każdą zachciankę, na wyciągnięcie ręki, łącznie z dostępnością małych butelek na stacjach benzynowych, co jest już tak kuriozalne, że aż ciężko się do tego jakoś odnieść. Chciałam księdza zapytać o pomoc taką duchową, ponieważ my wiemy, że w taką akcję trzeźwości i taką wspierania trzeźwienia narodu bardzo mocno się zaangażował ksiądz Blachnicki. Czy on jest jakimś waszym specjalnym kierownikiem duchowym w tej kwestii?
0: No, z tego co wiem, to on był tutaj u początków też założenia tego ośrodka, tak? To mój poprzednik, ksiądz Wiesław Kondratowicz, kiedy zakładał ten ośrodek, no między innymi z polecenia Blachnickiego ten ośrodek dla duchownych tutaj zakładał. Jakby trzeba rozróżnić dwie rzeczy, bo ten współczesny świat, chociaż już widzę, że jest takie do duchowości coraz większe odniesienie i że zaczynamy już po takim zachłyśnięciu się tylko tą taką doczesnością, coraz więcej wracamy, czy ludzie wracają do duchowości, że ogromną siłą, ogromną mocą jest to wsparcie duchowe. Czyli modlitwa za osoby uzależnione, podejmowanie tych wyrzeczeń w intencji osób, które są uzależnione, tak, od samemu odmawiania sobie, tak, wpisywania się w te złote księgi abstynencji, może na rok, może na całe życie, może na kilka lat, ludzie podejmują to, ale właśnie z taką też tą duchową intencją, taką ofiarą, którą ponosimy, czy chcemy ponieść dobrowolnie za osoby uzależnione. Tak? Ale ja też zawsze tłumaczę, to jest ogromna siła i moc i niech tego będzie jak najwięcej, ale mamy taką jedną z moich bardziej ulubionych zasad, bo Pan Bóg nam dał naturę, dał nam to życie tutaj fizyczne, dał nam rozum, rozwój nauki, technologii. Uważam też, że to pochodzi od Pana Boga, bo skoro Pan Bóg nam dał intelekt, to z tego intelektu możemy korzystać. Oczywiście tu jest ogromna odpowiedzialność, żeby to nie skręcało w niewłaściwy sposób, żeby destrukcyjnie na nas jako ludzkość nie działało. Ale jakby wracając do tego, co chcę przekazać, to łaska bazuje na naturze. Czyli ta predyspozycja, ta natura, te naturalne metody, środki walki z tą chorobą. Mamy teraz terapie takie, a nie inne. Coraz więcej środków farmakologicznych, tak by wspomagających trzeźwienie się pojawia, ale to wszystko gdzieś tam też bardzo mocno raczkuje. Wiem, że też już trwają badania nad stymulacją ośrodka nagrody, żeby go w jakiś inny sposób próbować stymulować, czyli na poziomie tej fizjologii, naszej biologii. Te badania trwają, ale to wszystko jakby raczkuje póki co. Więc naturalna metoda to jest po prostu staranie się, zachowywanie abstynencji, jeżeli trzeba, to odtrucie organizmu i praca nad psychiką, nad tymi mechanizmami uzależnienia, które się rozwinęły, żeby zatrzymując najpierw to picie czynne, później jakby rozprawić się, kolokwialnie mówiąc, z tymi mechanizmami i wypracować sobie nowe nawyki funkcjonowania i życia. I duchowość bardzo mocno w tym pomaga, chociażby grupy AA, tak, odnoszą się do absolutu, do tego Boga, któregokolwiek, jakkolwiek ta dana osoba postrzega, tak, odnoszą się bardzo mocno. Mamy też wiele świadectw, ja też lubię sobie słuchać, czy na YouTubie świadectwa osób, które wychodzą z tego uzależnienia, co im pomogło. bardzo dużo mamy tam odniesień do relacji, do wiary, do absolutu, ale też tak wprost do wiary właśnie w Pana Boga, do tej relacji, jaką my jako katolicy, jako chrześcijanie postrzegamy, tej osobowej relacji z osobowym Bogiem, Jezusem Chrystusem.
1: A czy można poradzić sobie z tą chorobą bez odniesienia do absolutu?
0: Myślę, że tak, bo są też takie osoby, które radzą sobie w ten sposób, tak? Także myślę, że też.
1: Czy to jest związane z tym, że one są silniejsze i nie muszą czerpać tej siły z zewnątrz od kogoś, kto jest silniejszy?
0: Myślę, że nie, mają inaczej poukładany system wartości czy system wierzenia, tak? Bo generalnie jako ludzie jest nas taka naturalna potrzeba transcendencji, tak, przekraczania, tak? Bo tak to nie bylibyśmy ludźmi, nie? Tej naszej powłoki, doczesności, tego tylko i wyłącznie świata. Chociażby o tym świadczą, nie wiem, odkrycia kosmiczne, że kolejną rakietę tam z ludźmi, prom kosmiczny wysyłamy gdzieś tam, tak? I próbujemy rozwijać się gdzieś tam, przekraczać te nasze granice, tak? Jeżeli ktoś nawet nie wierzy w osobowego Pana Boga, czy w ogóle w absolut, jakkolwiek postrzegany, no to wierzy w jakieś tam inne rzeczy, które są czymś większym od niego, które jakby przekraczają to jego istnienie.
1: No, mnie jako osobę wierzącą bardzo pociąga ten program 12 kroków, który odnosi nas do absolutu, bo jednak przyznanie się do tego, że jestem słaby, że mogę upaść i mam prawo do tego upadku, ale mam też prawo i mam kogoś, kto jest nade mną, kto jest silniejszy od tych moich upadków, od tych moich słabości. Bardzo, bardzo pomaga, prawda? Więc jeszcze w kontekście tego tematu, o którym teraz rozmawiamy, czyli uzależnień wśród kapłanów, myślę sobie jeszcze tak, ciekawi mnie to takie podejście terapeutyczne i to, o czym ksiądz opowiadał, kwestia odkrywania pewnych modeli, pewnych niezałatwionych emocji, które możemy ciągnąć jeszcze z dzieciństwa. Odkrycie pewnych na przykład wydarzeń z dzieciństwa, które może spowodować, że zupełnie mi się przewartościuje to, jak myślałam na pewien temat. I zamknięcie jakiegoś wydarzenia, które było niezamknięte, właśnie z dzieciństwa, jakieś trudne, traumatyczne, powoduje, że mogę zrobić krok naprzód. A dopóki tego nie zrobię, to cały czas gdzieś tak chodzimy w kółeczko i próbujemy sami to jakoś łatać i się nie udaje. Czy to jest też księdza doświadczenie w pracy z kapłanami? Że muszą się cofnąć aż gdzieś do dzieciństwa, do jakiegoś wydarzenia.
0: To już jest jakby wątek na terapię taką pogłębioną. Tak? My szukamy tych przyczyn i zastanawiamy się nad tym, ale to już jest dłuższa praca, bo rzeczywiście z dzieciństwa mamy... To już kolejna rozmowa by musiała być na ten temat, bo otwiera bardzo, bardzo duży obszar, a już tak bardzo skrótowo ten temat traktując, my w dzieciństwie słyszymy wiele informacji zwrotnych. I te informacje zwrotne, bądź pozytywne, bądź negatywne, one bardzo mocno kształtują nas, naszą świadomość, to jak my postrzegamy świat, postrzegamy drugiego człowieka, postrzegamy rzeczywistość, ba, nawet jak postrzegamy Pana Boga. Jak ktoś był straszony Panem Bogiem w dzieciństwie, to ile później pracy duchowej musi, tak? A to jest to sformułowanie, przepraszam, bo ci Bozia pokaże, bądź grzeczny, tak? I z tym się też spotykamy, tak? I te schematy, one nawet na poziomie naszej podświadomości, nieświadomości, one pracują w nas. I często te wypracowane te informacje zwrotne po prostu wpływają na to, że my świat postrzegamy, już tak uproszczę bardzo mocno, albo pewne zachowania, albo negatywnie, albo pozytywnie. Mm-hmm. A między tym, co negatywne, pozytywne, jest jeszcze całe spektrum różnych rzeczy. I na terapii takiej pogłębionej często sobie się dowiadują na swój temat bardzo różnych rzeczy i łatwiej im się poskładać, dlaczego tak reaguję na przykład na jakąś trudną sytuację, na problem, albo dlaczego trudno jest mi powiedzieć nie, postawić granicy, albo dlaczego pozwalałam się wiele lat krzywdzić komuś, czy człowiek trwał na przykład w jakiejś takiej toksycznej więzi, toksycznej relacji na przykład, tak? I I trzeba na to właśnie w ten sposób spojrzeć, ale często też są sytuacje w dzieciństwie. Ja pamiętam jednego kapłana, który opowiadał o tym, że on właściwie, teraz nie chcę tutaj jakoś skłamać, ale jak tak już zaczynał raczkować, rodzice prowadzili sklep i gdzieś tam te puste butelki były. I on tam zaczął, tam pospijał te resztki z tych pustych butelek jakiegoś piwa i on pierwszy raz się wtedy upił właściwie i to odkrył też na terapii uzależnień, nie? Kiedy wykonywał tam ten swój piciorys, czyli jak to jego picie, kiedy zaczynał i u początku, jak to wszystko gdzieś tam też wyglądało i jak później to picie jego się rozkładało, tak? Czyli można się okazać, że gdzieś tam nawet w dzieciństwie, nie? Takie sytuacje się pojawiły. On się wtedy biedny upił, gdzieś tam się zaczołgał, w jakiejś tam dziurze leżał. I do tej pory we mnie ten obraz pracuje bardzo mocno, bo wtedy byłem zszokowany, zaskoczony. Jeszcze wrócę na chwilę do tego programu. Rzeczywiście on jest genialny, ten program 12 kroków, ale najważniejszy zawsze jest ten pierwszy krok. Uznanie bezsilności, poddanie się. Bo często osoby chcą poradzić sobie też z uzależnieniem, podejmując walkę. Nie, trzeba złożyć te rękawice na ringu, nie wychodzić na ring, bo jak człowiek wejdzie w dialog, czy z alkoholem, czy z jakąś inną substancją psychoaktywną, zacznie myśleć, nakręcać się, to często po prostu, to często jakby wrócą te rzeczy, tak? Czyli jakby poddać się, uznać swoją bezsilność wobec alkoholu, jeżeli mówimy o alkoholikach, czy wobec jakiejś substancji psychoaktywnej i wtedy tak naprawdę rozpoczyna się praca, kiedy ta osoba powie, ok, nie radzę sobie, potrzebuję pomocy, jestem bezsilny wobec tej substancji.
1: Które ze świadectw, które słyszał ksiądz, a wiele takich świadectw na pewno ksiądz zapamiętał, właśnie zapamiętał ksiądz jako takie które mogłoby też w tym momencie zachęcić naszych słuchaczy do przemyślenia sobie tego, w jaki sposób ja traktuję alkohol, czy on coś mi robi, czy on mi coś daje, czego nie jestem w stanie osiągnąć bez niego.
0: Powiem tak, nie tyle może odniosę się do konkretnego świadectwa, co do konkretnej takiej sytuacji, kiedy na grupie zastanawialiśmy się z kapłanami, bo akurat była grupa księży, którzy kończyli terapię, jakby połowa kolędy, tamten miesiąc styczeń, początki lutego, nie? I oni przeżywali biedni, jak oni będą się zachowywać, kiedy parafianie na kolędzie zaproponują im alkohol. Ja bym na to nie wpadł, bo nawet będąc pomagając kapłanom, nie? Że dla nich to był problem, jak oni mają odmówić, albo jak mają się zachować, kiedy w domach, bo w tym roku akurat specjalnie sobie też zwracałem na to uwagę, nigdy na to nie zwracałem uwagi, nie? Jak mamy wiele z alkoholem rzeczy w naszych mieszkaniach, w naszych domach, nie? Na półkach różne tam kufle od piwa, różne butelki powystawiane i nam to nic nie robi osobom nieuzależnionym, ale jest to prawo ekspozycji, osoba uzależniona będzie gdzieś tam wyłapywała i będzie to w świadomości tego człowieka, tego kapłana pracowało, tak? I ja mówię wprost, powiedz, przyznaj się, jestem alkoholikiem, nie? I nie będę pił, nie? To oni tam różne takie rzeczy wymyślali, tak? Także to pokazuje piękno tego, że osoba uzależniona zaczyna przewidywać pewne trudne sytuacje, na terapii też to robimy, które na przykład w posłudze duchownego, czy w jakimś innym, nie wiem, zawodzie później się pojawią, tak? I jakby wcześniej też scenariusze, jak sobie z tym poradzić, żeby nie myśleć na bieżąco, bo jak na bieżąco wymyślamy w sytuacji kryzysowej rozwiązania, nie, to robimy to w jakiejś panice, a tu mamy gotowy schemat, proszę bardzo, odmawiam, dziękuję, tak, czy obracam się tak, żeby na ten alkohol po prostu też nie patrzeć tyłem na przykład do tej ścianki, która tam jest, czy do tego barku z alkoholem wyeksponowana, czy do tej szafy. Też bardzo ciekawym jest, jeżeli duchowni mówią, to znowu jest pewne spektrum, tak? Tłumaczyli sobie, dlaczego się uzależnili. Jeden z kapłanów mówi w ten sposób, że kiedy on był, i to sobie wyobraźmy teraz, na Majorce, gdzie był posłany tam jako misjonarz, nie? Gdzie nam się Majorka kojarzy z jakimś takim wyspą wypoczynkową, tam posługiwał, to on właściwie tam, mówi, miał tylko jedną mszę, przychodziła jedna pani na tą mszę, nie? I tak sobie wykombinował, że będzie sobie chodził do sklepu i tam zaczęło się od jednej lampki wina, od jakiegoś tam kieliszka tego alkoholu. I tak skończyło na dwóch butelkach, że ta jedna msza była dla niego za dużo, że zdobył numer do tej pani, że tu go boli brzuch, tam gdzieś tam inne rzeczy, tak, bo już ta jedna msza była za dużo. Czyli mówił, że się nudził. nie? W swojej posłudze. Druga sytuacja to kapłan, który pracując na wschodzie, on tam te cięższe alkohole pił. Mówi, że miał tyle obowiązków, bo tworzył jakiś kolecz, bo miał wykłady na w seminarium, na studiach, jeszcze na parafii pomagał, nie? I miał jeden dzień wolny i żeby się zrelaksować, no to ten jeden dzień wolny, tak, był dla niego przeznaczony na picie alkoholu. Ale ten jeden dzień wolny, za chwilę zrobił się dwa dni, później zaczął kombinować, prosić o zastępstwa i właściwie cały tydzień gdzieś tam z tego alkoholu korzystał. Czyli zobaczmy, jak to jest ważne, nie? Żeby mądrze gospodarować tym czasem swojego życia, planować pewne rzeczy, pewne obowiązki i ten schemat taki, który mam swojego życia, też umieć odpocząć. Cały system HALT, którego są tutaj uczeni, tak? Żeby właściwie też zadbać o posiłki, o odpoczynek, o pracę, o taką równowagę w swoim życiu, to wszystko właściwie ma temu służyć, żeby człowiek nie regulował się tam taką substancją.
1: Proszę rozwinąć ten skrót HALT.
0: No to on polega na tym, że kiedy człowiek, już tak uproszczę teraz, tak, że jeżeli człowiek jest zmęczony, jest głodny, jest zdenerwowany, tak, no to co się dzieje? Sięga po alkohol. Nie, bo czy łatwiej mu jest, czy ma tą taką chęć walki z tą chorobą, ma po prostu bardziej osłabiona jest ta jego chęć. Nie chcę tutaj siły woli użyć, żeby spojrzeć na taką chorobę, tak? Ale ma mniej tej siły wewnętrznej, żeby przeciwstawić się. Tak? A jak człowiek jest najedzony, wypoczęty, emocje ma poukładane, to ma więcej siły na to, żeby walczyć z tą substancją.
1: Bo to jest nazewnictwo angielskie, stąd ksiądz Teusz
0: po prostu
1: przetłumaczył nam to. Proszę księdza, gdyby ksiądz mógł teraz zachęcić kapłanów, którzy być może nas słuchają, którzy mają podejrzenie, że może coś złego się dzieje w ich życiu w kontekście nadużywania alkoholu, jak ksiądz mógłby ich zachęcić do przyjazdu do was i wzięcia udziału w tym 6-tygodniowym programie terapeutycznym. Co by ksiądz im powiedział?
0: Przede wszystkim, żeby nie bać się sięgać po pomoc. To nie jest akt słabości czy pokazywania swojej słabości, ale prośba o pomoc to jest akt odwagi, tak? Bo kiedy proszę o pomoc, to rzeczywiście jestem osobą, która pokazując tą swoją słabość, tak? Pokazuje, że jest silna. I jeżeli ktoś zmaga się z chorobą alkoholową, czy z jakimkolwiek innym czy jakimkolwiek innym kryzysie, bo też to nie wybrzmiało, my tu z różnymi kryzysami pracujemy, to jest miejsce, gdzie możesz jako osoba duchowna, bez oceniania, bez jakiejś takiej negatywnej otoczki wokół tego, z pełnym szacunkiem i z pełnym profesjonalizmem uzyskać to wsparcie, uzyskać to pomoc, bo sam sobie nie poradzisz z tą chorobą. I to nie jest twoja słaba wola, tylko to jest właśnie choroba i mamy na to środki i te środki rzeczywiście skutkują, działają. Mamy wiele przykładów osób, które żyją w trzeźwości, w trzeźwym, dobrym, szczęśliwym życiu, czy to osoby duchowne, czy to osoby świeckie. A też jako osoba duchowna inaczej spojrzysz na trzeźwo, na swoje powołanie, na te sytuacje, które cię w życiu po prostu spotykają. Telefon jest na stronie ośrodka podany. Jak ktoś się zdecyduje, można dzwonić i wtedy wszystko tam wytłumaczę. Są kapłani, to są trzy grupy, też bym tego nie wiedział, że mamy takie trzy grupy duchownych, którzy w żadnym podręczniku tego się nie wyczyta, którzy przyjeżdżają nas do ośrodka. Największa grupa oczywiście to są duchowni, którzy są skierowani przez swoich przełożonych. Druga grupa to są kapłani, którzy czują, że za chwilę zapiją. Się pojawiają prewencyjni, chcą przejść cykl terapeutyczny, od nowa sobie przepracować, zobaczyć, co tam po prostu nie działa. Jest grupa też duchownych, oczywiście ta druga grupa, o której mówię, jest najmniejsza. Jest grupa duchownych, którzy sami się zgłaszają po prostu, bo już też dojrzeli do tego, że tej pomocy potrzebują. Tak? Oczywiście, no, jak jest czynnie posługujący ksiądz, to zawsze trzeba jakoś tak powiadomić tych przełożonych, tak? Żeby zabezpieczyć
1: parafię. No tak, bo ktoś musi zastąpić.
0: Na przykład. Tak, ale klasyczne, co spotykam się, to z tym, że a jeszcze mam różaniec parafii, jeszcze dzieciom nagrody, a jeszcze święta. I z doświadczenia mojego widać bardzo mocno, że na te święta się znajdzie jakieś zastępstwo, tylko żeby jak najszybciej taki duchowny podjął tą terapię, to leczenie. Nie odkładać tego, bo jeszcze mam to, nie też są w stanie inni zastąpić, nie ma ludzi niezastąpionych. Nie ma ludzi niezastąpionych i w ten sposób, żeby spojrzeć.
1: Z pomocą terapeutów, księża, dadzą radę?
0: Dadzą radę. Mamy na to wiele, wiele pięknych świadectw i przykładów. Ale i Pana Boga.
1: Proszę księdza, bardzo dziękuję za dzisiejszą rozmowę. Dzisiaj naszym gościem w audycji Niebo Otwarte był ksiądz Krzysztof Raj, psycholog kliniczny, dyrektor diecezjalnego ośrodka duszpasterstwa trzeźwości w Kowalewie, ale i również suicydolog. Serdecznie księdzu dziękuję za tę piękną rozmowę.
0: Dziękuję, z Panem Bogiem.
1: Z Panem Bogiem.
2: Niepokarana FM. Pokoju pełnego.

0: Ojca i Syna, Ducha Świętego. Amen. Dobry Panie Boże, Ty wiesz wszystko, Panie. Oddaj mi Ci ten czas. Jeśli chcesz go zagospodarować na swoją chwałę, stoimy przed Tobą, wyciągamy ręce, Panie.
1: Panie, to wszystko, co Ty dla nas przygotowałeś. Jeśli chcesz się posługiwać, no tymczasem to daj mi swojego ducha, swoją moc, swoją mądrość, swoją miłość, swój pokój. Niech Twoja moc się objawia i wylewa się na nas wszystkich, na to miejsce, na to dzieło.
0: Bądź wielbiony. A Ciebie, Mario, też serdecznie bardzo tutaj zapraszam. Pod Twoją obroną.
1: Ciekawe się, święta Boże Rodzicielko.
0: Naszymi prośbami racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać. Panno chwalebna i błogosławiona. O Pani nasz, orędowniczko nasz, pośredniczko nasz, pocieszycielko nasz, Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddawaj.

0: pocieszenie i strapienie, świadectwa serca i duszy, umysłu i mocy.
1: Witam Państwa serdecznie, drodzy Państwo. Naszym dzisiejszym gościem jest ksiądz Łukasz Turek. Witam.
2: Witam serdecznie.
1: W nowych czasach przed księżmi nowe wyzwania. Czy Pan Bóg pomaga opanowywać nowe technologie po to, żeby do ludzi, a może w ogóle trzeba mówić tak jak kiedyś, jak 2000 lat temu, czy też coś nowego się dzieje?
2: Dzieje się wiele nowego, tylko że istota się nie zmienia od 2000 lat, a nawet więcej, jeżeli wziąć pod uwagę całą historię zbawienia. Pan Bóg jest ten sam, Pan Bóg jest niezmienny, Jego miłość jest niezmienna. Sposoby wyrażania tego, przekazywania są inne, nowe. Zresztą tak jak papież Jan Paweł II do tego zachęcał, nie? Nowa ewangelizacja. I wielkie wyzwanie, szczególnie dla współczesnego świata, który, to wszyscy widzimy na własne oczy, jest coraz bardziej zagubiony, coraz bardziej pusty, coraz bardziej cierpiący i coraz bardziej potrzebujący pokoju, prawdziwej miłości.
1: Skąd powołanie?
2: Od Pana Boga.
1: No, to na pewno. Ale jak to było? Czy to jest wariant msze na pudełku od butów, czy też późne powołanie?
2: Późne. Późne. Ja nigdy nie chciałem być księdzem. Wręcz myśl taka napawała mnie wielkim przerażeniem.
1: Z jakiej rodziny ksiądz pochodzi?
2: Z katolickiej, inteligenckiej Warszawa. Rodzice lekarze, związani ze służbą zdrowia. Rodzeństwo.
1: Wierzący, niewierzący?
2: Wierzący. Wierzący i praktykujący. Zawsze to jakoś tam była podstawa naszego funkcjonowania. Modlitwa, msza niedzielna.
1: Modlitwa w domu?
2: W dzieciństwie tak. Później to się wszystko jakoś tam rozeszło po kościach. Bardziej każdy indywidualnie szukał. Natomiast te wartości i ta niedzielna Eucharystia to zawsze było to, co, z czym się nie dyskutowało.
1: A czy przeżycie realnego dotknięcia Boga w dzieciństwie było?
2: Nie przypominam sobie. To raczej związane jest już z takim okresem nawrócenia, spotkania z Kościołem nowego, więcej 16-17 rok życia.
1: A wcześniej był bunt?
2: Wcześniej był bunt. I to...
1: Skąd się wziął?
2: A to tak naprawdę chyba trudno powiedzieć. Myślę, że to jest taki okres w życiu, nie wiem czy każdego, ale mój na pewno i moich rówieśników. Wtedy ja się tutaj na Grochowie wychowałem, więc takie środowisko szczególne i...
1: Co to znaczy szczególne?
2: Taki swoisty klimacik warszawki, powiedziałbym, takiej grochowskiej, który w pewien sposób, można powiedzieć, półświadkiem był. Często tak było, że obracałem się w szkole nawet wśród ludzi, którzy już tam jakieś konflikty z prawem wchodzili, którzy żyli już tak bardziej swobodnie, jakieś nałogi, jakieś podobne rzeczy i skutki tego widać i dzisiaj czasami, jak się teraz spotykamy w tej nowej rzeczywistości, to widać to mocno.
1: A na ile wtedy tego 13, 14, 15 latka to dotykało?
2: Myślę, że Pan Bóg mnie chronił. To mogę dzisiaj tylko z perspektywy powiedzieć. Wtedy jakoś tego nie zauważałem, bo to był już taki czas, kiedy ja do kościoła coraz rzadziej chciałem zaglądać. Wymykałem się, już nie chodziliśmy razem z rodzicami. Pamiętam, że kazania to była rzeczywistość, która była wyzwaniem do tego, żeby wyjść i się przejść i wrócić ewentualnie później pod koniec mszy. Siłą rzeczy pogłębiło się to tak, że był taki okres w moim życiu, kiedy bardzo rzadko zaglądałem do kościoła i nie było mi to zupełnie potrzebne. Nie myślałem o tym. To, że jakoś tam nie pogrążyłem się tak jak niektórzy z moich rówieśników, moich kolegów, to jest, dzisiaj odczytuję jako łaskę Pana Boga, jako to, że On mnie chronił, pilnował. Mimo, że ja się wcale nie starałem o to jego pilnowanie.
1: A jak głęboko w to się, mimo jego ochrony, udało wejść w to, w co wchodzili rówieśnicy?
2: Myślę, że niezbyt głęboko. To było bardziej takie poszukiwanie akceptacji ze strony kolegów, koleżanek, takie troszeczkę szpanowanie. Ale w żadne nałogi Bogu dzięki się tam nie udało mnie nikomu i złemu wprowadzić w tym czasie życia.
1: A skąd w takim razie nawrócenie? Już w tak młodym wieku.
2: Chodziłem do szkoły muzycznej. I dwóch księży, którzy znali mnie właśnie tak, jak chodziłem do piątej klasy, do szóstej, siódmej szkoły podstawowej, wiedzieli o tym. I po kilku latach, właśnie jak miałem 17 lat, zobaczyli mnie w kościele, kiedy ja z rodzicami gdzieś tam wyjeżdżałem, nawet nie w mojej własnej parafii. I poprosili mnie w czasie mszy świętej, widziałem, że ksiądz idzie do mnie już po zbieraniu tacy. Jakoś miałem takie przeczucie, że do mnie idzie. Przeszedł przez cały kościół i poprosił mnie, żebym poszedł do zakrystii. I zaproponowano mi, żebym był organistą. I to był taki organista zupełnie niewierzący, znaczy zupełnie niedoświadczony, nie umiejący grać absolutnie nic z tej takiej muzyki liturgicznej. Pamiętam, że ksiądz proboszcz Krzysztof Jaskowski wszedł ze mną na chór i mi coś tam podśpiewywał, różne stałe części msza. Ja próbowałem to trąb ze słuchu grać, więc początki były tragiczne dla mnie i dla wszystkich, którzy musieli tego słuchać.
1: Chyba Panu Bogu o co innego chodziło.
2: Panu Bogu chodziło o co innego i dość szybko się zabrał za mnie. To był 89 rok.
1: Czyli lat miał wtedy podmiot działania Bożego?
2: W 73 urodzony, to wygląda na to, że 16.
1: To dość młody organista, to dość w ogóle ekstrawagancka akcja.
2: Tak, ale chyba ksiądz proboszcz był zdesperowany, dlatego, bo już kilku miał chyba pod takich, którzy przychodzili na jeden dzień, na tydzień i uciekali. A ja nie miałem wiele do stracenia, zresztą zawsze się z tym związała jakaś gratyfikacja, jakieś pieniądze, w związku z powyższym dla młodego człowieka to było coś, co pociągało. I absolutnie nie było w tym żadnego podłoża religijnego. Ja byłem przez pierwszy rok zupełnie niewierzącym organistą. Czyli jeżeli to w ogóle można nazwać, to moją twórczość organistowaniem, nie? Grą, śpiewem liturgicznym. Po prostu grałem coś tam, co umiałem. A Pan Bóg się temu przyglądał życzliwie i postawił na mojej drodze takiego księdza Wojciecha Kosteckiego, teraz jest proboszczem w Złotokłosie, który się mi również przyglądał i patrzył się na to, co ja wyprawiam. I mi zaproponował spowiedź. A ja nie umiałem odmówić.
1: Dlaczego?
2: Myślę, że do dziś mi zostało, że niespecjalnie potrafię odmawiać ludziom. Powody można by różnych szukać, ale myślę, że dzisiaj jest coraz więcej tym jakiejś życzliwości, jakiejś otwartości. Wtedy może lęk też, czy taki wstyd, skrępowanie w stosunku do człowieka, który tam no, ciągle go widziałem. I od tego się zaczęło.
1: No to Pan Bóg puścił swoich ludzi, ogary poszły w las. No to widać nieskoordynowane lub po ludzku, ale po Bożemu
2: jak najbardziej.
1: Konkretne
2: i z perspektywy czasu można to zobaczyć.
1: Skuteczne działanie.
2: Tak jest. Tym bardziej, że w tej parafii były różne ruchy religijne. To taka dość żywa parafia była. I tam był Neokatechumenat, była odnowa w Duchu Świętym i tak jak gdyby poszedłem ze skrajności w skrajność. Jak wcześniej nie chodziłem do kościoła w ogóle i nic mnie to interesowało, tak po jakichś 2 latach pracy organistowskiej, czy 3, byłem już we wszystkich możliwych wspólnotach parafialnych poza Bielankami, bo tam mnie nie chcieli przyjąć. Nawet się śmiałem, że byłem ministrantem w kółku różańcowym ministranckim. Czasami takie anegdotyczne wręcz historie, jak na ślubie nie miał ksiądz pomocnika ministranta żadnego, to ja w tym momencie na zawarcie sakramentu małżeństwa schodziłem z chóru, ubierałem się w komrze i wychodziłem do ołtarza, żeby podtrzymać tam różne rzeczy, więc nawet ministrantem byłem. To było niesamowite, myślę, z perspektywy czasu, patrząc takie doświadczenie i kościoła, i tego, jak Pan potrafi działać i prowadzić. No i to się potem klarowało w jakimś konkretnym kierunku.
1: Ale czego ksiądz wtedy doświadczał jako ten 17, 18, 19 latek? Że co to jest? Czy to jeszcze była wspólnota tylko fajne miejsce, bo są ludzie, bo jest zainteresowanie osobą swoją? Czy też już Bóg tak do serca?
2: Początkowo na pewno te względy ludzkie były bardzo ważne. Nie ma co tego ukrywać, ale z drugiej strony ja miałem zawsze jakieś takie, chyba ambicjami można to nazwać, żeby być gdzieś z przodu, żeby być, coś robić, się angażować. I bardzo szybko w tym, co tam robiłem, w tych wspólnotach, szczególnie potem w ruchu odnowy w Duchu Świętym, w którym jakoś najmocniej zostałem, zakorzeniłem się, tam zacząłem wzrastać. Byłem animatorem, potem byłem liderem wspólnoty, jako młody człowiek 20-letni, 21-letni. Więc bardzo szybko zacząłem odczuwać tutaj w tym Boże prowadzenie. I widziałem rzeczywiście, że Pan Bóg jest, że Pan Bóg działa, że Pan Bóg namaszcza, że Pan Bóg nie zostawia człowieka samym, że to wszystko, co ja tam mogę robić, i potrafiłem to wtedy już wyartykułować, że to nie jest absolutnie moja zasługa, czy owoc mojej jakiegoś wysiłku intelektualnego, czy duchowego, tylko jest to po prostu działanie Pana Boga. I wtedy to bardzo mocno czułem. Zresztą wiadomo, jak miałem we wspólnocie, której byłem liderem, ludzi, którzy byli w wieku moich rodziców na przykład, którzy przychodzili w pewnym momencie pytać się mnie, za przeproszeniem, gówniarza, o jakieś tam sprawy dotyczące ich dzieci, które były w moim wieku, no to kiedy ja cokolwiek mówiłem, to nie miałem żadnych złudzeń, że to nie pochodzi, że to nie jest moje, że to nie pochodzi ode mnie, że ja nic nie powiedział, nic nie zrobił. Więc tak to się zaczynało.
1: A były to rzeczy, które jakoś realnie pozytywnie wpływały, tak?
2: Tak, no dzielili się różni tam siostry, bracia we wspólnocie, że to jest dla nich ważne, że to zmienia jakoś tam rzeczywistość ich życia.
1: I widział ksiądz wtedy, że to na pewno nie jest z głowy własnej.
2: Tak, ja to widziałem, ponieważ ja wiedziałem, jakoś takie poczucie swojej małości czy swojej niewystarczalności to nawet do tej pory mi zostało. Mimo upływu lat i jakiegoś tam doświadczenia, które zbiera się, to cały czas widzę, że po ludzku nic. Dalej zaczęło się kształtować, czy ja się związałem w ogóle z Magdalenką, jako Centrum Formacji Grup Odnowy w Duchu Świętym. Zacząłem tam jeździć na rekolekcje. Te moje pchanie się do przodu zaowocowało tym, że ja niemal już po drugich rekolekcjach prosiłem odpowiedzialnych za to dzieło, żebym mógł być animatorem, żebym mógł jakoś się angażować, działać. Zupełnie nie chciałem być z tyłu. Ile w tym było zarozumiałości takiej młodzieńczej, to Pan Bóg jeden wie. W każdym bądź razie to, myślę, wydało na tyle dobre owoce, że pomogło mi coraz bardziej otwierać się na Pana Boga. I myśl o kapłaństwie, myśl o życiu zakonnym cały czas była nie do przyjęcia dla mnie. To był czas, kiedy jak ja pomyślałem, że miałbym pójść do seminarium, do jakiegoś akademika, gdzieś wyjść z domu, to myślałem o tym niemalże z przerażeniem. Był taki ksiądz, nieżyjący już, Henry Górniak, który znany był jako łowca powołań. Zajmował się ministrantami. Ja go unikałem jak ognia. Żeby tylko przypadkiem mnie w swojej sieci nie wziął, więc nie było we mnie takiego pragnienia, takiej chęci, ale z czasem zaczęła się we mnie rodzić myśl, że może jednak warto by poświęcić to swoje życie Panu Bogu bardziej konkretnie.
1: Skąd się taka myśl bierze? Bo na razie tę ucieczkę to ja rozumiem.
2: A myśl skąd się bierze? No, Pan Bóg to jest jedyna odpowiedź. No. Pan Bóg gdzieś budzi powolutku jakieś pragnienia, gdzieś zaczyna popychać, jakaś fascynacja się rodzi. Człowiek się o czymś dowiaduje, zaczyna się przyglądać. Na przykład wtedy były bardzo mocne, znaczy nową rzeczywistością, wspólnoty życia. Te, które na Zachodzie funkcjonowały, które zaczynały się w Polsce pojawiać, jakieś kontakty. I we mnie zaczęło jakaś fascynacja się rodzić tego rodzaju sposobem życia. Wspólnie podejmując jakieś wspólne zaangażowanie, dzieło we wspólnocie ludzi. I nawet była taka myśl, była taka próba podjęcia stworzenia tego rodzaju dzieła w Magdalence, czy przy Centrum Formacji Wieczernik. I z taką pierwszą grupą osób, w którym były same kobiety. Przyglądałem się temu. Przyjeżdżałem, patrzyłem. To były takie próby, które później to wszystko już nie wyszło tak, jak chcieliśmy. Natomiast był to taki pierwszy moment, w którym zaczęła się we mnie rodzić myśl, że może swoje życie warto poświęcić Panu Bogu.
1: I co dalej się dzieje?
2: Dalej się dzieje. Wiele się dzieje. Zdałem maturę. Cudem.
1: 21 lat już byliśmy gdzieś.
2: Ja zdałem maturę dużo później niż przeciętny obywatel.
1: Dlaczego?
2: Bo czasy burzliwej młodości, o czym nie wspomniałem, zaowocowały tym, że dwa lata straciłem w edukacji.
1: Jak to się stało?
2: Myślę, że to był taki czas, nie wiem, właśnie być może konsekwencja tego nie powiedziałem, tam było to pytanie o to, czy jakiś wpływ był na mnie negatywny. Znaczy, ja się nie uczyłem, zawsze byłem leniwy i do tej pory mi to zostało. Jestem wzorem człowieka leniwego, który ciągle się musi zmagać ze swoimi tendencjami takimi właśnie. I leciałem tak na trójach mniej więcej. Nie dostałem się do jednej szkoły średniej. Poszedłem do drugiej, do takiej, ponieważ wtedy już chodziłem do szkoły muzycznej, coś to był końcówka mojej edukacji muzycznej. Była taka szkoła, której uczyli się ludzie, którzy myśleli o karierze muzycznej albo o karierze sportowej. Centrum Kształcenia Ustawicznego, do którego chodziło się tylko 3 razy w tygodniu. I w zasadzie w powszechnej opinii była to szkoła, którą każdy kończy, bo chodziło o to, żeby zdobyć tą maturę i robić to, co człowiek chce, nie? To
1: złudne poczucie bezpieczeństwa.
2: Tak. I 1,5 roku tam ze mną wytrzymali i po 1,5 roku podziękowali mi za współpracę. Więc nawet taką szkołę byłem w stanie wtedy zawalić. I właśnie to był moment mojego nawrócenia. Bo ja w 1,5 roku później zawaliłem drugą szkołę, tym razem muzyczną, w której się uczyłem w sumie 9 lat. I to było jakieś takie tąpnięcie, nie? To był rok 89, 90. Ja zacząłem pracę. Myślę, że to wszystko, jak gdyby patrzeć właśnie znowu z perspektywy czasu, to było też jakieś tam dzieło Pana Boga. Zburzył pewną rzeczywistość i zaczął budować od początku. Od strony szkoły, od strony kościoła.
1: A co rodzice na to tąpnięcie? No bo utrzymywali przecież.
2: Chyba machnęli ręką w tym momencie. To znaczy, tam ciągle mnie motywowali, ale w pewnym momencie to już machnęli ręką. I chyba rób co chcesz, nie? Rób co chcesz. Miło im pewnie nie było, na pewno. Natomiast to nie znaczy, że się jakoś tam odwrócili. Pomogli mi znaleźć nową szkołę, liceum ekonomiczne. I tą szkołę skończyłem i to jest zadziwiające, jako jeden z najlepszych uczniów w szkole. Te 2 lata w jakiejś tam większej dojrzałości, myślę, że też połączone już z tym, taką drogą nawrócenia, którą rozpocząłem, zaowocowały nowym etapem w moim życiu. I to było zadziwiające. I z tą, tak, wracając do matury. Skończyłem, zdałem tą maturę, potem trzeba było myśleć, co dalej. I ja praktycznie nie miałem żadnego pomysłu. Troszeczkę zabawnie to wyszło, bo jedna koleżanka, która uczyła się w takiej uczelni kościelnej Bobolanum na Wydziale Pedagogicznym u Salezjanów, przyszła kiedyś na chór i ja byłem przed decyzją, co ja mam robić, nie, w życiu, bo cały czas nie wiedziałem. Się pytam, co robisz? Do jakiej szkoły chodzisz? Gdzie studiujesz? I ona mi mówi, tam. Ja się pytam, jakie są egzaminy? Mówi, nie ma egzaminów, jest tylko rozmowa kwalifikacyjna. To mówię, to jak tam się zapisać? Jak tam się zapisać? Powiedziała mi, poszedłem na rozmowę kwalifikacyjną i zostałem studentem pedagogiki na Salezjańskim Instytucie Wychowania Chrześcijańskiego. Prawda jest taka, że nigdy się nie nadawałem na pedagoga i nie sądziłem, żebym miał jakąkolwiek szansę zaistnieć w tym zawodzie, ale ten czas tych studiów, ja tylko 2 lata zrobiłem, był mi potrzebny do tego, żeby czy raczej mi, był Panu Bogu potrzebny do tego, żeby nade mną jeszcze trochę popracować i po 1,5 roku nauki w styczniu przyszła bardzo konkretna myśl w czasie modlitwy, że mam wstąpić do seminarium. I to przez kilka kolejnych dni w czasie modlitwy takie głębokie przekonanie, jakoś potwierdzone Słowem Bożym, do mnie wracało. I ponieważ towarzyszył temu pokój, więc nie pamiętając o swoich wszystkich zastrzeżeniach i lękach związanych z życiem kapłańskim, ja w zasadzie wtedy, już w lutym, z dnia na dzień podjąłem decyzję, że ja idę. Czy idę?
1: Chcę na to Kościół? Bo nie każdy może zostać kapłanem. Nie każdy, kto chce.
2: To prawda. Kościół chyba stwierdził, że nie będę takim złym kandydatem do kapłaństwa. I przyjął mnie. I to bez większych problemów. Może nie było tam egzaminów również wtedy. Była rozmowa kwalifikacyjna. Z księdzem wicerektorem ją odbyłem. Zapytał się mnie, tak jak każdego kandydata, dlaczego chcę być księdzem. Odpowiedziałem tak jak większość kandydatów, żeby służyć Panu Bogu i ludziom. Wtedy wydawało mi się to takie nie wiem, z jednej strony oczywiste, z drugiej strony troszeczkę górnolotne. Ale tak naprawdę nie wiedziałem, dlaczego ja tam idę. Nie wiedziałem, dlaczego chcę być księdzem. Ta świadomość jakoś przychodziła z następnymi latami formacji. poszedłem do księdza proboszcza, który, bo pracowałem cały czas jako organista. Poinformowałem go o tej mojej decyzji. Nie wiem, czy się wtedy ucieszył. Chyba nie bardzo, bo tracił organist znowu po 7 latach pracy, jakiejś stabilizacji w tej dziedzinie. Ale opinię mi wystawił i to chyba na tyle pozytywną, że władza seminaryjna poparła to moją prośbę, moje pragnienie.
1: Ale o jednym wątku zapomnieliśmy. Dziewczyny.
2: Były. Nie było ich dużo. Ale rzeczywiście były zauroczenia.
1: Mówmy o tym czasie do pierwszej myśli o kapłaństwie.
2: Dobra. Dość późno poznałem pierwszą dziewczynę, która jakoś mnie tam zauroczyła i pociągała swoją osobowością, całą swoją sobą. Już będąc organistą, mając wtedy 18-19 lat, to był mniej więcej ten wiek. Myślę, że to był bardzo ważny i taki fajny moment w moim życiu. Chociaż też nie jakoś tam czas, w którym nie wystrzegłem się jakichś pomyłek, błędów i sytuacji, które nie wiem jak to określić nawet, no które nie pozostają bez znaczenia także na moje dzisiejsze funkcjonowanie. W każdym bądź razie nie wiem, 3 lata chodziłem z jedną dziewczyną, potem już tylko jakieś przelotne zauroczenia, znajomości były. Tak troszeczkę anegdotycznie z jedną piękną niewiastą troszeczkę się zaczęliśmy do siebie zbliżać tak emocjonalnie i przez wspólne dzieło, zaangażowanie w życie Kościoła. I czasami to opowiadam, jak ktoś się mnie pyta w szkole o dziewczynę, to mówię, wiecie, miałem dziewczynę. Ona poszła do zakonu, ja poszedłem do seminarium.
1: Ale pytam o to, żeby dowiedzieć się, czy wtedy, kiedy powstała ta myśl o tym, że zostać księdzem, czy to była ważna rzecz na szali?
2: Nie. To był ten czas, kiedy ja nie miałem jakiejś bliższej relacji. Mówię, byliśmy.
1: Ale czy żal nie było? No żal. Bo to jest żal zostawiać coś, co jest spełnieniem dla 98% ludzkości.
2: Nie było. I myślę, że to troszeczkę tak po ludzku zadziwiające, ale wydaje mi się, że można spokojnie powiedzieć, że wraz z tą łaską powołania przyszła także jakaś tam łaska do podjęcia decyzji, wyrzeknięcia się małżeństwa, życia rodzinnego. Bo tego się inaczej nie da wytłumaczyć.
1: Czyli Pan Bóg musiał w sposób cudowny po prostu również jakby tutaj oddziaływać, tak?
2: Dokładnie. Myślę, że Pan Bóg sobie z tym wszystkim świetnie radzi. I jeżeli człowiek nie stawia mu jakichś specjalnych przeszkód na drodze, to Pan Bóg jest w stanie poprowadzić tak, żeby to wszystko się w miarę bezpiecznie realizowało, rozwijało, żeby człowiek żył. Bo wiadomo jest, że mężczyzną jest każdy ksiądz. Każdy ksiądz musi być mężczyzną, nie? Więc pewne jakieś tam pragnienia zawsze mogą przychodzić, pewne tęsknoty. Ale jeżeli człowiek trzyma się Pana Boga, to jest w stanie w tym wszystkim zwyciężyć Jego mocą i wytrwać.

0: Ale trzeba mieć też wspólnotę jakąś, trzeba mieć przyjaciół, prawda? Trzeba mieć relacje zdrowe.
1: Tak. I dla mnie od samego początku, ponieważ ja, cała moja formacja, jakieś droga nawrócenia odbywała się we wspólnocie, to kiedy wstępowałem do seminarium, miałem głębokie przekonanie, że bez wspólnoty nie będę księdzem. Znaczy nie wytrzymam. Nie wytrwam. Dlatego, że to jest rzeczywistość, która niesie człowieka. Która pomaga przetrwać jakieś trudniejsze chwile. Która pomaga być bliżej Pana Boga wtedy, kiedy człowiekowi się nawet po ludzku nie chce. I zawsze miałem na myśli, że to musi być wspólnota zarówno świeckich, jak i później, kiedy już wchodziłem w kapłaństwo, w życie seminaryjne, wspólnota kapłanów. I do tej pory staram się, żeby te dwie rzeczywistości w moim życiu były obecne. Bardzo mocno. Bo księża, koledzy, moi przyjaciele, tutaj konkretnie z roku mam, w pięciu, sześciu się staramy razem trzymać, w miarę możliwości spędzić swój wolny dzień w tygodniu, wyjechać gdzieś, podzielić się, pogadać, spotkać. Jesteśmy dla siebie wsparciem. Możemy powiedzieć sobie o różnych sprawach, które się jakoś tam w naszym życiu dzieją. I jest to piękne i jest to jakoś tam budujące dla nas wszystkich.
0: A rozumiecie się doskonale?
1: A rozumiemy się doskonale, w tym gronie tak. Czasami to tak, patrząc z zewnątrz, wydaje się, i czasami tak jest, że księża troszeczkę indywidualnie żyją, że są odizolowani też od siebie nawzajem i rzeczywiście no, nie da się ze wszystkimi żyć blisko, ale w naszym przypadku udało nam się tą wspólnotę już przez 7 lat jakąś tam utrzymać. Poza tym ja się spotykam regularnie w gronie kapłanów w różnym wieku, związanych z odnową w Duchu Świętym, czyli przymierzem kapłańskim, który jest dla mnie co 2 tygodnie wspólne dzielenie się, modlitwa, bycie ze sobą też jest bardzo ważne i staram się tego pilnować. A wspólnota świeckich jest dla mnie również bardzo ważna ze względu na to, że nie tracę kontaktu jakoś tam z realną rzeczywistością życia człowieka. Że mogę pobyć w gronie rodzin, popatrzeć na te pokolenia, babcie, dzieci, wnuków, być bliżej tego, co jest takim normalnym życiem, a dla księdza czasami rzeczywiście staje się z czasem trochę bardziej odległym. Już pomijając fakt, że jest to wspólnota świeckich, która jest, niesie kapłanów, nie? Swoją modlitwą, swoją ofiarą.
0: Kryzysy. Seminarium i po. Były jakieś?
1: Nie. Zadziwiające. Tak niektórzy mówili, że koło 5 roku kapłaństwa to jakiś kryzys większy przychodzi. Ja powiem szczerze, że też trochę anegdotycznie, kiedy spotkaliśmy się w seminarium wszyscy nowi, usiedliśmy w kaplicy z księdzem, znaczy przyszedł rektor, wicerektor, ojciec duchowny i stanęli tak przed nami, ksiądz rektor Stanisław Kur się rozejrzał i tak powiedział, że mniej więcej 50% z was, którzy tu jesteście, nie dojdzie do kapłaństwa. Ja się tak rozejrzałem po otoczeniu i się zastanawiałem, ciekawe, którzy to. O sobie nigdy nie pomyślałem. I rzeczywiście miałem takie głębokie przekonanie, że to jest to moje miejsce, że bez większego kryzysu przeszedłem to życie seminaryjne. Chociaż no, czasami bywało trudno, natomiast wątpliwości nigdy nie było. I teraz w kapłaństwie też, pomimo różnego rodzaju jakichś tam trudności, problemów, relacji, nie mam do tej pory czegoś, co można by określić mianem jakiegoś poważnego kryzysu.

0: Dlaczego odeszli?
1: Bo część odeszła z tego rocznika.
2: Część nie miała powołania. Część nie ukrywała wcale, że przyszła na przykład dlatego, żeby, nie wiem, przeczekać rok.
1: Wojska?
2: Tak. Albo ktoś chciał sprawdzić się, zobaczyć, czy to będzie dla niego dobre. Na pewno część chłopaków gdzieś tam straciła coś, co otrzymali, nie? Bo
1: czyli ci, którzy mieli powołanie?
2: Mieli powołanie. Myślę, że taka część też osób jest, która
1: traci. Jak się traci powołanie?
2: Przez brak wierności Panu Bogu. Każda rzeczywistość...
1: Ziarno na skalę, tak?
2: Myślę, że tak.

0: trener mnie źle na przykład, nie? Trzeba się dostosować, jest regulamin, porządek. No ja tego nie chcę, to jest głupie. Co czasami się niestety zdarza. No to są to.
1: Czyli
0: to...
1: nieuczciwe traktowanie instytucji.
0: Też, tak. Nieuczciwe traktowanie instytucji, nieuczciwe traktowanie Pana Boga, nieuczciwe traktowanie siebie, czyli niestawanie w prawdzie. Przecież to takie może trzy elementy, chociaż też pewnie nie wszystkie. Wszystko można stracić. Wiele przykładów życia naszego codziennego też to pokazuje.
1: A ci, którzy zostali kapłanami i odeszli, są w roczniku? Macie kogoś takiego?
0: Mamy jednego księdza, który z naszego rocznika odszedł.
1: Do kobiety, czy...?
0: Trudno powiedzieć. To się gdzieś tam wydarzyło na studiach za granicą. Kryzys. Nie potrafię tego sam określić.
1: Czy są jakieś momenty w czasie jeszcze seminarium ważne dla duchowej drogi, dla rozwoju?
0: Dla mnie w seminarium ważne było to, żeby być wiernym Panu Bogu. Przez funkcjonowanie w ramach regulaminu. Co tak naprawdę z jednej strony jest trudne, bo uciążliwe, ale z drugiej strony bardzo ułatwia funkcjonowanie codzienne w pewnym rytmie. Modlitwa na dzwonek, prawda? Nauka na dzwonek, jakieś silencjum. Bardzo ważną rzeczą dla mnie była codzienna wieczorna adoracja. To, że można pójść do kaplicy i to pragnienie zawsze we mnie było. I było to łatwe. Było to naprawdę łatwe.

0: to szokująco brzmi w XXI wieku, ale takie posłuszeństwo jest po prostu wolnością.
1: Jest wolnością, bo w pewien sposób zwalnia mnie, nawet bym powiedział, z jakiejś odpowiedzialności. Bo odpowiedzialność przenoszona jest na tego, komu ja to posłuszeństwo decyduję się...
0: Tak, i kto wymyślił tę instytucję, kto sprawił, że ten regulamin jest taki, a nie inny i tak dalej.
1: Tak jest. A Pan Bóg już nieraz pokazał, że On przez pewne struktury bardzo, bardzo dobrze działa, że ma w tym wszystkim swój pomysł. I także działa przez instytucje Kościół, przez seminarium, przez różne inne ważne sprawy. Chociaż po ludzku czasami bywa tak, że różne rzeczy trudno jest przyjąć, ale sprawdza się to bardzo dobrze.
0: I w seminarium, bo wcześniej mamy te 7 lat, że tak powiem, wiceseminarium organistowania, prawda? Czyli już struktura, już, ale jako wolny, prawda? Jak elektron wolny. Później już wewnątrz uwięziony w polu magnetycznym instytucji. I wejście już w posługę. Święcenie. Co jest ważne? Jaki jest obraz, w seminarium, jaki jest obraz Boga? Kim wtedy jest Bóg dla kleryka Łukasza?
1: Dla kleryka Łukasza Bóg był w seminarium kimś bardzo ważnym, kimś, kto mnie tutaj zaprosił, kimś, kto chce mnie prowadzić, kimś, w kim muszę złożyć swoją nadzieję, jeżeli chcę wytrwać.
0: Czyli poważnie traktowany jest Bóg?
1: Przeze mnie był bardzo poważnie traktowany w seminarium.
0: I teraz... Ksiądz Łukasz. Zderzenie z rzeczywistością?
1: Bolesne. Bolesne.
0: Gdzie pierwsza wikariatura?
1: Wśród Borów, koło Otwocka. Nieżyjący już ksiądz Żebrowski. W małej parafii, 4000, bardzo urokliwej, w lasach położonej. W seminarium człowiek żyje pod kloszem. Tak jak powiedziałem, funkcjonowanie w tym regulaminie ułatwia życie. Wyjście z seminarium wiąże się z koniecznością odnalezienia się w nowej rzeczywistości. I jest to przerażająco trudno. Tym bardziej, że ze wszystkich stron czyhają zupełnie nowe wyzwania, z którymi człowiekowi, który wychodzi z seminarium, jest często bardzo trudno sobie poradzić.
0: Czy, bo można sobie wyobrazić, że te 7 lat to było przygotowywanie gliny, później było
1: formowanie,
0: ale jaki ten garnek wyszedł z tego pieca seminaryjnego? Z twardą skórą, czy jeszcze był taki miękki?
1: Gdyby się mnie zapytać tuż przed święceniami, to bym stwierdził, że wyszedł porządny.

0: Teraz to wszystko, co było wspomagane regułą,
1: odpadło.
0: Musiało być wewnętrznie potwierdzone, prawda? Czyli tak naprawdę trzeba było samemu dorosnąć do wymagań.
1: Tak jest. I nie ukrywam, że nie wiem, czy do tej pory dorosłem. Mimo, że minęło kolejne 7 lat mojego życia.
0: Dobrze brzmi.
1: Dobrze brzmi. Znaczy, taka jest prawda, myślę. Taka jest prawda.
0: Co było najważniejsze w tym uderzeniu?
1: Najważniejsze czy najboleśniejsze?
0: Tak.
1: Szkoła. Gimnazjum numer 2 w Otwocku. W wymiarze godzin w pierwszym roku 20 tygodniowo.
0: Upokorzenie.
1: Skrajne upokorzenie.
0: A ponieważ... Co mówią młodzi ludzie klerykowi, który wchodzi do gimnazjum?
1: Że jesteś nikim. Jesteś nikim. Bo taki kleryk, młody ksiądz, który wychodzi z seminarium, jest przekonany, że jest kimś. W dużej mierze, nie wiem czy wszyscy, ale rzeczywiście jest przekonany, że jest kimś. I uczy się w ciągu pierwszego roku, że jest nikim. Że jest nikim. Że tak naprawdę po ludzku rzecz biorąc nie znaczy dla niektórych, czy większości nawet uczniów, nic. Do tego stopnia, że może być opluty, może być wyzwany, może być znieważony. A środowisko było tym bardziej trudne, już pomijając to, że no, Otwockie jest trudne, to tam jeszcze był na terenie parafii i rejonu szkoły dom dziecka.
0: No to już...
1: To była pełna radość. Człowiek wchodził do sali i widział przed sobą rzeczywistość, której nie wiedział w ogóle, jak ma dotknąć. Ponieważ był na przykład ignorowany zupełnie. Zupełnie. I nawiązanie jakiegokolwiek kontaktu, wypowiedzenie zwięzłego zdania okazywało się niemożliwe, bo hałas, zamęt uniemożliwiał mu w ogóle zebranie myśli, powiedzenie czegokolwiek sensownego.
0: Czyli amerykańska szkoła na przedmieściu, nie przepraszam, w centrum, w getcie.
1: W getcie, może tym Murzyńskim jakimś takim,
0: tak,
1: takim
0: tak,
1: właśnie.
0: Tak, w centrum, tak. Bo na przedmieściach mieszka klasa średnia.
1: Tak, no ja nie wiem, w Ameryce nie byłem.
0: Nie, ale tak mówią, no, ja kończyłem geografię, więc tak piszą w książkę.
1: No, więc to było doświadczenie. I ja poszedłem do tej szkoły z nastawieniem, że sobie poradzę. Pana Boga tutaj zostawiłem zupełnie z boku, oczywiście, no bo ja już jestem księdzem i ja zdobyłem pewną wiedzę i pewną umiejętność i poziom życia duchowego, więc ja sobie poradzę. Będę twardy, nie dam się zgnoić, będę walczył. Walczyłem przez 7 miesięcy, po czym się poddałem. To znaczy wtedy już z pełnym przekonaniem dowiedziałem się, że ja nic nie mogę.
0: Jak młodzi zareagowali na tę zmianę?
1: Nie było jakiejś takiej generalnej zmiany w całości społeczności szkolnej. Natomiast zacząłem nawiązywać takie osobiste relacje z poszczególnymi uczniami w klasie. Czasami to było tak, że prowadząc lekcje religii można było pogadać z dwoma, trzema osobami, które chciały, gdzieś tam były bliżej. I to też niekoniecznie realizując program. Jak się władze dowiedzą kurialne, to mi dadzą. W każdym bądź razie rzeczywistość tak wyglądała.
0: Jednak ksiądz zrobił to, co było możliwe do zrobienia po prostu.
1: No tak. I myślę, że to jest tak, że często tak jest.

0: Ale co, poddał się ksiądz Bogu, tak? Znaczy zapytał go wreszcie, po co tu ksiądz przyszedł do tego gimnazjum, tak?
1: Myślę, że świadomie to nie. Tutaj nie chciałbym sobie jakiejś tam wielkiej tutaj teologii dorabiać do tej mojej rzeczywistości. Nie oszukujmy się.
0: Czyli bezsilność, bezradność.
1: Tak, myślę, że duża bezradność, bezsilność.
0: Dopuszczenie, że jest się bezradnym, tak, do świadomości.
1: Tak, ta świadomość mi bardzo mocno zagościła. I oczywiście, że była odpowiedź na tą świadomość taka, że jest Pan Bóg. Ale ja nie byłem do końca w stanie mu siebie w tej rzeczywistości podać. Ja byłem tak zgnojony, mówię, to co tam wymieniłem, to plute sutanny i tak dalej z wyzywaniem, to była realia. I to mi się ileś tam razy zdarzyło i to było dla mnie takie upokorzenie, że czasami szedłem do szkoły, już było wychylony ktoś przez okno i rzucał pod moim adresem jakąś wiązankę piękną. I się wtedy zastanawiałem, czy iść do przodu, czy po prostu się odwrócić o 180 stopni, wrócić na plebanie, nie? To czasami było to tak. Ja myślę,
0: świetne,
1: że...
0: To świetne, to teraz dopiero w ogóle rozumiem, dlaczego katecheza poszła do szkoły, żeby tych kapłanów utwardzić.
1: Różnie człowiek na to reaguje, nie? Dla mnie była to pełna świadomość, która mi została do tej pory. Ja nie przychodzę w tej chwili do szkoły z przekonaniem, że sobie poradzę, nie? To jest tak, że ja tam nic nie wygram, nie zwyciężę, jeżeli nie będę chciał tych ludzi, nie będę próbował tych ludzi jakoś tam zaakceptować, zrozumieć takimi, jakimi są, może nawet pokochać, za nich się pomodlić i być z nimi troszeczkę na warunkach takie, jakie oni postawią. Bo stawianie przeze mnie warunków ja określiłem jako jedną wielką przegraną.
0: Sojusz tronu i ołtarza już się skończył.
1: Tak, to się bardzo szybko się skończyło. Bardzo szybko się skończyło. Ja myślę, że jeżeli, to tak tylko jeszcze się wtrącę, jeżeli patrzeć na sens pójścia katechety do szkoły, to właśnie może być dla księdza takie doświadczenie upokorzenia, w sensie, żeby zobaczył...
0: Jak jest społeczeństwo dzisiaj ukształtowane?
1: Tak.
0: Co znaczy Kościół?
1: Co znaczy Kościół dla społeczeństwa?
0: No, dlatego musimy odbić media, żeby za 20 lat inaczej księża chodzić do szkół.
1: Tak jest.
0: A teraz już zupełnie na poważnie, bo to były anegdoty wszystkie. Najpoważniejsze wyzwanie w kapłaństwie.
1: To nie będzie brzmiało górnolotnie. Najpoważniejszym wyzwaniem w kapłaństwie jest bycie wiernym Chrystusowi każdego dnia.
0: Jakie są zagrożenia przed księdzem z tym? Zagrożenia tej wierności.
1: Myślę, że przede wszystkim ucieczka.
0: Bo najpierw mówiliśmy o pysze, prawda?
1: No tak, pycha i zarozumiałość.
0: Ale gimnazjum wyleczyło.
1: W dużej mierze, znaczy nie powiem, że w 100%, bo znowu bym wpadł w pychę, nie? Jestem najbardziej pokornym człowiekiem, nie? Mam wiele cnót, ale pokora jest największą. Nie, to nie jest tak. To zawsze pozostanie w człowieku. Niektórzy mówią też anegdotycznie, że pycha umiera, prawda?
0: Kwadrans po
1: dokładnie,
0: człowieku.
1: Dokładnie. Więc to w człowieku zawsze siedzi i wychodzi. I jest sporo sytuacji takich, które no, to temperują. Myślę, że chęć łatwego życia to jest zagrożenie.
0: Co to jest łatwe życie dla kapłana?
1: Spokojne, bez nadmiaru obowiązków, żeby był czas sobie gdzieś pójść, pojechać, poleżeć, popatrzeć.
0: Czyli przestać się wsłuchiwać w to, co każdego ranka, co Pan Bóg ma.
1: Dla mnie i do czego mnie wzywa.
0: Bo Pan Bóg wzywa do absolutnej intensywności i do takiego przeżycia dnia, że nie ma się wieczorem siły, ale nie ma też smutku, tylko jest radość.
1: Tak. I Pan Bóg stawia, myślę, przynajmniej tak w mojej sytuacji, początki były trudne, bo w zasadzie właśnie pierwsza parafia to nie miałem nic do roboty, poza odprawieniem mszy świętej, praktycznie rzecz biorąc. Natomiast czym dalej, to myślę, że też Pan Bóg przygotowuje, daje mi szereg możliwości. Jest mnóstwo wspólnot, na przykład w tej parafii, w której teraz pracuję. I bardzo wiele z nich chce, żebym się nimi zajmował, żebym z nimi był. I to angażuje człowieka. Każe mu jakoś tam rezygnować z siebie. Czasami się nie chce zejść na dół. Czasami nie chce się gdzieś tam pójść, pojechać, czegoś powiedzieć, czegoś przygotować. Pan Bóg dba w sposób szczególny o to, żebym miał co robić. Na zewnątrz, także poza parafią. Kolejne wyzwanie, bycie koordynatorem odnowy w Duchu Świętym. Nowa dla mnie rzeczywistość od listopada. Przyglądam się temu i tak naprawdę nie do końca jeszcze wiem, czego Pan Bóg ode mnie oczekuje w tym dziele. Ale gdyby to wszystko tak przyjąć i potraktować na serio, to rzeczywiście 24 godziny to jest mało na dobę. To jest mało. I właśnie łatwe życie to niechęć podjęcia czegoś takiego. No bo ja muszę mieć przecież czas na odpoczynek, bo ja muszę się z ludźmi spotkać, muszę pójść do kina, do filharmonii, wyjechać sobie gdzieś. Jest taka duża pokusa.
0: To wszystko racjonalne niby.
1: Ależ brzmi bardzo dobrze. Zresztą diabeł jest specjalistą od racjonalnego wyjaśnienia wszystkiego, co się w naszym życiu dzieje. To jest bardzo duże zagrożenie, myślę, dzisiaj. To dla mnie, ja dlatego o tym tak mówię, bo ja to u siebie widzę. Taką tą ciągotę, która jest we mnie obecna od początku, czyli lenistwo, o którym tam na początku wspomniałem, nie? Z którym człowiek ciągle musi walczyć.
0: Jaką osobą jest ten Bóg, do którego takimi 7-letnimi etapami ksiądz się zbliża? Kto to jest?
1: Jest to ktoś nieprawdopodobnie cierpliwy. Nieprawdopodobnie cierpliwy. Ma anielsko.
0: Nieludzko.
1: Nieludzko cierpliwy. Jest nieludzko cierpliwy, bo każdy inny to by mnie już dawno wyrzucił na zbitą twarz i powiedział: człowieku, idź sobie, daj mi spokój, przestań mi przeszkadzać w moim dziele. Pan Bóg jest nieprawdopodobnie cierpliwy. I ja tego doświadczam ciągle na okrągło i Bogu dzięki. I Bogu dzięki, bo ja bardzo tego potrzebuję.
0: Co jeszcze? Jakie cechy rozpoznał?
1: Pan Bóg jest wierny. To znaczy, jeżeli daje człowiekowi jakieś zadanie, to nie zostawia go w tym samego. Daje mu naprawdę pełnię darów, których potrzebuje, żeby to dzieło podjąć.

0: Ja pamiętam, znowu wrócę chwilę do seminarium, trochę anegdotycznie, kazania. Jak oni przygotowują kazania, żeby je wygłosić przed najtrudniejszym audytorium, czyli przed klerykami w seminarium. I ja miałem głębokie poczucie wtedy, że te moje kazania są beznadziejne. Zresztą oni to mi bardzo dobrze potwierdzali, mówiąc, że moje kazania to jest konkordancja biblijna albo jeszcze cokolwiek innego, że ląduję 3 razy i nie mogę wylądować. I ja się wtedy bardzo mocno modliłem o dar słowa, o dar mówienia kazań. I jakieś jest potwierdzenie ze strony tych, którzy przychodzą słuchać, że ten dar dostałem. I mam takie poczucie jakiegoś namaszczenia. Więc takich sytuacji jest sporo. Bóg jest wierny. Bóg jest wierny. Nie puszcza człowieka samego na głęboką wodę.
1: Jaki jest jeszcze?
0: Można by wymieniać pewnie do wieczora.
1: Nie, ale dla osoby, jaką jest ksiądz Łukasz Turek, jakie są najważniejsze cechy w tej osobie, no, której ksiądz oddał życie? Można było je na różne sposoby spożytkować.
0: Odkrywa Pan Bóg przede mną ciągle nowe i niezbadane rzeczywistości mojego życia i jakichś możliwości posługi. Czyli chcę przez to powiedzieć, jaki jest. No, fascynujący w pewien sposób. W swojej wielkiej różnorodności i swoim wielkim bogactwie. Mogę, gdybym tylko tak bardzo chciał, jak Pan Bóg chce, to naprawdę przestrzeń do posługiwania, przestrzeń do odkrywania Go, do otwierania się na Niego jest nieogarniona i niczym nieograniczona. Więc ta fascynacja jest.
1: A czy nie traktuje ludzi jak marionetki?
0: Nie. Bardzo wiele osób to dzisiaj zarzuca, nawet w takich forach, gdzieś tam dyskusjach. Pan Bóg daje człowiekowi pełną wolność. Tak pełną, że bardzo często bolesną.
1: I wielu znaczy dzisiaj... bolesna wolność?
0: Bolesna w swoich skutkach. Bolesna w swoim złym wykorzystaniu. Cierpi dzisiaj wiele osób przez to, że traktuje tą wolność na zasadzie rób ta, co chce, ta nie. I potem, nie myśląc zupełnie o konsekwencjach, i potem ma pretensje do Pana Boga, że to jest jego wina, że on nie zadbał, że on się o mnie nie troszczy, że on mi nie zabezpiecza tyłów, prawda? No takie, no, bardziej pojmuje się Pana Boga jako pewnego, nie wiem, sklepikarza, handlarza, kogoś, do kogo, instytucje, do kogo ja idę załatwić swoje sprawy. Daję, zapłacę, to mam to mieć. Pan Bóg daje człowiekowi pełną swobodę. Co nie znaczy, że oczywiście nie próbuje człowieka chronić przed nim samym, czy przed jego wyborami, albo nie próbuje go szukać na drodze błędnych wyborów. Bolesna wolność.
1: W jakiej intencji się pomodlimy?
0: Myślę, że w intencji kapłanów.
1: Drodzy Państwo, zapraszam serdecznie. Dobry Panie Boże, prosimy Cię o to, byś chronił świętość kapłanów, byś Panie dawał im moc do tego, by pozostawali wierni Twojemu powołaniu. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Amen. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Drodzy Państwo, naszym dzisiejszym gościem był ksiądz Łukasz Turek. Wszystkiego dobrego i do usłyszenia. Z Panem Bogiem. Pocieszenie i strapienie, świadectwa serca i duszy, umysłu i mocy.

0: Robert Tekieli, witam wszystkich serdecznie. Moim gościem jest pan Marek Jurek. Witam.
1: Dzień dobry, witam serdecznie.
0: Od 47 lat reżim irański zapowiada zniszczenie małego i dużego szatana. W tej chwili oczy całego świata skierowane są na Iran, na Persję. I mamy do czynienia z rozgrywką, ja nazywam sobie to duże szachy, czyli rozgrywka geostrategiczna. Stany Zjednoczone atakują kolejnego sprzymierzeńca Rosji i Chin. Ale chciałbym, żeby pan wybrał tor naszej rozmowy. Co jest ważniejsze dla Trumpa? Ta właśnie próba odzyskania hegemonii czy też dominacji Stanów Zjednoczonych po kilku latach, kilkunastu latach, kiedy prowadziły one politykę absurdalną, czy też istotniejsza jest wojna cywilizacyjna, wojna z cywilizacją śmierci, wojna ideologiczna, czy w ogóle ważne dla Trumpa jest, czy Europa będzie z nim, ta stara Europa, czy przeciwko niemu?
1: Jedno i drugie jest ważne, tylko problem polega na tym, że niezależnie od tego, co subiektywnie uważa się za najważniejsze, gdy zaczyna się wojna, to wszystkie inne rzeczy schodzą na drugi plan. Nawet jeżeli cała ta szeroka agenda obrony praw podstawowych, przeformułowania polityki praw człowieka, to znaczy raczej zwrócenia praw człowieka ludziom po prostu, bo te prawa człowieka przez duże C stawały się coraz bardziej jakimś kultem odległym od rzeczywistych praw ludzkich niż tym, czym jakby to wynikało z nazwy, powinny być, to znaczy ochroną ludzi. Cała ta szeroka agenda obrony rodziny, życia i tak dalej, ona z całą pewnością jest ważna dla bardzo wielu współpracowników prezydenta Trumpa, bardzo ważna jest dla wyborców, którzy powierzyli mu władzę i myślę, że on jest wobec niej lojalny, generalnie politycznie lojalny. Natomiast w sytuacji wojny z reguły wszystkie kwestie schodzą na dalszy plan. Jak pan pozwoli, jeszcze tylko zrobię taką uwagę na temat tego, o czym pan na początku mówił, bo sytuacja naprawdę jest bardzo poważna, międzynarodowa, bo ona bardzo przypomina pierwszą wojnę światową. Wtedy mówiono, że właściwie wojny już minęły, są niemożliwe, bo wynalazek szybkostrzelnej broni powoduje, że właściwie ludzie by się pozabijali, to byłby koniec ludzkości. U nas mało kto wie, że jedna z pierwszych tych nowoczesnych wojen, to znaczy amerykańska wojna domowa, pochłonęła więcej ofiar niż wszystkie wojny, które Stany Zjednoczone toczyły później. No i uważano, że zmiany na polu walki, no one powodują, że wojen nie będzie. Po drugie, przed II wojną światową, po II wojnie światowej, myśmy zakładali, że do tego, żeby były wojny, potrzebne są tak zwane różnice ideologiczne. A tymczasem, jak spojrzymy na pierwszą wojnę światową, po prostu państwa ustawiły się w bloki, stanęły w pasach, że tak powiem, no nie tyle może w pasach startowych, co w rogu ringu i się zaczęło. I dzisiaj mamy takie dwa wielkie porozumienia. Z jednej strony świat tak zwany zachodni, co jest umowne, dlatego że się kończy na Dalekim Wschodzie, w Japonii, w Republice Korei i tak dalej. Ten, który chce generalnie stabilizować ten ład międzynarodowy, który powstał po II wojnie światowej i się umocnił, a przede wszystkim się umocnił po zakończeniu zimnej wojny. No i państwa rewizjonistyczne, tak zwane południe, mówię tak zwane, dlatego że ono się zaczyna na Syberii, czy gdzieś tam w okolicach rosyjskiej Arktyki, ciągnęło się do Kuby, do Wenezueli i tak dalej. To jest oczywiście Korea komunistyczna, Chiny komunistyczne, ale również właśnie Iran, cały świat szyicki w tym szerokim pasie sprzymierzonym z Iranem przez Irak po Hezbollah w Libanie i tak dalej. No i te bloki są, że tak powiem, ustawione do globalnej konfrontacji i z całą pewnością jej efekty byłyby porównywalne z obiema wojnami światowymi, jeżeli biorąc pod uwagę broń nuklearną, nie gorsze. To tak tyle tytułem opisu, bo dopiero zaczynam rozmawiać.
0: Tak. Pytanie jest takie, czy te kolejne kroki Trumpa, który odcina Rosję od zasobów, tak, od pieniędzy, od możliwości eksportowania węglowodorów, od wsparcia takich państw jak Wenezuela, która miała tę ciężką ropę bardzo ważną dla wielu przemysłów różnych państw. Teraz Iran, kolejne państwo, które jest sprzymierzone z Rosją i z Chinami. Czy my mamy do czynienia z takimi tak naprawdę próbami? To znaczy, pierwsza była operacja praktycznie służb specjalnych, wspartych. Oczywiście to jest też nowa jakość, tak? Taki miks wszystkich sił zbrojnych, które owocują chirurgicznym cięciem. Kilkanaście miesięcy temu był atak na Iran i dziś jest ten atak powtórzony. Czy Stany Zjednoczone, czy jest prawdopodobna teza, że Stany Zjednoczone po prostu chcą pokazać temu blokowi rewizjonistycznemu, o którym pan mówi, czyli temu, który chce ustanowić świat wielobiegunowy ze Stanami Zjednoczonymi tylko jako z jednym z wielu mocarstw globalnych. Czy Stany Zjednoczone chcą pokazać po prostu swoją potęgę? Przy okazji, kończąc wojnę na Ukrainie, no bo jeśli Iran padnie, to dla Rosji, jeśli padnie, to wtedy Rosja ma właściwie jedyną szansę uzależnić się bardziej jeszcze od Chin i nie wiadomo, czy tego będzie chciała, czy też zawrze jakiś pokój na Ukrainie, a Bliski Wschód, kolejny balans regionalny, zostanie ten problem znów odsunięty na kilkanaście miesięcy, tak? I Stany Zjednoczone w jakiś tam ograniczony sposób będą zawsze eliminować nagromadzone przez kolejne kilkanaście miesięcy zdolności agresywne Iranu, a koncentrują się tak naprawdę na Chinach. Więc moje pytanie, czy to jest, czy można postrzegać to jako właśnie próbę pacyfistycznego ruchu, w cudzysłowie, Trumpa, to znaczy pokazanie siły i zniechęcenie Rosji i Chin do tego, by rzeczywiście na poważnie myślały o jakiejś wojnie, o Tajwan, czy miksie ataku na państwo bałtyckie i na Tajwan?
1: Najpierw, zaczynając od Iranu, myślę, że są dwie rzeczy, o których nie mówiliśmy. No pierwszy to jest oczywiście, że Izrael bardzo zabiegał, sam zapowiadał wielokrotnie, że zaatakuje Iran, potem oczywiście zabiegał o zaangażowanie amerykańskie przeciwko Iranowi i pytanie dlaczego. No, po pierwsze na pewno dlatego, że uważa, że ma wyjątkową koniunkturę w postaci prezydenta, który jest bardzo proizraelski i gotów to zrobić. Ale po drugie, no, również dlatego, że ich poczucie zagrożenia jest nie tylko subiektywne, nie tylko wynikające z tej traumy, że to jest naród, który rzeczywiście przeżył, stanął w obliczu unicestwienia w przeszłości, a państwo założył po to, żeby w przyszłości istniał taki azyl dla Żydów, ale również ze względów takich bardzo praktycznych, bo my na przykład nie bierzemy tego pod uwagę, że gdyby w marszałek Assisi nie obalił islamistycznych rządów profesora Mursi w Egipcie, no to wyobraźmy sobie, jak wyglądałaby taka wojna sprzymierzonych ze sobą Egiptu i Iranu, które w okresie tych krótkich rządów w Egipcie Bractwa Muzułmańskiego były bardzo blisko. To rzeczywiście jest egzystencjalne zagrożenie i oni uważają, mówię w tej chwili o Izraelu, że dopóki mają szansę, to trzeba namówić do tego, żeby ten problem nawet ewentualnych zbrojeń nuklearnych Iranu po prostu zgasić. W wypadku Stanów Zjednoczonych to oczywiście, że tutaj dużą rolę odgrywa to, że jest ogromne poparcie, szczególnie tej protestanckiej opinii w Stanach Zjednoczonych dla Izraela i w otoczeniu prezydenta Trumpa, ale również no, taka prosta kalkulacja, o której pan mówił, no, że problemów nie ma co odkładać, że jeżeli Iran będzie zdolny do jakiejkolwiek agresji z użyciem broni nuklearnej, do jakiejkolwiek eskalacji, to problemy, które z tego wynikną, a również okoliczności, w których to się może stać, będą znacznie gorsze niż to, co się w przekonaniu Amerykanów dzieje dzisiaj. I trzeci element, którego my nie bierzemy pod uwagę, który jest mało u nas znany, to jest to, że no, świat islamu jest podzielony wielorako, ale przede wszystkim od XIV wieku według tej głównej linii na świat szyicki i świat sunnicki. Duchowym centrum tego drugiego jest Arabia Saudyjska, politycznym centrum, ale również duchowym tego pierwszego szyickiego jest Iran. Oni są bardzo skonfliktowani i potencjalnie państwami zagrożonymi przez Iran, to jest również wiele, Arabia Saudyjska i wiele innych państw sunnickich. No więc z tego względu Amerykanie też uważają, że lepiej problem zgasić wcześniej niż odkładać na później. I myślę, że ta doraźna kalkulacja jest ważniejsza niż to, o czym pan mówił, to eliminowanie potencjalnych sojuszników przed generalną rozgrywką z Chinami. Raczej w tym wypadku to, że Amerykanie mogą stanąć w pewnym momencie wobec bardzo egzystencjalnego wyboru, no bo wyobraźmy sobie, najpierw to, co jest mniej prawdopodobne w tej chwili, a gorsze, to znaczy taką totalną agresję Chin komunistycznych, nie tylko aneksję Tajwanu, o czym się mówiło z przerwy, ale na Japonię, na Republikę Korei, na ten również na ten tak zwany pierwszy łańcuch wysp i dążenie do dominacji na Pacyfiku, co podjęli w czasie II wojny światowej. Takie ryzyko, oczywiście, którego testem mogłaby być próba aneksji Tajwanu, to jest główny problem dla Stanów Zjednoczonych, tylko że mówię raczej na przygotowaniu się do tego, to te doraźne problemy, przed którymi oni stoją, no, są trudnościami wymuszonymi przez okoliczności, a nie elementami jakiegoś generalnego planu. No i problem Rosji, bo on jest dla nas najważniejszy. No tutaj trzeba też powiedzieć w tym kontekście o Izraelu, dlatego że mamy swoje problemy. Z Izraelem to jest tak, że już Arystoteles mówił, że absolutne bezpieczeństwo jednego państwa staje się coraz większym zagrożeniem dla innych państw. I oczywiście u nas bardzo często popełnia się ten błąd, że nie bierzemy pod uwagę tego autentycznego, subiektywnego poczucia śmiertelnego zagrożenia w wypadku Izraela. Zresztą trudno inaczej, jak naród, który się przyzwyczaił żyć, kiedy co parę miesięcy ma co noc włączane sygnały alarmowe, no ale to powoduje, że mówię, że ten narastający konflikt z Iranem może doprowadzić do sytuacji i tego się bardziej i to powinniśmy brać pod uwagę, kiedy zaangażowanie Stanów Zjednoczonych na innych frontach, na Bliskim Wschodzie, potem na Dalekim Wschodzie spowoduje najpierw, że teoretycznie możliwości obrony Europy Środkowej, ale również Europy Wschodniej, Ukrainy i tak dalej, no będą o wiele mniejsze, a że w ogóle Amerykanie staną przed takim strategicznym dylematem, czy nie wygasić tego frontu, czy nie porozumieć się z Rosją. Przecież to jest główny postulat Rosji. Dajcie nam wolną rękę w tym regionie. Przez pół wieku Związek Sowiecki ze Stanami Zjednoczonymi, mimo zimnej wojny, zachował pokój. Spróbujmy zrobić to jeszcze raz, tym bardziej, że nie ma konfliktu ideologicznego, który zimnej wojnie nadawał taki mocny, emocjonalny charakter. I dlatego mówię, dlatego to jest problem. Ja uważam, że każda wojna, im większa wojna, tym większe zagrożenie dla bezpieczeństwa Polski. O tym, i tego powinniśmy być świadomi, tak, że ta zaostrzająca się sytuacja międzynarodowa no, przybliża sytuację, w której po prostu zwyczajnie niepodległość Polski może być zagrożona. Niepodległość, a również całość terytorialna, bo tego drugiego nie bierzemy pod uwagę, to jest bardziej prawdopodobne, bo wchodzimy w czas podbojów, o czym też jeszcze nie mówiliśmy.
0: Bierzemy pod uwagę. Amerykanie chyba sobie z tego zdają bardzo dobrze sprawę. Oni rozdzielili, oddali Europejczykom dowództwa w NATO, Włosi na południu, Brytyjczycy na północy, a na flance wschodniej rotacyjne dowództwo polsko-niemieckie. No to jest bardzo silny sygnał, że Amerykanie nie chcą zostawić Europy Niemcom, że liczą na to, że wykrystalizuje się w końcu no to, co wymusza Putin od 4 lat, a nawet od 12, tak? Czyli jakieś porozumienie państw od Norwegii po na pewno Rumunię, a być może nawet i po Turcję, chociaż może Turcja to jest osobny temat, ale wygląda na to, że Polska jest zaproszona do tego, by stać się tym modelowym sojusznikiem Stanów Zjednoczonych, jak mówi ich strategia narodowa, którym na pewno jest Izrael. I w tym momencie, jeśli popatrzymy na te dane, że najprawdopodobniej Iran ma możliwość skonstruowania 10 ładunków jądrowych, tak, te 440 kilogramów, nie wiadomo tych materiałów rozszczepialnych, czy one zostały wywiezione, czy nie. Mają też program rakietowy i mamy potencjalne, znaczy jedno realne, jedna realna wojna, druga w tej chwili operacja specjalna, czyli Bliski Wschód, no i trzeci Pacyfiki. I konflikt na tych trzech teatrach jest dla Stanów Zjednoczonych nie do ogarnięcia. I moje pytanie w związku z tym jest takie, jakie widzi pan cele polskiej polityki narodowej w sytuacji, gdy dziś mamy rząd, który no, prowokuje Stany Zjednoczone. Jego ministrowie i premier mówią o frajerze Trumpie, o frajerstwie Trumpa, a jednocześnie kanclerz Merz je lunch z prezydentem Trumpem i czyni wszystko, włącznie z wydaniem 100 miliardów euro na armię, co jest zaplanowane. I jak pan widzi polską politykę w tym kontekście?
1: No dobrze pan wspomniał kanclerza Merza i Niemcy. Dlatego, że oni zawsze dbali o to, żeby nawet z przeciwnikami utrzymywać dobre relacje dyplomatyczne. Natomiast ja mam wrażenie, że u nas od lat mówimy o przygotowaniach do wojny, natomiast zupełnie zaniedbujemy dyplomację i myślenie o tym, jak realnie zachować pokój. Kiedy pierwszy raz Donald Trump obejmował władzę, ja napisałem taki artykuł i ogłosiliśmy go wspólnie z Kazimierzem Ujazdowskim w Rzeczpospolitej, że musimy pierwszy raz, czyli to 9 lat temu ponad, że musimy być przygotowani na odprężenie w stosunkach rosyjsko-amerykańskich. I musimy mieć agendę naszych interesów, która wtedy oczywiście przedmiotem ich ewentualnego porozumienia towarzyszącemu regulacji, na przykład sytuacji dzisiaj na Ukrainie, byłoby na pewno rozbrojenie nuklearne, kontrola i tak dalej. Pytanie, co my w tym zakresie możemy zrobić? Ja myślę, że przede wszystkim dla nas każde odsunięcie tempa rosyjskiej agresji, nawet o kilka dni, o 2 tygodnie jest cenne. I tu są dwie rzeczy. No po pierwsze, demilitaryzacja Okręgu Królewieckiego, I po drugie, wycofanie wojsk rosyjskich z Białorusi. Oczywiście to są rzeczy, których Rosja nie zrobi, dlatego że my je postulujemy. Natomiast jest najwyższa pora, żebyśmy w ogóle myśleli w tych kategoriach, czego powinniśmy oczekiwać w wypadku odprężenia amerykańsko-rosyjskiego i żebyśmy mieli na to nasze postulaty. Dlatego że tak jak w czasie drugiej, w 1939 roku, wprowadzenie wojsk niemieckich na Słowację dramatycznie utrudniło obronę Rzeczypospolitej. Tak samo dzisiaj, no to czy tak naprawdę Rosjanie będą w stanie wkroczyć na terytorium Rzeczypospolitej w ciągu tygodnia, czy 10 dni, czy w ciągu paru godzin, no to jest zupełnie zasadnicze ze względu na to, że o ile my musimy myśleć o tym, żeby odeprzeć czy zatrzymać pierwsze uderzenie, o tyle no wiadomo, że będziemy potrzebowali pomocy sprzymierzeńców. Obie sprawy są ważne. Dlatego zmniejszenie możliwości tego bezpośredniego ataku jest tak zasadniczo ważne. I powinniśmy mieć taką agendę. Ona jest również ważna ze względu na to, że kiedy w Rosji zmieni się władza, ja nie mówię system, bo system się raczej nie zmieni z tego postkomunistyczno-kagiebowskiego, jaki jest obecnie, ale może zmienić się władza, może zmienić się otoczka ideologiczna w tym średnim znaczeniu tego słowa, nie generalnie ideologia, różnego rodzaju argumentacji, pokazywania wizji Rosji na forum międzynarodowym i tak dalej, to będzie moment nie tylko odprężania w relacjach ze Stanami Zjednoczonymi, ale również z Europą. I Polska, przygotowując się na ten moment, powinna pokazać, że nawet przy najbardziej dramatycznym konflikcie interesów z Rosją, ma konkretną agendę, że my czegoś konkretnego oczekujemy. Na przykład tej demilitaryzacji Królewca połączonej nawet z potwierdzeniem tego, że ta eksklawa powstała po II wojnie światowej wbrew wszystkim racjom historycznym. No był moment, kiedy w czasie wojny siedmioletniej w XVIII wieku oni przez pewien czas okupowali Prusy Wschodnie i Königsberg, ale mówię, to nigdy nie należało do Rosji. Potwierdzenie suwerenności rosyjskiej nad tym zdemilitaryzowanym obszarem to jest konkretna oferta dla społeczności międzynarodowej i takie rzeczy powinniśmy pokazywać. Plus dążenie do tego, żeby umocnić niepodległość Białorusi, niezależnie od tego, kto tam rządzi na Białorusi. Tak. I wycofanie wojsk rosyjskich. No oczywiście temu wszystkiemu muszą towarzyszyć intensywne przygotowania obronne i zbrojenia. Jakie? No tu jest zasadnicza kwestia, dlatego że w tej chwili ten spór o safe czy
0: O tym za chwileczkę, jeśli bardzo znajdziemy proszę. Czas. Bo bardzo ciekawą uwagę pan zawarł, mówiąc właśnie, kiedyś pisząc o odprężeniu, że teraz używa się na to słowa reset, tak jakby... Tak. To był proces jednokrotny, a odprężenie to jest po prostu rzecz, która pomiędzy Waszyngtonem a Moskwą odbywa się regularnie co kilkadziesiąt lat. I teraz ta zmiana języka i skrócenie pamięci elit, czy rzeczywiście mamy z tym do czynienia, czy też to jest tylko i wyłącznie element zarządzania społeczeństwami, które pamiętają coraz krótsze okresy swojej historii, bo ta zamiana języka jest narzędziem władzy stosowanej przez władze, przez elity liberalne. Czy to jest istotny proces według pana? To taki króciuteńka dygresja, mały akapicik.
1: Jedno i drugie. Znaczy, no spójrzmy na najważniejsze państwa Unii Europejskiej, to znaczy Francję i Niemcy. Jeżeli chodzi o Niemcy, to od czasu, kiedy powstały Niemcy nowoczesne, czyli Druga Rzesza, od czasu zjednoczenia w 1871 roku, kiedy powstało niemieckie Ministerstwo Spraw Zagranicznych w Berlinie, ono właściwie od 150 lat pracuje w tych samych strukturach, które nigdy nie zostały naruszone. Owszem, był tak zwany ten drugi czy trzeci proces norymberski, tak zwany proces ministrów. Tam na parę lat więzienia skazano wiceministrów, no bo Ribbentropa powieszono oczywiście, ale skazano wiceministrów i tak dalej, po czym wszystko wróciło do normy. Syn jednego z nich został prezydentem, mówię o Weizsäckerze, został prezydentem Republiki Federalnej potem. To ministerstwo przez 150 lat realizuje generalne cele polityki Niemiec. Niezależnie od tego, że zmieniają się systemy władzy, że zmieniają się oczywiście w ramach tych systemów władzy rządy, to ta instytucja dba o interesy Niemiec nawet w najbardziej kryzysowych momentach, jak po II wojnie światowej. Jeżeli chodzi o Francję, no oczywiście Francja republikańska ma swoje elity, nie tylko urzędowe. Kiedyś jak toczyła się wojna w Iraku, przyjechała delegacja francuskiej Komisji Spraw Zagranicznych na czele z byłym premierem Balladurem, który był golistą i tak dalej. Rozmawialiśmy o Iraku. Ja mówię, no, że w Iraku trzeba zrozumieć, że no, tam się szykuje wojna domowa, dlatego że ta 60-procentowa szyicka większość społeczeństwa jest podrażniona tym, że praktycznie władzę sprawują urzędnicy partii Baas, którzy rządzili w czasach Saddama. Mówię, to jest drażnienie społeczeństwa, tak sobie rozmawiamy. On mówi, no to trzeba zrozumieć, mówi, we Francji urzędnicy, którzy służyli Republice, potem służyli państwu Vichy, po wojnie znowu służyli Republice, zawsze służyli Francji i tak dalej. No, to jest taka filozofia. Ale Francja ma też armię, która ma swój wielki wpływ i dlatego, no mówię, w tych państwach, niezależnie od tego, że samym politykom może dostawać albo nie dostawać kultury historycznej, to te instytucje dbają o ciągłość interesów narodowych, które przebijają lepiej lub gorzej. Problem z tym, że ja mam wrażenie, że u nas jest tak jak w tamtych państwach też, bo mówię, polityka jest, ona nie działa na zasadzie ciągłości instytucji, tylko na zasadzie demokratycznych przewrotów, ale u nas szczególnie jest problem z tym historycznym poczuciem interesów państwa, w ogóle z poczuciem autonomii interesu narodowego. Zawsze powinniśmy pamiętać o tym, że niepodległość broni się przed wrogami, a niezależności polityki narodowej broni się przed sojusznikami. Bardzo mocno tego się nauczyliśmy w czasie II wojny światowej, kiedy doświadczyliśmy nielojalności sojuszników, począwszy od tego, jak nam narzucono prezydenta, mówiąc o tym, że żaden rząd powołany przez ewentualnego prezydenta generała Wieniawy Długoszowskiego, który miał legalną nominację następczą i miał być prezydentem Rzeczypospolitej, nie zostanie uznany przez Francję po to, jak Anglicy wysłali Mikołajczyka do Warszawy, żeby, że tak powiem, pomóc w implementacji Jałty. No, ale w tamtych czasach przez półtora wieku, no to w Polsce dominowała polityka orientacyjna, z kim politykę robić. Ja mam wrażenie, że dzisiaj w naszej debacie my po prostu szukamy protektora. Już nie, żeby politykę robić, tylko żeby jakiś protektor za nas politykę poprowadził. I dobrą ilustracją tego, w moim przekonaniu, jest to istotne drugie tło sporu o sejf czy o te francuskie gwarancje nuklearne, dlatego że oczywiście, że w interesie Polski jest to, żeby zachowując pierwszoplanowość relacji ze Stanami Zjednoczonymi, reasekurować te stosunki przez budowanie pewnych relacji, no, z Francją, utrzymywanie możliwie poprawnych stosunków z Niemcami. Ale w tym wypadku Francja o tyle jest podobna do Stanów Zjednoczonych, że oba kraje traktują eksport broni jako zasadniczy element interesu narodowego i dlatego kupienie od czasu do czasu czegoś od Francuzów jest rzeczą dobrą. Na przykład, no ja uważam, że wielką porażką było zrezygnowanie z tych karakali, z kupna śmigłowców wypróbowanych w Afryce Zachodniej w warunkach operacyjnych. Ale od czasu do czasu. Natomiast pierwszoplanowość relacji ze Stanami Zjednoczonymi jest oczywista i ten program SAFE to jest próba wywrócenia tego. Zresztą o tym, tak jak pan zauważył, no ta władza coraz bardziej otwarcie mówi.
0: I jeszcze jeden mały akapit. Z- zastanawia mnie i ciekaw jestem, czy pana również, taki fakt, że nikt się nie zastanawia tak naprawdę nad tym, że na morzu, w pobliżu miejsca, gdzie spadają rakiety, są dwa wolno płynące, potężne okręty wojenne i nikt nie zastanawia się, dlaczego nikt nie jest w stanie zagrozić lotniskowcowi Stanów Zjednoczonych. No bo gdyby zatopiono któryś z tych dwóch lotniskowców, to byłoby to wydarzenie, nie wiem, czy na miarę wyboru Trumpa na drugą kadencję. I czy chciałby pan cokolwiek powiedzieć o tym, no bo wszyscy zdają się sądzić, że Chińczycy dali jakąś broń Iranowi. Wiemy na pewno, że Rosjanie dali, nie wiemy jakiej klasy i czy najlepszą i jaka jest obsługa irańska, tak? Czy są w stanie to dobrze obsługiwać, no, ale wygląda na to, że chińskie i rosyjskie systemy nic nie są w stanie zrobić. Raz, żeby ochronić teren. Dwa, no przecież Trump upokorzony stratą lotniskowca praktycznie już by nie mógł prowadzić polityki na zewnątrz swojego państwa. Tak sądzę.
1: Co pan... No na tym polega... Ja nie jestem specjalistą, ale na tym polega siła takiej broni, że tak naprawdę szczególnie lotniskowce dla każdego państwa, które je posiada, również Francja na przykład, to jest tak naprawdę możliwość prowadzenia polityki globalnej. No i one są przygotowane do tego, żeby, no nie są może niezatapialne, ale przygotowane są do tego, żeby się bronić w sytuacji, w której będą zasadniczym elementem ataku, więc ale ma pan rację, że gdyby do czegoś takiego doszło, no to jest zasadnicza korekta relacji sił.
0: A jeszcze tylko zdanie takie, że żeby też nie przesadzić w tej opowieści o amerykańskich przewagach, w końcu z powietrza nie byli w stanie zniszczyć Houthi, tak? Ich zdolności militarnych, które jednak no, światu doskwierały czasami nawet bardzo mocno. Zatem celem Trumpa nie może być jakaś realna bez agresji na terytorium wojskowej, tak? Czyli postawienie butów na lądzie irańskim. No to tylko i wyłącznie chodzi o osłabienie sojusznika Rosji. I teraz przejdźmy do Ukrainy. Co dziś przynosi nam wojna na Ukrainie? Pytam się o Polskę i o Rosję. W jakim jesteśmy miejscu według pana? Bo chciałbym jeszcze taką krótką laudację zrobić. Pan Marian Piłka, 10, 15, 20 lat temu posługiwaliście się językiem, który dziś zaczyna przyjmować mainstream, tak? Zawsze mówiliście o polskiej polityce narodowej, gdzie w ogóle to brzmiało jak faux pas.
1: Jakby... Biada prekursorom. Oni są świadkami tego, że ktoś nie miał racji.
0: Tak, dokładnie tak. Więc Ukraina, Rosja, co dziś polski interes narodowy, jak on wygląda w tym świetle?
1: No przede wszystkim polskim interesem jest zachowanie niepodległości Ukrainy. Natomiast wojna o tyle jest ryzykiem, że w tej chwili widzimy to, że niemożność zmuszenia Rosji do zawarcia pokoju, faktycznego pokoju, bo on miałby formę pewnie zawieszenia broni, nawet z odłożeniem niektórych problemów do dalszych negocjacji i tak dalej, ale niemożność doprowadzenia do przerwania tej wojny nawet na korzystnych dla Rosji warunkach pokazuje niestety jej względną siłę. Tak samo jak z kolei, to no mówię, będzie wielki test, wszyscy ci orędownicy przestrojenia polskiej polityki bezpieczeństwa na budowanie tej autonomicznej europejskiej obrony przekonają się, czy Amerykanie pomagali Ukraińcom prowadzić wojnę przez 4 lata. Zobaczymy, jak będzie z tym, jeżeli Ukraińcy zdani by byli na pomoc wyłącznie państw europejskich. Ale niestety no dzisiaj to umacnia na krótką metę, umacnia pozycję Rosji. Pokazuje, że jej zdolność agresji, mimo że w pierwszym roku wojny, ja uważałem, że były zupełnie niepotrzebne te te deklaracje na przykład premiera Morawieckiego o przywróceniu integralności terytorialnej Ukrainy i tak dalej. Oczywiście, że im życzymy tego jak najbardziej i gdyby jacyś politycy ukraińscy pytali, to oczywiście, że oni nie powinni uznawać aneksji Krymu, tylko co najwyżej odłożyć się do dalszych negocjacji, mówić o bezprawiu i tak dalej, zawieszanie broni nie jest spokojem, sytuacja zawsze się może zmienić, to jasne, ale mówienie wprost, że wspólnie z sojusznikami w sytuacji śmiertelnego zagrożenia, najpierw Kijowa, potem w ogóle, potem Ukrainy i całości terytorialnej, że przywrócimy suwerenność nad wszystkimi ziemiami z 2013 roku, to zupełnie nieodpowiedzialne. Co innego powiedzieć, że popieramy stanowisko Ukraińców, rozumiemy ich stanowisko, wspieramy to stanowisko na forum międzynarodowym, a co innego zgłaszanie takich deklaracji, jakie mamy możliwości. Amerykanie nawet tego nie mówili. I dlatego uważam, że sytuacja, w której dzisiaj stoimy, że cały świat na przykład pomału zaczyna godzić się z aneksją Krymu i że Rosjanie już to mają odhaczone, a to jest sytuacja bardzo groźna. Oczywiście można powiedzieć, że to się w każdej chwili może załamać, bo pytanie, do jakiego stopnia system władzy w Rosji wisi na Putinie, jak łatwo jest go zrekonstruować, przekazać władzy w wypadku, gdyby on przestał rządzić ze względów biologicznych czy politycznych. Ale na krótką metę, w tym przewidywalnym czasie, no to po prostu Rosja pokazała siłę i tą siłę potwierdza. No, na dodatek, jeżeli dojdzie do międzynarodowego kryzysu paliwowego, to Rosja na tym skorzysta tak, jak korzystała w pierwszym roku wojny i dalej będzie miała środki utrzymania swojej gospodarki. Po trzecie, mówienie, że wojna bardzo dużo kosztuje Rosję, no kosztuje każde państwo. Każde państwo, podejmując wojnę, jeżeli to jest jego własna inicjatywa, wie, że to będzie kosztować. A Rosjanie do kontrolowania nastrojów społecznych i tak dalej, no są, że tak powiem, mają technologię wypróbowaną od dziesięcioleci.
0: Obserwujemy załamanie się wielu założeń polskiej polityki bezpieczeństwa i w ogóle polskiej polityki. I jakie w tej chwili, na jakich założeniach należy budować program?
1: Przede wszystkim uważam i tutaj miałem nadzieję, no tak się nie stało, ale miałem nadzieję, że prezydent wykorzysta przemówienie w Nowym Jorku w ONZ-cie do tego, żeby o tym mówić, żeby powiedzieć jasno, że interesy Polski są, że po pierwsze naszym interesem jest zachowanie niepodległości i że nasze interesy mają charakter regionalny, że oczekujemy, że jakiekolwiek zmiany w naszym regionie powinny zawierać elementy zmniejszenia zagrożenia bezpieczeństwa Polski, konkretne elementy zmniejszenia zagrożenia naszego bezpieczeństwa i tą drogą jego zwiększenie, nie tylko przygotowania do ewentualnej wojny, co trzeba zawsze robić. To zawsze jest najważniejsze, kraj musi być do tego przygotowany, ale przede

0: te wybory białoruskie, kolejne, gdzie Łukaszenka tam petryfikował swoją władzę, że my, mając w tym momencie dobre relacje zarówno z opozycją białoruską, jak i z poprawione relacje z władzą, zamiast zaproponować wystąpienie w roli mediatora, co pewnie nie doprowadziłoby do żadnych polskich mediacji, chociaż kto wie, ale przynajmniej pozwoliłoby Polsce utrzymać jakiś kontakt i w sytuacji, w której tak naprawdę no to, co się wtedy w 2020 roku stało, oznaczało zupełnie przełomowe zwiększenie kontroli Moskwy nad Białorusią. A to był bardzo istotny krok w kierunku wojny, którą potem podjęto przeciwko Ukrainie. Tak samo jak likwidacja Czechosłowacji w 1938 roku była ważnym krokiem w kierunku, no powiedzmy w 1939, bo to nie tyle chodzi o monarchię, co potem, jak mówię, stopniową okupację w 1939, co była ważnym krokiem do agresji na Polskę. To nigdy nie jest tak, że skoro ktoś ma przewagę, to może natychmiast ją wykorzystać. On buduje elementy wykorzystania tej przewagi, a my te elementy z kolei powinniśmy demontować. Więc to trzeba by powiedzieć jasno. No i trzecia rzecz, uważam, że no, powinniśmy naszą politykę z roli herolda międzynarodowej krucjaty przeciwko Rosji zmienić na politykę kraju, który czuje się zagrożony przez Rosję. Mówi o tym dlaczego, o dominacji sowieckiej przez dziesięciolecia, o utrzymaniu się, o postkomunistycznym charakterze, postsowieckim, postkomunistycznym charakterze tego systemu, który mówi otwarcie o tym, że obecność Rosji, że militaryzacja Królewca, obecność na Białorusi, że zwiększa nasze zagrożenie, ale to są zarzuty konkretne, które tak umożliwiają właśnie to, co mają Niemcy, tak, choćby rozmowy.
1: Operacjonalizowanie polityki, tak? Ustawianie jakichkolwiek realnych, bo przecież jak patrzymy na to, ja o królestwie...
0: Wyobrażalnych.
1: Wyobrażalnych, nawet, tam, tak.
0: Co jest realne, to tam nikt, zawsze wszyscy powiedzą, to tak jak o Europie Środkowej. Wie pan, mówi się, jaka Europa Środkowa, jaka między nami wspólnota interesów? No a jaka wspólnota interesów między Polską a Portugalią na przykład? No, Unia Europejska działa.
1: Tak.
0: Więc mówmy o rzeczach, mówię, więc zawsze tam tak, kwestionują politykę kreatywną mówieniem, że to dzisiaj jest, czy jutro jest nierealne, nawet o celach wyobrażalnych po prostu.
1: Ja korzystając z takiego statusu trochę człowieka niepoważnego, jeśli chodzi o kwestie polityki, pisałem o tym, że przyjdzie czas, kiedy będziemy pilnować naszej zachodniej granicy i selekcjonować białych ludzi, którzy będą chcieli do Polski się przenieść na stałe. Poza tym wrzuciłem taki postulat, troszkę tam zapominając o Czechach, odtworzenia królestwa, znaczy stworzenia królestwa Polski i Bawarii, tak? Żeby know-how mieć, a 12-milionowy naród nas nie zdominuje. I myślę, że dziś jesteśmy dużo bliżej wyobrażenia sobie tych sytuacji, bo też pisałem o tym, że Kaliningrad, że musimy odebrać po prostu Królewiec, że musimy to, ten pancernik, który nie dymi, po prostu zlikwidować. No ale to wszystko jest, to wszystko są słowa. I ważne, one muszą paść, ale to są tylko słowa. Mamy wrogi system, wrogi Polsce system liberalny, tak? To jest rzecz oczywista. Mamy imperializm niemiecki i rosyjski. I czy można sobie wyobrazić takie środowisko polityczne w Polsce bez jakiegoś skrajnego zagrożenia, że się wykształci, które będzie jednocześnie proatlantyckie, a jednocześnie będzie świadome w pełni, nie będzie klientelistyczne wobec żadnej ze stolic, w których te imperializmy mają swoje centra, tak? Czyli z jednej strony walczymy z pewną ideologią, tak? Z cywilizacją śmierci, z systemem liberalnym, który doszedł do swego kresu, który okazał się marksizmem, tak? I oprócz tego mamy interesy sąsiadów i to są te małe szachy, tak? Oprócz tych wielkich, w których Polska uczestniczy odrobinę mniej. Jak pan patrzy na tą międzynarodówkę cywilizacji śmierci i te sojusz w potencjalnym sojuszu imperializmy niemiecki i rosyjski w stosunku do Polski?
0: No, zobaczy pan, jak to działa. O tym mówiliśmy na samym początku, o tym, że nawet jeżeli jakieś cele są

0: ważne, to wojna sprawia, że schodzą na dalszy plan i dlatego bywa katastrofą dla narodów. My obaj jesteśmy zaangażowani w budowę opinii katolickiej w Polsce, w pracę dla cywilizacji chrześcijańskiej i obaj prowadząc, no, i będąc zaangażowani, wierząc w to, no, zaczynamy o tym mówić w trzecim kwadransie. I to nie jest zarzut, bo to mówię o sobie też, że tak działa mechanizm, że tak działa mechanizm wojny. Dlatego uważam, że ta wojna, mówię, sama ta wojna dla Polski bardzo niekorzystna, bo zdemontowała nasze porozumienia w Europie Środkowej, przez putinflację doprowadziła do, stała się jednym z czynników przewrotu politycznego w Polsce, zmiany władzy, bo oczywiście, że decydujące były sankcje unijne, ale gdyby nie inflacja wywołana wojną, to te sankcje miałyby mniejszy skutek, wywierałyby mniejszą presję psychologiczną na społeczeństwo i tak dalej. Zaraz do tego międzynarodowego systemu liberalnego, tylko jeszcze słowo o Niemczech, bo moim zdaniem to warto powiedzieć, a czas mija i za parę tygodni nie będziemy o tym pamiętać. No, bardzo mnie zmroziło to, co w Monachium mówił kanclerz Merz. Jedno sformułowanie, którego użył, że Niemcy są z różnych względów politycznych, kulturowych, demograficznych powołane do szczególnej roli w Europie, ale on powiedział również ze względów geograficznych. I to jest, wie pan, powrót do czasów cesarstwa, do II Rzeszy, do państw centralnych z I wojny światowej, kiedy, prawda, no, jeszcze nie było tej koncepcji przestrzeni życiowej, natomiast było to, że Niemcy jako to państwo rozpościerające się od granic dzisiejszej Litwy i Łotwy do granic Francji i prawie Włoch na południu przez mały przesmyk austriacki, że są naturalnie powołane do kierowania Europą. Kiedy tak w International Foreign Affairs ogłosił kanclerz Scholz taki artykuł o Zeitenwende, o Niemczech na przełomie czasów, to on tam używał takiego bardzo charakterystycznego sformułowania i to parokrotnie, tak stale, powracając sformułowanie Niemcy i Europa. Jakby taka nowa jakość polityczna. Deutschland und Europa. Niemcy i Europa i tak dalej. Tego też powinniśmy być bardzo świadomi tej roli, dlatego że poza wszystkim to wszystko, co się dzieje, że tak naprawdę na Bliskim Wschodzie toczy się wojna między państwem, które ma chyba najlepiej zmobilizowaną opinię publiczną. Owszem, jest państwem ideologicznym, tak można Iran zaklasyfikować, ale jednak gdzie odbywają się konkurencyjne wybory i tak dalej, no to wszystko, deklaracje prezydenta Trumpa, o czym nie mówiliśmy, o aneksji Grenlandii, to wszystko pokazuje, że twierdzenie, że w demokratycznym świecie nie ma wojen i że państwa demokratyczne sobie nie zagrażają, to jest jedno wielkie złudzenie, które pada na naszych oczach. Ale wróćmy do rzeczy o tym, o czym przez trzy kwadranse nie mówiliśmy. No jak tak patrzę na aferę Epsteina w tej chwili, to mi się przypomina ta pedoseksualna rezolucja Parlamentu Europejskiego, uchwalona w odpowiedzi na próby tej kontroli, na ustawę społeczną w Polsce, tą ustawę obywatelską. Stop pedofilii, przeciwdziałającej temu panerotyzmowi wprowadzanemu do szkół i tej deprawacji dzieci. No to ja mówię, ta pedoseksualna rezolucja to było coś koszmarnego. Tak? Tam były sformułowania na przykład, że szkoła ma przygotowywać dzieci i młodzież do satysfakcjonującego uczyć podejmowania decyzji satysfakcjonującego życia seksualnego. Ja zawsze wtedy pytam, czy im się koniunkcja z alternatywą nie pomyliła, czy chodzi o przygotowywanie 13-latek do satysfakcjonujących kontaktów z 18-latkami, na przykład dzieci i młodzież. No, ale pomijając tą młodzież, to w ogóle przygotowanie dzieci i tak dalej. I ta rezolucja, no to był taki frontalny atak na wychowanie w ogóle. Rezolucja, za którą no, głosowali posłowie obecnej koalicji rządzącej w Polsce w Parlamencie Europejskim. I To na przykład afera Kushnera we Francji, no, gdzie jak mówiono, cały Paryż wiedział, że jego syn jest wykorzystywany przez ojczyma w nowym związku matki. No przecież te rzeczy się mnożyły. I to wszystko pokazuje no, tą strukturalną deprawację tej liberalnej klasy rządzącej, że między przyzwoleniem na wszystkie te działania uderzające w rodzinę, w naturę ludzką, w bezpieczeństwo moralne młodego człowieka, kiedy dojrzewa, a tymi najbardziej skrajnymi elementami, które się ujawniają, jest pełne kontinuum. Że to jest prosta relacja wynikania, że coś takiego musiało się prędzej czy później stać, chociaż może nie w tej skali. Natomiast my w Polsce, no jeżeli nie przełamiemy tego zwróconego przeciwko życiu. Właśnie pojęcie cywilizacji życia jest dlatego dobre, że ono zwraca uwagę na prawo do życia i na prawo każdego dziecka do tego, żeby się urodzić, ale zwraca uwagę również na struktury życia, na przesłanki życia, bo to życie się nie zacznie, jeżeli nie ma rodziny, kochającej się pary ludzi przynajmniej mających wobec siebie poczucie wzajemnych zobowiązań. Potem, żeby dziecko wychować, ram prawnych, które utrwalają ten porządek społeczny, bo mogą go utrwalać, a mogą go też rozkładać i tak dalej. No w Polsce w ubiegłym roku, no, my w tej chwili mamy ujemny przyrost naturalny, jesteśmy społeczeństwem wymierającym w pogoni za szczęściem, za satysfakcjami, za coraz lepszymi związkami, dla których się poświęca poprzednie. Oczywiście te związki to biorę w cudzysłowie, bo to jest ta nowa mowa. Efekt jest taki, że w ubiegłym roku ubyło prawie 170 tysięcy Polaków, czyli tak jakby Kielce znikły z mapy kraju. W ciągu 6 lat ubędzie milion, tak jakby znikła Łódź. W ciągu 10 lat ubędzie 1,5 miliona, tak jakby znikła Warszawa. I my jesteśmy w trakcie tego procesu. W moim przekonaniu konieczne są wszystkie instrumenty materialne, ale to jest trzeci plan. Bo drugi plan to jest uświadomienie sobie jednego, że Polskę mogą ocalić rodziny chrześcijańskie, te, w których jest realny przyrost demograficzny. Ponieważ na tej pustyni demograficznej są oazy, gdzie Polska żyje, gdzie Polska rośnie, gdzie jest odtwarzalność pokoleń, gdzie dzieci się przede wszystkim wychowuje i tak dalej. No i pierwszy plan to jest to, że oczywiście, to wszyscy powiedzą, że to są procesy kulturowe, imposybiliści powiedzą, na które nie mamy wpływu, realiści powiedzą, na które mamy wpływ ograniczony i to jest prawda, ale ten ograniczony wpływ trzeba tym bardziej wykorzystywać, im bardziej jest ograniczony. Tak samo jak pieniądze się wydaje, tym oszczędniej i racjonalniej, im mniej się ich ma. I dlatego ja bym też oczekiwał, żeby autorytety społeczne, począwszy od prezydenta Rzeczypospolitej, no zaczęły mówić otwarcie opinii publicznej, że stoimy przed wielkim narodowym wyborem, dlatego że jeżeli... To oczywiście nie chodzi o to, żeby wzywać, no bo każdy człowiek ma swoje życie, ale po prostu jeżeli my nie będziemy społeczeństwem, które będzie odtwarzać swoje pokolenia, które będzie przekazywać swoje życie, to jak mówię, trzeba to naprawdę uświadomić naszym współobywatelom, że żadne antyimigracyjne, najbardziej skrajne albo najbardziej socjologicznie uregumentowane, albo najbardziej demagogiczne skrajne, żadne zaklęcia demograficzne nie zatrzymają imigracji. Bo zawsze będą dochodzić wtedy do władzy rządy, które będą mówić, że dla utrzymania poziomu życia, gospodarki i tak dalej potrzebna jest imigracja, trudno darmo, wybierajmy kierunki, nie te, nie inne i Polska po prostu będzie zanikać. W moim przekonaniu to jest rzeczywistość, którą po pierwsze autorytety polityczne bagatelizują, po drugie ukrywają.
1: Tak, ale sam powiedział, że to jest drugi poziom, bo tak naprawdę to jest wojna duchowa. O Polskę toczy się batalia duchowa, tak?
0: Polska tak, mogą... i dlatego ten drugi poziom, że Polskę uratują rodziny chrześcijańskie, tylko państwo powinno stać po ich stronie również moralnie. Ja kiedyś napisałem, że tak, idea równości jako równość obywatelska jest jak najbardziej zasadna i odpowiada godności natury ludzkiej. Chrystus umarł za każdego człowieka, nie dzieląc ich na lepszych i gorszych, bardziej za gorszych, bo lekarz potrzebny jest choremu, jak Zbawiciel mówił. Ale Równość nie może być zasadą kultury czy życia społecznego, bo mogą być równi byli członkowie PZPR i Solidarności, ale Rzeczpospolita nie może porówno traktować tradycji PZPR-u i Solidarności. Tak. Mówię taki prosty polityczny przykład, ale który można przenieść na stosunek do życia rodzinnego, do wartości życia rodzinnego, do wychowania i tak dalej. No tak. Nie można traktować, że społeczeństwu są jednakowo potrzebne rodziny, które pary, które nie chcą mieć dzieci i rodziny, które z wielkim wysiłkiem wychowują dobrze, z poświęceniem, również poświęceniem tym psychologicznym, cierpliwości, uwagi, wyrozumiałości, wychowują kilkoro dzieci.
1: Tak, i ja mam taką rodzinę 8-osobową, czyli 6 dzieci, tak, i mogę coś na ten temat powiedzieć. Natomiast jako człowiek, który pomaga...
0: To nie
1: pomaga...
0: jest tylko poświęcenie materialne.
1: Tak, nie tylko 3 Lexusy czy 6 Lexusów nie stoi w moim garażu, ale również w rodzinach bardzo głęboko wierzących rodziców, również wspólnot, które oceniane są przez wszystkich jako formacyjne, na przykład neokatechumenat, popkultura i terror ekranów zabiera dzieci. To nie jest tak, że mamy pewność, że w tej, powiedzmy, mojej 8-osobowej rodzinie, że na pewno będziemy mieli 6 kolejnych głosicieli tej prawdy, czy tych prawd, o których mówimy. Bez duchowej walki o kulturę Polska jest skazana na to, że zniknie po prostu. Zachód jest skazany na to, że zniknie, tak, bo Zachód dotknął Korei Południowej i Japonii i te kraje wymierają. To jest duchowy trąd.
0: Irlandii przede wszystkim, która w czasach naszej młodości była krajem ogromnego wzrostu demograficznego i również religijnego, mierzonego tym, że to był kraj, który wysyłał najwięcej misjonarzy w świat. Kraj pełnych seminariów, który wysyła najwięcej misjonarzy w świat. Dzisiaj to jest kraj pustych seminariów.
1: Tak, i teraz pytanie jest, czy skuteczność tych środowisk rewolucyjnych w Polsce, postkomunistycznych również, sięga, jest tak wielka, że eliminowała nawet fizycznie hierarchów Kościoła, którzy byli potencjalnie kimś takim jak Jan Paweł II czy kardynał Wyszyński, czy
0: arcybiskup Tokarczuk.
1: Tak. I dziwny sposób, w jaki zginął biskup Chrapek, ale też agresja takie totalne na arcybiskupa Jędraszewskiego, natychmiast jakby zmiażdżenie go w oczach 70% Polaków, tak? Czy tutaj w ogóle poza modlitwą i postem w intencji Polski można coś zrobić w takich kategoriach społecznych, duchowo?
0: W planie społecznym. Mówię, tak. Bardzo, bardzo upraszczając tak schematycznie, ale żeby zarysować przestrzeń, no, są dwa modele. Model amerykański i model zachodnioeuropejski. W Stanach Zjednoczonych ta walka duchowa, która, tak jak pan powiedział, no, musi się toczyć w sercu każdego człowieka, zresztą która się toczy również w tych, których wychowujemy, dlatego że oprócz intencji, które można ukształtować najlepiej, jest również charakter. No, teraz słuchałem bardzo, bardzo, bardzo, bardzo ciekawej nauki o tym, jak to ta droga, przy której siewca rozrzucił ziarna, że ta droga, po której każdy przechodzi i tak dalej, to jest też taka droga, gdzie brak cnót naturalnych, które są podstawą łaski. I teraz kształtowanie intencji i tak dalej, jeżeli się nie kształtuje, jeżeli cały czas ten system, w którym żyjemy, kulturowy, przeszkadza nam w kształtowaniu cnót naturalnych, wytrwałości, charakteru, chęci panowania nad sobą, bo dzisiaj na przykład wartością w tej kulturze jest uleganie, są to wartości dionizyjskie, uleganie emocjom, a nie kierowanie, nie chodzi o to, żeby się ich wyzbyć, ale nie kierowanie emocjami, tylko uleganie emocjom. To osłabianie człowieka to jest drugi plan, ale mówię, to jest ten plan pierwszy, o którym pan mówił, ale w tym wielkim planie społecznym. No Ameryka tym różni się od... Ameryka przede wszystkim ta głęboka, ta wyjąwszy te wybrzeża po obu stronach, tym różni się od Europy Zachodniej, że tam od kilkudziesięciu lat, mimo rewolucji lat 60., ta walka toczy się nadal, że tam cywilizacja chrześcijańska stawia opór i jest żywa w tym oporze. Ma więcej czy mniej instytucji w jednym czy w drugim miejscu, w jednym czy w drugim stanie, ale po pierwsze zachowuje swoje instytucje. Zasada i modlitwa w wielu szkołach, One Nation Under God, jeden naród żyjący pod panowaniem Boga, to jest zasada i proklamowana, i w którą wierzą miliony ludzi, której bronią. I przede wszystkim, niezależnie od tego, ile ma instytucji, to ma obyczaje, czyli instytucje społeczne i tak dalej. W Europie to wszystko na różne sposoby wygaszono. Najgorzej, jeżeli oprócz tego wygasania, że tak powiem, naturalnego, że się odwracają procesy społeczne, że coraz mniej jest ludzi tak zaangażowanych i tak dalej, najgorzej, jeżeli to było, jeżeli te zjawiska były, a wygaszali je politycy. No. Na zasadzie, że kontynuowanie tej walki jest niepotrzebne, że w Polsce, tak jak w Irlandii, zawsze było tak, jak było i dalej tak będzie i tak dalej, że nie ma co stawiać nowych postulatów. Tymczasem tak naprawdę aktywna opinia chrześcijańska, broniąca życia, rodziny, wychowania, czyli tego, co w sumie jako efekt skumulowany tworzy samo życie narodu, wygaszanie tego, to jest samobójstwo, dlatego że czasami, żeby utrzymać równowagę, czyli status quo, potrzebne jest utrzymanie równowagi sił.
1: I od tego...
0: Mój największy zarzut wobec radykalnej centroprawicy to jest to, że mówiąc, że nawet wtedy, kiedy mówiła o tak zwanym kompromisie aborcyjnym, co jest jakimś pojęciem urojonym i tak dalej, nigdy żadnego kompromisu nikt nie zawierał, była pewna wypadkowa i tak dalej, nie broniono jego elementów. To jest mój największy zarzut.
1: I o zdradzie...
0: Że pozostawiono bez obrony i bez egzekucji nawet te instytucje prawa, które były formalnie kwestionowane. Dam panu przykład. No w okresie rządów AWS-u szczęśliwie wprowadzono do kodeksu karnego ochronę zdrowia dziecka poczętego. To był potężny instrument przeciwko eksperymentom typu zamrażanie zarodków i tak dalej, wypadku in vitro. Do tego argumentu się w ogóle nie odwoływano, mimo tego, że w prawie chodziło nie tak naprawdę o wprowadzanie nowych praw, ale o wykonywanie czy odwoływanie się do prawa już istniejącego.
1: Panie Marku, o zdradzie Hadecji porozmawiamy za 4 tygodnie. Od tego zaczniemy naszą kolejną rozmowę.
0: Bardzo proszę.
1: Drodzy Państwo.
0: Ale mówię, ciekawy eksperyment, prawda, że zrobiliśmy na sobie, bo ja uważam, że samo poznanie jest jednym z najciekawszych sposobów poznania społecznego. Że to jest dla nas ważne, a rozmawiamy o tym po 3 kwadransach.
1: No tak, no ale czas taki...
0: Dlatego, że geopolityka wszystko przygniata. I
1: no tak. Ale czas wojny to jest...
0: Tak działa, dlatego mówię, dlatego trzeba ich unikać i dlatego szykujmy się do wojny i pracujmy dyplomacją, żeby zachować pokój.
1: Marek Jurek, dzięki
0: serdecznie.
1: Dla Polski
0: przynajmniej.
1: Dzięki serdeczne. Wszystkiego dobrego.
0: Dzięki,
1: z Panem Bogiem.
0: Dobrego, do zobaczenia z Bogiem.
2: Niepokarana FM. Pokoju pełne radio.

0: Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen.
1: Amen.
0: Dobry Boże, niech ten czas będzie na Twoją chwałę. Prosimy Cię, Panie, żebyś Ty nas prowadził, żebyś Ty był tym, który daje światło, tym, który daje łaskę, tym, który daje miłość, tym, który chroni nas i nasze rodziny. Jezu Chryste, bądź uwielbiony, Duchu Święty, przychodź, abyśmy potrafili pełnić wolę Ojca przez Chrystusa Pana naszego.
1: Amen. Amen.
0: Maryjo, pod Twoją obronę uciekamy się. Święta Boże, Rodzicielko,
1: naszymi prośbami
0: racz nie gardzić w potrzebach naszych,
1: ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać.
0: Panu chwalebna i błogosławiona.
1: O Pani nasza, orędowniczko nasza,
0: pośredniczko nasza,
1: pocieszycielko nasza, Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, Twojemu Synowi nas oddawaj.

0: pocieszenie i strapienie, świadectwa serca i duszy, umysłu i mocy. Witam Państwa serdecznie. Naszym dzisiejszym gościem jest Kazimierz Szałata. Witam.
1: Witam serdecznie.
0: Przeglądałem książeczkę, którą dał mi Marek Jeromski. Przeglądałem ją tylko, bo nie miałem czasu jej czytać. O fundacji. Fundacji, która służy upamiętnieniu Francuza, filozofa, który zajmował się trędowatymi, między innymi. Co to za człowiek, któremu warto jest taki pomnik budować, działania i dawania innym?
1: To jest człowiek, który najkrócej mówiąc wyleczył gdzieś około 20-25 milionów trędowatych i wcale nie był lekarzem.
0: Milionów.
1: Nie był lekarzem. Wziął do ręki Pismo Święte i rozmawiał. Rozmawiał o prostych rzeczach, o tym, że Pan Bóg nas kocha. Jeżeli Pan Bóg nas kocha, to właściwie wszystkie problemy się prawie rozwiązują, bylibyśmy to zrozumieli. Raoul Folro był człowiekiem absolutnie niezwykłym. Raoul Folro. Człowiekiem niezwykłym. Jeżeli ktoś spotkał raz w życiu Raoula Folro, to wracał z tego spotkania zupełnie innym. I to jest również moje doświadczenie. Ja nie znałem Raoula Folro. Kiedy prowadziłem sesję Międzynarodowego Centrum Formacji Chrześcijańskiej w Genewie, pojawił się pan André Récipon, syn duchowy Raoula Folro. Po krótkiej rozmowie powiedział mi, no potrzebuję kogoś takiego jak ty, a już wtedy prowadziłem konwersatorium etyki i medycyna na miarę człowieka. Robiliśmy ze studentami dużo ciekawych rzeczy i to na poziomie formacyjnym i na poziomie takiej pracy charytatywnej, bo tego rozdźwięku między jednym a drugim nie ma i być nie może. Pojawiłem się w Paryżu. W Paryżu dostałem misję utworzenia ruchu Folro w Europie Środkowej, dlatego że oprócz tego, że Folro objechał 32 razy kulę ziemską, wpadł na pomysł ustanowienia Światowego Dnia Pokoju, Światowego Dnia Trędowatych, oprócz tego, że wyleczył po drodze około 20 milionów trędowatych, Raoul Folro, bo uciekła mi myśl, będziemy musieli powtórzyć.
0: Nie ma w tej audycji powtórzeń.
1: Powtarzamy.
0: Wszystko pozostaje.
1: Zupełnie magikiem słowa i potrafił ludzi otwierać, potrafił ludzi nawracać, potrafił z ludzi wydobywać coś, co jest najważniejsze w naszym życiu. I moje doświadczenie polegało na tym, że przez ładnych parę lat wykładałem filozofię, etykę i tak męczyliśmy się nad tym, żeby jakiś wzruszający przykład na etyce, na ćwiczeniach znaleźć, czy na seminarium. Kiedy tak naprawdę to, jeżeli weźmiemy za Raoulem Folro do ręki Arystotelesa, to zobaczymy, że filozofia to nie jest nauka teoretyczna, jest bardzo praktyczna, bo tak jak inne nauki prowadzą do wiedzy, tak filozofia prowadzi do mądrości, a przecież wiemy, że lepiej z mądrym zgubić niż z głupim stracić. Mądrość jest niesłychanie praktyczna. Filozof jako świadek prawdy nie może zostać głuchy na wołanie o pomoc. Nie może pozostać na poziomie tylko teoretycznym, jeżeli oczywiście, że można być filozofem, to znaczy zatrzymać się na poziomie wiedzy i przekazywać ludziom to, czego się nauczyłem z mądrych książek. Przeczytałem 3000 książek i piszę tak 3001 książkę, ale sam Arystoteles mówi, że filozofia to jest przede wszystkim postawa. I raptem zobaczyłem, jak bogata może być filozofia, jak wielką i wspaniałą rzeczą jest prawdziwe doświadczenie rzeczywistości, które domaga się od nas nie tylko wiedzy, ale świadectwa. I to Raoul Folro zaprowadził mnie już po raz trzeci na powódź. Od 3 miesięcy jestem w Wilkowie i wcale nie zawiesiłem jakby ani na chwilę mojej pracy nad filozofią, a wprost przeciwnie, wydaje mi się, że razem z tymi ludźmi, którzy zostawili swoje domy, którzy wzięli bezpłatne urlopy i razem ze mną tam pomagają, naprawdę doświadczamy czegoś bardzo ważnego w rzeczywistości, czegoś bardzo ważnego w ludziach. I wydaje mi się, że z każdym dniem coraz bardziej coś rozumiemy z tej rzeczywistości, bo nie tylko powinniśmy wiedzieć, ale też i coś rozumieć, bo dzięki temu budujemy to, co Ingarder nazywał niszą taką ekologiczną człowieka, to znaczy budujemy świat przejrzysty, świat, w którym możemy uczestniczyć w sposób przytomny. Inaczej ślizgamy się tylko na poziomie samych teorii. Więc Raoul Fauré dla mnie, spotkanie z myślą Raoula Fauré było takim mocnym doświadczeniem na poziomie samej filozofii. On sam był filozofem, co prawda nie wybrał kariery uniwersyteckiej, ale przemawiał na największych uniwersytetach w świecie i to, co przekazał, swoje posłanie, swoją wizję czegoś, co Paweł VI nazywał cywilizacją miłości, która jest naszym zadaniem, to zrobił dużo, dużo więcej niż wszyscy inni filozofowie XX wieku. Jeżeli miałbym odpowiedzieć na pytanie, kim był ten człowiek, to był to człowiek bardzo, bardzo mądry, człowiek realistyczny, który potrafił dokładnie zobaczyć, na czym polega realizm miłosierdzia, takiego pojęcia, które zostało w naszej kulturze zniszczone, zagubione i dzisiaj zamazane i nie bardzo wiemy, czym ono jest. A tak naprawdę, jeżeli byśmy wrócili do początków miłosierdzia, które leży u podstaw Europy, miłosierdzie zrodziło się ze spotkania mądrości greckiej ze światem wiary judeo-chrześcijańskiej. To w XIII wieku budowano obok pięknych katedr uniwersytety. Katedra jest symbolem wiary, uniwersytet jest symbolem mądrości i to spotkanie mądrości i wiary owocuje miłosierdziem i w budowlach średniowiecznych to miłosierdzie symbolizuje szpital. Jeżeli jesteśmy w Paryżu, naprzeciwko stoimy katedrze Notre Dame, z lewej strony mamy Hotel Dieu, szpital, z prawej strony na wzgórzu Świętej Genowefy mamy uniwersytet. I teraz sama wiara nie wystarczy, jest mało wiarygodna. Sama mądrość też nie wystarczy. Na co się przydaje wiedza, jeżeli nie służy człowiekowi, a dzisiaj wiemy, zwłaszcza na terenie bioetyki, jak dużo kłopotów nam sprawia wiedza i gwałtowny postęp w naukach, bo nie nadążamy za tym, żeby mądrze się posłużyć tą wiedzą. Wiedza, która wspiera się na wierze, jest wiedzą, która jest mądrze wykorzystywana i Europa tak się budowała.
2: Musimy wrócić jeszcze z obowiązku dziennikarskiego do 20 milionów wyleczonych trędowatych. Co to znaczy? To jest metafora?
1: To nie jest metafora.
2: W jakich latach on żył?
1: Raoul Fauré rozpoczął swoją batalię na rzecz trędowatych mniej więcej w okresie II wojny światowej. Zaczęło się od spotkania z siostrą Eugenią, która wróciła z Abidżanu i opowiadała o straszliwym losie tych ludzi, których już Raoul Fauré wcześniej spotkał. Może zacznę od tego, że Raoul Fauré zafascynowany był Karolem de Foucault i zafascynowany był kulturą łacińską, właśnie tą kulturą chrześcijańską, europejską kulturą, która stała się pierwowzorem, czy jakimś wzorem dla wszystkich innych kultur. I kiedyś, kiedy pisał reportaż na temat Karola de Foucault w czasie podróży po Saharze, po miejscach, w których Karol de Foucault świadczył wobec muzułmanów o obecności Chrystusa Eucharystycznego w Eucharystii, zepsuł się samochód kiedy zatrzymał się samochód, Fauré zobaczył dosyć dziwnych ludzi. Ludzi, którzy byli wynędzniali, którzy byli w odosobnieniu, w zamknięciu i zapytał przewodnika, kim są ci ludzie. Więc przewodnik w sposób zupełnie obojętny odpowiedział, a to są trędowaci. A dlaczego oni są zamknięci? Albo są trędowaci. Czy ktoś im pomaga? Trędowatym? I wtedy wrócił do Europy i uświadomił sobie najpierw, a później wszystkim innym, że jeżeli my w ten sposób traktujemy naszych braci, których dotknęło największe nieszczęście, jakie można sobie wyobrazić, to nie mamy prawa nazywać się uczestnikami kultury, cywilizacji, a tym bardziej nie mamy prawa nazywać się chrześcijanami. Kiedy tą mówił Faura na samym początku, wszyscy czuli się urażeni i obrażeni. Przemawiał w Akademii Francuskiej. Wszyscy zdziwili się, jak to nasza kultura nie jest humanistyczna, nasza kultura nie jest chrześcijańska, o czym on mówi. Ale Faura nie zrażał się i powołał Akademię Młodych, bo mówił, że starzy już nic nie zrozumieją. I powołał do Akademii, nowej Akademii, przez siebie stworzonej Akademii Francuskiej, 15-latków. Ale taki prawdziwy plan zrodził się właśnie od spotkania z siostrą Eugenią. Siostra opowiadała straszliwe rzeczy o tych ludziach, których spotkała gdzieś tam w rejonie Laguny Abidżanu w Adzopę. I wtedy Raoul Faure jakby odkrył w sobie powołanie zrobienia czegoś tak radykalnego na rzecz trendowatych. I ta jakby metodologia, ona jest wzięta wprost z Ewangelii. To znaczy Raoul Faure przez to, co zrobił, przez to, co mówił, pokazał nam logikę miłosierdzia, którą ukazuje przypowieść o dobrym Samarytaninie. Przypowieść, którą słyszeliśmy 1000 razy, bo chodzimy do kościoła. To jest taka prosta rzecz. Ktoś potrzebował pomocy, dużo ludzi przechodziło, nikt nie zauważył, a ktoś tam przechodził i zauważył go, opatrzył jego rany. Ale tak naprawdę w tej przypowieści jest coś niesłychanie istotnego. Najpierw dobry Samarytanin to jest realista, to znaczy taki, który patrzy na zewnątrz nie tylko poprzez własny pryzmat swoich potrzeb, swoich projektów, planów, ale jest ten, który widzi realną rzeczywistość taką, jaką ona jest. No, tego się wymaga od filozofa przede wszystkim. To jest pierwsza rzecz, trzeba być realistą. I druga rzecz, Raoul Faure zauważa drugiego człowieka, bo my drugiego człowieka to zazwyczaj zauważamy, jeżeli jest nam potrzebny. Zresztą to możemy sprawdzić, jak dużo w nas jest egoizmu, jeżeli zajrzymy do naszych telefonów komórkowych. Kogo myśmy tam wpisali sobie? No, przede wszystkim tych, których potrzebujemy, niekoniecznie tych, którzy nas potrzebują. Dobry Samarytanin dalej zatrzymuje się. To jest szalenie ważny gest, dlatego że no, każdy z nas się spieszy, zwłaszcza to jest znak naszych czasów. Wszyscy mamy strasznie ważne rzeczy. Dzisiaj jestem po rozmowie z moim dziekanem. Habilitacja jest ważna. A tutaj w maju telefon za telefonem błagają mnie o pomoc, bo w gminie Wilków 8 wiosek znalazło się pod wodą. Wiedzą, że zajmowałem się, organizowałem tę pomoc kilka lat temu. No, jak ja mogę tam nie pojechać? To miłosierdzie, ono się buduje na różnych etapach, które są mało zauważalne, więc dobry Samarytanin najpierw zauważa, potem zatrzymuje się, potrafi się zatrzymać. Co to znaczy? Ja nie jestem ważny. Ja nie jestem ważny, moje plany nie są ważne. Pan Bóg mi stawia tutaj kogoś, żebym ja zweryfikował swoje plany, bo być może one są śmieszne, być może mi się tylko wydaje, że są takie ważne. Jest następny etap, taki też bardzo ważny w tej logice miłosierdzia. Dobry Samarytanin pochyla się nad tym człowiekiem, pochyla się, to zawsze podkreślam to moim studentom na Uniwersytecie Medycznym, to jest szalenie ważne. Spojrzeć, pochylić się, to znaczy spojrzeć na drugiego człowieka z tej samej wysokości. Nie taki lekarz, dzisiaj młodzi lekarze są wysocy, takie 2 metry, 5 centymetrów, stoi przy suficie nad tą babcią, która skulona leży na łóżku. Wystarczy kucnąć, usiąść, żeby przynajmniej tym gestem pokazać, że chcę zobaczyć świat z mojego punktu widzenia. Ja to dzisiaj widzę też na powodzi. Ile jest mędrkujących ludzi, dlaczego się wybudowali. Patrzę na ten świat zupełnie innej perspektywy. I tak naprawdę fenomen tego, co się dzieje od 3 miesięcy w gminie parafii Wilków, może zrozumieć tylko ten, kto miał odwagę założyć buty gumowe, wejść do tego gnoju i spróbować wyciągnąć zamoknięte, gnijące kołdry. To wtedy może zacząć patrzeć na świat z tej samej wysokości i zrozumieć drugiego człowieka. I proszę zobaczyć, że na samym końcu dobry Samarytanin opatrzył rany. Bo nam się wydaje, cały czas żyjemy w takim złudzeniu, że za parę lat to my odkryjemy lek na raka, odkryjemy lek na AIDS, odkryjemy inne leki i będziemy szczęśliwi. A dzisiaj, żeby wyleczyć trendowatego, to wystarczy 30 zł polskich. Mamy wykształconych lekarzy. Mamy antybiotyki. Trąd jest od 20 lat chorobą, która się bardzo dobrze leczy. i dalej ludzie umierają na tę straszliwą chorobę, bo tak naprawdę to nam nie leków, nie umiejętności opatrywania ran, tylko potrzeba nam zauważyć tych, którzy potrafią się zatrzymać, a reszta jest tylko zwykłą konsekwencją. I Raoul Fauré pokazywał, że tak naprawdę to dlatego trąd zabija ludzi w Afryce, w Azji, w Ameryce Południowej, dlatego że nas dotyka również trąd. Trąd moralny i tak naprawdę to jego, skuteczność jego walki polegała na tym, że on objechał 32 razy kulę ziemską, owszem spotykał się z trędowatymi, ale przede wszystkim nas leczył z egoizmu, bezbożności i wszystkich innych trądów, jakie dzisiaj zna współczesny świat.
2: I realnie populacja osób chorych zmniejszyła się o 20 milionów w wyniku jego działań?
1: Raoul Fauré zorganizował jako pierwszy człowiek, uświadomił całemu światu dramat tych ludzi, bo myśmy po prostu zapomnieli o trędowatych. Trzeba się uderzyć w pierś. Ja zanim spotkałem pana Andrea Sipoa, zanim spotkałem się z ruchem Fauré, nie wiedziałem o tym, że są trędowaci. Ja cały czas spotykam się z tym, że ktoś mówi trędowacie, że to byli w średniowieczu. Ale wtedy odpowiadam, tak, ja widziałem, jeździłem po Afryce, widziałem trędowatych, spotykałem się z nimi, witałem się z nimi, dotykałem ich. To jest rzeczywistość. To kiedyś działo się, kiedy ojciec Bazin płynął 3 miesiące na Madagaskar, to było bardzo daleko. A dzisiaj to są odległości 3 godziny lotu, 4 godziny lotu samolotem. Świat stał się jedną wielką wioską, a myśmy o trędowatych zapomnieli, bo trędowaci, mapa trądu pokrywa się z mapą biedy. Trędowaci są w tych krajach, na których nikomu nie zależy. I jest to, jak Fauré mówił, wielki skandal naszej cywilizacji, że jeszcze żyją trędowaci. I rzeczywiście Fauré zmobilizował cały świat. Przemawiał w ONZ-cie, bywał często u Pawła VI, papieża Pawła VI. Bywał wszędzie, gdzie tylko można było. Był na tyle odważny, że nawet starał się zapobiec II wojnie światowej. Był na spotkaniu z Mussolinim, słynne spotkanie, które skończyło się tym, że Mussolini słuchał, a potem na koniec powiedział mu: ma pan ładny krawat, panie Fauré, i powiedział wtedy, wracając, ten człowiek jest stracony. I wtedy napisał książkę Dwie twarze Antychrysta o Hitlerze i Stalinie, stąd myśmy o Raoul Fauré nic nie wiedzieli, dlatego że aż do 96 roku był zapis cenzury, nie można było niczego publikować. Na Zachodzie jest to postać mniej więcej znana jak postać Matki Teresy, natomiast te publikacje, które się teraz ukazują, to są pierwsze publikacje o Raoul Fauré. Jedyna książeczka, Księga Miłości, była rozdawana od lat w Lourdes i kto był w Lourdes, to przywiózł taką malutką książeczkę z myślami Raoula Fauré.
2: I jego działania doprowadziły do zmniejszenia się populacji osób chorych w takiej skali, o której była mowa na początku.
1: Najpierw zaczął od budowania pierwszej takiej wzorcowej wioski w Adzope, ta pierwsza wioska, gdzie trędowaci mogliby uczyć się normalnie żyć. Nie byliby zamykani w obozach koncentracyjnych, wywożeni na przeklęte wyspy, jak wyspa Molokaj, na której pracował ojciec Damian, żeby... Najpierw tworzył takie wioski, które stały się wzorem dla wszystkich, którzy pracowali na rzecz trędowatych. Założył ruch, światowy ruch na rzecz trędowatych. Dzisiaj ten o wielkości tego ruchu świadczy fakt, że co trzeci trędowaty, licząc pracę Caritasu, licząc pracę wszystkich organizacji, Światowej Organizacji Zdrowia, co trzeci trędowaty jest pod naszą opieką, pod opieką naszych ośrodków. To Raoul Fauré wspierał badania w Instytucie Pastera nad trądem, które doprowadziły do tego, że wreszcie w latach 80. udało się skonstruować taką kombinację antybiotyków, że ta terapia stała się możliwa. Jak powiedziałem jeszcze lat temu, 16, nie wiedziałem nic o Fauré. Dzisiaj wiem wszystko, dlatego że co roku biorę udział w kongresach, między innymi w Komisji Medycznej. I od 5 lat jestem jednym z dwóch spadkobierców myśli Raoula Faure. Dostaliśmy Jacques Ouadougou z Ouagadougou i ja dostaliśmy tytuł honorowy spadkobiercy myśli Raoula Faure, co jest niesłychanie zobowiązujące i co każe nam być specjalistami od trądu. Trąd jest wywołany przez bakterię z rodziny tej, która wywołuje również gruźlicę. Niestety, mówię niestety, to jest choroba tylko ludzka. To jest rzadka choroba ludzka, w związku z tym nie można wyhodować szczepionki. Ja każdego roku słyszę przy okazji Światowego Dnia Trędowatych jakieś apele o zbieranie pieniędzy na rzecz szczepionki. Nie ma takiej szczepionki, bo póki co nie ma takiego organizmu, na którym można by wyhodować trąd. Przy okazji jeszcze tylko dorzucę, ponieważ o trądzie my wiemy ciągle bardzo mało, że podstawowa postać trądu leczy się dosyć dobrze. Chodzi tylko o to, żeby w miarę wcześnie wykryć trędowatego, bo można być zarażonym i przez 10 lat wszystkich zarażać dookoła siebie i nie mieć zielonego pojęcia o tym, że jest się trędowatym. Ale nawet wtedy, kiedy nie ma jeszcze tych oznak, można wyleczyć trędowatego, on całkowicie wraca do zdrowia. Natomiast no, bardzo często misjonarze trafiają na takich chorych, którzy nie mają już rąk, nóg, oczu, są bardzo mocno okaleczeni, stąd takiego trędowatego się wyleczy, ale nie przywróci do zdrowia. I dzięki skutecznej terapii udało się zradykalizować trąd w sposób bardzo znaczący, bo z tych 20 milionów liczba trędowatych spadła do 0,5 miliona.
2: Dzisiaj. Na całym świecie. Czyli co, cywilizacja się sprawdziła? Czyli ten pierwszy jego flash, ta pierwsza fotografia Europy, tak to powiedzmy, dziś już jest nieaktualna?
1: To nie jest jeszcze takie proste, bo jeżeli ja spotykam siostrę, która zajmuje się, mówię to z trudem, która zajmuje się chorymi na taką specjalną postać trądu, która jest zagrożeniem na dalej dla tych, którzy się opiekują trędowatymi, Ulcer de Biruli. To jest trąd, bakteria, która zjada skórę.
2: Jest siostra, bo nie zrozumiałem.
1: Znaczy tak, jest siostra, która zajmuje się takimi chorymi, zwłaszcza dziećmi.
2: Na specjalną odmianę
1: trądu, która jest straszliwa, nie leczy się, bakteria jest odporna na wszystkie antybiotyki. Bakteria zjada skórę, więc człowiek jest zdrowy, ale jak siostra mi opowiada, przynoszą jej dziecko, rozwija z prześcieradeł i dziecko ma wszystkie wnętrzności na wierzchu, bo na całym brzuchu nie ma skóry i nie ma żadnego ratunku. Jedynym w tej chwili ratunkiem jest, a zwłaszcza to dzieci dotyka ten trąd, no to są radykalne amputacje. To znaczy, jak jest zajęta rączka, trzeba ją amputować i spotykam siostrę po raz kolejny na kongresie w Paray-le-Monial. Pytam o jej pracę, więc ona mówi, że jest zmęczona, bo ona dziennie czasem 10 amputacji wykonuje. Natomiast po południu idzie na oddział zobaczyć te dzieci, rozwija bandaże, jak dziecko no, czasem umrze. Pierze bandaże, prasuje. Jak tak słucham, bo nie ma bandaży, po prostu nie ma bandaży. Jak tak słucham i nawet popatrzę na ten nasz kongres i potem przyjadę się po Paryżu, po Warszawie, a tam nie ma bandaży, to kiedyś to było daleko. Dzisiaj to jest kwestia kilku godzin. Jest w nas bardzo, bardzo dużo egoizmu. Ja to zrozumiałem w Niamey, kiedy byłem w takim ośrodku. Niamey to jest stolica Nigru, nie myli z Nigerią, bo Nigeria jest bogatsza. Niger to jest ten pas Sahelu najbiedniejszych krajów, Mali, Burkina Faso, Niger jest chyba najbiedniejszy, gdzie żaden kraj europejski nie ma żadnego interesu, bo tam bawełnę by uprawiali, ale kto to przetransportuje? Tańsza jest z Azji. Nie ma kolei, te kraje nie były skolonizowane wystarczająco, żeby coś tam powstało. Poza tym na skutek przesuwania się pustyni Sahary w ciągu 10 lat wyschły wszystkie rzeki, wyschły wszystkie jeziora, studnie kopane. No i mamy w tej chwili przed sobą tragiczną przyszłość. Mówi się, że być może w ciągu najbliższych lat 120 milionów będzie musiało umrzeć z głodu, jak nie ma wody, nie ma roślin, nie ma zwierząt. No i niemożliwe jest życie ludzi. I tam w tym kraju muzułmańskim pracują cztery siostry ze zgromadzenia Matki Teresy z Kalkuty. Cztery młode dziewczyny, które zbierają dzieci umierające z głodu. I opowiadały mi siostry historię o takim dziecku, które próbowano uratować. Kiedy mówię o chorobie głodowej, to też wiem, jak mówię w Europie czy w Polsce, to ja wiem od razu, że słuchacz nie wie, o czym mówię, bo ktoś mi przerywa i mówi, że a u nas w Bieszczadach też dzieci chorują na chorobę głodową. Są niedożywione. Kiedy mówię o chorobie głodowej, to mówię o dzieciach, które nie jadły wczoraj, nie jadły przedwczoraj, nie jadły tydzień temu.
2: I nie zjedzą.
1: I już jutro niczego nie zjedzą, bo ich organizm jest tak wyniszczony, są na etapie śmiertelnej choroby. I to dziecko, o którym mi siostra opowiadała, była na takim etapie. To dziecko miało założoną sondę. Próbowano to dziecko leczyć. Spytałem siostrę, czym leczą? Spiruliną. Myślałem, że to jakiś lek, ale gdzie tam leki w niamej? To jest taka roślina, która ma dużo witamin, podobne do rzepaku. No i siostry powiedziały, że teraz już wiadomo, że to dziecko musi umrzeć, bo nie ma już procesu trawiennego. To wszystko jest gnije i jest wydalane. I kiedy wracałem, matka tego dziecka dała mi go na rękę i powiedziała, że jak jego zabiorę, to go uratuje. Ona musi wrócić, bo ona ma 10 dzieci i kilka kilometrów codziennie wodę dla tych dzieci nosi. I był taki moment, kiedy miałem to dziecko na ręku i wiedziałem, że tak naprawdę to dziecko umiera, jest umierające, z mojej winy, z winy każdego z nas, dlatego że jemu nie zabrakło chleba, jemu zabrakło miejsca w nas, bo żeby to dziecko żyło, to trzeba by było dla niego 10-15 groszy dziennie, ono by żyło na garść prosa, kawałek chleba. I Ralph Waro kiedyś mówił coś takiego, że codziennie rano miliony ludzi na całym świecie, takich dobrych ludzi, dobrych chrześcijan, otwierając gazetę przy porannej kawie, wzruszają się do łez, że znów dzieci gdzieś umierają z głodu. Ale co ja zrobię? Ich jest miliony. I te miliony ludzi odkładają gazetę, idą do swojej pracy. Kiedy ja dzisiaj jestem w Zastowie Polanowskim, w Zastowie Karczmińskim, gdzie ludzie stracili wszystko i dzisiaj muszą jeszcze zajmować się waleniem tych domów, które zagrażają. Nie mają nic, zupełnie nic. I tak sobie myślę. Gdyby każdy z nas dał złotówkę, mielibyśmy 40 milionów. Gdyby każdy z nas dał 2 złote, mielibyśmy 80 milionów. Gdyby jedna parafia pomogła jednej rodzinie, byłaby tam i kuchenka gazowa, i byłaby pralka, i jakieś naczynia by się znalazły. Ale w samej parafii Wilków jest 8 wiosek, w każdej wiosce 200 domów. No to nas wszystkich przerasta i zarazem nas usprawiedliwia, że możemy nic nie robić. My mamy wielkie szczęście, że mamy na całym świecie misjonarzy. Ludzi, którzy pracują, którzy spotykają się z biedą i naprawdę ich praca jest skuteczna o tyle, o ile jest wsparta przez nas. Więc oprócz tego wzruszenia potrzebny jest ten gest. To dziecko na moich rękach umierało, dlatego że zabrakło nie te 15 groszy, ale naprawdę spotkało się z naszą obojętnością nas wszystkich. A usprawiedliwiamy się na najróżniejsze sposoby. Oni są sobie winni, a murzyni to nie pracują. A po co tam mieszkają, skoro tam wody nie ma? No ja też słyszę, a po co tam mieszkają tak blisko wał, skoro ich zalewa? Zawsze możemy znaleźć sobie jakieś usprawiedliwienie, ale do sądzenia to jest Pan Bóg. To święty Wincenty mówił, że jak narzekali na niego, że pomaga pijakom i prostytutkom, to mówił, sądzić Pan Bóg będzie sądził, a ktoś mnie prosi o pomoc, ja powinienem na nią odpowiedzieć.
2: I na koniec audycji podamy konto, tak? Ale jednak zmierzę się z tą emocją, którą pan ewokuje, bo oczywiście naturalnym odruchem gatunku Homo sapiens najczęściej bywa pomoc, prawda, człowiekowi w potrzebie, ale dlatego nazywamy się sapiens, a ja jestem geografem z wykształcenia, żeby po pierwszej takiej powodzi na wszystkie siedliska z terenów zalewowych po prostu wyeliminować, dlatego że kultura polega na tym, że przenosi informacje o świecie przez horyzont pokolenia. I zapewniam, że w średniowieczu nie budowano domów w takich miejscach. I tu nie chodzi o osądzanie, tylko tutaj chodzi o przyszłe za 30 lat czy za 60 lat takie same wydarzenie klimatyczne, które nastąpi, na pewno nastąpi. I spadnie te 70 czy 150 mm wody na metr kwadratowy i spadnie. I żadne wały, jeśli popatrzymy na Niemcy, które wybetonowały wszystkie rzeki, i tam jest jeszcze gorzej niż było przed melioracją, bo Meyer nie znaczy robić dobrze, tylko robić głupio. I oddzielmy te dwie rzeczy. Oddzielmy te dwie rzeczy, to znaczy myślenie o przyszłości od szukania pretekstu, żeby wyłączyć się z jakiejś zbiorowej traumy, bo Polska przeżywała taką traumę, prawda? Pierwszą pod Smoleńskim, a drugą w potokach deszczu. I to wilkowo jest wyzwaniem. I to dziecko jest wyzwaniem. I myślę, że ten numer konta, chociaż to całkowicie nie radiowe, ale myślę, że...
1: Zawsze w sekretariacie można zatelefonować i w sekretariacie podadzą numer konta.
2: Podamy natomiast dwie rzeczy, drodzy państwo. I numer konta, i numer telefonu.
1: I numer telefonu. Tak jest.
2: Ta audycja od 12 lat, którą prowadzę od 12 lat, nigdy nie toczyła się jak ten akurat odcinek, ponieważ pocieszenie i strapienie to jest rozmowa o człowieku poprzez najczęściej porządkowana jest historia człowieka poprzez czas. Ale już w tej chwili nie da się jej uporządkować w taki sposób, jak zwykle. Więc widzieliśmy osobę, pana osobę, ponieważ to pana relacja z Bogiem jest tematem tej audycji. Ja ją widziałem, czy słyszałem wielokrotnie, pana osobowość i to, w jaki sposób pan przeżywa rzeczywistość i w jaki sposób odnajduje wolę ojca. Bo jak rozumiem, kiedy wybierał pan pomiędzy naturalną rzeczą, jaką jest kontynuowanie kariery naukowej, jeśli się jest doktorem, no to wszyscy zdolni do tego doktory stają się doktorami habilitowanymi. Jak pan musiał wybierać pomiędzy tym, żeby pojechać i wyciągać śmierdzące kołdry, a tym, żeby robić rzeczy oswojone i w których dobrze się pan czuje, czyli czytać, myśleć i tworzyć.

0: Na pytanie, czy etyk ma postępować etycznie, odpowiada, że ornitolog wcale nie musi umieć fruwać, ale ja myślę, że ornitolog powinien przynajmniej próbować czasem podskoczyć czy wyfrunąć. Myślę, że tak jak Foro pokazał, czym jest filozofia, czym jest właściwie nauczanie na poziomie mądrości, to nie ma być przekazywanie wiedzy, tylko samemu trzeba czasem wziąć te buty gumowe. Natomiast ja to wszystko zawdzięczam spotkaniom z ludźmi. Pan Bóg postawił na mojej drodze tyle ważnych ludzi i postawił na mojej drodze i moją rodzinę, i moją Anię, która od 8 lat jest w niebie, ale która bardzo wyraźnie mi pomaga. To ona przecież siedziała i najważniejsze rzeczy robiła, kiedy była powódź w 2001 roku. Jest takie
1: Ania
0: jest to moja córeczka, założycielka misyjnego apostolstwa niepełnosprawnych dzieci, o której wiele razy mówiliśmy na antenie jeszcze radia. Józef, omawialiśmy książkę Misja Małej Ani. Od Ani się bardzo dużo nauczyłem. To jej posłanie, zanim odeszła do nieba, zostawiła nam takie piękne hasło: Bóg mnie kocha, i które stało się dla nas kluczem do zrozumienia fenomenu jej życia, bo Ania miała 11 lat, natomiast kiedy zginęła, nie uświadamiałem sobie tego, że ją znają w tak wielu miejscach, że przyszły depesze z Madagaskaru, z Rwandy, z Kongo, z Indii. Była dzieckiem, które jeździło na wózku. To było nasze doświadczenie osoby niepełnosprawnej w rodzinie, ale zarazem doświadczenie promieniowania miłości przez człowieka, któremu żyje się trudniej, ale który nie oczekuje właściwie pomocy, bo nam pomaga swoim, przede wszystkim swoim takim zaufaniem, takim na co dzień dziecięcym zaufaniem. Byli ludzie, których spotkałem, jak powiedziałem, ci ludzie z ruchu Raoula Faure, którym bardzo dużo zawdzięcza. Pamiętam, to człowiek idzie prowadzony przez innych, Pan Bóg posługuje się innymi, i kiedy zadał Pan pytanie o te podejmowanie decyzji, ono się coraz wyraźniej widzę, że trzeba mówić tak po prostu. Trzeba mówić tak wtedy, kiedy przychodzi wezwanie i wyzwanie. Ja tego wiele razy doświadczyłem. Raoul Faure mówił, że tylko ateista planuje i jest smutny, bo zawsze liczy, przelicza i mu czegoś brakuje. Natomiast Raoul Faure mówił, że chrześcijanin marzy i realizuje marzenia. I to się naprawdę sprawdza. I wiele razy już tego doświadczyłem. Pamiętam, tutaj w tym studio rozmawialiśmy z panem Markiem Jaromskim. Była taka trudna sytuacja. Robimy festiwale misyjne. Było to przed chyba 7 festiwalem misyjnym i akurat okazało się, że obiecane finansowanie padło. A tu ni stąd ni zowąd trzeba mieć 20-30 tysięcy za 2 dni. No i pan Marek mnie pyta, kiedy ty masz ten festiwal i co, nie masz tych pieniędzy? Więc mówię, tak, ten festiwal mam pojutrze i tych pieniędzy nie mam. To ty jesteś szurnięty facet. No ale się okazuje, że zdarzyło się kilka razy i festiwale odbywają się. W tym roku też w czwartek dowiedziałem się, że na niedzielę nie dostanę 30 tysięcy, które były obiecane, dlatego że tak naprawdę to czas wyborów były inne potrzeby, bo te pieniądze nasze są zawsze jakoś polityczne, czym bardzo żałuję.
1: Podajmy teraz numer telefonu.
0: 0502 06 74 20, to jest mój telefon.
1: 502 06 74 20,
0: i podaję adres strony internetowej, to jest adres strony internetowej jest fundacja.szalata.pl, mailowy fundacja@szalata.pl.
1: 502 06 74 20.
2: Drogi słuchaczu, staramy się tworzyć program, który zaspokoi Twoje potrzeby, także te najgłębsze. Jeśli więc treści, które przed chwilą usłyszałeś, ubogaciły Cię, poruszyły Twój umysł lub serce, odwzajemnij się. Wspomóż nasze działania darowizną. Szczegóły na naszej stronie internetowej lub w sekretariacie.
1: Drodzy Państwo, pomyślałem sobie o tym, że w wobec rzeczywistości

0: Matka Teresa, kiedy umierała, powiedziała, że umiera, kiedy jest więcej umierających na ulicach niż wtedy, kiedy zaczynała. Czyli w porządku pogańskim klęska. Ona przez 17 lat nie miała sygnału od Boga, że wysłuchuje ją. Ale to był najsilniejszy człowiek, jeden z trzech najsilniejszych ludzi, jakich widziałem w ogóle. W swoim życiu. I moje pytanie jest takie. Czy my jesteśmy w stanie i dlaczego niektórym to się udaje, choćby na milimetr zbliżyć się do tego wzorca, jakim jest Chrystus. I dlaczego święty Maksymilian, dlaczego Jan Paweł II, dlaczego ksiądz Popiełuszko, ksiądz Blachnicki, kardynał Wyszyński, matka Teresa. Dlaczego im się to udało? Czy siostrze Faustynie? I czego my nie wiemy na temat ich walki i poświęcenia i tych decyzji wewnętrznych, codziennych. Czyli innymi słowy, jak od Pana i ode mnie daleko jest świętość. Czy to jest jeden krok i rzut szaleńca Bożego? Czy to jest, nie wiem, ile Pan ma przed sobą dni, ile ja mam przed sobą dni, ale miliard decyzji.
1: My oczywiście szukamy takich łatwych rozwiązań. Chcielibyśmy, żeby Pan Bóg nam cały czas potwierdzał nasze decyzje. Jest jakaś mądrość w myśli świętego Augustyna, który tak bardzo faworyzuje łaskę za bardzo, bo przecież my też coś w tym życiu możemy zrobić, nawet złego. Ale coś w tym jest, że my staramy się być mądrzejsi niż jesteśmy. Staramy się wszystko racjonalizować. Oczywiście, że chcielibyśmy, żebyśmy budowali tu na ziemi cywilizację miłości, żebyśmy oglądali owoce naszej pracy. Ale przecież ja jeżdżąc, już 38 razy pojechałem do parafii Wilków wożąc chleb. Ja wcale nie widzę, żebym... No, ludzie dziękują, czasem płaczą i prawie całują po rękę, ale też ludzie się coraz bardziej są zdenerwowani, ludzie się biją, bo wiedzą, wszystko stracili, co wyrwą, to jest ich. I trochę mnie zmartwiła ostatnia wizyta, kiedy mieliśmy dwie awantury przy chlebie. Ale wydaje mi się, że dojrzałość polega na tym, żeby zdystansować najpierw ludzkie emocje. Bo przecież w życiu duchowym człowieka nie da się wyeliminować emocji. One są bardzo groźne i one są trudne, bo my jesteśmy zniecierpliwieni cały czas. Dlaczego Pan Bóg nam nie odpowiada? A potem się okazuje, że nam odpowiedział, tylko trzeba trochę czasu. Matka Teresa umiera i mówi, jest coraz więcej biedy i mogłaby czuć się zawiedziona. Ale Pan Bóg
0: wykonała gigantyczną pracę.
1: Ale była ogromna praca, a przede wszystkim ogromna mądrość. Ja już o tym mówiłem, taka ogromna mądrość, bo przecież my nie wyleczymy milionów, tylko wyleczymy jednego, a potem drugiego i trzeciego, a mój kolega wyleczy jeszcze dwóch. I jak to profesor Patrick Delobier mówił, żeby zrobić rewolucję, to potrzeba trzech, ale dobrze motywowanych, którzy się nie oglądają za siebie, tylko robią to, do czego nas wzywa Pan Jezus, a ta nauka jest strasznie prosta i może dlatego trudna, Znów wrócę do Raoula Fauré, bo tak zaczęliśmy o nim mówić. On denerwował, drażnił, ale nawracał ludzi, a mówił rzeczy strasznie proste. Kiedy zajrzy się, a wyszły teraz dzieła wszystkie Raoula Fauré, w tym roku udało mi się dzięki wydawnictwu Niedzieli wydać taki zbiór, no to te rzeczy szokują, dlatego że są proste. My o nich wiemy, ale sobie nie uświadamiamy. Że na co dzień robimy z Pana Boga albo roznosiciela polis ubezpieczeniowych, bo Pan Bóg ma mnie zabezpieczyć przed tym, przed tamtym, a przecież potem się okazuje, że nie o to chodzi. Że robimy z Pana Boga księgowego, który tam skrupulatnie liczy nasze uczynki i to tak bardzo się ty o to troszczymy, że drugiego człowieka nie zauważamy. A jeszcze raz mówię, Ewangelia jest strasznie prosta, dlatego że prosta, to my jej nie przyjmujemy, dlatego że my wolimy troszkę takiej dialektyki. Jak jest coś skomplikowane, to my sobie pokombinujemy, wyinterpretujemy i wyjdziemy na swoje. A w rozmowie z Panem Bogiem to się nie da. To się nie da. Tam są proste pytania.
0: Czyli
1: proste
0: na to pytanie
1: odpowiedzi.
0: Jest, droga do świętości to prostota i łaska. Tak?
1: To jest prostota, i otwarcie na łaskę i umiejętność mówienia tak, a nie kombinowania. Był taki bardzo trudny moment w moim życiu, kiedy jacyś ludzie, którzy sobie strasznie pogmatwali swoje życie. Zresztą jedna bliżej duchowna osoba i ja ich zaprowadziłem do kościoła na wsi. I oni do dzisiaj pewnie mają mi za złe, bo pewnie myślą, że ja zamówiłem kazanie. I tam był taki prosty chłopak po seminarium, który powiedział rzecz genialną. I to kazanie było jednym z najlepszych kazań. Jeżeli chciałeś być nauczycielem, nie kombinuj. Bądź nauczycielem, Pan Bóg dał ci powołanie. Jeżeli chciałeś być kapłanem, nie kombinuj. Jeżeli chciałeś być bankierem, nie kombinuj. Licz te pieniądze, bądź uczciwy, bo do tego zostałeś powołany. I myślę, że jak patrzę na święte, a święci są strasznie ważni, bo my nie wejdziemy na Monte Everest. Ale to jest strasznie ważne, że są tacy, którym to się udało, a my możemy próbować za nimi tych parę kroków zrobić. Jak patrzę na świętych, to przede wszystkim to są ludzie, którzy nie kombinowali. Tylko jeżeli przyszło stawić czoła temu, co im się zdarzyło, no to stawili z zaufaniem, bo człowiek, który zaczyna się kłócić z Panem Bogiem, jest po prostu śmieszny. No jest śmieszny, żałosny i sam jakby niszczy w sobie to, co jest w człowieku szlachetne.
0: O co się pomodlimy razem z naszymi słuchaczami teraz? Jakie intencje?
1: Ja myślę, że pomodlimy się o mądrość dla nas wszystkich, o taki dar Ducha Świętego, dlatego że my od czasów oświecenia w ogóle nie rozumiemy, czym jest mądrość. Uwierzyliśmy w Bożka wiedzę, która jest nam potrzebna, tylko że wiedza bez mądrości nas niszczy i nas ostatecznie może zniszczyć. Tak od XIX wieku mówimy o tym, ale nic z tego nie wynika. Kapłanom jest potrzebna mądrość, Boża mądrość. Rodzicom jest potrzebna mądrość. Dzieciom, każdemu na swoim poziomie mądrość. I z mądrości rodzą się również mądre i dobre decyzje. I również mądra odpowiedź Panu Bogu na powołania, jakie stawia przed nami w tych tysiącu decyzji, które mamy podjąć jeszcze dzisiaj.
0: Drodzy Państwo, zapraszam serdecznie. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi.
1: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego.
0: Amen. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Drodzy Państwo, naszym dzisiejszym gościem był Kazimierz Szałata. Myślę, że nie ostatni raz. Z Panem Bogiem. Wszystkiego dobrego i do usłyszenia.

0: Szczęść Boże, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Dzisiaj tradycyjnie, zanim zaczniemy się modlić koronką do miłosierdzia Bożego, spróbujmy posłuchać takiego krótkiego rozważania do drugiej dziesiątki koronki. Ja to podzieliłam w ten sposób, że każde rozważanie odczytuję niezależnie do całej koronki. Nie do każdej dziesiątki, tylko do całej koronki. Dzisiaj jest drugie rozważanie z takiego blogu Mój Modlitewnik. Posłuchajmy. Przy słowach dla Jego bolesnej męki wspomnij na mękę Jezusa podczas biczowania. Wreszcie przystąpiła do Jezusa trzecia para katów z nowymi biczami. Były to pęki łańcuszków czy rzemyków umocowanych w żelaznej rączce, a zakończonych żelaznymi haczykami. Ci już nie ranili, ale po prostu odrywali tymi haczykami całe kawałki skóry i ciała, tak że miejscami widać było nagie kości. Pióro się wzdraga przed opisywaniem tej ohydnej, barbarzyńskiej sceny. A nie dość im było tego. Oto odwiązawszy sznury, obrócili Jezusa i przywiązali z powrotem poranionym grzbietem do słupa. Jezus nie miał już tyle sił, aby sam się utrzymać na nogach, więc przykrępowali go powrozami przez piersi powyżej ramion i kolan, a ręce związali z tyłu w środku słupa. Jeden z nich trzymał w lewej ręce mniejszą, cieńszą rózgę i tą smagał oblicze Jezusa, raniąc je boleśnie. Oto opis męki Jezusa Chrystusa napisany przez Katarzynę Emerich, błogosławioną Annę Katarzynę Emerich. Pamiętając o tym wszystkim, przez co przechodził nasz Pan Jezus Chrystus, oddajmy Mu wszystkie nasze cierpienia, błogosławmy tym, którzy nas prześladują. Przebaczajmy tym, którzy nas prześladują, tym, którzy nam źle życzą. Próbujmy te wszystkie nasze trudne doświadczenia zanurzać w Jego bezkresnym miłosierdziu. O to miłosierdzie prosimy dla wszystkich, którzy modlą się dzisiaj na kanale. O miłosierdzie prosimy dla wszystkich, którzy budują to dzieło Radia Niepokalana. Prosimy za wszystkich pracowników, współpracowników, za wszystkie grupy modlitewne. Dziękujemy Panu Jezusowi za to wszystko, co już otrzymaliśmy od Niego i za to, że Jego miłosierdzie jest niezgłębione. Módlmy się w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom i nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony jest owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Wierzę w Boga Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się poczuł z Ducha Świętego. Narodził się z Maryi Panny, umęczon pod Ponckim Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion. Wstąpił do piekieł, trzeciego dnia zmartwychwstał, wstąpił na niebiosa. Siedzi po prawicy Boga Ojca Wszechmogącego. Stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen. Ojcze przedwieczny, ofiarujemy Ci ciało i krew, duszę i bóstwo, najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa.
1: Na przebaganie za grzechy nasze i całego świata.
0: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
0: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
0: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
0: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
0: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
0: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
0: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
0: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
0: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
0: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
0: Ojcze przedwieczny, ofiarujemy Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa.
1: Na przebaganie za grzechy nasze i całego świata.
0: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
0: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
0: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
0: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
0: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
0: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
0: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
0: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
0: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
0: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
0: Ojcze przedwieczny, ofiarujemy Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa.
1: Na przebaganie za grzechy nasze i całego świata.
0: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
0: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
0: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
0: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
0: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
0: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
0: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
0: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
0: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
0: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
0: Ojcze przedwieczny, ofiarujemy Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa.
1: Na przebaganie za grzechy nasze i całego świata.
0: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
0: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
0: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
0: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
0: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
0: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
0: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
0: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
0: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
0: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
0: Ojcze przedwieczny, ofiarujemy Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa.
1: Na przebaganie za grzechy nasze i całego świata.
0: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
0: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
0: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
0: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
0: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
0: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
0: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
0: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
0: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
0: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
0: Święty Boże, święty mocny, święty nieśmiertelny, zmiłuj się nad nami i nad całym światem. Święty Boże, święty mocny, święty nieśmiertelny, zmiłuj się nad nami i nad całym światem. Święty Boże, święty mocny, święty nieśmiertelny, zmiłuj się nad nami i nad całym światem. O krwi i wodę, któraś wypłynęła z Najświętszego Serca Jezusowego jako zdrój miłosierdzia dla nas.
1: Ufamy w Tobie.
0: O krwi i wodę, któraś wypłynęła z Najświętszego Serca Jezusowego jako zdrój miłosierdzia dla nas, ufamy Tobie. o krwi i wodę, któraś wypłynęła z Najświętszego Serca Jezusowego, jako zdrój miłosierdzia dla nas. Ufamy Tobie. Jezu, ufam Tobie. Jezu, ufam Tobie. Jezu, ufam Tobie. Święta Siostro Faustyno,
1: módl się za nami.
0: Święty Janie Pawle II,
1: módl się za nami.
0: Błogosławiony Michale Sopoćko. Amen. W imię Ojca, i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Bóg zapłać za wspólną modlitwę. Mam nadzieję, że uda nam się spotkać jutro. Te weekendy są jednak potrzebne też do różnych akcji rodzinnych, więc mam nadzieję, że uda nam się jutro pomodlić. Zostańcie z Bogiem, dziękuję za dzisiaj. Bóg zapłać.

Ostatni dzień świętych męczenników perskich. Jeżeliśmy bowiem z Nim współumarli, wespół z Nim i żyć będziemy. Z drugiego listu do Tymoteusza. 27 marca, rok 326. Imperium Sasanidów. Król królów, Szapur II, wyjął spod prawa chrześcijan w Persji. Egzekucje odbywają się każdego dnia. Miasto Bardiaboh. W więzieniu jest jeszcze noc. Siedzimy blisko siebie, ramię przy ramieniu. Nie ma tu miejsca na dystans. Nazywam się Zanitas. Obok mnie Łazarz, dalej Marotas i Narses. Jeden z nich opiera głowę o ścianę. Drugi przesuwa palcami po kamieniu, jakby liczył jego nierówności. Ktoś cicho powtarza słowa modlitwy. Reszta podejmuje je bez pośpiechu. Czekamy. Nie ma w tym łatwego spokoju. Jest skupienie. Rytm modlitwy trzyma nas razem. Szczęk klucza. Do środka wchodzą dwaj mężczyźni. Jonus i Barachis, nasi bracia zza krat. Niosą chleb i wodę. Ręce im drżą. Podają nam chleb. Na moment zatrzymują się przy każdym z nas. Modlimy się razem. Wychodzą. Jemy w ciszy, szczękają łańcuchy. Dzielimy się jak zawsze. Ktoś łamie kawałek na pół i podaje dalej. Potem modlitwa. Cicha, wspólna. Rytm znany wszystkim. Czekamy. Świt przychodzi zbyt szybko. Najpierw dźwiękiem. Metal uderza o metal. Ktoś podnosi głos. Łańcuchy przesuwają się po kamieniu. Wyprowadzają nas na zewnątrz. Idziemy razem, spięci jednym łańcuchem. Jeden za drugim. Na ulicach zbiera się tłum. Dzieci, starcy, kobiety. Niektórzy patrzą z ciekawością, inni z niechęcią. Ktoś spluwa pod nogi. Strażnicy popychają nas kijami. Plac jest obszerny, wysypany piaskiem. Na środku stoi gliniana misa, wysoka. Płonie w niej ogień, równy i czysty. Przy nim stoją magowie, kapłani starego porządku, strażnicy ognia. Jeden z nich podchodzi do misy, pokryte tatuażami dłonie unosi nad ogniem. Jego ruchy są pewne, wyuczone. Zapach kadzidła miesza się z czymś cięższym. To miejsce nie jest nasze. Pierwszego z nas prowadzą przed ogień. Widzę profil Łazarza. Jeszcze przed chwilą stał obok mnie. Zatrzymują go. Mak nie przestaje poruszać ustami. Jego ręka zatrzymuje się nad płomieniem. Żąda ukłonu. Łazarz stoi nieruchomo. Przez moment patrzy prosto w ogień. Potem odwraca głowę. Nasze spojrzenia się spotykają. Nie na długo, ale to wystarczy. Uderzają go kijami, odciągają na bok. Marotas. Jego barki są napięte, jakby niósł niewidzialny ciężar. Staje. Nie porusza się. Narses. Przechodzi tę samą drogę. Teraz ja. Popychają mnie do przodu. Staję przed ogniem.
Czuję ciepło na twarzy, suchy oddech płomienia. Mag patrzy na mnie uważnie. Jego ręka zawisa nad ogniem. Czeka. Patrzę na płomień. Jest blisko, żywy i silny. Nagle wraca ciężar nocy. Kamień pod plecami, głód, pragnienie. Zamykam oczy na krótko. Kręcę głową. Odciągają mnie do miejsca, w którym umrę. Stoi tam niski pieniek, obok strażnik zdobytym mieczem. Piasek wokół jest świeży. Łazarz kładzie głowę na pieńku. Jego twarz jest zwrócona w bok. Tak jak w nocy, gdy opierał się o ścianę. Ostrze spada. Zaciskam powieki na ułamek chwili. Potem Marotas. Jego dłoń opada na piasek. Narses. Opuszczam głowę. Patrzę na swoje dłonie. Drżą. Powoli je zaciskam. Oddech wraca. Zostaję sam. Prowadzą mnie na środek. Klękam. Kładę głowę na pieńku. Na policzku czuję wilgoć, ciepło. W tłumie widzę twarze. Niektóre znam. Widziałem je przy kratach. Zamykam oczy. Nie jestem sam.

0: No, głos Jezusa jest naprawdę bardzo słodki. To było po jednej z modlitw o uwolnienie, które przyszedłem. Poszliśmy ze znajomymi na Eucharystię i tam w czasie Komunii Świętej odczułem niesamowitą taką głęboką radość, bardzo głęboką radość. I Pan Jezus powiedział do mnie, że Michał, teraz jesteś już tylko ze mną. Takie było zdanie. I ja naprawdę odczułem, że to jest Jezus, odczułem Jego obecność w sobie i usłyszałem ten głos bardzo wyraźnie w sercu.
1: Przebłyski. Historie z happy endem.
0: Jeżeli chodzi o moje nawrócenie, to moje nawrócenie, tak powiedziałbym, że ono nadal trwa. A zaczęło się 6 lat temu, w 2008 roku. I zaczęło się to w taki sposób, że poznałem psychologa, który pracuje w ośrodku dla niewidomych w Laskach, ponieważ jestem osobą niewidomą i w Laskach się uczyłem. I no, jeżeli chodzi o moje nawrócenie, to tak to się zaczęło, poznając go, poznając psychologa, który mi zaczął o Bogu mówić. No, jeżeli chodzi o konkrety, to powiedział mi o tym, że Pan Bóg uzdrawia, tak samo jak 2000 lat temu. I dla mnie to zdanie wywarło na mnie ogromny wpływ, ponieważ ja chciałem doświadczać takich rzeczy. Chociaż na początku podchodziłem do tego wszystkiego sceptycznie, ale no po prostu powiedział mi, że Pan Bóg uzdrawia. Czyni to tak samo, jak robił to 2000 lat temu. I powiedział, że zna takich księży, poprzez których Pan Bóg działa cuda. Takie cuda, jakie dzieją się w Ewangelii. I powiedział mi, że zabierze mnie na taką mszę z modlitwą uzdrowienia, jeżeli będę tego chciał. I tam doświadczyłem bardzo dużej, bardzo takiego mocnego działania Pana Boga, bym powiedział. Odczułem niesamowitą miłość. Ta miłość, która mnie oczyszczała, ponieważ no moje życie, tak jak powiedziałeś we wstępie, no, było życiem dalekim od Pana Boga. I no, Pan Bóg miał co robić i cały czas czyni, cały czas uzdrawia. A jeżeli chodzi o to, w jaki sposób to się przejawiało, no, ja po prostu zacząłem płakać, kiedy ojcowie przychodzili z Najświętszym Sakramentem, to ja zacząłem płakać. A nie wiedziałem, że Najświętszy Sakrament jest koło mnie, tylko potem się dowiedziałem i po prostu no, to był wybuch płaczu, takiego oczyszczającego płaczu. Czułem się o wiele lżej i odczułem niesamowitą Bożą obecność w tym czasie. No, ten płacz mnie oczyszczał, mogę powiedzieć, że z różnych lęków, a przede wszystkim myślę, że z okultyzmu, z tego, co z mojego grzechu, bo wszedłem w okultyzm, czyli w takie działania, które są zabronione, które poprzez które można otworzyć się na działanie złego ducha. Po prostu popychała mnie do tego taka, można powiedzieć, że to jest taka tajemnica, bo tam się ma do czynienia z różnymi zjawiskami nie nadprzyrodzonymi i po prostu to mnie fascynowało, tak? To mnie fascynowało i wierzyłem w to, że wchodząc w tamten świat będzie mi o wiele lepiej, bo ja tak naprawdę szukałem Pana Boga, tylko po prostu go nie odnajdywałem po drodze. Zbaczałem z tej drogi, którą on jest. Tak, szukałem po omacku, można powiedzieć. Tak, chodziło mi o to, jak mówiłem o nadprzyrodzoności, to mówiłem o tych zjawiskach nadprzyrodzonych, które nie pochodzą od Pana Boga oczywiście. I oczywiście, że nie miałem świadomości Chociaż nie ze wszystkim. To było tak, że ja się tak etapami dowiadywałem, że to jest złe. Wiedziałem, że wróżenie z kart jest na pewno złe, chociaż ja tego nie robiłem, tylko oglądałem programy ezoteryczne, które mnie bardzo fascynowały. Ale nigdy nie sięgnąłem po karty. No, nie sięgnąłem w taki sposób, że nie używałem ich. Oczywiście trzymałem je w ręku, ale nie używałem ich do wróżenia. Jeżeli chodzi o kurs Filip, to no tutaj bym sprostował i tak naprawdę to tam doświadczyłem pierwszy raz takiego działania Pana Boga, o którym mówiłem tutaj przed chwilą, czyli takiego nadprzyrodzonego, ponieważ kurs Filip jest to kurs, ja zachęcam wszystkich do tego kursu, jest to kurs, no to jest taka pierwsza ewangelizacja, czyli mówi się o tym, mówi się o miłości Pana Boga, o grzechu, o zbawieniu, o tym jak Bóg jest dobry. I tam jest też modlitwa o wylanie darów Ducha Świętego. I pamiętam, że nade mną modliło się małżeństwo i oni przyzywali Ducha Świętego. Przyzywali Ducha Świętego i w pierwszej chwili nic się tak naprawdę nie zadziało. Ja siedziałem sobie na krześle i słuchałem modlitwy. I może nawet próbowałem się włączyć w te modlitwy, chociaż no, teraz to w tym momencie nie pamiętam. W każdym bądź razie była ta modlitwa i po jakimś czasie nagle wybuchnąłem płaczem takim niesamowitym. Czułem, że od środka coś się dzieje, że coś się zmienia. I płakałem tak chyba z 15 minut. I pamiętam, że jak skończyli tę modlitwę, to się spytali mnie, czy ja żyję. Ja mówię, że żyję jak najbardziej, tylko mówię, dziwne doświadczenie mi się przytrafiło. I ta osoba, która się nade mną modliła, powiedziała, że byłem bardzo dzielny i że Duch Święty przyszedł i mnie uzdrawiał. I to prawda, tak. Mogę powiedzieć, że to prawda, ponieważ czułem się naprawdę lekko po tym wszystkim. Czułem się bardzo radosny. No, czułem się jak nie z tego świata. Naprawdę. Myślę, że tak, chociaż na ten moment, w tamtym momencie nikt mi nic nie powiedział, że jakby nie było konkretnego poznania, co Pan Bóg uzdrawia. Tylko po prostu powiedziano mi, tak krótko zakomunikowano mi, że Duch Święty przyszedł i mnie uzdrawiał. Tak, tak. I ja no, tych rzeczy doświadczałem i powiem, że tak naprawdę też to był taki bodziec, gdzie mnie popchnęło, żeby iść dalej, żeby iść za Chrystusem. I na tym kursie Filip też oddałem życie Panu Jezusowi. To było coś, co bardzo mnie poruszyło, moje serce i tego nie zapomnę do końca życia. Ponieważ ja bardzo walczyłem o to, żeby tak naprawdę nie oddawać życia Chrystusowi, bo ja przyjechałem tam z takim nastawieniem, tak naprawdę z żadnym nastawieniem. Ja tam jechałem po to, bo ksiądz kazał, po prostu ksiądz poprosił, żeby zapłacić 30 zł, czy tam 35 zł i jedziemy na kurs Filip. A ja tak naprawdę nie wiedziałem, gdzie jadę i po co jadę, tylko wiedziałem, że to jest dla kandydatów do bierzmowania. A dlaczego, jeżeli chodzi o życie, o oddanie życia Jezusowi, dlaczego tego nie zapomnę? Dlatego, że ja bardzo walczyłem wtedy o to, czy oddawać życie Jezusowi, czy nie. I wyszedłem na środek, bo to odbywało się tak, że wychodzimy na środek i na głos oddajemy życie Jezusowi. Oczywiście nikt mnie do tego nie przymuszał. Ja mogłem zrobić to w pewnej wolności, w pełnej wolności. Mogłem oddać życie albo i nie. Ja tak mówię, no dobrze, z jednej strony oddam życie Jezusowi, ale z drugiej strony sobie będę z tego miał. Taki, no, odzywał się we mnie ten stary człowiek. I no, wyszedłem na środek jeden z ostatnich. Byłem jedną z osób ostatnich, ale wyszedłem na środek. I z takim nastawieniem, że jeżeli ja oddaję życie Jezusowi, to chcę, żeby coś się zmieniło, bo inaczej moje życie nie ma sensu. I rzeczywiście się zmieniło. Tydzień później byłem na tej mszy, o której mówiłem, na tej mszy z modlitwą o uzdrowienie. Dokładnie to było właśnie tydzień po kursie Filip. Ktoś może powiedzieć, że to jest przypadek, ale ja wierzę, że to właśnie Pan Bóg tak zadziałał. I jeszcze wiele innych takich znaków bożych było w moim życiu i nadal się zdarza. Były jeszcze potem modlitwy o uwolnienie, bo tu też trzeba zaznaczyć, że Pan Jezus mnie z tego wszystkiego uwolnił. Czyli z działania złego ducha, bo zły duch też się jakoś we mnie manifestował. Też poprzez to, że zajmowałem się bioenergoterapią i myślę, że głównie od tego, ponieważ byłem na wielu seansach bioenergoterapeutycznych, ponieważ moja rodzina za wszelką cenę chciała, żebym widział, tak? I włożono mnie do bioenergoterapeutów już chyba nawet od 4 roku życia. Miałem tak naprawdę 3 modlitwy bądź 2 modlitwy o uwolnienie. Pan Bóg wtedy mocno działał, ponieważ to całe zło wychodziło. Ja się wtedy trząsłem na modlitwie i bardzo mocno kaszlałem. I rzeczywiście to też nie było tak od razu, bo ja zacząłem się nawracać w 2008 roku. A tak naprawdę te wszystkie problemy takie duchowe, one tak zaczęły się od roku 2010 i jeszcze były w 2011 roku, tak? To nie było tak, że od razu tam jakoś zły duch się zaczął manifestować. To nie były też jakieś takie bardzo mocne manifestacje, gdzie można zobaczyć, nie wiem, w filmie Egzorcysta, że ktoś się tam wije, rzuca, że ktoś pluje gwoździami, albo że ktoś wmiotuje. Nie, no owszem, kaszlałem i się trząsłem, ale to nie było takie bardzo mocne. No i chcę tu powiedzieć, że to też wyszło na modlitwie podczas weekendu o uzdrowienie wewnętrzne, który przechodziłem w Magdalence w 2011 roku. I to było w czasie modlitwy, to była modlitwa, taka modlitwa od uzależnień duchowych. Była modlitwa o uwolnienie od wszelkich uzależnień duchowych. No i wtedy, kiedy zaczęto modlić się językami, ja zacząłem bardzo mocno się trząść i kaszleć. I wtedy ksiądz Andrzej Gerewkowicz powiedział, że powinienem pójść na konsultację psychologiczną na Bednarską i ewentualnie tam, żeby było rozeznane, czy potrzebuję modlitwy o uwolnienie, czy nie. I ja z tej możliwości skorzystałem i takie modlitwy się odbyły. No i czuję się innym człowiekiem i czuję się naprawdę uwolnionym człowiekiem. Teraz tylko żyję z Chrystusem. I też tutaj bardzo jestem wdzięczny księdzu Jakubowi Szcześniakowi, który jeszcze był w Laskach wtedy rektorem. On był w Laskach rektorem przez 7 lat. I on zaprosił księdza Piotra Pietrzaka, egzorcystę, który wygłosił rekolekcję. To było w roku 2010. I tak jak powiedziałem wcześniej, że te problemy duchowe zaczęły się tak 2010-2011 i rzeczywiście one się wtedy zaczynały, tak? Bo ja zacząłem mieć problemy, no wszystko mi się zaczęło przypominać to, co robiłem w przeszłości i towarzyszyły mi takie problemy z modlitwą i niewiara w to, że Jezus Chrystus jest Panem, w to, że Jezus Chrystus zmartwychwstał. Po prostu zły duch zaczął mi podsuwać wątpliwości co do tych naszych głównych prawd wiary. I ja poprosiłem księdza o to, żeby się nade mną... Nie, poprosiłem jego tak naprawdę o rozmowę. I on się zgodził na rozmowę. Ja mu opowiedziałem swoją całą historię. I on się mnie spytał, czy ja się spowiadałem z tego wszystkiego. Ja mówię, że nie z wszystkiego, ale z niektórych rzeczy. Jeszcze był na tyle dobry, że pomógł mi się wyspowiadać i zaproponował modlitwę. I też nie wiedziałem, że to będzie modlitwa o uwolnienie. Zaczął się modlić i wtedy znowu wybuchnąłem takim płaczem i po tej modlitwie poprosił Pana Boga o to, żeby dał jakieś słowo, jeżeli ma dla mnie jakieś słowo. I dał Pan psalm 51, a zaczyna się on tak: zmiłuj się Panie nade mną swojej łaskawości, w ogromie swego miłosierdzia zgładź moją nieprawość, obmyj mnie zupełnie z mojej winy i oczyść mnie z grzechu mojego. I to rzeczywiście to słowo było do mnie. Ja do niego jeszcze od czasu do czasu wracam. I jest to psalm pokutny. Ksiądz powiedział, żebym wracał do tego psalmu, żebym się nim modlił, do całego psalmu. I ja widzę w tym psalmie też, widzę siebie, że to ja jestem tym, który byłem daleko i Pan Bóg mnie wzywa do siebie z powrotem, do tego, żebym wrócił do Niego. No, głos Jezusa jest naprawdę bardzo słodki. To było po jednej z modlitw o uwolnienie, które przeszedłem. Poszliśmy ze znajomymi na Eucharystię i tam w czasie Komunii Świętej odczułem niesamowitą taką głęboką radość, bardzo głęboką radość. I Pan Jezus powiedział do mnie, że Michał, teraz jesteś już tylko ze mną. Takie było zdanie. I ja naprawdę odczułem, że to jest Jezus, odczułem Jego obecność w sobie i usłyszałem ten głos bardzo wyraźnie w sercu. Czasami jeszcze tak. I właśnie zacząłem to przepracowywać. I wierzę w to, że będę widział. Ja wierzę w swoje uzdrowienie i wierzę w to, że Pan Bóg mi przywróci wzrok na Jego chwałę i że będę Go też głosił w taki sposób, właśnie widząc. Wierzę w to, że cuda się zdarzają. Też mam znajomych, którzy zostali uzdrowieni nie tylko wewnętrznie, ale też i fizycznie. Więc bardzo głęboko wierzę w to, że Pan Bóg da mi wzrok. Czytam Biblię, ale teraz ją czytam przez internet, korzystając z komputera. Też korzystam z audiobooków, ale zazwyczaj, jeżeli chodzi o książki, to po prostu je skanuję. Skanuję i czytam je syntezator mowy, który jest zainstalowany na komputerze. Co mi daje? Często daje mi pokój serca. Często Pan Bóg mnie napomina, kiedy czytam, żebym do Niego wracał. Bo tak naprawdę nie jestem święty. Jestem osobą, która cały czas walczy, w której się odzywa ten stary człowiek, którego trzeba jeszcze krzyżować bardzo często. I właśnie dlatego czytam Słowo Boże. Bo Pan Bóg do mnie przychodzi i On mówi mi, co ja mam robić. To jest po prostu instrukcja na życie. Biblia jest instrukcją taką na moje życie. Teraz ona wygląda w taki sposób, że ja mówię Mu o wszystkim, o wielu rzeczach Mu mówię i myślę, mogę powiedzieć, że o wszystkim. Bardzo cenię sobie modlitwę uwielbienia. Uwielbiam Go po prostu, w trudnościach Go uwielbiam. Staram się robić to na głos. Staram się po prostu stosować do tego, co jest napisane w Piśmie Świętym, żeby Go uwielbiać wysokim głosem, głębokim głosem, tak jak robili to Izraelici, kiedy byli w opałach. Jest taki fragment w drugiej Księdze Kronik, gdzie po prostu otoczono Izraelitów, wojsko było chyba 3 razy większe, a król Jozafat wystawił na początku śpiewaków, no i chóry, tak? I oni szli i uwielbiali Pana Boga. I wtedy Pan Bóg przygotował zasadzkę, gdzie wróg został pokonany. Myślę, że przede wszystkim to modlitwa osobista. Musi być czas na modlitwę osobistą, na codzienną modlitwę osobistą. Kolejna rzecz to adoracja Najświętszego Sakramentu. Eucharystia jak najczęstsza i czytanie Pisma Świętego. Myślę, że to są takie filary. I też myślę, że dawanie świadectwa też się przyczynia do tego. To tak, jak najbardziej. Też bywałem w kilku kościołach, głosiłem to świadectwo, to co teraz tutaj mówię. Też na różnych rekolekcjach. Staram się to świadectwo dawać własnym życiem. Należę do grupy modlitewnej i jest to takie... No ja wierzę w to, że buduję ludzi swoim przykładem. I chciałbym robić to jeszcze bardziej, bo wiem, że nie jestem doskonały i też jestem winny może wielu rzeczy, ale no chcę się zmieniać, chcę przemieniać siebie i chcę przemieniać świat swoim życiem. W tym momencie 11 listopada dokładnie, to było kilka dni temu, skończył mi się staż w urzędzie gminy i staram się o pracę w tamtym miejscu. A w wolnym czasie lubię czytać książki o tematyce religijnej i literaturę faktu i reportażu oraz słuchać muzyki i uczyć się języków obcych. To jest taka moja pasja. To jest trudne pytanie, ale no jednak starałbym

0: którymi zaczął mówić o Bogu. I on mi dał też konferencję tych ojców, poprzez które Pan Bóg naprawdę mocno dotykał mojego serca. To są ojcowie Antonello Enrico, którzy założyli wspólnotę Przymierze Miłosierdzia w 2000 roku. Teraz posługują w Brazylii. Tych wspólnot jest już coraz więcej na całym świecie. I Pan Bóg działa przez nich wielkie rzeczy, ponieważ dokonuje Pan Bóg przez nich wielu uzdrowień wewnętrznych. Narkomani odrzucają narkotyki, prostytutki się nawracają. No i ludzie też po prostu odzyskują zdrowie.
1: Wysłuchał Hubert Czarnocki. Niepokarana FM. Pokoju pełne radio.

Roma pracowała w szkole steinerowskiej. Zwyczajem i oczekiwaniem twórców tej szkoły było to, że nauczyciele muszą co jakiś czas, raz czy dwa razy do roku uczestniczyć w jakichś warsztatach, w jakichś seminariach dotyczących rozwoju duchowego. Roma była na takich warsztatach i w pewnym momencie wszyscy uczestnicy leżeli na materacach, duża sala gimnastyczna, a pani, która przedstawiana była jako terapeutka, jako osoba kompetentna, chodziła pośrodku tych osób, które medytowały, z misami tybetańskimi i wybierała jakąś misę, uderzała, dotykając ciała osoba po osobie. Roma, dotknięto jej na wysokości piersi tą misą. Nic się dalej nie działo. Roma byłaby gotowa o tym zapomnieć. Tylko że, kiedy się nawróciła,

0: I kiedy zbliżał się termin modlitwy o uwolnienie, coś potwornego zaczęło się dziać z jej sercem. Ona po prostu nie mogła funkcjonować. Była u lekarza, zrobiono jej wszystkie badania. Okazało się, że nic się z nią somatycznie nie dzieje. Powiązała to z tym rytuałem tybetańskim. Ewa praktykowała metody kontroli umysłu według Sylwy. Przeszła cały ten kurs, wszystko było w porządku. Po kilku latach ona w ogóle tego nie praktykowała. Po kilku latach zaczęła się nawracać, zrozumiała, dostała informacje o tym, że to jest jakaś nie w porządku praktyka. I opowiadał to jej mąż w świadectwie, że w trakcie pojechali na Jasną Górę i kiedy ona weszła do kaplicy, przewróciła się na ziemię i zaczęła wydawać z siebie jakieś potworne krzyki. I mąż mówi, to jest niesubiektywne jej doznanie, że to był głos mężczyzny, a właściwie zbliżony do głosu mężczyzny, ale taki głos, którego człowiek, a już tym bardziej kobieta, nie jest w stanie z siebie wydać. Agnieszka ćwiczyła jogę. Jej guru przekazywał jej informacje, skłaniał ją do praktyki. Jedną z tych praktyk była medytacja na guru. I Agnieszka w pewnym momencie zaczęła się nawracać. I to, co działo się w jej domu, to zaczęło się dziać w jej domu, było dla niej szokujące. Kiedy spała, kładła się spać i zasypiała, nagle podnosiła się kołdra, miała poczucie, że ktoś ją dotyka. Kiedy wchodziła do innego pokoju niż sypialnia, opowiadała taką sytuację, że przeprosiła kogoś i wyszła, a tam nikogo nie było. Natomiast ona miała poczucie potężnej obecności. Co łączy te wszystkie przypadki? O tym za chwilę. Ja tradycyjnie chciałbym w tej chwili prosić o to, żebyście wsparli działanie Radia Niepokalane FM i tego kanału Otwórz Oczy, ponieważ otwieramy oczy na toksyczne duchowości i ewangelizujemy przy pomocy świadectw. Jeśli ktoś chce nas wesprzeć, to tutaj w opisie kanału jest link do zrzutki. To samo jest na Facebooku. Można na swoim koncie ustanowić takie stałe, comiesięczne wsparcie. Nawet 10 zł jest dla nas niesamowitym podarunkiem, ponieważ jesteśmy świadomi, że komuś to, co robimy, jest potrzebne. Dla niektórych osób 100 zł czy więcej też nie jest żadną przeszkodą. Mamy osobę, która co miesiąc wspiera nas 1000 zł. Wracamy do merytorycznej części tego spotkania. Żeby przeprowadzić pewne rozumowanie, które jest zawarte w tytule, a w opisie tego naszego spotkania zawarłem treść tego, o czym będę mówił, hasłem pomiędzy kultem a kulturą. Więc na początek przyjrzyjmy się kulturze. Kiedy powstała ludzka kultura? Na pewno nie był to moment, w którym prawie 2 miliony lat temu nasi przodkowie zaczęli produkować narzędzia. Tak? Bo narzędzia produkują też ptaki, szympanse. Na pewno nie jest to czas, w którym Neandertalczyk jakieś 200 tysięcy lat temu zaczął wytwarzać klej z brzozy. No bo niektóre ptaki przy pomocy muł wzmacniają swoje gniazda. I teraz, czy był to moment, w którym powstały pierwsze malunki naskalne czy figurki Wenus? Jest taka zupełnie niesamowita figurka z Dolnych Westonic na Morawach, która zrobiła na mnie niesamowite wrażenie, ponieważ na powierzchni tej ceramicznej figurki odciśnięty jest ślad palca dziecka w wieku 10 15 lat. Więc niezależnie od tego, czy pojawienie się kultury niematerialnej było przejawem twórczości, jak w przypadku Wenus, czy też było przejawem troski, jak w następnym przykładzie, o którym chcę powiedzieć, bo jedna z bardzo wybitnych uczonych, Margaret Mead, sformułowała taki oto przewód myślowy, że według niej kultura rozpoczęła się w chwili, w której pierwsza osoba świadectwem tego rozpoczęcia się kultury był fakt znalezienia kości udowej dorosłej osoby, być może nawet starszej osoby, która się zrosła. Bo tak jak zwierzęta, człowiek wcześniej, kiedy złamał nogę, był skazany na śmierć, tak? Nie ma możliwości przemieszczania się, nie ma możliwości ratunku. Natomiast tutaj wspólnota przez jakiś czas w sposób całkowicie zmieniający jej pragmatykę działania musiała opiekować się stacjonarnie w jednym miejscu tą osobą, która nieszczęśliwie złamała nogę. I teraz, czy to są narodziny kultury, czy też należałoby inny moment wybrać, nie ma to żadnego znaczenia. Ponieważ niezależnie od tego wszystkiego, od początku, niezależnie od tego, czy początkiem kultury duchowej były działania symboliczne, czy miłość, od samego początku kultura duchowa była terenem odwiecznej bitwy. Bóg w pewnym momencie tchnął sumienie, ja sądzę, że w małpie nozdrza. Tak? I zostaliśmy wyrwani z tego, używając języka współczesności, z tego dobrostanu. Tak? Mamy o tym opowiedziane, chociaż to oczywiście mogło być, sztafaż mógł być zupełnie inny. Mamy to w opowieści o raju. Tak? W pewnym momencie kobieta i mężczyzna zrozumieli, że są nadzy. Tak? Więc w pewnym momencie pojawiło się sumienie. I bez wątpienia, tak jak stworzenie świata materialnego, jak stworzenie człowieka, kobiety i mężczyzny, tak? Czyli wyewoluowanie ich w istoty zbliżone już do ludzi, takim drugim punktem zwrotnym naszej historii było właśnie to, że człowiek został sumieniem. I teraz ta wojna duchowa, o której mówiłem, jej stawką jest szczęście i zbawienie człowieka. I kultura była od samego początku miejscem, w którym kultywowano, zbierano po pierwsze rzeczy skuteczne, które były przydatne w życiu, ale po drugie rzeczy dobre. Tak możemy sobie wyobrazić, że każde pokolenie otwiera w pewnym momencie taki kuferek, w którym są rzeczy dobre i pożyteczne i dokłada do niego coś swojego, tak? Ktoś w pewnym momencie odkrywa testament, ktoś w pewnym momencie odkrywa zmywarkę do naczyń i wkłada tam wspólny skarb, tak? I oczywiście wyrzuca też pewne rzeczy, które już skorodowały, które już zmruszały i wyrzuca. Ale cały czas to ten skarbiec rośnie, tak? I nie ma już rzeczy, które są nieprzydatne kolejnym pokoleniom ludzi. I teraz kultura była przez długi czas, przez, nie wiem, kilkadziesiąt tysięcy lat, była miejscem bezpiecznym dla człowieka. I to jest niesamowite, ale kilkadziesiąt lat temu przestała być tym miejscem bezpiecznym. I ten moment to jest chwila, w której kulturę i popkulturę przejęli kulturowi marksiści. Nie będę się rozwodził na temat kulturowego marksizmu, ale istotne jest, że dwa główne nurty tej rewolucji to nowa lewica i nowa era, tak? Czyli New Age. Czyli jedni z nich przekształcali powoli, drążyli instytucje społeczne, takie jak, nie wiem, małżeństwo, wspólnota narodowa i tak dalej, i tak dalej. I na przykład uskutecznili emigrację, zaczęli przyjmować rządy, które były pod wpływem nowej lewicy, zaczęły przyjmować dziesiątki tysięcy, setki tysięcy, w przypadku na przykład Hiszpanii policzono miliony młodych mężczyzn, którzy się nie chcą integrować, nie asymilują się. I to jest działanie nowej lewicy. Próba zniszczenia cywilizacji opartej na objawieniu. Tak? Ale drugim nurtem był właśnie nurt duchowy, to znaczy nurt, w którym przenoszono w przestrzeń centralną, z marginesu, okultyzm, spirytyzm. I wszystkie te duchowości, które wywiedzione ze wschodu, są pozbawione sakralności i nam są one podawane jako techniki neutralne, a tak naprawdę są formą okultystyczną. I teraz ten moment jest kluczowy dla zrozumienia rzeczywistości naszej współczesnej, ponieważ i działanie nowej lewicy, i działanie New Age, ruchu New Age jest połączone jednym hasłem. Wszystko, byle nie chrześcijaństwo. I teraz tak, XX wiek to jest moment, kiedy społeczeństwa Zachodu zostały przejęte, ich świadomość została przejęta przez ideologie marksistowskie. Tak. Dziś z marginesu zostało w centrum kultury przeniesione wszystko, co sprawia, że ta kultura jest toksyczna. Dziś zostawić dziecku smartfona, dziś pozwolić, żeby ono korzystało z wszystkich bez rozdzielania na rzeczy bezpieczne i niebezpieczne, z wszystkich przejawów popkultury, jest samobójstwem dla tego dziecka. I teraz te zaświadczone wschodnie techniki transowe, ten neoszamanizm, te różne jego odmiany sataniczne, nurty magiczne, nurty spirytystyczne, okultystyczne, to wszystko produkuje coś, co ja nazywam toksycznymi duchowościami. Od lat piszę o tym, od 30 już lat, o ukrytych w kulturze i popkulturze pułapkach duchowych. A dziś na kliknięcie są setki propozycji mających niby zaspokoić wszystkie ludzkie potrzeby, tak? Czyli możemy na jedno kliknięcie, mamy kogoś, kto za pieniądze rzuci na kogoś klątwę, na jedno kliknięcie mamy możliwość postawienia sobie tarota w internecie, na jedno kliknięcie mamy kogoś, kto zechce nas wprowadzić w jogę. Nie wiemy, czy ten człowiek rzeczywiście potrafi to zrobić, czy też jest takim mistrzem po dwutygodniowym kursie z certyfikatem przesłanym pocztą. I teraz te wszystkie propozycje, one wyglądają na bezpieczne i pożyteczne, tak? A jak powiedziałem, są duchowymi pułapkami. Ja od 30 lat je omawiam. Książki, artykuły, filmy. I pokazuję uniwersalne mechanizmy manipulacji i, co bardzo ważne, specyficzne konsekwencje otwarcia się na nadzwyczajne działanie złego ducha. I tutaj potrzebne jest bardzo konkretne rozróżnienie. Otóż mamy naturalne działanie złego ducha. To jest działanie, które się przejawia na przykład pokusami. I o tym mówi Kościół bardzo jasno i możemy to rozpoznać i możemy się bronić. Ktoś, kto jest własną święcający, modli się do Ducha Świętego, jest w stanie rozpoznać rzeczy, których nie warto przyswajać. Natomiast niektórych złych duchów nie da się wypędzić tylko modlitwą. I dobrze jest wiedzieć, jak można nieświadomie otworzyć się na ich działanie. Bo nieświadome otwarcie się na złego ducha powoduje, że tak jak w przypadku naturalnego oddziaływania złego ducha mamy do czynienia z działaniem całkowicie zewnętrznym i dlatego możemy się przed tym bronić. Czasami upadamy, ale możemy wrócić. Tak, to nadzwyczajne działanie złego ducha związane jest z działaniem wewnętrznym, dlatego że myśmy się otworzyli. Tak? Myśmy się otworzyli i zło może nas atakować od środka i bardzo często jest właśnie tak, że my nie jesteśmy w stanie się przed tym bronić, dlatego że zajęta jest nasza wyobraźnia, zajęta jest nasza wola, zajęta jest wszystko to, co o nas stanowi, jeśli chodzi o sferę cielesną. Oczywiście w najgłębszej warstwie człowieczeństwa jest, ja to nazywam za świętą Wielką Teresą, wewnętrzne jezioro, do którego do tej przestrzeni zły duch nie ma dostępu, tam może być, tam jest miejsce na Ducha Świętego, więc nawet z opętania człowiek, jeśli będzie tego pragnął i będzie stosował się do reguł, które Kościół wypracował przez 2000 lat, może zostać z tego uwolniony. I wróćmy teraz. Pamiętajcie Państwo, że na tym kanale Otwórz Oczy przedstawione są świadectwa, kilkadziesiąt świadectw właśnie wejścia w nadzwyczajne, otwarcie się na nadzwyczajne działanie złego ducha i proces nawrócenia, który owocuje manifestacjami demonicznymi, które tak chętnie są przez wszystkich. To jest coś spektakularnego, co wszystkich zajmuje. No i my w tych filmach przerzucamy na sam początek tej opowieści naszej właśnie te nadzwyczajne rzeczy i dzięki temu więcej osób wysłucha tego, co jest istotą. Tak? Czyli, że mamy do czynienia z destrukcyjną duchowością i że jest droga uwolnienia. I teraz powiedzmy o tych trzech przykładach, żeby je rozwinąć. Jak powiedziałem, Ewa poszła na kurs metody Silwy, i potem, kiedy zaczął się proces nawrócenia, zaczęły się manifestacje demoniczne. Cały czas w tej drodze towarzyszył jej mąż, Paweł. I on opowiadał mi, już nie pamiętam, czy do kamery, czy tylko do mikrofonu, że krzyk, który z siebie wydobyła na Jasnej Górze, nie był głosem człowieka, tak? I nie był głosem, tym bardziej nie był głosem kobiety. I skończyło się to kilkudniowymi egzorcyzmami. Metoda Silwy ma w sobie pewien rys wyjątkowości, bo większość zagrożeń duchowych jest związana z konkretnym nurtem demonicznych inicjacji. Tak? Czyli metoda Berty Hellingera to spirytyzm, bioenergoterapia, to spirytyzm, channeling, podróże poza ciałem, Charlie Challenge, pisma automatyczne, czy wywoływanie duchów to jest spirytyzm. O wszystkich tych rzeczach wiemy, pewnie nie wiemy o Charlie Challenge, czyli o takiej modnej kilka dobrych lat temu odmianie spirytyzmu, gdzie dwie kredki kładzie się na sobie. Chodzi o to, żeby było minimalne tarcie. Pod spodem jest kartka z, na przykład tak, nie. No i ten ołówek się porusza i jeśli ktoś będzie często to robił i swoje decyzje życiowe będzie uzależniał od tego, jak te kredki się będą, czy ołówki będą się przemieszczały, może się uzależnić i może nawet może się to skończyć opętaniem. I teraz spirytyzm, tak? Jest coś bardzo konkretnego i ta metoda inicjacji duchowej jest związana z otwarciem się na złego ducha. My czegoś od niego chcemy i to wszystko jest na drodze werbalnej. Następuje ta inicjacja. Oprócz spirytyzmu mamy okultyzm, czyli wiarę w moc amuletów, wróżbiarstwo, kartami tarota, capoeira, aikido, jogę w wariancie tym buddyzmu południowego, wyspiarskiego. I to jest okultyzm. Te inicjacje transowe to tai chi, hipnoza czy reiki, a metoda Sylwy jest wyjątkowa z jakiego powodu? Otóż ona łączy wszystkie te duchowe ścieżki. Ja sam skończyłem metodę Sylwy. Nie byłem świadom tego kompletnie, że wchodzę w toksyczną duchowość. Mogłem diagnozować z 80% skutecznością osoby, mogłem diagnozować osoby, których nie znam, tak? Wydawało mi się, że przywracam zdrowie, ale miałem na to quasi przykłady, to znaczy zmieniał się nastrój ludzi, na których kładłem ręce. Ale niezależnie od tego, poprzez którą z technik wchodzimy, otwieramy się na świat demoniczny, jest to droga do cierpienia. Tak? Ja zacząłem kurs kontroli umysłu według Sylwy, dlatego że robiłem dużą firmę, miałem i zacząłem studia nad skutecznością, żeby nie popełniać błędów, które mogły owocować tym, że ludzie tracili pracę, co wpływało na ich rodziny, więc to była dla mnie odpowiedzialność, którą z trudem niosłem i poszedłem na kurs Sylwy, no bo on głosił wszechmoc. Na końcu tego kursu, a kiedy przerobiłem już książkę, którą mieliśmy przerobić, na ostatniej stronie była informacja, że no tak, tu chodzi o częstotliwości, tu chodzi o wizualizację, tu chodzi o wszystkie te sprawy, które są związane z przyrodą, ale tak naprawdę metoda kontroli umysłu jest komunikacją z umysłem kosmicznym. Jaki umysł kosmiczny? Ja wtedy po prostu wpadłem w potężny, ja po prostu wpadłem w gniew, tak? No bo nagle coś, co miało być naukowe, okazało się duchowe. I miałem rację w tym rozróżnieniu. Te wizualizacje w stanie alfa, to uzdrawianie, samouzdrawianie. Oni mówią przecież o tym, że można przezwyciężać nałogi, można komuś pomóc, tak? Można projektować pozytywną przyszłość, tak? Można się szybciej uczyć, poprawiać pamięć, tak? Te wszystkie rzeczy, które miały poprawić jakość życia, prowadziły do cierpienia. I jeszcze jedna rzecz, którą warto tu zauważyć, a ta rzecz to jest, jak spojrzymy, cofniemy się i spojrzymy na metodę Sylwy i w ogóle na każdą praktykę okultystyczną, spirytystyczną czy transową, to na początku jest okres, jak ja to nazywam, cukierków, czyli wszystko się dzieje zgodnie z tym, co nam obiecano, tak? Nie wszystko, ale my mamy do tego tak wybiórcze podejście, że ponieważ te wszystkie objawy dają nam takie poczucie, że jesteśmy absolutnie wyjątkowi, więc widzimy tylko te rzeczy, które potwierdzają hipotezę o skuteczności danej praktyki, ale w pewnym momencie ten okres cukierków się kończy i zostajemy z depresją, której nie da się leczyć farmakologicznie lub z innymi objawami, o których tutaj bardzo często mówię. I nie ma... Już w tym momencie wiemy, że nie ma mowy o jakimś wykorzystaniu potencjału naszego mózgu, który ten potencjał mamy mieć i że nasza historia, to znaczy chrześcijaństwo, stłumiło te nasze nieprawdopodobne potencje naszego mózgu, ale to jest tylko powiedziane po to, żeby ukrywać w ten sposób duchowy charakter metody Sylwy przed ludźmi Zachodu. Nieświadomie zapraszasz do życia demony. I po prostu tyle. Nic innego tam się nie dzieje. Wszystkie te ideologie, te metody wytłumaczenia, dlaczego z nami się dzieją rzeczy dziwne i z punktu widzenia osoby inicjowanej wspaniałe rzeczy, że to jest tylko i wyłącznie po to, żeby się człowiek otworzył na złego ducha. I teraz... Ludzkiego ducha kaleczą, tak jak powiedziałem, wszystkie odmiany okultyzmu, spirytyzmu czy zwesternizowanych religii transowych pochodzących ze wschodu. Tak? I polski kościół do lat 60. nie zauważał tego problemu. Wręcz przeciwnie. Czy ktoś z Państwa słyszał kazanie o piekle. Myślę, że tych osób jest garstka, jeśli w ogóle jest taka osoba. Kościół w pewnym momencie uległ tej fali płynącej z nadrenu i zaczął łagodzić kanty. Tak, zaczął po prostu zaprzeczać Biblii. Jezus, 1/3 z działań Jezusa Chrystusa, które są opisane w Nowym Testamencie, w ten czy inny sposób związana jest z demonami. Jezus wypędza demony i ta praktyka, która trwa, to jego przejście przez świat, właśnie ma taką strukturę. Oczywiście sednem chrześcijaństwa, sednem katolicyzmu jest moc miłości Chrystusowej. Tak? Pierwsze, najważniejsze przykazanie mówi po prostu o tym, żebyśmy troszczyli się o Boga, żebyśmy, to znaczy o naszą relację z Bogiem, żebyśmy się troszczyli o bliźnich i żebyśmy nie zapominali o samych sobie, przynajmniej tak wystarczy, że będziemy się sobą zajmować tak jak bliźnimi. Więc Kościół dopiero od lat 80. zaczął zauważać problem toksycznych duchowości. I od tego momentu, myślę, że już w latach 90. każda diecezja zaczęła mieć egzorcystę. Tak? Biskupi po prostu przekazywali władzę kapłanom, władzę, która płynie z namaszczenia Jezusa, bo Jezus nałożył ręce na apostołów. Apostołowie są biskupami, tak? I z biskupa na biskupa kapłani mają sakrę dzięki inicjacyjnemu, prawdziwej inicjacji, bo tam o tym, co wcześniej mówiłem, to były kontrinicjacje, że ten przekaz jest ciągły od 2000 lat. I muszę zrobić tutaj jedno zastrzeżenie, jeden akapit w kwadratowych nawiasach. Otóż po jakimś czasie na marginesie tego nurtu troski o duchowy, użyjmy słowa modnego, dobrostan Polaków, pojawiła się jego ludowa karykatura. To znaczy pojawili się ludzie, którzy widzą diabła wszędzie. Między innymi widzą w przejawach kultury, która do nas napływa. No, współczesność jest czasem, kiedy szybkość rozprzestrzeniania się informacji jest po prostu taka, jak szybkość rozchodzenia się prądu, tak? Jak szybkość rozchodzenia się informacji. Właściwie w ułamku sekundy mamy te informacje i nie dziwne, że przenikają do nas kulty, o których mówiłem wcześniej, ale też jakieś elementy kultur. I teraz ta ludowa karykatura tej ostrożności wobec toksycznych duchowości w nowinkach kulturowych widzi problem, tak? I czyli z jednej strony mamy dzisiaj ludzi, którzy otwierają się na obce formy kultyczne, a z drugiej osoby widzące toksyczne duchowości w przejawach obcych kultur. Tak? Dlatego pod tytułem tego naszego spotkania jest Pomiędzy kultem a kulturą. I katolicyzm jest religią, w której rozum ma swoje bardzo ważne miejsce, niezależnie od tego, że ważniejsza jest od niego wiara. Wiara, która powoduje zaufanie. Zaufanie do Boga to jest to, co nas zmienia i co daje nam, jeśli wyznamy Jezusa Chrystusa ustami, to daje nam zbawienie. Natomiast irracjonalność tych wszystkich kultów stoi w przeciwieństwie do wiary. Ale niezależnie od wszystkiego, mądrość polega na tym, racjonalne podejście, abyśmy odróżniali to, co jest kulturą, od tego, co jest kultem. Ja to zawarłem w takim haśle: yoga to nie sushi. Tak, sushi, element różnorodności kultur, jedzenie, które w Polsce ma chyba odpowiednik w tatarze, czyli surowe mięso ryba, u nas surowe czerwone mięso. I nie ma nic złego w tym, żeby przyjmować, chociaż ja myślę też, żeby tutaj nie przesadzać z przyjmowaniem różnych form kultury. Ale musimy pamiętać, głosząc to hasło, yoga to nie sushi, konsekwentne i uważne praktykowanie specyficznych pozycji ciała i praca nad oddechem może prowadzić do duchowego otwarcia. Tak było w przypadku Agnieszki i tak jest w przypadku każdej osoby, która cierpliwie i przez dłuższy czas praktykuje jogę. Dlaczego tak się dzieje? No, dzieje się tak dlatego, że joga jest techniką religijną, że służy bardzo konkretnym celom religii darmicznych, tak? Tam, gdzie mówimy o karmie, reinkarnacji, mówiąc, upraszczając sprawę. I joga tam na miejscu nie jest toksyczna. To znaczy hinduista, który nie słyszał o Jezusie Chrystusie i który nie postępuje wbrew sumieniu, takiemu naturalnemu sumieniu, który nie sprzeciwia się w swym działaniu czymś, co ojciec Pershon tutaj w naszym radiu mówił, że istnieje to adamowe objawienie i ono jest dla wszystkich ludzi dostępne. Jeśli ktoś nie czyni jakichś rzeczy całkowicie sprzecznych z sumieniem, jak na przykład nie zgadza się na prostytucję 12-letnich, sakralną 12-letnich dziewczyn, ale ani nie zgadza się na palenie wdów na stosie, co rozwiązuje problemy społeczne, tak? Nie ma kobiet, które nie mają żadnego źródła dochodów, ale taka osoba, która nie słyszała o Chrystusie, się zbawi dla mnie. Ja tak sądzę, tak? Ale ta joga, która przychodzi do nas, jest zupełnie inna. Zwesternizowana, pokaleczona. Otóż odrzucono z niej dwa najważniejsze elementy na początkowym etapie. To znaczy element współczucia i element ascezy. I tam na wschodzie najpierw guru pracuje z adeptem nad tymi dwoma krokami. I prawdziwy guru nie zabierze w tę dalszą podróż, czyli w podróż, która już kończy się zmianami somatycznymi, na których tej drodze ujawniają się siddhi, czyli różnorodne moce, tak, czyli kolejne etapy otwarcia się na złego ducha. I wobec nich ktoś, kto ćwiczy jogę, musi być obojętny, wykazać się obojętnością. Są guru lewej ręki, którzy korzystają z tych mocy, ale to absolutnie nic dobrego i dla nich się to kończy źle, nie tylko dla adeptów czy dla osób, które są przez nich inicjowane. I to joga jest przykładem formy kultycznej, która w dodatku okaleczona prowadzi bezpośrednio do problemów duchowych. Tak? Natomiast i to jest niezależnie od tego, co zachodni propagatorzy, ludzie, którzy propagują jogę, mówią. Tak, no bo oni mówią same pozytywne rzeczy i mówią, że nawet przeniesiona na zachód to jest tylko niczemu, że to jest tylko nieszkodliwe, że to są tylko nieszkodliwe ćwiczenia fizyczne. I teraz przywołam przykład pewnej praktyki japońskiej, która jest promowana przez Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie. I na tym przykładzie będziemy mogli rozróżnić, gdzie jest kult i kultura. To znaczy, gdzie przebiega granica, której rozsądny katolik nie przechodzi. Nie burzy tej bariery. To jest, czyli nie warto odrzucać pozytywnych skutków tej techniki, tej nie wiem, formy odpoczynku, bo to są leśne, japońskie leśne spacery. No i ktoś powie, co złego w leśnych spacerach? Nic złego w leśnych spacerach. Ja bardzo lubię leśne spacery i zawsze, nawet jak jestem zmęczony fizycznie, to jestem jakoś tak odświeżony, może nie duchowo, ale tak emocjonalnie i na tym poziomie głębokiego przeżywania rzeczywistości fizycznej. Ale w tej praktyce, do której zachęca Ogród Botaniczny Uniwersytetu w Lublinie, w tej praktyce jest przekroczenie granicy między kultem a kulturą. I to jest niezauważalna granica. Ja teraz spróbuję pokazać, gdzie jest granica między Shinto a Shinryoku, bo tak nazywa się, mam nadzieję, że wymawiam, choć w sposób taki, że można zrozumieć, że chodzi o kąpiele leśne, tak zwane. Tak? Czyli kult Shinto i Shinryoku. Na ile elementy kultyczne są obecne w tych kąpielach leśnych, tak? Po pierwsze, oddziałują one terapeutycznie, jak zwyczajny spacer w lesie, tak? Ale ci ludzie z Ogrodu Botanicznego Uniwersytetu w Lublinie mówią, że Shinryoku jest nazywane również japońską sztuką czerpania mocy z przyrody. Tak, no, można powiedzieć, że to jest metafora, ale być może to metafora nie jest. Zaraz zobaczymy. Wiemy na pewno, że takie leśne terapie obniżają ciśnienie. Tak, badano to. Pomagają zredukować poziom stresu. Poprawiają odporność. Tak? I to możemy sprawdzić przy pomocy metod naukowych. Tak? Zatem z jednej strony Shinryoku to spędzanie czasu w lesie, żeby być zdrowszym, szczęśliwszym i spokojniejszym, ale to nie tylko spacery w lesie. Bo jak mówią ci sami propagatorzy tych kąpieli leśnej, będziemy mieli tam do czynienia z filozofią i kulturą Japonii. Ale nie tylko z filozofią i kulturą, co zaraz zobaczymy. I oni piszą o tym, że wspólnie będziemy przekraczać bramę torii, za którą zostawimy problemy dnia codziennego i wykorzystamy to przejście do tego, żeby wejść na teren kultury poprzez filozofię Zen, ale każda duchowość wytwarza swoje filozofie i one w drugą stronę to działa, że wchodząc w filozofię mamy otwartą drogę do duchowości. Zatem przyjmowanie filozofii Zen nie jest obojętne dla stanu ducha człowieka. Tak? I mówi się o pracy ze zmysłami. Co to znaczy praca ze zmysłami? Do czego prowadzi praca ze zmysłami? Tak? To miały być kąpiele leśne, to miały być spacery, a tutaj nagle mamy do czynienia z pracą nad zmysłami. Kto pracuje nad zmysłami? No nad zmysłami pracują na przykład praktycy jogi, tak? Dlatego, że oni mówią, że najpierw musimy zapanować nad ciałem, potem nad emocjami, potem nad umysłem, a potem musimy to zsyntetyzować i zjednoczyć ciało z umysłem. Tak? Więc tu mamy już pierwszy znak, czerwoną linię, której nie warto przekroczyć. Więc na koniec tego spaceru ludzie mają się oddać medytacjom i z wykorzystaniem kart mocy lasu. Czym są karty mocy lasu? Co to jest moc lasu? I jeśli jakaś moc, to ona musi mieć swoje źródło, tak? Coraz bardziej wygląda na to, że to nie jest metafora, że to nie jest ta moc, że to nie jest po prostu siła jakoś, ta siła, którą czerpiemy z tych spacerów. Czym jest brama torii? To jest brama, przez którą połączony jest świat ludzki z wiecznym światem Kami, czyli duchów i bogów. Zatem przekroczenie tej bramy jest aktem duchowym. I oczywiście to w jakimś sensie, tak, przy nieświadomości ludzi nie jest jeszcze akt otwarcia się, inicjacyjny akt, tak, ale my zbliżamy się tutaj do porzucenia bezpiecznej przestrzeni. Tak? I teraz powiedzmy coś o Shinto. To jest kult związany z mitem o Amaterasu. Najważniejsza to jest najważniejsza bogini Shinto. Tak? I materialista powie, że to są dziecinne bajania. Tak? I rzeczywiście mitologia, która nie ma wyznawców, to jest tylko mitologia, ale mitologia, która ma wyznawców, jest kultem. Tak? Bóstwom Shinto oddaje się cześć nieprzerwanie od wieków. Skłania się przed nimi głowę. Tak? A na przykład rytuały greckich misteriów, które były naprawdę duchowo nieobojętne, ale te misteria przestały być praktykowane. Grecka mitologia stała się częścią kultury. Dziś nie składa się ofiar Zeusowi, a w Japonii szintoizm wyznaje ponad 80 milionów ludzi. To jest jedna z takich myśli, które mam nadzieję, że wprowadziłem do polskiej kultury, do wiedzy na temat tych granic między rzeczywistością duchową a światem materialnym, ponieważ to tłumaczy, dlaczego istnieją konsekwencje duchowe, toksyczne duchowości, wszędzie tam, gdzie mamy desakralizację wschodnich, ale też nie tylko wschodnich, no bo na przykład capoeira to jest inny sposób istnienia religii candomble, więc my, mówiąc o tym, że yoga i capoeira to są tylko ćwiczenia fizyczne, mówimy bzdury. Tak? A istotą jest, czy oddajemy cześć, czyli czy uczestniczymy w kulcie. Grecka mitologia to część kultury, ale szintoizm to kult. I teraz Shin-ryoku oczywiście nie są praktyką inicjacyjną tak potężną jak metoda Silwy. Tak? I w jakiejś części leśne kąpiele łączą relaks z zanurzeniem w japońską tradycję kulturową. Poznawanie nowej możliwości przeżywania piękna świata stworzonego przez Boga nie jest absolutnie niczym złym. Trzeba pamiętać jednak, że każda kultura została zbudowana na konkretnym duchowym fundamencie, że wyrasta z tej, a nie innej religii. I nie można czerpać z kultów, obcych kultów, tak? A bardzo wiele osób nie widzi tej granicy, tak? Czyli odkrywanie różnorodności kultur może być wartością, dopóki człowiek jest świadom, iż żadnej z odmian kultów darmicznych czy filozofii bazujących na naturalistycznym spirytualizmie jest świadom człowiek, że tego się nie da pogodzić z objawionym rozumieniem świata. Tak? Czym innym jest przyjęcie zewnętrznych przejawów japońskiego stylu życia, chodzenie w kimonie, tak? Czym innym zaś przyjęcie obcej zachodowi filozofii życiowej. Tak? A synkretyzm filozoficzny to zamęt. Tak? Nie ma cywilizacji, które byłyby synkretyczne, zatem nie ma całej tej formy życia, która byłaby synkretyczna i bezpieczna. Tak? Czyli widzimy wyraźnie, że kąpiele leśne, czyli po prostu spacery w lesie, nie są zagrożeniem duchowym. Tak? Takim jak bioenergoterapia czy reiki. Ale dla części osób, które uczestniczą w tych spacerach według tej metody, którą tu przedstawiłem, może być dla części z tych osób uczestniczenie w tych kąpielach leśnych może być przekroczeniem bezpiecznej przestrzeni kultury. Tak? Czym innym jest bowiem poznawanie sentencji filozofii Zen, niech tak będzie, a czym innym jest medytowanie kart mocy. Tak? I teraz każda, absolutnie każda z kilkuset znanych mi historii zniewolenia duchowego rozpoczynała się od przekroczenia granicy oddzielającej przestrzeń nauki i wiary od przesądów, zabobonów intelektualnych, błędów i wierzeń, tak? Od spraw błahych. To znaczy, za błędem idzie grzech. Jeśli my wyznajemy jakieś absurdalne filozofie, tak? Absurdalne sposoby myślenia o świecie. Na przykład w Feng Shui ci ludzie wierzą, że zmienianie wokół człowieka przestrzeni, tak? Czyli przestawianie mebli, budowanie takich, a nie innych domów o takich, a nie innych kształtach, dachów i tak dalej. To może być coś niegroźnego, ale choć absurdalnego, tak? No bo jeśli ktoś mówi, że jeśli wejście do domu jest, przepraszam, jeśli wejście do domu jest na prawo od łazienki, to wtedy pan domu ma tendencję do zdradzania żony, a jeśli jest po lewej, to wszystko jest w porządku. Więc ten irracjonalizm jest absolutnie oczywisty, ale z tych błędów może, skoro tam mówi się w Feng Shui o energii Qi, można wejść już w praktyki inicjacyjne, na przykład takie jak Reiki. I to przejście jest absolutnie łagodne. Więc z tych spacerów kąpieli leśnych i spacerów leśnych możemy, ponieważ pokazałem tutaj różnorodne mechanizmy ukrywania duchowej strony tych kąpieli, można od spraw błahych przejść do spraw absolutnie zasadniczych. I tak jak powiedziałem, te kąpiele nie są inicjacyjne, tak? Ale są zbędne dla katolików. Tak? To nie jest coś, co warto praktykować. Praktykujmy po prostu kąpiele leśne w formie spacerów leśnych. Tak? I wszystkie te pozytywne efekty, jakie rodzą kąpiele leśne, spacery w lesie również rodzą. Będziemy mieli lepszy sen, będziemy mieli lepszą odporność, ale nie będziemy dotykali rzeczy, które są groźne. Powtarzam, nie mam nic przeciwko otwieraniu się na różne elementy obcych kultur. Tak? Ale trzeba pamiętać o istnieniu granicy między kultem a kulturą. Trzeba o tym pamiętać po prostu. I w Shirin-yoku, czyli w kąpielach leśnych podawanych przez ludzi z Ogrodu Botanicznego Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie, te granice są zatarte. Oprócz relaksu proponuje się tam akty duchowe, medytacje mocy. I nie sądzę, by one miały jakiś inicjacyjny efekt, ale za błędem idzie grzech. Pamiętajmy, że szintoizm to kult. Pamiętajmy, że joga to nie sushi. A oprócz tego katolicy muszą nauczyć się czytać współczesną kulturę, która jest skażona. I jeszcze parę słów, a może nawet paręnaście, na temat tych trzech przykładów, które przedstawiałem na początku. Czego uczy nas przykład Ewy? No, uczy nas tego, że należy bardzo skrupulatnie zwracać uwagę na przepisy, na ostatnie strony. Tak? No bo w książkach na temat Sylwy, metody kontroli umysłu według Sylwy, mówi się o umyśle kosmicznym, czyli o demonie. Tak? Bo są tylko dobrzy aniołowie i są duchy zła. Tak? Więc pytanie o źródło mocy jest zawsze zasadne. Jest zawsze zasadne. I nie ma jakichś istot, które są pomiędzy. Tak? Są trochę dobre, trochę złe. Zatem należy czytać przepisy, należy czytać ostatnie strony, należy czytać to, co jest małym drukiem. Co wynika z historii Romy? No, z historii Romy wynika to, że gdyby ona poczytała o szkołach waldorfskich, czyli o pedagogice Rudolfa Steinera, to natychmiast zrozumiałaby, że jest to szkoła nieobojętna duchowo. Bo tam o tych rzeczach mówi się wprost. Rudolf Steiner uważał, że stworzenie świata rozpoczęło się od stworzenia człowieka. No i tutaj właściwie powinno być, ta historia powinna być zakończona. On mówił, że historyczny Chrystus nie istniał. Mówił dziesiątki rzeczy, które powinny zapalić czerwoną lampkę. I co wynika jeszcze z tej historii? No wynika to, że rzeczy, których nie rozumiemy, bo ja przez długi czas nie rozumiałem działania mis i czy one są neutralne duchowo, czy nie. Raczej skłaniałem się do tego, że są neutralne duchowo. Ale należy w każdej takiej wątpliwej kwestii pamiętać o tym, co mówi katolicyzm, że odrzućcie wszystko, co ma choćby pozory zła. Odrzućcie wszystko, co ma choćby pozory zła. Bo zawsze istnieje jakaś metoda naukowa czy związana z wiarą, która daje te same efekty. My nie musimy wchodzić w bioenergoterapię, tak? I oczywiście, jeśli nie jesteśmy w stanie się pogodzić z tym, że dana terapia daje tylko, nie wiem, 98% wyzdrowienia, czy 60%, czy 30%, no to możemy wejść w duchowe kłopoty, dodając je do kłopotów somatycznych. I trzecia historia Agnieszki, czego nas uczy? No uczy nas tego, że nie należy ufać guru. Bo jej historia jest związana z uzależnieniem od tego człowieka. Dobrze. Kończąc naszą dzisiejszą pogadankę, poproszę jeszcze raz o wsparcie. W opisie kanału jest link do zrzutki. Jest też numer konta i można tam jakieś stałe zlecenie sprokurować w banku na swoim koncie. I to samo jest na Facebooku. Tam również są wszystkie te dane niezbędne. A jeśli popatrzymy na całą tę historię z daleka, co my widzimy? Co jest jakby istotą tego naszego przyglądania się rzeczywistości? Tak jak jest, jak powiedziałem w tytule tego naszego dzisiejszego spotkania, oprócz tego, że istnieje rozróżnienie między kultem i kulturą, musimy pamiętać, że demon skłania ludzi do kultu zła. I to powinno być nauką. To powinno być elementem wiedzy. Ponieważ zły duch nienawidzi nas i chce nas skrzywdzić. I jakkolwiek pięknie byłyby opakowane różnego rodzaju formy kultu, to nie ma najmniejszego sensu w to wszystko wchodzić. Dziękuję serdecznie. Wszystkiego dobrego. Z Panem Bogiem.
1: Niepokarana FM. Pokoju pełne radio.

imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Dobry Panie Boże, Ty nas czasami stawiasz w sytuacjach, w których mamy pewność, że swoją siłą niczego nie dokonamy. Panie, dzięki Ci za to. Dzięki Ci za to, że Ty przychodzisz, nie zostawiasz, że jesteś wierny. Boże Ojcze, chcemy Cię chwalić, Synu Boży. Chcemy Ci dziękować, Duchu Święty. Prosimy Cię, daj nam swoją miłość, łaskę. Pozwól sercom, Panie, napełnionym Twoją miłością mówić prawdę o Tobie przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Maryjo, pod Twoją obronę uciekamy się. Święta Boża Rodzicielko, naszymi prośbami racz nie gardzić potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać. Panno chwalebna i błogosławiona, o Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza, z Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddawaj. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.

0: pocieszenie i strapienie, świadectwa serca i duszy, umysłu i mocy. Witam Państwa serdecznie. Naszym dzisiejszym gościem jest Darek Kuciewicz. Witaj.
1: Witam, dzień dobry.
0: Poważnie traktujesz Pana Boga od kiedy?
1: Myślę, że trudno byłoby mi chyba podać jakąś taką konkretną datę i dzień czy moment, ale to na pewno zaczęło się od gdzieś około 2006 roku.
0: Co się wtedy stało?
1: Znaczy, to, co się stało wtedy, to była już konsekwencja tego takiej potrzeby i pragnienia, które już było wcześniej w moim życiu. To znaczy, odnalezienia duchowej pewności. Czegoś takiego, co spoiłoby w końcu porozrzucane strzępy i fragmenty mojego życia w jakąś całość. Nie potrafiłem jeszcze chyba nazwać tego tak dokładnie, czym miałoby to być, jak miałoby to wyglądać. Ale to już wtedy, przed tym 2006 rokiem, miały miejsca poszukiwania mojej dziewczyny ówczesnej, wtedy obecnej żony. No i skłanialiśmy się ku różnym drogom, kierunkom związanym ze wschodem. I w 2006 roku moja żona odkryła, że będzie miało miejsce takie zdarzenie w Poznaniu, które się nazywa Meditatio. I to było spotkanie z ojcem Lawrencem Freemanem, benedyktynem z Londynu. No, ponieważ właśnie medytacja była takim przedmiotem mojego zainteresowania również, no to pomyślałem, że warto tego spróbować. No i to spotkanie było bardzo istotne w moim życiu. Od tego momentu, nie tak od razu, nie tak natychmiast, ale zaczęło to wszystko kiełkować i potem miały miejsce już takie zdarzenia, które doprowadziły mnie do tego miejsca i myślę, prowadzą mnie nadal jakoś.
0: A z jakiej sytuacji wychodzisz? Rodzina przekazała wiarę?
1: Tak, to znaczy rodzice wychowali mnie w tradycji wiary katolickiej. Natomiast ja jakoś bardzo szybko, okazało się, porzuciłem to, kiedy poszedłem na studia.
0: Ale to było miasto, wieś?
1: To był Tarnów, to można powiedzieć średniej wielkości miasto, przedmieścia.
0: Wierzący ludzie to norma tam, czy raczej
1: proszę? Raczej norma, nie? Tak. Tradycja, norma. Może nie znałem wtedy ludzi poszukujących, czy tak żywo mówiących o wierze. Tak jakby to było coś, co należy jakoś nieustannie przeżywać i odkrywać. Ale myślę, że te fundamenty, które tam są i które odnajduję wciąż na nowe, jakby patrząc nowymi oczyma, że tak powiem, kiedy tam przychodzę, to widzę, że one tam są.

0: Zresztą muszę dodać, że wierzę głęboko w to, że w moim życiu prowadziła mnie i chroniła zawsze modlitwa moich rodziców. Oni wiedzieli, że te drogi, które obierałem po studiach, to była raczej błędna droga, chociaż sami często żyjąc tam nie mogli tego ocenić tak do końca. Ale widzieli znaki, pewne owoce mojego życia, które nie były najlepsze. I wiem, że moi rodzice cały czas dbali modlitwą o to. I też byli, myślę, bardzo mądrzy, że nie wywierali jakiegoś takiego, a takiej agresywnej presji na mnie, żebym natychmiast porzucił tą swoją drogę, czy jakoś nie oceniali mnie, nie oskarżali mnie, co uważam też jest częścią takiego, częścią tego uzdrowienia, które następuje.
1: A czy miałeś świadków, ludzi, przez których widziałeś, że to nie jest tylko tradycja, ale że tam jest żywy Bóg?
0: Znaczy, nawiązujesz do tego życia, do czasu studiów wcześniejszego. Tak. Wiesz co, myślę, że moi rodzice na pewno. I zdecydowanie przede wszystkim, tak.
1: W liceum kim byłeś? Jakim byłeś chłopakiem? Z przodu czy z tyłu?
0: Z tyłu raczej. Zazwyczaj jestem raczej na bocznych pozycjach, chociaż wybrałem zawód reżysera filmowego, co może się tutaj nie zgadzać trochę z tą postawą, ale ona dziwo jakoś czasami ma sens. Inne w przypadku bycia frontmanem w postaci reżysera. Znaczy z tej pozycji to jest zgodne gdzieś tam z moją naturą. Lubię się przyglądać światu, obserwować go i wyciągać jakieś wnioski, a czasami takie bycie z samego przodu jakoś uniemożliwia taką perspektywę. No i tak samo było w liceum właśnie.
1: Czy wtedy wiara miała jakikolwiek wpływ na twoje życie, realne wybory?
0: Wtedy w liceum i wcześniej to nie potrafiłbym tego tak nazwać. Myślę, że ona miała, ponieważ ja pamiętam doskonale takie zdarzenia z mojego życia, kiedy doświadczałem niezwykłych uniesień w czasie mszy świętej. Szczególnie w czasie takich długich nabożeństw, które wtedy były dużo dłuższe niż teraz. Nawet mówiąc o samej adoracji, to myślę, że było to nieporównywalnie dłuższe. I wiem, że przeżywałem takie momenty, kiedy czułem światło w sobie, czułem uniesienie, czułem jakąś taką inspirację do życia bardzo mocną, ale nigdy chyba wtedy tego nie zracjonalizowałem. Nie potrafiłem mówić o wierze tak, jak to nazywam teraz. Ale teraz, kiedy doświadczam podobnie swojego życia na nowo, jak gdyby doświadczam rzeczywistości wiary, to patrząc wstecz, to myślę, że tak to mogę nazwać.
1: I co się zdarzyło na studiach?
0: To była taka rzeczywistość nowych rzeczy, które wdarły się do mojego świata i bardzo wchłonąłem wszystko i poznawałem i jak się zazwyczaj w życiu dzieje na takiej drodze, no to wraz z dużą ilością wiedzy, bardzo ciekawych, interesujących ludzi, no to dotarły do mnie też rzeczy, których może nie warto było poznawać i które może zaczęły burzyć jakiś tam porządek tego świata mojego. No tak, i też rzeczy destruktywne. Oprócz takich bardzo pozytywnych, to sporo było tego. I teraz no, myślę, że przede wszystkim w takim środowisku artystycznym, chociaż nie chcę tego uogólniać i generalizować i narzucać taką ocenę każdemu środowisku artystycznemu, ale akurat no, w pewnych kręgach to wiara i takie rzeczy nie są zbyt popularne i jakoś tak łatwo to porzuciłem. Często wracam do tego momentu, kiedy to się stało i na dobrą sprawę jakoś czuję taką pustkę i ciemność w tym momencie. Nie jest to związane z jakimś też zdecydowanym jakimś wydarzeniem, ale po prostu łatwo przeciąłem też sznury i więzy.
1: I jak to przekładało się później na twoje życie?
0: No tak jak chyba brak zakotwiczenia jakiegokolwiek, a już kiedy mówimy o wierze, no to tego podstawowego. Czyli no we wszystkich aspektach życia i osobistym, i zawodowym, czy tym rodzącym się zawodowym i psychicznym, no to miało takie konsekwencje, że powoli jak gdyby zaczęła mnie ogarniać swego rodzaju jakaś taka ciemność, czy niepewność, czy rodzaj lęku. I brak takiego poczucia, że stoi nogami na ziemi mocno. Pewnie w jakimś stopniu było to związane z tym, że kiedy człowiek jest wrażliwy, otwarty na świat i nagle głowa mu się otwiera i zaczyna wymyślać, przychodzą do głowy pomysły na filmy i jednocześnie to się wiąże z jakąś zmianą, nie wiem, no wyobrażenia o świecie, no to pewnie i tak te nogi gdzieś tam się uginają trochę. ale chyba nie do tego stopnia, żeby zacząć z czasem czuć, że życie przestaje mieć taki sens jako całość, że zaczyna się rozpadać na drobne kawałki, które przestają do siebie przystawać. No i to bardzo nieprzyjemne odczucie.
1: Czy o jakichś konkretnych rzeczach możesz mówić, żeby pokazać smak tego, bo powiedziałeś, że te poszukiwania jednoczącej siły doprowadziły cię, czyli czegoś trzeba poskładać w całość twoje życie, że to jest jakby punkt zwrotny.
0: Pytasz o te pierwsze poszukiwania duchowe, tak?
1: Tak, tak, no o historię, bo nie tyle o uogólnienia.
0: Wiesz co, no, interesowałem się zawsze filozofią i z tego gdzieś potem i czytałem no, różne rzeczy, jakkolwiek nigdy nie zdobyłem wykształcenia gruntownego żadnego w tej dziedzinie, natomiast dużo czytałem i pojawiły się i wątki gnozy i okazało się przy tej okazji, że chrześcijaństwo bardzo mnie interesuje. Tak paradoksalnie przy tej okazji. I zawsze jak wtedy pojawiał się, pamiętam to dokładnie, zawsze jak przejawiały się wątki związane z Jezusem Chrystusem, czy nawet samo brzmienie Jego imienia, to zawsze pamiętam i oczywiście z czasem to się wzmacnia, to pojawiała się swego rodzaju taka jasność i pewność, chociaż jeszcze wtedy było to bardzo słabe i takie poczucie bezpieczeństwa. Chyba tak to mogę powiedzieć. No i tak, czyli oprócz takiego zgłębiania, czytania dużo na ten temat, no to potem pojawiła się taka rzecz, której chyba no nawet nie wiązałbym tak do końca z religijnością, co raczej z takim pragnieniem do samodoskonalenia. I to było ćwiczenie takiej sztuki Qigong, związanej z opanowaniem tak zwanej energii. No to było też wyjazd do Indii, do ashramu, do jednego guru. No i to z takich głównych wydarzeń to takie rzeczy.
1: No ale jak to w konkrecie twojego życia, bo mówisz o syntetyzujesz, a ja nie czuję tego, co wtedy dzieje się w twoim życiu. Jesteś szczęśliwy, jesteś nieszczęśliwy, dzieją się takie rzeczy inne. Co jest w tym życiu?
0: To znaczy, wiesz co, to jest, mówimy o dość długim okresie życia i to jest taki, generalnie biorąc, raczej ciemna i minorowa barwa dominuje wtedy w moim życiu. Dlatego, że w żadnej z tych rzeczy nie odnajduję tego, co jest tym czymś, co spaja. I wiesz, to się może jakoś nie objawiało w jakichś zdecydowanych wydarzeniach w moim życiu, w jakichś takich bardzo wyrazistych tragediach i nieszczęściach wtedy, ale taka ogólna nuta jest posępna raczej i to się wiąże też z takim stanem wewnętrznym, który naprawdę no, coraz bardziej, chociaż zewnętrzne pozory mogą mylić, jakoś tam człowiek zawsze stara się przybrać dobrą minę do złej gry, to gdzieś wewnątrz działo się bardzo źle, a w dodatku ja poddając się porwać tym rzeczom, to gdzieś nie... o których mówię, to w nich nie znajdując też tego, to trochę sam siebie okłamywałem, bo przyjmowałem te dobra, w cudzysłowie, które one niosły ze sobą jako rzecz taką, która buduje moje życie. W efekcie tak nie było. I nie wiem, jak mógłbym jeszcze o tym inaczej powiedzieć. No, na przykład mówiąc o tej sztuce ćwiczeń Qigong, no to była rzecz, która miała mnie jak gdyby no, wzmacniać, integrować, dawać poczucie siły i pewności i gdzieś jednoczyć z czymś wyższym i w efekcie to nie miało miejsca. No, po prostu
1: musiał... Ale to są ćwiczenia inicjacyjne. To jest bardzo to jest bardzo mistyczna część tradycji chińskiej. I ja poznałem Marcosa Bongarta, największego w Europie chyba ambasadora Qigongu i to jest człowiek inicjowany, to jest człowiek głęboko po stronie duchowości. Z punktu widzenia monoteistów, no absolutnie lewej ręki. No, to jest coś co niszczy życie wielu osobom.
0: No to, bo rzeczywiście ten styl, który ja ćwiczyłem, to jego mistrzem był Marcus Bongard. To tak było. I to znaczy, tam się niewiele mówi o samej religijności. I to też chyba nie było tym czymś, co mnie wtedy interesowało, ale jak potem, zresztą wtedy interesując się, a teraz to analizując na nowo, no to wiem, że ćwicząc te rzeczy, człowiek zaczyna mieć kontakt z tymi tak zwanymi energiami. Ja sam zacząłem to odczuwać w którymś momencie. I tak na dobrą sprawę to ten moment był też takim momentem, kiedy ja się postanowiłem w tym momencie wycofać z tego, ponieważ czułem, że gdzieś zaczynam jednak dotykać takiej przestrzeni, która nie jest dobra. To były rzeczywiście dość delikatne odczucia i nigdy nie doświadczyłem jakiegoś takiego negatywnego, silnego zła, które bym odczuł w taki czy inny sposób tutaj, ale w tej takiej subtelnej przestrzeni psychiki zacząłem czuć, że to może być droga bez odwrotu, albo że powrót stamtąd może być bardzo bolesny i długi. Tak, i to też się tam wiąże jeszcze z takim zdarzeniem, z takim procesem, który następował, ten nauczyciel, który akurat wtedy uczył w imieniu mistrza Bongarta, ówczesnego tego nauczyciela, to ten człowiek właśnie zaczął ulegać, czy przychodzi taki proces, ja bym to nazwał napompowania ego, wynikający być może z właśnie przyswojenia tych wszystkich mocy i umiejętności, które bardzo zaczęły się destruktywnie objawiać. Ja pomyślałem wtedy też, że zresztą tutaj wspierała mnie moja obecna żona, bo razem ćwiczyliśmy te rzeczy, że to no tak nie może być, że jeżeli ktoś jest naprawdę duchową osobą, to w ten sposób nie powinien się zachowywać i reagować.
1: No, czyli miałeś dużo szczęścia.
0: Myślę, że tak. W efekcie myślę, że tak.
1: Bo jeśli te moce się już ujawniały, jeśli czułeś rzeczy nadzwyczajne...
0: Ja nie bez powodu tutaj wspomniałem o modlitwie moich rodziców, ponieważ tak na dobrą sprawę, jak teraz myślę o różnych zdarzeniach tam jeszcze z czasów studiów i późniejszych, no to myślę, że normalnie to bym chyba się nie był w stanie pozbierać, gdyby nie jakaś moc ochraniająca. Po prostu miałem więcej szczęścia niż rozum, tak mówiąc kolokwialnie.

0: bycie u guru to też nie jest rzecz obojętna. Co to było za historia? Guru to jest ten, który jest urzeczywistniony, jest Bogiem. Zatem no, z chrześcijańskiego punktu widzenia i w ogóle z punktu widzenia religii, no to jest człowiek otwarty na rzeczywistość duchową. Część z nich potrafi nie używać tych mocy i tym samym nie niszczyć się wewnętrznie, część nie.
1: Wiesz co, to był dwutygodniowy pobyt w takim ashramie właśnie, gdzie ten guru przebywa i działa. I wiesz co, ja chyba rzeczywiście muszę mówić o dużej ilości szczęścia, bo ja tego aż tak bardzo nie analizowałem. Znaczy, gdybym pewnie wiedział, co wiem teraz, to znaczy nie pewnie, tylko na pewno bym się tam nie wybrał i nie uczestniczyłbym w modlitwach. Ja chyba też starałem się za wszelką cenę znaleźć połączenie między chrześcijaństwem a tym czymś, co jest na wschodzie. I wydawało mi się, że mogę nawet czasami coś takiego dostrzec. W efekcie, kiedy tam sporo rozmawiałem z różnymi ludźmi, również z kraju, którzy tam przebywali, no to okazało się, że to imię Jezusa Chrystusa nie jest tam, w najlepszym wypadku jest traktowane jako jedno z wielu równorzędnych z innymi. No i chyba to był taki moment, że ja już chciałem po prostu wracać stamtąd, bo już zdecydowanie wiedziałem. Czyli w czasie tego pobytu zdecydowanie wiedziałem, że to nie jest miejsce dla mnie. Że nie będę w ten sposób tam funkcjonował, tym bardziej, że chociaż może źle jest czasami oceniać ludzi, którzy podążają swoją jakąś ścieżką duchową, ale tam też wśród osób przebywających nie działo się najlepiej i różne animozje się pojawiały i takie rzeczy, które chyba w miejscu, gdzie ludzie się otwierają na siebie, gdzieś starają się otworzyć na miłość, to też nie powinno mieć miejsca. Także to też w ten sposób obserwowałem i tak to oceniłem wtedy.
0: Jakim jesteś człowiekiem przed tym momentem zwrotu na tych medytacjach freemanowskich?
1: Wiesz co, już coraz bardziej zdesperowanym i pragnącym. Coraz bardziej już chyba mogącym nazwać rzecz po imieniu, coraz bliższym tego. I z tej takiej izolacji, w której byłem, i z tego takiego poczucia pozornej drogi duchowej, która czasami wystarcza w życiu na długie lata. To jest straszne, że tak jest, ale tak bywa niestety. No zacząłem czuć, że muszę się rzucić w jakąś już przepaść, żeby doświadczyć czegoś naprawdę intensywnego, żeby to życie zaczęło mieć smak po prostu w tej kwestii, o której mówię, i żeby to nabrało jakiegoś waloru konkretu, bo tyle już ogólników i ślepych uliczek i ogólnie już przestało mi wystarczać. Ale w czasie tego spotkania, no sam fakt, że spotkałem kapłanów, z którymi mogę podjąć rozmowę, zaczynam słuchać, otwieram się, widzę wspólnotę, widzę ludzi, którzy gorąco to przeżywają. No to pragnienie już się bardzo obudziło wtedy i potem był czas powrotu do życia sakramentalnego i uporządkowania swojego życia. Głównie myślę tutaj o małżeństwie, które nastąpiło około 2,5 roku później.
0: I co to był za czas? Jak zmieniało się twoje życie? Co w nim się działo?
1: Tak, no to był czas takiego cementowania, scalania. To są znowu ogólne słowa, ale w konkretach to się objawiało w ten sposób, że z żoną postanowiliśmy wziąć ślub kościelny, co nastąpiło w Tuchowie, w takim miejscu też związanym z moimi rodzicami, ponieważ tam moja mama zanosiła zawsze modlitwy w sanktuarium Matki Bożej. W Tuchowie też to miejsce było takim miejscem, że trzeba było tam zacząć swoją drogę na nowo. Tam podjęliśmy tę drogę. I też muszę powiedzieć, że spotkanie z zakonnikami w tym miejscu było czymś niebywałym zupełnie, jak przez nich przemawiała taka moc Boża, rozsadzało to skały po prostu i sam ten proces rozmów z nimi już był takim bardzo intensywnym duchowym doświadczeniem. Kolejną rzeczą bardzo ważną jest to, że my na swojej drodze wraz z moją żoną doświadczyliśmy dwóch poronień, starając się o dziecko. To były bardzo bolesne doświadczenia dla nas i podjęliśmy taką drogę typową dla ludzi naszej cywilizacji, czyli chodziliśmy do lekarzy różnych, płaciliśmy pieniądze za to i efektów nie było widać. Tak, to były nieprzyjemne doświadczenia, bolesne i pełne zawodów. No i kiedy już traciliśmy nadzieję, to znowu zaczęliśmy uczestniczyć w różnych rekolekcjach. To jest taki pierwszy owoc też po tych freemanowskich medytacjach w Poznaniu. I to były różne rekolekcje i z każdymi tymi rekolekcjami czułem, jak się pojawia we mnie pewien ogień, jakaś taka rzeczywistość, która zaczyna być namacalna, żywa, prawdziwa, która dawała mi siłę do podejmowania jakichś kolejnych zdarzeń. Jakkolwiek potem zdarzały się dołki i takie momenty znowu z jakichś zniechęceń, to ta droga już była podjęta i czułem, że już trzymam linę w ręku. I właśnie tutaj muszę nawiązać do takiego wydarzenia, które miało miejsce na rekolekcjach, które prowadził ojciec z Indii, ojciec James Maniakal. Nie wiem, czy się tego nie wymawia, Manjakal. I to ja tam dotarłem, moja żona uczestniczyła we wszystkich dniach tych rekolekcji, ja dotarłem ostatniego dnia, ponieważ wtedy byłem w Tyńcu akurat i wróciłem na ostatni dzień. I w czasie tych rekolekcji ojciec zapytał, czy wszystkie pary, które mają kłopot z posiadaniem dzieci, już były u niego na modlitwie. No i ja się zrywałem, porwałem tam moją żonę, to była akurat przerwa, przyciskaliśmy się przez tłum, on na nas spojrzał takim swoim surowym wzrokiem, zabrał nas w czasie przerwy do swojego pokoiku i tam modlił się nad nami. Bardzo mocno czuliśmy wtedy obecność Ducha Świętego, pojawiły się łzy. I on na końcu tej modlitwy powiedział, że będziemy mieli dziecko. Że to nastąpi z uśmiechem na twarzy. My wycieraliśmy łzy, potem długo to jeszcze do nas nie mogło dotrzeć. No i gdzieś około 3 tygodnie później okazało się, że moja żona jest w stanie błogosławionym. I już mamy teraz półroczne dziecko w tym momencie. Także myślę, że to jest takie największe świadectwo, które tutaj mogę dać, jeżeli chodzi o działanie Boga, działanie Jezusa, Ducha Świętego w moim życiu. W życiu mojej rodziny, które się objawia konkretnie. Mam je na co dzień, płaczę, śmieję się, trzymam je w rękach.
0: I jak wzrastaliście? No bo Kościół to jest i przestrzeń intelektualna, i przestrzeń liturgii, wspólnoty, a poza tym jest jeszcze historia indywidualna każdej osoby z Bogiem. Jak ten czas... Jak go widzisz dzisiaj?
1: To jest czas bardzo intensywny, te ostatnie 3-4 lata, dlatego że to się wiąże i z uczestniczeniem w życiu i wspólnoty, czy też czasami wspólnot, bo jest to i grupa medytacyjna, i grupa związana z księdzem profesorem Tarnowskim. Także też takie bycie między ludźmi, wśród ludzi. Jakkolwiek tego mi wciąż brakuje jeszcze więcej. Mam nadzieję, że to się jakoś zintensyfikuje w przyszłości. To jest uczestniczenie w życiu modlitewnym, sakramentalnym. Najważniejszym tutaj chyba w tym momencie. I również czas takiej eksplozji przyswajania wiedzy na ten temat, takiej wiedzy teologicznej z różnych dziedzin tej teologii, ale to właściwie wszystko mnie interesuje i chyba im więcej poznaję, tym bardziej mam przekonanie, że do końca życia nie będę w stanie tego ogarnąć, także to też jest taka bardzo dla mnie ważna przestrzeń, którą poznaję. I chyba powoli też takiego działania zawodowego, dlatego że teraz jestem na etapie współtworzenia filmu wraz z kolegą Pawłem Sobczykiem, który będzie dokumentalną opowieścią o współczesnej wielkiej charyzmatyczce z Boliwii, Katalinie Riva. To będzie właśnie opowieść o jej charyzmatach, o dziele, które ona przekazuje, o orędziu.
0: Jak twoje życie z żoną zmieniło się od momentu sakramentu, kiedy daliście sobie sakrament?
1: Na pewno najważniejsze jest tutaj pojawienie się dziecka. To jest, myślę, owoc tego życia duchowego. Inaczej nie potrafię o tym myśleć i tak jest w samej rzeczy. To jest ten taki namacalny owoc. No, myślę, że to życie sakramentalne, to życie modlitwą, życie blisko Boga. No to jest życie też takie, które wprowadza do naszej rodziny dużo ładu i spokoju. I myślę, że te takie rozterki, różne sytuacje rozdwojeń, kłótni, których zresztą i tak nie było wiele w naszej rodzinie, ale na pewno tych rzeczy jest dużo mniej. Ten pokój gdzieś tam zapanował w naszej rodzinie teraz. I myślę, że też dało, i mamy takie narzędzie do, potężne narzędzie do w ogóle rozpoznawania rzeczywistości wokół nas. Rzeczywistości na naszego życia, naszych bliskich, rodzin. Często nie dzieje się tam za dobrze. I potrafimy jak gdyby zupełnie inaczej na to spojrzeć, więc to też jest bardzo ważne, bo nie jesteśmy już tak zupełnie zagubieni. Mamy po prostu takie światło, które rozświetla tą rzeczywistość wokół.

0: Czemu zachwyciłeś się Katalinu?
1: Zachwyciła mnie książka, którą przeczytałem. To była Tajemnica Mszy Świętej. Myślę, że nie, że to jest taka rzecz, która zupełnie, chyba każdego poszukującego w katolicyzmie, w chrześcijaństwie człowieka, który przeczyta tę książkę, to musi wstrząsnąć. To znaczy niemożliwe jest chyba przejść obojętnie obok tego i to tak mocno działa na wyobraźnię, na sferę ducha, na serce, że to powoduje, że zupełnie inaczej człowiek podchodzi do mszy świętej. Zaczyna ją traktować jak rzeczywiście wielką świętość. Jak coś, co wokół czego, no, oprócz tego, że nie można przejść obojętnie, to trzeba na kolanach do tego podchodzić. To jest największe wydarzenie w czasie tygodnia. Jeżeli ktoś uczestniczy częściej, no to po prostu w rzeczywistości, która nas otacza, największe światło, jakie istnieje. No i z tego wynika potężne konsekwencje dotyczące skupienia na mszy świętej, uważności, niespóźniania się. To są pozornie być może błahe rzeczy, ale tam Katalina poprzez słowa Pana Jezusa bardzo mocno wskazuje na istotność tych rzeczy, właśnie drobnych, takich wierności tej praktyce, jaką jest i doświadczenia mszy świętej. Prócz tego, czytając więcej, no chyba ona mnie też zachwyca jako człowiek, jako osoba, jako taka bardzo pokorna, wrażliwa istota, która poddaje się wielkiej sile, która przez nią przemawia i która właśnie w tej pokorze i prostocie nawołuje ludzi dzisiejszych, współczesnych, początku XXI wieku do nawrócenia. Ale też czyni to w taki sposób, pewnie ona sama powiedziałaby, że to nie jej zasługa, tylko zasługa Pana Jezusa. Ale czy to się dzieje w taki sposób, że to jest naprawdę bardzo współczesne. To jest bardzo współczesny przekaz. Taki, który myślę nie kojarzy się z jakąś taką spatynowaną tradycją Kościoła, tylko z czymś, co jest naprawdę żywe i pełne mocy, siły, energii. Czy coś, co działa na wyobraźnię.
0: Co najbardziej Cię uderzyło?
1: Jest tam wiele momentów. Jeżeli mówimy o książce, bo można mówić tutaj o książkach albo też o wydarzeniach w jej życiu, no jest stygmatyczką. Myślę, że te momenty opisywane przez różne osoby, które były świadkami tych wydarzeń, no to są wstrząsające chwile. Nie ma tutaj mowy o tym, żeby widok pojawiających się ran oraz współcierpienia Kataliny, żywego człowieka, który współcierpi na Golgocie wraz z Jezusem, no to wstrząsa. Nie wiem, jakich innych słów użyć. To po prostu pozostaje moment potem milczenia i kontemplacji tych chwil chyba tylko. Jeśli chodzi o takie momenty z jej książek, które są też momentami z jej życia, trudno też dwie sfery oddzielić od siebie. No to są momenty opisów na przykład tego, co się dzieje podczas spowiedzi. Może jeszcze dodam, że te jej opowieści czy jej relacje to jest tak naprawdę wejście głębiej w duchową rzeczywistość dla nas percepcyjnie, wzrokiem niedostrzegalną. Tego, co się dzieje podczas momentów liturgii, podczas momentów przyjmowania sakramentów, modlitwy oraz wszelkiej jak gdyby przestrzeni tej naszej duchowej, którą czynimy. No i to zobaczenie tego oczami Jezusa, no bo do tego to się sprowadza de facto, no jest porażające. Tu mogę mówić właśnie o momencie, o tym, co się dzieje w czasie spowiedzi. Najlepiej jest te książki przeczytać, rzecz jasna. Ale też jej opowieści o tym, jak jej matka umierała na przykład. Ten moment każdego z nas czeka i każdy z nas gdzieś się boi tego najzwyczajniej w świecie i myśli o tym nierzadko pewnie. A ta jej opowieść o tym umieraniu jej mamy jest porażająca też takim zawierzeniem i spokojem, który się wtedy pojawia. To wcale nie musi być moment, jak się okazuje, moment lęku i strachu. I poprzez obecność ludzi i siłę wspólnoty i modlitwy możemy doprowadzić tą odchodzącą osobę w bezpieczne ręce Matki Bożej, Pana Jezusa. I tak się stało w przypadku jej mamy. I myślę, że to jest taka wielka otucha dla nas. Że ten kres, który nas czeka, jest przy wytrwałości i zawierzeniu tak naprawdę momentem przejścia tylko i wyłącznie.
0: Czy dobrze rozumiem, że Katalina mówi językiem, który przebija się przez to znieczulenie, jakie media, no, to przez to spustoszenie właściwie, jakie w wyobraźni i wrażliwości ludzi czynią media i takim zniszczeniu właściwie powagi języka, którym dotychczas się o nich mówiło, takiego namaszczonego języka w Kościele. Czy dobrze rozumiem?
1: Tak, że ja to tak odbieram. Oczywiście tutaj trzeba by sprawdzić to na jakiejś grupie osób, które przeczytały te rzeczy i jak to do nich dociera. Myślę, że... Bo tak, bo te rzeczy, o których ona mówi, one są mówione często językiem takim ludzkim, potocznym. One opowiadają o sytuacjach konkretnych z naszego życia, ale jednocześnie Kościół nie zaleciłby tych jej książek do medytacji, studiowania, gdyby nie były zgodne z teologią. Zresztą znawcy twierdzą, że jej, że te jej orędzia, te jej książki są nacechowane głęboką teologią. Ona jest osobą, która skończyła zaledwie szkołę podstawową. Także to już samo w sobie świadczy o tym, z czym mamy do czynienia. Myślę, że tak, że często dla osób, które być może są zakotwiczone w takiej tradycyjnej religijności, to mogą być często wstrząsające rzeczy, nawet czy szokujące. Na przykład zdarzenie, które miało miejsce w 1999 roku, kiedy za sprawą dziennikarza australijskiego, który wtedy przyjechał do Kataliny, ma miejsce transmisja jej orędzia do 28 milionów osób w Stanach Zjednoczonych, w ogóle w Amerykach Południowych, kiedy Katalina czyta słowa Pana Jezusa do ludzi. No to jest rzecz taka wręcz z dziedziny science fiction. Czy Pan Jezus mógłby dzisiaj wręcz stanąć przed kamerami i przemówić do nas? Okazuje się, że to medium, które tak bardzo utożsamiamy z jakimś takim właśnie pozbawieniem wartości, z wypraniem, z jakimś takim zeszmaceniem wręcz, powiedziałbym, może być przedmiotem obecności świętości po prostu. Znaczy nie przedmiotem, ale jakby takim transmiterem tej świętości. To też nie ukrywam z punktu widzenia filmowca, to taka rzecz, która myślę, że może się właśnie, którą mogę tak opowiedzieć, żeby ona się przebijała do ludzi, żeby nie poruszała, żeby ludzie zadawali sobie pytania, bo to chyba też głównie o to chodzi. Nie żeby na siłę przekonać, tylko żeby to mogło jakoś poruszyć człowieka. Zresztą tutaj jeszcze przywołam słowa, które są wypowiedziane przez Katalinę właśnie w tej książce Tajemnica Mszy Świętej. To są słowa Pana Jezusa, że dzisiaj Pan Jezus poszukuje ludzi, którzy na nowo potrafiliby ożywić to, co już jak gdyby zostało powiedziane. Czyli poszukuje ludzi, którzy by się wsłuchali w te słowa, które między innymi wypowiada Katalina, i nadaliby temu życie. I myślę, że to też temu służą tej książki właśnie.
0: Jak pielęgnujesz w takim codziennym życiu ten dar, który dostałeś?
1: No przede wszystkim to jest uczestniczenie we mszy świętej. Zdarza się, że mogę i jestem w stanie narzucić sobie... Mówię narzucić, ponieważ to też jest związane z pewną taką dyscypliną i wytrwałością, codzienne uczestniczenie w Eucharystii. No i to jest piękne. Taki dzień zupełnie inaczej wygląda. Dzień, który się rozpoczyna mszą świętą, jest zupełnie innym dniem i jak gdyby człowiek jest wtedy otoczony mocą, świadomością zupełnie innego rodzaju. To nie ma porównania. Na pewno co niedzielna msza święta. Na pewno jest to wciąż w wolnej chwili zgłębianie i czytanie różnych rzeczy. Odkrywanie różnych autorów. To mnie bardzo interesuje, odkrywanie autorów, którzy poruszają tematykę chrześcijańską w takim życiu świeckim, w takiej przestrzeni kulturalnej świeckiej, bo dla mnie to jest no, taka rzeczywistość. Mam, chyba muszę rozbrajać w sobie takie poczucie mikrości tego w naszej rzeczywistości, takiej słabości, obecności w naszej kulturze tej tematyki chrześcijańskiej. Jak się okazuje, jak czytam i poznaję, to nie jest tego aż tak mało. Może ja po prostu nie patrzyłem tam, gdzie trzeba. Na pewno mało tego jest w świecie filmu, który mnie tutaj szczególnie interesuje. I jeżeli nawet jest to podejmowane, to często w niezbyt właściwy sposób.
0: Pielęgnowanie.
1: Dalej, no to na pewno rekolekcje. Przynajmniej raz w roku rekolekcje. Bardzo bliskie mi są rekolekcje z postem w Tyńcu. Jeżeli można też spotkać się z ojcem Lorenzem Freemanem na kolejnym medytacji, to na pewno to też podejmuję. No i przede wszystkim, no może nie przede wszystkim, ale też bardzo ważne dla mnie msze charyzmatyczne. Dla mnie bardzo ważnymi osobami są tutaj ojcowie Enrique i Antonello. We wszystkich ich mszach świętych, takich konferencjach uczestniczyłem. I dla mnie były to też bardzo mocne, intensywne chwile przebudzenia i wlewania Ducha Świętego.
0: Kogo poznajesz na tej drodze? Kim jest Bóg?
1: Kogo poznaję? Pytasz o ludzi.
0: Nie, o Boga, o Jezusa. Kogo poznajesz? Kto to jest?
1: To jest na pewno osoba. To to jest na pewno istota, Bóg, człowiek, do którego mogę się zwracać. To jest adres. To jest ten ktoś, do kogo mogę mówić, kto słucha i kto daje odpowiedź na wiele sposobów w życiu. To jest ktoś, kogo mogę prosić o pomoc. To jest ktoś, przed kim mogę do końca otworzyć całe swoje wnętrze. Wszystko, czym jestem i nawet to, czym jestem, a o czym nie wiem, że jestem. I to jest dla mnie chyba największe odkrycie tutaj w chrześcijaństwie, w tym powrocie do Boga. Nigdy nie wiedziałem, że Bóg może wypełnić moją istotę tak bardzo do końca. W pewnych momentach modlitwy, przyjęcia sakramentu odczuwa się to czasami bardzo mocno. To jest ktoś, kto zawsze wyłania się nawet gdzieś w dalekiej przestrzeni, gdzieś na 10., 100. planie, w momencie jakiegoś zniechęcenia i upadku. Ale to jest obraz, który zawsze przebija najcięższy, ciemniejszy mrok. Być może on jest wtedy bardzo daleko, mam takie wrażenie, że gdzieś może, chociaż on nigdy nie jest daleko, ja się oddalam po prostu od niego. To zawsze jest. Ja wiem, że to już jest wypalone w mojej duszy i oczywiście zawsze proszę Boga, żeby to nigdy nie zniknęło. To jest największy skarb, jaki mogłem otrzymać w życiu. Ten skarb wiary, tej łaski, która przyszła. Ale to jest właśnie ten ktoś, kto zawsze mnie klepie po ramieniu i mówi: ty się tak strasznie nie przejmuj, bo ja tu zawsze jestem. To ty trochę historyzujesz i panikujesz. Tak naprawdę. No i to jest ten ktoś, kto przychodzi w innych ludziach tak samo. To jest to wsparcie, które się pojawia u ludzi, którzy pojawiają się, którzy niosą to wsparcie, którzy zapraszają do wspólnej modlitwy, którzy na problemy, które się im wyjawia, też właśnie przywołując imię Jezusa Chrystusa, mówią, że to nie jest wielki problem, że możemy się modlić, możemy prosić o pomoc, o łaskę. No i to jest osoba, która przede wszystkim niesie szczęście. No to jest to, ja pierwszy raz w życiu od tych 3-4 lat zacząłem mieć odwagę wypowiadać to słowo naprawdę do końca odważnie i w poczuciu, że nie mówię czegoś, co jest jakąś abstrakcją. Ja po prostu już wiem, z czym to słowo jest związane, wiem, do czego ono prowadzi, gdzie jest zakorzenione. I to jest tą osobą jest Jezus Chrystus.
0: W jakiej intencji pomodlimy teraz naszymi słuchaczami?
1: Myślę, że chciałbym się pomodlić w intencji wszystkich tych ludzi, którzy są poszukującymi w prawdziwej duchowości, którzy są często obdarzeni wielkimi talentami artystycznymi, naukowymi, wszelkimi możliwymi, jakie możemy otrzymać jako ludzie, którzy mają wielką wrażliwość, ale z jakiegoś powodu nie potrafią zareagować na Pismo Święte, na Pana Jezusa i przeżywają wielkie cierpienia, nierzadko. I wiem o tym, że jeżeli będziemy prosić i jeżeli się pomodlimy w tej modlitwie, to być może to już trzeba zostawić Panu Jezusowi.
0: Drodzy Państwo, zapraszam serdecznie. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święcie imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Amen. W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Drodzy Państwo, naszym dzisiejszym gościem był Darek Kuciewicz. Wszystkiego dobrego i do usłyszenia. Z Panem Bogiem.
1: Z Panem Bogiem. Dziękuję bardzo.

0: pocieszenie i strapienie, świadectwa serca i duszy, umysłu i mocy.
1: Drogi słuchaczu, staramy się tworzyć program, który zaspokoi Twoje potrzeby, także te najgłębsze. Jeśli więc treści, które przed chwilą usłyszałeś, ubogaciły Cię, poruszyły Twój umysł lub serce, odwzajemnij się. Wspomóż nasze działania darowizną. Szczegóły na naszej stronie internetowej lub w sekretariacie.
2: Niepokarana FM. Pokoju pełne radio.

0: Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Dobry Panie Boże, prosimy Cię, żebyś przychodził do nas w ten czas trudny. Powierzamy się Tobie, Panie, w bezradności. Daj nam, żebyśmy potrafili rozpoznać Twoją wolę. Jezu, wspomóż nas, byśmy szli za decyzjami Twojego Ojca. Duchu Święty, namaszczaj nas, byśmy mogli działać w pokoju i z radością. Przez Chrystusa Pana naszego.
1: Amen.
0: Amen. Maryjo, serdecznie Cię zapraszamy we wszystkie nasze działania. Pod Twoją obronę uciekamy się. Święta Boża, Rodzicielko, naszymi prośbami racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać. Panno chwalebna i błogosławiona. O Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza, z Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddawaj.

0: pocieszenie i strapienie, świadectwa serca i duszy, umysłu i mocy. Witam Państwa serdecznie. Naszym dzisiejszym gościem jest Paweł.
1: Dzień dobry.
0: Skończyliśmy Twoją historię w momencie, w którym
1: zaczęło się nawrócenie.
0: Tak, zaczęło się pojawiać światło. I opisywałeś bardzo powolny proces. Najpierw w sposób powolny wchodziłeś w zło. Między innymi były to jakieś ćwiczenia mentalne, które otworzyły cię na rzeczywistość duchową, której się przestraszyłeś. Ale oprócz tego to było takie zwykłe, w cudzysłowie, życie. I twoje nawrócenie też było bardzo stopniowe, było procesem.
1: Tak, wtedy, kiedy ono się zaczęło, myślałem, że to jest gwałtowne, natychmiastowe i że to się stało. W tym momencie, w 98 roku, 10 lat od dnia, kiedy rozmawiamy, przyszedł do mnie przyjaciel i powiedział mi: Jezus żyje. Był to człowiek, od którego na pewno nie spodziewałem się usłyszeć tych słów.
0: Czemu?
1: Bo zabrnął w zło trochę dalej niż ja. Otarł się o satanizm, tak jak mówił. Tomek zaprowadził mnie do odnowy w Duchu Świętym, do jednej z pierwszych wspólnot na Żytniej w Warszawie, gdzie ksiądz Krzysztof Michalita świadczył o Jezusie, który żyje i działa w Kościele, czyli pośród nas. To nawrócenie było dosyć gwałtowne, bo z tego, co sobie przypominam, już miesiąc później to ja odważnie mówiłem, no nie wszystkim, ale niektórym z moich przyjaciół i mojej rodzinie: Jezus żyje. Chociaż moja rodzina, moi rodzice nie odwrócili się tak bardzo od Pana Boga jak ja, to marszczyli czoło i patrzyli na mnie z przymrużonymi oczyma i kiwali głową, zastanawiając się, co ja mówię.
0: No tak, no jak w jedną stronę poleciałeś, to czemu w drugą masz nie polecieć? I czekali, co będziesz mówił za 3 miesiące.
1: Być może, ale ponieważ pochodzę z małego miasta, to te ruchy w Kościele, które pojawiały się 10-15 lat temu w Warszawie, musiały pokonać jeszcze te 150 kilometrów pomiędzy Warszawą a Łomżą i był to dystans pokonywany z niezmiernie małą prędkością. I może mnie było nawet radości w rodzinie z tego gwałtownego nawrócenia, więcej obaw, czy to aby na pewno jest coś, co jest mocno utwierdzone w Kościele katolickim, bo nikt o tym na wschodzie nie słyszał.
0: Nowinka.

0: A ponieważ mówiliśmy o dosyć niesamowitych rzeczach, ja świadczyłem o tym, co widziałem, bo widziałem nie tylko gwałtowne nawrócenia swoich znajomych, przyjaciół, ale również ludzi, którzy byli leczeni ze swoich fizycznych chorób podczas adoracji przed Najświętszym Sakramentem, czego nigdy wcześniej w swoim życiu nie doświadczyłem i łatwiej też było całemu otoczeniu wierzyć w weterynarza, który uzdrawia za pomocą ziół, dobrze je dobierając, niż w Pana Jezusa, który leczy z chorób, z fizycznych chorób podczas adoracji przed Najświętszym Sakramentem. Trafiliśmy razem ze znajomymi na adoracje, które miały miejsce w kościele Paulinów, i tamte i nawrócenia, i uwolnienia miały charakter bardzo spektakularny. I ludzie, którzy na gorąco świadczyli o tym, czego Pan Bóg dokonywał w ich życiu, mówili rzeczy, które nie mieściły się w dotychczasowym postrzeganiu przeze mnie i przez moich bliskich, zarówno Kościoła, Pana Boga, jak i w ogóle rzeczywistości. Łatwiej mi było to przyjąć, niż przekonać do tego moich bliskich, chociaż po tych kilku latach widzę, że to, co wtedy ja nazywałem nawróceniem, było to takim słomianym nawróceniem.
1: Pierwszym nawróceniem.
0: Pierwszym nawróceniem, tak. Ja myślałem, że wtedy już jestem ustawiony na drodze do Pana Boga. Natomiast dzisiaj widzę, że ja czciłem Pana Boga wtedy duchem, modlitwą, w tych miejscach i o tym czasie, który wyznaczałem sobie na czczenie Pana Boga. Natomiast w codziennym życiu próbowałem lepić to wszystko, czym się zajmowałem.
1: Po staremu. No to jest normalne.
0: Swoimi siłami, może tak, swoimi siłami, żeby nazywać to konkretnie. Nie wpuszczając Pana Boga w codzienne życie, w codzienną pracę.
1: Może stąd sceptycyzm rodziców też.
0: Być może, nie wiem. Trudno mi to oceniać. I cóż więcej, no przeszedłem, jak już wspomniałem, przez rekolekcje Reo, odnowy w Duchu Świętym, rekolekcje ewangelizacyjne, i ten Pan Bóg zarzucił na nowo mocną kotwicę w moim sercu, tak to mogę obrazowo powiedzieć. Natomiast ciągle przebywałem w środowisku, któremu było bardzo daleko do Pana Boga.

0: Ja nie miałem na tyle siły, żeby świadczyć wszem i wobec o tym swoim nawróceniu. Czerpałem bardzo siły ze świadectwa, i to codziennego świadectwa, Tomka, który przyszedł, przez którego przyszedł do mnie Pan Bóg, bo on stał się Bożym szaleńcem. I on o Jezusie mówił wszędzie, nie tylko w gronie bliskich przyjaciół, którym mógł ufać, ale tych kolegów, co do których reakcji nie mógł być pewien, świadczył wszędzie. W autobusie, w drodze do szkoły, na imprezie po tańcówce, a nawet przy trzecim kuflu piwa. Ewangelizował tych, z którymi kiedyś przesiadywał w barach, pubach. I głosił tam Jezusa, który żyje i działa w kościele pośród nas. Jak się okazało, środowisko, w którym żyłem, było tak daleko od wartości, które obudziłem na nowo w swoim sercu, że nie potrafiłem utrzymać i wypielęgnować tego nawrócenia, które przeszedłem. I ono, powiem obrazowo, stopniało do poziomu takiego zwykłego, jaki pielęgnowaliśmy wiarę i religijność w moim własnym rodzinnym domu. Po tej wielkiej fali nawrócenia przyszła taka codzienność, już życie blisko Pana Boga, ale bez odwagi świadczenia i słowem, i czynem w codziennym życiu. Po prostu byłem ponownie grzecznym katolikiem, który modli się już świadomie, uczęszcza na Eucharystię częściej niż jest to nakazane. Natomiast to była taka krzywa, która wygasała to do poziomu ogólnie przyjętego za zwykły, normalny.
1: Faryzeizm.
0: Tak, myślę, że tak.
1: No, faryzeusze byli uważani za bardzo pobożnych ludzi.
0: Ja nie wiem, za kogo ja byłem uważany. Na pewno za przyjaciół, z którymi tkwiłem w błędzie i w grzechu, byłem uważany za świętoszka. Natomiast sam siebie już po półtorej, po dwóch latach od nawrócenia nie mogłem nazywać ekstremalnym katolikiem, który pije ze źródła Pana Boga.
1: Czyli widziałeś, że się obsuwasz?
0: Ja przeżyłem obawę przed, po rekolekcjach REO. Po prostu nie zostałem w tej wspólnocie.

0: Po prostu nie pasowali mi ci ludzie chyba. Ze względów czysto ludzkich. Nie każdy z każdym potrafi dogadać się na gruncie zwykłych codziennych rzeczy. Też miały wpływ na to zmiany akademików wymuszane przez Politechnikę, zmiana środowiska wymuszana również przez to. Nie miałem chyba takiej odwagi, żeby aktywnie poszukiwać środowiska, z którego będę mógł czerpać. Ale gdzieś właśnie tam pojawiło się Radio Józef w moim życiu. I zaczął się proces powolnego formowania z tego katolicyzmu takiego
1: letniego
0: na katolicyzm, na chrześcijaństwo świadome, które czerpie siłę i moc do codziennego życia. I w tym codziennym życiu wpuszcza Pana Boga we wszystkie swoje sprawy. To dzięki Radiu Józef i audycji Pana Pożedzińskiego Widzialne, Niewidzialne odkryły się przede mną tajemnice zła, w którym tkwiłem. To on ponazywał kilka z tych elementów New Age'u, z którymi miałem styczność. Myślę, że gdybym usłyszał wtedy twoją audycję Encyklopedia New Age'u dla chrześcijan, byłbym przerażony i mógłbym uciec. Bo ty dosyć twardo i mocno nazywasz te rzeczy po imieniu. Mówiąc krótko, że jest to zło i trzeba przestać się z tym bawić. Wiem nawet o tym, bo moi bliscy, którzy słyszeli ode mnie w streszczeniu. Ja też mówiłem, że zostaw tą homeopatię, bo to jest po prostu zło. Przerażali się tego i nie byli w stanie tego przyjąć. Natomiast tamta audycja Widzialne, Niewidzialne, która dla tych, którzy jej nigdy nie słyszeli, ona była puszczana w Radiu Józef, a pochodziła z plusa tego dobrego, który był kiedyś jeszcze. Ona to robiła w stylu Archiwum X, myślę, że większość słuchaczy może skojarzyć, czyli pokazując pewne rzeczywistości i sącząc wiedzę o tym, że na przykład Harris to było zło, że różdżkarstwo jest złem.

dzięki Bogu i dzięki temu, że ja chętnie wchodziłem w wiele z tych nurtów, ale nie za głęboko. Bo kiedy słuchałem świadectw z pocieszeniu i strapieniu ludzi, którzy poszli w jedną z tych technik czy ideologii, ale za to bardzo głęboko, byłem tym głęboko wstrząśnięty. Słuchacze, którzy nie słuchali audycji na przykład o konsekwencjach zabawy w wróżenie, zapraszam. Tak, zapraszam do archiwum, bo tego trzeba posłuchać, ale zdecydowanie zdecydowanie moje, takie jest moje zdanie, bo próbowałem na bliskich. Jeżeli to jest pierwsza rzecz, z którą się spotykają, to jest zbyt wstrząsające. Powoli zacząłem odkrywać i nazywać wszystkie te ideologie i te nurty New Age, w których tonąłem, nawet o tym nie wiedząc. Porównując świadectwa ludzi zapraszanych przez ciebie do pocieszenia i strapienia z moim własnym życiem, widziałem wspólne mianowniki. I nie będę jeszcze raz przetaczał tego wszystkiego, czego dotknąłem. Zapraszam słuchaczy do poprzedniej audycji. Ale czy biorąc homeopatię, czy biorąc pozytywne myślenie, czy którykolwiek, czy różdżkarstwo, wahadełkarstwo, one wszystkie, jak zauważyłem, oddziaływały w życiu tych ludzi, którzy świadczyli w pocieszeniu i strapieniu, podobnie jak w życiu moim i mojej rodziny. Ale tak delikatnie, że zła przez nie wyrządzanego nie mogłem obserwować bezpośrednio i od razu jako związki przyczynowo-skutkowe. To właśnie Radio Józef wprowadzało mnie powoli w życie Bogiem każdego dnia. To było dokładnie tak, że przyjaciółka moja i mojej narzeczonej musiała się wyprowadzić z powodu jakiegoś remontu czy jakichś innych okoliczności na 2 tygodnie z mieszkania, które wynajmowała. I przeprowadziła się na te około 2 tygodni do mojej narzeczonej. Ja odwiedzając narzeczoną, obecną moją żonę Asię, zostałem poddany takiej malutkiej manipulacji, której dokonała Łucja. Ona, jak to mawia ksiądz Pawlukiewicz, zaminowała mieszkanie Asi w taki sposób, że nastawiła radio na 96,5 i powiedziała: wiecie co, tam w środę o tej jest taka audycja, taki ksiądz Pawlukiewicz bardzo fajne rzeczy opowiada. Ci, którzy słuchają księdza Pawlukiewicza, wiedzą, że to jest ściśle jego metoda, nazywana właśnie obrazowo zaminowaniem mieszkania znajomych. Dobrą książką, dobrą lekturą. Tak, żeby z tym Panem Bogiem zbyt agresywnie nie wchodzić do ludzi, którzy mogą się przestraszyć.

0: I ja sączyłem audycję księdza Pawlukiewicza i włączaliśmy te radio dosłownie tylko na Pawlukiewicza i tylko na Widzialne, Niewidzialne Pożedzińskiego.
1: Czyli soft.
0: Tak. I potem wyłączaliśmy

Przełączaliśmy na inny kanał. No. Potem zaraziliśmy się ewangeliarzem. I tutaj wielkie dzięki dla księdza Michała Muszyńskiego, który tłumaczył nam Słowo Boże. To on nas przytrzymał przy ewangeliarzu, a potem, kiedy on przestał go komentować, zaczęliśmy słuchać także innych kapłanów i to była kolejna audycja, która wkroczyła do naszego życia. A ponieważ ksiądz Muszyński zaczął wtedy z Dorotą robić dekalog w piątek, to przerzuciliśmy się nie tyle na dekalog, co na księdza Muszyńskiego. Ksiądz Muszyński po jakimś czasie odszedł z dekalogu, a my w dekalogu zostaliśmy i chodziliśmy za kapłanami i za redaktorami, których zaczęliśmy kochać za to, że nam dają Boga do naszego życia i pokazują nam, jaki On jest. Zaczęliśmy także poszukiwać tych kapłanów i chcąc uczestniczyć w eucharystiach, które oni sprawują na mieście. I po kolei Pan Bóg coraz bardziej wkradał się do naszego codziennego życia, bo zaczęliśmy słuchać Twojej encyklopedii. Okazało się, że oprócz tego, co znamy, co jest ponazywane jako zło, przez które ja przeszedłem w swoim życiu, na szczęście moja żona nie dotknęła niczego z tych rzeczy w swoim życiu przed spotkaniem ze mną. Zaczęliśmy słuchać Pocieszenia i Strapienia, Bądź Zimny, Bądź Gorący. Zafascynowała nas duchowość ignacjańska w ignacjańskim kwadransie, a przez fitness duchowy i wielkie sprzątanie poznaliśmy, chociaż nigdzie tam nie było powiedziane wprost, że jest to duchowość świętego José María Escrivy, to sam byłem tak uwiedziony takim widzeniem swojego chrześcijaństwa, że chciałbym to na co dzień wprowadzać drobnymi kroczkami w swoim życiu, że poszukiwałem, jakim źródłem, w jakiej duchowości tkwią te audycje, które tak bardzo mi smakowały. No, bruzda teraz świętego José María Escrivy jest moją lekturą codzienną i pomimo tego, że nie jestem regularnym członkiem Opus Dei, to żyję tą duchowością na co dzień. Bardzo mi to odpowiada, bo święty José María Escrivá tak jakby tłumaczy mi Ewangelię na rzeczywistość mojej codziennej pracy, prowadzenia biznesu, układania mojej firmy pod kątem takim, żeby to, co robię, podobało się nie tylko moim klientom, i nie tylko dawało źródło utrzymania dla mnie i mojej rodziny, ale również, żeby się podobało Bogu.

żeby te działania, które podejmuję codziennie w swojej firmie, były jakoś zakorzenione. Ponieważ Biblia mówi o czasach bardzo nam odległym i w zakresie moralności i stosunków międzyludzkich i między człowiekiem a Panem Bogiem, mogę czerpać z niej wiedzę na co dzień, to jeżeli chodzi o przełożenie rzeczywistości biblijnej i chrześcijaństwa na codzienne prowadzenie firmy, to święty José María Escrivá stał się dla mnie świetnym tłumaczem w tej dziedzinie. Tak go nazywam, że on mi to tłumaczy. I potem zaczęło się przygotowanie do małżeństwa. I okazało się, że również tutaj świetnie prowadzi nas przez to Radio Józef i audycję o rodzinie, o małżeństwie, które mogliśmy tutaj spotkać. To może brzmieć troszeczkę dziwnie dla tych ludzi, którzy na co dzień nie żyli tym Radiem Józef, że można tak wczepić się swoim życiem w jedno medium. Ale ja mówię to z całą odpowiedzialnością. Radio Józef prowadziło moją rodzinę, prowadziło moje narzeczeństwo, mnie i moją narzeczoną oraz prowadzi nas w narzeczeństwie i teraz w oczekiwaniu na dziecko każdego dnia. I nawet jeżeli nie planowaliśmy słuchania jakiejś audycji, nie zaplanowaliśmy tego świadomie, a przypadkowo włączyliśmy radio, to znajdowaliśmy tam coś, co właśnie było potrzebne w naszym życiu tego dnia lub tego tygodnia.

Ważnym momentem w naszym życiu był też moment utraty pracy przeze mnie. To było już chyba 5 lub 6 lat temu. Byłem tak zwanym niezastąpionym elementem w swojej firmie. Wszyscy w firmie, w której pracowałem. Pracowałem w około 100-osobowej firmie, która zajmowała się nowoczesnymi technologiami. Pomimo braku ukończonych studiów, piastowałem tam stanowiska kierownicze i wykonywałem zawód inżynierski. I koledzy z firmy, w której pracowałem, nawet w chwili redukcji i załamania się rynku twierdzili, że wszyscy zostaną wyrzuceni, a ja zostanę. Bo jestem najbardziej zaangażowany spośród nich wszystkich i z pewnością będę to stanowisko piastował 2, 3, 5, 10 lat po tym, jak oni odejdą lub zostaną wyrzuceni z tej firmy. Pomimo takich opinii pośród kolegów, z którymi jednak konkurowałem, wyleciałem z tej firmy w czasie redukcji jako jeden z pierwszych, pomimo tego, że ja również czułem się jako człowiek nie do zastąpienia. Przeżywałem ogromny żal w stosunku do moich szefów. Wszyscy spośród moich znajomych z tej firmy nazywali to tak samo, że oni źle rozeznali sytuację i wyrzucili nie tego człowieka, co trzeba. A dzisiaj, po tych paru latach, to powinienem iść do nich z kwiatami. Bo dziś jestem właścicielem własnej małej firmy i gdyby nie tamto zdarzenie, nie poszedłbym drogą, którą idę. I w tym momencie, a był to moment podwójnie trudny, bo o tym, że już nie pracuję w firmie X, dowiedziałem się 2 tygodnie przed terminem naszego ślubu z Asią. Ciężko planować przyszłość, ale my oddaliśmy to wszystko Panu Bogu. Na szczęście już zacząłem troszeczkę wcześniej żyć roztropnie i gromadzić jakieś rezerwy finansowe na okoliczność zakładania rodziny. Ale oddaliśmy to wszystko Panu Bogu. Co więcej, nasi rodzice, rodzice moi i rodzice Asi, nie wiedzieli nic o tym, że ja straciłem pracę. Ja byłem tylko ja. Z naszej dwójki wtedy pracowałem. Nie chcieliśmy im psuć smaku naszych zaślubin, uroczystości, ślubu i wesela. I udało się. Oni sami również nie wierzyli, kiedy 2 miesiące później, już po miesiącu miodowym, dowiedzieli się o tym, że ja straciłem pracę. Nie mogli się z tym pogodzić, bo znali dosyć dobrze stopień mojego zaangażowania w poprzedniej firmie.

I tutaj znowu pomogło mi Radio Józef. Wielkie dzięki dzisiaj jeszcze raz Mirze Jankowskiej. Ona miała wtedy taką audycję Ora et Labora, która między innymi miała na celu wyprowadzać ludzi z bezrobocia do aktywności. Udało się jej, udało się Mirze i gościom, których zapraszała, wzbudzić we mnie na nowo wewnętrzną siłę, która dała mi motywację do tego, żeby jeszcze raz przyjrzeć się swoim talentom, wybrać to, w czym jestem mocny i zacząć to robić na własny rachunek. Minęło już ponad 2,5 roku, od kiedy założyłem firmę, która miała być firmą ekspercką i miałem w niej pracować tylko ja. A teraz już zaczynam zatrudniać ludzi na umowy zlecenia, umowy o dzieła. Pracuje u mnie co miesiąc kilka osób i rozwija się to w dalszym ciągu. Również dzięki Radiu Józef, bo ta sama Mira Jankowska potem zaczęła prowadzić audycję o obliczach sukcesu, gdzie młodzi ludzie, którzy dopiero wchodzą w świat prowadzenia własnej firmy, mogli czerpać od siebie nawzajem energię do tego, żeby stawiać przed trudami prowadzenia tej firmy każdego dnia. Ale w tym okresie, już dwa, trzy lata temu, zakorzeniliśmy się na mocno w Ewangelii. Pomimo tego, że do dziś używam, jak to nazwałem, tłumaczy. Chętnie słucham kapłanów, którzy tłumaczą mi Ewangelię. Chętnie zanurzam się w lekturze. To w Radiu Józef znajdowaliśmy odpowiedź na wiele problemów z naszego codziennego życia. Ja myślę nawet, że zarówno ja, moja żona, jak i wielu słuchaczy mogłoby wam powiedzieć dziękuję, nie wiedzieliście nawet o tym, jak dobre radio robiliście, bo były takie audycje, które uważałem, że nie są zupełnie dla mnie. Na przykład audycja o uzależnieniach sobotnia. Ja co prawda miałem mocne incydenty alkoholowe w swoim życiu, ale młodzieńczym. To już jest dawno poza mną i uważałem, że z tego powodu nie ma tam nic dla mnie. Okazało się, że mechanizmy uzależnienia w różnych nałogach są zupełnie identyczne jak pracoholizm, w który popadłem, prowadząc własną firmę. I właśnie tam znalazłem odpowiedź na to, jak sobie z tym radzić i jak z tego wychodzić. Chociaż teoretycznie nie nastawiałem się w ogóle na słuchanie tej audycji.

0: Nasi słuchacze tego nie widzą, ale miałeś przygotowaną karteczkę, tam były w punktach wszystkie etapy. Więc nic dziwnego, że prowadzisz uporządkowany biznes. Powiedz, jak małżeństwo zmieniło twoją drogę, jak sakrament zmienił twoją drogę do Boga?
1: To był jeden z dużych zwrotów. Dobrze, że o to zapytałeś. Bo chociaż podjęliśmy wspólną decyzję z moją narzeczoną, obecną żoną, że narzeczeństwo jest to okres czystości, to dla mojej żony było to naturalna konsekwencja i kontynuacja dotychczasowego życia, a dla mnie to był wysiłek. Nawet nie wiedziałem o tym, jak wielkie dary przygotował Pan Bóg w życiu na co dzień w związku z zawarciem sakramentu małżeństwa. Ci, którzy uczestniczyli w naszych zaślubinach, nasi przyjaciele, komentowali to jeszcze przez wiele tygodni, że my głośno i wyraźnie ślubowaliśmy sobie przed Bogiem i wielu z nich płakało, bo oni nie byli tak pewni, zawierając swój związek małżeński przed Panem Bogiem, jak my prezentowaliśmy to na zewnątrz nawet. Świadczyliśmy o chęci życia z Panem Bogiem w dniu naszego ślubu i wielu z naszych przyjaciół mówiło nam później o tym, że był to również jakiś zaczątek lub jakieś upomnienie się Pana Boga o nich. Ja w zasadzie mogę powiedzieć, że zawarcie sakramentu małżeństwa przewróciło też całe moje dotychczasowe życie, bo te łaski wylewały się i wylewają się na co dzień.
0: Jakie łaski?
1: Ja widzę ogromne owoce modlitwy. To, co pamiętam z życia moich rodziców jako rutynową modlitwę, co wieczorną, wprowadziliśmy jako obowiązkowy, radosny obyczaj do naszego domu. Oczywiście, prowadząc aktywny tryb życia, zdarza się, że jednak ta wieczorna modlitwa staje się obowiązkiem, bo jesteśmy całkowicie wycieńczeni, ale obowiązkiem, z którego radośnie nie rezygnujemy.

Modlimy się rano, modlimy się sporadycznie, tak jak nas Pan Bóg pociąga w ciągu dnia. I wszystkie rzeczy, wszystkie trudne rzeczy w naszym życiu i wszystkie radosne powierzamy Panu Bogu. Decyzje, które podejmujemy, omawiamy z Panem Bogiem i potem w świetle modlitwy omawiamy w małżeństwie. A tam, gdzie pojawiają się jakieś duże problemy w komunikacji, ja już to sprawdziłem. Oddaję to Panu Bogu. Oddaję to w modlitwie Panu Bogu i po jakimś czasie dzięki Niemu dogadujemy się. Nasze wspólne życie małżeńskie jest radosnym świadczeniem o Panu Bogu. Też trzeba było jakiegoś czasu, my jesteśmy w małżeństwie już 5 lat, żeby zacząć o tym świadczyć publicznie. Dlatego, że no, nie będąc we wspólnocie i nie mając w związku z tym grona bliskich i znajomych zakorzenionych w Panu Bogu, ludzie, którzy nas otaczają, to są ludzie, spośród których wyrośliśmy. I im pomału zaczynamy świadczyć o Panu Bogu, narażając się czasami na duże niezrozumienie, choć nie jesteśmy ultra katolikami, za takich jesteśmy czasami postrzegani przez znajomych, którzy jakiś długi czas nas nie widzieli. Poza tym zweryfikowaliśmy wiele z tych dotychczasowych znajomości i okazało się, że i my, i oni, mówię o naszych znajomych, przez wiele, wiele lat, uważając się nawet za dobrych znajomych, nie poruszaliśmy wielu tematów dotyczących codziennego życia, nie tylko Pana Boga, wiary i religii, ale również codziennego życia, uznając je, że to są zbyt trudne sprawy, ogólnie zbyt kontrowersyjne, żeby ryzykować rozmawianie o nich. Teraz nie boimy się tego, żeby jasno i wyraźnie wyrażać swoje poglądy odnośnie aborcji, eutanazji, pomysłów na lekkie, łatwe i rozwiązłe życie promowanych przez media i tygodniki laickie. I wpuszczamy tego Pana Boga coraz więcej, również do naszych spotkań i rozmów z byłymi i nowymi znajomymi i przyjaciółmi.

0: Jaka jest twoja, w jaki sposób pielęgnujesz relację z Bogiem? Jaka jest twoja codzienność w tej kwestii, w tej mierze? Mówiłeś o modlitwie rodzinnej, małżeńskiej.
1: Tak, ja mam w swoim programie dnia obowiązkowo mam modlitwę poranną i modlitwę wieczorną. Do tego, ponieważ jestem szefem własnej małej firmy, to mogę sobie pozwolić na to, żeby oderwać się od pracy na Anioł Pański. Staram się to robić. Bardzo żałuję, że nie żyjemy w małej wiosce, której dzwony by przypominały o tym Aniele Pańskim i o tym, że jest już 12.
0: W małych miasteczkach też.
1: Będąc w laickiej Szwajcarii, cieszyłem się, że dzwony w małym laickim miasteczku, w którym do kościoła nie chodziło więcej niż 15-20 osób, a ta tradycja dzwonów przypominała mi o tym, że o, właśnie jest Anioł Pański. O, właśnie jest czas na koronkę. Koronka do Miłosierdzia Bożego. To jest modlitwa, która wyciągnęła mnie z grzechu. Z potwornych grzechów młodości, okresu dojrzewania. Nie chcę czynić z tego świadectwa swojej spowiedzi, więc nie będę tych grzechów nazywał po imieniu, ale miałem ogromne problemy z powracającymi grzechami i to właśnie koronka do Miłosierdzia Bożego mnie z nich wyciągnęła.
0: Skąd to wiesz, że to właśnie ta modlitwa?
1: Bo to była walka na śmierć i życie za pomocą koronki. Po prostu był grzech, który ciągle powracał. Był kapłan, który powiedział, walczymy koronką codziennie. Nieważne, że wierzysz czy nie wierzysz, że ciągłe powtarzanie tych samych słów ci pomoże. Uwierz mi na moje świadectwo, że ta koronka wyciągnęła już wielu, również z tych grzechów. I ćwicz. To był okres, kiedy miałem, nie wiem, 20-21 lat i widziałem skutki tej modlitwy, po prostu. Ja je widziałem na swoim własnym życiu, dlatego teraz mogę polecić każdemu, na każdą okazję i na każdy trudny grzech, z którego nie może wyjść. Koronka do Miłosierdzia Bożego. To ciekawe, że w dzisiejszych czasach ludziom łatwiej jest uwierzyć w moc, w cudzysłowie moc, feng shui, niż uwierzyć w to, że powtarzanie koronki czy powtarzanie różańca może im pomóc.
0: Nie, to nic dziwnego, to jest 300 lat pracy elit europejskich, więc konsekwencje są z pokolenia na pokolenie.
1: Różaniec. Od czasu do czasu. Ta koronka, Anioł Pański i różaniec są modlitwy, które rotują w tej chwili. Staram się, żeby dziesiątka koronki, nawet przy bardzo zapracowanym dniu, była czymś, czego się czymś stałym, ale w wirze pracy nie zawsze się to udaje. Kiedyś używałem również narzędzi technicznych do tego, żeby mi, nie wiem, dzwonek telefonu przypomniał o tym, że jest 15 i koronka.

0: sens.
1: Jeżeli w wirze pracy nie mogę po prostu, jestem w trakcie spotkania biznesowego i nie mogę powierzyć Panu Bogu siebie i tego, co robię i swojej rodziny w koronce, to jest to akt strzelisty. Jezu, ufam Tobie. I krótka modlitwa o krwi i wodę. I różaniec, który pokazał mi na nowo również Jan Rafał Porzeziński. Ja akurat w tym czasie, kiedy on przyjeżdżał do radia i mówił ten różaniec o 6 rano, miałem taki rytm dnia, taki rytm obowiązków, że o tej 6 rano byłem już na nogach, ale bardzo zaspany. Dziwiłem się, jak można się zmusić do wstawania o 5 rano, żeby przyjechać tutaj do radia i mówić ten różaniec. On dał mi świadectwo o tym. I zacząłem go używać. Zacząłem go używać przed podejmowaniem trudnych decyzji, a chwilę po tym, jak zacząłem go używać mocniej, on zaczął mi smakować. Bo wierzę w to, że bardzo trudno jest przekonać się do sensu modlitwy różańcowej człowiekowi, który skończył poważne studia na poważnym uniwersytecie czy politechnice. Po prostu ta modlitwa wygląda zbyt prosto na to, żeby wydawać się skuteczną.
2: Mantrowanie jest równie proste, tylko
1: tak.
2: Mantrowanie ma pozytywny kontekst, różaniec ma kontekst negatywny. To również praca długa nad kulturą europejską. Bo Hindusi mają bardzo pozytywny stosunek do różańca.
1: No i jeszcze jedna ważna rzecz. Zanurzenie się już osobiście, nie tylko poprzez ewangeliarz radiowy, ale zanurzenie się osobiste w lekturze Biblii. Staram się znaleźć na to czas i są to bądź wybrane losowo fragmenty, bądź psalmy, wybrane dowolnie, czytane po kolei, po to, żeby to poznać, zrozumieć. Wstyd mi to powiedzieć, ale myślę, że do tego wstydu musi się przyznać bardzo duża liczba ludzi, którzy nazywają sami siebie katolikami praktykującymi, że ja Biblii jeszcze nie przeczytałem od deski do deski, a mam już 35 lat.
2: Z całej tej historii, jaki obraz Boga się wyłania? Kogo, do kogo się modlisz?
1: W tej chwili jest to obraz Boga, Ojca, który wspólnie z Synem i Duchem Świętym cały czas, w każdej sekundzie troszczą się o mnie jako o swoje dziecko. Ten obraz w żaden sposób nie kłóci się z obrazem Boga Sprawiedliwego, przed którym będziemy musieli odpowiedzieć za nasze grzechy. Ponieważ, jak powiedziałem, w moim życiu ogromną rolę odegrał kult miłosierdzia Bożego, więc to wszystko razem współbrzmi jako jeden obraz Boga, który składa się w taką moją pieśń o Bogu.

0: To ciekawe, że zanurzanie się w takiego Boga, który jest jednocześnie sprawiedliwy i pełen miłosierdzia, jest dobrym ojcem, który nas miłuje, powoduje to, i to jest jedno z najpiękniejszych doświadczeń, że czasami, a nawet często, budzę się rano i brzmi mi w uszach jakaś pieśń na cześć Pana Boga. I to jest przedziwne, jak Duch Święty sam modli się w człowieku i czasami jest to starodawna jakaś pieśń godzinek, czasami jest to Magnifikat, czasami jest to pieśń usłyszana w radiu katolickim, której ja sam nie wzbudzam w sobie za pomocą intelektu i rozumu. Ja budzę się i w tej sekundzie, w której jestem obudzony, zaczyna grać w moim sercu, w mojej duszy i umyśle pieśń, psalm na cześć Pana Boga. I ten dzień rozpoczyna się wtedy razem z Panem Bogiem, a poranna modlitwa nie jest przymusem, tylko naturalną konsekwencją tej pieśni, która się zaczęła. Niestety, ponieważ jestem człowiekiem wrażliwym na to, co wpada do mojego ucha, to jeżeli nasłucham się z nieodpowiednich mediów, nie wiem, najbardziej promowanego przeboju popowego, który teraz jest ogrywany przez wszystkie stacje radiowe, to z bólem stwierdzam, że budzę się z tym przebojem w uszach i muszę walczyć za pomocą modlitwy, żeby go wyrugować.
1: W jakiej intencji się pomodlimy?
0: Podobnie jak poprzednio. Chciałbym się pomodlić za wszystkich tych, którzy wprowadzali mnie w różne nurty New Age'u, którzy błądzili i dalej błądzą na tej drodze, i za wszystkich tych, których ja i moi bliscy za moim pośrednictwem zostali oddaleni od Pana Boga przez pokazanie im różnych i wypromowanie pośród nich różnych nurtów New Age'u. Za te wszystkie osoby, które bezpośrednio i pośrednio zraniłem, i za te, które spowodowały moje odejście do Pana Boga, pomódlmy się teraz.
1: Drodzy Państwo, zapraszam serdecznie. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Drodzy Państwo, naszym dzisiejszym gościem był Paweł. Wszystkiego dobrego i do usłyszenia. Z Panem Bogiem.
0: Z Panem Bogiem.

0: Witam serdecznie. Naszym dzisiejszym gościem jest pani Magdalena Fudała-Jantz. Witam.
1: Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Mi też jest bardzo przyjemnie, że jestem z państwem dzisiaj.
0: Czemu mówimy o depresji męskiej? Czym ona różni się od kobiecej?
1: Oj, no to otworzył pan wielką księgę. Proszę pana, dlatego, że mężczyźni cierpią inaczej. Z pozoru takim spokojem, które nie zdradza nic, a w środku tak naprawdę, jak to każdy waleczny, może rycerz, a może nie rycerz, ale wy macie taką walkę w sobie, no toczy się walka, prawda? Ale ta walka o co? O taki sens, o sprawczość, o prawo do słabości swojej, tak? No i panowie, wy naprawdę, a to już się zmienia, ja muszę powiedzieć, że to się zmienia, bo wy nie prosicie o pomoc. Dlaczego? Może dlatego, że tak trochę byliście wychowywani, że słyszeliście na przykład weź się w garść, albo ogarnij się, albo prawdziwy facet nie płacze, prawda? No, no niech podniesie rękę ten, kto nie słyszał takiego sloganu. No i tak sobie myślę, zastanawiając się nad tym, dlaczego wy nie prosicie o pomoc, no to chyba dlatego, że to słyszycie i zamiast takiego lęku to zaciskacie zęby, zamiast płakać to trenujecie, a zamiast prosić, to po prostu idziecie właśnie.
0: Wie pani, dlaczego mężczyźni, ci wychowani jeszcze przez tę kulturę, o której takich trywialnych przejawach pani mówi, chłopaki nie płaczą, tak? To jest karykatura oczywiście. Mm-hmm, tak jak filmy Pasikowskiego są karykaturą męskości. Mężczyźni nie ujawniają swoich słabości, ponieważ kiedy oni je ujawniają, to cała rodzina cierpi. I trzeba znaleźć jakiś sposób na to, żeby mężczyźni nie niszczyli siebie, kiedy są w sytuacji, w której już ich ciało nie daje rady, tak? I dały im sygnał taki przez depresję. Nie wiem, czy ja dobrze to wszystko rozumiem. To jest moja opowieść. Pani ją sprostuje jako człowiek, który uczył się akademicko na temat, o którym mówię. Mężczyźni nie potrafią znaleźć tej granicy, w której powinni poszukać najpierw pomocy u żony, tak? To jest bardzo trudne, dlatego że żona może stracić poczucie bezpieczeństwa. No ale jesteśmy dorosłymi ludźmi i idziemy razem przez życie, więc w pewnym momencie już trzeba szukać pomocy żony. Ja widzę to w ten sposób, tak? Że męskość ma w sobie zakodowane ochrona rodziny, tak? Mężczyzna nie zareaguje na płacz dziecka, ale na liście, które się za oknem poruszą, zareaguje i się wybudzi. Kobietę wybudzi wysoki dźwięk płaczu dziecka, tak? Więc jakoś jesteśmy przez biologię, przez ten czas, kiedy nas setki, tysiące lat jakoś tam socjalizowały, czy nie wiem, jak to nazwać w każdym razie.
1: Może ewolucja, może też tak, ewolucja, tak. Tak, że to czegoś innego jesteśmy. Ale jakby pan, wie pan, nie zapisałam sobie tego zdania, którym pan rozpoczął tą rozmowę. Trochę tak zabrzmiało dla mnie niepokojąco, jeśli pan by sobie przypomniał, mianowicie powiedział pan, bo jeżeli mężczyzna okaże słabość, cierpi dom, coś takiego było.
0: Tak.
1: Jak to pan nazwał?
0: Chodzi mi o to, że mężczyzna jest tym, który daje bezpieczeństwo dzieciom i żonie. I w chwili, w której okazuje słabość, ja nie mówię, że to jest dobre, ja po prostu mówię, jak ludzie wychowani w takich czasach, w jakich ja byłem wychowywany, tak socjalizacja w latach 60. i 70. jak to rozumieją. I też jest podział ról, jest też zmienność biologiczna między mężczyzną i kobietą. I teraz chodzi o to, ja sobie to wyobrażam w ten sposób, że w pewnym momencie te problemy mogą zajść tak daleko, że to ciało już człowiekowi, mężczyźnie mówi, zaszedłeś za daleko. Ty już wcześniej potrzebowałeś rozmowy na temat tego, co się w tobie dzieje.
1: I bardzo dziękuję za to, co pan powiedział, bo to pan mówi, to co pan obserwuje, a ja to właśnie też opisuję. Ma pan rację. Absolutnie jest tak, że no panowie, no nie umiecie powiedzieć, potrzebuję pomocy z tego być może lęku, o którym pan powiedział, tak? Tylko wtedy mówicie, tak, dam radę, ale wtedy być może już jest za późno. I u państw, u panów, no, znaczy dlaczego jest za późno? Właśnie z różnych takich właśnie wyobrażeń albo mask, albo no, które są przypisane roli, prawda? Znaczy, że no, to, co rozmawialiśmy przed chwileczką, że nie, to, co pan powiedział, że nie można być słabym, bo to poczucie bezpieczeństwa zabiera. Więc ja mówię absolutnie nie, absolutnie nie. My jesteśmy ludźmi XXI wieku, gdzie tutaj komunikacja, to też ewolucyjnie poszło, prawda? No, jakbyśmy spojrzeli ewolucyjnie, do czego zostaliśmy tam stworzeni, no to możemy rozmawiać, prawda? Ale my jesteśmy już naście pokoleń dalej. I tu jest komunikacja. I dlaczego, proszę pana, i zaraz odpowiadając o tej depresji męskiej, ale dlaczego psychiatria zbiera żniwo? Ja, taka dygresja tylko. Ja pamiętam, jak mój tata zadawał pytanie, jak skończyłam studia, Madziu, co sobie wybierasz? A ja mówię, tato, chyba czuję psychiatrię. A mój tata powiedział, Ola, Boga, z tego chleba nie będzie. Tak? No to, a ja jestem po prostu od 15 lat w gabinecie codziennie. I jest full pacjentów. Ja te 25 lat temu nie spodziewałam się, że to tak będzie, bo ja chciałam być psychiatrą pracującym absolutnie w szpitalach, ale my jako ludzie zgotowaliśmy sobie taki los, tak? Ludziom zgotowali sobie taki los, ale to już ja po prostu zbieram tylko efekt tego, nazywam i próbuję zatrzymać coś, uświadomić, wyedukować, no żeby było zdrowie, żeby był dobrostan psychiczny. I nawiązując do tego, co pan powiedział, że właśnie mężczyźni za późno mówią sami sobie, potrzebuję pomocy, tylko sobie zapieram się i mówię, dobra, dam radę, ale tak naprawdę już jest za późno. I wtedy, i powiem pan tak, depresja u mężczyzn wygląda inaczej. Ona jest często maskowana, tak? Maskowana. I nieraz mam takie poczucie, że dobrze, że jestem psychiatrą z doświadczeniem, bo rzeczywiście, no, jak mężczyzna też przychodzi do gabinetu, do kobiety, tak, no, tak, ja jestem też seksuologiem, no to wy chcecie bardzo dobrze się pokazać, po prostu naprawdę bardzo dobrze, bo to jest lęk przed oceną, prawda? Lęk przed oceną. To proszę pamiętać, że psychiatra nie ocenia, tak? On tylko nazywa, zbiera fakty i później nazywa to coś. I właśnie cała sztuka to jest tak poprowadzić wywiad, żeby wyłapać to, co jest najważniejsze, bo wy macie te maski, tak? A te maski depresji u mężczyzn, no to głównie ciało odpowiada. Głównie ciało odpowiada. Przede wszystkim sen, że mamy zaburzenie snu. Może to być kłopot z zasypianiem, czyli taki natłuk myśli o tym, jak mi minął dzień, albo co mam do zrobienia, a jeżeli już uda mi się zasnąć, no to wybudzanie się, niekoniecznie za potrzebą fizjologiczną. I trzecim takim elementem w tym śnie, o które ja pytam, no to są poranki, jak się pani, tak, bo budzi. Czy to jest w lęku i niepokoju, czy z kolei łóżko ciągnie i wcale nie mam ochoty aktywizować się, no czy z kolei cieszę się, że jest nowy dzień, prawda, i wstaję. Czyli pierwszym takim elementem to jest sen. Nie wiem, czy mogę teraz mówić, czy mam
0: tak, redaktor jakieś pytanie. Tak, czekamy. Mamy pierwszy sygnał. Kiedy ciało mówi, musisz się zatroszczyć o siebie, musisz z kimś porozmawiać, najlepiej z osobą, która cię kocha, bo ona też widzi ciebie inaczej i można zobiektywizować, a przynajmniej zintersubiektywizować to, co się w tobie dzieje. Co dalej po śnie?
1: Dobra, a to tylko jeszcze powiem, nawiązując do tego, tak, proszę pana, mężczyźni, którzy przychodzą do mojego gabinetu, bardzo często mówią, zapisała mnie partnerka, bo widzi, że coś się ze mną dzieje, tak? Mężczyzna sam siebie nie wchodzi i nie zapisuje się, to bardziej kobieta, ta czujna, tak, która widzi różne rzeczy, tak jak pan mówi, wy słyszycie liście, taka kobieta widzi po prostu tutaj i tą mimikę i zmianę zachowania i ona z troski, że niekoniecznie ona potrafi pomóc, tak? bo są takie zaburzenia, że oczywiście pierwsze co to rozmowa. Rozmowa, poczucie bezpieczeństwa, nie ocenianie, prawda, tylko poczucie bezpieczeństwa i wsparcia, ale jeżeli to nie wystarcza, mądra żona, a wszystkie są mądre, mówi: kochanie, po prostu widzę, że coś się dzieje, tak? Pozwól, że zapiszę cię do specjalisty albo zapiszę do specjalisty. Mężczyźni mają opór, tak? No to zazwyczaj to kobieta robi, mówi: wtorek, godzina 16, jesteś zapisany. No dobra, to
0: czy,
1: jeżeli...
0: Czy można zdefiniować, tylko jedno pytanie takie dodatkowe, czy można zdefiniować depresję jako przedłużający się smutek?
1: Proszę pana, depresja, jak gdyby przedłużający się smutek, no to można też anhedonię, dystymię. Jeżeli pan pyta o definicję depresji, no to depresja, trzeba spełnić parę elementów i musi być warunek czasu, czyli taki obniżony smutek, kłopoty ze snem, zaburzenie odżywiania, być w postaci albo nie jem, albo za dużo jem, bo zajadam emocje, kłopoty z koncentracją, obniżony nastrój i to, jeżeli trwa powyżej 4 tygodni, warunek czasu jest ważny, tak? To już rozpoznajemy epizod depresyjny. No i teraz pytanie, ktoś, kto nas słucha: o Boże, to ja, tak? To ja. Ale tego proszę się nie bać, bo w ogóle depresja u mężczyzn bardzo dobrze się leczy, ona jest odwracalna. Ale jeżeli mogę jeszcze kontynuować, jakie są objawy, powiedziałam o tym śnie, prawda, że jednym z pierwszych rzeczy. Inną taką delikatną rzeczą, chociaż nie flagową, bo dobrze, powiem o tych flagowych, no to te flagowe, no to zaburzenie odżywiania. Odżywianie w postaci tego, że nie mam apetytu i tracę wagę, albo odwrotnie, mam za duży apetyt, zajadam emocje, zwłaszcza słodyczami albo wieczorem, nieraz kompulsywne jedzenie. To jest to. Kłopoty z koncentracją uwagi, tak? No byłem kiedyś żyletą intelektualną, wszystko było takie łatwiejsze, a teraz często panowie mówią: dobra, PESEL. Nie PESEL. To często jest przemęczenie, lęk i tym podobne, że te funkcje nasze poznawcze są zmniejszone, tak? I to nam też bardzo doskwiera. No z czasem dostajemy jakieś tam informacje od przełożonych i to nie jest fajne, prawda? Ale ta koncentracja i pamięć też. Obniżony nastrój. Tak, nastrój obniżony. To, co kiedyś cieszyło i sprawiało relaks, na przykład muzyka czy jakieś hobby, nie, to przestaje cieszyć. Kiedyś być może spotkania ze znajomymi, teraz się wycofuję, jest mi bezpiecznie w domu. No i tutaj u mężczyzn obniżone libido, tak? A jak idzie obniżone libido, co powiedziałam, że to niekoniecznie jest takie flagowe, co to jest libido, jak psychiatra i seksuolog to rozumuje, to jest pojęcie takiej bliskości i przyjemności, tak? Czyli taka nasza energia do myślenia o przyjemności, o bliskości i przyjemności. Kiedy to jest obniżone, no to po prostu idzie po całości, jeżeli chodzi o taką samoocenę mężczyzny, tak? No to jeżeli spełnimy te warunki, o których mówię, i to potrwa 4 tygodnie, no to panowie, to jest ten moment, żeby udać się do specjalisty. I uwaga, kim może być specjalista? Specjalistą jest psycholog, psychoterapeuta, psychiatra, tak? Bo my mamy w depresji, mamy epizod depresyjny łagodny, umiarkowany i ciężki, i łagodne epizody można leczyć niefarmakologicznie. No, jeżeli będzie przestrzeń i pan będzie zainteresowany, to może później też o tym powiem, ale być może coś innego pan redaktor ma ochotę zapytać o coś innego.
0: Jesteśmy w momencie, w którym już wiemy na pewno, że sami sobie nie damy z tym rady. 4 tygodnie przedłużonego, obniżonego nastroju, do tego jakieś kompulsywne jedzenie, do tego problemy.
1: Sen,
0: kłopoty ze snem. I idziemy do psychologa, psychoterapeuty lub psychiatry. Ja radziłbym, żeby chodzić do specjalistów, którzy mają ten sam światopogląd. Dlatego, że czasami bywa bardzo różnie, ale to jest już na koniec naszej rozmowy być może temat.
1: I to może, gdzie jest granica
0: pomiędzy tym, co da się zrobić bez leków? Bo to jest też taka bariera lęku u ludzi. Jak już mam wziąć jakiś środek chemiczny, który ma mi zmienić moją psychikę, no to jest naprawdę trudno przekroczyć ten próg.
1: Dobrze, i pewnie, i dziękuję, że pan, bardzo dziękuję za te pytania, bo to są takie pytania rzeczywiście, które stygmatyzują moją specjalizację. Właśnie taki lęk, że zmieni się moja psychika. Proszę to wygumkować. Leki nie zmieniają osobowości. Leki przywracają biochemię neurotransmiterów. Serotoniny, dopaminy, noradrenaliny, która została zachwiana w wyniku na przykład przewlekłego stresu. Bardzo chętnie Państwu opowiem, zaraz wrócę do tego, co pan redaktor pyta, ale chciałabym naprawdę, żebyście Państwo zapamiętali, leki nie zmieniają mojego mózgu, to chyba tak pan redaktor powiedział, leki nie zmieniają osobowości, leki przywracają biochemię mózgu, biochemię i pozwalają nam wrócić do siebie takiego, jakiego pamiętaliśmy. Czy brzmi to atrakcyjnie? Tak, brzmi atrakcyjnie. Po dobrze dobranym leku, po moim zapytaniu, jak się pani czuje, pacjenci odpowiadają i to jest jeden wyraz taki, który mi mówi, jestem na dobrej ścieżce. Mówią, wie pani co, tak normalnie. Ja się czuję w końcu tak normalnie. I słowo normalnie, no to definiuje mi... Tak, o to chodzi, że ja nie zabieram, ja nie powoduję, że pacjent będzie spowolniały, że będzie hipomaniakalny, że bardzo będzie mu się chciało, że będzie odhamowany, czyli odważniejszy, odhamowany tutaj od kora przedczołowa, nie od słowa chamstwo, tylko takie hamowanie. Te leki nie powodują czegoś takiego, tylko powodują, że jestem sobą.
0: Ale jak pani rozumie, cała historia psychiatrii kładzie się dziś cieniem na tym, w jaki sposób psychiatrzy są postrzegani. Bo to nie jest tak, że ludzie źle postrzegają branie leków. Ludzie po prostu pamiętają, że psychiatria ma swoją również drogę dochodzenia do prawdy, tak to powiedzmy w tej chwili. I były tam rzeczy, działy się tam rzeczy straszne, ale jesteśmy tu i teraz. Są też środki i sposoby na zmianę chemii neurotransmiterów, które nie są związane z przyjmowaniem substancji, na przykład światło rozproszone, tak?
1: I to, co powiedziałam, proszę pana, jeżeli mówimy o depresji, prawda? No bo psychiatria zajmuje się wieloma zaburzeniami. Od lęku, depresji, choroby afektywnej dwubiegunowej, schizofrenii, etc. Wiele. Ale teraz, jeżeli pan redaktor pyta o lękach, ja też powiedziałam, że mamy zaburzenia depresyjne łagodne, umiarkowane, ciężkie, a nieraz ciężkie z objawami psychotycznymi, czyli z urojeniami. Ja jeszcze mówię to, co obowiązuje ICD-10. Taka klasyfikacja. Tak. Za chwileczkę wejdzie 11, to się troszeczkę zmieni, ale tym się posługuję. Więc proszę pana, jak najbardziej, jeżeli mamy epizod depresji umiarkowanej, to jest taki epizod, gdzie damy sobie radę. Jeżeli się zatrzymamy, jeżeli w okresie jesienno-zimowym zakupimy sobie lampę i będziemy światłoterapię uprawiać, prawda? Tam, jeżeli wrócimy do swoich rytmów, czyli będziemy bardzo świadomi tego, żeby o odpowiedniej godzinie spać, żeby nie było deprywacji nocy, prawda? Będziemy myśleć o zdrowym pożywieniu, ale po to jako o źródle energii, tak? Będziemy myśleć o relacjach społecznych, będziemy myśleć o wysiłku fizycznym, proszę pana, i będziemy mieć grupę wsparcia, o której będziemy mogli porozmawiać o tym, co jest trudne. To tutaj, proszę bardzo, w taki sposób. Jeszcze są jakieś suplementy, tylko uwaga, społeczeństwo polskie bardzo się boi leków, ale kocha suplementy, takie, które... I to, co ja obserwuję, zatrucie suplementami, ale to jest oddzielny temat, bo my po prostu wierzymy w to, co jest bez recepty, tak, a boimy się bardzo to, co jest przebadane, dopuszczone. No, po prostu mamy taką, chyba my jako Polacy, taką regułę przekory.
0: Czyli jest granica pomiędzy stanami depresyjnymi, które można... No bo czy ja dobrze panią rozumiem, że jeśli do psychoterapeuty przyjdzie człowiek z depresją ciężką, to on odeśle go psychoterapeuta do psychiatry?
1: Tak, proszę pana, bo...
0: Czyli jest granica, w której branie leków jest absolutnie niezbędne.
1: Znaczy granica, może słowo granica trochę mi nie pasuje. Czy jest taki moment w samopoczuciu pacjenta, gdzie bez leków nie pójdzie? Tak, oczywiście. Tak.
0: Proszę pana, jaki to jest procent ludzi, którzy trafiają do psychologów, psychoterapeutów i psychiatrów?
1: To,
0: rząd wielkości. Co dziesiąty?
1: Nie mam pojęcia, może urząd statystyczny to powie. Nie mam pojęcia, jak to jest. No, na pewno psychoterapeutów, psychologów jest o wiele, wiele, wiele, wiele więcej, prawda? I myślę, że pacjentów proporcjonalnie jest tam więcej. Tym bardziej, że tak jak mówię, stajemy się społeczeństwem

0: Zamyślę, że chirurgia była straszna. To, co się działo w tych gabinetach, zanim jeszcze nie było...
1: To jest historia medycyny, wie pan.
0: Ale ta historia medycyny tłumaczy recepcję zawodów różnych, psychologów i psychiatrów. Proszę się temu nie dziwić. Ta stygmatyzacja, ona nie wynika z tego, że ktoś chce kogoś stygmatyzować. Ona wynika z tego po prostu, że jest pewien sposób widzenia rzeczy. On może być niesprawiedliwy.
1: Panie redaktorze, a może to wyobrażenie psychiatry to bardziej to jest oczami wyobraźni reżyserów i filmów,
0: które
1: powstały?
0: Bardzo możliwe.
1: A może przede wszystkim?
0: Nasi słuchacze to rozstrzygną.
1: No to proszę państwa, właśnie, czy wyobrażenie o psychiatrze, to macie właśnie z filmów, taki na przykład jak Tato, gdzie mamy tutaj bohaterkę, która, Jezu Chryste, właśnie ja przed swoją specjalizacją myślałam, że tak wygląda oddział psychiatryczny ostry, a okazuje się, że absolutnie nie, ale to, co się zobaczyło, przeżyło, usłyszało na filmach, no to po prostu wnosi się, tak? Więc ja tylko potwierdzę, że jak robiłam specjalizację z psychiatrii i pracowałam w Instytucie Psychiatrii i neurologii na ostrych oddziałach psychiatrycznych, no to absolutnie tak nie wygląda psychiatria, jak jest pokazywana w filmach oczami reżyserów czy scenarzystów. Dobrze, to trochę, żeby jednak oswoić osobę psychiatry.
0: Zrozumiałem, że większość przypadków depresji da się terapeutyzować bez środków chemicznych. Tak pani wywnioskowała, że skoro
1: epizod łagodny.
0: Tak, psychiatrów jest mniej niż psychologów i terapeutów, tak zrozumiałem. Ale to mniejsze, skoro nie da się tego oszacować, to się tym w ogóle nie zajmujmy. W każdym razie pierwszą nadzieją takiego kogoś, kto przychodzi, to jest to, że da się to bez leków. Ja teraz mówię od wnętrza, tak jak sobie wyobrażam człowieka, który przychodzi i on nie chce brać leków, które zmieniają mu chemię neurotransmiterów. Czy sobie to wyobraża, że to mu zmieni też osobowość, czy nie, tego nie wiem. Ale wiem, że są tacy ludzie, którzy tego po prostu nie chcą. Jednak jest taki stan, w którym wzięcie środków chemicznych jest niezbędne. I teraz kto decyduje o tym i co się dzieje w chwili, w której następuje właśnie ta decyzja, że pacjent mówi ok, to biorę.
1: No tak jak powiedzieliśmy, zakładając, że zdecydowana większość osób chodzi do terapeutów, prawda, z różnymi zaburzeniami. To może być OCD, czyli zaburzenia kompulsywno-impulsywne, to mogą być zaburzenia lękowe, etc. No tak jak powiedziałam, psychiatria, zdrowie psychiczne, no to jest nie tylko depresja, to jest po prostu cała taka gama różnych zaburzeń. No jeżeli tak spojrzymy statystycznie, no to i mamy bardzo dobrze wykształconych terapeutów z certyfikatem. Ja bardzo proszę, żeby chodzić do osób, które rzeczywiście znają się na tym zdrowiu psychicznym i mają papiery na to. Więc oni, znaczy jeżeli zobaczą, że terapia nie idzie z różnych powodów, często mówią, proszę się skonsultować i pójść do psychiatry, tak? To tak sobie wyobrażam, bo też do mnie trafiają, nie przede wszystkim, ale też pacjenci, którzy mówią, przyszedłem tutaj z powodu tego, że pan terapeuta powiedział, proszę skonsultować się z psychiatrą. I to jest taki głos, że no, żebym ja spojrzała, tak? Na to my, psychiatrzy. No kto decyduje o włączeniu leków? Proszę pana, psychiatria od samego początku naprawdę była taką dyscypliną i jest dyscypliną dialogu. Tu nie ma takiego et cathedra autorytetu jak chirurg czy tym podobne. My rozmawiamy, my tłumaczymy, tak? Ale odpowiadając na pytanie, kto decyduje, to znaczy kto mówi tak, to jest ten moment na leki, jakie leki, co one powodują, i kto przepisuje te leki? No to przepisuje lekarz, tak? Lekarz, psychiatra jest lekarzem, który zrobił specjalizację właśnie w tym kierunku.
0: I teraz ciało. To jest dla mnie najciekawsze. To znaczy, bo mężczyźni czasami zupełnie nie zwracają uwagi na ciało, wbrew pozorom. To znaczy nie zwracają uwagi na sygnały, które ciało im daje, że już za dużo potrzebujesz zwolnić, tak? Bo 90% ludzi dziś jest przekonanych o tym, że trzeba się spieszyć, że żyjemy w czasach, w których musimy biegać, że, no, że ludzie stwarzają sobie taki

0: Światopogląd, w którym ucieczka przed samym sobą jest normą, tak? I teraz jakie sygnały ciała powinny być dla nas ważne? Bo ludzie mówią o tym, że czują się jak obici kijami, budzą się rano i...
1: Tak.
0: O tych sygnałach ciała niech pani powie, jeśli mogę.
1: Dobrze. I super, że pan powiedział. Ja tylko to powiem jedną rzecz, że my zapomnieliśmy o takim spoiwie łączącym głowę i ciało. Że nieraz mam takie poczucie, że głowa zaprzęga ciało do roboty i nie słyszy, a ciało, chcąc się buntować, mówi: nie, teraz będzie mnie bark bolał, żeby ta głowa usłyszała, zwolnij, tak? I dokładnie to samo mówi ciało. Ciało nie słyszy to, co głowa. Naprawdę brakuje nam pewnego takiego spoiwa, czyli z taką łagodnością spojrzenia na siebie, tak? Całościowo, głowa i ciała. No to proszę pana, tak na szybko, tak? I tak z głowy, takie sygnały, można to powiedzieć, sygnały, że twoja psychika mówi dość, tak? No, no możemy sobie tak powiedzieć. Postaram się powiedzieć o może 5-6 rzeczach trochę, a później je trochę rozwinę. No to przede wszystkim to, co pan powiedział, ciągłe napięcie, którego nie da się rozluźnić. Często jest to napięcie w okolicach tutaj barku, karku, tak? Często. No i dobra, to jest pierwsza, później powiem, trochę rozwinę. Później na przykład u mężczyzn, ale też nie ma, złość bez powodu i bez hamulca, takie rozdrażnienie, tak wszystko drażni. Później może być brak energii mimo snu i odpoczynku. Po prostu nie mam energii, nie mam po prostu siły do życia. Może być wycofanie z relacji, unikanie ludzi. Może być ten obniżony nastrój i utrata sensu tego, co robiłam. Może być wypalenie zawodowe. No to wracając do tego pierwszego punktu, takie napięcie, którego nie da się rozluźnić, no to ramiona twarde jak beton, na przykład szczęka tutaj, żuchwa zaciśnięta, może być płytki oddech. I to jest taki ciało w trybie walcz lub uciekaj. I wtedy organizm mówi: nie potrzebuję już więcej bodźców, potrzebuję odpoczynku. Z przyjemnością, jeżeli pan będzie chętny, odpowiem, jak to jest oś pod wzgórze, przysadka nadnercze, dlaczego jesteśmy w takim stanie walcz lub uciekaj, ale to ewentualnie później. Drugie, ta złość bez powodu i te odhamowanie, tak? Takie, że kiedyś jeszcze trzymałeś tą impulsę, a teraz po prostu masz ten ląd taki krótki. No to wybuchowość jako pierwszy objaw przeciążenia. Proszę, pamiętajmy o tym, dobrze? Złość to często smutek taki w zbroi. Bo panowie, wy macie problem z nazywaniem emocji, tak? Wy nie umiecie tego. Ale już się to zmienia, to tak powiem. No i wtedy psychika szuka ujścia dla emocji, które nie zostały wysłuchane, tak? Czyli ta złość bez powodu, taka drażliwość, napięcie. Ten trzeci punkt, o którym mówiłam, brak tej energii, nawet jeżeli ten sen jest i nawet jeżeli odpoczywamy. No teraz były ferie, też pacjenci przychodzą, no byłem na nartach i znowuż nie mam siły, myślałam, że odpocznę. No to jest ten sygnał, że wstajesz zmęczony, nie potrafisz się zregenerować, zniknęła ciekawość świata, jakaś pasja, ta motywacja i twoje ciało mówi: nie chcę już walczyć, chcę wreszcie odetchnąć, tak? No mimo tego, że odpoczywasz, a ciągle czujesz się zmęczony, to jest red flag. Skonsultuj to ze specjalistą, skonsultuj, bo tak nie powinno być. No oczywiście możemy też, dygresja, robić różne badania, prawda? Proszę, pamiętajmy, że to jest medycyna. Czy nie ma niedoczynności tarczycy, czy nie ma anemii. No dobra, ale to jest taka dygresja. Czwarty ten sygnał, o który pan prosił, a ja mówię, to jest wycofanie z relacji, unikanie ludzi, czyli po prostu zamykanie się w sobie, i to absolutnie nie jest egoizm. To jest no takie wycofanie, to mechanizm obronny. No można powiedzieć, że no co, no po prostu potrzebuję autentyczności albo ciszy, tak? Czyli ten mechanizm obronny. No i obniżony nastrój i utrata sensu tego, co się robi. I wtedy to nieraz zadaję pytanie czarnobitwo, tak? No przestaje się widzieć sens w tym, co się robi. Rzeczy, które niegdyś cieszyły, nie wywołują żadnego uczucia, żadnego. I psychika wtedy, można tak powiedzieć, że mówi: zatrzymaj się, zanim sam się zatracisz.
0: I można obiektywizować ten stan poprzez badania krwi i badania poziomu jakichś, nie wiem czego, ale wiem, że takie badania są.
1: Dobra, no to proszę pana, no niektórzy pytają się, o jeżeli pani mówi o biochemii mózgu, noradrenaliny, serotoniny i dopaminy, to sprawdźmy to z krwi. Nie, tego się nie da sprawdzić z krwi, bo to jest w synapsie. Synapsa to są dwie komórki nerwowe po prostu. Nie da się tego sprawdzić, ale zanim psychiatra wejdzie ze swoimi lekami, które tak jak już pan powiedział, pacjenci się boją, ludzie się boją, chociaż już nie, no to musimy wykluczyć choroby somatyczne. To w każdym, jeżeli mamy lęki, musimy wykluczyć, mamy depresję, musimy wykluczyć. No tymi badaniami podstawowymi, no to proszę pana, jest morfologia, żeby zobaczyć, czy nie ma anemii, bo jak jest anemia, no to po prostu, czyli za mało hemoglobiny, nie mamy siły, prawda? Oprócz morfologii, no oczywiście pamiętajmy o tarczycy, TSH FT4. Czy nie ma niedoczynności tarczycy, czy przeciwnie, jest nadczynność tarczycy. Sprawdźmy cukier, wahania cukru, no to mogą hipoglikemia, hiperglikemia, no to są stany lękowe, różne takie objawy z ciała. To też po prostu różnicujemy. Bo proszę pana, bycie lekarzem, obojętnie jakiej specjalizacji, to oprócz tego, że my no, zbieramy wywiad, zapisujemy sobie, jakie są objawy, my różnicujemy. Różnicujemy, czyli dopasowujemy różne choroby, tak? Różnicujemy, a później decydujemy i później wybieramy leki, tak? To jest mniej więcej taki
0: tak,
1: proces.
0: Ale ja czytałem o badaniach przeprowadzonych w Polsce, w których jakąś grupę osób naświetlano właśnie tym światłem rozproszonym, tam się wzrok pod pewnym kątem, o konkretnej godzinie dnia się to robiło i tak dalej. I były badania krwi przed rozpoczęciem takiego cyklu naświetleń i potem po miesiącu chyba, czy po 3 miesiącach, już nie pamiętam. I badano, nie wiem, czy można badać poziom... Jaki jest wskaźnik? Nie pamiętam tego, co badano, ale badano obecność konkretnej substancji organicznej, którą produkuje mózg, czy też produkuje nasze ciało we krwi. I w tych wynikach badań, które czytałem, to było koniec lat 90. I tam była wykazana, że jest jakaś skuteczność tych naświetleń wynikających z korelacji i ze zwiększenia się tej poziomu tego hormonu, czy nie wiem czego, we krwi pacjenta. Czyli te badania nie stały się powszechnie znane, bądź były źle przeprowadzone. Czy dobrze rozumiem?
1: Jeżeli pod koniec lat 90. ja wtedy byłam studentką, wie pan co, jakoś powiem tak, przepraszam, nie pamiętam, pewnie powinnam, ale nie, no nie da rady po prostu wszystkich badań pamiętać, ale z przyjemnością sobie później po naszym wywiadzie poszukam to badanie, bo tak sobie myślę, bo naświetlanie światłem i oprócz być może melatoniny, ale to...
0: Tak, to chyba chodziło o melatoninę.
1: Chodzi o sen. Ale to chodzi o sen, prawda? Żeby czy to wpłynie na regulację snu. No, absolutnie jest taki sposób leczenia światła. Jest światłoterapia po prostu. To są też takie lampy. To jest sprawdzony sposób leczenia łagodnych zaburzeń depresyjnych. Łagodnych, proszę pana, bo tak. Jeżeli pacjent jest z taką ciężką depresją, no to nie
0: światło powiem. Światło mu nie pomoże.
1: Przede wszystkim nie pomoże, tak? No tutaj trzeba zaproponować leki, bo proszę pana, jak w psychiatrii umierają ludzie przez samobójstwo, tak? I to jest bardzo przykre. I to jest bardzo przykre i tego nie chcemy. I musimy być czujni, wyłapywać to. No tak, psychiatria ma osoby, które odchodzą, tak? Z powodu zaburzeń, ciężkich zaburzeń. A tego nie chcemy.
0: Tak. Dotarliśmy do jakiejś granicy, tak? Bo mówimy o tak ciężkich przypadkach depresji, które już no, prowadzą do tego, żeby do zakończenia istnienia. To są rzeczy straszne. Mnie zastanawia, pewnie o tym nie jesteśmy w stanie dziś niczego stwierdzić, ale też granica pomiędzy duchowością a rozumieniem świata psychicznego, chociaż tego nie chciałbym dotykać. Co jeszcze psychiatria wie z pewnością dowodu naukowego na temat depresji mężczyzn? Bo rozmawialiśmy dużo o tych kontekstach kulturowych, o tym w jaki sposób ludzie się postrzegają, mężczyźni się postrzegają, ale co jeszcze wiemy z taką pewnością, o czym warto mówić, że ludziom, mężczyznom, którzy być może rozpoznają w sobie te wskaźniki, o których pani powiedziała, że to są wskaźniki. No warto jest zapytać się specjalisty, czy nic mi nie jest.
1: Jakby to ująć? Proszę pana, depresja to jest po prostu choroba. Żeby stwierdzić, że to jest choroba, to tak jak rozmawialiśmy, muszą być spełnione różne elementy w odpowiednim czasie. Ale często przed depresją mogą być zaburzenia lękowe, tak? I co ja bym mogła powiedzieć mężczyźnie, który być może cierpi, tak? No to żeby nie bał się pójść, to ja teraz cytuję Filipa Cembale, który ostatnio był Światowy Dzień Tam Zdrowia, depresji, i on świetną miał taką rolkę. I on powiedział: nie bój się pójść po moc. Pójść po pomoc, tak? Pójść po moc jako po pomoc. Chciałabym panom powiedzieć to. Wy bardzo boicie się takiej oceny, że zostaniecie ocenieni, jak każdy z nas, tak? Jak każdy, ale wy przede wszystkim. I jeżeli odczuwasz u siebie to, że to nie jesteś ty taki, jaki pamiętasz i być może sobie myślisz, dobra, to jest moja peseloza, prawda? To powiem ci tak, nie. Porozmawiaj ze swoją żoną, partnerką o tym, co się dzieje, bo tutaj mówimy i dążymy do tego, żeby być takim dojrzałym emocjonalnie. Tak jak my jako społeczeństwo jesteśmy w trakcie ewolucji, prawda? I to, co mogę powiedzieć, że naprawdę pan redaktor i myślę, że ja jesteśmy tym pokoleniem, gdzie w szkole nie uczono nas nazywać emocji, mówić jak się czujesz i tym podobne, albo w ogóle nazywać to. Nie, po prostu to było takie w powijakach. Bardzo dużo się teraz mówi o tym, żeby być takim transparentnym, więc a to, że potrafimy rozeznać i nazwać pewną emocję, która w nas jest, czy to jest lęk, czy smutek, czy złość, czy radość, czy wdzięczność, czy tym podobne, no to po prostu pomaga nam trochę zbuforować to, co się dzieje wewnątrz. I mówimy tutaj i chcemy dążyć do tego, żeby być takim dojrzałym emocjonalnie. Co to znaczy, jak można powiedzieć? To pewna taka umiejętność czucia, rozumienia, działania ze sobą, nawet wtedy, gdy te emocje, które przeżywamy, są trudne. Panowie, wy macie zbroję, wy zawsze mieliście zbroję, bo wy jesteście od tego, żeby tam walczyć, chronić. I to, co pan powiedział, co bardzo wybrzmiało w moich uszach, że jeżeli mężczyzna jest chory, to poczucie bezpieczeństwa rodziny spada. Ojej, trochę mnie to zaniepokoiło, bo tak naprawdę ja bym powiedziała tak, mężczyzna zdrowy to bezpieczeństwo rodziny, a to, że będzie miał różny etap w życiu, No to jest normalne, to jest życie, prawda? A sztuką jest umieć pójść po pomoc wtedy, kiedy zapala się ta czerwona lampka. Więc powiedziałabym, że no właśnie, żeby partnerki, żony były po prostu wyczulone z taką łagodnością, czułością, ze zrozumieniem, a nie oceną podchodziły, ani oczekiwaniami, bo też są oczekiwania, prawda, względem być męża, no w zależności jaki to jest tam układ, no i żeby nie bać się, po prostu powiem panu tak, kiedy przychodzi pacjent do mojego gabinetu, jedne z pierwszych zdań, które ja zadaję, to jest: czy się pan boi? I zawsze się boją. A gabinet psychiatryczny to nie jest miejsce właśnie, znaczy ja sobie postawiłam za cel i każdy psychiatra ma być miejscem bezpiecznym. Tutaj przychodzą różni ludzie z różnych scen politycznych, skrajne. I bo się idzie do specjalisty. I tak jak pan redaktor zadał pytanie a propos, żeby chodzić do specjalisty, który jest podobny światopoglądowo, więc ja bym panu powiedziała, że może w psychoterapii było, znaczy może psychoterapia na początek tak, ale psychiatra, no to ja bym chciała pójść do takiego, który jest naprawdę specjalistą, który ma doświadczenie, bo nie ma czegoś takiego, proszę mi uwierzyć, ja jestem osobą wierzącą, tak? I przychodzą no, do mnie różne osoby, to nie jest miejsce ewangelizacyjne, tak? Po prostu przychodzą do mnie, ja mam w sobie miłość chrześcijańską do każdego człowieka, do każdego. Ja nie oceniam.
0: Tak, ale ja mówiłem o takiej sytuacji, gdzie kobieta idzie do terapeuty i w pierwszej rozmowie terapeutka jej mówi, to się rozwiedź.
1: A nie, no to pytanie, czy to jest terapeuta, który ma certyfikat?
0: Tak, ma certyfikat, jest buddystą, trzykrotnie rozwiedzionym człowiekiem. Także oczywiście no to nie jest anegdota, brzmi anegdotycznie, ale chodzi o to, że no, taki jest trend dziś, nie, jak pani mówi o XXI wieku, to dziś terapeuci piszą, jestem żydowskim terapeutą, jestem ateistą terapeutą, jestem katolikiem terapeutą i taka jest moda w tej chwili, przynajmniej w Nowym Jorku.
1: Więc... Rozumiem, bo ja tego, przepraszam, że wyjdę w słowo, ja jakoś nie spotkałam się z tym, ale może to jest jakiś taki trend, który no nie wiem, nie spotkałam się z tym. Proszę państwa, proszę pana, no nas
0: A to zupełnie nie dotyczy lekarzy, tak? No bo lekarz zajmuje się zupełnie czymś innym i lekarz zajmuje się człowiekiem jako całością i pani bada inne przestrzeni i nigdy by pani nikomu nie powiedziała, że rozwiązaniem jest rozwód. Tak? Ja tu w tej figurze tej osoby widzę po prostu niedojrzałość i taką próbę sprowadzenia świata do własnego poziomu. Także, ale znam kilkanaście osób, które właśnie po spotkaniach z terapeutami, psychologami głęboko cierpiały, ponieważ nastąpiło w pewnym momencie zderzenie tych wartości najwyższych, tak? I jak rozumiem, to całkowicie nieprofesjonalne były
1: znaczy, terapie. Nikt z nas, ani psychiatrów, ani terapeutów, nikt z nas nie jest po to i nie możemy, my nawet nie możemy dawać wprost rozwiązań, pytań, nie możemy. Sztuką naszą, znaczy terapeutów, jest zadawać pytanie, żeby był wgląd po prostu, to jest sztuka zadawania pytania, a nie dawania rad, absolutnie. Ale ja myślę, że rynek zweryfikuje, tak? No teraz też jest ustawa o tym zawodzie lekarza, nie lekarza, tylko psychologa, mówiąc szczerze, nie zagłębiłam się, ale mam taką nadzieję, że bardzo uporządkował, że kto może zajmować się terapią, no, czy zawodem tym no, psychologa. Taką mam nadzieję, ale nie chcę się wypowiadać, bo nie czytałam tej ustawy.
0: Proszę sformułować taką ostatnią radę. Może pani spróbować przekonać tę jedną osobę, która nie jest przekonana, że mężczyzna powinien iść do psychiatry i bo mimo tego, że ma te...
1: Specjalisty,
0: tak? Mimo tego, że czuje smutek, że ma ciągłe... jest w ciągłym napięciu, że złość bez powodu wybucha, tak? Że braki energii, że utrata sensu, unikanie ludzi. Tak, mam to wszystko, ale jednak się boję pójść do specjalisty.
1: Ojejku, właśnie powiedział mi pan to, co chciałam powiedzieć, bo chciałam powiedzieć tak... No chciałam powiedzieć, proszę pana, jeżeli widzi, znaczy, proszę pana, który mnie teraz słucha, jeżeli widzi pan, że ucieczką jest pracoholizm, albo siłownia, albo złość, wycofanie, zmęczenie, utrata libida, czy przyjemności, to jest ten moment, żeby pójść po moc, czyli po pomoc. A kto to będzie, w zależności od tego, czy się boisz psychiatry, czy nie, czy to będzie psycholog, czy to będzie psychoterapeuta, czy to będzie psychiatra, proszę wybierz. Pamiętaj, że w tej mojej dziedzinie zdrowia psychicznego jest przede wszystkim dialog. Nikt nie zmusi cię wziąć na siłę leki, a przed tym, jak będzie, jeżeli będzie się kwalifikował na leki, to obiecuję ci i wiem, że bardzo zostaniesz poinformowany, jak one działają, na co działają, kiedy możesz się spodziewać poprawy samopoczucia, jakie mogą być działania niepożądane na samym początku, które potrwają ewentualnie parę dni. I najważniejsza taka wiadomość jest taka, najbardziej optymistyczna, że depresję męska łatwo się leczy. Naprawdę łatwo się leczy.
0: I znamy takich ludzi, którzy po krótkim epizodzie brania leków przychodzą do psychiatry i mówią: proszę pana, proszę pani, jest jak było, jestem normalnie funkcjonującym człowiekiem. I pamiętam ten czas depresji jako jakiś sen, zły sen, który zresztą ten czas słabo pamiętam. I dzięki temu, że zastosowałem się do tego, co wie dziś nauka oparta na doświadczeniu, tak? Nauka oparta na dowodzie, dzięki temu, że zastosowałem się do tych zaleceń, to zniknął smutek, to ciągłe napięcie, utrata sensu i mam radość życia. Ilu pani miała takich pacjentów, którzy pamiętali, żeby się podzielić z panią taką dobrą nowiną?
1: I zaskoczę pana tak. Mało mam osób, które nie zdrowieją. Wszyscy. Nie powiedzą tak pięknie jak pan. Tak, że tutaj to nie. Oni powiedzą: Jezu, naprawdę tak można żyć? Naprawdę tak można żyć? Jako i życie. I mówią: pani doktor, dziękuję. A ja wtedy mam poczucie, wie pan co? Takiego w ogóle sensu bycia lekarzem, bo to, co robi psychiatra, to przywraca pewną nadzieję. Wie pan, depresja to jest ból fizyczny, egzystencjonalny, wielki. I kiedy wraca się do siebie, do normalności, to jest takie w ogóle poczucie sensu tego, co ja robię, tak? Bycia lekarzem.
0: Tak. Ludzie tak. Często nie wierzą, że mogli żyć tak, jak żyli przez wiele lat, jak już są na tym, na powierzchni.
1: Chociaż pamiętają i bardzo nie chcą tak się czuć. Bardzo nie chcą. Ale ja mówię, proszę pana, to jest pan ubogacony doświadczeniem kontaktu z psychiatrą i ja byłam tylko epizodem w pana życiu.
0: Doktor Magdalena Fudała, Janc pożegnała się z państwem w ten sposób. Ja również. Wszystkiego dobrego i do usłyszenia. Dziękuję pani doktor.
1: Dziękuję bardzo. Dziękuję.
0: Wszystkiego do widzenia. Dobrego.
2: Niepokarana FM. Pokoju pełnego.

0: mi Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Dobry Boże, zabierz Pani od nas ducha rozproszenia, ducha tego świata, to wszystko, co powoduje, że nie możemy spokojnym sercem otwierać się na Twoją łaskę. Daj nam, Panie, czas, święty czas, byśmy mogli, tak jak Mojżesz, Panie, podejść do miejsca, gdzie Ty jesteś i Ciebie chwalić. Chcę, Panie, chwalić Cię, Boże Ojcze, Jezu Chryste, Duchu Święty. Chcę uwielbiać Cię, Boże, w Trójcy Przeciwnej i prosić o to, żebyś posyłał do nas swojego Ducha, żeby On nas napełniał i żebyśmy mogli, napełnieni tym Duchem, Ciebie, Boże, chwalić. Przez Chrystusa, Pana naszego.
1: Amen.
0: Mario, pod Twoją obronę uciekamy się. Święta Boża Rodzicielko, naszymi prośbami racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać. Panno chwalebna i błogosławiona, o Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza, z Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddawaj.

0: pocieszenie i strapienie, świadectwa serca i duszy, umysłu i mocy.
1: Witam Państwa serdecznie. Naszym dzisiejszym gościem jest Jacek. Witaj.
2: Witam serdecznie.
1: W życiu duchowym, co teraz jest dla Ciebie najważniejsze? Twoja relacja z Bogiem, wspólnota, miłość? Co określa Twój czas niepoświęcany na utrzymywanie się, zarabianie na życie?
2: Bardzo dobre pytanie, bo rzeczywiście większość mojego czasu to jest praca zawodowa, zarabianie.
1: Jak zarabiasz na życie?
2: Pracuję w dużej firmie, w dużej korporacji zachodniej, na takim stanowisku, powiedzmy, specjalisty, czyli można powiedzieć szeregowym, ale już z długim stażem, także jakąś tam pozycję, powiedzmy, mam. Muszę przyznać, że z jakimś czasem, im dłużej tam pracuję w ten sposób, tym większe jest to dla mnie jakby obciążenie. No ale trzeba sobie z tym jakoś radzić.
1: I co poza tym zajmuje twoje serce?
2: Na drugim miejscu z takich spraw osobistych jest moja aktualna relacja. Czyli bardzo dużo czasu poświęcam mojej przyjaciółce, mojej dziewczynie. I bardzo dużo czasu też angażuję w sprawy wspólnoty, w odnowy Duchu Świętym. I taki osobisty kontakt z Panem Bogiem też. Głównie poprzez modlitwę, lekturę Pisma Świętego.
1: Od kiedy prowadzisz takie uporządkowane życie z Panem Bogiem? Życie duchowe?
2: Od kilku lat. Tak, mniej więcej do 12 roku życia to życie duchowe toczyło się w taki normalny sposób, typowy dla małego Polaka.
1: Małego Polaka w dużym mieście, w małym mieście.
2: W dużym mieście, tak. Mhm. Tak, w dużym mieście. Czyli katecheza, religia, kościół co niedzielę. Życie religijne w rodzinie raczej takie nieobecne. Bardziej to zajmowało.
1: Ale na mszy? Tak.
2: Tak. Oczywiście pierwsza komunia, chrzest wcześniej, rzecz jasna.
1: Widziałeś jakichś ludzi, przez których było widać Boga, że ich relacja z Bogiem rzeczywiście ich zmienia?
2: Wtedy nie. Nie miałem takiej, powiedzmy, nie byłem tym liderem w klasie, czy jakimś prowodyrem bujek, czy rozrabiaką. Natomiast miałem bardzo dobre stopnie i to generalnie nie miałem żadnych problemów z nauką, żadnych. Byłem raczej takim spokojnym chłopcem i definiowało mnie wtedy to, że byłem pierwszy w klasie, jeżeli chodzi o wyniki. To nic mi nie sprawiało, że zero problemów.
1: Czy byłeś szczęśliwym dzieckiem?
2: Raczej tak.
1: Był czas buntu?
2: Był, ale to już później.
1: Mhm. Jak się zaczęło?
2: W pewnym momencie chciałem przebywać więcej czasu z rówieśnikami. I zauważyłem, że rodzice nie zawsze się na to zgadzali. I to już powodowało takie napięcia w stosunkach. Potem...
1: Dlaczego tak rodzice reagowali? Czy to środowisko było nie okej, w którym szukałeś...
2: Ja myślę, że generalnie czuli się tacy troszkę... No to było dla nich zaskoczenie, bo jestem najstarszym dzieckiem. Jak patrzę na historię moich młodszych braci, to oni już mieli lżej. To, czego mi nie było wolno, to w tym samym wieku już moim braciom było wolno. Że musieli się na mnie też uczyć trochę, myślę, wychowania. Tak z perspektywy czasu muszę przyznać też, że to było bardzo mądre, że tak dawkowali mi swobodę, wolność, bo były takie chwile, że tą swoją wolność wykorzystywałem w totalnie nieprzemyślany sposób.
1: A jak myślisz, dlaczego?
2: No właśnie, uczeń prymus to jest taka trochę rola, no może nie to, że trudna, ale no dobrze, nazwijmy to trudna. Bo jest się obiektem takiej trochę podziwu i zawiści ze strony kolegów. Także mogłem być tak trochę odsunięty i pewnie byłem tak trochę odsunięty. Lubiłem też spędzać dużo czasu sam. Znaczy z książkami, niekoniecznie nie pociągało podwórko. A podwórko było takim trochę zagrożeniem.
1: Bo?
2: No bo starsi koledzy na przykład. Bo nie miałem tam takiego opiekuna żadnego wśród starszych na przykład. No mogłem liczyć tylko na siebie i na moich kolegów, rówieśników, ewentualnie tych, którzy mnie lubili, ale oni też jakoś niespecjalnie byli tymi tam najmocniejszymi. Poza tym ja często zmieniałem szkoły. Chodziłem do 4 różnych podstawówek.
1: Czemu? I
2: przeprowadzki, jakieś rejonizacje za czasów jeszcze lat 80. Tak po prostu wychodziło. I co kilka lat musiałem się na nowo odnajdywać w nowym środowisku. To też jest takie utrudnienie w nawiązywaniu prawidłowych, no takich powiedzmy głębszych relacji z rówieśnikami. Tak, ale w pewnym momencie zacząłem do ludzi bardziej, do rówieśników bardziej lgnąć, tak? Chciałem jednak, no jest taka normalna potrzeba w pewnym momencie i żeby się uniezależnić od rodziców, już takie przekonanie o tym, że mogę więcej, że już nie muszę być taki uczepiony koniecznie domu, mamy, że z kolegami też jest fajniej i fajniej, oczywiście, że fajniej niż w domu, bo nie ma ograniczeń.
1: Jakie najgłupsze rzeczy robiłeś w tym czasie?
2: No to już liceum chyba takie najgłupsze. No to papierosy, alkohol. Tak. To są takie rzeczy. No z papierosami walczyłem dosyć długo później, bo byłem palaczem nałogowym przez to. Stałem się. A alkohol, no to były raczej takie od czasu do czasu jakieś przegięcia. No za dużo się wypije. Ale to było zupełnie niepotrzebne.
1: Czy Bóg w ogóle był jakimś punktem odniesienia wtedy dla ciebie?
2: Ja się bardzo odsunąłem od kościoła w pewnym momencie. Był taki moment w moim życiu, kiedy spędziłem z rodziną kilka lat za granicą na wyjeździe. I wtedy straciłem kontakt z sakramentami. Była bariera językowa, spowiedź była praktycznie niemożliwa. Ja się jeszcze uczyłem języka tego obcego, także poza tym byłem w kraju, który nie był krajem katolickim, więc byłem w zupełnej mniejszości, byłem sam. Też moja rodzina nie uczęszczała do kościoła, nie chodziła na msze i czułem się zupełnie tak tam sam po prostu. I był taki moment, kiedy stwierdziłem, że ja po prostu nie rozumiem, nie dociera do mnie nic. Nie rozumiem, o co chodzi. W sposób oczywisty była bariera językowa, ale też do mojego serca też jakoś zupełnie już to nie trafiało. I zacząłem patrzeć na mszę świętą bardziej jak na... Ja po prostu nie rozumiałem, o co chodzi, co się tam dzieje, po co tu przychodzę. Tu, znaczy do kościoła, na mszę.
1: I zostawiłeś to.
2: Tak.

0: nie miałem specjalnie problemów z dostaniem się na studia, bo dobra nauka, dobre stopnie, bardzo dobre stopnie, więc i taka duża sprawność intelektualna pozwalała mi na wybór różnych kierunków. To były lata, środek lat 90., więc wtedy to w Polsce rozwijała się w szaleńczym tempie ekonomia, duże firmy i strasznie mnie to pociągnęło. To znaczy czułem, że powinienem skorzystać z tej szansy i pójść na uczelnię, którą większość ludzi mi rekomendowała, czyli na uczelnię ekonomiczną, bo po tym jest ułatwiony start w pracy, kariera, pieniądze. No, trudno było nie skorzystać. I muszę przyznać, że po jakimś czasie stwierdziłem, że to był błąd. To był błąd, bo ja chyba nie mam specjalnego powołania do tych rzeczy. To znaczy na pewno nie do tego, żeby tam osiągać jakieś wybitne cele czy rezultaty. Ale już powiedzmy jakiś czas minął od tych decyzji, więc czasu się nie cofnie. Mogę tylko jakoś zmieniać tok życia czy kariery, ale studiów już chyba kolejny raz nie podejmę. Nie wiem, może tak, może to zbyt daleko idące jest to, co mówię, ale tak nie czuję w tym momencie, żebym musiał powtarzać studia jeszcze. Czy moje odejście od kościoła to było raczej od kościoła niż od Boga, ale też nie żyłem z Bogiem, tak? Przez to. Może nie powiedziałem sobie, nie, Boga nie ma, znaczy to generalnie się pewnie w tym wieku, kiedy jeszcze byłem niedojrzały, to toczyły się we mnie takie, toczyły się ze sobą walkę różne światopoglądy, różne postawy i materialistyczna i jakaś tam nie wiem, jak powiedzieć, ideałowa, idealistyczna.
1: Tak.
0: Na pewno nie, to nie było takie odwrócenie się, nie, Boga nie ma i tak, tylko raczej przekonanie, że to, co mi oferował Kościół, to tego nie rozumiem po prostu i też nie miałem dobrego przykładu. Nie miałem nikogo takiego, kto by mnie poprowadził, pokazał.
1: I jak to dla ciebie, dla takiego zwykłego życia, jak to się...
0: No zaczęło się toczyć takie normalne życie świeckie, tylko i wyłącznie. Można powiedzieć. Także...
1: Byłeś szczęśliwym człowiekiem wtedy?
0: Tak myślałem o sobie, że jestem szczęśliwy. Można tak powiedzieć. Młody człowiek, który jest... który nie ma jakichś większych problemów w domu, w szkole, z nauką, który nie ma kłopotów ze zdrowiem. Raczej jeszcze w dodatku, można powiedzieć, jest atrakcyjny w jakiś sposób też dla dziewczyn. Można powiedzieć, że w sumie niczego mu nie brakuje, prawda? I wszystko jest okej. Okay. O co w ogóle chodzi? Życie jest fajne.
1: A jak z dziewczynami właśnie było?
0: Były różne związki. W końcu się pojawił taki związek bardzo poważny. Długotrwały. Jak też, żeby tak ładnie powiedzieć, był to związek światowy. Czyli nie oparty na jakichś zasadach życia w czystości, czy na poszanowaniu jakoś czystości drugiej osoby.
1: Ile lat wtedy miałeś?
0: Jak w 18. Jeszcze taki epizod mi się przypomniał, znaczy epizod, no ważna sprawa. W pewnym momencie w moim życiu się pojawiło takie zainteresowanie muzyką metalową. Gdzieś tam w wieku kilkunastu lat, przez przypadek lub nie przez przypadek, trafiła mi w ręce jakaś kaseta, która mnie tak bardzo wciągnęła, bo to była taka inna muzyka, ciekawa, ciekawie zaaranżowana. No i tak sobie słuchałem tego. Coraz więcej i... Można powiedzieć, że nawet byłem w jakiś sposób z tego dumny, bo muzyka ta dawała takie poczucie troszeczkę, no nie wiem, inności, lepszości, może wyróżnienia się. No też jest tak, można powiedzieć, związana z poczuciem mocy jakiejś. No. na pewno w jakiś, myślę teraz sobie, że w jakiś sposób mogłam w ten sposób nadrabiać jakiś brak pewności siebie, czy konieczność znowu znajdywania się w nowym środowisku, bo szkołę średnią też musiałem zmienić w pewnym momencie. No, to tak.
1: Były długie włosy, czy tylko ubrania?
0: Były długie włosy, były plakaty, muzyka, jakiś tam koncert, jeden, drugi. No. Tak, naszywki. Ja po jakimś czasie, po długim, długim czasie, jak już wróciłem do kościoła, ja sobie o tym przypomniałem, że i uświadomiłem sobie, że to jest bardzo ważne.
1: Bo?
0: Byłem kilka lat temu na rekolekcjach u Świętej Anny, w kościele Świętej Anny w Warszawie, na rekolekcjach adwentowych. I konferencję prowadził ksiądz egzorcysta. Ksiądz Serwinowski. I właśnie był dużo było mowy o tym właśnie, o takim przypadkowym czy trochę niezamierzonych kontaktach ze złym duchem. I ja pamiętam, że po tej konferencji tak wróciłem do domu i się zastanawiałem nad tym. Mówię, coś takiego się wydarzyło w moim życiu, o czym nie wiem. I dopiero następnego dnia, jak szedłem na kolejną konferencję, sobie przypomniałem, że przecież ta muzyka jest... No to jest wprost, często w swoich tekstach wprost wzywa, czy odnosi się do złego ducha, do szatana.
1: Jakie zespoły miały takie teksty?
0: Całe spektrum. Ja sobie pomyślałem w tym momencie tylko o zespole Iron Maiden i o takiej jednej płycie. I to mi wystarczyło, żeby sobie przypomnieć, że no, coś takiego miało miejsce.
1: Kręciła ci ta muzyka?
0: No kręciła.
1: Słuchałeś tych tekstów? Tak. Myślałeś nimi?
0: A teksty były po angielsku, na szczęście. Ja znam dobrze angielski, ale ten angielski jest na jeszcze jakimś takim bardziej poziomie, powiedzmy, wyrafinowania, więc...
1: Slangowym,
0: też się odnosił do czasem do poezji jakiejś angielskiej, więc to nie wszystko do mnie trafiało, na szczęście. Na szczęście, powiem.
1: No.
0: Ale niektóre rzeczy pamiętam oczywiście do tej pory, także i rozumiem.
1: Wtedy, kiedy tej muzyki słuchałeś, w ogóle to nie było dla ciebie problemem, że jest to wprost odniesienie się do złego ducha?
0: Nie, bo raczej myślałem, że to jest po prostu taki styl. To jest kwestia stylu, że to jest takie inne niż wszystko interesujące i kolorowe i okej, no i to nie był żaden problem.
1: Zły duch nie był problemem też?
0: Nie.
1: Dlaczego?
0: Znaczy nie uświadomiłem, nie myślałem w ogóle o tym w tych kategoriach.
1: Że to jest realne.
0: Tak. Nie.
1: Tak? Że to
0: nie.
1: Po prostu myślałeś, że to jest nie. Sztuczka, prawda? Nie. Sztuka.
0: Tak, myślałem, że to jest po prostu sposób na przyciągnięcie słuchaczy.
1: Wzięcie w nawias, prawda?
0: Sztuka, tak.
1: Cudzysłów.
0: To jest sztuka, to jest...
1: Co unieważnia jakieś sformułowania, które są wprost do zła.
0: Tak, dokładnie. To są dosłowne sformułowania, ale...
1: Myślałeś, że sztuka to unieważnia. No, cały czas tak. Wszyscy tak to mówią, tak. Prawda? Że artyście wolno wszystko. I co po tych rekolekcjach z księdzem Maciejem?
0: No po prostu się wyspowiadałem, bo zrozumiałem, że powinienem się z tego wyspowiadać. Tak po prostu. I pamiętam, że jak sobie to uświadomiłem, to spadł mi kamień z serca po prostu, bo czułem, że coś tam siedzi takiego jeszcze, że coś tam ksiądz tknął i sobie przypomniałem o tym.
1: A przed konferencją księdza w ogóle nie miałeś żadnych... Nie uświadamiałeś sobie żadnych konsekwencji tamtego zaangażowania?
0: Jakoś, ponieważ ja przestałem słuchać tej muzyki. Przestała być dla mnie atrakcyjna. Więc nie wracałem do tego tematu w myślach. Trudno mi teraz powiedzieć, ocenić jakoś tak realnie, czy to było... Tak, powiedzieć, że to słuchałem tych piosenek, więc stało się w moim życiu to i to. Czegoś takiego powiedzieć nie mogę, natomiast...
1: Ten niepokój był.
0: Ten niepokój, tak, z tym związany był, bo ja sobie nie mogłem tego w ogóle przypomnieć, a coś mi leżało tak, byłem taki zaniepokojony tym.
1: A jak sobie można nie przypomnieć czegoś, co było częścią życia, bardzo istotną?
0: Bo minęło dużo czasu i ja się od tego oderwałem, bo przestałem po prostu słuchać tej muzyki.
1: A potem poczucie ulgi.
0: Taka radość, że zrozumiałem, co mi tak przeszkadzało.
1: Wróćmy do tej relacji, którą miałeś. Dobrze. Mocną, ważną. I jak się to toczy? jesteś człowiekiem praktycznie niewierzącym, tak?
0: Tak, niewierzącym,
1: żyjącym
0: się, tak, coraz bardziej swoją, nie wiem, przyjemnością, swoimi celami materialnymi w zasadzie. Bóg, jeżeli jest w moich myślach, to jest po prostu, ale jest. Tylko tyle.
1: I jak się to skończyło?
0: Myślę, że tak mogę powiedzieć. No, związek się rozpadł, bo musiał się rozpaść. I to był dla mnie taki chyba pierwszy poważny cios w życiu. No, muszę powiedzieć, że nieźle mnie to sponiewierało emocjonalnie. Znaczy, ja miałem bardzo dużo wtedy. Miałem trochę oparć w życiu takich. Miałem rodzinę, która może nie była stuprocentową psychoterapią dla mnie, ale no, miałem gdzie mieszkać. Miałem najbliższych, którzy wiedzieli o mojej sytuacji i tam zdawali się z tego sprawę. Miałem przyjaciela, miałem pracę, studia, więc jakoś to przeżyłem, ale zacząłem się zmieniać. To już nie było tylko takie gonienie za pracą, za jakimś sukcesem. Zacząłem sobie zdawać sprawę, że jeżeli moim celem jest, znaczy ja czułem powołanie takie i cały czas czuję do małżeństwa, czy do jakiegoś dłuższego związku wtedy, no wtedy taką małżeństwo może niekoniecznie, to że muszę się zmienić. Że coś tu nie gra.
1: I dlaczego doprowadziła taka decyzja?
0: Znaczy to było takie... Znaczy decyzja... No, byłem zmuszony do tego, no bo zorientowałem się, że...
1: No, ale nie ma znaczenia, czy do decyzji jest zmuszony, czy... Okay. Wiele osób mogłoby nie podjąć, mimo że czuło się przymuszonym, ale... Jakąś decyzję podjąłeś, że chce iść...
0: Uznałem, że jeszcze to nie była jakaś duża, taka generalna poprawa życia, ale uznałem, że jestem widocznie zbyt nudny, czy jakiś taki niewłaściwie nastawiony, muszę się zmienić. Tak, ale to jeszcze ja wiem, to, ale to pierwszy raz w życiu chyba byłem taki naprawdę złamany. Pasmo sukcesów nagle się skończyło.
1: I jak Pan Bóg się do Ciebie dobrał?
0: O, nie tak od razu. Pamiętam, że kiedyś jednego dnia no, nadal cierpiałem w myślach emocjonalnie i czułem się źle po tym rozstaniu. I tylko tak się spojrzałem w niebo. I przez chwilę właśnie pomyślałem o niebie, o Bogu i pomyślałem, że no jakieś takie ciepło poczułem. To pamiętam to do dzisiaj, tak, że to było, nie wiem, 10 lat temu, może więcej. Ale pamiętam ten moment, bo tak jakoś zaskoczył mnie trochę. Tak, że pomyślałem o niebie, o Bogu. Potem, kilka lat później miałem okazję, mój przyjaciel, kolega poprosił mnie, żebym był świadkiem na jego ślubie. Trochę mnie to zaskoczyło, bo niby dlaczego, no ale powiedział, że nie ma. No też, że pomyślał tylko o mnie, żebym został tym świadkiem. Ja wtedy byłem już w kolejnym związku. Takim niezbyt szczęśliwym. I poszedłem do spowiedzi. Zgodziłem się zostać świadkiem, poszedłem do spowiedzi. To był taki... No, pamiętam, że długo się zastanawiałem, co na spowiedzi powiedzieć. Trochę poczytałem o rachunku sumienia i tak dalej, ale byłem... No była ciekawa sprawa, bo byłem przymuszony trochę terminem. Nie mogłem tego dolekać. To było bardzo dobre. Było bardzo dobre. A spowiedź była po wielu, wielu latach ponieważ przystąpiłem do niej tak bez jakiegoś głębszego namysłu, to jej owoce takie bezpośrednie nie były zbyt długo obecne. Ale ja wiem teraz już wiem, że to był pierwszy taki krok, gdzie poszedłem, powiedziałem, że Odszedłem od kościoła, nie chodziłem na
1: przesień. Opisałeś sytuację swoją.
0: Tak. Po iluś latach. Mówię, nie byłem u spowiedzi. Nie wiem, ile tam było lat? 12? Mówię, że wszystkie ciężkie grzechy jak najbardziej popełniłem. Takie, które jakoś byłem w stanie wymienić. No w zasadzie no, podałem przykłady. Zrobiłem na przykład to, zrobiłem tamto. I już. Ja sobie teraz daję sprawę z tego, że to naprawdę skreśliło wiele, wiele moich... Znaczy wszystkie grzechy. Wszystkie grzechy skreśliło. To, że się nie od razu poprawiłem, to jest inna sprawa, bo poprawiłem się dużo, wiele lat później jeszcze. To nie od razu, ale to już był pierwszy krok.

0: i jak jest ten moment właśnie nawrócenia, jak Pan Bóg do tego doszedł?
1: Tak jak mówiłem, to moje życie się od razu nie zmieniło. To nadal było, wyglądało bardzo podobnie jak wcześniej, ale zacząłem na przykład po jakimś czasie przyniosłem za domu Pismo Święte. I powiem to taka ciekawe przemyślenie, znaczy ciekawe, pewnie typowe przemyślenie. Otworzyłem Pismo Święte i zacząłem czytać Stary Testament i nic z tego nie rozumiałem. To były dla mnie historie, po prostu ciekawe historie, jak niesamowite są po prostu przygody, jakieś wydarzenia, ale ja teraz wiem, że to do mnie w ogóle nie trafiało. Miałem jeszcze taki epizod, pewna osoba zainteresowała mnie w astrologią w pewnym momencie. To było tak, że nagle się pojawiła taka znajoma, która jakoś tak zagadała do mnie, że ja wyglądam na taki znak czy coś tam. Ja trochę się kiedyś otarłem o astrologię wcześniej, tak zupełnie amatorsko, no bo tego jest pełno wokół w pismach, w gazetach. Troszkę z nią na ten temat podyskutowałem. No więc tam zostałem darowany jakąś książką, sobie zacząłem czytać tą książkę, potem artykułów na ten temat jest bez liku, internet dzisiaj pozwala na nieograniczony dostęp do tej, powiedzmy, wiedzy. Ale tutaj też miałem jakieś takie szczęście, zupełnie tak jak z tą muzyką metalową, że po prostu się tym znudziłem. Nie wiem, co mnie broniło wtedy, czy kto mnie bronił, ale tak dokładnie nie powiem, co lub kto, ale mam pewne przeczucie. Mam pewne przeczucie co do... Zaraz o tym powiem. No i z tego grzechu też się kiedyś wyspowiadałem, bo sobie przypomniałem, bo przestałem się tym interesować, ale po jakimś czasie, jak zacząłem się spowiadać regularnie, sobie przypomniałem, mówię, no jest to grzech i trzeba się wyspowiadać. I ja sobie zdaję sprawę, że to jest wielkie kłamstwo. Bo nieźle mam ci w głowie, a oddalę od Pana Boga. W czasie, kiedy się właśnie interesowałem astrologią, przyszła mi do głowy taka myśl kiedyś w pewnym momencie. Przychodziłem kolejne trudności.

0: wtedy. Ja myślę, ja teraz dobrze nie pamiętam tamtych dni może, ale myślę, że to mniej więcej w tym samym czasie zacząłem się modlić. Po prostu zacząłem się modlić. Czyli zacząłem też chodzić do kościoła tak sporadycznie. Poszedłem na mszę świętą, tam sobie stałem gdzieś z tyłu. O, tak to wyglądało. Wiedziałem, że potrzebuję tego.
1: Metoda małych kroczków Pan Bóg stosuje.
0: Tak, ja wiem, że to tak wygląda. I jak patrzę na swoje życie teraz, tak z dłuższej perspektywy, to rzeczywiście tak wszystko się działo stopniowo. Jakoś. I całe szczęście, bo to znaczy, że jeszcze było dużo czasu tak na to, bo może gdyby było mało czasu, to może trzeba było jakiejś bardziej szokowej terapii. Pamiętam też, znalazłem, no bo potrafiłem znaleźć artykuły o astrologii, to potrafiłem też znaleźć jakieś dokumenty kościoła, czy strony poświęcone modlitwie, czy wierze. Znalazłem gdzieś modlitwę do świętego Michała Archanioła i pamiętam, że ją sobie zapisałem po prostu w komputerze gdzieś. I zdawałem sobie, wtedy zacząłem odczuwać sprawę, zacząłem sobie zdawać sprawę od tego momentu, kiedy się przestraszyłem, że coś tu się ze mną źle dzieje. Coś tutaj na mnie, coś mnie tak straszy, coś mnie męczy. Zacząłem sobie zdawać sprawę, że nie panuję nad swoją czystością zupełnie. I było coś takiego, że w pewnym momencie poczułem się bezsilny, tak, że to też jest, sobie to przypomniałem w jakimś czasie, że zdałem sobie sprawę, że nie panuję nad pewnymi rzeczami. Nie panuję nad na przykład nad swoim ciałem. Ja myślę, że to było też bardzo ważne, jakby to był dalszy, kolejny ważny krok. Pan Bóg pozwolił na to, żebym się poczuł bezsilny. I całe szczęście. Też czułem, że mój tryb życia i sposób życia bardzo mnie męczy. Że jakoś nie bardzo widzę, do czego to moje życie ma prowadzić, tak? A to ciekawa sprawa, bo jeszcze nie mam nawet 30 lat, a już mnie męczą takie rzeczy. I wtedy sobie zacząłem wyobrażać, że okej, okay, mam życie takie, jakie mam. Ten świat jest pewnie nie najlepiej poukładany. Ale kiedyś to życie się kończy. I taką miałem nadzieję właśnie, że tak się zastanawiałem, co się dzieje w momencie śmierci. I tak miałem taką nadzieję, że przecież jest Jezus. I tak myślałem sobie właśnie, że zamknę oczy i zobaczę jakieś światło. I zobaczę Pana Jezusa, który pewnie się do mnie uśmiechał i poda mi rękę. Coś takie, tak miałem taki obraz przez jakiś czas. Tak sobie to, nie wiem, może to był rodzaj mojej modlitwy właśnie do Pana, że o wybawienie. A potem miałem też jedną nieudaną próbę podejścia do sakramentu bierzmowania. No, chciałem zrobić wspólnie z moim przyjacielem, ale ponieważ jakby mój tryb życia trochę nie pasował, trochę bardzo nie pasował do wielkości sakramentu, o który chodziło tutaj, to zakończyło się to no jakimś niepowodzeniem. No, po prostu nie doszło do tego. Doszło do tego później. Także po jakimś czasie stwierdziłem, że pora wziąć to, co jest napisane w Piśmie Świętym, zacząłem czuć taką potrzebę, że muszę wrócić do kościoła, że muszę wrócić na mszę świętą i do sakramentów. I zanim poszedłem do spowiedzi, to zrozumiałem, że nie można kłamać na spowiedzi.

0: trzeba być szczerym, na tyle, na ile można być, na ile tam pozwalają siły umysłu i pamięć i tak dalej. No więc postanowiłem, że uznam to, co jest o czym mówi Pan Jezus w Ewangelii, czyli to, o czym wtedy wiedziałem, nie znając jeszcze dobrze Ewangelii, powiedzmy, że to, co tam jest napisane, to po prostu muszę się tego stosować. O, że to jest... nie mogę pójść do spowiedzi sobie wybierając, a z tym się zgadzam, z tym się nie zgadzam, tylko popełniłem takie grzechy i nie chcę więcej. Znowu tutaj postanowienie poprawy okazało się później dosyć słabe. Poszedłem kolejny raz do spowiedzi. Już tak troszkę ośmielony całym tym faktem, że można pójść do spowiedzi i uzyskać rozgrzeszenie i pomoc od Pana Boga. Ale tutaj ksiądz spowiednik się zorientował i co się dzieje. I dostałem wtedy taką, no, do tej pory odczułem tą spowiedź jako taką bardzo karcącą, ale bardzo dobrze, że to się stało. To było takie przywołanie do porządku. No już wtedy, od tamtego czasu już było lepiej.
1: Jak trafiłeś do wspólnoty?
0: Kiedyś jeszcze wiele, wiele lat temu, powiedzmy 7 lat temu, 8 może, miałem taką dobrą znajomą, która z czystej jakiejś takiej wyczuwała, że coś mi potrzeba. Nie wiem, jak ona wyczuwała, znaczy to już teraz wiem, wtedy pewnie w ogóle mi to głowy nie przyszło. Ale powiedziała mi o kursie Filip. Jest taki kurs prowadzony przez między innymi przez Onowę w Duchu Świętym. Ja wtedy się zainteresowałem kursem, tam spojrzałem, że jest gdzieś pod Warszawą, a machnąłem ręką. Mówię, nie, może nie, jeszcze tego nie potrzebowałem wtedy. To jeszcze nie był ten moment. I kiedyś usłyszałem w radiu już później, to był rok, ponad rok temu, reklamówkę kursu. I jedna z tych reklamówek bardzo mnie trafiała. Po prostu opisywała doskonale moją sytuację, że brzmiało to mniej więcej tak. Wyobraź sobie, że jesteś nad morzem, piękna pogoda, jesteś szczęśliwy, wypoczywasz i nagle dopada ci jakieś takie... Nagle cię to wszystko przestaje cieszyć. Ja wtedy pomyślałem sobie, o, to tak jakby do mnie pasuje. To może ja pójdę na ten kurs, dowiem się czegoś więcej.

0: No i udało się na kurs dostać. O kursie, może o samym przebiegu kursu, co za dużo nie będę mówił z uwagi na jego specyfikę, żeby do tych słuchaczy, którzy się jeszcze wybiorą, żeby pozwolić im w pełni uczestniczyć, to nie powinienem mówić o szczegółach, tak? Ale jest to taki dosyć krótkie rekolekcje wyjazdowe, podczas których można spotkać miłość Pana Jezusa, można spotkać miłość Boga Ojca, można spotkać Ducha Świętego, poczuć Jego działanie, można się nieźle zdziwić. Co jeszcze? Można się i nawrócić i można pogłębić swoją wiarę. Jest to coś godnego polecenia. I jakby po kursie... Kurs był... Może powiem o swojej sytuacji, w jaki wówczas byłem. Otóż powróciłem do kościoła, już zacząłem uczestniczyć w życiu kościoła, w Eucharystii, w życie sakramentalne. Dopełniałem tam swojej formacji, bo mnie to potrzebowałem tego, czułem potrzeby i czegoś więcej, więc nie ograniczałem się tylko do niedzielnej mszy. To było i audycje wówczas Radia Józef, i nie wiem, jakieś artykuły w internecie i bardzo dużo MP3, co zacząłem ściągać, słuchałem w wolnej chwili z kazaniami, z konferencjami. Ale ciągle mi brakowało, ciągle tkwiłem w takim środowisku bardzo od Boga oddalonym, takim obojętnym. Praca. Tam praktycznie Boga nie widać, tak? To znaczy, może nie mówi się o nim. W domu, no to rodzina pozostała taka, jaka była. Tak o Bogu też niewiele się raczej mówi. Wśród znajomych, przyjaciół, to albo też ludzie, którzy do kościoła mają stosunek ambiwalentny, powierzchowny często, albo religijność się zatrzymuje właśnie na poziomie takim najbardziej podstawowym. No i ja tutaj czułem taką potrzebę czegoś więcej i brakowało mi otoczenia. I pamiętam, jak na kursie po prostu siedziałem, słuchałem tego, co inni mieli do powiedzenia ze wspólnoty. I bardzo często się zdarzało tak, że po prostu siedziałem, patrzyłem się i kiwałem głową, bo to było dokładnie, mówili dokładnie te rzeczy, które czułem. Oprócz tego też wyniosłem też kilka nowych rzeczy, z których sobie nie zdawałem sprawy wcześniej. Też mnie ten kurs bardzo tak ubogacił. Na przykład temat grzechu, tak, ja zrozumiałem, jak bardzo grzech brudzi, jak on po prostu brudzi. I zdałem sobie sprawę, że znaczy zrozumiałem, że nie zdawałem sobie do tej pory z tego sprawy. Jak to jest po prostu już... No brud to jest najlepsze określenie.
1: I jak z kursu? Trafi się do wspólnoty?
0: Praktycznie z marszu, bo po kursie jeszcze wspólnota proponowała takie seminarium. Po kursie Filip, czyli dla tych, którzy chcą to jeszcze, powiedzmy, pogłębić, przeżyć, to zapraszali właśnie przyjaciele do wspólnoty. No i tak zacząłem przychodzić na spotkania regularne. Angażowałem się. Mnie też troszeczkę wcześniej jakby ciągnęło do tego, ale ja nie zdawałem sobie z tego sprawy, że to jest aż... Bo to trzeba wejść, doświadczyć tego. Ja na przykład w pewnym momencie zauważyłem, że były na przykład w radiu audycje z udziałem z ludźmi z odnowy. I jakoś tak zwracały moją uwagę. Zdarzało mi się też, że się modliłem też w czasie modlitwy osobistej w taki sposób, jaki później odkryłem w odnowie. Czyli to już była taka modlitwa bardziej spontaniczna, unoszenie rąk. Ja nie wiem, to po prostu ja tego nie ściągnąłem znikąd. Ja na to, co się pojawiło kiedyś, tak? Jakaś taka modlitwa właśnie bardziej płynna. Tak raz, drugi, trzeci mi się to zdarzyło i pomyślałem sobie, no, coś się dzieje, tak? A jeszcze nie wiedziałem co. jakoś tak.
1: Ile lat jesteś we wspólnocie?
0: O, bardzo krótko, jestem ponad rok dopiero. Może bardzo świeżo.
1: Ile czasu no, Bóg jest punktem odniesienia twojego życia, taki tak w sposób prawdziwy, nieodwołalny.
0: Cztery lata, 4,5. Znaczy, bo to była ta decyzja, o której mówiłem, tak, że to, co mówi Jezus, to muszę to uznać za prawdę, żeby w ogóle móc uczestniczyć w jakimś kontakcie z Nim, tak, że...
1: Na początku, kiedy mówiłeś, byłeś smutny i dopiero teraz się...
0: No bo mówiłem o czasie takim nieszczęśliwym tak naprawdę. No.
1: Czy jesteś szczęśliwym człowiekiem w tej chwili?
0: Na pewno jestem szczęśliwszy niż kiedyś, ale też zdaję sobie sprawę, że jeszcze muszę pracować nad sobą. No bo jest jeszcze we mnie, są rzeczy, nad którymi muszę pracować. O, zdaję sobie z tego sprawę.
1: Jakiego Boga poznałeś? Kim jest? Ten, który cię zmienia.
0: Jest to Bóg. Niech pomyślę, bo to wchodzimy w taką rzeczywistość, którą jest trudno opisać. Ja może opiszę na kursie, tak? Jakie było takie moje spostrzeżenie po kursie, czy w czasie kursu. Ja przed kursem miałem jakieś takie nastawienie, że ja czułem potrzebę bycia z Panem Bogiem i jakby pracy, uczestniczenia w życiu Kościoła, w pracy nad sobą, ale też czułem jakiś taki przymus, że ja muszę się starać, że to jest takie, no że po prostu nie mam wyjścia i tak dalej. To było takie troszkę przymusowe, troszeczkę, może nawet bardziej niż troszeczkę. A potem zrozumiałem, że nie, że... Ja zostałem do tego stworzony, po prostu do tego, żeby być z Panem Bogiem. I On mnie stworzył. Stworzył mnie po coś, ma jakiś cel. Przede wszystkim...
1: Bóg to już... wolność?
0: Tak. Ja też sobie kiedyś zdałem sprawę podczas takiego seminarium po kursie Filip. Wyobraziłem sobie, co to znaczy być wolnym i też zrozumiałem, że ja nie do końca wiem, jak tą wolność wykorzystać. To od razu taką poczułem wątpliwość, że ja, czy ja będę wiedział, umiał wykorzystać wolność. A wolność sobie wyobraziłem jako taki stan, nie wiem, pięknego poranka, tak? Wstaję rano, nic mnie nie obciąża, jestem wypoczęty, niezmęczony. Nie mam niczego, nie zostawiłem z dnia poprzedniego na dzisiaj. Po prostu taka... No nie, ja nie wiem, jak to pisać. No to... Nie wiem, czy to jest... Może to wolność właśnie. No i... Czy ja będę wiedział, jak to zapełnić? Nie, bo tak samo sam stanąłem z tą wolnością i... I przypomniałem sobie, że kiedyś się pewnie wiele razy w życiu tak czułem i wypełniłem tą wolność jakoś po swojemu, tylko pod siebie i nie wspominam tego jakoś dobrze teraz. Znaczy skutków, tak. No pewne rzeczy były przyjemne, ale czy przyniosły dobry owoc, to widać, że nie.
1: I jaki wniosek z tego wynika?
0: No samemu nie. Nie należy się przeżyć się samemu. Z wolności trzeba korzystać rozważnie, pytać się Pana Boga o Jego plany, o radę, o wskazówki. Też trzeba się zdobyć na odwagę taką, żeby słuchać Go i wypełniać, ale też się nie zrażać tym, jeżeli coś nam nie wyjdzie. Jeżeli znowu zrobimy po swojemu, o ile się zorientujemy, że znowu zrobiliśmy źle. To porozmawiać z Panem Bogiem, powiedzieć, no przepraszam, znowu zrobiłem po swojemu. A Pan Bóg doskonale wie, jacy jesteśmy i liczył się z tym. I no cóż, on nam wszystko przebacza. No. Zawsze możemy zacząć od nowa. Czasem jakieś mniejsze potknięcia, mniejsze sprawy, to można załatwić praktycznie natychmiast osobiście. Można się zwrócić do Pana Boga, powiedzieć, przed chwilą zrobiłem źle. Zdaję sobie z tego sprawę, przepraszam, żal za grzechy taki prosty i już jest lepiej. Ważna jest często spowiedź. Jak często, to jest sprawa jeszcze tutaj. Staram się znaleźć jakiś taki dla mnie odpowiedni interwał. Bo ja mam życie raczej takie uporządkowane i dni są do siebie bardzo podobne, więc jakbym zaczął się często spowiadać, to i spowiedź by się zrobiły do siebie bardzo podobne i to chyba nie było, nie o to chodzi. Też kiedyś jeden spowiednik mi tak poradził, że właśnie niekoniecznie może tak często jak wtedy, może rzadziej. Ale na pewno też nie raz do roku, nie raz na pół roku, bo to już może być to jest za rzadko, żeby coś zmieniać w sobie. Jeszcze mi taki epizod jeden przyszedł do głowy. Bardzo ciekawy. Ja się z nim czasem dzielę ze swoimi przyjaciółmi. Może skorzystam z okazji. Duże wrażenie, duży wpływ na mnie wywarła śmierć Jana Pawła II. O ile ja tam wspominałem, że życie moje było takie na uboczu, tak, od kościoła i Pan Bóg może był, ale po prostu był. Tak jakoś świadomość z tego, że obecność Jana Pawła II jakoś nigdy mi nie przeszkadzała. Wręcz byłem z tego faktu jakoś tak zadowolony, dumny i dopiero jakoś tak w momencie, jak już odchodził, to zrozumiałem, że tak naprawdę jest mi bliższy niż mi się wydawało. Od razu zaznaczę, że nie jestem z tego pokolenia takiego, które żyło nauką Jana Pawła II. No, byłem dwa razy na mszy z jego udziałem. Znaczy na mszy z, no tak, prowadzę z papieżem. Ale jakoś nie czytałem encyklik i nie książek. No nie. Po prostu był i dobrze, że był. I dopiero jak umarł, to poczułem, odszedł, znaczy lepsze słowa, odszedł. To poczułem, że był ważny. Na pogrzebie, który oglądałem przez telewizję, to płakałem.
1: W jakiej intencji się pomodlił? Z naszymi słuchaczami.
0: Ja wspominałem o tym, że miałem takie poczucie w pewnym momencie, że ktoś się za mnie musiał modlić. A jakiś czas temu zrozumiałem, na nabożeństwie czerwcowym jest taki fragment, kiedy się wierni w kościele modlą za tych, którzy odeszli. Ja,
1: od kościoła?
0: Od kościoła, tak, o to, żeby wrócili. Więc może za tych wszystkich, którzy odeszli, trochę z własnej winy, trochę może zwiedzeni. Żeby się za nich pomodlić, bo ta modlitwa jest potrzebna i będzie owocna.
1: Drodzy Państwo, zapraszam serdecznie. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Amen. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Drodzy Państwo, naszym dzisiejszym gościem był Jacek. Wszystkiego dobrego i do usłyszenia z Panem Bogiem.

0: mamy przekazanie kochaj bliźniego swego jak siebie samego, a nie kochaj bliźniego swego zamiast siebie samego. Podpisuje się pod tym rękami i nogami, że jesteśmy jednością psychofizyczno-duchową, że wychowanie to nie jest sztuka zarządzania dzieckiem, tylko sztuka zarządzania sobą, że nie ma nic złego w tym, żeby przyznawać się do trudnych emocji. Nigdy nie mówmy o tym, że to są złe emocje. To rodzic ma być tą stabilną kotwicą, taką latarnią morską, która zawsze stoi w tym samym miejscu i daje to światło. Wielkie szapoba dla każdego rodzica, który potrafi przyjść do dziecka i powiedzieć: przepraszam cię bardzo, że się uniosłam. Chodzi o to, żeby być coraz lepszą mamą, coraz lepszym tatą, ale to, że się będziemy potykać, to jest jak amen w pacierzu.
1: Dzień dobry, witamy w kolejnej odsłonie naszej audycji Niebo Otwarte. Dzisiaj naszym gościem jest Anna Łukalska, psycholog, dyplomowany psychoterapeuta, żona i mama. Dzień dobry, Aniu.
0: Dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie. Dziękuję za zaproszenie.
1: Aniu, spotykamy się dzisiaj w takim wyjątkowym czasie, ponieważ mamy maj, rozpoczęły się egzaminy już maturalne, za chwilę czekają nas egzaminy ósmoklasisty, potem sesja, a to wszystko generuje bardzo dużo stresu. I to jest taki stres, który dotyka nie tylko tych, którzy muszą zmagać się z tymi egzaminami, z odzwierciedleniem swojej wiedzy, ale również z ich rodzinami. I postanowiłam zaprosić cię dzisiaj do naszej audycji, żebyś poopowiadała trochę, jak sobie z tym stresem radzić.
0: Z tym stresem u dzieci i u siebie.
1: Dokładnie.
0: Tak, no to jest na pewno wielkie wyzwanie i też mogę się podzielić osobistą historią, ponieważ ja też jestem w tym momencie, że moje dziecko przystępuje do egzaminów ósmoklasisty, więc mogę trochę spojrzeć na to od strony takiej teoretycznej, czyli mojej pracy zawodowej, ale też od strony praktycznej, czyli od tej właśnie, gdzie jestem jako mama, w tej mojej roli jako mama. I rzeczywiście jest to bardzo takie duże wydarzenie, obciążone rzeczywiście jakoś generujące bardzo dużo napięcia i stresu. I myślę sobie, że w tym byciu wsparciem dla dziecka najważniejsze jest to, żeby przede wszystkim umieć zająć się swoimi emocjami, dlatego że to, jak my zadbamy o siebie i o to, w jaki sposób my potrafimy unieść trudne wydarzenia, które się dzieją w naszym życiu, chociażby takie egzaminy czy maturę, będzie miało ogromne znaczenie i przełożenie na to, jak będą sobie radzić z tym nasze dzieci. To znaczy, jeżeli ja wpadam w przerażenie, w panikę, jakoś tam się rozpadam na skutek tego stresu, no to trudno oczekiwać, że dziecko będzie w tym wszystkim stabilne i że będzie stało w pionie. Dlatego zawsze jak pracuję z rodzicami, którzy mają jakieś problemy wychowawcze czy wyzwania ze swoimi dziećmi, to zawsze powtarzam taką złotą zasadę, którą bardzo lubię, że wychowanie to nie jest sztuka zarządzania dzieckiem, tylko to jest sztuka zarządzania sobą przede wszystkim. To znaczy, to, na ile ja potrafię unieść i regulować własne emocje, przekłada się na to, jak sobie z emocjami radzi moje dziecko, bo ono patrzy na mnie i ono uczy się tego, że można się przyznawać do lęku, można się przyznawać do złości, można o tym mówić wprost, nie dzieje się w związku z tym żadne nieszczęście, nie dzieje się żaden armagedon, że można to uznać, i nie ma za to żadnej kary, nie jest to jakoś banowane, krytykowane i że to jest dozwolone po prostu, czyli ono uczy się jakby radzenia sobie ze swoimi trudnymi emocjami, patrząc po prostu na mnie, czyli my jesteśmy takim lustrem dla tych naszych dzieci, więc zawsze zachęcam dorosłych, żeby uczyli się pracować nad swoją emocjonalnością i nad zarządzaniem własnymi emocjami, bo to będzie z korzyścią i dla nich, i dla tych dzieci, które na nas patrzą.
1: No właśnie, ale jakie jest twoje doświadczenie, jeśli chodzi o tę umiejętność? Bo ja mam wrażenie, że ta umiejętność radzenia sobie ze swoimi emocjami bardzo kuleje. Ty jesteś psychoterapeutką i spotykasz się ze swoimi pacjentami. No i właśnie, i która sfera jest taka najbardziej wymagająca interwencji? Czy nie właśnie o emocje tutaj chodzi?
0: Ja myślę, że zdecydowanie tak jest, że chodzi o emocje wszędzie, bo jeżeli mówimy o najbardziej powszechnych wyzwaniach, z którymi zgłaszają się ludzie na psychoterapię, czyli o zaburzeniach nastroju, czyli no dajmy na to przede wszystkim, myślę tutaj o depresji, albo o zaburzeniach lękowych, czyli takich bardzo powszechnych, z którymi bardzo często ludzie się zgłaszają, no to za każdym razem mówimy właśnie o radzeniu sobie z trudnymi emocjami, czyli z lękiem, ze smutkiem, z przerażeniem, z gniewem, z bardzo takim dużym stresem. Więc ta regulacja emocjonalna jest jednym z podstawowych problemów, z jakimi ludzie się zgłaszają na psychoterapię. Czyli może to być wyzwanie w przebiegu depresji czy w przebiegu zaburzeń lękowych, ale też generalnie przychodzą ludzie i mówią, ja już nie radzę sobie ze sobą, bo w bardzo takich, jak to dzisiaj młodzież mówi, randomowych sytuacjach potrafię wybuchnąć na moich najbliższych tylko dlatego, że są krzywo postawione buty w przedpokoju albo dlatego, że nie wiem, nagle kubek stoi nie w tym miejscu, w którym trzeba albo w którym ja bym chciała, żeby on stał. I to pokazuje tylko, jak bardzo ten powód, który ja identyfikuję jako źródło mojej złości, wcale nie jest tym właściwym powodem, o który mi chodzi, że pod spodem jest dużo innych nawarstwionych problemów z wyrażaniem emocji i nad tym właśnie pracujemy w procesie terapeutycznym, żeby sobie dawać prawo do tych emocji, żeby je identyfikować, żeby je nazywać, bo to jest ogromny problem. Bardzo często jak przychodzą do mnie dorośli pacjenci i zadaję zwykle takie pytanie na początek, jak się pan dzisiaj ma, jak się pani dzisiaj ma, jak się pan czuje, no to słyszę odpowiedź dobrze albo źle, albo tak sobie, albo trudno powiedzieć. A przecież tych modalności w nazywaniu emocji jest bardzo dużo i my w terapii uczymy się trochę że właśnie tego, żeby precyzyjnie je nazywać, te emocje, żeby dawać im prawo do bycia, żeby je uznawać i żeby je wyrażać konstruktywnie, czyli nie w sposób taki bardzo agresywny albo uległy, bo ja mogę z jednej strony je łykać i nie mówić o nich w ogóle, albo mogę je wylewać w taki przemocowy sposób na innych. I ta druga forma jest najczęściej spotykana, czyli właśnie ta złość o to, że kubek stoi nie tam, gdzie trzeba, albo że buty stoją nie tak, jak trzeba. Czyli każda sytuacja jakaś nerwowa, stresowa powoduje, że mi się te emocje ulewają tylko dlatego, że one nie są rozpoznane na czas i nie są wyrażane adekwatnie do bieżącej sytuacji, tylko mi się nawarstwiają, kumulują i potem w takich najmniej oczekiwanych momentach wybuchają. I myślę sobie, że egzaminy właśnie dziecka czy matura jest takim momentem, która może to jakby odblokować, uaktywnić. Dlatego warto wcześniej jakoś o to zadbać, żeby dać trochę upust tym emocjom, żeby w tych momentach, kiedy naprawdę spodziewamy się, że będzie trudno, żeby nie było już tego powodu, żeby je ulewać czy też wylewać w taki nadmiarowy sposób.
1: I myślisz, że można to zaplanować jakoś wcześniej?
0: Ja myślę, że to jest kwestia treningu i my też tego uczymy się na psychoterapii. Nic się nie dzieje automatycznie. Jeżeli ktoś przez długie miesiące albo nawet długie lata nie miał kontaktu z tymi emocjami i nie potrafił ich wyrażać w taki konstruktywny sposób, no to nagle nie stanie się tak, że on będzie to umiał robić. Są różne metody, techniki, które w tym pomagają. Takie właśnie poszerzanie świadomości tego, co się we mnie dzieje i nauka takiego bieżącego wyrażania tych emocji. Na pewno jest to kwestia treningu i to nie dzieje się od razu. To wymaga pracy. Ja zawsze powtarzam, że każda taka metoda, która jest często reklamowana w internecie, przyjdź na, nie wiem, weekendowy kurs, a odmienimy twoje życie i od dzisiaj będziesz szczęśliwym człowiekiem, będziesz umiał sobie radzić ze swoimi nastolatkami na przykład i z kontrolowaniem własnych emocji, jest po prostu kłamstwem i trzeba bardzo na to uważać, żeby nie dać się wpędzić w maliny, bo ważne i wartościowe rzeczy przychodzą w wielkim trudzie. Tak zawsze mówiła moja babcia i ja to pamiętam, też często powtarzam to moim pacjentom. Jak coś jest ważne i wartościowe, czyli na przykład praca nad sobą, praca nad wyrażaniem swoich emocji, nad uczeniem swoich dzieci, jak to robić, to jest naprawdę trudna praca i ona wymaga czasu. I to się na pewno nie wydarzy w weekendowy kurs.
1: Mhm. Ja tak sobie myślę, że bo dzisiaj mamy cały wysyp różnej maści psychologów, psychoterapeutów, terapeutów, coachów, wróżbitów i trafić na tego, który naprawdę będzie umiał pomóc, z jednej strony nie jest trudno, bo wystarczyłoby chociażby sprawdzić, jaką szkołę skończył taki psycholog, prawda? Tak. No ale z drugiej strony widzimy wielkie niebezpieczeństwo, które wynika z tego, że bardzo duża grupa ludzi nie poszukuje takich informacji, opiera się tylko na informacjach znajomych czy po prostu internetu i chwyta się kolorowego zaproszenia, które ładnie wygląda, dobrego marketingu i może sobie zrobić krzywdę. Czy rzeczywiście można sobie zrobić krzywdę, trafiając do niewłaściwej osoby?
0: Tak, i ja też mam takie w swoim doświadczeniu sytuacje, kiedy trafiały do mnie osoby właśnie po takich, nie wiem, ustawieniach hellingerowskich, na przykład weekendowych, gdzie zasiane zostało bardzo dużo zamętu i pewne rzeczy zostały porozdrapywane i niepozamykane i potem to jest źródłem wielkiego bólu i cierpienia. Dlatego mówię o tym, że ważne i wartościowe rzeczy przychodzą w wielkim trudzie i trwają, wymagają czasu, cierpliwości. Bo jeżeli ktoś wychowywał się w dysfunkcyjnym domu, w dysfunkcyjnej rodzinie przez wiele lat, kilkanaście lat nawet, no to naprawdę trudno oczekiwać, że to się uda naprawić przez jeden weekend. To wymaga naprawdę cierpliwości i pracy. I to, co mówisz o tym, żeby sprawdzać kwalifikacje, kompetencje, to jest pierwsza i podstawowa sprawa. Ja rozumiem, że tonący chwyta się brzytwy i bardzo często ludzie w cierpieniu po prostu biorą to, co jest pod ręką i dają się zwieść takim marketingowym chwytom. I ja to rozumiem. Natomiast zawsze zachęcam, żeby sprawdzać przynajmniej wykształcenie, kwalifikacje, czy ktoś jest po studiach psychologicznych, czy jest po szkole psychoterapii czteroletniej, czy ma dyplom ukończenia studiów, czy ma certyfikat psychoterapeuty, czy ma staż itd., itd. Potem dopiero możemy umawiać się na spotkanie i sprawdzać, czy mamy, jak to niektórzy moi pacjenci mówią, flow, bo to też jest bardzo ważne, że trafiam czasami na ludzi, którzy mi pasują, terapeutów, którzy mi pasują i na takich, którzy mi nie pasują. I to też jest normalne. Ja dlatego też zawsze umawiam się na takie wstępne spotkania, 3 do 5 spotkań, żeby sobie sprawdzić, czy ja mogę pomóc, czy ta osoba chce ze mną pracować. Sprawdzać kwalifikacje osób, do którym chcemy się powierzyć. Nawet tak to mówię. Czyli sprawdzaj wykształcenie, najlepiej, żeby to była osoba po psychologii. Sprawdzaj, czy ma ukończoną szkołę psychoterapii, 4-letnią szkołę psychoterapii, certyfikowaną, rekomendowaną przez towarzystwo psychologiczne, psychiatryczne, czy ma dyplom ukończenia tej szkoły, czy ma certyfikat, czy ma określony staż, doświadczenie w tej branży, ilość godzin wypracowanych, czy ma praktykę dobrą i dopiero wtedy się umawiaj. I dopiero wtedy można sprawdzać i dodatkowo, czy mi ta osoba pasuje, czyli jak to moi pacjenci mówią, czy jest to flow między mną a tą osobą, bo często ludzie zaczynają właśnie od tego flow, czyli umawiam się do pierwszego z brzegu kogoś, kto ma dobry PR i dobrą reklamę i jak mam z nim flow, no to jest to jest dobrze, czyli jestem w stanie zaczynać pracę z tą osobą. Natomiast ja zawsze mówię, najpierw sprawdź formalne kwestie, czyli właśnie wykształcenie, ukończoną szkołę psychoterapii, a dopiero potem z tych osób, które mają spełniane te warunki formalne, pójdź na jedno, na drugie, na trzecie spotkanie i zobacz, czy ta osoba ci pasuje, czy nurt, w którym pracuje, też jest dla ciebie ok, bo to też ma znaczenie. Natomiast muszą być spełnione te warunki formalne i wtedy mamy największe szanse na to, że oddajemy się w dobre ręce i mamy po prostu to bezpieczeństwo, że nie stanie nam się krzywda. Oczywiście zawsze jest jakieś ryzyko, że jakiś tam po drodze będzie trud. No i w psychoterapii zawsze jest dużo trudu, bo to jest trudna praca, ale chodzi o to, żeby minimalizować to ryzyko, a przez sprawdzenie kwalifikacji na pewno to się dzieje.
1: Mhm. No dotykamy tutaj też takiej bardzo delikatnej kwestii, ponieważ decyzja o wejściu w psychoterapię to jest też decyzja, która wiąże się z dosyć dużym wydatkiem. Ja niedawno dowiedziałam się, że oczekiwanie na wizytę u psychologa w Centrum Zdrowia Dziecka w Warszawie trwa 5 lat. Dokładnie 5 lat. Więc jeżeli rodzic, który zmaga się z naprawdę poważnym problemem dziecka, czy nawet z próbą samobójczą, nie może czekać 5 lat. I co wtedy?
0: Tak, i oczywiście zdaję sobie z tego sprawę i bardzo często takie pytania się pojawiają, no, gdzie mogę skorzystać z bezpłatnej wizyty u psychologa czy u psychoterapeuty. I zdaję sobie sprawę, że jest to bardzo trudne i że te kolejki są, tak jak mówisz. Natomiast są na pewno, przynajmniej w większych miastach, takie miejsca, w których można skorzystać z takiej doraźnej pomocy. Myślę sobie na przykład o centrach interwencji kryzysowej, czyli takie miejsca, które są za darmo i w których rzeczywiście od ręki można umówić się na takie spotkania, konsultacje. Tam pracują psychologowie, interwenci kryzysowi właśnie. Oni też mają na pewno bardzo takie dobre dojścia i źródła informacji o miejscach, które oferują taką bezpłatną pomoc. Na przykład w miejscu, gdzie ja mieszkam, jestem z Lublina, działa Ośrodek Psychiatrii Środowiskowej i Psychoterapii, który działa właśnie w ramach NFZ-u i jest za darmo. I tam jest cały sztab psychologów, psychoterapeutów, do których można się zapisać i z takiej pomocy skorzystać. Czasami też jest tak, że nie potrzeba jakichś długotrwałych procesów, które są bardzo kosztowne. Czasami wystarczą jakieś konsultacje. Chodzi o takie kwestie edukacyjne dla rodziców, jak sobie radzić z jakimś wyzwaniem, jeżeli chodzi o te kwestie wychowawcze. Czasami też dla dziecka, czy tam dla nastolatka też może wystarczą jakieś konsultacyjne spotkania, których jest kilka i nie idzie to w jakieś długie lata psychoterapii, bo nam się często kojarzy, że to właśnie psychoterapia z takim bardzo długotrwałym procesem, który idzie w miesiące, w lata i w ogromne pieniądze, a też tak wcale nie musi być, więc może to być na zasadzie psychoedukacji. Myślę też o tych właśnie treningach umiejętności społecznych, o tych TUS-ach, które też, oczywiście wiadomo, trzeba się tam też jakoś umówić, zapisać w kolejkę i to też nie jest pewnie łatwe. No i też jakby pomoc, którą można uzyskać w szkole i być może też tam są podawane jakieś namiary na miejsca, gdzie można korzystać z takiej pomocy bezpłatnej, czyli myślę o właśnie tych psychologach, pedagogach szkolnych, którzy pracują w szkołach. Oni są na pewno jakimś źródłem informacji, gdzie dalej i co dalej.
1: No to niestety nie jest moje doświadczenie. Nie mam dobrego doświadczenia, jeśli chodzi o pracę psychologów, pedagogów szkolnych w związku z tymi szkołami, do których chodzą moje dzieci. Szczególnie jeśli chodzi o szkołę podstawową. Nie wiem, z czego to wynika, ale chciałabym cię zapytać o to, co robić. Może są jakieś rady dla rodziców, żeby nasze dzieci nie musiały na psychoterapii uczyć się mówić o swoich emocjach, uczyć się nazywać swoje emocje i łączyć pewne kropki. To, co powiedziałaś na początku, że ktoś źle postawi buty, a ja wybucham, myśląc, że te buty są powodem mojego wybuchu, ale to jest zupełnie coś innego.
0: No tak, ja bardzo ubolewam nad tym, że my w szkołach mamy przeróżne zajęcia dotyczące biznesu, zarządzania, przysposobienia obronnego, jakiejś edukacji, historii, biologii i tak dalej, a tak mało jest zajęć, które właśnie traktują o tym, o czym ty powiedziałaś. Praktycznie tego nie ma. Czyli właśnie jak się obsługiwać sobą, jak się obsługiwać tym, co się we mnie dzieje pod względem emocjonalnym, pod względem moich potrzeb. Bardzo mi jest przykro, że to nie funkcjonuje. Myślę, że to by załatwiło bardzo dużo problemów. Dlatego zawsze myślę o tym, jak ważną rolę mają rodzice tutaj i jak ważna jest edukacja rodziców, no bo od nich się to wszystko zaczyna. I znowu wracam do tego zdania, że wychowanie to nie jest sztuka zarządzania dzieckiem, tylko sztuka zarządzania sobą. Czyli dla osoby młodej, która się dopiero kształtuje, u której kształtuje się tożsamość, która się dopiero uczy, co to są emocje, co to są potrzeby, jak siebie wyrażać na zewnątrz, takie lustro w postaci dobrze uformowanego rodzica, który nie rozpada się wtedy, kiedy dzieje się coś trudnego, który potrafi właśnie zarządzić swoimi emocjami, regulować je. O, to jest chyba najlepsze słowo, bo mniej mi pasuje zarządzanie czy sterowanie emocjami, a bardziej regulacja emocjonalna. To jest naprawdę ogromny skarb. Czyli znowu idziemy od tego, że zacznij od siebie. Zacznij od siebie w swojej roli mamy, w swojej roli taty. Ucz się, jak zachowywać się asertywnie, bo to jest jedna z podstawowych umiejętności, czyli jak nie wchodzić w uległość ani w agresję, tylko zachowywać się łagodnie, stanowczo, bez lęku, mieć odwagę mówić o tym, co się ze mną dzieje, co mi sprawia przykrość, co jest dla mnie trudne, co mnie boli, dlaczego mi jest przykro, co mnie złości, dlaczego się boję, w jakich sytuacjach. Żeby dawać w ten sposób dziecku takie prawo do tego, że ono też może o tych emocjach mówić i że to jest normalne, że nie ma nic złego w tym, żeby przyznawać się do trudnych emocji. I tutaj robię gwiazdkę. Nigdy nie mówmy o tym, że to są złe emocje, bo mamy taką wdrukowaną przez pokolenia taką narrację, że emocje są dobre i złe. Czyli dobre to ta radość, satysfakcja, przyjemność, ulga, a złe to jest właśnie złość, strach, lęk i tak dalej. I my idziemy z tym w życie i potem przekazujemy to naszym dzieciom. I jak prowadzę różne warsztaty, webinary, szkolenia, to zawsze staram się przekazać tą prawdę, że nie ma emocji dobrych i złych. Są emocje, jeżeli już, to komfortowe i niekomfortowe, przyjemne i nieprzyjemne. Bo jasne, że złość jest nieprzyjemna, gniew jest nieprzyjemny, lęk jest nieprzyjemny, ale one są dobre, nawet bardzo dobre, dlatego, że one mi niosą bardzo ważną informację o mnie, o moich potrzebach, o moich granicach i o moich prawach. I jeżeli ja doświadczam złości, to to jest dla mnie nieoceniona informacja o tym, że ktoś przekroczył moją granicę, naruszył moje prawo i że jest jakaś potrzeba, która jest niezaspokojona. I jak będę w stanie się nad tym pochylić, odpowiedzieć sobie na to pytanie, to będę mogła asertywnie powiedzieć: hola, hola, uważaj, dalej nie możesz już pójść, to mi się nie podoba, to jest dla mnie złe, to mnie krzywdzi, tego nie lubię, a to lubię, potrzebuję tego i tego, a tego i tego nie chcę. I jeżeli ja będę potrafiła to robić jako osoba dorosła, to moje dziecko, patrząc na mnie, naprawdę dzieci są jak gąbki i one to będą chłonąć. I potem jak będą dorastały, jak będą w okresie nastoletnim, też będą potrafiły to robić, będą potrafiły otwarcie mówić o swojej złości, o swoim lęku, o swoim napięciu, o stresie, który im towarzyszy, a nie będą tego zamiatać pod dywan, udawać, że tego nie ma, dewaluować to, bo jak będą to robić, to się będzie tylko piętrzyło i w końcu o tą wystającą pod dywanem gulę będą się po prostu potykać i przewracać.
1: Dokładnie. Kiedyś taki zespół Raz, Dwa, Trzy, na pewno znasz, śpiewał taką piosenkę: gdyby w życiu były same dobre chwile, nie wiedziałbym, że żyję. Tak. I to jest bardzo, bardzo mądre odniesienie do tego, co powiedziałaś. Taka umiejętność radzenia sobie i akceptowania też takich trudnych chwil, które pomogą docenić te chwile dobre. Mamy zawsze szansę, żeby właśnie po takim trudnym doświadczeniu złapać ten oddech i wypłynąć.
0: To, co teraz mówisz, to jest właśnie historia o odporności psychicznej, o której też bardzo dużo mówię, też prowadzę warsztaty z tego zakresu. I znowu odnosząc się do Ewangelii, to jest dokładnie historia o 7 latach tłustych i 7 latach chudych. Że jest czas, kiedy jest dobrze i my wtedy się karmimy, najadamy się tym dobrem, tym szczęściem, tym błogosławieństwem, a potem przychodzą lata chude i jak ja jestem najedzona, to ja mam z czego brać i ja mam z czego dawać też i jakoś przetrwać te 7 chudych lat. I odporność psychiczna właśnie na tym polega. To jest coś takiego, że ja potrafię w momentach kryzysowych, czyli właśnie przykład, nie wiem, jakichś trudnych sytuacji w relacjach, czy właśnie jakichś trudnych egzaminach, czy jakichś wyzwaniach w pracy, że ja potrafię stawać do pionu, bo mam taki zasób, taką umiejętność, że nie upadam. Mi się to bardzo kojarzy też z taką zabawką. To jest taka zabawka, jak byłam mała, to przywoziło się to zza wschodniej granicy, taka Wańka Wstańka. I one miały taką umiejętność, że jak się próbowało je przewrócić, to się to nie udawało, bo na zawsze wstawała do pionu. I dla mnie to jest też taki fajny obraz odporności psychicznej, że cokolwiek się zdarza, to ja jestem w stanie po tym trudnym doświadczeniu stanąć do pionu. Dlatego, że jestem nakarmiona przez te 7 tłustych lat, dlatego, że potrafię regulować własne emocje, że potrafię o nich mówić, że potrafię je nazywać, że potrafię się upominać o własne dobro, że potrafię stawiać granice. Też pewnie, że znam pewne techniki, które mogą mi pomóc radzić sobie w tych szczególnie trudnych momentach. I tutaj, żeby też być trochę praktycznym, no to mogę powiedzieć o kilku takich sprawdzonych technikach, wtedy, kiedy jest dużo napięcia, dużo stresu. Jest na przykład taka technika 5 zmysłów, nie? Czyli na przykład kiedy zbliża się bardzo duże napięcie, bardzo dużo stresu, bardzo dużo nerwów, czuję, że nawet jest blisko już do jakiegoś ataku paniki, szukam 5 rzeczy, które mogę zobaczyć, 4 rzeczy, których mogę dotknąć, poczuć fakturę, ciepło tych rzeczy czy zimno, 3 rzeczy, które mogę powąchać, 2, które mogę poczuć i 1, którą mogę posmakować. I to bardzo skutecznie odwraca uwagę od tego wielkiego napięcia, od tego stresu, który staje przede mną. Nie? Czyli trochę takie przestawianie zwrotnicy i osadzanie się w tu i teraz, takie kotwiczenie się w rzeczywistości. Bardzo prosta technika i bardzo taka skuteczna. Jest też taka bardzo fajna technika, która się nazywa stop. I też jest do wykorzystania, bardzo prosta. Też pochodzi, to są takie 4 etapy, oczywiście od S, T, O i P. S, czyli stop, zatrzymaj się. Po prostu zamroź wszystko, co się teraz dzieje, zrób sobie taką pauzę. T, take step back, zrób krok do tyłu i zobacz tą sytuację z pewnej perspektywy, bo jak my jesteśmy w dużym napięciu, w stresie, wyobrażam sobie na przykład sytuację egzaminu maturalnego czy sytuacji egzaminu ósmoklasisty. Dochodzę do zadania, które jest dla mnie przerażające, bo w ogóle nie mam pojęcia, jak się za nie zabrać. I jest we mnie tylko przerażenie, czyli mówimy wtedy w psychologii o myśleniu tunelowym. Widzę tylko to przerażające, to co mnie czeka, że teraz nie zrobię tego zadania, nie zdam, obleję i po prostu już w ogóle koniec mojej kariery zawodowej, nie dostanę się do żadnej szkoły, na żadne studia. Czyli chodzi o to, żeby poszerzać tą perspektywę, która jest dla mnie taka przerażająca, po to jest to T, czyli take step back, zrób krok do tyłu. Potem idziemy do O, czyli zaobserwuj, co tu się w ogóle wyrabia w tej sytuacji, co tu się dzieje, co mnie tak przeraziło, czy to rzeczywiście jest cała prawda o tym, co tu się dzieje, czy ja naprawdę nie mam żadnych zasobów, żeby sobie z tym poradzić. Czy nie mam innej sytuacji na wyjście z tego, co się teraz dzieje, co mi się wydaje takie przerażające. I dopiero wtedy zacznij pomału działać, czyli to proceed carefully. Bardzo taka prosta metoda, która jest trochę rozbudowaniem tych weź 10 głębokich oddechów. To nasze babcie nas tak uczyły, nasze mamy. Weź 10 oddechów, to wtedy się trochę uspokoisz. Więc ta technika stop też trochę temu służy. Ona jest może trochę bardziej taka reflektująca. I ja rozumiem, że to jest bardzo trudne, szczególnie jak przychodzi ten bardzo stresujący moment. Dlatego zawsze mówię moim pacjentom, ćwicz to w randomowych sytuacjach. Nie ćwicz tego wtedy, kiedy już przychodzi do tego wielkiego stresu, tylko ćwicz to sobie w takich zwykłych, codziennych sytuacjach. To zatrzymanie się, zrobienie kroku do tyłu, zaobserwowanie i dopiero podejmij działanie, co chcesz zrobić, jak chcesz się zachować. Więc na pewno też to. Wszystkie techniki oddechowe, które są bardzo skuteczne, bo one wpływają na to, żeby uspokoić tętno, uspokoić prace serca. Jest ich naprawdę mnóstwo. Generalnie chodzi o to, żeby wziąć wdech, przytrzymać to powietrze i zrobić wydech, który będzie dłuższy niż wdech. Jak powtórzymy to 5-6 razy, naprawdę jest bardzo duża szansa, że to tętno się uspokoi, to serce zacznie spokojniej pracować. Wszystkie techniki mindfulnessu, których teraz jest bardzo dużo i które też służą temu wyciszeniu.
1: No, chociaż brzmi trochę groźnie i musimy też zwrócić uwagę, że to nie ma nic wspólnego z jogą ani z technikami wschodnimi. To jest zwykłe wejście trochę w siebie i uspokojenie swojego ciała.
0: Tak, to jest taka uważność. Bardzo lubię takie ćwiczenia, też robię je z grupami właśnie, kiedy zapraszam ludzi, żeby poświęcili 8 minut na to, żeby być przy sobie po prostu, czyli żeby być w takim zupełnej takiej ciszy i takim doświadczeniu tego, co się dzieje z moim ciałem i co się dzieje na zewnątrz. Czyli leżę sobie albo siedzę wygodnie w fotelu i doświadczam tego, co płynie z mojego ciała. Jak mnie coś zaswędzi, to rejestruję. Jak mi jest zimno w stopę, to rejestruję. Jak mi zaburczy w brzuchu, to rejestruję. Czyli jestem dokładnie w tej chwili, w tu i teraz.
1: Ja wiem, ale mówisz teraz o takich doświadczeniach, z którymi coraz więcej osób ma problem, żeby je zauważyć, ponieważ młodzież, no jak już mówimy o młodzieży, siedzi przyklejona do swoich telefonów, laptopów i innych urządzeń elektronicznych, które nie pozwalają na doświadczenie czegokolwiek poza tym, co się dzieje tutaj na ekranie. Najtragiczniejszy obraz, moim zdaniem, to jest ten, kiedy widzę dziecko w wieku 2 lat, wiezione w wózku przez swoją mamę, wpatrzone w telefon komórkowy, a jeszcze dodatkowo na przykład karmione przez mamę jakimś jedzeniem. Więc ono zupełnie nie jest w stanie ocenić, co je, ani faktury tego jedzenia, ani smaku, niczego. To, co się dzisiaj dzieje i to, o czym ty mówisz, to są jakby dwa różne bieguny.
0: Tak. No, to też mi przypomniało się jeszcze jedną taką technikę. To jest taka technika, która się nazywa żelek. Kupuję sobie żelki, czy tam, nie wiem, tabliczkę czekolady i świadomie zjadam kawałeczek, nie wiem, jednego żelka, czy jedną tabliczkę, jeden kafelek z tej czekolady. Czyli poświęcam sobie te 10 minut, żeby najpierw wziąć tą tabliczkę do ręki, żeby ją dotknąć, żeby zobaczyć, jaką ma fakturę to opakowanie, żeby otworzyć tą tabliczkę, posłuchać, jak szeleści ten papier. Czyli uruchamiam wszystkie zmysły do tego, żeby świadomie sobie zjeść ten jeden kawałeczek tej czekolady. Potem odłamuję sobie kawałek, słucham, jak to się łamie. Potem sobie patrzę na ten kawałeczek, patrzę, jaki on ma kolor, a potem dopiero wkładam do buzi i doświadczam tego smaku. I to jest właśnie ta technika żelka. Z żelkiem jest trochę inaczej, bo ja też mogę tego żelka wziąć, pougniatać go. On też jest taki mięciutki, jak go wezmę pod światło, to on jest przeźroczysty, więc poświęcam po prostu 8 minut ze swojego cennego życia, 24 godzin, który ma doba, żeby sobie rzeczywiście zmarnować ten czas na takie doświadczenie bycia w tej chwili z tym jednym kawałkiem czekolady czy z tym żelkiem. Że to jest bardzo trudne, dlatego że to jest jakby, to jest tryb bycia. Ja mówię, że my zawsze funkcjonujemy w dwóch trybach, w trybie bycia i w trybie działania. I większość ludzi ma do perfekcji opanowany tryb działania, czyli cały czas biegniemy, działamy, jesteśmy w jakichś projektach, w jakichś zadaniach, robiąc jedną rzecz, myślimy już o tym, co mamy zrobić za chwilę, że trzeba wstawić pranie, zrobić obiad, wyprasować coś, pojechać na zajęcia dodatkowe, na basen i tak dalej. Czy jesteśmy w permanentnym trybie działania. Dlatego w psychoterapii też często w różnych warsztatach zapraszamy, to przekręć teraz tą wajchę na drugą stronę i ucz się bycia w trybie bycia, czyli w nic nie robieniu. I ja widzę, jak to jest potwornie trudne dla wielu ludzi i wielu moich pacjentów mówi: Pani Aniu, to jest w ogóle nie dla mnie, ja tego nie potrafię, to jest straszne, ja w ogóle nie mogę wytrzymać. A to jest, słuchajcie, 8 minut naprawdę leżenia i doświadczania, co się dzieje w moim brzuchu, w moich biodrach, w mojej miednicy, w mojej klatce piersiowej, w mojej głowie, gdzie mnie strzyka, gdzie mam jakieś naciągnięcia, bo normalnie w ciągu dnia my nie mamy w ogóle na to czasu. My jesteśmy oderwani od siebie permanentnie. My jesteśmy odseparowani od siebie. Ja mam takich pacjentów, którzy są na tyle zaangażowani w swoją pracę, że jak siadają na przykład o 9 rano przed komputerem, wstają o 17 i stwierdzają o 17, że im się chce siku albo że oni chcą pić. To jest naprawdę świetny przykład tego oderwania od siebie i od swojego ciała, od tego, co to ciało potrzebuje. A nam chodzi o to, żeby być w kontakcie, żeby reagować

0: w takiej pełni, no w takiej prawdziwej autentyczności, takiej właśnie zgodzie ze sobą, takim przyznawaniu się do siebie. No bo dziecko przecież nie wkłada żadnych masek i nie udaje niczego. Ono jak jest głodne, to płacze. Jak jest śpiące, to też się dopomina o ten sen. I nam tutaj chodzi o to, żeby właśnie też być w kontakcie ze swoim ciałem, po to, żeby adekwatnie reagować, ale konstruktywnie na to, że nam czegoś brakuje albo że czegoś potrzebujemy. Czyli znowu, ani nie chcemy tych potrzeb łykać i udawać, że ich nie ma, bo zależy nam na tym, żeby nikomu nie zrobić krzywdy, żeby ktoś się nie zdenerwował, żeby komuś nie zrobić przykrości, ani też nie idziemy w agresywne zachowania, dopominając się tego. Tylko robimy to asertywnie, czyli znowu to powtórzę, taka najprostsza definicja asertywności to jest łagodnie, stanowczo, bez lęku. Czyli jestem w stanie łagodnie powiedzieć, w tym momencie nie jestem w stanie ci pomóc, albo to nie jest teraz dla mnie dobre, nie jestem w stanie pójść z tobą gdzieś tam, czy tam z tobą gdzieś pojechać, bo jestem zmęczona, potrzebuję odpocząć. Czyli mówię to łagodnie, jestem w tym stanowcza i bez lęku to robię. Nie boję się powiedzieć, że to jest dla mnie teraz niedobre, to mi nie będzie służyło. I zawsze też powtarzam, to nie jest egoizm, bo ludzie często mówią, no jak tak, tylko ja, w kółko ja, moje potrzeby, moje emocje. I bardzo dużo osób właśnie mówi, że to jest takie niechrześcijańskie, nie? I ja wtedy się na to bardzo tak złoszczę, no bo mamy przekazanie kochaj bliźniego swego jak siebie samego, a nie kochaj bliźniego swego zamiast siebie samego. Czyli ja też jestem ważna. Jeżeli ja będę miała zaspokojone te moje potrzeby, jeżeli ja będę w jakimś w miarę stabilnym dobrostanie, to będę w stanie mieć napełniony kubeczek, z którego będę w stanie komuś nalać. Czyli być dla kogoś sługą, komuś właśnie usłużyć, komuś pomóc. Natomiast jak ja będę miała pusto, bo cały czas tylko się drenuję i patrzę tylko na dobro kogoś, a na swoje w ogóle nie, to jest wbrew po prostu przykazaniu miłości bliźniego i siebie samego.
1: I doprowadzić to może do wypalenia zawodowego i do wielkich problemów.
0: Zdecydowanie. Zresztą nie bez powodu mówi się, że depresja, która jest przecież chorobą cywilizacyjną dzisiaj, to jest, że depresja jest chorobą niewyrażonej złości, niewyrażonego gniewu, bo cały czas mnie uczono łykaj, nie pokazuj, nie wolno.
1: Nie płacz.
0: Nie płacz, uspokój się, opanuj się, nie przesadzaj. Czyli ja miałam całe życie bana, zakaz na to, żeby prezentować złość i gniew. I teraz uczę się, że przekierowuję tą złość na smutek. To jest przekierowana złość na smutek. Dlaczego? Dlatego, że smutek jest dużo bardziej akceptowalny społecznie. Dużo łatwiej jest go zrozumieć, jakoś być przy nim niż przy złości. Dlatego my przekierowujemy tą złość, która miała prawo się wyrazić, bo działy się różne rzeczy, na które miałam prawo się złościć, ale nigdy tego nie robiłam. Czyli przekułam to w smutek i teraz w tym smutku jestem. Dlatego w psychoterapii jakby trochę idziemy poza ten smutek i szukamy głębiej. Co tam pod tym smutkiem jest? I się okazuje, że masa niewyrażonej złości. Dopóki ja jej nie wyleję, nie oddam tej sprawiedliwości, to nie mogę po prostu pójść dalej.
1: Mhm. Ty jesteś psychologiem wierzącym. Czy uważasz, że w różnych problemach, właśnie w tym sięganiu głębiej, mogą pomóc rekolekcje, czy czasami trzeba połączyć jedno i drugie, albo w przypadku osób, które są niewierzące, pomoże tylko psychoterapia?
0: No właśnie, to jest bardzo dobre pytanie, dlatego że ja mam też porównanie, ponieważ mam z jednej strony bardzo wielu pacjentów wierzących, ale mam też osoby, które są w ogóle poza kościołem i są w ogóle niewierzące. I widzę tą różnicę w jakości pracy, dlatego że w pracy z osobami wierzącymi, które jawnie deklarują tą wiarę i które tą wiarę wnoszą na sesję, czyli mówią wprost o relacji swojej z Jezusem, z Bogiem, więc ja też jakby tego nie wypieram, ale też za tym idę i też to integruję w tej pracy terapeutycznej. Widzę, jak to jest wielką pomocą i wielkim wsparciem dla nich, czyli oni mają o jeden zasób, ale jak potężny,

0: więcej niż osoby, które są niewierzące. Czyli w pracy z osobami niewierzącymi rzeczywiście skupiamy się przede wszystkim na zasobach tych osób. Czyli wypracowujemy różne umiejętności, uczymy się różnych technik, ale bazujemy na swoich siłach. Znaczy, jak ja się nauczę być asertywna, jak ja się nauczę stosować technikę stop, technikę oddechową, techniki relaksacji, to jest szansa, że sobie z tym stresem poradzę. A w przypadku osób wierzących, oprócz tego dodaję jeszcze tą łaskę, która płynie z wiary i jestem pewna, że nawet jak zawiedzie moja technika, moje zasoby osobiste, to jest ta łaska od Pana Boga, która mnie jest w stanie postawić na nogi. I znam też osoby, które nigdy nie były na psychoterapii, ale dzięki łasce i relacji z Panem Jezusem naprawdę są w stanie prowadzić dobre, spełnione i szczęśliwe życie. I to też jest piękne. Ja się w to absolutnie na to nie obrażam i jestem szczęśliwa, jak widzę takie osoby. Zresztą czasami trafiają do mnie osoby na psychoterapii, które mają doświadczenie na przykład głębokiego przebaczenia swojemu rodzicowi, od którego doświadczyły ogromnej krzywdy. I nie zrobiły tego dlatego, że przepracowały to na psychoterapii, że nauczyły się jakiejś techniki właśnie, nie wiem, związanej z wybaczaniem, tylko po prostu dostały taką łaskę. I to się naprawdę wydarzyło. I to jest tak uwalniające. Więc no oczywiście najlepiej jest to moim zdaniem integrować, bo no wiadomo, Pan Bóg nam daje lekarzy, daje nam psychoterapeutów, fajnie jest to łączyć.
1: Kapłanów,
0: tak. Czyli to już w ogóle jest super posiadać kierownika duchowego, mieć doświadczenie w psychoterapii, bycie też na rekolekcjach. To wszystko może się pięknie uzupełniać.
1: Mm-hmm. A zdarzyło ci się odesłać któregoś z twoich pacjentów do, powiedzmy, do spowiedzi?
0: Jeżeli ktoś rzeczywiście wnosi tą swoją wiarę na terapię i ja widzę, że to jest osoba głęboko wierząca, dla której ta relacja z Panem Bogiem jest ważna, zdarza mi się, że pytam, a kiedy był Pan u spowiedzi ostatnio? I ja mówię, a no rzeczywiście już jakiś czas temu, no dobrze by było znowu pójść. Nie? Także, ale robię to tylko wtedy, kiedy rzeczywiście mam taką... mam takie przyzwolenie, bo ja oczywiście absolutnie to byłoby nieetyczne, gdybym ja chciała narzucać swój światopogląd czy jakoś ingerować w to. Natomiast jeżeli ktoś mnie do tego zaprasza i chce włączać te wątki związane z wiarą, to jak najbardziej chętnie to podejmuję, dlatego że wierzę, tak mnie też uczono na studiach. Ja skończyłam psychologię na KUL-u, też zaczynałam na kierunku filozofia teoretyczna. I tam mnie nauczono i podpisuje się pod tym rękami i nogami, że jesteśmy jednością psychofizyczno-duchową i że nie można odrąbać duchowości od tej sfery psychologicznej, ani nie można odrąbać ciała na przykład od tej rzeczywistości psychologicznej. Dlatego też dużo pracujemy w psychoterapii nad właśnie powrotem do ciała, właśnie z ciałem, z relaksacją mięśniową, z oddechami, z technikami oddechowymi. No i właśnie integrujemy też tą sferę duchową i wtedy to ma dopiero ręce i nogi.
1: Rozmawiałyśmy o tym, że szkoda, że w szkołach tak mało mówi się dzisiaj o budowaniu tej sfery emocjonalnej, o uczeniu nazywania emocji. My mamy teraz do czynienia od jakiegoś czasu z nowym przedmiotem w szkole, edukacja zdrowotna. Są zapowiedzi i wydaje się, że one będą zrealizowane już od przyszłego roku, że przedmiot ten stanie się przedmiotem obowiązkowym. Ciekawa jestem, czy są tam takie elementy, o których właśnie rozmawiamy, nauka umiejętności nazywania emocji, praca z emocjami. Czy są tam tylko te treści, które tak bardzo niepokoją rodziców dzisiaj?
0: No niestety ja nie zapoznałam się z tym programem, więc nie wypowiem się na ten temat. Jakoś tak byliśmy z mężem jednomyślni co do tego, żeby jednak nie zapisywać naszych dzieci na te zajęcia. Więc tego nie wiem. Oczywiście jest tam bardzo dużo wartościowych treści z tego, co się orientuję tak bardzo pobieżnie. Natomiast jest kilka takich, które mogą skutecznie przekreślić te wszystkie wartościowe rzeczy, które tam są. Czyli na przykład to, że nie wiem, pojęcie rodzina tam się pojawia sporadycznie, więc, ale nie chcę się jakoś tam szczegółowo na ten temat wypowiadać, bo po prostu nie znam szczegółowo tego tego programu. Ale zdecydowanie, gdybym miała być współautorem, no to chciałabym, żeby tam było zdecydowanie więcej treści właśnie związanych z tym regulowaniem emocji, świadomością siebie, nie tylko swojego ciała, ale właśnie swojej tej sfery psychologicznej, swojej emocjonalności, swojej sfery potrzeb, umiejętności nazywania tego, też tego, jak to robić. Bo tutaj znowu wracamy trochę do tego, co może zrobić rodzic, żeby wesprzeć swoje dziecko w trudnych momentach, kiedy ono samo nie rozumie, co się z nim dzieje, bo jest na przykład w okresie dojrzewania, buzują w nim hormony. On nie umie unieść samego siebie w tym trudzie, jest w jakimś zdziwieniu, co się w ogóle z nim dzieje, więc to rodzic ma być tą stabilną kotwicą, taką latarnią morską, też lubię takie porównanie, która zawsze stoi w tym samym miejscu i daje to światło. I to dziecko zawsze może przyjść do tej latarni i uchwycić się tej kotwicy i wie, że ona zawsze tam będzie. A jeżeli rodzic jest niestabilny, rozchwiany, nie potrafi regulować tych emocji, to on jest raz tu, a raz tam. Raz go mogę zastać na tym brzegu, a raz go tam w ogóle nie ma. I to jest ogromnym ryzykiem. Czyli rodzic ma być tym, kto ma być tym jakby synonimem stabilności, poczucia bezpieczeństwa, kimś, kto będzie umiał nazwać te emocje za dziecko, bo ono często tego nie potrafi zrobić, bo jest jeszcze za małe, zbyt niedojrzałe. I tutaj mówimy o tych podstawowych pojęciach w psychologii: parafraza, odzwierciedlanie, klaryfikacje. Czyli na przykład rozumiem, że kosztuje cię to bardzo dużo emocji, rozumiem, że to jest dla ciebie bardzo stresujące, czuję, że bardzo się boisz tego, co będzie, jak sobie poradzisz na tym egzaminie. To jest normalne, ma prawo tak być. Czyli żeby nazywać za niego te emocje, pozwalać mu je unieść, pokazywać, to się też nazywa normalizacją, czyli jakby uprawomocniamy te emocje, mówimy, tak ma prawo być, to jest normalne, jesteś człowiekiem, masz prawo się bać, razem sobie z tym poradzimy. Więc to są takie podstawowe umiejętności rodzicielskie, które naprawdę mają bardzo dużą siłę i bardzo duże znaczenie, żeby dziecku pomóc w tym radzeniu sobie z tym, co jest dla niego bardzo trudne, w miejsce wpadania w panikę. O Boże, to co my teraz zrobimy? Ojejku, jak my sobie z tym poradzimy? To już teraz koniec świata. No to tym na pewno dziecku nie pomożemy. Czyli to my mamy być tą oazą spokoju, stabilności, a będzie to możliwe wtedy, kiedy ja będę miała porządek i harmonię w moich emocjach.
1: Mm-hmm. No to jest taki bardzo idealny obraz tego, jak rodzic powinien się zachowywać. A co w sytuacjach, kiedy jednak nerwy biorą górę i rodzice, którzy borykają się z różnymi problemami, bez oceniania i wchodzenia w jakieś szczegóły, nie są w stanie podołać, tak, nie potrafią podołać tym tak. emocjom i dochodzi do wybuchu i dzieci są tego świadkiem. I co wtedy?
0: Tak. Nawet w psychologii jest takie podejście, taki nurt, który mówi o takim wystarczająco dobrym rodzicielstwie. O byciu wystarczająco dobrą matką. Czyli good enough mother na przykład. Good enough father. Nie chodzi o to, żeby być perfekcyjną matką, bo to jest też wręcz krzywdą dla dziecka, kiedy ja staram się być idealna, bo ono jaki dostaje komunikat? Ty też musisz taka być. Ty też musisz dowozić wszędzie. Nie możesz się potknąć, nie możesz się pomylić. A wtedy, kiedy ja sama, pomimo tego, że się staram, że potrafię jakoś zadbać o te swoje emocje, ale się potykam i upadam i zdarza mi się, że wybuchnę, to wielkie szapoba dla każdego rodzica, który potrafi przyjść do dziecka i powiedzieć: To nie było dobre. Przepraszam cię bardzo, że się uniosłam. Przepraszam bardzo, że krzyknęłam. Żałuję tego. Powinnam zachować się inaczej. Naprawdę to jest coś. To jest wyraz prawdziwej pokory i pokazuje dziecku, ty też możesz się pomylić, ty też możesz się potknąć. Nie ma w tym niczego złego. Jesteśmy ludźmi, mamy w sobie i jasną stronę, i ciemną. Mamy w sobie zasoby i te rzeczy, które są trudne do uniesienia, nad którymi musimy pracować. Więc to tak jak papież też mówił, kłóćcie się, ale się godźcie. Niech dzieci widzą, jak latają talerze, ale też idźcie do siebie i się przepraszajcie. Czyli niech oni widzą normalne małżeństwo, które przeżywa trudne chwile i radosne chwile. I to ja w ogóle bym się nie bała tego bycia niedoskonałym. To znaczy oczywiście trzeba nad sobą pracować, wkładać dużo jakby energii w to, żeby być coraz lepszą mamą, coraz lepszym tatą, ale absolutnie nie zakładać, że przyjdzie taki moment, że ja się tego tak wyumiem i wyuczę, że już nigdy więcej nie popełnię błędu. Ja też to powtarzam moim pacjentom na psychoterapii, że to, że oni się potkną i znowu im się włączy jakiś stary schemat czy stare przekonanie, jakiś objaw im się znowu wybije, tak, to żeby to ich nie przerażało, bo to ma prawo się zdarzać. Nam w psychoterapii chodzi o to, żeby te objawy miały mniejsze nasilenie i żeby były rzadsze. Po prostu, to jest nasz cel, a nie o to, żeby je wygumkować, żeby one już nigdy więcej się nie pojawiły, bo to jest utopijna wizja. I tak samo w byciu mamą. Chodzi o to, żeby być coraz lepszą mamą, coraz lepszym tatą, ale to, że się będziemy potykać, to jest jak amen w pacierzu. Na pewno tak będzie. My dopiero w niebie będziemy bezbłędni w tym względzie, a na razie będziemy je popełniać i to ma prawo tak być.
1: A jak skomentujesz takie podejście wychowawcze obecne, wydaje mi się, wśród wielu rodziców, wielu mam, kiedy mamy mówią, ja jestem przyjaciółką mojej córki?
0: No tak, ja uważam, że ta hierarchia jednak powinna być zachowana, żeby trzymać się swojej roli. To jest bardzo ważne. Czyli ja jestem w roli mamy, a nie jestem w roli przyjaciółki. Jestem w roli ojca, a nie jestem w roli kumpla, czy w roli służącego, czy w roli, nie wiem, kolegi, tak? Żeby trzymać się ról, bo to nam gwarantuje pewne ramy, a ramy dla dziecka są czymś niesamowicie ważnym. Podobno w języku chyba aramejskim, już nie pamiętam jakim, ojciec oznacza zagrodę. I dla mnie to było niesamowite, jak to usłyszałam, bo zagroda oznacza, że to dziecko może się poruszać w pewnych ramach od jednego ogrodzenia do drugiego, a nie dalej. Czyli to ojciec wyznacza to miejsce, w którym ono się może poruszać, gdzie może biegać, gdzie może się bawić, ale to on decyduje, czy może wyjść poza i jak dużo ma tej przestrzeni. Dlatego ta rama jest niesamowicie ważna. I ja bym była ostrożna w wychodzeniu poza te ramy i wchodzeniu w role, które nie są przypisane do bycia mamą czy bycia tatą. Miałam kiedyś taką pacjentkę, która opowiadała mi, że jej relacja z jej rodzicami była bardzo dobra, ponieważ jej rodzice byli dla niej najlepszymi ziomalami. A jej historia potoczyła się bardzo tragicznie, bo ona już w wieku 12-13 lat była uzależniona od alkoholu, pornografii i była w wielkiej biedzie, kiedy trafiła na terapię. I to był dowód na to, jak bardzo źle zadziałało to niestawianie granic. Można być ziomalem dla swojego dziecka, tylko wtedy to oznacza, że to dziecko nie wie, co jest dobre, a co jest złe, gdzie jest granica, co wolno, czego nie wolno, nie zna żadnych zasad, reguł, zakazów. Wszystko jest dowolne, dobrowolne, wszystko wolno. No i potem kończy się to tym, że ja rzeczywiście wpadam we wszelkie możliwe pułapki, jakie świat na mnie zastawia. Więc to jest dla mnie taki bardzo dobry przykład, jak bardzo to nie służy.
1: Co powinni zrobić rodzice? Czy jest jakaś taka rada dla nich po zdaniu tych egzaminów, bez względu na to, jaki będzie wynik, w oczekiwaniu na wynik tych egzaminów, jak powinni zachować się rodzice wobec dzieci i jaką miałabyś radę dla rodziców i dla dzieci, które musiały te egzaminy zdać? Jeden z pierwszych egzaminów w ich życiu, bo te najważniejsze pewnie dopiero przed nimi.
0: To pierwsze, co mi przychodzi do głowy, to jest to, co mówił papież Jan Paweł II, czyli też to jego dzieło, takie bardzo znane, Osoba i Czyn, i oddzielanie osoby od czynu. I ja bardzo często to powtarzam rodzicom. Pamiętaj, że jak mówisz cokolwiek do swojego dziecka, to daj mu pewność, że jego jako swoje dziecko, jako swojego syna czy swoją córkę kochasz bezwarunkowo, jako osobę, że to się nigdy nie zmieni, że zawsze będziesz dla mnie najważniejszy czy bardzo ważny, że nigdy cię nie zostawię, nie opuszczę. Chociaż mam prawo krytykować twoje zachowanie. Mam prawo mieć zastrzeżenia, może mi się nie podobać to, jaką szkołę wybierzesz, nie wiem, z kim się kolegujesz, jaką masz dziewczynę, jakiego masz chłopaka, nie wiem, czy idziesz na studia, czy rezygnujesz z pójścia na studia. Mogę mieć co do tego zastrzeżenia, ale ciebie jako moje dziecko, jako osobę zawsze będę kochać i to się nigdy nie zmieni. Ja myślę, że to jest niesamowicie ważne, żeby nie zlewać dziecka z tym, co ono robi, z wyborami, z decyzjami, jakie to dziecko podejmuje, bo można pójść w taką krytykę, która przez dziecko będzie odebrane jako dewaluacja jego jako osoby.
1: A po egzaminie idziemy na kremówki albo na coś innego dobrego.
0: Na bezę, żeby sobie na soczek, na dobrą kawkę. I to też jest bardzo fajna praktyka, żeby podziękować sobie za ten trud nauki, żeby właśnie być sobie samemu też wdzięcznym za to, ile pracy się włożyło w to przygotowywanie, żeby też to docenić i uczyć się świętować. I to jest też bardzo, bardzo taka ważna umiejętność, żeby to nie przeszło bez echa, nie, że tyle miesięcy przygotowań, tyle lat nauki, 4 lata w liceum i potem nagle zdany egzamin i koniec. No nie, no poświętujmy to, pocieszmy się z tego, doceńmy to.
1: I pamiętajmy, że świętowanie naprawdę niewiele ma wspólnego z zasobem portfela, bo można świętować bardzo, bardzo skromnie, ale intensywnie
0: i z miłością.
1: Ale to będzie chyba temat na naszą kolejną rozmowę. A za dzisiejszą bardzo, bardzo ci dziękuję. Dzisiaj naszym gościem była Anna Łukalska, psycholog i dyplomowany psychoterapeuta z Lublina, żona i mama. Dziękuję ci, Aniu.
0: Bardzo dziękuję za zaproszenie. Dziękuję, że mogłyśmy porozmawiać o takich ważnych rzeczach. Faktycznie żyję tym na co dzień. Jest to dla mnie bardzo ważne. Także jeszcze raz dziękuję za zaproszenie. Wszystkim życzę pomyślnych zdanych egzaminów i jak najmniej stresu i jak najlepszego radzenia sobie ze swoim światem emocji i potrzeb.
1: Dziękuję bardzo.
2: Niepokarana FM. Pokoju pełne radości.

Dziewczyna stoi na murawie wielkiego stadionu w Seulu. Ma tego dnia wziąć ślub. Oprócz niej na tym samym stadionie na murawie stoi 1000-1200 par. Guru sekty skojarzył te małżeństwa na podstawie zdjęć. Ania uwierzyła, że w ten sposób może stworzyć szczęśliwy związek na całe życie. A nie jest i nie była głupsza od większości z nas. Już po pierwszym semestrze na Uniwersytecie w Gdańsku miała stypendium naukowe. Dawała i bardzo dobrze daje sobie radę w życiu. Jak zaczął się epizod z sektą? Po pierwszej sesji, kiedy ogarnęła już temat studiów, postanowiła, że zacznie pomagać ludziom. Przy drzwiach sekretariatu zobaczyła plakat na wydziale. I ten plakat zapraszał do spotkania grupy charytatywnej. Przygotowywała paczki, wysyłała je biednym w Kamerunie, do Kalkuty. Potem krok po kroku wchodziła coraz głębiej w strukturę instytucji, o której ona myślała, że jest stowarzyszeniem charytatywnym, a była to sekta. Ania przeszła pranie mózgu. I teraz, kiedy z tego zniewolenia się obudziła? Na tym stadionie w Seulu. Kiedy zobaczyła o dwie głowy niższego od niej, trzy razy starszego, grubego Koreańczyka, który miał zostać mężem, jej mężem na całe życie. Doznała takiego wstrząsu estetycznego. Nastąpił moment boom. Uciekła ze stadionu, wyrwała się z sekty Muna, wróciła do Polski, żyje. Jest taki film Homeland i w tym filmie opisano inny typ, ale bardzo podobnego uzależnienia. Jak się takie uzależnienie wywołuje u człowieka? Bohater tego filmu, podobnie jak Ania, został poddany praniu mózgu. Ale to pranie mózgu było biegunowe, różne. Ania nie była bita. Ten bohater Brody był katowany przez terrorystów z Al-Kaidy i łamany psychicznie. Chyba był żołnierzem, ale nie zdradził. Został ukarany. Zobaczył, jak zastrzelono jego przyjaciela, który również dostał się do niewoli. To trwało, te tortury trwały kilka lat. I z tej, przepraszam, niepachnącej piwnicy wyciąga Brodiego dobry terrorysta. Te tortury kilkuletnie się kończą i ten wdzięczny, choć potrzaskany wewnętrznie żołnierz zaczyna żyć na wolności. I teraz ten dobry oprawca steruje powolną przemianą jego wartości i pragnień. Następuje podmiana. Nie wiem, czy on jest więźniem, czy nie jest więźniem. Oczywiście jest więźniem, ale niby jest na wolności. On opiekuje się synem terrorysty, ucząc go angielskiego. I w ten sposób pracujący nad żołnierzem ten manipulator Demiurg wykorzystuje po prostu głód miłości Brodiego do pozostawionych dzieci w USA, dzieci Brodiego. I teraz w momencie, w którym syn tego terrorysty ginie w wyniku amerykańskiego ostrzału, Brody pęka. Chce odwetu. I co się zdarzyło w tym momencie? On został odwrócony. Po powrocie do USA przygotowuje samobójczy atak na wiceprezydenta Stanów Zjednoczonych. Już jest w tym pasie takim, w którym jest trotyl. I kiedy stoi obok polityka, którego ma zabić, rozmawia z ukochaną córką. I w czasie takiej dramatycznej, wstrząsającej rozmowy on sobie uświadamia, że bezgranicznie kocha to dziecko i nie naciśnie detonatora, bo wie, że na pewno dziewczyna nie przeżyje jego śmierci i napiętnowania go jako terrorysty, a jej jako córki terrorysty,
który jest winny wielokrotnego morderstwa, no bo przecież nie zginąłby tylko ten polityk. Anonimowi alkoholicy nazywają moment boom, tutaj rozmowa, tam estetyczny odruch. Widzi Ania tego człowieka, który ma być jej mężem. Ten moment boom może doprowadzić do wejścia człowieka na normalne tory. Oczywiście życie tych ludzi już nie będzie w pełni normalne, tak? Ale jest możliwa wolność. Oglądałem kiedyś inny film i to był film o takim terroryście palestyńskim. I on wywiad izraelski wplątał go, jak jemu się wydawało, w całkowicie spontaniczny związek romantyczny z jedną Izraelką. Oczywiście była to oficer, nie pamiętam którego wywiadu, czy Shin Bet, czy no nieważne. I razem z nią mieszkał z ekipą ludzi. Ci wszyscy ludzie byli ubrani oczywiście w cywilne ciuchy i tak dalej. I taką niesamowitą sceną w tym filmie była scena, w której tych 8 osób, z którymi już on, z niektórymi nawiązał relacje, dokonują prania mózgu, które trwało 6 czy 8 godzin. I ta scena jest po prostu genialna, bo to jest scena, w której po pierwsze oni wykorzystują efekt masy, tak? To znaczy on jest bez szans wobec 8 osób, które z intensywnością, i oczywiście można się zamknąć całkowicie i no, co może wyniknąć z czyjegoś gadania, tak? Ale tutaj on był otwarty na tę oficer, którą uważał za swoją kochającą go narzeczoną, i to naprawdę była wstrząsająca scena. No i oczywiście został odwrócony. Na szczęście, o ile dobrze pamiętam ten film, on po prostu zginął, nawet no nie miał szczęścia na moment boom. I teraz to uderzenie w dno. Moment, w którym przywrócona zostaje miara rzeczywistości. Zderzenie z tą rzeczywistością. Wydarzenie, które sięga trzewi człowieka, tak? To ten wstrząs musi być potężny, żeby wyrwać się z uzależnienia. Bo my mówimy cały czas o uzależnieniach i czy to powiemy o uzależnieniu fizycznym, czy psychicznym, czy duchowym, nie ma to kompletnie żadnego znaczenia. I jaki jest efekt psychomanipulacji? Psychomanipulacji uległa Ania, psychomanipulacji uległ Brody i psychomanipulacji uległ ten terrorysta, czy nieomal terrorysta arabski. Otóż po pierwsze musi być zniszczona dotychczasowa struktura intelektualna, wokół której organizuje sobie życie człowiek. I to może być ciężka praca, wieloletnia, i może to być jakaś bardzo skoncentrowana, potężna presja. Zazwyczaj dzieje się to długo i człowiek, który podlega temu oddziaływaniu, nie zdaje sobie sprawy z tego, że krok po kroku podejmuje pewne decyzje. Dokładnie tak samo jest w przypadku uzależnień duchowych. Zaczyna się od rzeczy mało istotnych. Są to jakieś... Człowiek wychodzi z bezpiecznej przestrzeni, którą daje wiara i nauka. Tak? Zaczyna wierzyć w jakieś dziwne sprawy, że to jakaś energia, że można coś... Że można oddziaływać, że można poznać przyszłość. No, że można rzeczy niezwykłe, a są one wynikiem tego, że możemy skorzystać z pełni swojego potencjału, bo my dzisiaj korzystamy z 5 czy 10% tego potencjału, no bo nasza cywilizacja, no bo katolicyzm, no bo
opresja i dlatego zostaliśmy stłumieni. Oczywiście nie ma żadnego wolnego potencjału. Mózg wykorzystuje wszystko, co dała mu natura w naszym życiu, ale te nadzwyczajne rzeczy, które mogą się dziać z tym człowiekiem, one się biorą z otwarcia się na demona i to demon działa w tym człowieku. Ale zanim to się stanie, to z tej przestrzeni intelektualnej musi nastąpić transfer, tak, oczekiwań, pragnień, wyobrażeń o zaspokojeniu naszych deficytów, znaczy deficytów tego człowieka, i musi nastąpić akt zgody, afirmacji. W spirytyzmie jest to moment przywołania demona, w bioenergoterapii to jest otwarcie się na autorytet bioenergoterapeutem, za którym stoi demon. Tak samo jest w przypadku wróżbiarstwa, kiedy idziemy do tarocisty i on nas szokuje swoją wiedzą, no i my się otwieramy na niego, chcąc otrzymać ten dar, tę wiedzę, a otwieramy się na demona. W tych transowych technikach otwarcia, takich jak na przykład hipnoza, no to w wyniku wejścia w odmienny stan świadomości, który jest oczywiście ograniczeniem tej świadomości, a nie jakąś wyższą formą świadomości, jak od 50 lat próbują przekonać ludzi ideolodzy i praktycy New Age, tego ruchu quasi duchowego. I tutaj również następuje otwarcie, więc najpierw jest umysł, przemieniamy jakiś sposób myślenia, system wartości i tak dalej, i w pewnym momencie następuje decyzja. Człowiek mówi: chcę. I to jest moment, oczywiście tutaj nie chodzi o Brodiego, tak, ale ja mówię teraz o uzależnieniach duchowych, tak. I tutaj to jest moment, w którym człowiek zostaje opanowany przez duchowe zło. I wszystko, co dzieje się od tego momentu pod wpływem tego duchowego zła, zmienia serce człowieka. W XX wieku, XXI i w końcu XIX mówi się o podświadomości. Tak? Nie będę wnikał, dlaczego to słowo jest hipostazą, która nie ma desygnatu, ale to nieważne jest. Ważne jest zrozumienie, na czym polega mechanizm psychomanipulacji. Jest deficyt, jest próba zaspokojenia tego deficytu metodami, które są nie potwierdzone przez naukę i przez wiarę. Następuje zmiana systemu myślenia, wejście w przestrzeń duchową i uzależnienie. Znam alkoholika, i teraz mowa jest o momencie boom, o uderzeniu dno. Znam alkoholika, który zaczął na poważnie szukać pomocy, kiedy po pijanemu, prowadząc w stanie całkowitego zamroczenia, on nic nie pamiętał z tego, kiedy prowadząc samochód, o mało nie zabił dziecka i to nim wstrząsnęło. Tak? Czym jest uzależnienie? Uzależnienie jest formą automanipulacji. Ucieczka w picie to jest błędna odpowiedź na realne potrzeby. Czyli mamy realną potrzebę, stosujemy jakiś mechanizm ucieczki na przykład, a nie mechanizm rozwiązywania problemów. Kolejna historia, która pozwoli nam zrozumieć kolejny element tego ciągu logicznego, wokół którego zbudowana jest ta audycja. Karolina była przepiękną 16-latką. Sprzedawała ciało z miłości do przystojnego sutenera, w którym się zakochała, i on się w niej zakochał, wyciągając ją ze śmierdzącego skłotu, do którego trafiła po ucieczce z domu. I tutaj moment boom, bo ona mieszkała z nim, ona nawet zaczęła w cudzysłowie obsługiwać jego przyjaciół seksualnie, tak? Ale on jej wytłumaczył, że ona to robi z miłości do niego, no bo tam były różne sytuacje i tak dalej.
Ale moment był nastąpił, kiedy on chciał ją sprzedać producentom porno z ostrą przemocą. I teraz tutaj również mamy klasyczne pranie mózgu. Złamać, odwrócić, odbudować, czyli zamrozić ten nowy sposób myślenia i wykorzystać. Tak. Sekty, jeśli można byłoby zdefiniować sekty, psychomanipulacje, ruchy psychomanipulacyjne, jednym słowem to jest wykorzystywanie, czy wykorzystanie. I teraz na początku, jak mówiłem, są deficyty w sekcie. Potem jest serdeczność. Często nieuświadomiona presja, tak? Przesuwanie emocji, trzeba się odciąć od rodziców, od bliskich. Wzmacnianie rozżalenia wobec własnych wspólnot, tak? Rodziny, narodu, kościoła, ojczyzny. U Brodiego to była kwestia ojczyzny, tak? I mówiono mu o pewnych rzeczach, które robią politycy amerykańscy i rzeczywiście to są fakty, tylko nie zmienia to rzeczy podstawowej, że patriotyzm jest patriotyzmem. I ta serdeczność jest bardzo ważna. Tak, czasami mówimy o bombardowaniu miłością. Ale kiedy odcinamy człowieka od tej wspólnoty, która dotąd go żywiła, w której on uzyskiwał siły w chwilach, które były dla niego trudne, następnym krokiem jest osłabienie woli, bo odcięcie się już jest takim gestem, który sprawia, że człowiek traci wewnętrzne napięcie, siłę wewnętrzną. To odcinanie więzi właśnie jest, przecież więzi to jest przepływ miłości, tak, i nagle to przerywamy. Potem następuje kontrola umysłu. I ten przykład z tą ekipą Shinbet, która doprowadziła do tego, że terrorysta, czy też przyjaciel terrorystów, ale w każdym razie bardzo mocno zaangażowany człowiek, po prostu przyszedł na drugą stronę. Tak, tak samo jak było z Brodim. Więc kontrola umysłu, tak? Ten nowy światopogląd dalej jest związany z umysłem, ale potem następuje kontrola woli. W przypadku Brodiego stało się to w chwili, w której on zobaczył śmierć swojego podopiecznego. Tak? I w tym momencie to, co miał w głowie, nad czym jeszcze nie mieli pełnej, terroryści mieli pełnej władzy, następuje ten przeskok. Tak? Te emocje są przesunięte, jest jakaś obietnica, kontrola umysłu, ten nowy światopogląd, zamrożenie tego światopoglądu, bo najpierw jest rozmrożenie i destrukcja, a potem nasączanie nowym światopoglądem, a potem zamrożenie tego światopoglądu nowego. I teraz tak, nowe niewłasne cele, nowe pragnienia. Czasami są to pragnienia tylko i wyłącznie wynikające z nienawiści, tak? Ale to nie ma znaczenia. Chodzi o to, że są nowe pragnienia i one idą z serca, ponieważ umysł, wola zostały zainfekowane. W tym momencie serce zaczyna się zmieniać. Gdyby sobie wyobrazić strukturę wewnętrzną człowieka, można by powiedzieć, że ma trzy mózgi, tak? Jeden ten z tych mózgów to jest ten, o którym myślimy zawsze, że, czyli ten mózg człowieczy, pewien odcinek układu nerwowego jest takim mózgiem ssaczym, a oprócz tego jest mózg gadzi, który na przykład, i to jest odcinek kręgosłupa, tak? I takie zgromadzenie odgałęzień nerwowych już w dolnym fragmencie kręgosłupa. I ten trzeci poziom, ten gadzi poziom, on na przykład występuje u ludzi, którzy są w śpiączce, a czasami u tych, u których już na przykład mózg został zniszczony, czyli po prostu oddychanie, wegetacja. I teraz, kiedy wszystko pozostałe poza tą sferą
najniższą, tak, zostaje zainfekowane, czyli serce, ten drugi poziom ssaczy. Ssaki mają emocje, gady nie. I teraz te nowe cele, nowe pragnienia budzą fałszywą nadzieję. I to jest istota rzeczy. Potem następuje odwrócenie i potem człowiek niszczy siebie. Jeśli nie będzie momentu bum, on siebie zniszczy. Robisz coś, czego nie chcesz. Robisz coś w wyniku tego, co robisz, brzydzisz się sobą. Tak. A nie z sekty Muna wyciągnął wstrząs estetyczno-egzystencjalny. Zobaczyła, jak jest naprawdę. Nicolasa Brydiego uratowała miłość do córki, bo tylko prawda i miłość wyzwalają. Tak? Wolność przychodzi przez intelekt i przez serce. Ale niestety nie zawsze przychodzi. I tutaj taki jeden z bardziej dla mnie trudnych, jeden z trudniejszych dla mnie, jedna z trudniejszych dla mnie historii. Otóż dziewczyna, piękna, 17-latka, która w miejscowości, to nieduże, średniej wielkości miasteczko w południowej Polsce, ona jest gwiazdą, powiedzielibyśmy, tak, liceum, gra na instrumentach, udziela się w teatrze, jest sportowcem, jest bardzo atrakcyjna i bardzo popularna i popełnia samobójstwo. Kiedy poproszono mnie o to, żeby, bo nikt tego nie rozumiał, nikt kompletnie nie był w stanie połapać się w tej sytuacji. I co po jakimś czasie udało się tam dotrzeć do jej skrzynki mailowej. No i co się okazało? Że ona 8 miesięcy wcześniej poznała muzyka z death metalowego zespołu norweskiego. I ona została uzależniona przez czat internetową. Ta więź była tylko i wyłącznie, nośnikiem tej więzi był tylko internet. I po drugiej stronie był charyzmatyczny wokalista zespołu satanistycznego. I ona nie miała szczęścia. Popełniła samobójstwo. Nie doczekała się momentu boom. Prokurator, kiedy przedstawiłem te fakty, on zagłębił się w tę konwersację i powiedział: proszę pana, ale my nic tutaj nie możemy zrobić. Tam nie ma ani jednego wezwania do samobójstwa. Ale ten charyzmatyczny wokalista, ten charyzmatyczny satanista doprowadził tę dziewczynkę do rozpaczy. I to można było udowodnić, ale za to nie da się nikogo skazać. Można zmanipulować człowieka w taki sposób. No oczywiście 17-latka dopiero chyba w wieku 21 czy 20 lat kształtują się jakieś płaty naszego mózgu, które sprawiają, że przestajemy preferować zachowania ryzykowne. Młodzież po prostu nie ma pewnych funkcji jeszcze mózgu i bardzo łatwo jest tym dzieciom podejmować złe decyzje. Ona została po prostu wykorzystana, zakochała się, i ten człowiek rozmroził jej sposób myślenia o świecie, napakował jej mózg nowym sposobem widzenia świata. Ten sposób widzenia świata był beznadziejny. Nie było tam nadziei. Potem zamroził ten sposób myślenia i pakował w jej emocje muzykę, której przesłanie ją po prostu niszczyło.
Udana manipulacja odbiera człowiekowi wolność. Człowiek robi rzeczy, których robić nie chce, które go kaleczą. Jest wykorzystywany emocjonalnie, finansowo, fizycznie, na każdy ze sposobów. Nie zapomnę takiego filmu dokumentalnego, w którym były rozmowy kobiet, które wyszły z jednej z sekt, która działała w latach 70. w Stanach Zjednoczonych. To była sekta hipisowska. I tam był jeden guru, biały człowiek, który wrócił z Indii, gdzieś tam został inicjowany w jakiejś duchowości, na jakiejś sekty hinduistycznej, która z założenia no, po prostu robiła ludziom krzywdę. I ten człowiek zgromadził wokół siebie bardzo dużą ekipę ludzi. Oni mieszkali gdzieś, znaleźli jakieś miejsce, pobudowali domy. No, naprawdę to była potężna instytucja. No, sposoby. Na czym polega opanowywanie drugiego człowieka? Między innymi na tym, że przekracza się progi niewinności czy wstydu. Tak? I krok po kroku gorszy się człowieka, czyli czyni się go gorszym. Tam między innymi były takie seanse. Jeden z nich został nagrany i to doprowadziło do rozbicia tej sekty, gdzie w takim pomieszczeniu całkowicie wytłumionym i te ściany były wyłożone jakimiś miękkimi, jakimś wojłokiem, jakimiś miękkimi materiałami. No tak jak w szpitalach psychiatrycznych, gdzie chodzi o to, żeby nie było klamki, żeby ludzie sobie krzywdy nie zrobili i nie robią sobie tej krzywdy, oprócz tych, którzy potrafią przegryźć sobie żyły. Ale w tej zamkniętej przestrzeni byli zgromadzeni nadzy mężczyźni, nagie kobiety i nakręcana była spirala napięcia seksualnego i w pewnym momencie mężczyźni rzucali się na te kobiety i je gwałcili. A one to akceptowały. One uczestniczyły raz w tygodniu w tego typu sesjach, tak? No bo to był element jakiejś tej struktury duchowej niby prezentowanej przez guru, że no musicie to robić, bo to jest, służy temu i temu i dzięki temu będziecie szczęśliwsi, lepsi i tak dalej, i tak dalej. No, bo nie będziecie hipokrytami, nie będziecie jakimiś obskurantami, nie będziecie udawali, że seksualność jest czymś złym, a kontrolowanie seksualności, no to już jest absurd całkowity, tak? I teraz jakie były konsekwencje i dlaczego w ogóle mówię o tym filmie? Bo po 40 latach, może 35, rozmowy z tymi kobietami były wstrząsające. Dwie z nich przyprowadzały do guru swoje 9 i 10-letnie córki i on je wykorzystywał regularnie. I one tam przychodziły, czekały na zewnątrz, odbierały te dzieci i wracały. I wyobraźcie sobie państwo, że jedna z tych kobiet po 35 latach uważała, że to było dobre. I były takie przebłyski, w których z pytań, które jej zadawano, chociaż właściwie im zadawano, one odbierały to jako opis ich reakcji na to zło, które tam się działo. I ona, szczególnie jedna z nich, jakby polemizowała z tym. Rozumiecie państwo? Czyli ktoś mówił, że współżycie seksualne 40-latka z 9-latką jest nienaturalne i krzywdzi dziecko nieodwołalnie. I wypranie człowiekowi w mózgu, żeby sądził, że to jest dobra rzecz.
Więc to mną wstrząsnęło, ale no tutaj znowu mamy tę całą figurę prania mózgu, infekcji emocji, zamrożenia tego. No, światopogląd tej kobiety był zamrożony w sposób nieprawdopodobny. I teraz były też rozmowy z tymi córkami. No i to już to już wyciskało łzy z oczu, bo te dziewczyny, ich obraz świata był tak potrzaskany, że ich życie było pasmem cierpienia. I to nie chodzi tylko i wyłącznie o sferę seksualną, że nie poukładały sobie życia, tak? Tylko chodzi o to, że te kobiety właściwie w ich życiu było pozamiatane od samego początku. One nie miały szans na normalną rodzinę, na normalną pracę. Każdy z tych przypadków był oczywiście inny, ale sens tego jest dokładnie taki. A oni przecież byli przekonani, że tworzą nowy świat, że społeczeństwu dadzą coś, co będzie pełne wolności wreszcie, tak? Że ten chrześcijański, obskurantki, ten hipokrytyczny, pełen hipokryzji świat i my tu teraz pokażemy wam wolność, jak naprawdę, czym jest prawdziwa wolność. I większość z tych ludzi w to po prostu wierzyło. Oni tam szli, bo byli naiwni. A jednocześnie mieli w sobie pragnienie dobra. Chrześcijaństwo to wolność, tak? Ci ludzie byli zamknięci w beznadziei. Ci wszyscy, o których mówiłem, tak? Bo po tym uzależnieniu następuje odzieranie człowieka z godności. Jeśli ktoś pamięta ten temat naszych modelek, które pracowały w Dubaju, pracowały przy pomocy własnego ciała, to jeśli ktoś dobrze tego słuchał, to tam była opowieść o tym, w jaki sposób one były kolejnymi perwersjami zabijane wewnętrznie. I jedną z ostatnich rzeczy była defekacja. I nie można sobie wyobrazić, żeby ktoś po czymś takim mógł normalnie funkcjonować. Bardzo podobny mechanizm jest w satanizmie, w sektach satanistycznych. Ludzie też są odzierani krok po kroku z wszelkich, zabijane są konsekwencje wszelkich przejawów miłości w ich życiu. I na tym polega to ta formacja, w cudzysłowie, satanistyczna. W chrześcijaństwie jest wolność. Chrześcijaństwo, jesteśmy dziećmi Boga, więc mamy godność, której się nam nie da odebrać. W chrześcijaństwie jest nadprzyrodzona nadzieja. Tak? Kościół nie zostanie zniszczony. Nigdy. Dlaczego? Nie dlatego, że my jesteśmy tacy dobrzy, bo jesteśmy bardzo niedobrzy. I ci, którzy zapominają, że tylko potrafimy grzeszyć, a jedynie łaska Boga utrzymuje nas na powierzchni. Więc chrześcijaństwo daje wolność, tak? Daje nadprzyrodzoną nadzieję, tak? Nikt nie jest w stanie odebrać nam godności. Ta nadzieja nie bierze się z tego świata. Ale w tym systemie, jakim jest chrześcijaństwo, najważniejsza jest miłość. Ludzi zmanipulowanych, zranionych, zniewolonych, uzależnionych, zamkniętych w sobie ratuje właśnie miłość rodziny, wspólnoty, ukochanej osoby. Wsparcie i powrót do systemu relacji, który jest normalny, otwarty. I uratować człowieka cierpiącego, uzależnionego, molestowanego może tylko miłość oparta na prawdzie. I to w tej właśnie kolejności. Najpierw miłość, potem prawda. Jeśli chcecie Państwo wesprzeć te działania, które są na kanale, te wszystkie filmy oraz Radio Niepokalane FM, trwa zrzutka, zapraszam do
kliknięcia w link tej zrzutki. Zapraszam do wsparcia. Wszystkiego dobrego. Z Bogiem.

0: imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Amen. Dobry Panie Boże, dziękujemy Ci, Panie, za to, że dajesz nam czas, żeby dzielić się doświadczeniem Twojej łaski. Panie, prowadź nas, chroń nas, dawaj Twoje słowa natchnienia, zabieraj wszystko to, co nas odgradza od Ciebie. Panie, Ty nigdy nam nie gardzisz, nawet w największym upodleniu, w najcięższych sytuacjach Ty z nami jesteś. Bądź z nami w ten czas, żebyśmy mogli Ciebie chwalić przez Chrystusa Pana naszego.
1: Amen. Amen.
0: Pod Twoją obronę.
2: Czekamy się.
0: Święta Boża Rodzicielko, naszymi prośbami racz nie gardzić potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód, a racz nas zawsze wybawiać. Panno chwalebna i błogosławiona, o Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza, z Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddawaj.

0: pocieszenie i strapienie, świadectwa serca i duszy, umysłu i mocy.
1: Witam Państwa serdecznie. Naszym dzisiejszym gościem jest ksiądz subdiakon Sergiusz.
2: Szczęść Boże.
1: Później wyjaśnimy te trudne tytuły. Pierwszy moment, kiedy sobie zdaję sprawę z tego, że Bóg istnieje.
2: Miałem wtedy 24 lata.
1: W domu nie mówili ci o Bogu?
2: Nie.
1: Co to była za rodzina?
2: No taka ateistyczna. Moi rodzice zostali ochrzczeni, ale w pewnym momencie jej życia podjęli decyzję, że jednak oddalą się od kościoła katolickiego. Więc no ja zostałem wychowany...
1: Środowisko wiejskie, miejskie?
2: Miejskie, miejskie. Tak, tak.
1: Ta ich niewiara była rzeczą normalną?
2: Tak, tak. Znaczy,
1: w takim otoczeniu bliskim?
2: Tak, wszyscy ludzie, których przynajmniej ja poznałem od najmłodszych lat, to byli ludzie właśnie związani z poglądami ateistycznymi i generalnie Pan Bóg był traktowany, jeżeli w ogóle padało słowo Bóg, to był traktowany z takim, z uśmieszkiem i z ironią, prawda?
1: Że poczucie jest... wyższości, czyli tak?
2: Tak, tak.
1: Wobec ludzi, którzy wierzą.
2: No właśnie. I choć teraz z perspektywy czasu wiem, że to mnie niepokoiło. Ale prawdopodobnie będę miał jeszcze okazję podczas audycji, żeby do tego powrócić i wytłumaczyć dlaczego.
1: I jakie to było dzieciństwo? Szczęśliwe? Nieszczęśliwe?
2: Bardzo trudne, wymagające, ponieważ musiałem zmierzyć się

0: z trudnościami, które no, nie powinny być obecne w wieku, jak się jest młodym. Prawda? Ja mając w zasadzie 4-5 lat, borykałem się z problemami, które mają ludzie, którzy mają po 30. Więc to było bardzo męczące, przytłaczające. Choć nie zdawałem sobie z tego sprawy, szczególnie właśnie kiedy byłem bardzo mały, prawda? Bo wiadomo, że jak się później już miało 17-18 lat, to człowiek był bardziej świadomy samego siebie, tego co robi, więc sytuacja się zmieniała, jeśli chodzi o moją świadomość i podejmowania pewnych decyzji. Ale dzieciństwo było bardzo ciężkie.
1: Jak to na ciebie wpływało? Jakim byłeś chłopcem?
0: Strasznym. W tym sensie, że niezdyscyplinowanym, na pewno nie przestrzegającym czwartego przykazania, zachwianym emocjonalnie, niepokornym. No i przede wszystkim myślę, że zdolnym do tego, żeby czynić naprawdę wielkie zło.
1: W czym to się przejawiało?
0: Po pierwsze, było to związane z pewnymi rzeczami nadprzyrodzonymi, które się ze mną działy, z której sobie rodzice nie zdawali sprawy.
1: Wywołałeś te rzeczy sam?
0: Nie. Nie, nie. Na początku było tak, że wydawało mi się, że samo przyszło, a mianowicie głos, konkretnie jeden głos, który przemawiał do mnie zresztą przez wiele, wiele lat na różne sposoby i który uczył mnie, przekazywał mi pewną wiedzę, która była związana ze sposobem życia, ze sposobem pojmowania świata, sensu życia. I był to głos, który miał taką siłę wewnątrz mnie, że stanowił, był najwyższym autorytetem. Moi rodzice się nie liczyli wtedy.
1: Ile lat miałeś, kiedy się ten głos ważniejszy od rodziców pojawił?
0: 7.
1: I nie zdziwiło cię to, że ktoś w tobie mówi?
0: Nie. Nie zdziwiło mnie, ponieważ zauważyłem, że ten głos na początku koił mój ból egzystencjalny, prawda, chłopaka młodego, który miał mnóstwo problemów wewnątrz siebie. I było to powiązane z pewnymi też zdolnościami, które miałem, które zauważyłem mając mniej więcej 4,5 roku. A mianowicie to, co potocznie nazywa się widzenie Maury. Prawda? Więc już od najmłodszych lat posiadałem w cudzysłowie tak zwaną zdolność widzenia bioenergii i do tego dołączył się ten głos.
1: Prawdopodobnie ona nie istnieje i to jest rodzaj zwiedzenia. Zresztą ta natura tych rzeczy nie jest do końca dziś w dalszym ciągu znana. Natomiast nie ma pewności, że mamy do czynienia z realną zdolnością. Tak mówię, żeby nie pójść w jakąś jedną tylko z interpretacji tych rzeczy nadprzyrodzonych. Czyli dostawałeś coś. Umiejętnie się z tobą zaprzyjaźnił, tak?
0: Tak, no oczywiście ten głos był moim kumplem. Praktycznie znał, widział wszystko to, co się we mnie działo. Rozumiał.
1: Jak sobie tłumaczyłeś, że co to jest, kto to jest?
0: Ja no, od początku wiedziałem, że to jest duch. Czy używałem tego słowa i tylko nie przyznawałem się, ponieważ no, była to rzecz naprawdę no, nieprzeciętna, prawda? I inni nie twierdzili, że słyszą jakieś głosy, i więc zachowywałem to wszystko dla siebie. Tym bardziej, że bardzo szybko zorientowałem się, że wiedza, którą ten głos mi przekazywał, ta wiedza daje mi ogromną przewagę w stosunku do innych ludzi. A ponieważ byłem zakompleksionym, zalęknionym dzieckiem, a później grzesznym chłopakiem, naprawdę grzesznym, więc zależało mi na tym, żeby nikt o tym nie wiedział. Bo ujawnienie tego, po pierwsze, mogłoby wzbudzić jakieś podejrzenia innych osób, które decydowały w jakiś tam sposób o moim życiu, prawda, chociażby rodzice. Że jestem, chodzi mi o jakieś podejrzenie, że jestem chory psychicznie po prostu, no bo ja właśnie jakiś głos słyszę, prawda? Czy mógłby to być jakiś przypadek schizofrenii? A druga sprawa to jest taka, że po prostu otrzymywałem konkretną władzę, która mi się podobała. Ta przewaga była bardzo podniecająca.
1: Na czym polegała?
0: Przede wszystkim wydawało mi się, że mam dar przenikania sumień ludzkich. To znaczy, że wiedziałem, co druga osoba myśli. I
1: bądź tak ci się zdawało.
0: Tak mi się zdawało, tak.
1: Ale pewne rzeczy się sprawdzały.
0: I niestety tak, bardzo często. W zasadzie zawsze się sprawdzały, mówiąc szczerze. Co oczywiście potęgowało moje przekonanie o tym, że ten głos to nie są żarty, to jest jakaś poważna sprawa. Druga rzecz, którą ten głos dawał mi, to jest wiedza, jak wzmocnić siebie fizycznie i psychicznie. Ja trenowałem potajemnie sztuki walki. Wyglądało to bardzo niepozornie zewnętrznie, jak mój ojciec to obserwował, to przypominało to no taką gimnastykę, prawda? A ja w rzeczywistości trenowałem jeden z odłamów chińskiej sztuki walki, oczywiście której podstawy to jest wiara w to, że istnieje coś takiego właśnie jak bioenergia, jak chi, prawda? Czyli pewna energia, która powoduje, że człowiek uzyskuje pewne moce, możliwości, które są po prostu ponadnaturalne. I problem polegał na tym, że faktycznie to się działo.
1: Na przykład?
0: Potrafiłem przewrócić człowieka, praktycznie dotykając go tylko. Prawda?
1: Ale to już mogło kogoś zadziwić.
0: Tak, no oczywiście przyszedł taki czas, już miałem wtedy 15 lat, kiedy ludzie zaczęli to zauważać, bo ja się zresztą z tym w pewnym momencie przestałem kryć. I zacząłem głosić w ogóle słuszność właśnie wiary w to, że istnieje jakaś tam bioenergia rzekoma. I że głupcy są ci, którzy nie są tego świadomi, że należy to wykorzystać, bo to jest dobre. Więc byłem wielkim zwolennikiem bioenergoterapii oczywiście, ponieważ, no tego nie powiedziałem na początku, ci nie tylko miało służyć, żebym miał siłę fizyczną, nadzwyczajną, ale również do tego, żeby oddziaływać na organy ludzi, prawda? Czyli to, co nazywamy w mediach często tak zwaną pranoterapią. Oczywiście z perspektywy czasu wiadomo, że ja nikogo nie uzdrowiłem, wręcz przeciwnie. Jeżeli była jakaś poprawa, to tylko po to, żeby ten człowiek upadł jeszcze niżej. Nigdy nie udało mi się kogokolwiek uzdrowić, tak naprawdę.
1: Ale pozory
0: były.
1: Poprawy.
0: Oczywiście tutaj, prawda, prawie że hipnotycznie działałem na ludzi, którzy patrzyli na mnie z wielkim zafascynowaniem. Byłem po prostu jak Jezus Chrystus. Nawet lepszy. Przynajmniej tak mi się wydawało.
1: Jakie to miało konsekwencje dla twojego kręgosłupa moralnego, dla twoich zachowań?
0: Moralność, to było w ogóle słowo, które w zasadzie nie istniało w moim życiu.
1: Do czego wychowywał cię ten głos?
0: On tłumaczył mi, że jestem mahatmą. Czyli z języka hinduskiego mahatma oznacza wielka dusza. Zaawansowana duchowo. Bardzo. Co oznacza, że oczywiście ten głos uczył mnie takie bzdury jak reinkarnacja. Tak jak wiemy, reinkarnacja polega na tym, że wierzymy, że rzekomo poprzednie życie, że się wcielamy, prawda, że ciało to jest tylko taki...
1: I można się rozwijać z wcielenia na wcielenie.
0: Tak, bo dokładnie istnieje coś takiego jak karma, czyli grzechy z poprzedniego życia. I ja jestem w związku z tym już bardzo zaawansowaną duszą, która otrzymała specjalnie uprzywilejowane ciało. I ten głos, który do mnie przemawia, to jest nic innego, tylko właśnie bóstwo, które tym wie, że jestem tak zaawansowany i w związku z tym otrzymałem od niego łaskę, która polegała na tym, że on mnie instruował i dawał mi wiedzę, do której inni nie mają dostępu. Czułem się po prostu jak Bóg.

0: I jak to wpływało na ciebie? Ta władza.
1: To był jak narkotyk. Jak miałem możliwość, żeby oddziaływać na ludzi tymi siłami tego głosu, to byłem na haju. Ale problem polegał na tym, że to nie trwało ciągle. Były przerwy. Nie zawsze miałem możliwość, żeby się popisać. Może tak bym to ujął. I wtedy następował czas depresji. Wtedy następował ten moment, kiedy musiałem się zmagać z tym, że mam uczucia. Ponieważ właśnie jeszcze tego nie powiedziałem, nie miałem okazji. Ten głos uczył mnie poprzez techniki jogi, jak pozbywać się uczuć, które mi przeszkadzały. Ja już w wieku w zasadzie 15 lat osiągnąłem tak zwaną anoreksję emocjonalną. Czyli nic nie czułem. To dawało mi właśnie ogromną przewagę jako wojownik, jako osoba, która walczy z drugim człowiekiem, ale relacje moje międzyludzkie były fatalne. W ogóle ich nie było. Byłem jak drewno. Więc kiedy przychodził czas na to, że nie mogłem się popisać, no to te emocje wychodziły i to nigdy nie były emocje przyjemne. Wręcz przeciwnie. Właśnie ściśle powiązane z depresją. A więc, no sami się domyślacie, kochani słuchacze, że przyszedł taki czas, kiedy zacząłem zastanawiać się nad samobójstwem. Więc żyłem w takim właśnie kontraście. Zewnętrznie super wysportowany młody chłopak o nieprzeciętnej inteligencji, o intuicji właśnie, prawda, która nie wiadomo skąd się brała, bo była nadzwyczajna. A z drugiej strony w środku wrak, człowiek, który w zasadzie myśli, jak skończyć z tym życiem. I to myślę, że osiągnęło swoje apogeum, jak miałem 17 lat.
0: Dlaczego akurat w tym? Znaczy, co się wtedy działo?
1: Byłem wtedy we Francji, w takim przepięknym, średniowiecznym zamku, ponieważ ja jestem byłem absolwentem szkoły steinerowskiej, tak nawiasie mówiąc, Steiner był satanistą, żeby nie było wątpliwości.
0: Lucyferianinem.
1: Tak. Więc będąc w tej szkole, miałem właśnie kolejną fazę depresji, myśli samobójcze i pierwszy raz w życiu zdobyłem się na odwagę, żeby zaryzykować w swoim sumieniu. I pamiętam, że uklęknąłem i powiedziałem: Boże, jeżeli istniejesz, to odezwij się teraz, bo inaczej będzie za późno. I usłyszałem drugi głos, który się diametralnie różnił od tego, który przemawiał do mnie przez te wszystkie lata. I powiedział mi tak, parafrazując, prawda, ponieważ to był głos, który przemawiał jednocześnie w moim sercu, w moim umyśle, przez moje emocje. To było bardzo, bardzo intensywne, powiedziałbym wręcz mistyczne przeżycie, więc parafrazując, czekałem właśnie na tą prośbę i pytanie jednocześnie wiele, wiele lat i wysłuchałem cię, ale owoce tego zobaczysz nie teraz, lecz za parę lat. I głos, ten drugi głos nigdy, znaczy nie odezwał się więcej. I to, co mi zostało, to była nadzieja, która sprawiła, że ja tego dnia po prostu nie zabiłem się. Nadzieja, której ja się nigdy nie pozbyłem aż do momentu mojego nawrócenia definitywnego. Ponieważ oczywiście ja później dalej żyłem w grzechu. To nie ulega w ogóle wątpliwości. Ale miałem już właśnie w sobie ten zalążek nadziei. I nie miałem więcej myśli samobójczych, praktycznie rzecz biorąc.
0: I co do tego wieku 24 lat się zdarzyło od momentu usłyszenia głosu.
1: No więc przeszedłem dwie fazy takie bardzo ważne w moim życiu. Pierwszy to był związany ze spirytyzmem. Ja byłem medium, to znaczy bawiłem się w rytuały polegające na tym, że moje ciało służyło do tego, żeby duchy przemawiały przeze mnie. I to trwało kilka lat. I do 21 roku życia. A od 21 roku życia wstąpiłem do ISKCON-u, do ruchu potocznie zwanym Ruch Hare Krishna. No, jest to kolejna organizacja pogańska, która szerzy reinkarnację, prawda? I w tej właśnie u krysznowców byłem u nich 3 lata. Tam oczywiście dalej praktykowałem jogę, dalej praktykowałem mantrę. Oddawałem cześć bóstwom, a nie prawdziwemu Bogu w Trójcy Jedynemu. I po 3 latach zaowocowało to moim nawróceniem, które się dokonało po 2 godzinach rozmowy z pewną siostrą dominikanką, która akurat właśnie, jeśli chodzi o sprawy hinduistyczne, zna się na tym świetnie. Znaleźliśmy płaszczyznę porozumienia, ponieważ ona używała terminologii z sanskrytu i sprawiła, że ja przyjąłem łaskę wiary.
0: Była kompetentna po prostu.
1: Tak, bardzo.
0: Ale co skłoniło cię, żeby rozmawiać z siostrą, z dominikanką?
1: To było ostatnie życzenie mojej niedoszłej żony. Ponieważ no, ja miałem narzeczoną przez ponad 4 lata. I to był taki już, po tych 4 latach, to był już taki moment, kiedy, ponieważ ona katoliczką była od początku, no, ja tam neohinduistą, zdecydowała się, podjęła decyzję, że chce zawrzeć związek, tak zwany sakrament mieszany, prawda? Małżeństwa mieszany. I chodziło o taką kwestię, żebym ja podpisał zobowiązanie, że nie będę stawiał przeszkód w wychowaniu dzieci w wierze katolickiej. I powiedziałem nie. Ponieważ jestem konsekwentny w swoim sumieniu, prawda? Byłem Vaishnavitą, wyznawałem Krishnę jako ostateczne bóstwo, przyczynę mojego życia, i w związku z tym powiedziałem, że nie. I zerwałem relacje z nią drastycznie, w ciągu 1 dnia. I wywarło to na niej taki szok, że ona w końcu zainteresowała się i sprawdziła dokładnie, gdzie ja jestem, do jakiej organizacji religijnej przynależę. No i zorientowała się poprzez właśnie tam biuro informacji u dominikanów na Służewcu w Warszawie, że ja w zasadzie jestem w sekcie i trzeba mnie ratować. I poprosiła mnie po wielu tam próbach nawrócenia mnie, poprosiła mnie, żebym spełnił jej ostatnie życzenie w imię tej miłości, która nas łączyła wcześniej. Właśnie, żebym się spotkał z tą słynną siostrą Michałem.

0: No i jak się nawraca medium spirytystyczne? Ktoś, kto ma doświadczenie 17 lat kontaktu z duchem przewodnikiem. Co to był za proces?
1: Pierwszy, najważniejszy moment, już w momencie, kiedy otrzymałem łaskę wiary, właśnie po tej rozmowie z siostrą Michelą, to była kwestia chrztu. I tuż przed nim, już po wejściu do kościoła, nastąpił egzorcyzm. I to był pierwszy, myślę, że najważniejszy moment, kiedy Pan Bóg po raz trzeci, bo wpierw właśnie odezwał się, jak miałem 17 lat w zamku, później sama łaska wiary, teraz egzorcyzm. Okazało się, że ja w sobie miałem aż 3 demony, które nazywa się w stosunku do tego, co wyzwalają, prawda? Więc demon nienawiści, demon zazdrości i gniewu. I Pan Jezus darował mi cierpienie podczas tego egzorcyzmu. Tylko spytał mnie, czy chcę być wolny. Powiedziałem oczywiście, że tak. I te demony wyszły ze mnie jak cień, prawda, który przychodzi koło człowieka. I oczywiście niesamowita ulga nastąpiła w moim sercu. I później kolejne po prostu sakramenty, prawda, ponieważ ja byłem neofitą, już dorosłym mężczyzną, w zasadzie mężczyzną, 24 lata, więc otrzymałem chrzest, później zostałem namaszczony, sakrament bierzmowania i pierwsza komunia. Kolejny bardzo ważny moment to było, kiedy Pan Jezus po raz kolejny się do mnie odezwał i poinformował mnie, że ma inne plany wobec mnie, a mianowicie chodzi o kapłaństwo.
0: To ważne jest.
1: Więc tutaj powstało we mnie ogromne napięcie i po prostu zmaganie wewnętrzne, ponieważ jednocześnie Kościół katolicki poinformował mnie, że kapłanów obowiązuje celibat. Ponieważ ja zawsze gdzieś tam w swoim sercu czułem, że chcę być księdzem, chcę być kapłanem. Tylko że w pogańskich systemach celibat nie istnieje. Można mieć żony, a wręcz nawet odwrotnie, trzeba mieć żonę, prawda, i dzieci. A tutaj kwestia wygląda inaczej. Więc musiałem dziewczynę poinformować o tym. Udało się. Powiedziałem, jak wygląda sytuacja. I rozstaliśmy się. Oczywiście to nie trwało chwilę, ponieważ wiadomo, że te więzy emocjonalne trwały długo. W zasadzie 3 lata. Tak myślę. Przynajmniej z mojej strony. I nastąpiło definitywne zerwanie w momencie, kiedy ja już po prostu fizycznie przekroczyłem progi seminarium tutaj w Warszawie, na Krakowskim Przedmieściu. I kolejny bardzo ważny etap ingerencji Pana Jezusa w moim życiu to się dokonało za pośrednictwem mojego ojca duchownego, ojca Pawła Stępnia w seminarium i mojego rektora, księdza Krzysztofa Pawliny, którzy potraktowali mnie z wielką delikatnością. I każdy z nich na swój sposób, prawda, zgodnie tam ze swoim charyzmatem, który mają, pomógł mi odzyskać uczucia. To było niezwykle ważne, ponieważ ta anoreksja emocjonalna, o której mówiłem wcześniej, ona dalej istniała, prawda? Te mechanizmy w związku z tym patologiczne, trzeba to nazwać po imieniu, we mnie dalej istniały, więc spowiedź i rozmowa z przełożonym sprawiła, że ja poszedłem po prostu na terapię, współpracowałem z psychologiem i przez 4 lata po prostu uczyłem się poznawać samego siebie, swoje uczucia, które, prawda, były gdzieś tam bardzo głęboko zakopane, a które były związane z rzeczami, o których naprawdę nikt by się nie domyślał I właśnie teraz może o nich powiem, ponieważ to jest kolejny właśnie etap, kiedy Pan Jezus ingerował w moim życiu, szczególnie na płaszczyźnie psychosomatycznej. Mianowicie zorientowałem się, że ja i o tym moi rodzice nie wiedzą do tej pory, no chyba, że tą audycję słuchają teraz. Ja przez osobę spoza rodziny zostałem ofiarowany szatanowi. I zorientowałem się właśnie o tym, już miałem taką stuprocentową pewność, bo podejrzewałem wcześniej, ale wahałem się. Właśnie podczas tej pracy nad sobą i podczas modlitwy, podczas adoracji Najświętszego Sakramentu, którą miałem codziennie przez 4 lata. I po prostu wszystko wyszło na jaw, prawda? Skąd te moje zdolności rzekome, prawda? Jakieś wizje, aury, głos, który przemawiał i potworny gniew właśnie szatana i jakieś niesamowite zniewolenie, które następowało wtedy, kiedy ja chciałem się od niego uwolnić. On wtedy mi mówił: ty jesteś mój. I nie rozumiałem, dlaczego on mówi tak, bo jak to jestem twój? Ja rozumiem, że ja z tobą współpracuję. Jak miałem 18-19 lat, to ja już rozumiałem, że on jest złem. Prawda? Ale dlaczego mówi, że jestem twój? Ja nie podpisywałem przecież z tobą żadnego kontraktu, nie? Ani tam krwią, nie było żadnego przymierza. Jak śmiesz? Ale w praktyce on miał rację, ponieważ ja swoją wolą nie mogłem nic zrobić. On po prostu w zasadzie od 15 roku życia panował nade mną całkowicie. Panował nad moimi myślami, wtedy kiedy chciał, również nad moim ciałem. I to właśnie wszystko podczas tej pracy duchowej w seminarium wyszło na jaw. Objawiła się ta nienawiść szatana do mnie i w ogóle do ludzkości. I myślę, że jeszcze jeden bardzo ważny etap. To są, jakby to ująć, to są kwestie związane z posłuszeństwem. Ponieważ ja nie byłem wychowany do bycia pokornym. I nie byłem wychowany również do zaufania starszej osobie lub komuś, kto jest autorytetem. I Pan Bóg wystawił mnie na próby, prawda, różnego rodzaju, właśnie związaną z tą pokorą. Między innymi taki bardzo ostry zakaz, który otrzymałem od księdza rektora w seminarium, że pewne rzeczy mam nie robić. Jeżeli to zrobię, to właśnie on uzna to jako grzech nieposłuszeństwa. Choć zakazał mi robić rzecz, która sama w sobie jest dobra. No, wystawił mnie na próbę. To był ten czas. I było jeszcze wielu takich innych sytuacji. Ale najtrudniejsza, tak myślę, i decydujący moment właśnie związany z pokorą, to było wtedy, kiedy musiałem nauczyć się przepraszać. I tu szatan strasznie mnie kusił. Nie przyznawaj się, że zraniłeś. Nie. Przecież to nie jest twoja wina, że byłeś opętany. To nie jest twoja wina, że byłeś ofiarowany mnie. Prawda? I tak dalej, i tak dalej. I myślę, że gdybym nie przebrnął tego etapu, to nie zdecydowałbym się na przyjęcie święceń w tej chwili.
0: Co to jest za historia tak naprawdę? Powiedz mi, bo to jest szokujące właściwie. Nie? Że obca osoba, nie matka, nie ojciec, tak, nie dziadek z jakimś autorytetem wielkim w rodzinie, prawda? To są jakieś niesamowite tajemnice. Jak to jest możliwe? to się cały człowiek buntuje przeciwko czemuś takiemu. Prawda? Chrześcijaństwo to jest wolność. A tutaj nagle jest coś takiego, że może to, że nie byłeś ochrzczony.
1: Nie, no to niewątpliwie miało wpływ na moje życie.
0: Ale też jakby ułatwiło ten to oddanie cię przez obcą osobę złu.
1: Ja myślę, że mój ojciec chciał mnie ochrzcić. To jest jak gdyby ironia tego losu, prawda? Nie, próbował, ale no, ponieważ no, był też i uczciwy wobec samego siebie, powiedział wtedy księdzu, to pamiętam, że to w Belgii było, ponieważ ja mieszkałem na zachodzie, nie w Polsce. No chciał, prosił o chrzest dla mnie, ale jednocześnie powiedział, że nie chce wychowywać mnie w wierze katolickiej. Chce mi dać wolność wyboru. Niech sobie syn sam szuka. I myślę, że gdyby jednak powziął ten wysiłek, prawda, żeby choćby tyci mówić o Panu Jezusie w moim życiu, to nie opowiadałbym tej historii dzisiaj. Bo chrzest gładzi wszelki grzech, wszelkie przymierze z szatanem. Chrzest to jest po prostu czysta miłość u Jezusa Chrystusa. Ale proszę zauważyć. Z drugiej strony cieszę się, że mam te doświadczenie, ponieważ żyję, ponieważ wiem, że to wszystko to, co się wydarzyło, wydarzyło się w opatrzności Pana Boga. On nie dopuścił do tego, żebym ja stracił życie. Pomimo tego, że szatan stosował dwie metody, najokrutniejsze, jakie można. Czyli zadbał o to, żebym ja do 21 roku życia nie usłyszał ani razu słowo Jezus. Poważny jestem teraz. Nie żartuję. Ani razu mi się nie zdarzyło. Do 24 roku życia działały we mnie patologiczne mechanizmy związane ze zranieniami. I za tymi zranieniami szatan się schował i działał, potęgował to, prawda? Grzech pierworodny robił swoje, moje inklinacje do grzechu robiły swoje i on jeszcze do tego dodawał. Żeby... I jednak mu się nie udało. Jestem po prostu szczęśliwym człowiekiem. I tego mi nikt nie zabierze.
0: Kim tak naprawdę jest Pan Bóg, który może człowieka wystawić na taką próbę? Bo ja się zgadzam, że bez opatrzności ciebie by tu nie było po prostu.
1: Tak.
0: Wystarczyło jedno zdanie, które powiedziałeś i doświadczyłeś czegoś nadnaturalnego, bo Pan Bóg, zły duch, jest na każde zawołanie człowieka. On się spieszy, żeby odpowiedzieć. Natomiast z Panem Bogiem jest ciężko. Rzadko przychodzi w taki sposób, w jaki byśmy chcieli. A tutaj po prostu jeden zwrot do Niego. I doświadczyłeś, dzięki tej nadziei przeżyłeś.
1: Tak.
0: Ale mimo wszystko, czy Pan Bóg nas nie przecenia? Czy on sobie czegoś, kurczę, nie pomylił? Tutaj w tej akcji z naturą ludzką i z naszymi słabościami.
1: Nie no, ja się bardzo cieszę, że zaryzykował, jeśli chodzi o mnie. Chociaż myślę, że teraz jak patrzę z perspektywy tego, jak widziałem świat, kiedy miałem depresję, szczególnie właśnie w tym zamku, miałem 17 lat, a teraz jak funkcjonuję. Więc proszę zauważyć, że to, co się teraz we mnie dzieje, ta radość bez euforii, radość duchowa, tego, że żyję, tego, że wiem, że moją perspektywą jest niebo. To wszystko jest jeszcze tylko wstępem, że będzie jeszcze lepiej, w tym sensie, że ja będę potrafił coraz bardziej kochać. I jutro będę już lepiej kochał niż dzisiaj to potrafię zrobić. Dzięki łasce Pana Boga.
0: Pani Tereso,
2: Ja tylko bardzo dziękuję za tą audycję, za to odważne świadectwo i chciałam tylko jedno jeszcze dodać do tego, jeśli mogę. Mianowicie czasem się wpada w pułapki w momencie, kiedy korzystamy z medycyny niekonwencjonalnej, okultystycznej. To się robi nieświadomie, ale ja byłam tego ofiarą i proces uwalniania trwał kilka ładnych lat. To były bardzo ciężkie chwile, też słyszałam głos już jako dziecko, bo właśnie wożono mnie po różnych znachorach, ponieważ jestem osobą niepełnosprawną. Mama robiła to w najlepszej wierze. No tu jeszcze się dołożyło do tego to, że ja też zostałam przeklęta przed urodzeniem. Tym niemniej Bóg jest wielki i dobry, jak się do Niego zwrócimy, to nigdy człowieka nie zostawi. Ale ja, mając kontakt z ludźmi, spotykałam się z tym, a co tam taki radiesteta czy taki hipnotyzer? Wszystko to jest demoniczne i mówię to bardzo odważnie. Jest wielkim cierpieniem potem wychodzenie z tego.
0: Dzięki pani Tereso, serdecznie dzięki za ten głos. Witam pani Katarzyno.
3: Dzień dobry. Ja mam pytanie, bo nie dokładnie słyszałam może, ale bardzo zaintrygowało mnie to, w jaki sposób właśnie osoba obca może po prostu jakieś dziecko powierzyć szatanowi. Nie wiem, może nie dosłyszałam, ale jakoś to mi umknęło.
0: Tak, nasza hipoteza w tej chwili jest taka, że ksiądz Sergiusz był po prostu nieochrzczony.
3: W ten sposób.
0: Że to...
1: Nie, znaczy może ja skoryguję jednak. Nie, to nie chodzi o to, że nie zostałem ochrzczony, ponieważ to oczywiście
0: ułatwiło.
1: Ale ja wiem, mam dowody na to, że nastąpił rytuał, w którym zostałem ofiarowany szatanowi i naprawdę wiem, o czym mówię.
0: Tak, ale pytanie pani jest takie... Że jak to jest możliwe, że ktoś obcy wykonuje coś na czyjejś wolności? To jest...
3: Na matce, która nosi płód na przykład, tak? No to mi jakoś
1: nie, to nastąpiło, kiedy ja się urodziłem, ale bardzo was proszę o to, żebyście mnie o więcej szczegółów nie pytali, ponieważ musiałbym ujawnić po prostu pewne informacje na temat niektórych ludzi i tego nie chcę zrobić.
0: W każdym razie...
3: Rozumiem. Dziękuję bardzo za odpowiedź.
0: Dzięki serdeczne. W każdym razie... Z Panem Bogiem. W każdym razie takim dla mnie ułatwieniem w przyjęciu tej sytuacji było właśnie to, że nie byłeś ochrzczony po prostu. Jest z nami Pan Maurycy, tak?
4: Tak.
0: Szczęść Boże. Dobry wieczór.
4: Szczęść Boże. Ja dzwonię troszeczkę, moje pytanie będzie tak z innej beczki, aczkolwiek prosiłbym o radę. Jakiś czas temu, jak byłem u przyjaciół, to zetknąłem się z taką sytuacją, że ich tam 11-letni syn pokazał mi karty, które wydaje mi się, że to były karty Tarota i mówi, że wiesz, wujek, to działa. Bo jak sobie coś pomyślę i coś tam rozkładę te karty, to tak jakby ja rozumiałem, że myśl, którą miał w głowie, ona gdzieś w tych kartach znajdował odpowiedź. I dla mnie to było takie, trochę się tak przeraziłem. Znaczy,
0: czy rodzice o tym wiedzą?
4: Właśnie nie jestem przekonany.
0: Czy są osobami wierzącymi?
4: Tak.
0: No to w takim razie obowiązkiem pana jest powiedzieć rodzicom o tym.
4: Właśnie, moje pytanie jest, bo też myślę, że to też jest kwestia porozmawiania z tym chłopcem i jak pan, znaczy ja rozumiem, że to jest kwestia prawdy, że trzeba powiedzieć prawdę, ale w jaki sposób powiedzieć tą prawdę i co powiedzieć?
0: Tarot, proszę sobie wejść na stronę newageinfo.pl, nevage.info.pl i tam jest parę tekstów poświęconych tarotowi. Są też filmy, odniesienia do filmów, do świadectw. Tarot jest dziedziną wróżbiarstwa chyba najbardziej taką skuteczną w swojej toksyczności. Jan Witold Szliga, który napisał książkę na temat tarota, zatytułował ją Biblia Szatana. Także takich argumentów, takie argumenty można znaleźć absolutnie niezbędne jest, żeby porozmawiać z rodzicami. To nie chodzi o to, żeby oni napadli na tego chłopca, tylko żeby w spokoju znaleźć sposób na dotarcie do niego, bo ta fascynacja grozi po prostu mu w sposób no, absolutny.
4: Dobrze, dziękuję bardzo.
0: Dzięki. Witam, panie Sławku.
5: Witam. Panowie, jestem po rozwodzie. No, przykra sytuacja, no ale tak dużo ludzi w tej chwili decyduje się na taki krok. Mamy syna 4-letniego, właściwie 5-letniego w tej chwili, z którym jak najbardziej mam kontakt, z którym, którego mam praktycznie cały czas. Dzielimy się po prostu z mamą, jego mamą, dzielimy się nim na pół, jak tylko możemy. Doradźcie mi, panowie, jak go wychowywać. Nie chciałbym, żeby popełniał błędy takie jak my. Słucham tego, co... Słucham waszej audycji od początku. Ja po prostu obawiam się o takie sytuacje, że niedopilnowany mógłby gdzieś zejść na jakąś złą stronę. Jest dobrym człowiekiem i myślę, że będzie dobrym, ale... Może byście mi poradzili, jak...
0: Panie Sławku, sprawa jest bardzo prosta, a jednocześnie nieskończenie trudna w swojej prostocie. Otóż, jeśli pan pokaże nie słowami, tylko życiem, że pan wierzy w to, co mówi, to on dostanie taką szczepionkę, która mu pozwoli z każdej sytuacji wyjść, a jednocześnie pozwoli mu nawiązać z panem taką relację, że będzie w sytuacjach trudnych do pana przychodził.
5: No jak na razie to on mnie wspiera, nie jego. No, jeżeli nie wiem, czy panowie kiedyś doświadczyli czegoś takiego, 5-latek, to już nie martw się, wszystko będzie dobrze. No po prostu... Usiadłem i nie wiedziałem, co powiedzieć, ale...
1: Panie Sławku, pan ma niesamowite szczęście. I ono
5: myślę,
1: polega
5: tak.
1: Na tym...
5: Tylko proszę, nie proszę, tego proszę, szczęścia utracić.
1: Proszę pozwolić mi dokończyć.
5: Tak.
1: Te szczęście polega na tym, że pana syn kocha tatusia swojego.
5: Mama
1: ja,
5: też.
1: Ja swojego ojca nie kochałem. Proszę przygnąć do pana Jezusa i się z nim pojednać. Bardzo o to proszę. Będę się o to modlił.
5: Dziękuję.
0: Będziemy się modlić jeszcze za całą waszą rodzinę. Z Panem Bogiem. Wszystkiego dobrego.
5: Wszystkiego dobrego.
0: Kto z nami jest?
6: Szczęść Boże, Michania. Witam cię, Robert.
0: Szczęść Boże, witaj.
6: Witam serdecznie księdza Sergiusza. No, chylę czoła przed majestatem Bożym, że taką łaską darzy każdego z nas. No, miał ojciec wielką łaskę. Ale jest coś, co mnie bardzo tak... poruszyło to świadectwo, że po dwugodzinnej rozmowie z siostrą Michaelą Pan Bóg właśnie przez jej, za jej posługą, za jej pośrednictwem dokonał tego, prawda, tego nawrócenia, tego dotknięcia serca. Chciałam się spytać, o ile ksiądz może powiedzieć. Co powiedziała księdzu siostra Michaela?
0: Mówimy tutaj o siostrze Michaeli Pawlik.
1: Tak.
6: Jeżeli ksiądz...
0: Dzięki,
6: może.
0: Hani.
6: No szczęścia, wszystkiego dobrego.
1: Nie no, nie powiedziała nic, nie używała żadnych magicznych formuł. Po prostu mówiła prawdę. Ja przyjechałem, żeby się z nią spotkać, żeby ją nawrócić na wajsznawizm, prawda? Ponieważ byłem konsekwentny w tym, co robiłem i w to, co wierzyłem. I tak jak mówię, byłem otwarty na prawdę. I kiedy siostra Michaela po prostu pokazała mi, że zostałem oszukany w tej sekcie, a tego w ogóle nazywam ją sektą, to znaczy, że reinkarnacja nie tylko jest związana z tym, co oni mi mówili w tej organizacji, tylko jest również związana z rasizmem, związana z paleniem wdów, związana z okaleczaniem dzieci, prawda, związana z orgiami sakralnymi. Jak ja się o tym dowiedziałem, to musiałem po prostu zmierzyć się z prawdą.
0: To są wszystko konsekwencje,
1: to są wszystko...
0: przyjęcia całej tej...
1: Tak, tej całej wiary w reinkarnację.
0: Tak,
1: prawda?
0: Tak. O czym się Europejczykom
1: nie mieści w
0: mało mówi, a siostra Michaela, która tam była bodaj 17 lat...
1: 13 lat,
0: tak. No miała doświadczenie kontaktu na tym najniższym poziomie z hinduizmem, tym, który jest taki, jaki jest po prostu na samym dnie.
1: Tak, i proszę zauważyć,
0: drabiny społecznej, i ona bardzo wiele przebywała z siódrami, czyli z tymi niedotykalnymi. I zobaczyła, jakie są konsekwencje tych zasad.
1: Tak, i proszę zauważyć, że to, co ona widziała, to nie jest jakaś deformacja wiary w reinkarnacji, prawda? To jest wszystko doktrynalnie uzasadnione, prawda? W Wedach i Upaniszadach. I w związku z tym musiałem zmierzyć się z tą prawdą. Albo powiedzieć jej: siostro, ja nie wierzę w żadne słowo, które usłyszałem, albo to zweryfikować. I ja to zweryfikowałem.
0: I wszystko się zgadzało.
1: I wszystko się zgadzało.
0: Witam pani Moniko.
7: Dobry wieczór.
0: Dobry wieczór.
7: No dobrze, czyli wreszcie czas stanąć w prawdzie i z miłością. Znaczy może tak, bo jednak mnie to nie daje spokoju, że nie zostało na pytanie odpowiedziane. Aczkolwiek ja rozumiem, że ksiądz jak najbardziej nie chce tutaj konkretnych osób ujawniać. Nie wiem, gdybym ja zadała pytanie na podstawie ogólników, to czy byłby w stanie mi odpowiedzieć, nie poruszając zupełnie osób. Odnośnie tej sytuacji, jak to jest, że jakaś tam obca osoba może na przykład dziecko poświęcić. No to powiedzmy, że ktoś w rodzinie jest, jakaś kobieta w ciąży i na przykład jakaś tam znajoma wie, że ta kobieta jest w ciąży, zazdrości jej na przykład tak i ofiaruje to dziecko szatanowi, tak? Nie daj Boże. Czyli wtedy po prostu takie dziecko nienarodzone jest bezbronne.
0: Jeśli pani Moniko, po pierwsze...
7: Matka jest katoliczką.
0: Pani Moniko, po pierwsze... To dotyczy bardzo wąskiej grupy osób, z którymi naprawdę niewielu z naszych słuchaczy ma kontakt. To są osoby, które są inicjowane w jakąś sataniczną sektę, czy też w jakieś wierzenia sataniczne. Po drugie, no musi być jakaś relacja między tymi osobami i to najczęściej niezdrowa relacja, to znaczy najczęściej to są sytuacje zależnościowe po prostu, czy oczywiście tak. Są skrajne przypadki, gdzie tego nie ma, ale to są, jak mówię, absolutnie wyjątkowe
7: rzeczy. Czyli po prostu muszą być jakieś takie jakby realne podstawy, żeby coś takiego
0: to po pierwsze,
7: zadziało.
0: a po drugie mamy do czynienia z sytuacją skrajnie wyjątkową. Skrajnie. Na 2 czy 4 tysiące świadectw, które w tej audycji już było,
7: tak.
0: To jest absolutnie rzecz wyjątkowa. Znam jeszcze jedną taką sytuację. Ale to rodzice byli wtedy również oszukani i wchodzili w zło tego zupełnie nie wiedząc.
7: Czyli coś takiego, czyli to, że tak powiem, nie zdarza się tak, że każdy, że tak się, kto chce, kto nie chce, może
0: nie,
7: obojętnie zaszkodzić. Aha, no dobrze, ja myślę, że też poprzedni słuchacze właśnie potrzebowali usłyszeć taką odpowiedź.
0: Dobrze, dzięki za telefon.
7: Dziękuję bardzo, pozdrawiam, dobranoc.
0: Wszystkiego dobrego.
8: Drogi słuchaczu, staramy się tworzyć program, który zaspokoi twoje potrzeby, także te najgłębsze. Jeśli więc treści, które przed chwilą usłyszałeś, ubogaciły cię, poruszyły twój umysł lub serce, odwzajemnij się. Wspomóż nasze działania darowizną. Szczegóły na naszej stronie internetowej lub w sekretariacie.

0: Witam Pani Edyto.
1: Witam, szczęść Boże.
0: Szczęść Boże.
2: Szczęść Boże.
1: Moje pytanie brzmi, gdzie osoby, które mają takie problemy, mogą szukać pomocy?
0: Jeśli pochodzą z okolic Warszawy,
1: tak,
0: to trzeba pójść do na ulicę Bednarską, to jest Stowarzyszenie Psychologów Chrześcijańskich.
1: Tak.
0: I tam można zapytać się, czy właśnie Kościół może w jakiś sposób pomóc. Jeśli to są sprawy mniej dramatyczne niż ojca Sergiusza,
1: tak, tak,
0: no to nie wiem, grupa, która posługuje w Warszawie, spotyka się z takimi osobami na Zakroczymskiej w środy od 15 do 17. Tam jest adoracja Najświętszego Sakramentu w kościele franciszkanów i możliwe są rozmowy też. A później już ciąg dalszy następuje w zależności od tego, jak wygląda sytuacja.
1: Dziękuję serdecznie.
0: Z Panem Bogiem. Wszystkiego dobrego. Witam Pani Ingo.
3: Ja też witam i pozdrawiam. I chciałabym spytać o szkoły sztajnerowskie. Czy mogłabym czegoś bliższego się dowiedzieć?
0: Szkoły sztajnerowskie są oparte o antropozofię Rudolfa Steinera. Antropozofia jest wyznaniem zarejestrowanym w Niemczech. Jest to okultyzm taki koniec XIX wieku, początek wieku XX, ubrany w pozory poszukiwania elementu racjonalnego. Jest wiele dziedzin życia, w które Steiner próbował aplikować swoją wiedzę, którą brał z podróży astralnych, no, po prostu z tego świata duchów powietrza, ze świata demonicznego. I steineryzm jest jedną z takich najsilniej chyba w kulturę zakorzenionych form, no właściwie werbunku, można powiedzieć, bo te idee okultystyczne są podawane tam w tych szkołach dzieciom. Jest też taka metoda tańca, inicjacji, łączenia słowa i tańca, która nazywa się eurytmia, która jest no inicjacyjna w sposób bardzo mocny. Są leki, jest rolnictwo. No jest tego bardzo dużo związane ze Steinerem. Konkluzja jest taka, że te szkoły są po prostu toksyczne duchowo. Witam Pani Krystyno. Halo, Pani Krystyno?
4: Tak. Ja chciałam pociągnąć ten wątek, na którym ksiądz Sergiusz skończył i poszła cała seria pytań o to przeszłość księdza. Natomiast ja chciałabym się dowiedzieć, jaki był proces odbudowy miłości w sercu księdza. Jak to wyglądało? Jak ten proces wyglądał?
0: Wielkie dzięki za to pytanie.
2: No właśnie, bałem się, że w końcu...
0: Nie zdążymy.
2: Nie, że ktoś mi właśnie zada to pytanie, ponieważ myślę, że przynajmniej w moim przypadku jest to najtrudniejsze pytanie. No... Zrozumcie mnie, ja jestem praktycznie księdzem, a księdzu nie wypada mówić o swoim życiu wewnętrznym. Tym bardziej, że ja w praktyce żyję bez przerwy życiem innych ludzi, ponieważ słucham ich życia i po ludzku rzecz biorąc nie mam czasu na życie sobą. Więc powiem tak, dla mnie kochanie oznacza posłuszeństwo moim przełożonym, szczególnie Ojcu Świętemu. To w ogóle jest charyzmat mojej wspólnoty, prawda? Na pierwszym punkcie Ojciec Święty, ponieważ on reprezentuje samego Chrystusa. Druga rzecz to jest słuchaj i nie przerywaj drugiemu człowiekowi, kiedy mówi. Musisz nauczyć się, musisz starać się rozumieć to, co się dzieje w drugim człowieku, bo inaczej go zranisz. I trzecia sprawa, dbaj o swoje zdrowie. Jeśli chodzi o mnie, jest to niezwykle ważna sprawa, ponieważ ja po tych wszystkich przejściach swoich, szczególnie po no nazwijmy rzeczy po imieniu, po prostu po satanizmie i po wajsznawizmie w ruchu Hare Krishna, ja mam wypalony mózg. Ja mantrowałem przez 3 lata, 2 godziny dziennie i mam po prostu zniszczony organizm, układ nerwowy i muszę o siebie dbać. Jeżeli nie będę spał te 7,5 godzin, prawda, w ciągu doby, to po prostu nie ma cudów. Padnę. I to też jest po prostu miłość, tak? Więc myślę, że właśnie moje kochanie odbywa się na tych 3 płaszczyznach. I no może jeszcze jest 4 płaszczyzna, mianowicie modlitwa wstawiennicza za tych ludzi, którzy przychodzą do mnie i się do mnie duchowo przytulają, prosząc o Pana Jezusa. Więc jeżeli mam łaskę uświęcającą w swoim sercu, to Pan Jezus jest. I to polega na tym, że ja po prostu, tak jak każdy inny kapłan, który chce być święty, przyjmuje na tyle, na ile pozwala Jezus Chrystus, cierpienia tej osoby, która do mnie przychodzi. Oczywiście to nie oznacza, że ja tutaj, prawda, fruwam po ścianach, tak jak ojciec Pio i proszę mi wierzyć, nie mam żadnych tutaj dar.

0: coś...
1: No to jest serce sekt hinduistycznych. Istotą misji hinduistycznych jest to, że hinduizm ten jego środkowy nurt, to co jest tam ortodoksją, on nie jest misyjny, natomiast misyjne są sekty. A to jest sekta, która już za te słowa, za takie opisanie siebie, bo ona w Polsce jest zarejestrowana jako kościół, no, ludzi przed sądy ciąga, a no i w swej istocie jest to dramatycznie toksyczne duchowo zaangażowanie. W niczym nie odbiega jakby od tej toksyczności sekty, o której mówił ojciec Sergiusz.
2: Co więcej, nawet dodałbym, że problem polega na tym, że oni działają pod przykrywką naukowości. To nie tylko jest kwestia jakichś tam subiektywnych przeżyć, więc mają po prostu oficjalne papiery, żeby niszczyć ludzi.
0: No właśnie, ja do tej pory nie bardzo wiedziałam, raczej domyślałam się, że to jest sekta też, ale jeżeli jeszcze mogę zająć trochę czasu, to no, chciałam się jakoś dopytać albo...
1: Proszę wejść na stronę sekty EU. I w ogóle poszukać dominikanów. Oni dużo na ten temat pisali. Jest taka fundacja, Centrum Informacji o Nowych Ruchach, o Sektach i Nowych Ruchach Religijnych. I to w wielu miastach w Polsce jest. I mają strony właśnie sekty.net, sekty.eu. I tam jest dużo świadectw ludzi, którzy przeszli przez właśnie ten odłam.
0: Końcówka mojego pytania była taka, jaki to może mieć bezpośredni wpływ na to dziecko, które jest bardzo związane ze swoim ojcem?
2: Może ja pozwolę sobie na odpowiedź. Szatanowi zależy na tym właśnie, żeby umysł ludzki nie skupiał się na Jezusie Chrystusie. I to wystarczy, żeby pójść do piekła. Oczywiście teraz zrobiłem wielki skrót myślowy. To nie oznacza, że to dziecko pójdzie do piekła. Proszę mnie, prawda, dobrze zrozumieć. Ale to jest istota jak gdyby działania zła. Prawda? Ja nie myślę o Jezusie Chrystusie. Ja nie wypowiadam Jego imienia. Więc proszę w swoich modlitwach i w swoim działaniu tak czynić, aby do serca tego dzieciaczka dotarło imię Jezus. Dobrze?
0: Dobrze. Dziękuję bardzo.
1: Dzięki, z Panem Bogiem. Teraz pytania zadane innymi kanałami. Aromaterapia. To jest dziedzina, która nie jest związana z okultyzmem czy New Age, natomiast działa na obrzeżach medycyny czy też przemysłu kosmetycznego. To działanie na obrzeżach wynika z tego, że olejki eteryczne, które są używane w aromaterapii, są tak skomplikowanymi związkami chemicznymi, organicznymi, że właściwie nie można prowadzić badań naukowych, powtarzalnych, precyzyjnych, związanych z ich oddziaływaniem. Wiemy na pewno, że wiele z tych, w cudzysłowie, terapii aromaterapeutycznych działa, ale też są takie, które przy spalaniu niektórych środków wytwarzają się substancje, które są toksyczne i prowadzą do raka. Więc to jest szara strefa, aczkolwiek nie mająca nic wspólnego z rzeczywistością duchową. W jaki sposób autoryzowane egzorcyzmy są? Egzorcyzmy są tylko autoryzowane w kościele katolickim. Każda osoba świecka nazywająca się egzorcystą jest po prostu okultystą i może człowieka w jeszcze głębsze otchłanie, cierpienia zaprowadzić. A w naszej diecezji trzeba właśnie zaczynać od ulicy Bednarskiej, od spotkania z psychologiem. Witam Pani Moniko.
3: Dobry wieczór. Ja mam takie pytanie, bo...

0: Wielokrotnie było poruszane, że rodzice z racji swoich powiązań emocjonalnych z dziećmi mają właśnie wpływ na przekazywanie tych więzów zła w życie dzieci. A ja chciałam się zapytać, jak to ma się ze współmałżonkiem, no bo trudno jest, też występuje relacja silna, a trudno na przykład się zizolować od współmałżonka, więc
1: mówiliśmy
0: pod jednym dachem po prostu z osobą, która się para takimi praktykami, jak się, czy to jest po prostu, nie jest to niebezpieczne duchowo właśnie dla drugiej strony. To ja może posłucham.
1: Oczywiście.
0: Dziękuję bardzo.
1: Dzięki. My mówiliśmy tutaj o takiej możliwości i doświadczenie potwierdza, że to często występuje. Ale te sprawy są sprawami duchowymi. Tutaj nie ma żadnych praw, są prawidła, tylko i wyłącznie. A w odpowiedzi na pani pytanie, no można stwierdzić tylko i wyłącznie tyle, że jeśli jest relacja, to jest możliwość takiej duchowej inwazji i możliwość ponoszenia kosztów. Szczególnie jeśli zaczyna się jakiś konflikt, jeśli zaczyna się jakaś właśnie jakieś napięcia, chęć odwetu i tak dalej. Natomiast, ale nawet jeśli tego nie ma, no to po prostu uczestniczymy w rzeczywistości emocjonalnej, w rzeczywistości psychicznej, psychologicznej, a ona jest bardzo blisko rzeczywistości duchowej i w zależności od relacji, od tego, jakiej ona jest, z jaką mocą została zadzierżgnięta i czy jest w pełni równoprawna, czy nie są przekroczone gdzieś granice, czy nie ma jakiejś zależności, szczególnie w tych właśnie zależnościowych związkach, to działa bardzo mocno. Ktoś jeszcze z nami jest? Pani Beato?
2: Tak, jestem. Dobry wieczór.
1: Ostatnie pytanie.
2: Właściwie to może nie do końca pytanie. Ja chciałam podziękować za naprawdę bardzo cenne i osobiste świadectwo księdza Sergiusza. Cenne z tego powodu, że wiele wnosi do świadomości funkcjonowania życia duchowego. I tak jak słyszę, cenne też z tego powodu, że jest ono wykorzystywane w pomocy ludziom i wierzę, że tak jak ksiądz Sergiusz powiedział o swoich konsekwencjach, też wierzę, że tak jak mówi słowo, Jezus powiedział, że poniósł na krzyżu i wszelkie grzechy, i wszelkie choroby, że też również to zostanie uzdrowione. Więc bardzo, bardzo dziękuję i przy tej okazji też przypomniała mi się inna historia, wydaje mi się, że bardzo podobna. Kobieta akurat, nie Polki, która również na pewnym etapie swojego życia trafiła do świata duchowego, z tym, że ona bardzo, bardzo głęboko, ponieważ była kapłanką wudu. Natomiast i rzeczywiście też była doprowadzona do takiego momentu, że chciała popełnić samobójstwo. Natomiast na dzień dzisiejszy dzieli się wiedzą właśnie świata duchowego, tego jak działa szatan i tego w jaki sposób można modlić się i w jaki sposób można wstawić się za osobami. Także jeszcze raz dziękuję księdzu.
1: Nawróciła się ta osoba, tak?
2: Tak, nawróciła się. Nazywa się Ana Mendes. To wydaje mi się, że dosyć znana osoba na świecie. Pochodzi z Meksyku. Tak, nawróciła się. Była jej głoszona Ewangelia. Była już w szpitalu psychiatrycznym po sytuacji, kiedy chciała popełnić samobójstwo. Była głoszona jej Ewangelia i rzeczywiście też po głoszeniu Ewangelii okazało się, że była zademoniona. No zresztą na pewno nie inaczej, tak, jeżeli była aż tak głęboko w świecie duchowym po stronie szatana. Natomiast ona też ma świadomość, bardzo dużą świadomość tego, że to, że część jej życia była właśnie tam, po tamtej stronie świata duchowego, czyli po stronie właśnie szatana, że tak naprawdę służyła mu i znała go w taki dosyć osobisty sposób, że na dzień dzisiejszy Jezus wykorzystuje to w taki sposób, że ona jest w stanie dzielić się tą wiedzą i wie, w jaki sposób modlić się i wstawiać za ludźmi. Także bardzo, bardzo dziękuję. To naprawdę jest cenne i życzę wszelkiego Bożego
1: dzięki. Teraz proszę się też przyłączyć do naszej modlitwy. Będziemy się modlić za wszystkie osoby, które do nas dzwoniły. Czy jakieś zdanie na koniec chcesz powiedzieć?
3: Tak, chciałbym powiedzieć, że Jezus Chrystus jest Królem mojego życia.
1: Drodzy Państwo, za wszystkie osoby, które dzwoniły, które słuchały, które mają problemy, za wszystkie osoby, które są w tej chwili w agonii, które nie doczekają dnia jutrzejszego, za wszystkie osoby, które toczą duchową walkę, które są po stronie zła, żeby Pan Bóg przychodził teraz do wszystkich, którzy tego potrzebują. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Drodzy Państwo, naszym dzisiejszym gościem był ksiądz subdiakon Sergiusz. Wszystkiego dobrego i do usłyszenia z Panem Bogiem.

0: imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen.
1: Amen.
0: Dobry Panie Boże, Ty jesteś, Panie, miłosierny, Ty jesteś dobry, Ty jesteś pełen łaski i Ty chcesz nas zbawiać w każdej chwili. Prosimy Cię, Panie, byśmy nigdy nie wychodzili spod Twojej ręki, byśmy potrafili znajdować Twoją wolę i byśmy potrafili tę wolę realizować w swoim życiu. Daj nam, Panie, siłę i jasność, abyśmy mogli teraz Ciebie chwalić tak, jak Tobie się to będzie podobało, przez Chrystusa Pana naszego.
1: Amen.
0: Amen. Mario, pod Twoją obronę
1: uciekamy się, święta Boże Rodzicielko,
0: naszymi prośbami racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać. Panno chwalebna i błogosławiona, o Pani nasz, orędowniczko nasz, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasz, Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddawaj. I Ojcu i Synowi, i Ducha Świętego. Amen.

0: pocieszenie i strapienie, świadectwa serca i duszy, umysłu i mocy. Witam Państwa serdecznie. Naszym dzisiejszym gościem jest Mirosław Orzechowski. Witam serdecznie.
1: Witam.
0: Bardzo długo nie mogliśmy się umówić. Taki tryb życia?
1: Owszem.
0: Na czym polega aktywność?
1: Wolny zawód, architekt, praca na uczelni, praca w biurze. Także jest dużo zajęć różnych.
0: A gdzie w Pan Bóg? W tym wszystkim i od kiedy?
1: Pan Bóg od początku. Znaczy ja urodziłem się w rodzinie katolickiej, zostałem ochrzczony, wszystkie sakramenty.
0: Miasto, wieś?
1: Po kolei miasto, Warszawa. Warszawa, samo centrum.
0: Czy w środowisku to było normalne, że wierzący ludzie?
1: W środowisku to było normalne i ja w tym wzrastałem.
0: Co to za środowisko? Że w Warszawie normalna wiara jest?
1: No środowisko warszawskie. Mhm. Znaczy dla mnie to było, znaczy ja nie miałem wątpliwości takich, żebym widział, jak byłem dzieckiem, jakieś inne środowiska, to było tak, że
0: to
1: wszyscy
0: w rodzinie, jest, że...
1: Muranów, mhm. Uranów.
0: A sąsiedzi mama... wokoło chodzili do kościoła też?
1: Tak, na piętrze wszyscy, w bloku bardzo wiele osób, koledzy z klasy, pojedyncze osoby może nie, ale to też było przyjmowane normalnie, ale większość nas w szkole, wszyscy najbliżsi koledzy z podwórka, byliśmy zawsze razem i zawsze do kościoła, ministranci. Także to było od początku, tak, także...
0: Są też dobre dzielnice w Warszawie.
1: No ja myślę, że w ogóle jest dużo takich miejsc, które są dobre.
0: Czy wokół ciebie byli świadkowie, tacy, przez których widziałeś, że mają do czynienia z czymś nieziemskim? Że przez ich życie było widać, że to nie jest tylko chodzenie gdzieś do jakiegoś budynku, gdzie są jacyś dziwnie ubrani faceci, którzy mówią jakieś rzeczy no, słuszne i oczywiste, ale...
1: Spotykałem takich ludzi, ale oni zaczęli się w moim życiu pojawiać później. Nie było to w czasach młodości.
0: A czy ta wiara taka właśnie tradycyjna, ona wystarczyła do tego, żeby się nie zbuntować w wieku nastoletnim?
1: Bunt był, ale mój bunt polegał na zadaniu pytań, znaczy na postawieniu sobie takiego dość racjonalnego pytania, które chyba wszyscy stawiają w pewnym momencie, czy jest Bóg. I dla mnie były dwie odpowiedzi. No wiadomo, prawda, jest albo nie ma. I pomogło mi w tym postawieniu pytania i w odpowiedzi na to pytanie po prostu zwrócenie się do Boga. Czy to moje pytanie wyglądało w ten sposób, znaczy to było u znajomego księdza poza Warszawą, ja wyjechałem do Kamieńczyka, tam parę dni u niego byłem, to był ksiądz proboszcz, który się opiekował ministrantami wcześniej. Ja do niego wyjechałem, to było w połowie liceum.
0: A to co, był kryzys taki? Czas kryzysu?
1: To był taki kryzys zastanawiania się nad tym właśnie, że tak wszyscy chodzą do tego kościoła, tak mucą te różne rzeczy w kościele i poza kościołem, różaniec, jakieś modlitwy i to tak... Znaczy nie wiązało się to z jakąś negacją wiary, ale z chęcią zrozumienia, o co w tym wszystkim chodzi. I ja sobie to wymyśliłem wtedy, nie? No, albo jest Bóg, albo go nie ma i ja muszę go zapytać o to, żeby mi jakoś dał znać, że jest rzeczywiście.
0: Bo jak go nie ma, to nie odpowiem.
1: Z tym, że też to nie było stawianie Pana Boga pod ścianą, że to jak zrobisz, nie wiem, że tam coś się zrobi czerwone czy zielone, to znaczy, że jesteś. To nie było tak, to było zwrócenie się do Niego w kościele, w modlitwie i to było powiązane z tym, że powiedziałem mu, słuchaj, oddaję Ci swoje życie, jeżeli rzeczywiście mówię do Ciebie i Ty słyszysz.
0: To jaki bunt? Gdzie to bunt?
1: To był bunt, który... Znaczy, bunt. To było... Znaczy, dla mnie samo to, czy postawienie w wątpliwość czegoś, z czym byłem wychowywany od małego, w czym byłem chowany, co mi było pokazywane, no było buntem. bo w zasadzie można by powiedzieć, jeżeli dziecko jest wychowywane w domu katolickim, wszystkie sakramenty, religia, środowisko, i w pewnym momencie pojawia się wątpliwość, no dobrze, chodzę i nie wiem, czy wątpliwość pojawia się dlatego, że nie wiem, że może jest to powierzchowne, a może jest to z przyzwyczajenia, a może to jest bez zastanowienia, a może to jest dlatego, że właśnie wszyscy tak robią i pojawiła się chęć. To pewnie to było związane z dojrzewaniem też, no bo w tym momencie zaczynamy stawiać pytania, prawda, czy ma sens to, co robimy, nie? Także ja sądzę, że to był bunt jednak jakiś, bo mogłem równie dobrze odpowiedzieć na to pytanie sobie sam, że nie, no w zasadzie to jest wszystko płaskie, powierzchowne, przecież no nie ma, prawda, Boga, i wtedy bym się odwrócił. Czyli dla mnie to był bunt, ja to tak odbieram, tak to przeżyłem i takie to miało dla mnie znaczenie.
0: Jakie były konsekwencje tej modlitwy?
1: Konsekwencje nie były natychmiastowe. Ja zacząłem w swoim życiu dostrzegać rzeczy, które bywały dla mnie wtedy odpowiedzią Boga. I do tej pory je dostrzegam. I to są sytuacje, to jest coś, co mnie spotyka w modlitwie. To jest coś, co spotyka mnie w moim życiu i dotyczy pewnej opieki Boga nad tym życiem moim, moich bliskich. I ja myślę, że takim bardzo ważnym elementem jest to, że rzeczywiście Pan Bóg każe zajmować się tym, co istotne, a reszta jest przydana. I rzeczywiście tak jest w moim życiu, że nie wiadomo skąd dostaję od Pana Boga wszystko to, co mi jest potrzebne do tego, żebym się nawracał i jakoś zdążył to zrobić przed śmiercią, nie? Także tych znaków, jakichś tam sygnałów od Pana Boga, czy też rozmów z Panem Bogiem było dużo i one są.
0: No i jak wygląda życie takiego młodego człowieka, który zbuntować się pojechał do księdza zaufanego gdzieś poza miejsce zamieszkania. Jest myślenie o powołaniu, jest myślenie...
1: Była taka myśl.
0: Ale ja mówię o powołaniu w ogóle, prawda? Nie tylko o powołaniu kapłańskim, prawda? Mm-hmm. Ale no jak wygląda takie liceum? Jakim byłeś? Ty takim dobrym chłopczykiem, czy takim...
1: Ja zawsze byłem raczej dobrym chłopczykiem, to jest fajne określenie. I oczywiście tam próbowałem różnych rzeczy i wiadomo, natomiast to było raczej próbowanie, ale nigdy nie było to jakieś tam schodzenie na lewe ścieżki. I to też ja widzę teraz z perspektywy czasu, że to było dzięki modlitwie bliskich, która mnie jakoś osłaniała, i później dzięki, ja przynajmniej tak sobie to w tej chwili też i tłumaczę, dzięki temu, w jaki sposób do Pana Boga się zwróciłem, dzięki temu, że ja mu po prostu powiedziałem, że ja mu oddaję moje życie. I to cały czas, to cały czas dla mnie miało znaczenie. Później ja to robiłem wielokrotnie. I tak mniej więcej rok temu tak naprawdę zrozumiałem, że ten pierwszy raz, kiedy powiedziałem Bogu, że ja chcę mu swoje życie powierzyć, żeby on tym dysponował, zrozumiałem, jak to jest ważne. I w ogóle, nie tylko w moim przypadku, ale też znam osoby, gdzie widzę, że czy to jest powiedziane wprost i tak właśnie dobitnie, czy to jest w jakiś sposób życiem budowane, to jest jakiś pierwszy krok. Po prostu to jest tak, że no Pan Bóg jest poważny. Znaczy, jeżeli ktoś mu mówi coś takiego, no to Pan Bóg jest natychmiast do dyspozycji i dotrzymuje słowa. Czyli odpowiada na tą deklarację, bo traktuje też ją poważnie tak było w moim życiu, pomimo tego, że ja jej tak naprawdę na początku nie traktowałem tak samo poważnie jak Pan Bóg, to jednak dzięki temu, że On to potraktował poważnie, to jestem teraz tu, gdzie jestem i jakoś tam to moje życie pomimo ciągłego upadania i podnoszenia się i różnych tam trudności życiowych, duchowych, to jednak jest ciągłym nawracaniem i jakoś dzięki Bogu jestem w Kościele i mam nadzieję być dalej.
0: To zaraz opowiedzmy te historie tych wzlotów i upadków. Kończy się liceum, co dalej, maturzysta?
1: Wiesz, to nie było spektakularnych upadków i nie było spektakularnych wzlotów.
0: A właśnie najciekawsze są te
1: i
0: takie
1: to jest
0: odejścia, których się nie zauważa, prawda? Jak to się dzieje, prawda, że jednego dnia jest okej, i gdzieś jest ten momencik, w którym nagle...
1: Znaczy, ten moment jest cały czas, znaczy jest cały czas, dlatego że my tracimy, znaczy ja mogę mówić o sobie, że ja jestem taki, że ja w pewnym momencie po prostu zapominam o Panu Bogu. Tracę Go z horyzontu. Dlatego powiedziałem, że to oddanie Bogu życia jest tak ważne, dlatego że w ciągu dnia, robiąc różne czynności, jeżeli w coś popadam, coś mnie tam w pełni zajmuje, to ja po prostu zapominam o Panu Bogu. On sobie gdzieś tam jest. Potem sobie przypominam, o kurczę, coś tam właśnie, coś ja robię albo czego nie robię. Są emocje, są cechy charakteru, są jakieś tam pożądania, które w pewnym momencie człowiek się w nich gubi. No, ja w coś wpadam, gdzieś tam w coś wędruję i robię coś złego i potem znowu chciałem w sumie 2 godziny temu, tak sobie myślałem, że będzie teraz tak po Bożemu będę działał, po czym się okazuje, że mimo, że chcę dobrze, to nie wychodzi dobrze, wychodzi źle i ta słabość jakaś w tym czy w innym bierze górę. I
0: no po co w takiej niekończącej się i nie do wygrania walce w ogóle uczestniczyć?
1: To nie jest walka nie do wygrania, bo to jest walka, to jest wojna, która się toczy. Też niedawno, bo też tak mniej więcej właśnie rok temu mi się pewne rzeczy otworzyły. Ja myślę, że wojna się toczy w nas cały czas i to jest wojna, gdzie oprócz tego, że my czy może inaczej, no, to jest tak, że to dobro ze złem walczy w nas. I no, trup się ściele gęsto i czasem to my jesteśmy tym trupem, czasem nie jesteśmy.
0: Natomiast czasem bliscy albo inni.
1: Czasem bliscy i czasem z naszych rąk bliscy i to jest naprawdę krwawa jatka. Natomiast nie można powiedzieć, że ona jest w kółko taka sama i że ona jest przegrana, czy nie jest wygrana, dlatego że to się 2 razy nie wchodzi w to samo. Mamy pewien czas dany od urodzenia do śmierci, żeby tę wojnę wygrać. Ja nie wiem, jak to jest, bo nie potrafię powiedzieć, czy ktoś, kto żyje 15 lat i umiera i odchodzi, czy właśnie wygrał wojnę, czy też rodzina, która rozpacza, to właśnie ma rację, bo on tę wojnę przegrał. Nie wiem. Natomiast sądzę, że po to żyjemy średnio tam 80 lat czy 70 parę, żebyśmy mieli czas wygrać tą wojnę. I to w każdym przypadku jest prawdopodobnie trochę inaczej. Może ktoś musi tak upaść, żeby to aż zahuczało od tego upadku, a może dla kogoś te upadki są jakimiś mniejszymi wydarzeniami, choć sądzę, że tak naprawdę w odbiorze, nie wiem, moim na przykład, te moje upadki są dla mnie tak mocne i tak bardzo bolesne, trudno mi porównać z czymś, co nie wiem, jest na przykład, nie wiem, morderstwem, czy czymś naprawdę takim, się kogoś krzywdzi. Ale sądzę, że też one wszystkie nie są tylko moimi upadkami. Są odpryski i to jest również krzywda czyjaś. Dlatego, że żyję wśród ludzi i jakoś to oddziałuje. To znaczy, to jest właśnie ta płaszczyzna niematerialna i my możemy ją tylko czasem zobaczyć, nie wiem, coś intuicyjnie, dotknąć czegoś i ją zrozumieć przez chwilę. Natomiast tak naprawdę to, no to właśnie te trupy, te odpryski tego, tej walki są wokół nas. No. I to jest jakaś, no niestety, ciężka konsekwencja tych naszych tam grzechów, upadków i zła, które czynimy w życiu.

0: i spróbujmy opowiedzieć tę historię przez twoją historię, twojego życia. Mówiłeś, że o powołaniu nawet, że rozważałeś również taki wariant, żeby zostać księdzem.
1: No tak, to tak było, bo w takich młodych emocjach, jak zacząłem, że Pan Bóg mi odpowiedział, że ja zacząłem rozumieć trochę więcej wiary, zobaczyłem, że pewne rzeczy, które robiłem do tej pory, to nie było tylko klepanie pacierzy czy coś takiego, tylko to wniosło ze sobą realne jakieś życie. Zacząłem się zastanawiać, no dobrze, to już teraz Pan Bóg mi odpowiedział, wiem, że Pan Bóg jest. To pierwsza rzecz. I zacząłem zadawać dalsze pytania. No dobrze, w takim razie co ja mam robić w tym życiu? Oddałem Ci moje życie. Wtedy zacząłem studia, akurat byłem na pierwszym roku. I zacząłem się zastanawiać nad tym, pytać Pana Boga, co mam robić. I ponieważ zazwyczaj byłem zawsze osobą taką trochę może wycofaną, niezbyt śmiałą, w związku z tym zazwyczaj mając kolegów, ale zazwyczaj trochę sam, no to w tych wszystkich młodzieńczych rozważaniach przyszło mi do głowy, no dobrze, to może wstąpić do zakonu, może oddać swoje życie tak w pełni Jezusowi. I nawet w pewnym momencie, odczytując jakoś to, co mi Pan Bóg mówi, nawet miałem taką pewność, że to jest właściwa droga.
0: Ile lat wtedy miałeś?
1: 19 lat. To było 19-20. To trwało mniej więcej rok czasu, to takie wahanie. Ale na szczęście jest tak, że po takim przypływie emocji, to było po rekolekcjach Reo w Krakowie, jeszcze wtedy Beczka funkcjonowała, tam mieliśmy wylanie darów Ducha Świętego i jak wróciłem, to potem zacząłem na zimno kalkulacje i doszedłem do tego, że nie, że to jednak tak wygląda to, co do tej pory mnie spotykało. I takie mam życiowe potrzeby, że nie mogę tak stawiać tego, że to już teraz wiem, że idę do zakonu, tylko muszę jakby robić na bieżąco to, co mam w tej chwili zadane, to, co jest ode mnie wymagane, czyli no wtedy akurat byłem na studiach, były do zaliczenia projekty, trzeba było pozdawać egzaminy i to wszystko się jakoś tam wydarzyło. Też był taki element, który mi wtedy tak jakby sugerował, że to można powiedzieć teraz z perspektywy, że to nic nie znaczyło, ale dla mnie to wtedy miało istotne znaczenie. Ja przez te wszystkie rozliczenia uczelniane przeszedłem w taki sposób, jak nigdy wcześniej, nawet na semestrze zimowym mi się nie udawało nic zaliczyć, ani, znaczy zaliczyłem, ale nie tak dobrze i nie tak niemalże, no nie wiem, to zanim pomyślałem, że mam coś do zaliczenia, to już to było zaliczone. To trochę na tej zasadzie.
0: Czyli Pan Bóg jakby wsparł
1: I ja to odebrałem w ten sposób właśnie, że Pan Bóg pokazuje mi, że to jest twoja droga. To oczywiście było tak, że ja byłem przygotowany do egzaminów, miałem pozaliczane pewne rzeczy, po czym się okazywało, że ponieważ mam kolokwia i wszelkie te sprawy formalne tak zaliczone, no to nie muszę na przykład zdawać egzaminu, którego się jakoś tam trochę lękałem, nie? Potem akurat projekt, siedziałem, zrobiłem projekt, okazało się, że no wszystko bardzo dobrze, w pierwszym terminie bez poprawek. Wszystko
0: Pan Bóg potwierdza drogę.
1: Pan Bóg potwierdza drogę, czyli jednak tu. Tak to odebrałem wtedy. I zostałem w świecie, nie jako ksiądz, tylko jako taki zwykły wierzący, idący drogą taką, no, jaką idę.
0: Ale to życie studenckie no nie sprzyja takiemu wdrażaniu chrześcijańskich wartości w codzienność.
1: Czy ja miałem to szczęście, że... miałem szczęście, no, tak to można powiedzieć właśnie, że miałem to szczęście, że w gronie osób, które były na roku, jakoś tak się znałem z osobami, które ktoś tam był w Noakatuchomenacie, ktoś tam też w Odnowie. Myśmy nawet w kilka osób robili w czasie studiów na pierwszym roku, na drugim, to cośmy zapoczątkowali przed powstaniem jeszcze wspólnota Adonai w szkole u nas w liceum, gdzie się spotykaliśmy na długich przerwach na modlitwy, czytanie Pisma Świętego i ten nas chcieli tam wyrzucać ze szkoły, potem ten, bo to nie można było takich rzeczy robić wtedy.
0: To były lata jeszcze 70., tak?
1: To były lata 80.
0: No
1: połowa
0: tym
1: lat
0: bardziej.
1: 80., pierwsza połowa lat 80.
0: I stan wojenny niedawno skończony.
1: No jakiś tak właśnie się zawieszał. I to samo robiliśmy też na uczelni. To było może kilkanaście spotkań. Oczywiście potem te wszystkie osoby jakoś tam poszły w swoje strony, ale znaczy moje przekonanie w wierze było tak mocne, pomimo upadków i ciągłej takiej huśtawki, upadania i nawracania, to znaczy ja miałem jakąś taką, nie wiadomo skąd, pewność wyboru i pewność tej drogi. Dla mnie, znaczy, nie miałem wątpliwości takiej zasadniczej natury. I z drugiej strony to też, znaczy ja odbierałem coś takiego od osób, z którymi, którzy byli kolegami w grupie, koleżankami, z którymi razem byłem, że to, że ja nie ukrywam się z moimi poglądami, że ja je mam właśnie takie, a nie inne, to się spotykało z bardzo dobrym przyjęciem. Także ja wiem, zresztą do tej pory tak jest, że ja się z tym nie kryję. I mam znajomych, kolegów, którzy wręcz deklarują się, że oni w Boga nie wierzą. Niektórzy się deklarują, że wręcz oni są ateistami, wręcz zwalczają. I też rozmawiamy na tematy takie, że ktoś mi udowadnia i zaczyna mi powiedzieć, a Kościół to, a księża to, a księża tamto i tak dalej. I no, takimi ludźmi jestem otoczony. No taką mam w tej chwili też pracę. Prawda? Ale są wśród nich też tacy, którzy wierzą w Pana Boga i to jest środowisko ludzkie, w którym jeżeli jest się sobą, to można z osobą, która ma zupełnie inny światopogląd, razem robić pewne rzeczy też z dobrym, pozytywnym skutkiem i można po prostu, nie wiem, no nie chcę mówić, że tam świadczyć jakoś specjalnie, ale realnie to tak jest. No, jeżeli znaczy, to ta osoba widzi, no, jaką się ma postawę i... Znaczy, miałem szczęście od początku być w takiej sytuacji, że po prostu, no, to jest normalne, prawda? To nie jest tak, że...
0: Wiara jest normalna.
1: Tak, no, to jest to coś normalnego.
0: A jak wspólnota? Jak to się stało?
1: Adonai, tak?
0: Tak.
1: No to znowu miałem szczęście, bo spotkałem kolegę...
0: Małżeństwo było wcześniej czy później?
1: Później spotkałem w szkole, w liceum, Krzysztof Broszkowski. On w tej chwili jest dominikaninem. On, pamiętam, myśmy robili radiowęzeł wspólnie i przy okazji jakichś tam właśnie takich koleżeńskich spotkań Krzyś, pamiętam, przyniósł taką książeczkę czterech prawd wiary. I tam było właśnie między innymi to, że trzeba Panu Bogu oddać swoje życie. Ja wtedy, wcześniej miałem to wydarzenie swoje w Kamieńczyku i wtedy mi się po prostu otworzyło. Aha, to jest tak, że ja niezależnie od tego, co jakoś tak jest profesjonalnie przygotowane, to ja już jakoś tam to zrobiłem w swoim pytaniu. I to mnie utwierdziło w tym, że może warto coś głębiej. I Krzysztof właśnie zaproponował, było to grono osób z jego klasy, z klasy jeszcze tam innych i ja byłem z mojej sam jeden, tam było właśnie od niego chyba dwie, trzy osoby, z jeszcze innych matematycznych po jednej osobie czy dwie i myśmy się na przerwach spotykali, natomiast to grono znajomych Krzysztofa, z którym on wcześniej już się znał i z Kiku, i z Ateku, tam było też grono osób, to oni w tym samym czasie zaczęli się spotykać na Freta siódemki poranne msze i w ogóle chodzili do Odnowy na piwną. To było takie grono osób, to tam już w Odnowie było, czyli jakoś tam zaczęło te swoje poszukiwania wcześniej. W zasadzie Odnowa się rozwijała dopiero na terenie Warszawy. I ja uczestniczyłem w tych właśnie takich modlitwach, spotkaniach na przerwach długich w liceum w Modrzewskim, a po wakacjach, jak Krzysztof wstąpił do Dominikanów, ja zacząłem studia i wtedy przyszedłem na Freta właśnie na te spotkania już tej grupy młodzieżowej, która wiosną się zaczęła spotykać, też i na Freta. To pewnie Agnieszka Jackowska-Klukowska, odwrotnie, pani Agnieszka Klukowska, obecnie Jackowska, pewnie opowiadała, to ja już może nie będę wchodził w jakieś tam szczegóły tego, co się po czym wydarzyło. Natomiast no, to był mój początek we wspólnocie. Czy to było grono osób 18, 19, 20, 21, 22 lata, mniej więcej ten zakres. Młodych, bardzo tak mocno wchodzących w Odnowę i zaraz po jesieni, w zimie w zasadzie rozpoczęły się rekolekcje Reo, czyli takie no, mocne uderzenie duchowe ze zrozumieniem pewnych rzeczy i z otwarciem na to, co Pan Bóg do nas mówi. Potem było to wylanie darów właśnie w maju w Krakowie. Jeszcze pamiętam, było tak, że myśmy mieli plener na początku maja w Kazimierzu nad Wisłą i to plener zaczął się we czwartek i potem kończył w poniedziałek bodajże, czy wtorek. Ja z tego pleneru w połowie piątku ruszyłem do Warszawy na jedno ze spotkań właśnie rekolekcyjnych i to było zupełnie, sam się dziwiłem sobie, że jakieś takie akcje podejmuję, no bo w zasadzie no, miałem usprawiedliwienie, no byłem w zajęciu, a to był wtedy obowiązkowy plener. Ja wyjechałem koło południa w piątek, dotarłem na wieczór, akurat przyjechałem prosto na spotkanie i zaraz po spotkaniu nocą jakimiś pociągami, z przesiadkami, autobusami wróciłem do Kazimierza nad Wisłę, także tam byłem nad ranem z powrotem. I też to, no wtedy mając tych tam 19 lat, to dla mnie było takie, właśnie ja tu jestem, kurczę, taki fajny, że tak się, że taki podjąłem wysiłek i byłem na tym spotkaniu. No to są takie rzeczy.
0: Ale co to zmienia? Wejście we wspólnotę. Co to zmienia?
1: Co zmienia? Czy wspólnota jest, różnie to można nazywać i my też bardzo często rozmawiamy o tym, ale to jest miejsce, które jest tym takim trzymaniem się w kościele. To świetnie ojciec Jakub, który miał teraz na mszy piątkowej w zeszłym tygodniu, która była taką rocznicową 25-lecia Adonai mszą, on miał kazanie i to właśnie powiedział tak, że ja się wszystkimi kończynami pod tym podpisuję, że to Adonai tak jest w sumie rozwykła, taka jak dziesiątki wspólnot. I myślę, że to tak jest. Że to jest to miejsce, gdzie człowiek przychodzi, przypomina sobie tak naprawdę, kim jest. I co jest istotą jego życia. Że w tym takim całotygodniowym pędzie, w tym takim aktywności tej życiowej, gdzie się różne rzeczy dzieją, nagle jest zawsze co tydzień o tej samej porze miejsce, gdzie można w spokoju, w ciszy spotkać się z Panem Bogiem. I wyjątkowe miejsce, bo miejsce, gdzie są jeszcze inni ludzie, miejsce, gdzie okoliczności tego miejsca, czyli też to, co fizyczne, sprzyja skupieniu, sprzyja spotkaniu z Bogiem. Nie jest to, oczywiście jest tak, że my mamy mszę świętą, zaczynamy od mszy świętej, potem jest wystawienie Najświętszego Sakramentu zawsze, w tej chwili w piątki. Kiedyś tam było jeszcze inaczej, ale teraz akurat tak to wygląda. I znaczy nie jest to świętowaniem niedzieli, ale jest to właśnie to jeszcze takie dodatkowe miejsce i moment dodatkowy czas, który po prostu prostuje nasze myślenie. I to jest czas, kiedy po prostu Bóg może w nas działać, czyli może nas z tego całego tygodnia, może nas tam poobskrobywać i może nam pokazać, no kolego, tutaj to żeś coś tam ten, a to już zapomniałeś, co zrobiłeś w środę, to ja ci przypomnę, no i weź popatrz na to. Także czy to jest no, takie źródło, nie? Z którego można czerpać siły na następny tydzień, czyli takie ładowanie akumulatora też, nie? Takie nabieranie sił, a jednocześnie przypominanie sobie tak naprawdę, kim się jest, żeby się nie pogubić.

0: czy Bóg był obecny w wyborze żony?
1: W wyborze żony? Tak.
0: No bo skoro nie zakon, no to ja rozumiem.
1: To znaczy, ja nie robiłem takiego wyboru, że no jeżeli nie zakon, to w takim razie będzie małżeństwo. Nie, bo nie miałem dziewczyny. I to nie było takie założenie. To znowu wyszło samo niejako. To wyszło niejako samo i też okoliczności tego, które może nie są aż tak istotne, żeby tutaj o nich szczegółowo mówić. Ale wystarczy powiedzieć, że okoliczności były takie, że sam byłem zadziwiony. I na pewno też Pan Bóg w tym palce swoje maczał. I ja jestem przekonany, że jeszcze jak patrzę na to teraz, na ten czas, jestem przekonany, że jeszcze nie skończył. To znaczy jeszcze mamy coś do zrobienia.
0: A skąd pewność, że Pan Bóg maczał w tym palce?
1: No myślę, że nie będzie nadużyciem, jeżeli powiem, że... Bo to moja żona właśnie też teraz na rekolekcjach powiedziała publicznie, że ją poderwałem na Ojcze Nasz. To tym się to wystarczy. No. Nie ma sensu wchodzić w jakieś tam szczegóły, bo to się działo w czasie. Ileś tam czasu trwało to nasze takie, powiedzmy, dostrzeżenie się w życiu w gronie znajomych. Natomiast i dla mnie to miało takie znaczenie i dla mojej żony to miało znaczenie właśnie wyraźnie związane z obecnością w tym Boga, który jakoś nas dotknął.
0: Czy sakrament w życiu tej pary mężczyzny i kobiety jest ważny? Twojego małżeństwa? Sakrament, obecność Boga.
1: Ja myślę, że od tego się zaczęło. Od tego się zaczęło. I gdyby nie obecność Boga, to by nas nie było. Nie byłoby tego małżeństwa i no, nie byłoby. No, nie było, ono by nie powstało i by się nie utrzymało.
0: Skąd taka pewność?
1: No, z wiedzy, którą posiadam, z naszych przeżyć, z tego, co jak wyglądało nasze życie do tej pory i z tego, że jesteśmy cały czas razem. Sądzę, że... Znaczy, też, no to też trzeba powiedzieć, my nie jesteśmy takim małżeństwem, które by w jakiś właśnie taki aktywny sposób wspólnie się modliło, czy właśnie wdrażało jakieś wspólne przedsięwzięcia duchowe w życie. Tak nie jest. Natomiast no mieliśmy w życiu takie sytuacje, gdzie no, gdyby nie Bóg, to pewnie byśmy sobie gdzieś tam się w życiu rozeszli.
0: W jaki sposób Bóg działa w takich sytuacjach?
1: Działa nieziemsko. Ja myślę, że to jest właściwe powiedzenie, bo nie jest to poczucie, znaczy nie działa przez poczucie odpowiedzialności, czy poczucie tego, że się zobowiązałem do czegoś, czy poczucie tego, że co by ktoś powiedział, tylko daje siły na to, żeby przebaczać, żeby rozumieć drugą osobę. I żeby trwać obok. I ja myślę, że rozumiem. Znaczy to jest chyba najważniejsze, żeby właśnie siły do tego, żeby starać się rozumieć i też odczuwać to, co ta osoba może odczuwać. I starać się w tym jakoś uczestniczyć. Nawet jeżeli to jest nieudolne, nawet jeżeli się tego do końca nie jest w stanie zrozumieć, tak po ludzku, to siły do tego, żeby chcieć to zrobić.
0: Czyli trudne są sprawy między kobietami i mężczyznami.
1: No łatwe na pewno nie są, aczkolwiek jeżeli Bóg w tym jest, to można przez to przejść chyba obronną ręką.
0: w jaki sposób pielęgnujesz tę relację z Bogiem, tak w takiej codzienności najprostszej?
1: Ja jej nie pielęgnuję. Znaczy to, ja myślę, że to jest ważne, że dla mnie problemem jest modlitwa, dla mnie problemem jest zwracanie się do Pana Boga. Problemem dla mnie są różne tradycyjne formy modlitwy i to jest takie zmaganie, które mi towarzyszy całe życie. Dlatego chyba mogę powiedzieć, że ja tego nie pielęgnuję. To na pewno jest tak, że to Pan Bóg pielęgnuje i On mi daje. Jeżeli już mam taki czas, że się modlę, że jest piątek i jest taki czas w tygodniu, że akurat pomyślę o Bogu, to On wtedy mi daje siły, daje mi zrozumienie pewnych rzeczy, pokazuje mi to, w jakiej ja jestem kondycji. I to naprawdę jest tak, że po prostu mi cały czas coś daje. I w sensie materialnym, i właśnie w sensie duchowym. I ja sobie z tego do pewnego momentu nie zdawałem sprawy, że to tak jest. Tylko jak dochodziłem do momentu takiego, że liczyłem, no już tyle nagrzeszyłem, tyle złych rzeczy zrobiłem, że trzeba pójść do spowiedzi, no to wtedy sobie szedłem do spowiedzi i potem było, no dobra, to teraz właśnie jeszcze raz, czyli to jest ten taki przykład tego właśnie młynka, prawda, że tam upadam, powstaję, ten i tak w sumie nic się nie zmienia. To było dość długo, było tak. Natomiast w tej chwili jest w ten sposób, że ja widzę i wiem, bo tego doznałem w swoim życiu, że to przebaczenie jest realne, że Pan Bóg daje realne siły w momencie, kiedy, nie wiem, bo też nie potrafię tego nazwać, kiedy się dojrzeje może do tego, żeby mieć te realne siły, żeby przyjąć to, co Pan Bóg daje. Może to jest kwestia tego, że już my, nie wiem, za mnie ileś osób musiało się jakiś tam czas modlić, żebym ja coś zaskoczył. Ale rzeczywiście teraz wiem, że grunt to nie przeszkadzać Panu Bogu. Że jeżeli ja sam coś próbuję zrobić i podejmuję, i było tak, że podejmowałem tę decyzję, że teraz to ja właśnie już będę taki w porządku i to zrobię, tamto zrobię i tak dalej. Tak chociażby z modlitwą. Ja miałem w życiu mojej modlitwy, było tak, że miałem okresy, kiedy no dobrze, to teraz będzie brewiarz, no to łup, łup, łup, a potem to upadło. A to w takim razie teraz już się tak zawezmę, że teraz będę jakieś tam na przykład koronka do miłosierdzia, no to próba jedna, druga, trzecia, nie, jakieś tam zniechęcenie. I próbowałem swoimi siłami sobie powiedzieć, no dobrze, codzienna modlitwa o tej godzinie, tyle czasu, to i to. Gdzie tam? To po prostu nic nie wyszło z tego. I to tak samo jak w modlitwie, tak samo z jakimiś sprawami w charakteru, czy właśnie jakichś tam rządzy różnych, własnych. Dopóki nie pokazał mi Bóg, że tak naprawdę to On musi to zrobić, no to ja za każdym razem sobie zbierałem te klocki i potem się to rozsypywało. To oczywiście nie znaczy, że należy usiąść z założonymi rękoma, czy też, że ja teraz siedzę i tak ręce sobie biorę do tyłu i że to już Pan Bóg teraz działa. Nie, bo trzeba ze swojej strony zrobić wszystko, co mogę. I staram się zrobić wszystko, co mogę. Natomiast no najważniejsze, żebym mu nie przeszkadzał. Znaczy, jak widzę już, że zaczynam przypisywać Panu Bogu jakieś moje pomysły, to znowu, na szczęście, jakimś cudem Pan Bóg daje mi takie tą wiedzę, że oho, nie przesadzaj mi raz, spokojnie, wycofaj się. Zaczynasz po prostu sam wmawiać Panu Bogu, że to On sobie wymyślił, że właśnie teraz to powinieneś robić, nie?
0: W takim razie On jest jak z tej opowieści wynika, że on cały czas o ciebie zabiega, a tak, a może tak, a może nie. Kto to jest? Kto daje ci środowisko, daje ci sytuacje, które sprawiają, że to, co się wokół ciebie dzieje, tak zasadniczo się nie przekracza, tylko właśnie daje jakoś tam normalnie funkcjonować. Kto to jest?
1: Ja myślę, że na pewno mogę powiedzieć, że ja tak rozumiem, że znaczy ja Boga rozumiem jako ojca i w takim znaczeniu jako tatę, jako kogoś, kto że ja się czuję wolny w tym wszystkim, co robię. Znaczy ja wiem, że ja mogę mu w każdej chwili powiedzieć, weź, nie trój, no daj mi spokój. Ja mam tą wolność, ja ją czuję, a jednocześnie widzę, że tak naprawdę to on po prostu czeka obok i jest w każdej chwili gotowy, żeby mi pomóc, żeby mnie wesprzeć w czymś. I zresztą no, ja tak wracam co jakiś czas do tego, że rok temu pewne rzeczy mi się otworzyły i zaskoczyły po długim czasie starań. I to jest trochę tak, jakbym był otoczony takim

0: No dobrze, to ja jesteś moim ojcem. Wierzę, że ty mnie zbawiasz. To znaczy on po prostu wtedy tego człowieka i mnie w tym momencie, ja to widzę i doznaję to na co dzień, nie zostawi. Znaczy nie na tej zasadzie nie zostawi, że nie da spokoju, tylko na tej zasadzie nie zostawi, że nie porzuci, że będzie zawsze obecny i tak naprawdę też ja to zrozumiałem, że ja porzucam Pana Boga tak naprawdę. Ja Go porzucam. I to w zasadzie codziennie Go porzucam. Po czym jak się orientuję, że właśnie Go porzuciłem, bo coś mi tam zrobiłem nie tak, to widzę, że nagle On stoi i czeka. Nie? Czyli znaczy inicjatywa jest ważna, moja, ale po prostu ona musi być mądra, znaczy ona musi być taka, że znaczy się tego uczę cały czas w tej chwili też, żeby potrafić właśnie zrobić ze swej strony wszystko, co ja mogę, to wszystko to, co jest w mojej mocy i zgodne z moimi umiejętnościami, czyli wszystko to tak zorganizować ten, ale żeby zostawić Panu Bogu w tym miejsce. Żeby to nie było tak, że ja Panu Bogu powiem, no dobra, to teraz ty zrobisz to i to, prawda? Czyli żebym potrafił. To jest cały czas rzeczywiście trudne. Czasem mi się to udaje, czasem mi się to nie udaje, ale żebym potrafił, jak On zaczyna coś zmieniać w tym moim misternym planie, żebym po prostu potrafić to zobaczyć. No. I jak na razie wydaje mi się, że tutaj znowu Pan Bóg się tak mną opiekuje, że pozwala mi to w najgorszym razie w ostatniej chwili zobaczyć, że tak jest.
1: W jakiej intencji się pomodlimy teraz?
0: Ja bym chciał, żebyśmy się pomodlili w intencji moich synów, Janka i Piotrka, bo to jest taka intencja, z którą ja cały czas jakoś chodzę, szczególnie Janek ma 17 lat, Piotrek 14. To jest ten wiek, kiedy no, trzeba ich wspierać. I w ich intencji szczególnie, ale chciałbym, żeby to było, żebyśmy się pomodlili w ogóle za młodzież. Za młodzież w tym wieku dojrzewania, dorastania.
1: Drodzy Państwo, zapraszam serdecznie. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Amen. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego, drodzy Państwo, naszym dzisiejszym gościem był Mirosław Orzechowski. Wszystkiego dobrego i do usłyszenia. Z Panem Bogiem.
0: Z Panem Bogiem.

0: pocieszenie i strapienie, świadectwa serca i duszy, umysłu i mocy.
1: Drogi słuchaczu, staramy się tworzyć program, który zaspokoi Twoje potrzeby, także te najgłębsze. Jeśli więc treści, które przed chwilą usłyszałeś, ubogaciły Cię, poruszyły Twój umysł lub serce, odwzajemnij się. Wspomóż nasze działania darowizną. Szczegóły na naszej stronie internetowej lub w sekretariacie.
2: Niepokarana FM. Pokoju pełne radio.

0: Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Dobry Panie Boże, niech będzie ten czas na Twoją chwałę, Panie. Daj nam wszystko to, co jest potrzebne, byśmy potrafili Ciebie chwalić. Panie, oddajemy Ci swoją pamięć, swoje serce, swoje umysły. Bądź, Panie, Królem tego wszystkiego przez Chrystusa Pana naszego.
1: Amen.
0: A Ciebie, Maryjo, serdecznie zapraszam pod Twoją obronę.
1: Uciekamy się, Święta Boża Rodzicielko.
0: Naszymi prośbami racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelkich złych przygód racz nas zawsze wybawiać. Panno chwalebna i błogosławiona, o Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza, z Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddalaj.

0: pocieszenie i strapienie, świadectwa serca i duszy, umysłu i mocy. Witam Państwa serdecznie. Naszym dzisiejszym gościem jest Andrzej. Witaj.
1: Cześć.
0: Powiedz, jak myślisz, dlaczego ksiądz kapłański powiedział, że powinieneś dać świadectwo?
1: Myślę, że dlatego, że zna moje dzieje od czasów początków liceum, wie jaką drogę przechodziłem i no poznał, zdążył mnie trochę poznać.
0: Jaką drogę przeszedłeś od początku liceum?
1: To jest takie dość dziwne. Z jednej strony właściwie cały czas byłem człowiekiem wierzącym, byłem blisko Pana Boga, byłem od wczesnych lat ministrantem, ale z drugiej strony odbywała się w liceum wielka walka o mnie. To znaczy byłem za czasów podstawówki, a nie byłem w gimnazjum, tylko jeszcze w ośmioklasowej podstawówce, byłem człowiekiem zawsze z boku. Zawsze nie bardzo lubianym przez wszystkich, mających jakąś tam niewielką grupkę, więc jak poszedłem do liceum...
0: Dlaczego nie byłeś lubiany?
1: Trudno mi to powiedzieć. To znaczy na podwórku miałem kumpli, z którymi grałem w nogę, na rowerze sobie jeździłem. Może to kwestia charakteru, kwestia tego, że nie chciałem wejść w to towarzystwo, jakie było w podstawówce.
0: Na ich zasadach.
1: Na ich zasadach. Nie chciałem być taki jak on. Trzymałem się tego.
0: A jacy oni byli?
1: Jacy oni byli? No, była to grupa osób, która najogólniej rzecz ujmując rozrabiała i bardzo często w tym przeginali, bo wiadomo, że zwłaszcza chłopaki muszą trochę porozrabiać sobie, ale oni przeginali w swoim zachowaniu co do nauczycieli, co do tego, jak traktowali młodszych w szkole. Słownictwo, przeklinanie, wiele takich rzeczy, w które ja z jednej strony bardzo nie chciałem wejść, a wiem, że bym po prostu utonął, gdybym jakoś był bardziej jak oni.
0: Wtedy to widziałeś, że utonąłbyś?
1: Wtedy zauważałem, że były takie momenty, w których po prostu popuszczałem sobie i zaczynałem wchodzić w przeklinanie, jakieś mazanie gdzieś tam flamastrami po ścianach.
0: I dlaczego myślałeś, że to jednak jest nie okej? Skąd takie przekonanie?
1: Wydaje mi się, że to jaki przykład widziałem w domu, to, że tak naprawdę, no nie wiem, mnie od zawsze denerwowało na przykład pobazgrane na głupio ściany. To jakieś własne poczucie.

0: co widziałeś w domu?
1: W domu?
0: Jaka to rodzina była? Inteligencka, robotnicza? Miasto, wieś?
1: Miasto. Rodzice skończyli studia i mama i tata elektronikę na Politechnice. Także wykształcenie wyższe. Natomiast o tyle specyficznie bym powiedział, że w dość późnym wieku wzięli ślub i ja, dla mnie, znaczy bardzo często w dzieciństwie była taka sytuacja, że jak szedłem gdzieś z tatą, to pytali o dziadka, że myśleli, że to więc kwestia
0: byłeś
1: jakiegoś
0: sam?
1: Dystansu, nie, mam starszego brata Pawła, rok 3 miesiące i 13 lat, czy 14 14 lat starszego brata przyrodniego. W domu zawsze był spokój. W domu wszystko się odbywało spokojnie, nie było jakichś nigdy awantur, było ciepło. Ale też i twarde wychowanie. Nieraz byłem mocno skarcony, byliśmy z bratem mocno karceni. Jeżeli chodzi o to, co mi dali, nie była to rodzina, teraz to się zmienia, ale nie była to rodzina bardzo żywo wierząca w takim sensie, że jakieś nowe ruchy, msza święta w niedzielę, do pierwszej komunii poszedłem i to był pierwszy krok, który otworzył moją drogę. Zacząłem przychodzić na spotkania kandydatów na ministrantów. I to, co dostałem od rodziców, to to, że jak byłem młody, w trzeciej klasie podstawówki, czwartej klasie, rodzice na dyżury w tygodniu i na dyżury w niedzielę, niezależnie czy to była w niedzielę 6:30, czy to była godzina 7 na przykład w tygodniu, chodzili ze mną. To było takie wsparcie, które wydaje mi się, że było mi bardzo potrzebne, które mi pomogło wytrwać.
0: Dyżury ministranckie, tak?
1: Tak. Przychodziło się służyć na mszy święte, żeby na każdej mszy świętej była jakaś służba liturgiczna.
0: Czyli tak naprawdę służyli z tobą?
1: Tak, tak. Oni byli, oni wspierali mnie. Wierzę, że wspierali mnie też modlitwą. W kręgu ministrantów w pewnym momencie pojawił się najpierw ksiądz opiekun, który bardzo nas wszystkich ministrantów pociągnął, więc mnie też. I pojawił się człowiek, któremu też wiele w tej mojej drodze zawdzięczam. Człowiek zupełnie różny ode mnie. Bardzo spokojny, bardzo zawsze stonowany. Ja zawsze miałem gdzieś jakąś niespokojną krew w sobie, zawsze mnie nosiło. Ale zaprzyjaźniliśmy się. I rozumieliśmy się, to znaczy myśmy sobie coś nawzajem musieli dawać, ja nie jestem w stanie teraz powiedzieć co, ale zaprzyjaźniliśmy się i tak jak pod koniec podstawówki żeśmy się zaczęli jakoś wspierać nawzajem w tej drodze, tak no, on był można powiedzieć moim przewodnikiem.

0: znaczy on mnie utwierdzał. Jak ja miałem bardzo często jakieś emocjonalne chwile zwątpień, chwile, że nie wytrzymuję, jakieś chwile zejścia na boczne tory, to on gdzieś tam był. I całe szczęście, że tak się złożyło, to też wierzę, że to jest opatrzność Pana Boga, że razem wylądowaliśmy w liceum. Bo właśnie to miało duży wpływ na mnie w czasach licealnych.
1: Bo powiedziałeś, że to była jakaś granica między podstawówką a liceum.
0: Tak, tu się zaczynały przełomy. To znaczy ja z tej osoby, która była cicha, która nawet w pewnym momencie w podstawówce dla jakiegoś tam szpanu podbudowania siebie kłamała, że tu ma jakąś dziewczynę, że tu się spotyka po to, żeby zaimponować kolegom, koleżankom. Poszedłem do liceum i tam chciałem naprawdę taki być. Taki jak mówiłem, że jestem, taki jak widziałem, że inni są, być ze wszystkimi, być w centrum uwagi, być jakoś w środku tych ludzi. No i zacząłem powoli odpływać, zaczęły się...
1: Czy to była świadoma decyzja, że tego się nie da pogodzić z takim funkcjonowaniem, jakie było wcześniej? Czy też nie dostrzegałeś tego, że to jest decyzja wykluczająca?
0: Nie do końca dostrzegałem. Był taki czas, kiedy... Znaczy cały czas byłem ministrantem, później lektorem, służyłem, ale jednocześnie zaczęły się pierwsza impreza w liceum. Tata mnie odbierał samochodem. Ja szedłem do samochodu mocno chwiejnym krokiem, bo wypiłem parę piw. Czy tam jedno piwo nawet wystarczyło, żeby... Też, no dla szpanu. Mnie to w tym momencie nie smakowało, nie było dla mnie dobre. I no i tak zdarzały się te imprezy. Potem dostałem szlaban, no to odbiłem sobie z kolei nas pierwszego sylwestra licealnego. To było początki używania alkoholu. To było potem jakiś pierwszy, drugi papieros, który zwłaszcza po tym piwie gdzieś po prostu sam mi wchodził. I... Zaczynało ze mną być kiepsko. Były takie okresy, kiedy nawet służąc nie przyjmowałem Pana Jezusa w Komunii Świętej. Nie byłem w stanie się zebrać do solidnej spowiedzi. I to był czas, kiedy zaczynał się kurs lektorski. Ja w niedzielę, w weekendy byłem inny. Spotykałem się właśnie z moim przyjacielem, spotykałem się z innymi ministrantami, lektorami, byłem, można powiedzieć, w tamten czas byłem święty. A potem przychodziło liceum i to był zupełnie inny świat. I tak się złożyło, że na kursie lektorskim w wakacje właśnie pojawił się wspomniany przez ciebie ksiądz Zbyszek. Dla mnie to była nowość wtedy. Powiedział, że on, taka ofiarność kapłana, że on całą noc będzie siedział, o której godzinie ktoś będzie chciał, może przyjść do spowiedzi. Ja jakoś w środku nocy.
1: To zaproponował wam, tak?
0: Zaproponował nam. I to mi dało do myślenia trochę, że Pan Bóg nad nami czuwa cały czas, niezależnie od tego, jak my się zachowujemy, co my robimy. Wydaje mi się, że ja musiałem gdzieś w środku, w sercu czuć, że to, co robię, nie jest dobre i właściwe, że nie przystępowałem do Komunii Świętej, że szukałem pojednania, że wiedziałem, że to pojednanie jest mi potrzebne, że nie uważałem, że wszystko jest w porządku. To było bardzo trudne, ale... To był ten kurs lektorski. I to była w tym czasie też za namową mojego przyjaciela pielgrzymka na Jasną Górę z akademikami. Po prostu poszliśmy. Ja nie miałem żadnych innych motywacji poza tym, że po prostu on powiedział: idziemy. No i to był pewien duchowy przełom. Potem się jeszcze długo męczyłem i cała moja droga spierania się w sobie z tym, jaki chcę być, z tym, że chcę być dobry, szczery i uczciwy wobec samego siebie i wobec tego, co Bóg chce mi dać. I tak naprawdę tamten czas pierwszej klasy liceum i wakacji po tej pierwszej klasie był dla mnie przełomem, momentem, w którym ja zacząłem się uczyć, że Bóg naprawdę wie najlepiej, Bóg jest dobry i Bóg realnie żywo działa w moim życiu.
1: Skąd takie myśli?
0: To znaczy teraz na to patrzę, że ja wtedy zacząłem się tego uczyć. Wtedy...
1: Ale jakie fakty, jakie zdarzenia budowały jakąś postawę, prawda? No bo skoro jeszcze tego nie byłeś świadom, ale jakąś postawę twoją, co wpływało na ciebie?
0: Pierwszą rzeczą to była właśnie ta decyzja podjęta w wakacje, która po prostu odejścia od tych wszystkich rzeczy, które budziły we mnie niepokój, że robię coś złego. To była decyzja, że wracam do tej drogi nie picia absolutnie niczego do 18 roku życia. To była decyzja w tym, żeby moja postawa przy ołtarzu była rzeczywiście postawą czystą i to była kwestia świadectwa także i w klasie. I był taki moment w drugiej klasie liceum, kiedy przychodziły rekolekcje adwentowe. Był moment, że w kręgu ludzi, których wiedziałem, że są wierzący, nie kryłem się.

0: ale był taki moment, kiedy cała szkoła i ludzie, którzy nawet byli na bakier ze swoją własną wiarą, którzy wiedziałem, że chodzą na religię tylko z jakiegoś przymusu, bo woleli wybrać mimo wszystko religię, a nie etykę, która była alternatywą. Ja miałem stanąć przed nimi i pokazać się jako lektor. Miałem stanąć przed nimi i przeczytać w czasie mszy Słowo Boże.
1: To jest Obciach? Bo ty mówisz o jakim mieście?
0: Warszawa, Warszawa.
1: I to jest Obciach w Warszawie?
0: To nie jest Obciach, ale dla mnie była wielka trema, bo ci ludzie znali mnie też z tej drugiej strony. To byli ludzie, z którymi ja pierwsze piwo na imprezie wypiłem w liceum. Nie wiedzieli i nagle ja stanę przed nimi i będę zupełnie inny.
1: Czyli posądzenia o faryzeizm się bałeś, tak?
0: Pewnie też trochę, albo tego, że jak już to zrobię, to potem już nie będzie odwrotu, tylko będę musiał twardo trzymać się tej drogi. Gdzieś takie niepokoje we mnie były. Ale Pan Bóg zwalczał to we mnie.
1: Co
0: bardzo
1: to znaczy?
0: Mocno. Postawił wtedy, bliżej poznałem też księdza, który był naszym katechetą, który bardzo dobrze rozumiał te nasze postawy, który rozumiał młodych ludzi, wiedział, jakie rzeczy się dzieją. On był taką bliską, ciepłą osobą. Zaproponował mi, żebym na katechezie, rzeczą, którą może mi pomoże, prowadził zeszyt i notował to, co on mówi. Nie dlatego, że to są rzeczy, których ja mogę nie wiedzieć, nie dlatego, że to są rzeczy, których nie mogę się dowiedzieć skąd inąd, ale że to będzie też świadectwo wobec klasy, które pokaże, że to nie była jakaś tam jedna postawa, tylko że to jest zmiana mnie. W tym momencie znaczy są jeszcze dalsze wydarzenia, tylko nie wiem jak to dalej dokładnie wpleć. W każdym razie rzeczy też u mnie to się odbywało w ten sposób, że miały miejsce jakieś wydarzenia, ale ja teraz z perspektywy tego jaki jestem, jak patrzę na Boga, kim jest mój Bóg, widzę, że te wszystkie rzeczy były przygotowane przez Niego, a w tamtym momencie ja po prostu żyłem, można powiedzieć, żyłem chwilą.
1: To wewnętrzna perspektywa, czyli tak jakbyś opowiadał ten, który, z którym to się dzieje.
0: Pojawił się taki moment. Jeżeli będą tego słuchały osoby, to myślę, że będą to dobrze wspominały. Służyłem. Ja wtedy miałem jeszcze długie włosy. To taki epizod mojego słuchania cięższej muzyki, ale zawsze też czułem, jakiej muzyki słuchać. Znaczy, to nie był jakiś etap fascynacji muzyką nawet satanistyczną. Nie, ja lubiłem po prostu ciężkie granie, ale bardzo szybko Tymoteusza słuchałem, Malejonka.

0: Lubiłem ciężką muzykę, długie włosy, glany. To zafascynowało.
1: Marionek nie gra ciężko.
0: No z Hołkiem grał całkiem. Całkiem. Wtedy to były czasy, kiedy jeszcze Hołk grał. Pozdrawiam Darka Malejonka i wszystkich innych moich ulubionych muzyków. Glany, długie włosy, fajnie służyłem przy ołtarzu, pozwalał mi ksiądz nawet w tych długich włosach służyć. Dwie małolaty takie. Zafascynowały się tym widokiem. Słońce padało, ten piękny lok. I chichrały, gdzieś tam jakieś większe uroczystości. Ja przychodziłem gdzieś w Albie i one chichrały. Ja zacząłem to w tym momencie zauważać. Ponieważ brat jednej z nich był ministrantem, młodszym ode mnie, jakoś w każdym razie doszło do tego, że ja je poznałem. No dla mnie to oczywiście był kosmos. Ja miałem 18 lat, trzecia klasa liceum, ona miała 14-13, no, czy jakoś w tych granicach. No można sobie wyobrazić, no co takie jakieś małolaty.
1: W takim wieku to jest przepaść.
0: To jest ogromna przepaść. One oczywiście były w taki sposób, jak na ten wiek, szaleńczo zakochane we mnie, czy zadłużone. Ale z drugiej strony w taki sposób, jak to powiedzmy starszy brat czy ktoś, gdzieś tam żeśmy się spotykali, a to czasem jakoś porozmawiać, bo bardzo niedaleko mieszkaliśmy. Jakaś w każdym razie się znajomość tam pojawiała. Trochę imponowałem, czy jakoś uczyłem, pokazywałem jakieś granie na gitarze. Co się dalej okazało? Ojciec jednej z nich założył w naszej parafii wspólnotę. Wspólnotę, gdzie dzieciaki mogły chwalić Pana Boga tańcem. Układy choreograficzne. Nie znalazł innego miejsca dobrego dla swoich dzieci, takiego dobrego wychowania, więc założył tą wspólnotę u nas w parafii. Czegoś takiego wcześniej nie było. Jakiś czas później okazało się po mojej maturze, że jest potrzeba, żeby potrzebują do chłopaków w tamtej wspólnocie, a to byli chłopaki w wieku 10-11 lat, potrzebują animatora. Była propozycja, żebym ja pojechał jako animator z nimi na obóz. Zaproponowała to właśnie jedna z tych dziewczyn, która no po prostu mnie poznała, więc no stwierdziłem, no może to jest jakaś droga, może to jest dla mnie dobre. Pojechałem na pierwszy obóz. Tam zacząłem doświadczać wiary w taki sposób, w jaki wcześniej jaki wcześniej znałem, ale za którym, można powiedzieć, nie przepadałem.

0: no, zupełnie innej duchowości dotknąłem.
1: Czym ona się różniła od tej, do której byłeś przyzwyczajony?
0: To była duchowość dużo bardziej spontaniczna. Modlitwy spontaniczne. Znałem to wcześniej. Modliłem się też w ten sposób, ale tam było to tym przepełnione. Oprócz tego należy wspomnieć, to była wspólnota, która tańczyła. Ja byłem osobą, która po prostu nie tańczyła. Teraz się to troszkę zmienia, ale może na to będzie, żeby to powiedzieć, będzie przez chwilkę później. Ale kompletnie nie tańczyła. Więc pojawienie się tam, no, dla mnie było... Z jednej strony czułem, że mam tam co zrobić, tymi chłopakami mam się jak zająć i sprawia mi to wiele radości, więc takie potwierdzenia ludzkie tego, że to jest jakieś moje miejsce, a z drugiej strony cały klimat uwielbienia tańcem, który był mi kompletnie obcy i odległy. Zająłem się tam akustyką, to znaczy no, byłem człowiekiem, który do tych utworów puszczał im muzykę, ustawiał mikrofony i dbał o to wszystko od strony technicznej. Więc jakoś tam zostałem zaczepiony. No ale obóz był tak intensywny dla mnie, że po tym obozie no, nie pociągnąłem tego dalej. Nie wszedłem w spotkania w ciągu roku, bo może ta pierwsza dawka tego mnie jakoś odsunęła. Tak się to toczyło przez cały następny rok. To był pierwszy rok moich studiów, który jakoś tam minął z różnymi trudnościami naukowymi. Ale duchowo już mniej więcej byłem na pewnym poziomie i modlitwy, i że już w pewnym kierunku szedłem. Myślałem, że o tej wspólnocie no jakoś już zapomnę. No ale nie.
1: Jak się nazywa to wspólnota?
0: Królewskie Dzieci. W maju mniej więcej, kiedy już właściwie wakacje w sporej części miałem zaplanowane, telefon od odpowiedzialnego tej właśnie wspólnoty, że mają taką potrzebę też i w tym roku, żeby, no, że brakuje im animatora. Czy ja jednak byłbym gotów w tym roku pojechać? We mnie się oczywiście schodził bunt przeciwko ich działaniu. No bo jak to oni, ja tu już mam wakacje prawie zaplanowane, oni mi tu wyjeżdżają z czymś takim. No ale pojechałem. I to był dużo większy przełom w moim życiu. W tym momencie chyba należy wspomnieć, że nie zauważyłem sam, jak przez ten czas zaprzyjaźniłem się z jedną z tych dwóch dziewczynek.

Ona oczywiście czas minął, tam chyba już ze 3 lata, ona miała prawie 16. No ale ja prawie 20. Nie, już skończyłem nawet 20. Ale się zaprzyjaźniłem, jeździliśmy rano metrem, ona do szkoły, ja na swój wydział, rozmawialiśmy dużo. I na tym obozie po pierwsze musiałem podjąć decyzję, podejmując, że drugi raz jadę na ten obóz, musiałem podjąć już uczciwą decyzję, że się w coś włączam na całego. A poza tym ten obóz był takim fajnym czasem, że oprócz służby dzieciakom, młodzieży, tak program dnia był ułożony, że na przykład ciszę poobiednie. Tak od zacząłem spędzać chodząc na spacery z Basią, czy rozmawiając na huśtawce, będąc wolny od tego, od tej perspektywy, że traktuję ją jako jak chłopak traktuje dziewczynę, tylko jako mimo wszystko jakąś tam młodszą siostrę, w bardzo głęboką relację przyjaźni weszliśmy. Zaprzyjaźniony ksiądz i mój, i ten, który właśnie tam był z nami, w pewnym momencie zacząłem z nim rozmawiać, że no bardzo fajnie tak się zaprzyjaźniam, ale ja nie widzę możliwości, no jak to, jak ja miałbym się z nią zacząć spotykać. On siadł na łóżku, popatrzył na mnie, ale słuchaj, dlaczego nie? I to było wyjątkowe, dlatego że ja w tym momencie to otworzyło mi oczy, że ja rzeczywiście jestem w tej dziewczynie zakochany, ale jednocześnie miałem poczucie, że jest to coś tak wyjątkowego, co mnie jeszcze w ilości moich miłostek i wcześniejszych jakichś zauroczeń nie spotkało. Bardzo powoli, bardzo ostrożnie i delikatnie zaczęliśmy się po tym obozie spotykać. To oczywiście budziło się z wielkimi obawami mojej mamy, czy ja tej dziewczynie nie zrobię krzywdy, nadziejami i jej pytaniami, czy ja na pewno wiem, co robię. I tym bardziej odpowiedzialnego właśnie wspólnoty Królewskiej Dzieci i jednocześnie ojca Basi, że ja robię coś zupełnie nieświadomie, a jej robię nadzieję. Cała droga, myślę, że o tym mógłbym bardzo długo opowiadać. W każdym razie to był ważny dla mnie moment. Zobaczyłem w tym, że Pan Bóg w całej perspektywie poprzednich wydarzeń, tego, że gdzieś się takie osoby pojawiły, wszystkie wydarzenia, łącznie z tym, gdzie poszedłem na studia, że to umożliwiło nasze zaprzyjaźnienie się w czasie tych porannego jeżdżenia metrem, że to wszystko jest plan Pana Boga. Że to jest rzecz, którą Bóg mi daje, na którą ja się muszę po prostu otworzyć. Tak jest do dnia dzisiejszego.

0: Ile ona ma lat?
1: W tym momencie będzie kończyła w październiku lat 20. Ja skończyłem 24.
0: Co ojciec teraz na to? Ojciec Basi?
1: Szykujemy się, że będzie moim teściem, a ja będę jego zięciem.
0: Ale co on na to?
1: Co on na to? Na pewno widząc, że jestem człowiekiem szukającym Pana Boga, kochającym, jest zadowolony. Jest zadowolony, że to jest taka droga.
0: W którym momencie zmienił zdanie?
1: To się zmieniało, to przychodziło falami. Ponieważ działaliśmy razem we wspólnocie, ja byłem animatorem, więc miałem z nim też osobistą relację. Czułem to, że to chodziło falami. Były momenty, w których był bardziej spokojny, był otwarty, rozmawiał ze mną. Po niecałym roku gdzieś w rozmowie pojawił się taki tekst, że kto wie, czy nie będziemy kiedyś rodziną. Ale pojawiały się też takie momenty, kiedy z tak zwanych niewiadomych przyczyn pojawiały się jakieś spięcia. I to były te chwile, kiedy czułem, że coś w moim zachowaniu nie jest akceptowane, nie jest popierane przez niego. Ale to jest kolejny moment, kiedy takie sytuacje się pojawiają, kiedy widzę, jak Pan Bóg to wszystko, tą naszą relację prowadził. Nie wyobrażam sobie, żeby to mogło się udać, gdybym nie był człowiekiem w tej wspólnocie, gdybym nie poznał tego, to się po prostu nie mogło udać. Każdego innego, 4 lata starszego chłopaka, on by po prostu przepędził. A układając wszystko w ten sposób, pozwolił, żeby każda osoba wokół tego, wokół jakiejś drogi mogła to przejść. Mogła się na to nastawić, mogła to przeżyć po Bożemu.
0: Ale czy w ogóle taka sytuacja jest do przejścia? Myślę o czystości. To jest w dzisiejszych czasach bardzo trudne.
1: Tak, czystość jest rzeczą strasznie ważną i gdy patrzę na to, co się dzieje, że dzieciakom, właściwie małym dzieciakom, wbija się w głowę nieświadomie, że właściwie to pohamowanie sfery seksualnej
0: jest nienaturalne.
1: Jest nienaturalne, ale wręcz bardzo wiele dzieciaków, młodzieży, i z tym się też stykam, po prostu nie to, że twierdzi, ona po prostu nie widzi innej możliwości. To jest nie do pohamowania i tak po prostu jest.

0: No ale to są 40 lat pracy nad tym. To nie było tak.
1: Tak.
0: 40 lat nad tym pracowano, żeby to w ten sposób przedstawić.
1: Tutaj jest chyba moment na to, żeby wrócić parę lat i wrócić do księdza Zbyszka, który w czasie wspomnianych rekolekcji lektorskich po pierwszej klasie liceum, wtedy dla mnie zupełnie nie aż tak ważne, znaczy nie zdawałem sobie sprawy też z wagi. Mówił do lektorów, do kandydatów na lektorów nauczanie właśnie o sprawach najpierw fizjologii, a potem seksualności, cielesności i przeżywania tego wszystkiego. W bardzo konkretny sposób. Gdy zaczął ten problem powoli do mnie docierać, kiedy się spotykałem z Basią, też dopiero w tym momencie dostrzegłem, że Pan Bóg już wtedy mnie zaczął do tego szykować i bardzo konkretnie do mnie przemówił przez słowa tego księdza, przez to, że ja zacząłem potem tego też w ten sposób szukać, na to patrzeć, że miałem świadomość, że to jest problem. Miałem świadomość, że to będzie trudne do przejścia taka droga, ale jednocześnie miałem świadomość, że to się daje zrobić, że ta sfera jest do opanowania i że tylko wtedy jest możliwe szczęście i piękno. W przypadku Basi ta świadomość musiała do niej dotrzeć, ale z pewną satysfakcją chciałbym powiedzieć, że nigdy nie zwątpiliśmy w to, że Pan Bóg chce dobrze dla wszystkich młodych ludzi i że tak naprawdę najlepszą drogą, jaką można iść, jest droga czystości. To jest coś, co dodaje całej sferze, która się znajduje pomiędzy kobietą a mężczyzną, dodaje takiej siły, takiego powera, takiego piękna, jakiej nie jest w stanie dać nic innego. I to przekonanie nosimy w sobie. I z tym przekonaniem tylko i wyłącznie możemy trwać i przechodzić tą trudną drogę. No tak jak mówiłeś, pytałeś, czy to jest w ogóle do przejścia. Na razie przechodzimy. Przechodzimy oczywiście z wybojami, przechodzimy z wielkimi trudnościami, ale też z wielką opatrznością Pana Boga, który nad tym wszystkim czuwa.
0: Co w twojej drodze, bo powiedziałeś o takim ostatnim przełomowym momencie, tak zrozumiałem, tak? Czyli wzięcie odpowiedzialności za relację, prawda? Mhm. Która, jak mówisz, może określić twoje życie całkowicie, prawda? Mhm. Że wybierzesz powołanie małżeńskie z tą akurat osobą.
1: No tak naprawdę już wybrałem, ponieważ jesteśmy zaręczeni i przygotowujemy się do sakramentu małżeństwa.

0: jak dzisiaj pielęgnujesz relacje z Bogiem? Jaka jest twoja codzienność?
1: To także się zmienia. Miałem w swojej historii, że tak powiem, momenty, w których bardzo trzymałem się poprzez modlitwę Kościoła, jaką jest brewiarz i odmawianie brewiarza rano i wieczorem. I Bóg mówił mi różne rzeczy w psalmach, w pieśniach, które tam się znajdują. I właściwie wtedy na jakieś moje pytania, wątpliwości, na odpowiedzi na to, jak mam kroczyć tą drogą, znajdowałem tam. Przychodzi taki czas, że zapalając świecę, po prostu klękam przy łóżku wieczorem i po chwili milczenia mówię o wszystkim, co mnie spotkało, patrząc na to, na te momenty, w których upadłem, patrząc na te momenty, w których coś dobrego od Boga dostałem, i po prostu mówię. I w ten sposób. Myślę, że to też jest działanie Ducha Świętego, który mnie prowadzi w tej modlitwie, i On, który zna nas, zna nasze serca, wie, w którym momencie co jest mi bliższe, jaka modlitwa mnie jest potrzebna, bo tak naprawdę modlitwa jest przecież potrzebna człowiekowi.
0: Oprócz małżeństwa, jakie jest twoje powołanie? Co masz w życiu robić?
1: Rozpoznaję to. Natomiast jestem na pewno powołany do jakiejś opieki nad dziećmi, teraz może bardziej młodzieżą. Cały czas we wspólnocie jestem animatorem i czuję taką potrzebę prowadzenia tych młodych ludzi i to chyba tych, którzy tak jak ja byli w jakiś sposób cały czas blisko, a potrzebują konkretnego pokazania działania Pana Boga, odkrycia Jego żywej obecności w naszym życiu, uczenia ich tego, pokazywania im tego przez to, co sam przechodziłem i przechodzę nadal. To z tą drogą jakoś bardzo się połączyłem i uważam, że tak łatwo z tego nie zrezygnuję, nie będę mógł zrezygnować, bo to by było zrezygnowanie właśnie z jakiegoś swojego powołania.

0: Za co jesteś Bogu najbardziej wdzięczny?
1: Najbardziej. Za wszystko. Za całe życie. Za to, że mam fantastyczną rodzinę. Szczerych i naprawdę bardzo otwarcie szukających Boga rodziców. Za to, jak mnie poprowadził w życiu, że cały czas nade mną czuwał, ale dawał mi to wszystko odkrywać. Dawał mi robić błędy, dawał mi robić, stawiać samemu stopy na tej ziemi i szedł obok i mnie podtrzymywał, kiedy upadałem.
0: Najtrudniejszy moment na tej drodze z Bogiem.
1: Wydaje mi się, że był moment, był to moment odejścia mojego dziadzia do domu, ojca. Był to moment, w którym też musiałem bardzo zmienić swoje spojrzenie na to. Ja się w tamtym czasie byłem bardzo zżyty i zwłaszcza w tamtym okresie jeszcze pogłębiałem, byłem na etapie pogłębiania tej relacji. I nagle w sposób dość nieoczekiwany dla mnie, w dość krótkim czasie, w przeciągu miesiąca zaczęła się choroba i odejście jego do Boga. Ja się wtedy bardzo gorąco modliłem, nie widziałem innej możliwości, się modliłem, żeby on wrócił do pełni sił i do zdrowia. Bo właśnie zacząłem widzieć w nim osobę, która bardzo wiele o życiu może mi powiedzieć.
0: Był bunt?
1: Na pewno był wielki żal w sercu, że moje modlitwy o to, żeby on wrócił do zdrowia, nie były wysłuchane. Znaczy nie były spełnione tak, jak ja bym tego oczekiwał, bo teraz wiem, że one na pewno były wysłuchane. Ja byłem wtedy po maturze, ale czyli wydawałoby się dorosły chłopczyk. Ale było to dla mnie bardzo ciężkie, żeby przestawić ten sposób patrzenia na to.

0: Jakiego Boga poznałeś w ciągu 24 lat swojego życia? Kim on jest? Co to za osoba?
1: Jest to osoba, która jest wszędzie tam, gdzie ja jestem. Jest we wszystkim tym, co robię. Jest zawsze tuż obok mnie. Jest osobą, która zna najlepiej moje serce. I jest kimś, kto tak dalece mnie szanuje i ceni, że nie wtrąca się, jeżeli ja zaczynam robić po swojemu. Jeżeli ja zaczynam o nim zapominać, to on nie narzuca mi nic. On czeka, aż doprowadzi mnie do momentu, w którym ja sam zrozumiem, że tylko on jest moim szczęściem. Że tylko on mnie może poprowadzić przez to wszystko, co robię. Jest Bogiem bliskim.
0: W jakiej intencji się pomodlimy? Słuchaczami.
1: Chciałbym dwie intencje. Po pierwsze, bardzo osobiście o własną drogę dalszą, zwłaszcza teraz czas przygotowywania się do sakramentu małżeństwa, żeby to był czas, gdzie relacja z Panem Bogiem będzie najważniejsza i budowanie jedności między mną a narzeczoną, a nie cała zewnętrzność tego związana z przygotowaniem do wesela, do tych rzeczy ziemskich. Żebyśmy potrafili zaufać, że Pan Bóg da chleba naszego powszedniego. Tyle, ile trzeba i tak, jak to będzie dla nas najlepsze. Druga, taka bardziej ogólna, ze wszystkich młodych ludzi, którzy kroczą po drodze, uczą się miłości do drugiej osoby, ze wszystkich chłopaków, żeby uwierzyli w to, że to oni są panami siebie, i za wszystkie dziewczyny, żeby uwierzyły, że one są, każda z nich jest najpiękniejszą córką Boga, że wszyscy jesteśmy dziećmi Bożymi i że to jest wszystko możliwe, żeby przejść w pięknie, w miłości.
0: Drodzy Państwo, zapraszam serdecznie. Ojcze nasz,
1: któryś
0: jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego, drodzy Państwo, naszym dzisiejszym gościem był Andrzej. Wszystkiego dobrego i do usłyszenia.
1: Do usłyszenia.
0: Z Panem Bogiem.
1: Z Bogiem.

Dobry Panie Boże, Ty jesteś Panem nieba i ziemi, Ty jesteś Panem naszego czasu, naszego życia. Wszystko, co mamy, pochodzi od Ciebie, Panie. Daj nam z taką świadomością mówić o tej historii Twojej opieki nad nami, Twojego miłosnego z nami bytowania, Panie. Pokazuj nam Twoje drogi, pokazuj nam to wszystko, co chcesz, żeby zostało dzisiaj powiedziane dla zbudowania innych i ku Twojej chwale. I Ciebie, Mario, serdecznie tutaj zapraszam pod Twoją obronę. Uciekamy się, święta Boże Rodzicielko, naszymi prośbami racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze zbawiać. Panno chwalebna i błogosławiona, o Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza, z Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddalaj.

0: pocieszenie i strapienie, świadectwa serca i duszy, umysłu i mocy. Witam Państwa serdecznie. Naszym dzisiejszym gościem jest Radek Kiszewski. Witaj.
1: Dzień dobry, witam wszystkich, którzy nas słuchają.
0: Pan Bóg prowadzi ludzi na różne sposoby. Czasami tak, że to wiedzą, czasami tak, że dopiero po jakimś czasie dostrzegają to prowadzenie. Czy Bóg w Twoim życiu jest obecny

0: Nie, to było tak, że znaczy nie, mówiąc, nie mam na myśli, że nie wychowywano mnie, nie byłem nigdy ministrantem, nie, nigdy mama nie kazała mi iść rano w niedzielę do kościoła. Wręcz dziwiła się, choć popierała absolutnie, jeśli sam chciałem iść, ale nigdy nie było przymusu. Mój dom nigdy nie był domem jakimś wyjątkowo religijnym. Każdy mógł po prostu wybrać, czy chce, czy nie chce.
1: Rodzice co wybrali? Na co patrzyłeś jako kilkulatek?
0: Patrzyłem na babcię, która, gdy jeszcze mogła, chodziła w niedzielę do kościoła, a gdy już nie mogła, to siedziała rano w kuchni i słuchała mszy świętej z radia. I to jest taki bardzo silny obraz i piękny. Pochodzę z rozbitej rodziny, więc nie za bardzo miałem szansę oglądać dwoje rodziców. Moja mama była bardzo zapracowana i bardzo przejęta tym, żeby zapewnić mi warunki do rozwoju.
1: Byłeś jedynakiem.
0: Mam siostrę, ale siostra jest starsza ode mnie o 15 lat, w związku z czym, no, tym, że tak powiem, troszkę na tamtym etapie dzieciństwa nasze drogi były różne. Siostra była już mężatką w momencie, kiedy ja kończyłem 15 rok życia, także. A 15 rok życia dlatego, że to był rok, w którym tak naprawdę jakby wyszedłem z domu. Zacząłem takie dorosłe życie wcześniej.
1: Ale powiedz mi, jakim byłeś dzieckiem? Kto wchodzi właśnie w ten wiek buntu, czy też odcinania się od domu, uzyskiwania osobowości, osobności? Jakim byłeś dzieckiem? Czy byłeś liderem grupy, czy raczej tym zahukanym chłopcem?
0: Byłem dzieckiem dość niesubordynowanym i sprawiającym chyba mojej mamie sporo zmartwień, bo po pierwsze szkoła, do której chodziłem, nie była jakby najważniejsza w moim życiu. Ja jestem muzykiem, w związku z czym od samego początku, od pierwszej klasy wiedziałem, że dla mnie najważniejsza jest nauka muzyki, a nie nauka różnych innych przedmiotów, oczywiście niezbędnych, ale jakby nie w moim przypadku. Nie zawsze oczywiście nauczyciele potrafili to zrozumieć, chociaż jestem wdzięczny Panu Bogu i również tym, którzy to rozumieli, za to, że mnie wspierali, kibicowali mi i dopingowali. Nawet jeżeli w niektórych momentach mi przeszkadzali, to dzisiaj z perspektywy też jestem im bardzo wdzięczny, bo to tylko wzmacniało moją decyzję i drogę.
1: Czyli byłeś osobnym dzieckiem.
0: Tak można powiedzieć. Tak można powiedzieć.
1: Ale czy to było powodem podziwu kolegów, czy też raczej takich uszczypliwości?
0: Znaczy to jedno i drugie wydaje mi się być tożsame, bo oczywiście grałem na skrzypcach wtedy, tam, prawda, Pszczółka Maja i Pajęczyca, bodajże Tekla, więc wszystkie te takie przydomki tego typu otrzymywałem. Kompletnie sobie to lekceważyłem. Gdyż no, mam szczęście mieć bardzo mądrą matkę. Pan Bóg, jednym z największych darów, jakie mi obdarzył, to jest właśnie moja matka, która w doskonały sposób, bez jakby kreowania jakichś negatywnych emocji, wytłumaczyła mi, dlaczego mogą się ze mnie śmiać. Koledzy dość szybko pogodzili się z tym, że nie gram w piłkę, tylko siedzę w domu i ćwiczę na skrzypcach. Nie było to, jakby nie było to dla mnie nigdy bolesne. Ja po prostu kochałem granie na skrzypcach.
1: I ten czas jest czasem, no powiedzmy sobie, podstawówka. Jest czasem, w którym zupełnie nie ma Boga? Jest tylko
0: Nie,
1: muzyka?
0: jest go bardzo dużo. Jest go bardzo dużo, dlatego że w pewnym momencie to Pan Bóg tak tą drogę mi ułożył, że najpierw przyszła muzyka, a potem przyszła potrzeba wykonywania tej muzyki w kościele. Zostałem nie przypadkiem, bo w takowe nie wierzę, ale zbiegiem okoliczności bardzo, bardzo korzystnym, zaangażowany do zespołu oazowego. Co za tym idzie, wyjechałem na rekolekcje i tam rzeczywiście pierwszy raz spotkałem tak personalnie Pana Boga w Jego słowie. Niewiele sobie wtedy zdawałem z tego sprawy, ale wiedziałem, że on tam jest.

0: znaczy wiedziałem, że on tam jest. Dotychczas miałeś kontakt z świadectwem babci, czyli zachowywała się w sposób, który wskazywał, że musi istnieć coś jeszcze, skoro ona zachowuje się tak.
1: Tak, to raz, a dwa, może to są zabawne sytuacje, ale wydaje mi się, że byłem dzieckiem dość wrażliwym i pierwszy pacierz, jaki mówiłem, oczywiście tego nauczyła mnie mama. Miałem, pamiętam, taki obrazek okrągły ze Świętą Rodziną i modliłem się do niego i zawsze, jak to powiedzieć, rozumiałem i wierzyłem, może bardziej wierzyłem niż rozumiałem, że istnieje pojęcie sakrum, że istnieje świętość, że istnieje taka przyczyna, która jakby uzasadnia wszystko, prawda, co się dzieje. Oczywiście prowadziło to jak do jakichś dzieciństw. Ja ostatnio właśnie rozmawiałem z przyjaciółmi, wymienialiśmy się z takimi spostrzeżeniami. To były zabawne sytuacje. Wtedy przynoszące jakby dość kłopotliwe, ale bzdura polegająca na tym, że nie mogłem spać odwrócony tyłem do świętego obrazka, prawda? Czy też mam nadzieję, że to zostanie wycięte do naszej teraz rozmowy, że jak puściłem bąka w stronę świętego obrazka, to się z tym bardzo źle czułem potem.
0: Nie zostanie wycięte.
1: Nie zostanie wycięte, to jest znakomicie. Muszę powiedzieć, że chyba troszkę się pogubiłem na samym początku, właściwie przez dłuższy czas byłem w jakimś dziwnym, ale tak troszkę na własne życzenie położeniu, ponieważ pamiętam taką rozmowę z Panem Bogiem, w zasadzie monolog mój, którego wielokrotnie później żałowałem, ale z drugiej strony jestem w tej chwili wdzięczny Panu Bogu za to, że coś takiego, mimo że coś takiego przeżyłem, to On jest ciągle tak blisko mnie. Była taka rozmowa, kiedy powiedziałem: Panie Boże, z całym szacunkiem chcę sam.
0: 16 lat, 15, 17?
1: 15, 16. Chcę sam moje życie. No i Pan Bóg, oczywiście z najwyższą czcią wypowiadając to słowo, to jest absolutny par excellence gentleman, wysłucha mojej prośby.
0: Ojciec synów marnotrawnych.
1: Tak jest. Pozwolił mi poczuć, że jestem sam. Oczywiście wtedy sobie nie zdawałem jeszcze z tego sprawy, że nie istnieje taka sytuacja, że człowiek jest sam. Nie wiedziałem o tym, że szatan w tym momencie musiał się bardzo uradować.
0: Wchodzi w lukę.
1: Jeśli zna takie uczucia w ogóle. I wchodzi w lukę. No i to było straszne dryfowanie zupełnie w jakiś kierunku jakichś strasznych rejonów. Myślę, że to, że moja mama się bardzo za mnie modliła, to mnie uratowało przed popełnieniem wielu różnych błędów. Środowisko, w którym przebywałem, środowisko muzyków, plastyków, później aktorów, jakkolwiek cudowne i inspirujące, to jednak stwarzające wiele
0: złudzeń,
1: tak. Takich niebezpiecznych złudzeń. I był taki moment, kiedy przyjechałem, już dałem tutaj do Warszawy, do Akademii Muzycznej, tym razem na dyrygenturę. I przeżyłem wtedy coś, co mnie uratowało. Był taki moment, zacząłem czytać, wpadły mi w ręce pisma Leszka Kołakowskiego. Wydarzyło się wtedy coś tak dziwnego, ja się tak potwornie tego przeraziłem, tego, o czym on pisał, i tego diabła, który mówi, który jest obecny tak strasznie realnie w naszym życiu. Z, działo się to było w ogóle, jak to było jakieś w ogóle załamanie chyba psychiczne, coś w tym rodzaju. W każdym razie nie byłem w stanie opanować własnych myśli. Były to myśli potwornie bluźniercze. Takie, że sam się ich bałem. I był taki moment, kiedy ja mieszkałem wtedy w Legionowie. Wynajmowałem pokój, a pod tym mieszkaniem, w którym wynajmowałem ten pokój, mieszkała moja rodzina, moja ciotka z kuzynkami. Ja tam byłem bardzo blisko z nimi. I pewnego wieczoru przeżyłem coś dziwnego. Czułem, że znikam, że ginę, że to jest koniec, że się zapadam, że leżę nad przepaścią i że nic mnie nie trzyma. I że za chwilę w tą przepaść runę. Relacjonowałem to na bieżąco, opowiadałem, już w tej chwili nie pamiętam szczegółów, ale opowiadałem to mojej kuzynce, która patrzyła na mnie przerażona, nie wiedząc w ogóle, co do niej mówię, bo to był rzeczywiście jakiś obłęd chyba. I wtedy sobie przypomniałem, że jest Pan Bóg. I wyciągnąłem do Niego rękę, powiedziałem, poprosiłem, żeby mnie ratował. Że jeżeli jesteś, to mnie uratuj. I to było coś niesamowitego, bo ja całą noc potem nie spałem i znałem odpowiedź, to była jakaś iluminacja, znałem odpowiedź na każde pytanie. Mało tego, nie miałem potrzeby zadawania żadnych pytań. Jakby to bardziej, prawda? Bardziej nie chciałem zadawać pytań, bo odpowiedź była jedna. Jest tylko On, a ja jestem właśnie nowonarodzonym stworzeniem i wtedy zrozumiałem, że zło może mieć rozmiar olbrzymi. A dobro, nawet jeśli jest w wielkości ziarnka piasku, jest niepokonane. Jest niezniszczalne. I tak właśnie było. Ta iskra, która gdzieś tam się tliła ciągle, ten żar, po prostu wybuchnął z tak potężną siłą. Ja tylko po prostu zaprosiłem Pana Boga. Poprosiłem, żeby mi pomógł. On wiedział, że to jest moment, w którym może mi pomóc i chce mi pomóc i powinien mi pomóc. No i tak się stało.
0: Czy to doświadczenie było jakoś wywołane przez ciebie? Nie wiem, narkotyki, wcześniej jakieś praktyki?
1: Nie, absolutnie.
0: Wróżenie?
1: Nic.
0: Jonogoterapia?
1: Nigdy, ekscesy? Nigdy taka mroczna strona tego duchowego świata, który istnieje, nie
0: było. Czyli co? Opisujesz osobę wrażliwą, którą zewangelizował Kołakowski. To jest dla mnie szokiem.
1: W sposób
0: przewrotny, ale jednak skuteczny, prawda? To znaczy, że uświadomiłeś sobie obecność osobowego zła.
1: Tak.
0: I efektem tej uruchomienia tej wrażliwości było przeżycie. Ja nie mówię wcale, że to subiektywne przeżycie, nie? Wcale tego nie mówię, nie? Ale było przeżycie, które uświadomiło ci potęgę zła najpierw.
1: Tak. Ja zrozumiałem, że zło to jest bardzo realna i zdeterminowana na określone działanie siła.
0: A później, kiedy poprosiłeś o pomoc, czyli wycofałeś się z wcześniejszej prawda, noty...
1: Że sam.
0: Dyplomatycznej, tak, że sam. No to została wycofana i Pan Bóg przyszedł i to, co opisujesz, to jest doznanie mistyczne.
1: Tak, absolutnie mam tego świadomość i wówczas również tę świadomość miałem.
0: Bo zawieszenie paradoksów, czy też świadomość oczywistości wszystkiego, to jest doświadczenie mistyczne. No i jakie to ma konsekwencje? Po pierwsze dla tej kuzynki, która była tam w okolicy. Żartuję oczywiście.
1: No to chyba ją przestraszyłem porządnie. Ale to jest osoba niezwykle wrażliwa, w bardzo pojemnym sercu. I myślę, że ona to przez to przepuściła. Przez to narzędzie poznawcze. By nie pytała mnie nigdy o to. Nie musieliśmy o tym rozmawiać. To tyle na jej temat, a w moim życiu jakie to miało konsekwencje? Zasadnicze. Zasadnicze. Ja, chociaż mimo tego, że Pan Bóg w tak wyraźny sposób i tak tak zdecydowanie i bardzo konkretnie stanął w moim życiu, to mimo tego ja zachowywałem się tak samo, jak oczywiście tam z biegiem czasu, prawda? Zachowałem się tak samo, jak naród wybrany, mimo tego, że widział te wszystkie znaki, że przeszedł całą tą drogę. To gdzieś tam te... To jest tak, jeśli dzieje się coś dobrego, a to było absolutnie wydarzenie dobre, szatan jest wtedy chyba bardzo wściekły i nie zostawia tego tak sobie. Próbuje walczyć, próbuje nas okłamać, znowu zwieść. No i robił bardzo dużo, żeby mnie oszukać. Ja tak, rzeczywiście nie utrzymałem tej drogi. Nie umiałem być konsekwentny.
0: Powiedziałeś coś, co mnie zastanowiło, że twoja mama się bardzo modliła, a z tego pierwszego okresu nie wyniosłem jej obrazu jako osoby będącej przy Bogu. Czy coś się u niej zmieniło?
1: To chyba trzeba by zapytać ją o to. Ja nie umiem dać odpowiedzi na to pytanie, ale...
0: To inaczej zapytam. Czy ta konstatacja jest z dziś, czy wtedy, że się modliła bardzo?
1: Z dziś.
0: Okej.
1: Okay. Z dziś.
0: Dobrze. I powiedz teraz to, o czym możesz powiedzieć, co opisze jakby tę nieumiejętność utrzymania się w bliskości Boga.
1: To jest to, że szatan jest ekspertem od moich słabości. On je zna najlepiej. I wie, z jakiej dziedziny demonów używać, żeby mnie zatrzymać w tej drodze, którą mam przez Pana Boga wyznaczoną. No i takimi demonami mnie poobstawiał. To były... Ja nie chciałbym, żeby to w tej chwili brzmiało jak spowiedź, ale no rzeczywiście udawało mu się przez bardzo długi czas oszukiwać mnie i mówić mi, że pewne rzeczy są dla mnie ważne i ich powinienem bronić, nie zastanawiając się nad tym, czy Pan Bóg tak chce. Prawda? Czyli, tak powiem, był taki moment, kiedy mój egoizm bardzo dojrzał. Tak powiem.
0: Mnie nie chodzi o konkrety, bo jak już powiedziałem, to jest do powiedzenia, tylko bo dla różnych ludzi różne rzeczy są straszne, prawda? Mhm. I teraz, żeby opisać mniej więcej miejsce, do którego doszedłeś, bo to będzie ważne, kiedy zacznie się droga jakby w drugą stronę, prawda?
1: Tak. Najgorszym z tego czasu przeżyciem było to, że w pewnym momencie poczułem takie mentalne, fizyczne i wręcz duchowe obrzydzenie do osoby, z którą wówczas byłem w takim związku. To było straszne, mnie to przeraziło. Ja się wtedy wystraszyłem naprawdę, że jestem zdolny do tego rodzaju uczuć.

0: בשופר, הללוהו בנבל וכינור, הללוהו בתוף ומחול, הללוהו במינים ועוגב, הללוהו בצלצלי שמע, הללוהו בצלצלי תרועה, כל הנשמה תהלל יה, הללויה.
1: Czyli uważałeś siebie za normalnego człowieka. Byłeś w sytuacji nie do końca czystej moralnie i nagle...
2: Byłem zupełnie nieczystej.
1: Tak. I nagle zobaczyłeś jakby swoje wnętrze, tak? Przez relację do niej, przez... Nie dopuszczałeś, że możesz żywić takie uczucia. Dobrze to rozumiem?
2: Tak, że wpuściłem, że doprowadziłem do tego, że taka ohyda zalęgła się we mnie. Wyrosła i dojrzała.
1: I jak Pan Bóg się dobiera do ciebie? Od tego właśnie czasu, od tego uczucia.
2: Ja myślę, że Pan Bóg przygotowuje mnie, dopuszczając doświadczenia różne, ale będąc ciągle gdzieś w pobliżu. I te doświadczenia są takie, że Pan Bóg jakby... Ja nie chcę powiedzieć pozwalał, ale nie znajduję w tej chwili innego słowa i absolutnie nie jest to w moich ustach żadnym oskarżeniem, wręcz przeciwnie. Że Pan Bóg pozwala, żebym przechodził różnego rodzaju próby.
1: Czyli dopuszcza je.
2: Czyli je dopuszcza. I no był to okres, kiedy okropnie błądziłem i krzywdziłem wokół. Wydostawszy się z jednego związku, popełniałem jakieś absolutnie chaotyczne i nieprzemyślane kroki. Doprowadziło to, tutaj zbliżamy się coraz bardziej do jakby finału i clue tego, o czym chciałem dzisiaj powiedzieć. Doprowadziło to do tego, że nie byłem w stanie normalnie funkcjonować. Pamiętam taką sytuację, kiedy miałem jechać do Olsztyna, żeby prowadzić próby z orkiestrą. I chyba 3 dni, budząc się co rano, dzwoniłem do Filharmonii w Olsztynie, żeby przełożyć te próby, że nie jest. Nie mogłem nic zrobić, nie mogłem działać. Myślę, że to była jakaś swego rodzaju depresja i wtedy to również Pan Bóg stanął bardzo blisko. A ja mu powiedziałem, że nie mogę być dłużej sam. Że samotność jest czymś, co powoduje, że ja umieram. Że moja dusza po prostu kurczy się i nie wiem, która to ma być. Ale wiem, że on wie. I bardzo go proszę teraz.
1: Co to znaczy, że stanął Bóg blisko ciebie?
2: To znaczy, że najkrócej i najprościej rzecz ujmując, że sobie przypomniałem o tym, że jest Pan Bóg.
1: Po raz kolejny.
2: Po raz kolejny.
1: W depresji.
2: Tak, myślę, że można tak to nazwać. Bo też nie mogłem pojąć tego, że przecież ja kocham robić to, co robię. Kocham grać, kocham dyrygować. Powinien być bardzo szczęśliwy, że mogę tam pojechać, mogę pracować. A nie jestem w stanie się zebrać. Prawda?

0: I szatan znowu zaatakował. Szatan znowu wtedy zaatakował bardzo mocno, bo on już na pewno wiedział, że Pan Bóg podjął kroki, uruchomił pewne sytuacje. Wtedy poznałem pewną dziewczynę i to było takie wtedy jeszcze nie do końca uświadomione, ale coś, co się nazywa od pierwszego wejrzenia. Wtedy jeszcze nie umiałem tego nazwać miłością, nie wiedziałem, ale czułem, że jest to osoba, która będzie ważna w moim życiu. Ale tak jak mówię, szatan atakował, próbował mi przeszkodzić, próbował nam przeszkodzić. Pojawiła się jeszcze jakaś dziewczyna, pojawiły się jakieś błędy, tak to nazwę. Jak powiem, to był taki troszkę też ostatni moment, dlatego że ta dziewczyna, którą wtedy poznałem, kończyła akademię.
1: Ta jedyna, tak?
0: Ta jedyna. Wyjeżdżała za chwilę na koncerty do Francji, a po wakacjach miała wyjechać i wyjechała na stypendium do Nowego Jorku. No i to jest strasznie romantyczna sytuacja. Wyznaliśmy sobie miłość. Ja pożegnałem się z tą osobą, która się pojawiła w tak zwanym międzyczasie, mówiąc jej, że po prostu trafiło się coś tak niezwykłego, że jestem zakochany i po prostu nie może być inaczej. Muszę być z tamtą. I od samego początku, i mówiliśmy o tym z Kasią, że z Kasią, czyli tą jedyną, że czujemy obecność Pana Boga, czujemy Jego błogosławieństwo, czujemy taką dłoń, którą nas prowadzi, przykrywa, trzyma na niej, że byliśmy absolutnie spokojni i pewni swoich uczuć. To nie była taka oczywiście to jest moje świadectwo, moich uczuć, prawda? Kasia będzie o tym mówiła zapewne w jakiś troszeczkę może inny sposób, ale ja wiedziałem, że to jest ona, że Pan Bóg mnie wtedy wysłuchał.
1: A ona wtedy była osobą wierzącą?
0: Kasia zawsze była osobą wierzącą.
1: I w czym się przejawiała ta ręka Boga opiekuńcza?
0: W tym, że ją spotkałem, w tym, że mi ją dał, że mi postawił ją na mojej drodze.
1: Ale później jeszcze mówisz, że nami się opiekował, nad nami trzymał rękę.
0: To było uczucie. To było uczucie. Ja czułem wtedy, że jest nad nami. Choćby sam fakt, że powiem, gdybyśmy się spóźnili o tydzień, to prawdopodobnie mogłoby się nie udać. Gdybym nie miał dość siły, żeby pożegnać się z tą dziewczyną, z którą wówczas niby byłem, gdyby mi zabrakło odwagi czy czegokolwiek, to mogłoby się wszystko rozsypać i szatan by wtedy triumfował. I też świadomość tego, że Pan Bóg jest z nami i że nam błogosławi, że daje nam to, czego nam tak naprawdę potrzeba, wynikała również z tego, że ja wiedziałem o tym, że Kasia mi to opowiadała. Kasia była bardzo chora. Kasia miała nowotwór jelita, a potem nowotwór wątroby. I ja po prostu zrozumiałem, że Pan Bóg ocalił ją dla mnie. Że ona jest... Ona dlatego teraz żyje, dlatego nie umarła, dlatego jest tutaj, bo ja ją miałem spotkać. Więc to, z tym się wiązała, znaczy z tego wynikała ta świadomość obecności Pana Boga. Potem nadszedł czas próby. Kasia wyjechała na 4 miesiące do Nowego Jorku na stypendium. Oczywiście wcześniej były zaręczyny i te rzeczy, dość szybkie kroki, zdecydowane i pozbawione jakiejkolwiek wątpliwości.
1: A mieliście siłę na to, żeby odpowiedzieć jakby Panu Bogu na to, na tę opiekę, to znaczy, żeby być tak razem, jak jemu by się podobało?
0: Nie mieliśmy takiej siły. Nie.
1: I 4 miesiące próby?
0: 4 miesiące próby polegającej na tym, że Kasia wyjechała. To było bardzo świeże uczucie. Kasia wyjechała do Stanów. Kontakt był dość trudny, telefoniczny wyłącznie. No i ja wiedziałem, że jest to bezcenny dar i że muszę go uchronić, że muszę zmienić moje życie po prostu. Prosiłem Pana Boga o pomoc w tym wytrwaniu, w tym byciu po raz pierwszy raz w życiu stałym. No i Kasia przyjechała. Na święta Bożego Narodzenia plan był taki, że po tych świętach w styczniu ja miałem już wizę, bilet. Mieliśmy jechać do Stanów po to, żeby tam pobyć, żeby tam, nie wiem, żeby mógł sobie tam na przykład zarobić na ślub i wesele i tak dalej, i tak dalej. Takie były plany. Ona miała studiować. Po przyjeździe Kasi poszliśmy na takie okresowe, rutynowe badanie do szpitala. No i wówczas okazało się, że to wróciło. Lekarze znaleźli jakieś, co prawda niewielkie, ale zmiany na Kasi wątrobie. Przez długi czas nie było wiadomo, co się wydarzy. Wierzyliśmy, że jednak pojedziemy do tych Stanów. Nie było wiadomo, zrobiono biopsję, okazało się, że tam nie ma nic złego.

0: Po czym lekarze stwierdzili, że mimo, że nie ma tam nic złego, to znając historię Kasi, byli zresztą ci sami lekarze, którzy 3 lata wcześniej ją ratowali, to powinno się to po prostu usunąć, w związku z czym operacja. No i to były trudne sytuacje, ale tak jak zawsze, Pan Bóg daje nam tyle, ile możemy unieść i jeśli prosimy Go o pomoc, to przeniesiemy to wszystko tam, gdzie przenieść powinniśmy. I wtedy, ja muszę sobie, bo dawno o tym nie myślałem, prawie przyznam się, i to jest tak, że wtedy moja siostra, nie wspomniałem jeszcze o mojej siostrze, moja siostra jest absolutnie niezwykłym człowiekiem i bardzo dużo jej zawdzięczam. Był taki moment, kiedy muszę się cofnąć. Wyjechałem z Myśli Boża do Gdańska. Moja siostra była wtedy w takich kłopotach duchowych. Ja zacząłem jej bardzo dużo mówić, opowiadać o Panu Bogu. No i od tamtego momentu zaczęła się jej droga wspólna z Panem Bogiem. Bycia razem w życiu. No i tutaj jakby oddała mi to. Ja zrozumiałem, że... Bo był taki moment, kiedy trzeba było zdecydować, czy jest operacja, czy nie ma operacji. Ja zrozumiałem, że człowiek nie jest w stanie podjąć takiej decyzji. I poprosiłem Pana Boga, żeby jak lekarze będą decydować, żeby on tam był wśród nich. Żeby to on powiedział im, co mają zrobić. To mnie zupełnie uspokoiło. A jakby cudowny i niezwykły zbieg okoliczności polegał również na tym, że dzień przed operacją zostały zrobione badania ponowne jakimś takim zupełnie cudem, bo miało ich nie być, ale w końcu okazało się, że jednak je zrobiono i znaleziono inne miejsce. I jak się okazało, to pierwsze, które znaleziono, było zupełnie niegroźne, a to, które zostało zrobione na kilka godzin przed operacją, to było to groźne. No i lekarze podjęli decyzję operować. Wycięli, zbadali, okazało się, że jest to rzeczywiście zmiana nowotworowa i że po raz kolejny już Kasia musi przejść chemioterapię. Ja kompletnie nie zdawałem sobie sprawy z tego, co to znaczy, ale to, czego byłem pewien, to, że Pan Bóg dał mi dar Kasię, a szatan próbuje to skraść, zabrać. To był proces kilku miesięcy bardzo trudnych doświadczeń związanych z tym, że co 2 tygodnie siedzieliśmy przez 3 dni w szpitalu i ja widziałem, jak te substancje, które wchodzą w Kasię, po prostu zabijają.
1: Na tym to polega.
0: Na tym to polega, żeby zabijać, nie zabijając, prawda? I wtedy właśnie zaczęły pojawiać się pytania, że dlaczego, po co to jest, jak to jest. I taka pewność, że ja nie muszę, że nie musimy znać odpowiedzi dlaczego, że to jest widocznie potrzebne, że Pan Bóg nam daje to doświadczenie.
1: Ale skąd takie myślenie? Przecież to absurd.
0: To jest kompletny absurd, ale to logika wiary jest jakby, to jest inne narzędzie. To nie...
1: Ty oceniasz to jako łaskę, tak? Tego typu świadomość, że tak musi być.
0: Tak,
1: i nie pytajcie po co, to jest łaska.
0: Absolutnie tak.

0: Pan Bóg dał mi wtedy chyba tyle słów, bo to był proces, bo ja nie wiedziałem, z której strony do tego podejść. Czy to wystarczy moja wiara, czy to musi być nasza wspólna wiara, i teraz człowiek zaczyna sobie zadawać pytania, chce zrobić jak najlepiej i często w ten sposób przeszkadza Panu Bogu, prawda? Dotarło do mnie, że to On wie najlepiej i że On to poprowadzi, i że Jemu muszę to oddać, a moim zadaniem, naszym zadaniem jest wytrwać w tym. No tak, no właśnie. I to było takie trwanie i świadomość i głęboka wiara polegająca na tym, że to jest największy fenomen i cud, że szatan w nas uderza, a dzięki Panu Bogu my możemy odwrócić ten cios i go zniszczyć. I to jest coś, co jest jednym z największych moich życiowych odkryć, że cios zadany nam przez zło jest tak naprawdę ciosem, który zło zadaje samemu sobie. W sytuacji, jeśli oddajemy to Panu Bogu i pod Jego opiekę się uciekamy.
1: A czy możemy pominąć w tej sytuacji zło i powiedzieć to w ten sposób, że z każdej trudnej sytuacji Pan Bóg może wyprowadzić dobro? Czyli, że tak naprawdę cierpienie, lęk, niepewność jest warunkiem miłości i radości na wyższym poziomie niż był dotychczas. Czy tak to można powiedzieć?
0: Powiedzieć można tak naprawdę wszystko, tylko nie wiem.
1: Ale czy to dobrze oddaje, jakby na tym polega pytanie, prawda?
0: Ja rozumiem. Czy to jest. Wydaje mi się, że to jest taka. Ja chyba albo jeszcze nie jestem do tego dojrzały, albo inaczej to postrzegam, ale to nie. To jest taka generalizacja, której ja chyba nie do końca. Z którą się nie do końca zgadzam. Oczywiście Pan może wyprowadzić.
1: Bo ty możesz być realistą bardziej, prawda? Twoja opinia może być bardziej realistyczna. Ja nie twierdzę, że moja jest słuszna, nie?
0: Rozumiem, to jest bardzo dobre pytanie, bo ja się będę musiał nad tym poważnie zastanowić. Jednak to, jak wtedy postrzegałem to, prawda? Jakby daję świadectwo temu, co działo się na tamtym etapie, to było to, że ja wiedziałem, że Pan Bóg chce naszego dobra. I wszelki strach, i wszelkie zło, i wszelkie cierpienie tak naprawdę jest próbą oszukania nas przez szatana.

0: Szatan przegrał na Golgocie i no, walczy, próbuje nas okłamać. Próbuje nas okłamać i to, że ma do tego środki i umiejętności, tak naprawdę nie ma żadnego znaczenia w sytuacji, kiedy powierza się Panu Bogu.
1: No to właśnie o to mi chodzi, że z mojego punktu widzenia, chociaż ja pracuję z ludźmi, którzy są niszczeni, czy byli zniszczeni właściwie przez szatana. Jak bardzo się zdziwiłem, jak powiedziałeś, że to zło wraca, prawda, tam, żeby samo siebie zdestruować, bo ja już kompletnie zapomniałem o tym, że, bo on jest kompletnie nieistotny jakby, to znaczy cokolwiek by nie zrobił, jeśli
0: to
1: jest Bóg,
0: kąsa
1: się sam w ogon, człowiek nic nie jest w stanie zrobić.
0: Oczywiście, jeżeli jest dopuścimy do naszego życia, czy jakby
1: wpuścimy Pana Boga w tę sytuację.
0: Pana Boga w każdą sytuację, tak, dosłownie każdą, to on jest bez szans. Szatan jest wtedy absolutnie bez szans, ponieważ Golgota się wydarzyła i nie ma odwrotu. Absolutnie. My jesteśmy dziedzicami tego, a on próbuje nas okraść. On się strasznie raduje wtedy, kiedy widzi nas złamanych, bo wydaje mu się, że on jest królem, a tak naprawdę nie jest.
1: Jakiego Boga poznałeś w swojej historii? Kim on jest?
0: Jest miłością. Taką miłością, która jest, jak to nazwać, niezmierzona, nieograniczona i ma każdą twarz. To jest miłość moja do ludzi, do świata, do piękna. Moja miłość do Kasi. Chyba ta miłość jest najprawdziwsza. To jest pierwsza w moim życiu miłość, która jest silniejsza od miłości własnej. Dlatego nigdy... To jest naprawdę doświadczenie, które polecam każdemu. Kochać kogoś bardziej niż siebie.
1: Tego się nie da zadać. Na zadanie domowe

0: Powiedziałem o wytrwaniu. Jeśli mógłbym rozwinąć przez moment ten wątek, dobrze?
1: Tak, tak.
0: Z mojego doświadczenia wynika, że wiara jest sytuacją, którą należy wyznawać i sytuacją, w której należy trwać posłusznie. Należy być absolutnie posłusznym bez względu na fakty. Tak zwane fakty. Skończyła się chemioterapia. Dlaczego tak mówię. Skończyła się chemioterapia, minął miesiąc. W czerwcu zrobiliśmy ponowne badania. Takie na koniec, prawda? Za 2 miesiące jest nasz ślub. Robimy badania. Dzwonią lekarze i mówią, że niestety przekładacie ślub. Nie ma żadnego... Aha, jeszcze w tak zwanym międzyczasie, to też wielki dar od Pana Boga, z którego dowiedziałem się, że jeżeli ufa się Panu Bogu i oddaje się Mu wszystko, to nic się nie traci, a tylko zyskuje. Obroniliśmy absolutnie wszystko, na czym nam zależało. Nie oddaliśmy szatanowi nic w czasie tej choroby. Nie zrezygnowaliśmy z żadnych planów, które mieliśmy. Pan Bóg dał nam siłę to zrealizować. Kasia jest śpiewaczką i w środku chemii zdała egzamin, została przyjęta do Królewskiej Szkoły Muzycznej w Madrycie. Jako na 2 miejsca było 50 kandydatów i Kasia została przyjęta. No więc plan był taki, że w sierpniu ślub, a we wrześniu Kasia jedzie do Madrytu. W czerwcu dzwonią lekarze, mówią, że niestety znaleźli nowe miejsca na wątrobie i nie ma. Powtarzamy chemioterapię i robimy jakieś straszne rzeczy. I rezygnujemy. I wtedy wydarzyło się coś, co się miało wydarzyć. Wtedy przyszła tak potężna moc wiary. Ja widziałem nas jak dwoje takich ludzi, którzy w środku, przepraszam za może jakieś romantyczne i malarskie tutaj obrazy, ale tak to wtedy pojmowałem, którzy są przywiązani, którzy się trzymają rękoma i nogami jakiegoś masztu, a wokół nawałnica próbuje ich porwać. Najważniejszym zadaniem, w zasadzie nic innego nie jest ważne, tylko to, żeby się utrzymać, żeby trzymać tego. I no i co? I tego dnia postanowiliśmy tak naprawdę do końca dać świadectwo temu, że my wierzymy i że jeżeli słowa Pisma Świętego, które same w sobie mają moc, a do tego niosą jeszcze sens, jeżeli słowa Pisma Świętego mówią nam wyraźnie do nas, proście, a otrzymacie, i jeżeli ktoś poprosi, w sercu uwierzy, a ustami wyzna, ten otrzyma. Więc zaczęliśmy wyznawać wszem i wobec, po informacji od lekarzy, że Kasia jest chora, zaczęliśmy wyznawać, że Kasia jest uzdrowiona, że Pan Bóg ją uzdrowił. Pojechaliśmy na Jasną Górę polecić się opiece, ale to naszą wiarę polecaliśmy opiece Matki Najświętszej.

0: No i przystąpiliśmy do zakupu sukienek, garniturów i takich rzeczy, zorganizowania wesela. Wzięliśmy ślub. Szatan atakował strasznie, bo to tak jest, zresztą takie słowo do mnie przyszło przed tym, jak się dowiedzieliśmy, że do Kasi wróci, jakby, że tam znowu coś jest w tym czerwcu. Przyszło do mnie słowo o tym, jak to szatan wypędzony chce wrócić w to miejsce, prawda? I je znowu zająć, bo tam jest już czysto wysprzątane i pięknie, prawda? I bierze ze sobą demony i atakuje. Ale wtedy również mniej więcej w tym czasie przyszło do mnie takie słowo, już nie tyle z Pisma Świętego, co taka wiedza o tym, jak czytałem, przeglądałem w zasadzie zapiski świętej siostry Faustyny. I tam była mowa o posłuszeństwie, że jak Pan Bóg milczy, to nie należy robić nic innego, jak tylko być posłusznym.
1: Nic nie zmieniać.
0: Nic nie zmieniać. Absolutnie trwać. Po prostu trwać. I... No właśnie. No i trwaliśmy. We wrześniu zrobiliśmy... To był trudny czas, ale piękny czas. Pan Bóg był i jest ciągle bardzo blisko. Szatan atakował potwornie, podszywał się. Podszywał się pod Pana Boga. Wsadzał słowo, wsadzał myśli. Kasia sobie myślała, że może ona musi umrzeć dlatego, żebym ja mógł się poświęcić Panu Bogu. W ogóle jakieś straszne kłamstwa. Ale również wtedy, już właściwie to już trochę wcześniej jakby dotarło do nas, Pan Bóg nas obdarzał taką wiedzą, że każdy strach, który przychodzi, to tak naprawdę nie jest od Niego. Jedynym strachem, jaki można, to jest bojaźń przed tym, że Pan Bóg mógłby nas, się od nas odwrócić. To jest rzeczywiście coś, co powinno nas napawać absolutnym przerażeniem. A każdy inny strach jest próbą złamania nas, jest oszustwem. Szatan kłamie i nas straszy. No i tak, zrobiliśmy badania. Kupiliśmy bilet do Madrytu. I tutaj był tydzień niezłej sytuacji, bo to tak nam się już wydawało, że myśmy przeszli przez tą pustynię i już jesteśmy w naszej ziemi obiecanej. I rzeczywiście tak było, bo rzeczywistość, oczy wiary tak naprawdę są tym, co nam mówi prawdę. Że to, co widzą nasze oczy, wcale nie musi być prawdą. A to, co widzą oczy naszej wiary, to jest prawdą. Ja widziałem oczami naszej wiary Kasię, naszą rodzinę, nasze dzieci, nasz dom. I to była dla mnie prawda. I jest. A no właśnie. Trzeci element, który jest ważny, jeśli mówimy o wierze, to oprócz tej odwagi i oprócz trwania, to jest to, że należy dać świadectwo tej wierze.

0: No i mieliśmy tą szansę. Pan Bóg nam pozwolił. Lekarz, który zawsze odczytywał wyniki badań, wyjechał na tydzień w ogóle na jakąś konferencję. Więc czekaliśmy na to, że to się potwierdzi. Znaczy, nie mieliśmy wątpliwości, że to się potwierdzi. Chcieliśmy, żeby się to dla świata potwierdziło. Szatan oczywiście atakował, próbował nas straszyć i tak dalej. W każdym razie zakończyło się to w ten sposób, że Kasia wsiadła w samolot, wystartowała do Madrytu. Mniej więcej jak była w połowie drogi, zadzwonił do mnie lekarz i powiedział mi, że nie wierzy własnym oczom. Że ma przed sobą wzorcową wątrobę zdrowego człowieka. I że gdyby to oglądał inny lekarz, w ogóle nie wiedziałby, po co to ogląda. Także oznajmiłem wtedy całemu światu, mojemu światu, że Kasia jest uzdrowiona. Najzabawniejsze było to, znaczy w ogóle było wtedy dużo zabawnych sytuacji, ale najzabawniejszą było to, że myśmy powiedzieli wtedy w czerwcu, powiedzieliśmy rodzicom Kasi, że jest taka sytuacja, ale my wierzymy. I proszę sobie wyobrazić, że oni tego nie usłyszeli wtedy. I w momencie, kiedy ja powiedziałem, że Kasia jest uzdrowiona, to mówię, no ale o co chodzi w ogóle? Jak? Ja mówię, no przecież nic nam nie powiedzieliście. Pan Bóg pozwolił im tego wtedy nie usłyszeć. Bo prawdopodobnie, gdyby oni wtedy to usłyszeli, to byłoby nam ciężej. Bo nie chcąc tego oczywiście, ale projektowaliby na nas swój strach, swój niepokój. Szatan miałby jakby szersze pole do działania. A jeszcze jedna rzecz, która jest bardzo ważna, o której chciałem powiedzieć i to jest... Ja muszę o tym powiedzieć. W momencie, kiedy szliśmy do lekarzy, żeby im oznajmić, że nie będzie żadnej chemioterapii ani nic takiego, że po prostu Kasia jest uzdrowiona i nie ma mowy. Ja trochę się obawiałem, znaczy bardzo się bałem, że lekarze, nie wiem, zrzucą nas ze schodów, powiedzą, że jesteśmy fanatykami, samobójcami czy kimś takim. Więc poprosiłem znowu Pana Boga, żeby przyszedł przed nami i przygotował ich na to, co chcemy im powiedzieć. No i w momencie, kiedy powiedziałem to lekarce Kasi, naszej kochanej Gosi Stelmaszuk, powiedziała, skoro tak jest, skoro w to wierzycie, to tak jest. Ja tak, skoro w to wierzycie, to znaczy, że tak jest. Koniec.
1: Drodzy Państwo, ciąg dalszy tej historii już wkrótce. Naszym gościem będzie Kasia, a dziś całą historię przedstawił Radek Kiszewski. Wszystkiego dobrego i do usłyszenia. Z Panem Bogiem.
0: Z Panem Bogiem.

imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Dobry Panie Boże, dzięki Ci za Twoją obecność, za to, że możemy być odważni, bo Ty jesteś zawsze, że możemy szukać pokoju w Twojej obecności, że możemy szukać nadziei. Dzięki Ci za łaskę, dzięki Ci za miłość, które wlewasz do naszych serc. Prosimy Cię, Panie, abyśmy teraz mogli mówić na Twoją chwałę, abyś Ty nam dawał swoje słowa. Prosimy Cię, Panie. Maryjo, serdecznie Cię zapraszamy. Pod Twoją obronę uciekamy się, święta Boża Rodzicielko. Naszymi prośbami racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać. Panno chwalebna i błogosławiona, o Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza, Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddawaj.

0: pocieszenie i strapienie, świadectwa serca i duszy, umysłu i mocy. Witam Państwa serdecznie. Naszym dzisiejszym gościem jest ojciec Janusz Chwast. Witam.
1: Dzień dobry, szczęść Boże.
0: Czy zakonnikowi łatwiej jest z Bogiem, czy wręcz odwrotnie, się dogadywać?
1: Bardzo skomplikowane trochę takie pytanie, podchwytliwe bym powiedział.
0: Nie,
1: myślę,
0: to,
1: że każdy chrześcijanin,
0: ciekawość.
1: Myślę, że każdy chrześcijanin ma taką samą łaskę i możliwość dogadania się z Panem Bogiem. Każdy chrześcijanin. Natomiast życie zakonne rzeczywiście, chyba by trzeba tak powiedzieć, daje na pewno jakieś lepsze możliwości, lepsze środowisko do tego, żeby tę przyjaźń z Panem Jezusem budować. Po pierwsze przez konsekrację zakonną, zakonnik, osoba konsekrowana jakby, znaczy nie jakby, radykalnie wchodzi w tajemnicę Chrztu Świętego. To jest wcielenie jakby tajemnicy chrztu, która polega na zawierzeniu całego życia swojego Panu Bogu. No i cała struktura życia zakonnego, warunki, harmonogram życia, to czym żyjemy, co przeżywamy, co robimy, no pewnie ułatwia jakoś budowanie tej przyjaźni z Panem Jezusem. Spodziewam się, że jest nam łatwiej niż ludziom w świecie. Ale to nie na takiej zasadzie, że my jesteśmy jakimiś tam wybrańcami, że Pan Bóg jednym daje łatwiej jakby takie prostsze drogi do budowania z Nim przyjaźni, a innym nie. Natomiast no, pewnie człowiek, który żyje w świecie, jest narażony właśnie na tyle różnych problemów, trosk, właśnie choćby troski o rodzinę, co często my zakonnicy mamy trochę odjęte, no właśnie z racji formy życia zakonnego. Jak zadajesz to pytanie, czy zakonnikowi jest łatwiej, to ja sobie od razu tak przypomniałem, zdaje się, rozmowę ojca Pio z pewną kobietą, która powiedziała, że chciałaby iść do zakonu, żeby złożyć ofiarę z życia, żeby nieść krzyż z Panem Jezusem. Oni wtedy powiedzieli, no to kobieta, jak ty chcesz tak nieść krzyż, to zostań w świecie. Wyjdź za mąż i tam będziesz mieć krzyż, bo w zakonie to jest Góra Tabor. No więc pewnie to jakoś tak jest.

to zaczęło się gdzieś w średniej szkole. Tak myślę, że pierwszy raz o powołaniu zacząłem myśleć w drugiej klasie liceum. No ale to było takie, coś zaczęło mnie nurtować w tą stronę.

0: dwóch moich kolegów poszło do zakonu, więc to jeszcze bardziej rozmawiałem z nimi, jak to jest. Zacząłem podpytywać księży, co to znaczy być powołanym, właśnie zadawać im takie pytanie, jak to się słyszy, skąd ja mam wiedzieć, że jestem powołany.
1: Ale jeszcze wróćmy na chwilę. Jaka jest droga do tego szesnastolatka? Z jakiej rodziny
0: pochodzisz? Ja pochodzę z rodziny takiej, powiedziałbym tak, głęboko wierzącej. Moi rodzice są naprawdę wierzącymi ludźmi.
1: I widziałeś to również jako dziecko?
0: Tak. Są dla mnie ogromnymi świadkami, chociaż wtedy nie byłem świadom tego. Ja dopiero, nie ukrywam, po swoim nawróceniu, bo takie miało miejsce, o czym zresztą za chwilę powiem, po swoim nawróceniu zobaczyłem, jak moi rodzice są wierzący, jak mój tata jest głęboko wierzący, to właśnie w zakonie widziałem, że jego wiara nie jest, powiedziałbym, taka banalna. No i później tak jakoś się poukładało życie, że skończywszy liceum, ja nie byłem w stanie wtedy podjąć decyzji co do przyszłości mojego życia. Trochę tak...
1: Ale to za chwilę jeszcze.
0: Aha.
1: Co to dziecko widzi? Co widzi dziecko?
0: No ja widziałem na pewno moich rodziców, którzy walczą o swoje małżeństwo, o miłość do siebie. Nie było tam łatwo, były problemy między nimi, ale walczą. Rodziców, którzy opierają swoje życie ewidentnie o Pana Boga, którzy uczestniczą w Eucharystii, którzy zachodzą do kościoła częściej tylko niż w niedzielę. Widziałem moich rodziców, którzy się modlą. Poza tym też słyszałem moich rodziców, którzy mi mówili o Bogu. Tata mnie ciągle gdzieś tam nakłaniał do modlitwy, do właśnie do tego, żeby iść służyć. Ja pamiętam, byłem małym dzieckiem, byłem ministrantem i podjąłem się tam właśnie z służby w czasie mszy świętej, gdzieś tam na porannych mszach, zima, ciemno, nie chce mi się wstać. Tata wstaje jeszcze wcześniej, budzi mnie, że trzeba iść, ja coś marudzę, on mówi, idź, to przecież dla Pana Boga będziesz. No takie rzeczy właśnie zostają w sercu. A później pamiętam, że jak miałem taki okres, który nazywam okresem błędów i wypaczeń, no to właśnie tata podchodził do mnie często ze Słowem Bożym. Co prawda niewiele to do mnie mówiło wtedy, albo przychodzi do mnie, czytał na przykład namiętnie przez jakiś czas Naśladowanie Chrystusa i raz po raz mi przychodzi, popatrz, jakie to jest mądre. Nie? No właśnie, takie miałem środowisko. No, wracając do mojej historii, no to...
1: A grupa rówieśnicza?
0: Tutaj już było różnie.
1: No miasto, wieś?
0: Pochodzę z Nowego Sącza, z miasta. Środowisko różne. Z jednej strony obracałem się w takim środowisku ludzi wierzących, z młodzieżą, która była związana z ruchem Światło Życie. Śpiewałem nawet w chórze kościelnym, a z drugiej strony podwórko, szkoła, no to tak różnie bywało tam. To już nie było takie środowisko do końca oddane Panu Jezusowi. No trochę się tak błąkałem, ale w tym czasie między tymi środowiskami różne pewnie z tym były związane trudności, ale zasadniczo do końca liceum można powiedzieć, że jakoś próbowałem budować relacje z Panem Jezusem.